0: być też wojna w Iranie. Radcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny, choć wciąż nie ma szczegółów dotyczących celu podróży. Do niecodziennej wizyty szefa służby wywiadowczej USA doszło na tle doniesień o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania NATO. Doniesienia o wizycie są dobrym sygnałem, mówił w TOK FM amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
1: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
0: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję w 2021 roku, by odwieźć Kreml od planowanej wówczas inwazji na Ukrainę. Prezydent USA Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych w związku ze śmiercią amerykańskiej gwiazdy muzyki country Dolly Parton. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi. Artystka zmarła w wieku 80 lat. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i nigdy już nie będzie, oświadczył Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Wcześniej o śmierci artystki poinformowała jej rodzina. Jak dodano, gwiazda odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. To ma być wielkie święto muzyki elektronicznej i wolności. Przez Łódź w najbliższą sobotę przejść ma Parada Wolności. Wydarzenie wzorowane na berlińskiej Love Parade organizowane było w Łodzi od 1997 roku i po 20-letniej przerwie wróciło 4 lata temu. Tegoroczne ma być największe po powrocie. O czym więcej Bartosz Kądziołka.
2: Występy na głównej scenie przy Placu Wolności czy kilkunastu platformach na głównej ulicy miasta, czyli Piotrkowskiej, ruszyć mają o 15. W sumie wystąpić ma około 150 artystów, mówi organizator Adam Radoń.
3: 16 punktów grających na Piotrkowskiej w sobotę, czyli to będzie największa parada, najbardziej muzyczna, jaką do tej pory produkowaliśmy.
2: Poza muzyką liczą się tu wartości, mówi organizator Rafał Baran.
4: Jesteśmy absolutnie demokratyczni, czyli jesteśmy za darmo. I w związku z tym wszyscy się mogą bawić. Również ta demokracja wyraża się tym, że różne klasy społeczne, różne strony kibicowskiego sporu łódzkiego mogą się spotkać i bawić w pokoju.
2: Sam przemarsz ruszyć ma o 23:00 spod sceny głównej do kompleksu EC1. Organizatorzy spodziewają się w nim kilku tysięcy osób. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Dzień z małym zachmurzeniem, więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu. Tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich. Tam około 18 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: To jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. A w naszym studiu pan Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, witam państwa.
6: Oczekuje pan, że prezydent Nawrocki odmówi podpisania zmian w podatkach zaprezentowanych w minionym tygodniu przez rząd?
7: Oczywiście trudno to ocenić na tym etapie, natomiast wydaje się, że zmiany, które są zaproponowane, nie są zgodne z wizją pana prezydenta, jeżeli chodzi zwłaszcza o podatek dochodowy od osób fizycznych, więc raczej należy spodziewać się weta.
6: Co jest niezgodne z wizją pana prezydenta? W pana opinii?
7: W mojej opinii oczywiście, ja nie rozmawiałem, więc nie wiem dokładnie, ale w mojej opinii przede wszystkim zmiany te są nieadekwatne do tego, co miało miejsce w ciągu ostatnich 4 lat, czyli wzrost wynagrodzeń i jednocześnie zamrożenie i kwoty wolnej od podatku, i pierwszego progu podatkowego, bo tak jak patrzymy sobie na wynagrodzenia, które wzrosły mniej więcej o 40%,

0: od prezydenta weta. To pytanie... Nie, ale panie profesorze, może ja źle to pytanie zadałem. Ja nie pytam, czy pan przewiduje, że prezydent zawetuje. Ja pytam, czy pan by chciał, może to jest najlepiej użyte sformułowanie, czy pan by chciał, by prezydent odmówił podpisania tej ustawy?
1: Nie mam takich oczekiwań, ażeby prezydent odmówił podpisania tej ustawy, ponieważ oczywiście niektóre zmiany, które są proponowane, na przykład podwyższenie pierwszego progu podatkowego, są małą, w mojej ocenie nieznaczącą zmianą, ale jednak są. Będzie to jednak korzyść dla części podatników, którym wynagrodzenia wzrosły. Mamy także zmiany, które nie do końca dzisiaj jeszcze wiemy, jak będą napisane, jak będziemy mogli je ocenić, na przykład w ryczałcie, czyli podatku przychodowym.
0: A czy ustawa jest? No można zaglądać. Co pana niepokoi?
1: Przede wszystkim tam pojawiło się ograniczenie jakby też co do osiąganych przychodów w ciągu roku i to w roku 2026, co ma wpływać już na rok 2027, czyli ten limit 250 tysięcy euro równowartości będzie wpływał na to, czy można rozliczać się właśnie w tym podatku. Jednak sama zmiana mogłaby być wprowadzona, gdybyśmy ją z odpowiednim vacatio legis i przygotowaniem przygotowali, ponieważ jasne jest to, że po polskim ładzie, albo jak ja to mówiłem, polskim nieładzie, zachęcenie do przejścia na ryczałt było ewidentne. To zresztą pan premier Morawiecki wprost to formułował, że można uniknąć podwyżki podatków, właśnie wybierając zryczałtowany podatek przychodowy. I mamy tutaj taką sytuację, że wiele osób wykonuje czynności podobne do umowy o pracę właśnie na umowach z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jest to jednak problem systemowy, ponieważ nie rozwiąże się go tylko w ten sposób, że podniesie się, obniży się ten próg, który uprawnia do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Moim zdaniem należałoby się zastanowić w ogóle nad całą konstrukcją podatku dochodowego, jak on funkcjonuje. Przypomnę, że jak wprowadzono podatek liniowy, to tak naprawdę większość problemów zniknęła, ponieważ podatnicy przechodzili na podatek liniowy, płacili go, wzrosły wpływy do budżetu. To była jedna z niewielu zmian, która się udała, jeżeli chodzi o reformę podatkową.
0: Ja myślę, że tak. Możemy za chwilę powrócić do tego ryczałtu, bo to ciekawe, że pan tego tematu dotknął. To znaczy, to jest na pewno bardzo interesujące i ważne dla wielu naszych słuchaczy i dla systemu podatkowego. Ja mam wrażenie, że to, co w tej chwili mamy, to, co rząd pokazał, i prosiłbym o takie skonfrontowanie się z tą moją myślą, bo być może ja po prostu się mylę. Preferencje podatkowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą są, i my je tu widzimy w systemie podatkowym, i ci, którzy korzystają, a korzystamy wszyscy z systemu podatkowego, pewnie są ich świadomi. Zatem my w jakiś sposób musimy wybiórczo spojrzeć teraz na te zmiany, ale ja myślę, że wygląda to w ten sposób. Ja to sobie tak wytłumaczyłem. Rośnie liczba osób, które rozliczając się na skali podatkowej przekracza próg, więc nadpłaca później 32% podatek. Jednocześnie w swojej masie jesteśmy świadomi, może dzięki politykom, może przez polityków za pośrednictwem mediów, że są takie grupy zawodowe i tym razem jak na przykład lekarze, którzy są na kontraktach, czyli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i korzystają z preferencji, jaką jest ten ryczałt. No i widząc to, być może część osób może mieć poczucie, że to jest niesprawiedliwe. Trzeba to zmienić.
1: To znaczy, ja zacznę może od jednego zastrzeżenia. Nie ma preferencji podatkowych dla osób prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą, bo prowadzenie działalności gospodarczej, a zatrudnienie na umowę o pracę czy innej umowie cywilnoprawnej, to są dwa różne światy. I różne ryzyko, odpowiedzialność, dochód podatkowy inaczej obliczany.
0: Pod warunkiem, że nie prowadzę tej działalności, wykonując pracę, która zasadniczo nosi znamiona pracy na etacie i tak dalej.
1: Tak
0: i
1: jest.
0: Tak dalej.
1: Dlatego to chciałem zastrzeżenie powiedzieć, że jeżeli chodzi o koszty obciążenia MŚP, rosną one bardzo znacząco od wielu, wielu lat.
0: Mnie szacunku do osób, które prowadzą biznesy w Polsce i dają pracę, absolutnie nie musi mnie pan do tego namawiać.
1: Tak, bo tak. Dlatego to chciałem tylko tak jakby tutaj, żeby było jasne.
0: Mówimy o bardzo konkretnych sytuacjach. Działalność gospodarcza, założona po to, by na przykład świadczyć usługę w swojej profesji dla jednego pracodawcy we wskazanym miejscu i

0: ta preferencja i ten, jeśli chodzi o lekarzy, te kontrakty, to przecież nie był ich wymysł. To państwo chciało, żeby oni prowadzili tę działalność, bo zaszły inne koszty.
1: Tutaj, panie detektorze, jest moja opinia jednoznaczna. Mamy bardzo niesprawiedliwy system opodatkowania dochodów w Polsce. My, tak naprawdę wyższe podatki płacą tylko ci, którzy nie mogą, bo na przykład muszą zawierać umowę o pracę lub nie chcą uciec do niższego opodatkowania, na przykład na formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie stawki samego ryczałtu w sposób zupełnie nieuzasadniony są różnicowane. Ja nie wiem, dlaczego dla niektórych form działalności informatycznej osoby fizycznej może być 5%, bo też można z takiej stawki skorzystać, może być 8,5%, czy tak jak dla informatyków innych 12%, czy dla lekarzy 14%. To jest zupełnie nieuzasadnione. Trzeba tylko pamiętać oczywiście, że te stawki dotyczą każdego przychodu, a nie dochodu, więc to nie można też tak od razu porównywać z opodatkowaniem z normalnej działalności, gdzie mamy dochód, czyli koszty podatkowe. Tam tych kosztów nie ma. Natomiast nikt nie przeprowadzi.
0: To znaczy, ja panu powiem, bo teraz ja muszę poczynić jedno zastrzeżenie. Ja mógłbym, myślę, że nawet z panem nie musiałbym polemizować, odgadnąć, dlaczego w tym ryczałcie, przepraszam za to sformułowanie, ono nie będzie ani bardzo, bym powiedział, poprawne, ani nawet na pewno nieekonomiczne, może trochę publicystyczne, za ten bałagan w ryczałcie. Chodziło o zwycięstwo wyborcze dla Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego Mateusz Morawiecki grzebał w systemie podatkowym, a jak go rozgrzebał, to jeszcze musiał dogrzebać poprawkę.
1: Jasne. I tutaj od razu odpowiem, i to jest główny problem, o tym dzisiaj rozmawiamy.
0: Dzisiaj chciałbym o tym nie pamiętać, ale nie, warto o tym przypominać.
1: Warto o tym przypominać. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Ja mówiłem, że polski nieład był totalną destrukcją polskiego systemu podatkowego.
0: Ja o tym mówiłem, ład Prawa i Sprawiedliwości.
1: Jasne. No to mamy dwa określenia, ale o to samo chodzi. Natomiast tak naprawdę dzisiaj rozmawiamy o bardzo drobnych korektach. Nie mamy żadnej rozmowy, nawet rozmowy o tym, ażeby cały system przebudować, żeby on naprawdę stał się sprawiedliwy.
0: Panie profesorze, ale stawia mnie pan w niezręcznej sytuacji, to ja spróbuję teraz pobronić tej propozycji. Ja też uważam, że ona jest niedoskonała. Uważam, że politycznym błędem było nierozpoczęcie podwyższania kwoty wolnej od podatku, gdy tylko ten rząd przejął władzę. Trzeba było rozpisać ten projekt na 10 lat i systematycznie podnosić o jakimś niewielkiej kwocie i powiedzieć, tak, obiecaliśmy 60, będzie to za 10 lat, bo takie są możliwości. Trzeba podwyższyć, zwaloryzować próg podatkowy. Co do tego się zgadzamy. Rozumiem, że zgadzamy się, że rozdźwięk między 12 a 32% stawką jest nienaturalny, więc nawet dobrze, że pojawiła się stawka jeszcze jedna.
1: Nawet bym powiedział tutaj, że powinno się pojawić kilka stawek.
0: Brawo. To już argument byłby kolejny dla prezydenta, że jest to komplikacja systemu, więc by ustawy nie podpisywać. Ale my nie możemy abstrahować od sytuacji finansów publicznych i tego, że... Nie wiem, czy pan się wczytał w tę ustawę, ale powiedzmy, że ta ustawa jest napisana w taki sposób, a w każdym razie w OSR-ze to tak wygląda, jakby się zgadzało. Potencjalny zysk dla osób na skali, czyli ubytek dla budżetu i potencjalny dopływ od tych, którzy dopłacą.
1: Ale kto dopłaci? Nad tym się zastanówmy.
0: Przedsiębiorcy.
1: Tak jest, przedsiębiorcy i to polscy przedsiębiorcy przede wszystkim.
0: Ryczałtowcy
1: mówimy, tak, ale mówimy także o podatku dochodowym od osób prawnych, podniesienia stawki. I ja co do podniesienia stawki nie mam tutaj dużych zastrzeżeń w CIT-cie, bo ona nie jest wysoka. Ona jest na poziomie średnim europejskim. Nawet bym powiedział, że średnia europejska jest bliżej 21-22 niż 19, ale są oczywiście takie państwa jak Węgry, gdzie jest 9%, więc też musimy pamiętać o konkurencji podatkowej.
0: Nawet nie pamiętamy, że teraz w rządzie jest udział ma lewica, która będzie akceptowała podniesienie CIT-u, to ta lewica, znaczy poprzedniczka tej lewicy rządząc 20 lat temu obniżyła ten CIT.
1: Jasne. I tylko, że obniżony CIT wpływa także na wzrost inwestycji. Ale ja chcę wrócić do tego, ponieważ oczywiście, jeżeli nawet podnosimy stawkę, to pytanie, kto będzie płacił podatek? No ci, którzy wykazują dochód. I tutaj moje zastrzeżenie przede wszystkim dotyczy braku działań, nie tylko przez ten rząd, ale przez poprzednie rządy, co do uszczelnienia systemu poprzez sprawną administrację podatkową, która kontroluje na przykład przerzucanie dochodów na zagraniczne podmioty. Więc tak naprawdę ta zmiana spowoduje, że 3% więcej podatku dochodowego od osób prawnych zapłacą polskie przedsiębiorstwa. Nie wprowadzono żadnych konkretnych rozwiązań systemowych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie administracji skarbowej. Bo przepisy są zmieniane od lat, uszczelniane. Tylko one nic nie dają, jeżeli się nie kontroluje. I to oznacza, że tak naprawdę ciężar tych zmian będzie spadał na polskie przedsiębiorstwa.
0: No, tak. To jest nieuniknione. Ktoś te zmiany musi sfinansować, jeśli nie mamy przestrzeni w finansach publicznych.
1: Ale pytanie, czy nie mamy? Bo my szukamy ciągle po stronie dochodowej. Dlaczego nie szukamy po stronie wydatkowej? Tam jest bardzo dużo możliwych oszczędności.
0: Tu się z panem zgodzę. My nie szukamy po stronie wydatkowej i wracamy do początku naszej rozmowy. Z tych samych powodów, z których Mateusz Morawiecki komplikował system podatkowy i uczynił go bardzo niesprawiedliwym, by wygrać wybory, tak samo obecny rząd, no nie chce szukać w stronie wydatkowej, bo też chce wygrać wybory.
1: Ale ja nie mówię o cięciach jakichś, na przykład wydatków socjalnych, tylko ja mówię o tym, jak są pieniądze publiczne marnotrawione. My w kolegium, jeżeli chodzi na przykład o administrację, rośnie zatrudnienie co roku.
0: Panie profesorze, ale apeluję o taki, no może nie tyle rozsądek, bo to broń Boże nie chciałem pana urazić, ale o taki racjonalizm. No, my mówimy o wielkich pieniądzach i zawsze ktoś przysyła czy podpowiada przykład rozdęte państwo, ale jakie są koszty administracyjne w stosunku do deficytu, długu i potrzeb? To nie są te pieniądze.
1: No nie, jeżeli przejrzymy całą administrację, oczywiście jeżeli punktowo tylko patrzymy, to się zgadzam. Jeżeli popatrzymy na całą administrację, na wydatki, które są ponoszone, mamy tutaj duży obszar do tego, ażeby znaleźć oszczędności. Ja wrócę do administracji skarbowej. Mamy tak naprawdę cyfryzację w znacznej części, na przykład epity i tak dalej. I tutaj jest obszar, aby zmienić funkcjonowanie całej administracji, która będzie się koncentrowała przy nielicznych albo mniej licznych zasobach osobowych, przy kontrolach, na przykład w podatku dochodowym, które nie są prowadzone, bo tak naprawdę większość kontroli dotyczy VAT-u. I to jest obszar, w którym możemy zredukować i zatrudnienie, które jest moim zdaniem za duże w administracji.
0: Ile miałby pan oszczędności?
1: Ile by miał oszczędności w wymiarze rocznym? Myślę, że tutaj możemy kilka miliardów znaleźć.
0: Kilka miliardów?
1: Tak. Tak. Bo jeżeli...
0: Muszę panu uwierzyć na słowo, ale wydaje mi się to nieprawdopodobne.
1: Na pewno znajdę.
0: Choć każdy miliard ten budżet chętnie by przyjął. Jestem, myślę, jak i pan, mam nadzieję, i też będę zachęcał nasze słuchaczki i słuchacze, by też byli w gotowości i wyczekiwaniu piątku, kiedy Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu, bo każdy, ja wiem, to jest obszerny dokument i nie ma sensu czytać go od początku do końca. Jeszcze dodam, bez instrukcji obsługi. Natomiast by każdy tam zajrzał, bo to są nasze pieniądze i to, mam nadzieję, nie jest...
1: Tylko tu nie chodzi o jedną administrację.
0: No właśnie.
1: Bo ja chciałem powiedzieć wcześniej, na kolegium NIK-u bardzo często rozpatrujemy różne zastrzeżenia co do kontroli w różnych jednostkach administracji publicznej i właściwie w każdej tej kontroli znajdowane są przykłady nieracjonalnego wydawania środków publicznych. I to jest problem, który trzeba systemowo podejść, bo poszukiwanie tylko po stronie dochodowej nie zawsze doprowadzi do równowagi budżetowej. Musimy tutaj poszukiwać także racjonalnego wydawania środków publicznych. Ja nie wiem, czy oczywiście to w ciągu jednego roku zapewniłoby wpływy na tyle duże, żeby pokryć tą reformę, tą zmianę podatkową, ale trzeba szukać.
0: Ale czyli trochę moja wątpliwość była uzasadniona.
1: W jednym roku nie.
0: Pan profesor Adam Mariański, dyrektor Centrum Myśli Podatkowej Uczelni Łazarskiego, a jak mi przypomniał w trakcie tej rozmowy także członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, przedstawiciel nauk prawnych i ekonomicznych w tym kolegium. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
1: Dziękuję bardzo.
2: Wojciech Kowalik, to jest wtorkowe południowe EKG, a w naszym studiu Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Nie spodobała się państwu dużemu biznesowi rządowa propozycja zmian w podatkach?
3: Nie spodobała się ta propozycja zmian w podatkach i nie chodzi o to, że będzie to zmiana dotycząca klina podatkowego, skali podatkowej, czyli ta ulga dla klasy średniej i zmniejszenie, niewielkie, ale zmniejszenie obciążeń dla osób lepiej zarabiających. Problemem dla nas jest przede wszystkim to, że ta ulga będzie miała być sfinansowana istotną podwyżką CIT-u dla przedsiębiorców, dla dużych przedsiębiorców, ale to jest dla tych przedsiębiorców, którzy w Polsce inwestują, którzy w Polsce prowadzą realną, poważną działalność i którzy w dużej mierze właśnie zatrudniają tych ludzi, którzy mogą zarobić w tych przedsiębiorstwach na tyle dobre pieniądze, że trafiają w drugi próg podatkowy. Więc dlatego ta ocena zmian jest przez nas, nie jest dobra z naszej strony. I jeszcze jedna kwestia, o czym może za chwilkę powiemy. Bardzo boli nas to, że te propozycje zostały przedstawione na konferencji prasowej premiera i ministra finansów, gdzie mamy takie ciało jak Rada Dialogu Społecznego, gdzie można było dużo wcześniej przyjść z propozycją i porozmawiać, w jaki sposób takie zmiany w systemie podatkowym przeprowadzić i też porozmawiać o nich z takim wyprzedzeniem, żeby finalnie one weszły w życie z rozsądnym vacatio legis. Już nie mówię, że z takim, o którym zawsze postulujemy, czyli z co najmniej 6-miesięcznym, ale nie tak jak w tym przypadku, okaże się, że pewnie z kilkutygodniowym. A to będzie bardzo duży problem dla przedsiębiorców, którzy kalkulowali swoje biznesplany w oparciu o dane stawki podatkowe, a okaże się, że na krótko przed końcem roku dowiedzą się, że ich stawka podatkowa w kolejnym roku będzie istotnie wyższa, bo o prawie 16% wyższa.
2: No to jest ta kwestia stabilności prowadzenia biznesu, o której wy jako biznes mówicie od dawna i z tej stabilności też systemu podatkowego.
3: Dokładnie tak. My zawsze powtarzamy, że wysokość stawek podatkowych jest oczywiście ważna, ale w momencie, kiedy wiemy, w jakim otoczeniu prawno-podatkowym będziemy prowadzili biznes, tak sobie skalkulujemy nasze działania, że finalnie wiemy, ile zarobimy, ile oddamy państwu, co nam zostanie, to jeżeli te wyjściowe dane są przewidywalne i przedstawione w długim terminie, to wtedy łatwo ten biznes, raczej łatwo jest o tyle ułożyć ten biznes, że wiemy, czy nam się opłaca wyłożyć duże pieniądze, zainwestować. W momencie, jeżeli firmy i to duże przedsiębiorstwa, które mają bardzo złożone rozliczenia i wiele czynników wpływa na rentowność tego przedsiębiorstwa albo na decyzję o tym, że to przedsiębiorstwo będzie ulokowane w Polsce, dowiadują się o stawce podatkowej na przyszły rok, na kilka tygodni przed wejściem tej zmiany w życie, to źle świadczy o systemie podatkowym, źle świadczy o rządzących.
2: Dla porządku wyjaśnijmy, przypomnijmy, chodzi tu o podwyżkę podatku CIT dla największych firm o obrotach przekraczających 50 milionów euro. Podatek wzrósłby z 19 do 22%. No i to właśnie miałoby sfinansować podwyżkę progów w podatku PIT. Z 19 do 22, no to ktoś pomyśli, 3 punkty procentowe, co to dla takiej dużej firmy?
3: Ale z drugiej strony mamy jeszcze ograniczenie możliwości stosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dzisiaj limit uprawniający do stosowania ryczałtu wynosi 2 miliony euro, czyli około 8,5 miliona złotych. Zostanie obniżony do 250 tysięcy euro, czyli zostanie 8-krotnie obniżony. Czyli też mamy tutaj drugą grupę przedsiębiorców, którym odbierze się, jeżeli nie preferencje samą kwotową, to preferencje, jeśli chodzi o trudność prowadzenia działalności gospodarczej, bo z tej prostszej formy zryczałtowanej zostaną zmuszeni do przejścia na zasady ogólne. Czyli tak, mamy tutaj przedsiębiorców tych największych, którym podnosimy CIT z 19 na 22 i to tak jak pan redaktor powiedział, na pierwszy rzut oka się wydaje niedużo, ale to jest 15,8% rok do roku, więc jak tak na to spojrzymy, że podnosimy o prawie 16% podatek, to już jest dużo więcej. Z drugiej strony mamy tych przedsiębiorców, którzy korzystają z ryczałtu i też wielu z tych przedsiębiorców utraci prawo do tej prostszej formy opodatkowania. I w kontekście tego projektu, o którym mówimy, też nie sposób nie wspomnieć o tym, co zostało zaproponowane dla firm energetycznych, czyli też dla dużych firm. Mamy drugi projekt, w którym przewidziano w przyszłym roku stawkę podatku CIT na poziomie 30% w 2027 roku, później w 2028 roku 26%, w 2029 23% i z powrotem 19% w 2030 roku. Tutaj to jest trochę taki podobny mechanizm. Jak w przypadku banków, który został wprowadzony w przyszłym roku, ale też właśnie patrząc na te wszystkie projekty, jak mówić o stabilności opodatkowania, kiedy w każdym roku będzie inna stawka podatkowa, a w ogóle dyskusja o tym, jak zamieszamy w tych podatkach, my dyskusję rozpoczynamy we wrześniu 2026.
2: Rząd mówi, że skądś pieniądze na zmiany w tych podatkach PIT, na służbę zdrowia, na obronność wziąć musi. No i sięga do bogatych firm, jak mówił premier.
3: Nie wiemy, czy sięgamy do bogatych firm, ponieważ sięgamy do firm o danej wysokości przychodów, a przychody to nie są dochody, więc może się okazać, że firmy działają na bardzo różnej rentowności, więc to nie jest taki zero-jedynkowe, że jak masz duże przychody, jesteś na pewno bogatą firmą. To nie jest tak, że jeżeli masz daną formę opodatkowania na ryczałcie, to masz wysoką dochodowość, bo tam w tych zmianach zaszyto jeszcze taką zmianę, że poza tym, że duża część przedsiębiorców utraci prawo do ryczałtu, czyli to jest to, co powiedziałem, że ten limit stosowania ryczałtu ośmiokrotnie będzie zmniejszony, to jeżeli przedsiębiorca w trakcie roku przekroczy ten limit obecny 250 tysięcy euro przychodów i wiadomo, że już od kolejnego roku będzie na zasadach ogólnych, to do końca roku może prowadzić jeszcze ten, stosować jeszcze ten ryczałt. Ale wprowadzona będzie zmiana, że jak przekroczy 300 tysięcy euro w tym roku, to stawka będzie wynosiła 17%. I proszę się postawić w sytuacji przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową o niskiej marżowości, bardzo duże obroty, zakup, sprzedaż towarów, działalność handlowa, niska marżowość, obecnie stawka na ryczałcie 3%, bo ona uwzględnia to, że tam są niewielkie marże, a duże obroty, więc ryczałt wynosi 3% od przychodów, ale jak przekroczysz 300 tysięcy euro, to ci doliczymy 17%. Czyli może się okazać, że jak zapłacisz ten podatek, nazwijmy go sankcyjny, 17%, to stracisz na podatku. Podatek wyniesie więcej niż twoje dochody przy opodatkowaniu ryczałtowym, więc to nie jest takie zero-jedynkowe i tym bardziej boli to, że my tak późno rozpoczynamy dyskusję. Co więcej, wcześniej tej dyskusji nie odbyliśmy, zanim się pojawił projekt, bo my oczywiście to, o czym ja mówię, wszystko zgłosimy w ramach opiniowania tego projektu, ale jak my to zgłosimy, to już będzie 10 września. Rząd i tak się będzie spieszył, bo będzie musiał dać zaraz to na komitet stały, na komisję prawniczą i na Radę Ministrów, żeby wyrobić się do końca października, bo później jeszcze musimy dać 3 tygodnie prezydentowi, to będzie ponownie, czy znowu niestety, legislacyjny sprint z bardzo ważnym i dużo ważącym dla przedsiębiorców i gospodarki projektem.
2: Chociaż minister finansów, który wczoraj był gościem TOK FM, podkreślał, że ten ryczałt jest w tej chwili pomyślany jako takie rozwiązanie podatkowe dla najmniejszych firm, jest mocno nadużywany i że mnóstwo osób na jednoosobowych działalnościach gospodarczych zarabiających mnóstwo pieniędzy, no jest dla nich taką furtką, żeby płacić niższy podatek.
3: Dla jednoosobowych działalności gospodarczych pytanie. Osoba, która jest jednoosobową działalność prowadzi, to na ryczałcie też może mieć stawkę 17% w przypadku wolnych zawodów, 15% przy zasadach, przy takich bardziej profesjonalnych usługach. I teraz pytanie, czy na zasadach ogólnych, w których będziemy mogli stosować podatek liniowy 19%, nie okaże się, że odebranie tej preferencji podatkowo niewiele budżetowi dało, a z punktu widzenia trudności prowadzenia działalności już dla tych konkretnych przedsiębiorców tak, w sensie będzie dla nich to rozliczenie trudniejsze.
2: Wróćmy do tej planowanej podwyżki podatku CIT. Wiadomo, że podwyżka podatków nikomu się nie podoba, no ale mają państwo też swoje argumenty. Jakie to może mieć efekty dla biznesu?
3: My jesteśmy teraz w bardzo trudnej sytuacji jako państwo w kontekście konkurowania z innymi państwami. Generalnie mamy no może nie kryzys, ale stagnację, jeśli chodzi o rozwój przemysłu w Europie. Cały czas podkreślamy to, że ten przemysł europejski nie jest konkurencyjny w stosunku do Stanów Zjednoczonych, w stosunku do Chin, i tym bardziej, jeżeli on będzie bardziej opodatkowany w Europie, to, no to jeszcze bardziej straci na tej konkurencyjności. Więc pole przenosi się na to, że nawet w ramach Unii Europejskiej mamy coraz większą konkurencję pomiędzy państwami, kto, jeżeli nie przyciągnie nowe inwestycje, to zachowa te, co mamy. Ostatnio dużo głośno było o tym, że ten kapitał ma narodowość, że dane firmy chcą, aby ich samochody były produkowane w tym macierzystym kraju. I teraz z tej perspektywy, w momencie, kiedy my podnosimy tą stawkę CIT-u i automatycznie stajemy się mniej konkurencyjni w stosunku do innych krajów, nawet tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, no to narażamy się na to ryzyko, że już raz, że nie przyciągniemy nowej inwestycji jako kraj, ale w momencie, kiedy będą redukcje, będą zamknięcia zakładów, to w pierwszej kolejności to może być wycofywanie kapitału z Polski. Stąd w kontekście jeszcze wygasania z końcem tego roku zwolnień strefowych, czyli zwolnień z podatku CIT dla przedsiębiorstw przemysłowych, w kontekście wprowadzenia globalnego, minimalnego podatku, czy w ogóle podatku także krajowego, wyrównawczego, to są ryzyka, że jednak to ta konkurencyjność naszego systemu podatkowego istotnie spadnie, a potem możemy się zdziwić, ale możemy mieć skutek w postaci taki, że przedsiębiorstwo na przykład zdecyduje się na otwarcie albo przeniesienie fabryki do Czech, Słowacji czy na Węgry.
2: No ale też sami przyznajecie, że zmiany w podatku PIT i podwyżka tego progu mogą zmniejszyć presję na wzrost wynagrodzeń wśród samych pracowników.
3: Tak, to też może taki skutek wystąpić, przy czym no, z punktu widzenia przedsiębiorstwa ważne jest to, ile ten, w jakim stopniu ten uzyskany dochód będzie trzeba pomniejszyć o podatek, a to, czy ta presja płacowa i w przypadku których przedsiębiorstw zmniejszy się, no to może wystąpić, nie negujemy tego, ale to nie jest tak, że na pewno wystąpi. To, że próg podatkowy trzeba zwaloryzować, że on od wielu lat jest na tym samym poziomie. Nawet to, co się wydarzyło z Polskim Ładem, że on został podniesiony z 85 do 120 tysięcy złotych, to plus wprowadzona wysoka kwota wolna, to realnie on nie spowodował, że ci bogaci wpadają w drugi próg podatkowy, bo tam jednocześnie odebrano odliczenie składki zdrowotnej, więc można powiedzieć, że ten nasz drugi próg podatkowy, który dzisiaj wynosi 120 tysięcy złotych, to on już naprawdę od wielu, wielu lat jest na tym poziomie, co powoduje, że ludzie, którzy realnie nie stają się bogaci przez wyższe dochody, bo ich dochody, ta siła nabywcza nie rośnie, bądź też spada w związku ze wzrostem inflacji, to oni wpadali w drugi próg podatkowy. Tego nie negujemy. Wiemy, że może być sytuacja taka, że to troszeczkę zmniejszy presję na przedsiębiorstwa, ale niekoniecznie tak się musi stać, a z punktu widzenia firm jednak ta stawka CIT-u, która u nas dzisiaj wynosi 19%, ale też są opracowania, które podają, że ta efektywna stawka w Polsce jest dużo, dużo wyższa niż 19%, bo my płacimy 19% od tego, co jest dochodem, tylko nie widzimy, ile kosztów przedsiębiorstwa nie jest kosztem. Czyli realnie ten podatek jest dużo wyższy.
2: Czy podwyżka cen produktów tych dużych firm, żeby skompensować ten wzrost podatku, też mogłaby wchodzić w grę? No bo trochę nie wierzę, że firmy jednak wezmą na siebie koszt tego wyższego podatku.
3: Oczywiście jest to, że tam, gdzie będzie taka przestrzeń, to zostanie skompensowane czy uwzględnione przez przedsiębiorstwo, że no, ten zysk na koniec po opodatkowaniu będzie niższy, więc firmy będą dążyły do tego, żeby go zmaksymalizować, chociaż nie zawsze jest to możliwe.
2: Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, dyrektor Departamentu Podatkowego Konfederacji Lewiatan, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. 11:43, Wojciech Kowalik. To jest wtorkowe popołudniowe EKG, w którym porozmawiamy, jak gospodarka poradziła sobie na początku drugiego półrocza. Na podstawie oczywiście danych statystycznych, które już wszystkie poznaliśmy za lipiec. Ale najpierw poznajmy ceny paliw na jutro. Benzyna będzie o grosz droższa niż dziś. Po maksymalnie 6,58 zł. Za to tańszy o 7 groszy będzie diesel, którego maksymalna cena jutro sięgnie 7 zł. i 54 groszy. W piątek o 9 rano rząd zajmie się projektem przyszłorocznego budżetu. Wynika z porządku obrad rządu. W czerwcu, przypomnę, rząd przyjął prognozę wskaźników makroekonomicznych na przyszły rok. I według tamtejszych szacunków w przyszłym roku PKB ma rosnąć o 3,1%. Średnioroczna inflacja ma wynieść 2,5%, a bezrobocie ma sięgnąć 5,6%. Ale istotną wiadomością tego projektu, który poznamy w piątek, będzie wysokość prognozowanej na przyszły rok dziury budżetowej. Rosja szuka paliw i zaczyna je sprowadzać z Kazachstanu. Jedna z rafinerii w tym kraju będzie kierować na rosyjski rynek około 70% produkowanych przez siebie benzyny i oleju napędowego. Ale chodzi tylko o jedną z rafinerii, więc dostawy będą stosunkowo niewielkie. A paliwowy kryzys w Rosji trwa w najlepsze po ukraińskich atakach na rosyjskie instalacje naftowe. Teraz jeszcze spójrzmy, co dzisiaj słychać na rynkach. Na warszawskiej giełdzie na zielono, ale nie są to duże wzrosty. WIG i WIG 20 w górę o mniej więcej 0,1%. A na rynku walutowym euro po 4,30 zł, frank szwajcarski po 4,59, dolar 3,69, a funt po 5,03. I jeszcze sprawdźmy rynek ropy naftowej, która dziś dość wyraźnie tanieje. Baryłka ropy Brent kosztuje w tej chwili 87 dolarów. W popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czyli zastanowimy się, jak polska gospodarka rozpoczęła drugie półrocze tego roku, bo znamy już komplet danych za lipiec, więc je podsumujemy. Ostatnie dane, które poznaliśmy dziś, to potwierdzenie stopy bezrobocia, która w lipcu stała w miejscu na poziomie 5,8%. W urzędach pracy zarejestrowanych jest nieco ponad 900 tysięcy osób. Lato, prace sezonowe w pełni, dlatego też bezrobocie w miarę niskie i stabilne.
4: Zgadza się. Faktycznie wynik stopy bezrobocia w listopadzie, liczba bezrobotnych na poziomie... W lipcu liczba bezrobotnych na poziomie 906 tysięcy osób to wskaźniki uspokajające. One wskazują na to, że praktycznie latem, tak jak pan redaktor wskazał, te czynniki sezonowe utrzymują stopę bezrobocia na lokalnych minimach, no bo ona z początkiem roku była o 2,3% wyższa. I to już jest zapewne dołek lokalny, bo stopniowo ta sytuacja, jeśli chodzi o prace sezonowe, będzie się pogarszała i będziemy lekko rośli, jeśli chodzi o liczbę bezrobotnych. Natomiast jeżeli spojrzymy szerzej na wskaźniki rynku pracy, zatrudnienie, które według naszych szacunków po korekcie o te czynniki właśnie sezonowe nie zmieniło się w lipcu, choć spadło 0,8 w ujęciu rok do roku, ale taka sytuacja już się utrzymuje od kilku dobrych miesięcy, no to możemy powiedzieć, że pomimo tego, że przedsiębiorcy w kwartalnym badaniu Narodowego Banku Polskiego, które ostatnio było opublikowane w lipcu, sygnalizują bardzo dużą ostrożność w zatrudnianiu, nie są skłonni do poszukiwania na dużą skalę pracowników, no to ta rezerwa czy ta ostrożność przedsiębiorców nie przekłada się na realne liczby, czyli można by powiedzieć, sytuacja jest stabilna. Nie ma zbyt dużego popytu na pracowników, ale z drugiej strony nie widzimy istotnego wzrostu bezrobotnych, zwolnień znaczących.
2: Z rynku pracy mieliśmy też zaskakująco dobre dane dotyczące wynagrodzeń, które w większych firmach, no bo to ich dotyczą te dane, w lipcu rosły w tempie niemal 7%, szybciej niż spodziewali się ekonomiści. Czy to pracownicy mają jeszcze siłę negocjacyjną w rozmowach finansowych, czy pracodawcy mają jeszcze w zanadrzu pieniądze na podwyżki, czy jedno i drugie?
4: No faktycznie dane lipcowe były wyższe od oczekiwań rynkowych o parę dziesiątych punktu procentowego. Natomiast raczej ja interpretowałbym te dane jako kolejny argument za tym, żeby powiedzieć, że sytuacja jest stabilna na rynku pracy. I to się właśnie spina w taki spójny scenariusz, że nie ma istotnych zwolnień, wzrost płac rośnie w jednym miesiącu nieco wolniej, w drugim miesiącu nieco szybciej. Decydują o tym na przykład premie w poszczególnych sektorach gospodarki. Natomiast nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków na podstawie właśnie tych nieco lepszych lipcowych danych. Raczej jestem usatysfakcjonowany tym, że po raz kolejny nie było negatywnej niespodzianki. Bo generalnie możemy powiedzieć, jeżeli sobie popatrzymy szerzej na te dane dotyczące wynagrodzeń, skonfrontowane z nieco wyższą inflacją, no że generalnie my w tym momencie jesteśmy raczej na dołkach dynamiki płac, zarówno nominalnej, jak i realnej. I ta sytuacja konsumenta z punktu widzenia dochodów, z punktu widzenia wynagrodzeń jest umiarkowanie dobra. Czyli możemy powiedzieć, że wzrost realnych dochodów kształtuje się w okolicach około 3%.
2: Realnych, czyli po uwzględnieniu już tego, co z tych podwyżek zjada nam inflacja.
4: Dokładnie tak. I to jest wciąż lepiej niż przed już 3 laty, kiedy dochody były ujemne. No ale wciąż średni dochód właśnie po korekcie o ten efekt inflacji przed COVID-em, w pięciolatce przedcovidowej był w granicach 5-6%, czyli te realne dochody szybciej rosły. W związku z tym możemy powiedzieć, że mamy taką małą stabilizację, nie jest najgorzej, ale lipcowe dane moim zdaniem nie świadczą o tym, że pracownicy zyskują przewagę nad pracodawcami. Jest w miarę stabilnie i ta sytuacja się utrzymuje w tej chwili.
2: Wywołał pan konsumentów do tablicy, więc mamy kolejne dane o sprzedaży detalicznej. W lipcu ta skłonność do sklepowych wydatków konsumentów jakby trochę przygasła?
4: Tak, tylko że znowu miesięczne dane trzeba interpretować z ostrożnością, ale faktycznie lipcowe dane były słabsze od oczekiwań. No i właśnie to się układa w ten spójny obraz, że choć płace były w lipcu nieco lepsze, to z kolei sprzedaż detaliczna nieco słabsza. I jeżeli popatrzymy szerzej na dane z kilku miesięcy wstecz, z drugiego kwartału, no to właśnie widzimy, że w drugim kwartale, zapewne na początku trzeciego kwartału, ze względu na te relatywnie słabe dochody w ujęciu realnym, słaby wzrost w ujęciu realnym, ta skłonność do konsumpcji, do wydawania pieniędzy była umiarkowana. W strukturze sprzedaży detalicznej widzimy jasne punkty, bo to jest na przykład sprzedaż mebli czy sprzętu RTV AGD, ale już słabiej jest w przypadku odzieży, słabiej w przypadku paliw, ale tutaj jest duża zmienność. Jednym słowem, mamy do czynienia w tej chwili z sytuacją, w której po lepszym minionym roku w obszarze konsumpcji prywatnej, no ten drugi kwartał, początek trzeciego kwartału to jest raczej wolniejszy wzrost konsumpcji prywatnej. My ją szacujemy, ten wzrost w okolicach 3%, czyli raczej w tych stanach słabszych na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, ostatniej dekady.
2: No i całkiem przyzwoite dane napłynęły w lipcu z przemysłu. Trochę skracam, bo czas już na podsumowanie tych danych w całość. Jak ta gospodarka u progu drugiego półrocza zatem wygląda?
4: Mamy raczej umiarkowany wzrost popytu wewnętrznego, jeśli chodzi o konsumpcję. Pomimo słabszych danych z budownictwa, one moim zdaniem są jednostkowe i tutaj cały czas trwa silne ożywienie w zakresie inwestycji. W przemyśle są oznaki poprawy, na które choćby wskazują także całkiem niezłe dane z gospodarki europejskiej. Jednym słowem możemy powiedzieć, że gospodarka stabilnie rośnie. W trzecim kwartale jest szansa na utrzymanie wzrostu gospodarczego z drugiego kwartału, czyli o 3,8%. No i końcówka roku powinna być silniejsza, według naszych szacunków powyżej 4%, dzięki właśnie ożywieniu inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych, wynikających z kumulacji środków unijnych.
2: No bo właśnie, to ożywienie inwestycji już widać. Ono było długo zapowiadane. Właśnie jesteśmy jego świadkami?
4: Tak, choć akurat lipcowe dane z budownictwa nam tego nie potwierdziły i to jest duże zaskoczenie. Ale jestem niemal przekonany, że już sierpniowe i wrześniowe dane pokażą nam ponowne odbicie. Prawdopodobnie lipiec to był moment jakiegoś okresowego wyhamowania, możliwe, że wynikający z technicznych kwestii związanych z rozliczaniem etapowania budów. Jestem wręcz przekonany, że w tej chwili w Polsce tym głównym silnikiem wzrostu są inwestycje. Wspiera to ożywienie, to stopniowe ożywienie eksport, no najsłabiej relatywnie wygląda w tej chwili konsumpcja prywatna.
2: Tradycyjnie, kiedy podsumowujemy dane, pytam też o najbliższą przyszłość. W poniedziałek poznamy szybki szacunek inflacji zakończący się sierpień. Jak pan obstawia, co my tam na tym inflacyjnym liczniku zobaczymy?
4: My niemal na pewno zobaczymy wyższą inflację w przedziale 3,3-3,4%. Jedynym i głównym czynnikiem, który podbił nam inflację w sierpniu, to są paliwa. Pomimo tego, że został obniżony VAT od 17 lipca, to GUS obejmuje swoją statystyką tylko dane za pierwsze dwie dekady sierpnia, czyli ten efekt mitygujący, ograniczający wzrost cen paliw był relatywnie słaby i on nie będzie tak bardzo widoczny w statystykach, stąd ze względu na około 5% wzrost średni cen paliw w sierpniu zobaczymy sierpniowy wzrost inflacji.
2: Łukasz Tarnawa, główny ekonomista Banku Ochrony Środowiska, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Za chwilę w TOK FM informacje, po nich wraca Anna Piekutowska, która ze swoim gościem zastanowi się, czy polska marka ma leczyć nasze kompleksy. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
5: To jest powtórka.

0: Wiemy, jak wygląda szpital, jak jest 40 stopni na twarzy. Co się dzieje z tymi ciężko chorymi ludźmi leżącymi w łóżkach, w tych, no, można powiedzieć, piekarnikach.
1: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości.
0: Jakby zimą w sali szpitalnej było minus 10, to NFZ by ten szpital rozwiązał. Jak jest plus 40, to nie ma takiej reakcji.
2: Bezpieczeństwo klimatyczne i środowiskowe jest dziś tak samo ważne i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jak bezpieczeństwo militarne i bezpieczeństwo na naszych granicach. To jest dzisiaj w takie dni, kiedy temperatura sięga 40 stopni, kwestia życia i śmierci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na jakim etapie są prace nad od dawna zapowiadaną ustawą o asystencji osobistej? O tym na początek informacji. Grzegorz Braun usłyszał zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. W informacjach również o pogodzie na najbliższe dni. Będzie ciepło, ale weekend przyniesie deszczową aurę. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ustawa o asystencji osobistej jest na ostatniej prostej, poinformowała w TOK FM Monika Sikora, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych z Nowej Lewicy. Dodała, że odbyło się pierwsze czytanie w komisji, a we wrześniu będzie drugie czytanie.
5: Miejmy też nadzieję, że wszystkie ugrupowania odłożą jakieś takie polityczne kalkulacje na bok, bo to jest projekt bardzo ważny dla środowiska i dla nas wszystkich. Jest to klucz tak naprawdę do tego, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły godnie, samodzielnie, niezależnie funkcjonować w społeczeństwie. To kamień milowy.
4: Monika Sikora dodała, że obecnie wdrażane są przepisy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami w ramach projektów resortowych, ale mają one ograniczony budżet i nie wszędzie są możliwe. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej postawił europosłowi Grzegorzowi Braunowi zarzut publicznego i wbrew faktom zaprzeczania zbrodniom nazistowskim. Polityk dwukrotnie w wywiadach zakwestionował istnienie komór gazowych w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i obozie zagłady Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz wykorzystywanie ich do masowego zabijania więźniów. Lider Federacji Korony Polskiej nie przyznał się do winy, nie wycofał się też ze swoich wypowiedzi. Braunowi grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do 3 lat. Łukasz Gibała jest faworytem tych wyborów, tak stwierdził w wywiadzie politycznym w TOK FM przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Ślis, pytany o wybory na prezydenta Krakowa.
6: Wielokrotnie próbował być włodarzem tego miasta i to chyba jest to jego 5 minut, którym to jego marzenie, ten jego cel może się spełnić. Zwróćmy uwagę, że też on również organizował referendum, które doprowadziło do odwołania pana prezydenta Miszalskiego.
4: Według najnowszego sondażu dla Polityki Insight Łukasz Gibała, który nie jest związany z żadną partią polityczną, jest obecnie liderem wyścigu w stolicy Małopolski z wynikiem na poziomie ponad 25%. Drugie miejsce z wynikiem 15% zajmuje Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Niespełna 9% badanych popiera Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 27 września. Tylko 1/5 gmin w Polsce uchwaliła dotąd tak zwany plan ogólny, na podstawie którego będą wydawały decyzje, co i gdzie można budować. Za tydzień właścicielom działek w miejscowościach, które takiego dokumentu nie przyjęły, a jednocześnie nie mają miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, może grozić blokada budowlana. Nie postawią domu, bo nie dostaną warunków zabudowy. Sprawa ciągnie się od lat. Dlaczego dla samorządów obowiązek przyjęcia planu to koszmar legislacyjny? To sprawdzał Tomasz Węskę.
7: W Warszawie ratusz zebrał ponad 27 tysięcy pism z uwagami do planu i jest jasne, że miasto z przyjęciem go nie zdąży. We Wrocławiu mieszkańcy uwag zgłosili 11 tysięcy. Wczoraj Rada Miasta pracę nad przyjęciem go przerwała do środy. To duże miasta, ale dokument musi przyjąć każda z 2,5 tysiąca gmin w Polsce. Zrobiło to nieco ponad 500. Bez niego w miejscowościach, bez miejscowych planów zagospodarowania, jeśli ktoś do końca sierpnia nie złoży wniosku o decyzję o warunkach zabudowy dla działki, to jej nie dostanie, co zablokuje na przykład przebudowę domu. Tłumaczy prawnik Związku Gmin Wiejskich Mariusz Marszał.
8: Czarny scenariusz się sprawdza. Całkiem uzasadniona jest obawa związana z paraliżem inwestycyjnym, albo inaczej z paraliżem funkcjonowania planowania przestrzennego.
7: Który częściowo już trwa, bo w niektórych gminach liczba wniosków o WZ-ki wzrosła o 1000%, a urzędy nie nadążają z ich wydawaniem. Tomasz Węskę, TOK FM.
4: Czeka nas tydzień ładnej pogody i kolejne jej załamanie w weekend. W czwartek, a zwłaszcza w piątek na południu Polski, w pasie od Zielonej Góry przez Śląski Małopolskę po Przemyśl zrobi się gorąco, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
4: Chwilę później, już w weekend, pogoda się popsuje i przez całą Polskę przejdą burze.
9: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
4: A w niedzielę pogoda powinna się już poprawić. A skoro o pogodzie mowa, to teraz jeszcze kilka słów o pogodzie na dziś. A na kolejne informacje w TOK FM zapraszam o czwartej. Dzień z małym zachmurzeniem, więcej chmur jedynie na wschodzie, miejscami na południu, tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 18 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Rozmowa o gigantycznym blamażu pełnomocniczki do spraw promocji marki Polski jest pewnie dlatego tak gorąca, że instynktownie czujemy, jak dużo mieści się w tym zagadnieniu. I nie chodzi o AI, nie chodzi o marny raport. Chodzi o to, że kwestie tego, kim mamy być dla świata, wymagają rozstrzygnięcia, kim chcemy być dla samych siebie. I myślę, że dlatego właśnie Polaków portret własny, pisany ręką Barbary Mróz-Gorgoń, tak wszystkich rozjuszył. Instynktownie czujemy, że rzecz jest duża i poważna. Właśnie teraz, kiedy polska gospodarka święci triumfy, kiedy mamy wyraźne dowody naszej skuteczności, produktywności i jednak innowacyjności, właśnie teraz kwestia tego, kim jesteśmy, jak mamy o sobie mówić, jak chcemy, żeby o nas mówili inni, dostała spektakularnego gonga. I to dodatkowo trafia w powszechny już wobec rządu Donalda Tuska zarzut, że to rząd nie mający żadnego pomysłu na Polskę i że to jest właśnie o tym, że nie ma narracji zarówno tej wewnętrznej, spajającej i mobilizującej wyborców, jak i tej, która mogłaby organizować wizerunek Polski za granicą. To może być, ale nie musi jedna i ta sama narracja. Może nawet nie należy próbować jej unifikować, jak tego chciała Mróz-Gorgoń. A zarazem coś nas do tego pcha. Rzecz oczywista, trudno odpowiedzieć na pytanie, dlaczego naród jest narodem, co go czyni takim, a nie innym, jakie ma cechy. A przecież jakieś unikalne cechy musi mieć. I ta unikalność jest całym kłopotem, bo przecież zwykle w każdym wypadku jest i fałszem, i przesadą podszyta. Ale to w gruncie rzeczy nie szkodzi, bo jakaś być musi. Nawet i lipna. Mamy z tym problem, bo 30 lat po upadku komuny nie możemy sobie powiedzieć ani, że jesteśmy religijni, bo laicyzujemy się w ogromnym tempie, ani, że szczególnie rodzinni, bo 2/3 małżeństw kończy się rozwodem. Dzieci rodzi się zbyt mało. Nie możemy też powiedzieć, że jesteśmy patriotyczni czy narodowi, bo te pojęcia tylko zastępują nadrzędne pytanie, czyli jacy. Dlatego to było takie irytujące przeczytać ten raport, bo uderzył w coś, co w gruncie rzeczy jest puste i domaga się treści. Nie da się jej zastąpić opowieścią o indywidualnych sukcesach polskich sportowców, ani modelek. Tak samo jak trudno powiedzieć, czy cokolwiek dobrego dla Polski wynika z faktu, że jednym ze współzałożycieli OpenAI jest Polak. Coś w tych prywatnych sukcesach jest zbyt indywidualistycznego, zbyt osobnego, a czasem zbyt w kontrze wobec tego, z czego zrobiona jest Polska, by udźwignąć tę narodową narrację. W memicznych przeróbkach raportu Polaków portret własny ktoś piękną kobietę z okładki, kusząco popatrującą w kamerę, zastąpił małpą nosaczem, tym bohaterem templatki, która nieodmiennie zaczynała się od apostrofy kurła Piotr. No i faktycznie coś w tym jest. Może małpa nosacz powinna robić za polskiego everymana, powinna uniwersalnie nas wszystkich reprezentować. Ale co wtedy zrobimy, idąc tym samym tropem, z panem, który tłumaczył Areczkowi,

0: jakby pokłosiu, czy może raczej bardziej o kontekstach szerokich, właściwie bardzo poważnych, raportu Polaków Portret Własny, losów Fundacji Marka Polska, no i samej Barbary Mróz-Gorgoń, która bardzo krótko była pełnomocniczką rządu do spraw budowania polskiego wizerunku. Już nią nie jest, wszyscy wiemy dlaczego. Mnóstwo osób zajrzało do tego raportu i się przeraziło tym, co tam znalazło. Natomiast sam temat, jak słusznie napisałeś niedawno w Gazecie Wyborczej, jest poważny. On ma swoje implikacje i społeczne, a jeśli społeczne, to i polityczne. I rozmowa o tym, jak promować Polskę nie tylko za granicą, ale też wewnętrznie, jak budować w społeczeństwie przekonanie, że mamy sukcesy i to na licznych polach, to jest bardzo ważne dla stabilizacji właściwie sytuacji politycznej. Więc może zacznijmy od tego, co to w ogóle dzisiaj znaczy. Budowanie marki, budowanie zrozumienia wśród odbiorców, że w danym kraju, właśnie powiem tak, dzieje się coś dobrego.
1: Ja bym może zaczął tę rozmowę od rozgraniczenia dwóch rzeczy, które niekoniecznie muszą mieć ze sobą dużo punktów wspólnych, czy dużo elementów wspólnych. Niektóre tak, ale niekoniecznie musi być ich bardzo wiele. Czym innym, myślę, jest opowiadanie historii, czy jakieś tworzenie opowieści o kraju na potrzeby odbiorcy, który jest jednocześnie zagraniczny, ale też komercyjny, bo to jest stricte marketingowa, taka bardzo biznesowa operacja, która musi być poprzedzona dobrym badaniem rynku, dobrą diagnozą wewnętrzną i zewnętrzną, ale też, i będziemy, myślę, o tym też dużo dzisiaj mówić, bardzo dobrym namierzeniem tego, kto ma być docelową grupą odbiorców i komu chcemy się przedstawić po raz pierwszy, a komu chcemy się przypomnieć i w jaki sposób chcemy rzeczywiście opowiedzieć historię o tym, czym jest Polska w 2026 roku. Natomiast czym innym trochę, i myślę, że to jest trochę też inna opowieść, inna rozmowa w ogóle, jest budowanie nowej narracji, która miałaby się rzeczywiście potem przełożyć na zwiększenie spójności społecznej. Czyli już po prostu nazywając rzeczy po imieniu, mamy bardzo dużo różnych zmian społecznych w Polsce przez ostatnie 20-25 lat. My ich w ogóle sobie nie opowiedzieliśmy. Nie opowiedzieliśmy ich w relacji państwo-obywatel, nie opowiedzieliśmy ich sobie też w relacji obywatel-obywatel, bo mamy coraz mniej wspólnych przestrzeni i wspólnych wyrazów czy środków przekazu. Nie do końca się zgadzamy z tym, myślę, wewnętrznie, gdzie my jesteśmy vis-a-vis inne kraje. Stąd często te dysonanse, myślę, że periodycznie w Polsce powstają takie teksty na temat tego, jak nas widzą, jak o nas piszą media zachodnioeuropejskie i czy to jest na przykład zgodne z tym, jak my sami siebie widzimy. No trochę o tym docelowo, myślę, miał być ten raport Polaków Portret Własny. No, w ogóle nie wyszło o tym, ale myślę, że gdzieś w założeniach programowych to mogło się znaleźć. No i my mamy ogromny problem z tym, żeby sobie opowiedzieć, kim my teraz jesteśmy jako Polacy, co to w ogóle znaczy być Polakiem, poza jakimiś kategoriami takimi formalno-prawnymi, no bo znowu, do tego też pewnie dojdziemy, jakąś odnogą tej historii jest ten film reklamowy Polskiej Organizacji Turystycznej z Robertem Lewandowskim i Anią Rubik i czy ciebie, mnie i większość pewnie naszych słuchaczy i słuchaczek łączy z Lewandowskim i Rubik coś poza paszportem, myślę, że jednoznacznie nie. No i ważne jest też uświadomienie sobie, tak jak ty powiedziałeś we wstępie, że to jest bardzo poważny temat. Dlatego, że jeżeli my nie umiemy sobie sami opowiedzieć naszej historii, to ktoś tą historię opowiada nam za nas.
0: Ale tu wejdę ci w słowo, bo wydaje mi się, że chociaż masz oczywiście rację, że opowieść marketingowa, sprzedażowa, taka, która ma stymulować, nie wiem, zainteresowanie turystyką polską choćby, to jest troszeczkę coś innego, ale pewien mianownik musi być wspólny. To znaczy trzeba mieć rozpoznanie tego, co jest tymi atutami, prawda? Co niby ten raport próbuje zrobić, ale w zasadzie przekształca to w jakiś komiczny bełt, tak naprawdę. To, co się wydarzyło.
1: Nie, no ja powiem szczerze, że moim zdaniem ten raport w ogóle w tej wersji 20-kilkustronicowej, która została wpuszczona do internetu i jest słusznie niestety wyśmiewana cały czas, ja postawię taką tezę, że on w ogóle tego nie próbuje robić. Dlatego, że ja nie znalazłem w tym raporcie ani jednego ani jednej propozycji wyróżnienia się Polski poprzez historie, które są unikatowo polskie.
0: Czy kiedy mówię, że próbuję to robić, to chodzi mi o to, że ma taki zamysł, że jakby
1: w tym sensie.
0: W otwarciu możesz przeczytać, że

0: to tu chodzi. Co tam się dalej dowiadujemy, to jest żałosne, no bo jak słyszymy o tym, że Polacy są gościnni i solidarni, no to w zasadzie trochę łapiesz się za głowę, bo czym ilustrować polską gościnność? Nie wiem, incydentem z Wrocławia, gdzie grupa gangusów pobiła parę Ukraińców? Czy to jest polska gościnność? To chcemy jakby sprzedawać?
1: No ja właśnie nie wiem, czy my chcemy sprzedawać cokolwiek, dlatego że, no tak jak mówię, ciężko jest dyskutować na temat tego raportu, dlatego że on w sposób ewidentny, znowu w tej formie dwudziestokilkustronnicowej, którą większość z nas zna, on był nie poparty żadną analizą metodologicznie uprawnioną, naukową, taką socjologiczną, antropologiczną, tego, kim my się staliśmy jako społeczeństwo. Bo opowiadanie o tym, że my jesteśmy krajem gościnnym, poparte tyleż fantastyczną, co absolutnie jednostkową i dawno już nieistniejącą reakcją na napływ ukraińskich uchodźców po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie, to jest po pierwsze jakaś bardzo niezdarna próba chyba zbudowania kapitału politycznego na czymś, co po pierwsze już wyparowało.
0: Miało swój moment.
1: Po drugie, od samego początku wszyscy wiedzieliśmy, że wyparuje, albo może nie wszyscy, ale jacyś, powiedzmy, bardziej zdroworozsądkowi obserwatorzy ruchów migracyjnych w Europie i na świecie wiedzieli, że nawet takie zrywy zawsze są krótkotrwałe. Natomiast ja na przykład się zastanawiam, dlaczego my mamy opowiadać, mielibyśmy hipotetycznie opowiadać historię o Polakach jako narodzie gościnnym, jeżeli my pod tym względem się nie wyróżniamy vis-a-vis żaden inny naród. Bo kraje, które naprawdę dobrze opowiadają swoje historie, zarówno pod względem tego, co ty nazywasz jakimś przekazem na rynek wewnętrzny, czyli próbą zwiększenia spoistości i spójności społecznej, ale też w kontekście odbiorcy zagranicznego, czy to jest odbiorca detaliczny, tak w cudzysłów go wezmę, turystyczny, czy to jest jakiś odbiorca korporacyjny, który ma tutaj zainwestować pieniądze, czy to jest odbiorca konkretnej klasy społecznej, to jest całkowicie wtórne, dlatego że to są zawsze kraje, które opowiadają swoją historię w jakiś sposób unikatowy. W sensie znajdujemy coś, z czym nas ludzie kojarzą, i albo próbujemy, co jest tylko nasze, i albo im pokazujemy, że to jest rzeczywiście nasze, i to ja od razu powiem wszystkim maruderom, krytykom, jest bardzo dużo rzeczy, które można by w kontekście polskim w ten sposób wykorzystać, albo robimy coś, co jest jeszcze trudniejsze, ale jak się uda, to jest jeszcze skuteczniejsze, czyli bierzemy stereotypy na nasz temat, które są unikatowe, no bo są stereotypami, są, nie wiem, jakimś przedmiotem do wcipu, wyśmiewania się i tak dalej, i odwracamy je poprzez zakorzenienie w na przykład gospodarce. A ten raport nie zrobił ani pierwszego, ani drugiego. Ja, szczerze mówiąc, wyciągnąłem to zresztą w tym tekście w Gazecie Wyborczej, o którym ty powiedziałeś wcześniej. Najbardziej mnie zbulwersował element tego raportu, który sugerował, że w sumie najlepszą rzeczą, jaka Polsce może się w brandingu przydarzyć, to jest odwzorowanie polityki, czy taka mimika, odwzorowanie sposobu budowania swojego wizerunku, patrząc na kraje, którym się to udało i robienie tego w mniej więcej taki sam sposób. I tam był taki fragment właśnie dotyczący Izraela, Korei Południowej
0: i Szwajcarii.
1: I Niemiec jako krajów, które przełamały swoją traumę wojenną i zbudowały coś kompletnie nowego. I akurat Korea to był sukces gospodarczy, czy cud gospodarczy, Izrael to była innowacja, a Niemcy to były historie o sukcesach inżynierów, czy coś w tym stylu. I ja sobie tak myślę, ale czy naprawdę w 2026 roku naszym punktem wyjścia musi być w brandingu, tak? Bo nie w jakiejś diagnozie społecznej, musi być odnoszenie się do tego, że my mamy w jakimś wysokim odsetku społeczeństwa wielopokoleniową traumę pourazową po II wojnie światowej. Bo ja nie jestem przekonany, że Polaków to czyni w jakikolwiek sposób unikatowym względem na przykład, nie wiem, Słowaków, Czechów. Wojna światowa była światowa.
0: No tak, ale akurat wydarzyła się głównie w tej części Europy, więc to ma swoje implikacje, myślę, lokalne i charakterystyczne dla nas, ale myślę, że to nie jest ważne, że mieliśmy traumę. Ważne jest to, co zrobiliśmy później i co robimy dalej, czyli jakiegoś rodzaju odbudowa, choćby domykająca się odbudowa Warszawy. Czego by o niej nie powiedzieć, nawet jeżeli mamy zastrzeżenia co do jej przebiegu, to jest proces, który się toczy. Ale ja bym jeszcze na moment wrócił do tego, dlaczego politycznie to jest bardzo istotne. I tu trzeba powiedzieć sobie wprost i przypomnieć wszystkim, że to, na czym żerują dzisiejsze radykalne, antysystemowe ruchy, to jest budowanie w wyborcach, bardzo często niezorientowanych w debacie publicznej, takiego poczucia, że kraj jest w kryzysie i w zapaści. Że tu jakby nic nie ma. To jest ta Polska w ruinie, ale to jest też to, co robią ruchy AfD w Niemczech, to co robi Le Pen we Francji, to właśnie to ma ten, i MAGA też, to ma ten wspólny mianownik. Kiedy Trump mówi, że trzeba osuszyć bagno, no to on przedstawia politykę i sukcesy tej polityki amerykańskiej jako no, jednak przeżartą korupcją. I to jest taki język, z którym właśnie trzeba coś robić na poziomie społecznym, żeby pokazywać, gdzie następują po pierwsze przekłamania, a po drugie, gdzie ten obraz macie zranić po to, żebyś chciał tej rewolucji, którą ma ten nowy ruch przynieść.
1: Bo ktoś ci zabrał dumę z przynależności do twojej wspólnoty narodowej, tak?
0: A u nas to ma jeszcze bardziej brutalny charakter, bo myśmy mieli transformację, która zabrała dumę bardzo wielu z nas.
1: No właśnie, ale to może porozmawiamy o tej transformacji, dlatego że ta transformacja rzeczywiście była bolesna wtedy, kiedy była przeprowadzana, bardzo mocno odbiła się na statusie materialnym, a przez to też na statusie społecznym, kulturowym, kapitale społecznym milionów ludzi w Polsce. Natomiast w jednoznaczny sposób przyczyniła się do tego, że my w tym momencie, może po raz pierwszy po 89 roku, naprawdę wykorzystujemy w pełni nasz potencjał geograficzny, ludnościowy i gospodarczy względem innych krajów regionu i rzeczywiście to zresztą o tym niedawno pisał Die Zeit w Niemczech. Jesteśmy krajem, który nie dość, że dominuje nad Europą Środkowo-Wschodnią, że to z Warszawy się robi teraz inwestycje, biznesy, biznesplany, strategie koordynacji na cały region obejmujący w niektórych przypadkach nawet Belgrad czy jakąś część Półwyspu Bałkańskiego. I my autentycznie mamy z czego być zadowoleni pod względem tego, jak wygląda nasza gospodarka. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia, czy to nie jest tylko i wyłącznie opowieść klasy średniej, wyższej i dużych miast. Dlatego, że polska wieś też bardzo mocno zyskała inwestycyjnie, kapitałowo, zmieniła się pod wieloma względami. I to jest też jakaś historia pod tytułem, dlaczego tego nie próbujemy opowiedzieć? Widzisz, no nawet w takiej rozmowie, którą teraz prowadzimy, bylibyśmy w stanie znaleźć coś, co jest...
0: Bylibyśmy, tak.
1: Jednostkową opowieścią
0: bylibyśmy,
1: o Polsce.
0: Ale tu trzeba pamiętać o tym, czym było doświadczenie lat 90. dla bardzo wielu obywateli tego kraju. I to nie jest kwestia tego, jaki mamy teraz sukces, tylko to jest kwestia pewnej pamięci społecznej i pewnego obsunięcia się we własnych, właściwie nawet powiedziałbym, takich miarach tego, co mogę, do czego się nadaje. Jakby ten, ta grupa, która właśnie
1: co
0: wypadła...
1: co mi zostało?
0: Ta grupa, która wypadła z rynku pracy wtedy, jednak dość ogromna. Pamiętamy, że to były naprawdę, to była duża część ludności, która była wcześniej aktywna, zawodowa, popadła w bierność. No to są pewne szoki systemowe, które odrabiasz po tym długo, nie?
1: Jak najbardziej. I dlatego myślę, tym bardziej potrzeba nam jakiejś opowieści
0: tak
1: o tym, co nam się zbiorowo udało. Dlatego, że ty mówisz, po 89 roku mieliśmy terapię szokową ministra Becerowicza. Bardzo wiele osób wypadło z rynku pracy, gwałtownie właściwie straciło dużą część swojego kapitału materialnego, a potem to się, zwłaszcza w tych strukturach lokalnych, na wsiach, w PGR-ach, w małych
0: poczucie takiej potrzebności społecznej.
1: Ale też poczucie, po pierwsze, akceptacji, a po drugie uświadamiania sobie tego, że coś od nich zależy, sprawczość.
0: Tak, tak? Jest,
1: myślę,
0: no,
1: że to jest ważne, ważne słowo w tym kontekście. I im bardziej my wchodzimy jako Polska przez te ostatnie 30 lat w zglobalizowany świat, który jest kapitalistyczny, który jest miejscami neoliberalny, miejscami po prostu liberalny, który jest oparty na wolnym handlu, który, zwłaszcza w erze mediów, znaczy platform internetowych, bo ja mediami ich nie będę nazywać, w erze algorytmu, my jesteśmy coraz bardziej zindywidualizowani, zatomizowani, coraz mniej nas łączy, bo nie ma tych już kolektywnych form wyrażania naszych poglądów, nie ma związków zawodowych, nie ma wspólnych gazet, nie ma klubów charytatywnych, nie chodzimy do kościoła, nie mamy wspólnoty.
0: Znaczy, no jakoś są, tak już tak.
1: No tak, ale jest dużo mniej niż kiedyś, tak?
0: Nie ścinaj do zera.
1: No nie, no mamy ich coraz mniej, no taka jest prawda, nie? No bo no mniej się identyfikujemy, tak, bo tak. Mamy, bo tak wygląda też świat technologiczny późnej współczesności, żeby zindywidualizować w zależności od naszych potrzeb. I teraz co się z nami dzieje? W momencie, w którym my wchodzimy w świat, który premiuje indywidualną karierę, indywidualny sukces, materialne zdobycze i status, który jest tego konsekwencją, to ludzie, którzy nie mają żadnej z tych
0: Ale
1: rzeczy.
0: Też trzeba pamiętać o tym, że dla większości to będzie nieosiągalne, te wszystkie sukcesy.
1: Ale zawsze możesz marzyć i o to chodzi.
0: No tak,
1: na tym to polega w Stanach Zjednoczonych.
0: No tak, ale ale to też bardzo frustruje, no bo jeżeli sprzedajesz komuś cały czas nieosiągalne marzenie, no to w którymś momencie dojdzie do takiej jakby ewaluacji tego systemu.
1: No ktoś krzyknie, sprawdzam, tak,
0: dokładnie,
1: no pod tym względem.
0: Jakby to jest pewna matryca, to co teraz opisałeś, która też sama w sobie jakby rodzi kryzysy.
1: Ona... No rodzi, bo właśnie do tego zmierzam, wiesz, że w momencie, w którym albo te rzeczy, tak jak ty mówisz, się stają nieosiągalne, albo one po prostu nie wyjdą komuś, tak, w drodze przypadku życia, braku sukcesu, braku możliwości też awansu społecznego, czy jakiejś mobilności społecznej, to co ci zostaje? Zostaje ci tak na dobrą sprawę to, że jesteś Polakiem, czy Czechem, czy Duńczykiem, kimkolwiek innym członkiem tej wspólnoty narodowej. I nawet to raz na jakiś czas masz poczucie, ktoś ci próbuje zabrać, dlatego że widzisz, że im bardziej się internacjonalizuje twój kraj, a Polska w tej chwili się internacjonalizuje na potęgę i my moim zdaniem w ogóle przechodzimy przez kilka pokoleń szoków kulturowych jednocześnie, bo my nie mieliśmy ani dekolonizacji lat 50., ani specjalnie buntów lat 60., ani nie mieliśmy wielu zmian po takich demograficzno, nawet powiedziałbym narodowościowych, po 89 roku, po akcesji, to my wyjeżdżaliśmy, a nie do nas przyjeżdżali. I teraz dopiero my się stajemy takim bardzo międzynarodowym społeczeństwem. I jak dodasz te wszystkie rzeczy razem, to nie dość, że masz dużą część społeczeństwa, która nie czuje się tutaj jak w domu, dlatego że to, co ich otacza, już nie przypomina tego miejsca, w którym dorastali, tak, w którym było im bezpiecznie, w którym mieli bezpieczeństwo zatrudnienia, stabilności materialnej, w którym znali wszystkich, bo przecież kolejnym elementem tego jest gigantyczna depopulacja polskiej wsi i tych miasteczek, powiedzmy, średniej wielkości, tak? 35 do 80 tysięcy. I już nic nie jest takie, jak było. Nic nie przypomina tego miejsca, w którym jesteś bezpieczny. I jeszcze mało tego, twoja tożsamość się rozmywa. Dlatego, że jest coraz więcej ludzi, którzy mają podwójne obywatelstwa, albo obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do twoich miast, albo Ukraińców, którym daliśmy schronienie po 22 roku. I im bardziej to się staje obce i nowe, tym bardziej, po pierwsze, ty się tego boisz. I to jest jak najbardziej uprawomocniona reakcja. Wszyscy się na jakimś poziomie boimy nowego. To jest pierwsza rzecz. A druga, przychodzą siły polityczne, podgrzewane również algorytmem, dezinformacją, tym, co robią Rosjanie w polskim internecie i mówią, a my teraz obiecamy wam, że będzie tak, jak było. Odwrócimy te wszystkie procesy i wrócimy do momentu, w którym wy się czuliście bezpieczni. Ja tylko jeden przykład powiem, który jest... Nie chciałbym, żeby on wybrzmiał jako przykład polityczny, on jest bardziej przykładem dobrej diagnozy społecznej. Ja w ubiegłym roku, kiedy chodziłem na wiece kampanijne, wtedy jeszcze kandydata, dzisiaj prezydenta Karola Nawrockiego, to miałem nieodparte wrażenie, że to jest kandydat z 95 roku. Dlatego, że on mówił do mnie o takich rzeczach, które ja byłem święcie przekonany, nie mają żadnej nośności w polskim społeczeństwie, bo on mówił o antykomunizmie, przewodniej roli kościoła, o zwalczaniu jakiejś takiej zgnilizny moralnej. I trochę się czułem, jakby on był już kandydatem ZHN-u, nie? W 95 czy 6 roku. Natomiast on mówił właśnie do ludzi, którzy już nie mieli żadnej innej dumy, poza dumą z bycia Polakiem.
0: A czy ja też nie wiem, czy to nie jest taka komunikacja liczmanami, które gdzieś dzwonią, jakby...
1: No na jakimś poziomie tak, ale wiesz, no ale dzwonią blisko. Dzwonią blisko, bo to trafia.
0: Tak, ale też musielibyśmy to odnieść do tego, co robił Trzaskowski, to wtedy wiele rzeczy się
1: pokaże.
0: Tak,
1: to dychotomia, globalizmu.
0: Ale też jakby nieudolność tej kampanii Trzaskowskiego, próba mizdrzenia się właściwie do wszystkich w koło.
1: Mówiąc językiem, w którym my się tutaj poruszamy wiesz, opowiadając o temacie, o którym mówimy, no to tam nie było żadnego brandingu, tam też nie było żadnej wizji Polski. Bo ja na przykład nie, zresztą to jest problem też bieżącego rządu. Donald Tusk jest prawie 3 lata premierem, w tym momencie już ponad 3 lata już. I ja nie mam żadnego pojęcia, jaką on ma wizję Polski. Znaczy, gdzie ma być Polska za 5 lat według Donalda Tuska?
0: No, ja zrozumiałem to, rozmawiając z Adamem Bodnarem, który wytłumaczył mi, że ta wizja jest mniej więcej taka, że Polska ma być w Unii Europejskiej, w strukturach europejskich, Polska ma być względnie wolna od korupcji i względnie praworządna. No to właściwie tyle. Czyli troszkę mało. To jest właśnie to, co wracamy do takiego...
1: No małe te ambicje, jak na...
0: Choć się pojewodzie w kranie, tak, niestety. Ale wracając do tego, bo mówimy w tym momencie o pewnej opowieści, która mogłaby nas budować jako społeczeństwo, która jest bardzo potrzebna i która musi być jakąś kontrą właśnie do tej narracji takiego rozpadu, upadku, utraty tożsamości, Ale też musimy powiedzieć więcej o tym, dlaczego Polska potrzebuje brandingu, czy pewnej opowieści, czy to marketingowej, czy też pewnej szerszej na arenie międzynarodowej. Bo to też jest istotne, w jaki sposób my próbujemy siebie pokazać. Teraz mamy taki moment, że sporo się mówi o polskim sukcesie gospodarczym, który jest ewidentny, prawda? Ale też mówi się w takiej tonacji bardzo różnej. Ty powiedziałeś o Die Zeit. Ja mam wrażenie, że w brytyjskiej prasie jest sporo takiego z jednej strony, no ciekawe, ciekawe, ale też takiego przypuszczenia, to może krótko potrwać, te ich sukcesy. Więc jest taki dystansik wobec tej Polski, która no tak, może być chwilowym jakimś, chwilową gwiazdką.
1: Ale zobacz, o czym my teraz rozmawiamy, bo ja mam wrażenie, że to się staje taka sezonowa sensacja, która gdzieś pod koniec lata, któryś rok z rzędu do nas przychodzi. W ubiegłym roku było dokładnie to samo, kiedy The Economist zrobił okładkę o Polsce w myśl tej polskiej szkoły plakatu wszyscy się tym zachwycali. Ja też znam nawet ludzi, którzy kupowali hurtowo te papierowe numery Ekonomisty i potem rozdawali swoim międzynarodowym znajomym, żeby popularyzować polski sukces gospodarczy. Ale my zaczynamy rozmawiać w kraju o tym, czy my osiągnęliśmy sukces, czy nie osiągnęliśmy sukcesu, jak ktoś inny ten sukces zauważy i będzie miał na
0: to
1: jego
0: jest
1: temat...
0: super powszechne. To nie
1: ja
0: jest
1: rozumiem, ale to, wiesz, dla mnie to nie zmienia faktu tego, że moglibyśmy zacząć robić to proaktywnie, bo ty mówisz, potrzebujemy brandingu, potrzebujemy narracji, potrzebujemy uporządkowania wizerunku. Jak najbardziej. Ale nie możemy tego robić w reakcji na to, co Guardian, albo The Economist, albo The Zeit, albo jakaś
0: nie,
1: inna
0: to na pewno nie. To
1: gazeta
0: nie
1: o nas
0: się,
1: napisze.
0: Nie ma się co... na. Ja to przywołuję jako pewną ilustrację, to nie ma
1: no,
0: się
1: ja
0: na
1: się
0: tym
1: zgadzam, jak najbardziej.
0: Koncentrować. Ale wracając do tego, co mnie jakoś uderzyło w tym, co Gorgoń Mróz, czy Mróz Gorgoń proponowała, jeśli cokolwiek proponowała, to takie myślenie bardzo scentralizowane o budowaniu marki, że jakby ma być jedna marka spójna do wszystkich działań, no to tak nigdy nie będzie działało. To było widać może nie w raporcie Polaków Portret Własny, tylko w czymś, co poprzedzało ten raport, czyli w takiej strategii budowania marki polskiej dla... No to zostało napisane dla Ministerstwa Turystyki, Sportu i Turystyki. To było bardziej obszerne, gdzie ona tam proponowała budowę jakichś gigantycznych struktur, które właściwie miałyby trochę dublować, nie wiem, polską dyplomację, polskie instytuty rządowe, takie jak, nie wiem, jak PISM, takie jak OSW, no i na to wszystko miałoby
1: Instytut
0: później...
1: Instytut Mickiewicza.
0: Tak jest, oczywiście. Pomijała w ogóle istnienie czegoś takiego jak instytuty polskie. Na to wszystko miałoby pójść między 200 a 300 milionów, no... Szaleństwo, ale papier wszystko zniesie. Niemniej jednak jakby, ja się zastanawiałem nad tym, jak jednak chyba anachronicznym pomysłem jest myślenie o tym, że Polska może mieć taką markę, jak mają, nie wiem, sklep typu franczyzowego. No my jednak nie będziemy mieli
1: IKEA.
0: Jednej marki. I to się tak nie da. Jakby aktywność gospodarcza, społeczna, kulturowa wymaga różnych działań i różnych marek. I to, co powiedziałeś na początku, dostosowywania przekazu do różnych odbiorców.
1: To jest w ogóle bardzo ważny punkt tej dyskusji, dlatego, że mam wrażenie, że myślenie o jakiejś jednej spójnej marce, która będzie tak silna, że wręcz się przekształci w stereotyp na temat Polaków, bo myślę, że to jest gdzieś niewypowiedziana konkluzja takiej strategii, jest myśleniem całkowicie anachronicznym. Myślę, że to mogło być realne w latach 80. albo 90., gdzie rzeczywiście mieliśmy bardzo uwspólnione formy przekazu i bardzo taki wieloblokowy ekosystem informacji, gdzie było po prostu kilku dużych graczy i jak się osadziłeś z jedną narracją we wszystkich tych graczach, no to mogłeś liczyć na to, że jakiś duży odsetek społeczeństwa w danym kraju tak będzie...
0: To się później pojawiło, dlatego że jednak ta...
1: Będzie tak, wiesz, utożsamiał ciebie...
0: Ten branding narodowy i budowanie indeksów wokół brandingu narodowego, to jest jednak sport końcówki lat 90. i tej pierwszej i drugiej dekady XXI wieku. To się skończyło gdzieś chyba w okolicach COVID-u.
1: Pandemicznych, tak.
0: Może też trochę zaczęliśmy zauważać, czy społeczeństwa i kraje zaczęły zauważać, że to po prostu nie działa, że nie ma sensu pompować gigantycznej kasy w budowanie skojarzeń, nie wiem, typu Nowa Zelandia miała chyba takie hasło Pure 100 Pure New Zealand, coś takiego, że ona jest taka czysta i naturalna. Czyli jakby takie hasełka, które mają właśnie trochę działać jak Coca-Cola to jest to, nie?
1: Tak.
0: I mam wrażenie, że od tego się zaczęło odchodzić, że jednak to trzeba budować wokół czegoś, co już jest realne i widoczne. To nie wiem, na przykład na tej zasadzie więcej być może dla polskiego brandingu zrobiło, niezależnie od tego, co ludzie myślą, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, bo powstało w tym miejscu, jest bardzo duże, wyraźne, charakterystyczne i prestiżowe,
1: tak,
0: takie ma aspiracje, niż wymyślenie jakiegoś spotu, czy hasła, który ma nas tutaj wszystkich tak zebrać i opisać.
1: Otwierasz trochę puszkę Pandory, mam wrażenie, bo nawiązujesz do tego spotu, który moim zdaniem był katastrofalnie zrealizowany, jeszcze gorzej pomyślany, i tu nie będę się gryzł w język. Chodzi o tą reklamówkę Polskiej Organizacji Turystycznej, w której występuje między innymi Jesse Eisenberg, Robert Lewandowski i Ania Rubik. Jest to bardzo dla mnie eklektyczny. Zacytuję klasyka polskich mediów, powiem, że to jest jakaś taka teleekspresowa galeria ludzi pozytywnie zakręconych, jeśli chodzi o reprezentowanie Polski. No i Fryderyk Chopin, tak? Co szczerze mówiąc dla mnie jest bardzo, bardzo dziwne, dlatego, że to jest może jakaś taka mała dygresja, ale też pokazuje kompletny brak świadomości tego, jak jesteśmy odbierani w niektórych kręgach kulturalnych na Zachodzie, bo w wielu miejscach jak się mówi o Chopinie jako o symbolu polskiego, nie wiem, polskiej kultury jako takiej, no to ludzie się bardzo mocno zastanawiają, co kto ma na myśli, biorąc pod uwagę, że jednak Chopin to jest europejski kompozytor, w tym znaczeniu, że on przesiąkał i Francją, i wieloma innymi miejscami, znacznie bardziej niż Polską, a to się po prostu urodził się tutaj. I redukowanie go do stricte polskiej postaci to jest trochę absurdalne, szczerze mówiąc, no ale to jest jakaś dygresja. Wiesz, mnie bardziej w tym momencie chodzi o to, że stworzono spot, w którym występuje, znaczy, który, jak się potem dowiedziałem, jest pierwszym z trzech spotów, którego akcja się w całości dzieje w Warszawie, i jak ja na to zwróciłem uwagę, to dostałem odpowiedź od Polskiej Organizacji Turystycznej, że kampania nie jest warszawocentryczna, bo, uwaga, w drugim odcinku będzie Kraków, a w trzecim będzie Trójmiasto. Czyli nie pokazujemy jednego największego
0: to
1: miasta.
0: To jako serial był pomyślany.
1: Czyli nie pokazujemy jednego największego miasta, ale dwa największe miasta i wielką aglomerację, bo poza tą osią Sopot, Kraków nie ma nic w Polsce i nie wiem w ogóle, jak można w taki sposób myśleć. No ale to, co dla mnie jest w tym momencie najważniejsze, to jest to, że do tego spotu zaangażowano ludzi, którzy na pewno są wybitni, którzy mają ogromne zasługi do popularyzacji kraju, ale którzy kompletnie się nie nadają do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli do budowy wspólnej narracji o tym, kim my jesteśmy jako Polacy.
0: Znaczy, ty powiedziałeś o Chopinie, ja myślę, że to można bardziej spłaszczyć i powiedzieć, że choćby biografia Ani Rubik pokazuje, że to nie była Polska, z której ona
1: ale moim zdaniem, wiesz, jeszcze bardziej to pokazuje biografia Roberta Lewandowskiego.
0: Tak,
1: dlatego, że Robert Lewandowski jest wybitnym sportowcem, jest prawdopodobnie jednym z najlepszych sportowców w historii Polski, najlepszym polskim piłkarzem. Robert Lewandowski jako piłkarz mógł się wydarzyć wszędzie na świecie. Wszędzie, dosłownie. Tak. Nic, co jest w jakikolwiek sposób unikatowo polskie, ani kultura uprawiania sportu, ani system wychowywania piłkarzy, ani jakieś wsparcie państwowe, nawet na szczeblu lokalnym, nie spowodowało tego, że on, że jego kariera eksplodowała. On w wieku 20 lat wyjechał do Niemiec. W każdym wywiadzie mówi, że dla niego najważniejsi trenerzy to był Pep Guardiola i Jürgen Klopp w Dortmundzie.
0: Czyli to tam się to wydarzyło.
1: Czyli to tam nastąpiła eksplozja jego talentu. To już jego żonę prędzej można by było pokazać, bo ona więcej dla aktywizacji sportowej Polaków zrobiła na skalę masową, niż zrobił to Lewandowski. Lewandowski nie mieszka w Polsce. Lewandowski nie płaci tutaj podatków. Lewandowskiego ze mną, z tobą i z większością naszych słuchaczy łączy paszport i tak na dobrą sprawę nic więcej. I ja bym chciał się zapytać, bo ja rozumiem, w momencie, w którym ja opublikowałem ten tekst, dostałem dużo wiadomości również od ludzi, którzy pracują w Polskiej Organizacji Turystycznej, którzy mi po prostu powiedzieli, że taka była dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki, żeby promować Polskę przez znanych sportowców. To ja się pytam, jaki ma być skutek tego, że w tej reklamówce będzie Robert Lewandowski w Warszawie? Czy jak ja jako turysta to obejrzę, to co mam docelowo poczuć, co ma się zrodzić w mojej głowie, jaki ma być skutek końcowy? Czy ja mam, nie wiem, być kibicem Barcelony, czy jakimś nastolatkiem z Barcelony, gdzie Robert Lewandowski grał przez kilka lat i rozpocząć pielgrzymki na stadion Znicza Pruszków, gdzie on grał, jak miał 18 lat? No przecież to się nie wydarzy. I to się nie dzieje. Czym innym jest reklamowanie się, na przykład nie wiem, Argentyny przez Messiego, gdzie Messi jest produktem obsesji narodowej, kultury i tego, że dzieci autentycznie grają na ulicach i w bogatych, i w biednych dzielnicach Buenos Aires i każdego innego miasta. Czym innym jest reklamowanie się, nie wiem, Brazylii przez Pelego, świętej pamięci przez Ronaldo, a czym innym jest reklamowanie się przez faceta, który się tutaj wydarzył i w którego sukcesie Polska jakby nic nie...
0: Bo w ogóle futbol jest czymś innym w tych krajach.
1: No bo futbol jest częścią też tożsamości narodowej, nie? Dlatego ja nie rozumiem, jaki jest przekaz używania Lewandowskiego.
0: Znaczy nie, no to w ogóle jest pytanie, czy należy przez indywidualne kariery promować kraj. No,
1: czasami można, ale niech te kariery będą skupiać, jak w soczewce, jakieś cechy narodowe. Tak, ja jako kontrprzykład w mojej dyskusji z ludźmi z Polskiej Organizacji Turystycznej podałem przykład Norwegii. Norwegia ma fantastyczny czas w sporcie, od lekkiej atletyki przez sporty zimowe, piłkę nożną po tenis, ale Norwegia też jest takim narodem, który jest bardzo zwrócony ku aktywności na zewnątrz, który ma bardzo konkretną kulturę zaprzęgania młodych ludzi do sportu, gdzie tam do 13 czy 14 roku życia w ogóle się nie rywalizuje na wyniki, tylko kultywuje się samą rywalizację, sam sport i tak dalej. I na przykład, jeżeli tam się pojawia ktoś taki jak Johannes Klebo, który wygrywa worek złotych medali na zimowych igrzyskach olimpijskich, z najlepszym biegaczem na świecie, to on jest produktem systemu i on jest produktem kultury narodowej. Jakby się Norwegia chciała reklamować przez Klebo, no to Klebo to jest 100% Norwegii. A Robert Lewandowski to nie jest 100% Polski, bo Polska nie ma tych przymiotów sportowych, nie ma tych przymiotów kulturowych, które by w jakikolwiek sposób sprawiały, że Lewandowski jest takim człowiekiem, z którym można się... który jest replikowalny, o tak powiem. To jest to samo z Anią Rubik. Ania Rubik jest wybitną modelką, jest szalenie wpływowa, ale po pierwsze oglądam tą reklamówkę i co ma się rozchodzić w mojej głowie? Że jak przyjadę, to spotkam Anię Rubik spacerującą pod Pałacem Kultury?
0: Ale to jest jeszcze coś, to znaczy...
1: No nie spotkam, bo ona tu nie mieszka.
0: Ale też jej kariera też się rozwinęła poza granicami Polski i tu nie było. Znaczy ona jest, zdaje się, dzieckiem polskich emigrantów. No, tak mi się wydaje. Ja jakoś nie badałem bardzo wnikliwie jej życiorysu, ale wydaje mi się, że tak było i że to też jakby o czymś mówi. To znaczy, to już prędzej Małgorzata Bela by się nadawała do promowania.
1: No ktokolwiek, Polski. Ale z drugiej strony, słuchaj, powiedz mi, jaki jest sens promowania się przez kogoś, kto jest tak niewyobrażalnie jakby z funkcji swojego wykonywanego zawodu, jest tak niewyobrażalnie niezwiązany z życiem śmiertelnika, że równie dobrze... Wiesz, psychologowie i terapeuci zawsze mówią, że osoby, które są tak przepotężne, tak znane, tak popularne, równie dobrze mogłyby nie istnieć. I to nie jest przytyk w kierunku Ani Rubik. To jest przytyk w kierunku ludzi, którzy Anią Rubik chcą budować jakiś wizerunek Polski. A jak już naprawdę chcecie wykorzystywać Anię Rubik, to ja tylko wszystkim przypomnę, Ania Rubik nie jest tylko modelką, tylko jest też aktywistką, jeśli chodzi o zdrowie i edukację seksualną. I jak już naprawdę coś musicie wybrać z jej biografii, to się chyba dużo bardziej nadaje.
0: Tak, znaczy, no właśnie, ale tak spróbujmy powiedzieć, jak to się robi w innych krajach. Ty przywołałeś przykład Norwegii. Co jeszcze moglibyśmy podać jako takie case'y, które pokazują, że budowanie pewnych skojarzeń, nawet nie wiem, czy odnośnie całych krajów, ale często odnośnie pewnych, czy to segmentów gospodarki, czy to jakby rodzajów aktywności, czy działalności kulturalnej, właśnie działa.
1: To ja przywołam kilka przykładów, bo specjalnie właśnie przygotowując się do naszej rozmowy, odgrzebałem sobie kilka takich kampanii, które moim zdaniem naprawdę były dobrze przemyślane. Jedną z moich ulubionych, i Państwo mogą to gdzieś znaleźć na pewno na YouTubie, bo to jest powszechnie dostępne, to była kampania, którą przygotowało włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i włoskie Ministerstwo Kultury w następstwie pandemii koronawirusa. No pamiętamy, że po pierwsze Włochy były potężnie naznaczone COVID-em, tak? To jedno obok Hiszpanii, jedno z tych krajów europejskich, jedno z tych państw europejskich, które najmocniej ucierpiało. No ale też Włochy, 13% PKB Włoch zależy od turystyki, wpływów z turystyki. W momencie, w którym pandemia zawiesiła ruch turystyczny i pozamykała kanały wpływu, to się bardzo mocno odbiło na takich miastach. Florencja, Rzym, Wenecja, czy właściwie cała Sycylia. Więc co zrobili Włosi? Włosi zrobili nową kampanię brandingową, wypuścili ją w świat i to też był spot reklamowy. Tylko on w ogóle nie wykorzystywał celebrytów, a Włosi mieliby kogo wykorzystywać. Nie tylko w sporcie. Tylko to była bardzo inteligentna gra na stereotypach, dlatego że tam wzięto wszystkie rzeczy, z których się śmieje świat na temat Włochów, że są leniwi, że są uzależnieni od chodzenia do barów, że wszyscy mieszkają z mamą, że wyregują się i myślą o niebieskich migdałach. Ja na przykład pamiętam do dzisiaj taką scenę z czy taki kadr z tego filmiku, gdzie było napisane: wszyscy myślicie, że Włosi to są fani koktajli, czy tam cocktail lovers. Ale to zostało zrobione na tle laboratorium chemicznego, gdzie była taka młoda laborantka, która w próbówce mieszała jakieś substancje, które rzeczywiście wyglądały jak Campari czy Aperol po zmieszaniu. I to, temu towarzyszył przypis pod tytułem: tak wielki jest nasz przemysł chemiczny, tak wiele rzeczy my mieszamy ze sobą i tak wiele na tym zarabiamy. W momencie, w którym odnoszono się do tego stereotypu wylegiwania się na plaży, to zaraz był przepis pod tytułem: tego jesteśmy globalnym liderem w produkcji jachtów, łódek i wszystkiego, co pływa. I to są dwa przykłady. Tych przykładów tam było, nie wiem, kilkanaście w całym tym filmiku i zostało to podsumowane Italia i bel paese, tak? Czyli cytatem z Dantego, czymś, co jest uniwersalnie, powszechnie utożsamiane z Włochami. I to była kampania, która moim zdaniem była z humorem, była inteligentna, na pewno była tańsza, bo nie trzeba było płacić honorarium celebrytom, która była dobrze poprowadzona i która robiła dokładnie to, o czym my tutaj rozmawiamy. Czyli brała coś, co jest w miarę uniwersalne, co
0: czym przekształcała to, pokazujące inne aspekty tego kraju.
1: Wiesz, inne aspekty, ale też brała taką kontrolę nad narracją, bo my bierzemy coś, co wy myślicie o nas i my teraz to zmieniamy tak, że to my będziemy teraz dyktować ten dyskurs. To jest, wiesz, jeden przykład. Innym przykładem jest na przykład Portugalia, która buduje fantastyczny wizerunek jako kraj przychylny cyfrowym nomadom. To jest może dość szkodliwe na przykład dla niektórych miast, takich jak Lizbona czy dla lokalnej populacji, ale oni mają szereg różnych takich prawnych uwarunkowań, które pozwala łatwo zakładać startupy. Oni mówią: mamy dobry klimat, jesteśmy geostrategicznie w bardzo bezpiecznym miejscu, mamy mało problemów takich, jakie ma Europa Zachodnia, na przykład z przestępczością zorganizowaną i tak dalej, ale opakowujemy to w przekaz pod tytułem: przyjedź, zamieszkaj. Nawet jak będziesz mieszkać tutaj 4 miesiące w roku, tak? To można się zgadzać, nie zgadzać, ale to jest jakiś skuteczny przekaz. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to, że trzeba wiedzieć, do kogo się mówi i trzeba wiedzieć, o czym się mówi. Bo my możemy próbować znaleźć jakiegoś masowego odbiorcę, który w BBC czy w CNN, czy gdziekolwiek będzie ta reklamówka emitowana, obejrzy tego Lewandowskiego. Jak ktoś wie, kim jest Lewandowski, to wie, że jest Polakiem. I to mu nic nie powie o Polsce. Ale czy na przykład Polacy wiedzą o tym? Ja się o tym niedawno dowiedziałem, realizując materiał dziennikarski dla zagranicznego magazynu, brytyjskiego magazynu w Polsce, że Polska jest jednym z największych na świecie eksporterów produktów drukowanych. I polskie drukarnie mają opinie najlepszych w Europie zaraz po brytyjskich i cała masa magazynów znanych w dość powszechnym odbiorze zachodnich drukuje się w Polsce. Polskie produkty drukarskie mają świetną opinię i one wnoszą do budżetu jakieś miliardy złotych przychodów z eksportu. I wiesz, i weź jeden taki przykład. Weź polskie meble. Weź polskie... Ja na przykład non-stop dostaję od brytyjskich dziennikarzy pytania o tym, jak najlepiej opowiedzieć historię niesamowitego wykształcenia i niesamowitej skuteczności polskich rzemieślników. Jaki macie system edukacyjny, że wy tych rzemieślników kształcicie. I ja mówię...
0: Żebyśmy ich kształcili.
1: Żebyśmy ich kształcili, tak, no właśnie, i tak wspierali. Ja też się śmieję, bo polskie, wiesz, szkoły branżowe i zawodówki nie mają jakiejś świetnej reputacji w Polsce, ale za granicą ja ciągle słyszę: polscy rzemieślnicy. To opowiedzmy światu, że my jesteśmy narodem, który gołymi rękami jest w stanie wszystko od zaraz robić.
0: Tak. I to można z polskim hydraulikiem bardzo ładnie pożenić.
1: Tak. Z polskim hydraulikiem, z polskimi meblami, z polskim wydrukiem, z polskim designem, ale nawet jak chcemy, z polskimi torebkami i z polskimi kosmetykami, które się doskonale przebijają na zachodnich rynkach.
0: No tak, ale właśnie to jest ciekawe, że albo się tego nie widzi, albo też się czeka, żeby te branże reklamowały się same. Tu następuje jakieś dziwne coś, to znaczy ja sobie wyobrażam, że ktoś, kto rzeczywiście ma pełnić taką funkcję osoby odpowiedzialnej za tą strategię budowania polskiego wizerunku, polskiej marki, no to jest taki ktoś, kto musi działać jako łącznik tych elementów, tak? On jakby musi wiedzieć, gdzie są te przewagi gospodarcze, gdzie są te obszary, w których jesteśmy mocni i umieć uruchomić pewne działania, które będą ewentualnie ten biznes jakoś wzmacniały, czy właśnie tę polską markę promowały. Że musisz to robić wokół czegoś, co już jest realne. A tymczasem to, co się wydarzyło, wracając do początku naszej rozmowy, to jest jakiś pomysł wymyślania zza biurka na podstawie kilkudziesięciu wywiadów opowieści o Polsce, która w zasadzie okazuje się jakimś pustosłowiem.
1: No bo jest wtórna wobec rzeczywistości. Bo to jest próba wykreowania czegoś sztucznie i odgórnie.
0: No to chodzi, no właśnie. No właśnie. To jest dla mnie niesamowite, że...
1: I pewnie wiesz, na poziomie algorytmu by się za grube miliardy złotych dało to zrobić. Tylko po co? To jest głupie. To jest głupie, to nie ma, wiesz, potwierdzenia w rzeczywistości. Bo dlaczego my mielibyśmy budować nową sieć instytucji, jeżeli wystarczy się skontaktować z ludźmi, którzy robią branding zawodowo i którzy są już w innych krajach, w innych społeczeństwach przekaźnikami, czy takimi agregatami brandu międzynarodowego, tak? Ja dam, wiesz, kolejny przykład, nie? I to jest w ogóle przykład, który jest szalenie niedoceniany w Polsce. Magazyn Monocle, który jest brytyjskim magazynem, i ja tutaj od razu zrobię przepis, to jest też magazyn, do którego ja czasami piszę, głównie piszę o Polsce, to jest właśnie magazyn, który oprócz tego, że jest bardzo mocno poświęcony i sztuce użytkowej i modzie i takim przedmiotom, które są i artystyczne, i codziennego użytku, i w miarę też luksusowe, to jest magazyn, który jest po pierwsze obudowany innymi instytucjami, bo na przykład równolegle do magazynów Monocle istnieje agencja brandingowa, która narodziła się z tego, że zrobiła w ogóle rebranding szwajcarskich linii lotniczych, ale który też jest magazynem, który organizuje szereg różnych wydarzeń. I oni mają taką doroczną, swoją najważniejszą konferencję robioną przez swoją grupę wydawniczą. To się nazywa Quality of Life Conference i to jest rotacyjnie w różnych miejscach na świecie. Bardzo drogi event, bo to nie jest otwarte, to bilet kosztuje kilka tysięcy euro, ale z drugiej strony to jest dość zamknięta konferencja, na którą przyjeżdżają prezesi takich spółek, wiesz, jak Allianz, Siemens, jak spółki energetyczne, jak ludzie, którzy inwestują w infrastrukturę miejską, jak burmistrzowie różnych miast, które mają właśnie, wiesz, najczęściej to jest Zurych, Genewa, nie wiem, Kopenhaga, Wiedeń, ktoś coś robi dobrze i chce o tym opowiedzieć. I w tym roku ta konferencja się odbywa w Lizbonie i Lizbona gigantycznie, czy w ogóle Portugalia gigantycznie na tym zyskuje poprzez właśnie pchanie tego swojego brandu pod tytułem, zobaczcie, teraz ci ludzie, którzy są liderami opinii w opowiadaniu, co jest urbanistycznie, modowo, designersko fajne, przyjeżdżają do nas i my im opowiemy nasze success story. Success story dużych polskich miast to jest absolutny unikat w skali europejskiej, żeby opowiedzieć o tym, że Warszawa jest w tej chwili miastem, które ma największy wzrost PKB na mieszkańca ze wszystkich europejskich stolic, że to jest bezpiecznie, że to jest czysto, że mamy bardzo tanią komunikację miejską. Kolejna rzecz, która jest dość nisko wiszącym owocem, że tak przetłumaczę bezpośrednio z angielskiego, i którą dość łatwo zrobić, tylko że to nie jest masowe, bo to jest do konkretnego odbiorcy, to jest do jakiegoś inwestora, to jest dla kogoś, kto może kupi te meble, to jest dla kogoś, kto może podpisze jakieś kontrakty partnerskie, ale róbmy to wyspowo i potem to zbierajmy, tak jak ty powiedziałeś, to będzie jakiś łącznik, łączniczka, a nie czapa.
0: No tutaj jakby też mam swój zestaw skojarzeń, to znaczy kompletnie pomijamy fakt, że w Polsce wydarzyła się rewolucja, jeśli chodzi o budowę infrastruktury kulturalnej. Już nie przywołując Filharmonii w Szczecinie słynnej, prawda? Tak. Gdzie nie można się w ogóle dostać. Bilety są, zdaje się, wyprzedane na rok wcześniej.
1: No ale właśnie wiesz, dlatego... NOSPR w Katowicach, no, nie? NOSPR... NFM we Wrocławiu.
0: No tak, jest cała masa. To znaczy, gdybyśmy próbowali wokół tego coś zbudować, to byłoby to, myślę, że nie tylko z korzyścią właśnie dla promocji turystyki polskiej za granicą, ale też dla nas. To znaczy, zobaczylibyśmy, że to jest jakoś tak bardziej zebrane i bardziej doceniane. Także coś tutaj się dziwnego rzeczywiście dzieje, jeżeli trzeba aż tak nakomplikować i aż tak się jednak skompromitować przy okazji tych raportów, mając w gruncie rzeczy bardzo dużo materiału, który można by wykorzystać.
1: To tylko ten materiał chyba w ogóle nie został wzięty pod uwagę.
0: No właśnie o to chodzi, dlatego stąd ta kompromitacja.
1: Sztuczna inteligencja nie widziała.
0: Mateusz Mazzini, współpracownik tygodnika Polityka i Gazety Wyborczej, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Szef watykańskiej dyplomacji odwiedził Moskwę i wezwał do zakończenia konfliktu na Ukrainie. W Rosji zjawił się też dyrektor CIA. Sekretarz stanu USA powiedział swoim odpowiednikom, że na razie nie będzie ataków na Iran. 14 tysięcy mieszkańców Barcelony z zakazem opuszczania domów, to z powodu walki z pożarami. Minęła czwarta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, wezwał Rosję, aby zakończyła wojnę na Ukrainie. Wysłannik Watykanu spotkał się w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem, któremu przedstawił jasne stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie konfliktu.
2: Powiedzmy to jasno, ta wojna musi się skończyć. Dlatego podczas naszej rozmowy ponowiłem apel papieża Leona XIV o zakończenie działań wojennych i rozpoczęcie prawdziwych negocjacji przy wsparciu społeczności międzynarodowej. Konfliktu nie da się rozwiązać środkami militarnymi. Niezbędne jest stworzenie warunków do poważnego procesu politycznego i dyplomatycznego.
1: Głos po spotkaniu zabrał także Siergiej Ławrow, który również wypowiedział się w kwestii przyszłości stosunków między Rosją a Ukrainą.
2: Przedstawiliśmy stanowisko Rosji w sprawie kryzysu. Chcemy wyeliminować jego podstawowe przyczyny. Wyrażamy też głębokie uznanie wobec zaangażowania Watykanu w rozwiązywanie szeregu pilnych kwestii humanitarnych związanych z konfliktem na Ukrainie.
1: A dziś arcybiskup Gallagher ma spotkać się z doradcą Władimira Putina do spraw polityki międzynarodowej Jurijem Uszakowem. Moskwę odwiedził też szef amerykańskich służb wywiadowczych. Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją, ocenił dziennik Wall Street Journal. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w ostatnich dniach kilku swoim odpowiednikom, że na razie Amerykanie nie przewidują nowych ataków na Iran, podał serwis Axios. Nacisk na Teheran ma być wywierany innymi środkami, w tym poprzez sankcje. Szef amerykańskiej dyplomacji podczas rozmów telefonicznych z kilkoma swoimi odpowiednikami przedstawił obecną politykę administracji Donalda Trumpa wobec Iranu. Zakłada ona, że na razie Amerykanie będą unikać ataków zbrojnych na Iran, jednocześnie zwiększą presję gospodarczą poprzez utrzymanie blokady morskiej oraz nową inicjatywę sankcyjną. Jednym z obecnych założeń Waszyngtonu wobec Teheranu jest też transportowanie jak największej ilości ropy przez cieśninę Ormus i kierowanie jej na światowe rynki energetyczne. Pożar trawiący od wtorku Park Krajobrazowy Cacerola pod Barceloną doprowadził do konieczności wydania nakazu pozostania w domach dla 14 tysięcy mieszkańców miasta. Hiszpańskie służby ratownicze sprecyzowały, że jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień. Zdaniem dowództwa strażaków walkę z żywiołem trawiącym drzewostany na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony utrudnia porywisty wiatr. Wyjaśnili, że uniemożliwia on przewidzenie trasy przesuwania się ognia. Z pożarem walczy prawie 300 strażaków wspieranych przez ludność cywilną. W związku z pożarem żandarmeria zamknęła dla ruchu kilkanaście dróg na terenie północno-zachodniej części aglomeracji Barcelony. Tymczasowo wstrzymano też kursowanie autobusów miejskich na czterech liniach. Kwartał opóźnienia i wciąż nierozwiązany problem, jak młodym ludziom opowiadać o obronie cywilnej. Do szkół, mimo zapowiedzi resortu edukacji, dotąd nie trafił poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. 54-stronnicowa broszura, która od pewnego czasu jest wrzucana do naszych skrzynek pocztowych, jest dostępna w sieci, jest bowiem przeznaczona dla dorosłych. O czym więcej Szymon Kępka.
3: Najpierw rząd rozesłał blisko 17 milionów poradników bezpieczeństwa. Potem padła deklaracja o stworzeniu poradnika dla dzieci i dla szkół. Prace w kilku resortach toczyły się od końca ubiegłego roku. W maju padła zapowiedź, że poradnik jest już na ostatniej prostej. Tak mówiła wówczas wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: Jesteśmy już po tekstach, przygotowaniu wszystkiego, więc czekamy tak naprawdę na już takie kwestie zupełnie związane z grafikami, technikaliami.
3: Kiedy w takim razie ten podręcznik?
4: Nie dam dokładnej daty.
3: A to jest wrzesień, jest realny?
4: Nie, wcześniej. Nie, w tym roku szkolnym jeszcze.
3: Ale poradnika nadal nie ma. Nieoficjalnie wiadomo, że opóźnienie bierze się z kolejnych poprawek co do treści i formy opisywania zagadnień obrony cywilnej w sposób przystępny dla młodzieży. Na razie resort edukacji nabiera wody w usta i sprawy nie komentuje. Szymon Kępka, TOK FM.
1: To już ostatni dzwonek. Studenci, którzy przed 1 października nie zaczęli jeszcze szukać mieszkań lub miejsc w domach akademickich, powinni się za to szybko zabrać. Na przykład na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca, a co oferuje uczelnia, to sprawdzał Bartosz Kądziołka.
5: To niemal 3700 miejsc w 10 domach. Najpierw dostają je ci, którzy mieszkają najdalej, ale jak mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow, każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien takie miejsce dostać.
6: Spotykaliśmy się z tym, że nawet osoby, które były w takiej potrzebie i miały taką sytuację życiową, że potrzebowały gdzieś zamieszkać, mimo tego, że były zameldowane w Łodzi, też taki pokój tutaj u nas dostawały.
5: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, a ceny za miejsce wahają się od 550 do 850 zł w zależności od standardu.
6: Każdy akademik jest po remoncie, tylko część akademików będzie po remoncie rok temu, a niektóre będą kilkanaście lat temu, więc to się też różni.
5: A jeśli ktoś chciałby wynająć mieszkanie, to uwzględniając czynsz, opłaty do spółdzielni i za media, w Łodzi musi liczyć się z wydatkiem powyżej 2000 zł miesięcznie. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 5. Dzień z małym zachmurzeniem, więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu. Tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam około 18 stopni.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
7: Zaczynamy audycję Zapytam Inaczej. Dzień dobry, Anna Piekutowska, i zaczynamy od Brazylii, w której trwa kampania wyborcza przed październikowymi wyborami prezydenckimi, a wynik tych wyborów nie będzie miał tylko ważnego znaczenia dla samej Brazylii, ale też wzmocni lub osłabi coraz wyraźniejszy prawicowy blok w Ameryce Łacińskiej, który jest blisko związany z Donaldem Trumpem. Opowie o tym dr Monika Sawicka. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
7: To ja dziękuję, że pani się zgodziła. Pani doktor jest z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani doktor, dlaczego po raz kolejny Brazylia znalazła się w pojedynku politycznym pomiędzy Lulą a Bolsonaro?
8: Brazylia charakteryzuje podobny problem co wiele innych państw na świecie, czyli polaryzacja. Jest utrzymujący się bardzo głęboki podział na radykalizującą się, bardziej skrajną niż to miało miejsce jeszcze dekady temu, prawicę i tą lewicę, którą znamy od czasów redemokratyzacji, gdzie najistotniejszą partią jest Partia Pracujących, której liderem jest obecny prezydent, który już trzeci raz rządzi w Brazylii, Luiz Inácio Lula da Silva. I problemem brazylijskiej lewicy jest to, że przy tym charyzmatycznym przywódcy nie pojawiają się inni liderzy. Oni
7: powinni, bo Lula ma już 80 lat.
8: 80 lat, tak, dokładnie. Więc on niestety, to jest postać bardzo charakterystyczna i charyzmatyczna, który potrafi porwać tłumy, natomiast jego próby wskazania następców były dotychczas nie do końca udane. Mieliśmy panią prezydent Dilma Rousseff, która była przez niego namaszczona i dwukrotnie zwyciężyła w wyborach prezydenckich, ale ona nie miała tej samej charyzmy i okazało się, że nie rządziła równie skutecznie, zresztą ona została usunięta z urzędu. Przy przedostatnich wyborach, z 2018 roku, Lula startował. To był ten czas, kiedy toczyły się przeciwko niemu procesy korupcyjne. W trakcie kampanii okazało się, że on nie może kandydować i próby zmiany w bardzo późnym momencie i wystawienia innego kandydata, zresztą jeszcze do niedawna ministra gospodarki, to okazało

0: polityczne zaplecze, ale czy on jest Bolsonaro 2.0, czy ma jakąś własną markę polityczną?
1: Czy on ma własną markę polityczną? To jest bardzo wątpliwe, dlatego że wystawienie tego kandydata przez jego partię wiązało się z licznymi kontrowersjami i też uwidoczniło same napięcia w rodzinie Bolsonaro, dlatego że prezydent ma, były prezydent ma 4 synów, wszyscy i córkę, wszyscy są aktywni politycznie. Oprócz córki, która jest jeszcze nastolatką w tym momencie, natomiast wszyscy jego synowie. I oni, nie chciałabym mówić, że były prezydent ma charyzmę, ponieważ były prezydent przede wszystkim zasłynął z bardzo ostrego języka i obrażania bardzo wielu grup społecznych w Brazylii, wykorzystując możliwości, jakie stwarzają media społecznościowe, niekontrolujące i niefiltrujące tego typu wypowiedzi. Natomiast Flavio no, uchodzi za polityka, który nie ma zdolności nawet swego ojca, jeżeli chodzi o realizację polityk, który mu brakuje charyzmy, który nie jest dobrym mówcą, który nie porywa tłumów, w związku z czym twardy elektorat bolsonarystowski go popiera, natomiast analitycy wskazują, że można było nawet w samej rodzinie prezydenta wystawić polityków, którzy mogliby mieć więcej skuteczności w prowadzeniu kampanii wyborczej, jak chociażby małżonkę prezydenta, Michelle Bolsonaro, która jest bardzo istotną postacią w świecie no, ewangelickim, czyli no, odnogi chrześcijaństwa, które jest bardzo liczącą się siłą polityczną.
0: Pani powiedziała, że Brazylia jest bardzo spolaryzowana, ale faktycznie to jest kraj, który jest skazany na to odbijanie się pomiędzy lulizmem a bolsonaryzmem. Czy w ogóle jest jakakolwiek przestrzeń dla wyborców, którzy no, nie podoba im się żaden z tych dwóch obozów?
1: W tych wyborach z tą przestrzenią to nie wygląda najlepiej, dlatego że one są specyficzne. Jeżeli przyjrzymy się profilowi kandydatów i pierwszym, powiedzmy, 5 kandydatom mającym najwyższe notowania, to po pierwsze nie ma tam kobiety, co się zdarza po raz pierwszy od kilku cykli wyborczych. Po drugie, to jest jeden kandydat lewicowy i następnie 3-4 kandydatów prawicowych. Przy czym największe szanse w tym momencie na to, żeby przejść do drugiej tury, ma zdecydowanie Flavio, bo my mówimy o poparciu rzędu około 33%, jakie ostatni sondaż z 21 sierpnia daje mu w pierwszej turze. I następnie trzecia osoba pozycjonująca się, to jest taka bardziej umiarkowana prawica, ma 5%. Więc do drugiej tury, jeżeli się odbędzie, no to przychodzi 2 kandydatów i to jest ta bardziej skrajna, zradykalizowana prawica, która jest zbudowana wokół postaci Jaira Bolsonaro.
0: Flavio Bolsonaro ma oczywiście bardzo bliskie relacje z Donaldem Trumpem. Popierają go też inni prawicowi przywódcy regionu na czele przecież z prezydentem Argentyny, czyli Javierem Milei. Tak. Czy to zwycięstwo Flavio mogłoby doprowadzić do powstania takiego bloku prawicowego w Ameryce Południowej z Trumpem jako tym najważniejszym partnerem?
1: To jest bardzo dobre pytanie i to jest, zwycięstwo Flavia jest czymś, czego życzy sobie obecny przywódca Stanów Zjednoczonych i to jest manifestowane bardzo wyraziście. Dochodzi do kryzysów dyplomatycznych, ostatni wokół nominacji ambasadorskiej ze Stanów Zjednoczonych i niewpuszczeniu kilku przedstawicieli amerykańskiej administracji do Brazylii w związku z obawami o ingerencję w brazylijskie wybory prezydenckie. Więc te napięcia są i jest oczywiste dla Brazylii, że Stany Zjednoczone i administracja popiera jednego z kandydatów bardzo wyraźnie.
0: Ale to może pomagać temu kandydatowi, ale też działać przeciwko niemu.
1: Teraz to może działać przeciwko niemu, ponieważ Brazylijczycy od prawej do lewej strony sceny politycznej mają jednak pewną alergię, jeżeli chodzi o reakcję i ingerowanie Stanów Zjednoczonych w to, co się dzieje w Ameryce Łacińskiej, w tym w samej Brazylii. Więc dla tego najbardziej zagorzałego, twardego elektoratu, to jeżeli przyjrzymy się, oni przychodzą na wiece z flagami amerykańskimi, oni mają postulaty, żeby Stany Zjednoczone dokonały interwencji w Brazylii za wszelką cenę, aby odsunąć lewicę, czy też jak oni to określają, komunistów od władzy. Natomiast jednak dla większości Brazylijczyków ta ingerencja ze Stanów Zjednoczonych jest czymś, czego sobie nie życzy.

0: zaprzeczał i próby wcześniejsze starcia byłego prezydenta i reakcja na jego skazanie w postaci na przykład bardzo wysokich zaporowych taryf handlowych skutkowała tym, że poparcie dla Bolsonaro rozpadało, natomiast rosło poparcie Luli, który podkreślał, że Brazylia i brazylijski wymiar sprawiedliwości nie ugną się pod presją Stanów Zjednoczonych. To zostało bardzo dobrze odebrane przez wielu Brazylijczyków, także tych niepopierających na co dzień partii lewicowej.
1: Ale trochę jednak ta przewaga Luli topnieje nad Bolsonaro. Skąd się tak szybko Flavio przybliżył do urzędującego prezydenta?
0: To bardzo oscyluje. Flavio miał już momenty lepszych notowań, co wynika też z pewnego problemu wokół trzeciej prezydentury Luli da Silva, no bo oczekiwania były ogromne pod koniec 2022 roku. To była Brazylia wychodząca z pandemii, z okresu niskiego wzrostu gospodarczego, mająca zapaść w politykach społecznych. I Lula zaczął wrażać
1: Bolsonaro, który zafundował Brazylii taką no naprawdę wielką traumę, też pandemiczną, tak jak pani mówi.
0: Tak, to było państwo, które miało jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności, zgonów, w związku z czym pandemia jest bardzo źle wspominana. Wsparcie, jakiego udzielił, czy raczej brak wsparcia, blokowanie, walka z gubernatorami stanów, którzy chcieli wprowadzać środki ochronne i walczyć z pandemią, no, są pamiętane przez miliony Brazylijczyków. Natomiast oczekiwania były, że Lula doprowadzi do takiego dynamicznego nowego startu. I poprzednia prezydentura Luli, kiedy on kończył urzędowanie w 2010 roku, on miał poparcie rzędu około 87%. Brazylijska gospodarka rosła wtedy w tempie około 10% rocznie, w związku z czym chyba oczekiwania były, że to się powtórzy, no a mamy zupełnie inny kontekst. Rzeczywistość międzynarodowa, rzeczywistość regionalna i w samej Brazylii są inne i takich efektów nie dało się powtórzyć. Brazylijczykom żyje się lepiej, inflacja jest pod kontrolą, wzrosła płaca minimalna, natomiast Brazylijczycy mają też różne problemy, chociażby zadłużenie gigantyczne gospodarstw domowych i jest pewna dysatysfakcja z tym, jak rząd sobie z tym radzi, bo po prostu były większe apetyty, one nie zostały zaspokojone. Natomiast w tle całej kampanii wyborczej na pewno będą też przewijać się i one zostają podnoszone przy okazji, chociażby w tą niedzielę była ostatnia debata przedwyborcza.
1: Musimy powoli kończyć, więc proszę krótko.
0: Tak. Więc są też afery korupcyjne i ta, która dotyka Flavia Bolsonaro, ona bardziej kosztowała go poparcie i rzeczywiście odnotował znaczący spadek. A dotyczy to między innymi finansowania filmu promującego i wystawiającego taką ikonę, nie wiem, laurkę jego ojcu z pieniędzy, które wiążą się z bankiem, który jest zamieszany w gigantyczną aferę korupcyjną.
1: No bardzo ciekawie się zapowiada ta kampania. Będziemy się jej przyglądać. Bardzo dziękuję za rozmowę dr Monice Sawickiej z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Dziękuję.
1: Anna Piekutowska, w audycji Zapytam Inaczej. Teraz porozmawiamy o kolejnej odsłonie sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, który się gwałtownie zaostrza. Donald Trump powiedział, że od początku przyszłego roku cła na kanadyjskie samochody, części samochodowe i stal wzrosną do 50%. Porozmawiam o tym z profesorem Marcinem Gabrysiem z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry bardzo.
1: Pan pozwoli, że zacznę od cytatu z Donalda Trumpa, z Truth Social, bo czemu nie? Stany Zjednoczone poważnie rozważają zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryki, bo nie spodziewamy się prowadzenia dalej wielu interesów z Ontario. Dziękuję za uwagę w tej kwestii. Na jakim etapie dzisiaj jesteśmy, panie profesorze? Czy to mamy już wojnę handlową, czy to jest po prostu taka próba wywarcia presji przed powrotem do stołu negocjacyjnego między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi?
2: No, znaczy, ja mam od soboty wrażenie, że jesteśmy w coraz większym trochę kabarecie, to tak na takim powierzchni, bo to właśnie te różne pomysły Donalda Trumpa, publikowane odpowiedzi ze strony premiera Ontario, który w ogóle się nie patyczkuje z Donaldem Trumpem i mówi, że miał do czynienia z takimi ludźmi już wcześniej i to jest jak w szkole, nie trzeba się dać sprowokować, a i tak to jest zawsze przegrana. Natomiast no, nie wiem, ja mam takie, na szczęście są te sytuacje, że nie muszę, tak jak pani współprowadząca, pani profesor, czy moja koleżanka, pani profesor Zachara, tłumaczyć słów Donalda Trumpa.
1: Zapraszamy jutro, będzie o polityce migracyjnej Donalda Trumpa.
2: No właśnie, ale no, ze strony kanadyjskiej to wydaje mi się, że coraz bardziej jest tak, że te słowa, które wypisuje Donald Trump, to jednak są traktowane jako coś, czego nie da się tu komentować, tłumaczyć, że one są po prostu tak rzucane na wiatr. Natomiast no, tak naprawdę to, co się rozgrywa w tych stosunkach między tymi dwoma państwami, to z jednej strony oczywiście to jest wojna handlowa i to nie ma wątpliwości, że to jest 18 już miesięcy tej wojny handlowej, to jest kolejna odsłona i te wczorajsze groźby, tych 50% to są, te 50% to jest jeszcze dodatkowe 50% na to, co już zostało nałożone, tak to jest zapowiadane. I z punktu widzenia no, handlowego, to mamy pogwałcenie umowy o wolnym handlu między Kanadą a Stanem Zjednoczonym, takim już całkowite, bo te cła mają obowiązywać mimo tej umowy. To jest kolejny jakby element tej niepewności gospodarczej dla producentów po obu stronach granicy. I to, co się dzieje w gospodarce, tej zintegrowanej gospodarce północnoamerykańskiej, no to jest coś na pewno bez precedensu w ostatnich wielu, wielu dekadach. I zobaczymy, jakie to będzie oczywiście miało reperkusje dla gospodarki. Tutaj gospodarka Kanady jest oczywiście ogromnie narażona na to, dużo bardziej niż gospodarka amerykańska, ze względu na swój rozmiar i też stopień zintegrowania z gospodarką amerykańską.
1: Ale czy Kanada ma czym uderzyć? Jak wygląda ta asymetria w praktyce?
2: No właśnie, to jest tak oczywiście, że w takim starciu większego z mniejszym, ten mniejszy ponosi większe koszty, ale to nie jest tak, że większy nie ponosi żadnych kosztów i tutaj to widać doskonale. Zresztą no, wystarczy popatrzeć na to, jak w sposób się układają te relacje z Iranem Stanów Zjednoczonych. Też miało się to wszystko skończyć szybko i się wcale nie skończyło. I tutaj Kanadyjczycy mają wiele, wiele sposobów na to, żeby uderzyć boleśnie w amerykańską gospodarkę. Wystarczy podać przykład z alkoholu amerykańskiego, który został z półek sklepów w prowincjach Kanady usunięty już kilkanaście miesięcy temu. I to jest jeden z głównych takich irytantów w tych rozmowach handlowych, który cały czas się pojawia, bo ten alkohol w ilości kilku milionów butelek po prostu zalega w magazynach producentów amerykańskich, którzy ponoszą realne straty. Wiele mówi się o tym, że poszczególne stany amerykańskie są uzależnione od handlu z prowincjami kanadyjskimi, na przykład Maine, Michigan. To są stany, dla których Kanadyjczycy są głównymi partnerami handlowymi, więc tutaj ten odpowiedź ze strony Kanady, zapowiedziana zresztą przez Marka Carneya, dolar za dolar. Zobaczymy dokładnie, jak to będzie miało oczywiście przełożenie na konkretne produkty. No jest planowana raczej tak, żeby amerykańscy konsumenci poczuli w tych właśnie wrażliwych stanach, tych swing states, gdzie będą odbywały się przecież wybory w listopadzie, gdzie mamy kandydatów, zarówno demokratów, którzy są przeciwni temu, co robi Donald Trump, ale nawet republikanów, bo przecież senator republikańska z Maine otwarcie krytykuje Donalda Trumpa. Zresztą paradoksalnie w Maine w jednym z browarów był wiceprezydent Vance, mówiąc o tym, że Kanadyjczycy pozwalają, znaczy, że dają lepsze warunki handlowe Chińczykom niż przedsiębiorstwom z Maine i że trzeba ich zmusić do tego, żeby zaczęli się zachowywać tak, jak się powinni zachowywać. Co to oczywiście po pierwsze nieprawdą i to od razu można łatwo sprawdzić, ale pokazuje drugą stronę tego sporu, bo ten spór jest oczywiście ekonomiczny z jednej strony, ale z drugiej strony jest polityczny.
1: Suwerennościowy bym nawet powiedziała.
2: Właśnie, osięga do jądra patriotyzmu kanadyjskiego i wydaje mi się, że Amerykanie sobie nie do końca zdają z tego sprawę, a przynajmniej w administracji Donalda Trumpa, że to nie jest tylko i wyłącznie o to, czy będziemy cierpieć, czy nasz produkt krajowy brutto spadnie o kilka procent, czy nie wiem, miejsca pracy w jednej czy drugiej prowincji się zmniejszą, ale chodzi o poczucie tożsamości kanadyjskiej. Ja odnoszę wrażenie coraz większe od tych wielu miesięcy, że to jest taki moment przełomowy jednak dla całego narodu, społeczeństwa kanadyjskiego. Pamiętam, jak Justin Trudeau mówił, że to jest pierwsze postnarodowe społeczeństwo. Zastanawiam się, czy to w ogóle jest dokładnie teraz odwrotnie, czyli czy to po prostu społeczeństwo staje się narodem, jednym z tych elementów spajających. Zawsze ta perspektywa amerykańska była znacząca, ale właśnie staje się bezpośrednio Ameryka i Kanadyjczycy nie dają się upokorzyć. Ja wiele tekstów przeczytałem w ostatnich dniach sięgających do tych metafor, które w historii Kanady są obecne, mówiąc o tym, że no to jest właśnie takie społeczeństwo, które może nie ma tej siły oddziaływania jak Ameryka, ale ma zdolność do przetrwania trudnych warunków i to jest jedna z takich cech, które historycznie to społeczeństwo ma i można je skrzywdzić, można je w jakiś sposób spowodować, że ta gospodarka ucierpi. Natomiast pytanie jest, jak długo to społeczeństwo to przetrzyma, jaki będzie efekt. I jeżeli to przetrzyma, jeżeli się zintegruje, jeżeli się połączy i nie da podzielić, no to wydaje mi się, że efekt będzie dokładnie odwrotny niż wicepremier Vance sobie myśli, czyli że ta Ameryka przestanie być punktem odniesienia dla kolejnego społeczeństwa. I ta imperialistyczna polityka amerykańska, którą no, wiele społeczeństw tego globalnego południa od wielu dekad zna i z którym się boryka, też będzie odczuwalna po drugiej stronie granicy. I wiele słuchaczy sobie zdaje z tego sprawę, ale warto tu przypomnieć, że to relacje kanadyjsko-amerykańskie to były jedne z najbardziej przyjaznych relacji pomiędzy społeczeństwami, między dwoma państwami. One były oparte na zaufaniu, na przestrzeganiu reguł, na wspólnym pomyśle nad tym, jak można handlu na przykład albo z pogłębionych współpracy wyciągnąć korzyści dla obu stron.
1: Myśli pan, że tutaj zachodzi jakaś taka bardzo trwała transformacja tego właśnie społeczeństwa kanadyjskiego i jego jakichś nawet tożsamościowych więzi?
2: Mam coraz większe przekonanie, że tak się dzieje i to pokazują badania socjologiczne. Postawy Kanadyjczyków są trwałe. Od tych kilkunastu miesięcy one są... To nie jest tak, że można przykład przywrócić amerykańską whisky na półki sklepowe i że Kanadyjczycy będą kupować. Wcale tak się nie musi stać. Coraz więcej jest dowodów na to, że Amerykanie, że produkty amerykańskie będą traktowane jako te, które nie są preferowane, że jednak mamy to premier Carney, o czym wspominał w Davos, że mamy to rapture, mamy to głęboki podział, to myślenie Amerykanów, że Kanadyjczycy nie są, właściwie to jest takie społeczeństwo, które jest takie jak Amerykanie i będzie podążać naszą ścieżką, zupełnie się nie sprawdza, że to jest właśnie ten moment budowania tej jedności. No wystarczy spojrzeć na sondaże mówiące o poparciu dla tej decyzji Carneya o tym, żeby zakończyć te negocjacje. To jest 70% poparcia, w niektórych prowincjach 80%. Każdy lider polityczny na świecie życzyłby sobie takiego poparcia, takiego wsparcia ze strony społeczeństwa. I to na przykład mamy wsparcie ze strony separatystów w Quebecu, którzy mówią, że nie, my nie będziemy teraz myśleli o referendum separatystycznym, ponieważ musimy wesprzeć Ottawę w walce z prezydentem Trumpem.
1: Jakiś kosz owoców chyba Carney powinien wysłać do Waszyngtonu.
2: No, to jest naprawdę przywódca ten światowy, który w Davos zapowiedział to, że średnie mocarstwa powinny się trzymać razem. I teraz okazuje się, że właściwie jest jedynym przywódcą i tutaj kolokwializm z jajami, który powiedział Donaldowi Trumpowi nie, że on się nie ugnie, że jednak jest pewna linia, której nie można przekroczyć i ten koszt oczywiście na pewno się pojawi, natomiast no to jest taki symboliczny wyraz sprzeciwu. No, wolność ma swoją cenę, my to jako Polacy doskonale wiemy, teraz wydaje mi się, że Kanadyjczycy to pokazują i wydaje mi się, że mogą być wzorem też dla wielu innych polityków, przywódców i społeczeństw światowych, jak sobie radzić jednak ze Stanami Zjednoczonymi, no które to nie są te Stany Zjednoczone, no które ja przyzwyczaiłem się szanować i uważać za ten wzór w postępowaniu.
1: No, też ciekawe, jak zareaguje na to wszystko Donald Trump i gdzie będzie chciał szukać sukcesu na przykład, żeby zamaskować tę porażkę z Kanadą, ale to już pewnie jest temat na inną rozmowę. Tymczasem bardzo dziękuję profesorowi Marcinowi Gabrysiowi z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego za rozmowę.
2: Dziękuję również.
3: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Na początek informacji o nowych wątkach prokuratorskiego śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Amerykańska agenda NATO 3.0, głównym tematem europejskich rozmów wiceministra obrony Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA zarządził opuszczenie flag do połowy masztów po śmierci legendy muzyki country Dolly Parton. Minęła piąta, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Jest przełom w śledztwie w sprawie Zonda Krypto. Jak przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Jak powiedział jego pełnomocnik Roman Giertych w TVP Info, majątek ten może być wystarczający do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Do tej pory w sprawie toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno dotyczyło zaginięcia założyciela firmy, a drugie poszkodowanych przez Zonda Krypto klientów. Teraz oba śledztwa zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta. Te zmiany przyniosły korzyść w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
1: Do tej złożonej sprawy dochodzi też wątek Radosława Piesiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego, zaufanego człowieka Prawa i Sprawiedliwości, który w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie parasola ochronnego nad jego biznesem.
3: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa, a nie jedynie naruszeniem standardu.
1: Przypominał w TOK FM poseł KO i prawnik Maciej Tomczykiewicz. Na ten moment minister sprawiedliwości podkreślił, że prokuratura nie może ujawnić danych osób posiadających status podejrzanych w tym postępowaniu, ani treści przedstawionych im zarzutów. Mieszkańcy Krakowa przyszli z kwiatami, zniczami i jednym żądaniem: chcą czuć się bezpiecznie na chodnikach i drogach. Na ulicy Solnej odbył się niemy krzyk o bezpieczny Kraków. Po tragicznym wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko trafiło do szpitala, z uczestnikami wydarzenia rozmawiała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk.
4: Czuje się pani dotknięta tym, co się wydarzyło?
5: Oczywiście, i to bardzo.
4: Jak pani słyszy o takich sytuacjach, to boi się pani chodzić ulicami, chodnikami?
5: Boję się, tym bardziej, że jestem ofiarą kierowcy, który potrącił mnie na przejściu dla pieszych. Skończyło się to endoprotezą.
4: Pani słyszy rzeczywiście, czy widzi, że tutaj takie szybkie samochody jeżdżą? Jak to wygląda?
6: Teraz po wypadku się uspokoiło, ale przed wypadkiem to była tragedia. Sportowe samochody, stuningowane.
4: Co tu jest problemem? Za mało kontroli, za mało policji na drogach?
6: Myślę, że tak, że jest za mało kontroli. Są ograniczenia, ale mało kto się stosuje. Kary są za niskie. To powinno być jednak stanowcze działanie władz miasta i w ogóle też myślę ogólnopolskich.
1: Miasto twierdzi jednak, że żadnych nieprawidłowości na tej ulicy podczas wizji lokalnej się nie dopatrzyło, ale żeby dmuchać na zimne, to w rejonie, w którym doszło do wypadku, jeszcze w tym tygodniu zamontowany zostanie próg zwalniający. Wiceminister obrony Stanów Zjednoczonych Elbridge Colby przebywa w tym tygodniu w Europie, gdzie prowadzi rozmowy o NATO 3.0. Poinformował Pentagon. Pierwszym przystankiem jego podróży jest Stuttgart w Niemczech, gdzie spotka się z wysokimi rangą dowódcami i przedstawicielami dowództwa europejskiego Stanów Zjednoczonych oraz dowództwa afrykańskiego Stanów Zjednoczonych. Następnie uda się do Mons w Belgii, gdzie odwiedzi kwaterę główną sojuszniczych sił Europy. Na koniec odwiedzi kwaterę główną NATO w Brukseli, gdzie przeprowadzi briefing w Radzie Północnoatlantyckiej oraz odbędzie spotkania z wysokimi rangą przedstawicielami państw sojuszu. Colby to kluczowy decydent w Pentagonie w kontekście trwającego przeglądu sił USA na świecie, który ma doprowadzić do zmian w rozmieszczeniu wojsk w Europie. Jest też głównym zwolennikiem redukcji amerykańskich wojsk na kontynencie, ale nie w Polsce. Prezydent USA Donald Trump zarządził opuszczenie flag do połowy masztów w całych Stanach Zjednoczonych w związku ze śmiercią amerykańskiej gwiazdy muzyki country Dolly Parton. Podkreślił, że jej odejście to strata dla milionów ludzi. Artystka zmarła w wieku 80 lat. Nigdy nie było nikogo takiego jak ona i już nigdy nie będzie, oświadczył Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social. Jak poinformował jej zespół prasowy, Dolly Parton odeszła po krótkiej walce z rakiem. Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 i I Will Always Love You. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką. Nauczyciele nie będą chcieli wejść w rolę klawiszy, mówiła w TOK FM dyrektorka zespołu szkół ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, dr Agnieszka Tomasik, pytana o wchodzący niebawem w życie zakaz korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Używanie smartfonów będzie zabronione od nowego roku szkolnego.
7: To oznacza, że musimy trochę zabawić się w tych, którzy będą musieli przestrzegać procedur i pewnie będą je naruszać, i tych, którzy będą tych naruszeń tropić. A więc szkoła może zamienić się w taki wielki poligon.
1: Nauczyciel będzie mógł jednak zezwolić uczniowi na użycie telefonu w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia, konieczności kontaktu z rodzicami i innych nadzwyczajnych sytuacji. W szkołach ponadpodstawowych to dyrektorzy placówek będą musieli określić zasady korzystania z urządzeń. Kolejne informacje w TOK FM o 6, a teraz jeszcze prognoza pogody. Dzień z małym zachmurzeniem, więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu, tam również możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie do 22 w centrum i 24 stopni na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam w okolicach 18 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: 6 minut po 5. To jest pierwszy program TOK FM. Wczoraj w wieku 80 lat zmarła ikona muzyki Dolly Parton. Jak zresztą słyszeli Państwo przed chwilą w informacjach TOK FM. Była znaną piosenkarką country, autorką tekstów i aktorką. Islands in the Stream. Ten utwór na dzień dobry od nas dla Państwa. Liwia Prądzyńska realizuje tę audycję. Róża Rumińska jest naszą wydawczynią. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Zapraszamy.

0: Jest środa, to 26 sierpnia, 238 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 5.34, a zajdzie o 19.40. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrianna, Aleksander, Ireneusz, Joanna, Konstancjusz, Maksymilian, Maria, Natalia, Sandra i Teresa. Najlepsze życzenia dla Państwa. 87 lat temu niemiecka grupa dywersyjna, niepoinformowana przez dowództwo o zmianie terminu agresji na Polskę, przeprowadziła atak na stację kolejową w Mostach koło Jabłonkowa na Zaolziu. Atak dywersantów został odparty. Tego samego dnia w Warszawie eksperymentalna stacja telewizyjna w budynku Prudential wyemitowała pierwszy film Barbarę Radziwiłłówne w reżyserii Józefa Lejtesa. W 1943 roku niedaleko Rzeszowa urodził się Tadeusz Nalepa, gitarzysta i wokalista, legenda polskiego bluesa. 35 lat temu natomiast Polska w roku 1991 uznała niepodległość Litwy. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, który poinformował o istotnym przełomie w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto i jej właściciela Przemysława Krala. Prokuratura bada m.in. przepływy finansowe pomiędzy Zonda Krypto a fundacjami polityków prawicy Zbigniewa Ziobry i Przemysława Wiplera, telewizją Republika oraz prezesem Komitetu Olimpijskiego Radosławem Piesiewiczem, który na raty miał kupić od Krala zegarek wart 40 tysięcy euro. O szczegółach Maciej Kluczka.
1: Prokurator generalny minister Waldemar Żurek nie chciał za dużo mówić, bo jak mówi, śledztwo wchodzi w fazę decydującą, a w sprawie pojawili się nowi podejrzani.
2: Przełomem jest na pewno to, że drgnęło to śledztwo bardzo intensywnie, doszło do połączenia dwóch śledztw.
1: Minister Żurek nie chciał potwierdzić informacji o tym, że Przemysław Kral uzyskał status małego świadka koronnego, ale były minister sprawiedliwości senator Krzysztof Kwiatkowski w poranku TOK FM mówił, że jest to wysoce prawdopodobne.
3: Po pierwsze musi mieć ważne informacje z punktu widzenia śledztw. No ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości.
1: Posłowie PiS pytani o tę sprawę, także o powiązania Przemysława Krala z Radosławem Piesiewiczem, szefem PKOL-u i jednocześnie dobrym znajomym polityków PiS-u, odpowiadają, że to sprawa dla prokuratury i starają się umniejszać związki Krala i Piesiewicza z PiS. Rządzący przypominają jednak zarówno neon Zonda Krypto, który wisiał na siedzibie PKOL-u, oraz fakt, że konserwatywną konferencję SIPAC, w której brał udział Karol Nawrocki w trakcie kampanii prezydenckiej, też finansowała firma Zonda Krypto.
0: Informował Maciej Kluczka. Wczoraj dowiedzieliśmy się także, że pełnomocnikami Przemysława Krala są znani adwokaci. Mecenas Jacek Dibuła i mecenas Roman Giertych, który jest również posłem Koalicji Obywatelskiej. Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie mogła być tutaj po to, aby ostrzec Rosję przed planami prowokacji przeciwko NATO w związku z mobilizacją w Rosji, o której słyszymy. Tak wczoraj pisał Wall Street Journal. Radcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Jak zaznaczył nowojorski dziennik, choć wciąż nie ma szczegółów dotyczących celu podróży, do niecodziennej wizyty szefa służby wywiadowczej doszło na tle doniesień o przygotowywanych tutaj przez Rosję mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania NATO.
4: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
0: Mówił w TOK FM amerykanista profesor Michał Urbańczyk. Według cytowanej przez amerykańskich

0: gazetę Beth Sanner, byłej wysokiej rangą urzędniczki w wywiadzie USA. Wizyta mogła służyć ostrzeżeniu Rosji. Mogło chodzić o to, by powiedzieć: my wiemy, o czym wy myślicie i lepiej tego nie róbcie. Tak właśnie zaznaczała. Dodała, że tematem mogła być także wojna w Iranie. W poniedziałek administracja USA ostrzegła państwa wspierające Iran, a takim jest właśnie Rosja, o narażeniu na sankcje USA. Stolica idzie na wojnę z hałasem. Radni wzywają rząd i poszczególne ministerstwa do zmian w przepisach. Jak mówią, bałagan prawny jest tak duży, że mieszkańcy chcący zaznać trochę spokoju nie wiedzą nawet, gdzie zwrócić się o pomoc, bo telefon na Straż Miejską czy też na policję problemu nie rozwiąże. Stąd potrzeba nie tylko zmian w prawie, ale także montażu na ulicach fotoradarów czy też radarów akustycznych. Czy w Warszawie uda się hałas uciszyć, to postanowił sprawdzić Błażej Kulesza.
1: Debata na Komisji Ochrony Środowiska w Warszawie trwała 5 godzin, a hałaśliwych problemów wiele. Od nielegalnych wyścigów, po ogródki gastronomiczne tętniące życiem w nocy, czy hałas imprez lub koncertów.
2: Chcemy, żeby były jasne kompetencje w zakresie ograniczenia hałasu dla gmin. Dzisiaj mamy to postawione de facto na głowie.
1: Mówi Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy.
2: Nie bardzo wiemy, na przykład przy organizacji imprez masowych, kto za co odpowiada, kto ma robić kontrolę pomiaru hałasu.
1: Dopuszczalna granica hałasu w Warszawie to 68 decybeli w dzień i 60 w nocy. To o 15 decybeli więcej, aniżeli zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia. Stąd też potrzeba zmian.
2: Chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe. Chcemy, żeby w kompetencji ZDM-u było mierzenie hałasu również ulicznego.
1: Bo telefon do służb często nie pomaga.
3: Jak myśmy dzwonili do Straży Miejskiej, to przyjedzie o 13 następnego dnia i stwierdza, że nic się nie dzieje.
1: Opowiada Iwona Szymacha, mieszkanka stołecznego Śródmieścia. Jej, jak i sąsiadom z Marszałkowskiej, ciszę zagłusza jeden z pobliskich klubów.
3: Klub ma ogródek. Imprezy do 4 i 5 rano były notoryczne.
1: Do miasta co roku trafia około 130 milionów złotych od restauratorów z tytułu prowadzenia ogródków gastronomicznych. W przypadku ulicznego hałasu pomóc mają fotoradary akustyczne, mówi Jan Mencfel z Miasto Jest Nasze.
4: Pytanie, czy Koalicja Obywatelska, która wczoraj jasno wyraziła swoją wolę walki z tym zjawiskiem, potwierdzi to w Sejmie, kiedy dojdzie do głosowania nad tego typu rozwiązaniami.
1: Przepisy mają przede wszystkim pomóc w walce z hałasem, bo jak na razie Warszawa walkę skutecznie przegrywa. Włodzik Łeszyn, TOK FM.
0: To ma być wielkie święto muzyki elektronicznej i wolności. Przez Łódź w najbliższą sobotę ma przejść Parada Wolności. Wydarzenie wzorowane na berlińskiej Love Parade organizowane było w Łodzi od 1997 i po 20-letniej przerwie wróciło 4 lata temu. Tegoroczne ma być największe po powrocie. Występy na głównej scenie przy Placu Wolności czy kilkunastu platformach na głównej ulicy miasta, czyli na Piotrkowskiej, ruszyć mają o 15. W sumie ma wystąpić około 150 artystów, mówi organizator Adam Radoń.
5: 16 punktów grających na Piotrkowskiej w sobotę, czyli to będzie największa parada, najbardziej muzyczna, jaką do tej pory produkowaliśmy.
0: A poza muzyką liczą się tutaj wartości, mówi organizator Rafał Baran.
6: Jesteśmy absolutnie demokratyczni, czyli jesteśmy za darmo. I w związku z tym wszyscy się mogą bawić. Również ta demokracja wyraża się tym, że różne klasy społeczne, różne strony kibicowskiego sporu łódzkiego mogą się spotkać i bawić w pokoju.
0: Sam przemarsz ruszyć ma o 23:00 spod sceny głównej do kompleksu EC1. Organizatorzy spodziewają się w nim kilku tysięcy osób. Rynek najmu wchodzi w najgorętszy okres, bo mieszkań na wynajem szukają studenci. Oferty najmu na ponad miesiąc przed początkiem roku akademickiego jeszcze są, ale te najbardziej atrakcyjne szybko znikają z rynku. Mówił w TOK FM w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Marcin Jańczuk z Metro House.
7: Mamy coraz liczniejsze zapytania o takie typowe mieszkania studenckie. I ciekawostką tego roku jest to, że na rynek studencki wchodzą roczniki z reformy szkolnictwa. I to jest trochę więcej niż jeden rocznik. Czyli studentów w tym i w przyszłym roku, którzy będą chcieli wynająć mieszkanie, wchodząc na pierwszy rok studiów, będzie nieco więcej. I to widać też na rynku, że ten ruch jest wyższy.
8: Typowe mieszkania studenckie, mówi pan. No właśnie, jakich mieszkań studenci szukają przede wszystkim?
7: Studenci poszukują mieszkań najczęściej w parach, więc takie mieszkania dwupokojowe w granicach 40 kilku metrów to jest idealny produkt dla studenta. Część studentów, zwłaszcza roczników nieco wyższych, dogaduje się między sobą i po prostu wynajmują dużo większe mieszkania, trzy, nawet czteropokojowe, bo w przeliczeniu ten czynsz na osobę wypada całkiem dobrze. On wypada nawet czasami lepiej niż gdybyśmy wynajęli pojedynczy pokój na jakiejś stacji u kogoś.
0: Najdroższa jest Warszawa. Najtańszymi pod względem kosztów zakwaterowania miastami do studiowania są natomiast Bydgoszcz, Białystok, Łódź i Katowice. Sprawdzamy jeszcze, co się dzisiaj wydarzy. Po raz piąty w Olsztynie rozpocznie się Kampus Polska Przyszłości. Gośćmi kampusu, który potrwa do niedzieli, będą m.in. laureat pokojowej Nagrody Nobla, białoruski opozycjonista Aleś Białacki. A w kalendarzu również dzisiaj podróż przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa będzie tutaj jeździł po unijnych stolicach. Spotka się dzisiaj w stolicy Łotwy z premierem tego kraju. Jeszcze Szwecja, gdzie rozpoczyna się dzisiaj głosowanie przedterminowe w wyborach do parlamentu, a także do rad regionów oraz gmin. A w pierwszym programie TOK FM teraz pora na pytanie do państwa. Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski zaapelowali do rządzących o, tu cytat, niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole. Czy Kościół powinien w ogóle zabierać głos w sprawie programu nauczania, czy też programów nauczania? 22 44 044. O to dzisiaj państwa pytamy.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Tame Impala to pierwszy headliner przyszłorocznego Open Air Festiwalu. Muzyczny projekt wystąpi w Gdyni 30 czerwca 2027 roku. Ostatnio odwiedził Polskę w kwietniu, zagrał dwa koncerty w Gliwicach. Plenerowy koncert rozpocznie świętowanie 60-lecia Teatru Wielkiego w Łodzi. W niedzielę 6 września o godzinie 19 przed łódzką operą wystąpią wszyscy soliści, chór, balet i orkiestra łódzkiej opery, a wcześniej od południa będzie można wziąć udział w familijnym pikniku. Koncert pod hasłem Opera Łódź Open Air będzie inauguracją jubileuszowego sezonu. Wśród nowości na najbliższe miesiące znalazł się balet Coppelia Leo Delibesa, którego premiera odbędzie się 17 października. Spektakl wraca na łódzką scenę po 26 latach. Bydgoszcz na 4 dni zamieni się w krainę baśni. W czwartek rozpoczyna się jubileuszowa 10. edycja magicznego festiwalu Świata Baśni i Bajek Pozytywka. Od 27 do 30 sierpnia na dzieci i całe rodziny czekają spektakle, koncerty, pokazy, warsztaty i widowiska, mówi Weronika Bojko, rzeczniczka prasowa wydarzenia.
11: Przejmujemy teatr, została zamontowana instalacja na ulicy Batorego. Są tam 2 albo 4, kto jak zobaczy, kto jak spojrzy, kolorowe smoki, więc zachęcamy jak najbardziej się przejść. Dla przyjezdnych albo tych, co nie widzieli nasz mural nad Brdą, jest taki mural, który naprawdę na stałe wpisał się w bydgoskie otoczenie.
10: Organizatorzy zapowiadają artystów z Polski i zagranicy, a jubileuszowa edycja ma być okazją do wspólnego spotkania ze sztuką i światem dziecięcej wyobraźni.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe na wschodzie i na południu, okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie, czyli w okolicach Suwałk i na południu, na przykład w Krakowie, okresami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna na dzisiaj od 19 stopni na północnym wschodzie przez około 22 stopni w centrum do maksymalnie 24 stopni na południowym zachodzie.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: 24 minuty po godzinie 5. Czy Kościół powinien zabierać głos w sprawie tego, co przekazują szkoły naszym dzieciom? Jak wyglądają programy nauczania? Na przykład, na ile jest obecna religia w szkole? 22 44 044. Pan Paweł z Płocka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Otóż ja uważam, że Kościół sobie może gadać, co chce, ale w szkole religii nie powinno być. Jeżeli to jakiś przedmiot mówiący o religiach, ale tego nie powinni ani katecheci, ani księża. Krótko mówiąc, indoktrynacji i szamaństwa w szkołach nie powinno być. To tyle.
0: To pan Paweł z Płocka. Teraz głos zabierze pan Marek z Warszawy. Słuchamy. Dzień dobry, panie Marku.
13: Witam serdecznie. To pan redaktor postanowił granat rzucić we środku tygodnia. Ja powiem tak. Nie, ale żeby było jasne, bardzo fajnie. Ja powiem tak, pierwsza kwestia jest taka, że każdy ma prawo do swojego wyznania, swojej religii i to chciałem powiedzieć na początku. I druga rzecz, którą chciałem powiedzieć na wstępie, jest taka, że każda grupa środowiskowa, społeczna, organizacje różnego rodzaju, czy wyznaniowe również, mają prawo do zgłaszania swoich wniosków przy tworzeniu prawa. Jeśli to jest konsultowane, a powinno być konsultowane często, powinni mieć prawo się wypowiadać. Ale to jest koniec takich dobrych myśli o Kościele w Polsce. Uważam, że biorąc pod uwagę to, jak funkcjonuje Kościół katolicki w Polsce, ja bardzo bym prosił jeszcze raz, żeby tutaj oddzielić bardzo starannie to, jak daje ludziom pociechę, jak spełnia swoją rolę tą ekumeniczną i jak robi dobrą robotę dla wiernych, ale nie tylko dla wiernych, w ogóle dla ludzi. Ale Kościół w Polsce powinien naprawdę trzymać się z daleka od wtrącania programy nauczania w politykę. To jest wielka słabość naszego Kościoła w Polsce, że właśnie i w politykę, i właśnie do szkoły próbuje się dostać. Uważam, że na dłuższą metę jest to szkodliwe dla samego Kościoła. Wyludniające się kościoły świetnie o tym świadczą. I myślę sobie, że w tym wypadku, tak jak radykalizm wypowiedzi pana Pawła nieraz mnie trochę martwi, to w tym wypadku częściowo ma rację, bo powinni ci ludzie skupić się na niesieniu dobrego słowa, pomocy, angażowaniu się w akcje społeczne, a niekoniecznie próbować indoktrynować młodzież w szkołach. Dotyczy to nie tylko Kościoła katolickiego, każdego wyznania, tak samo jak każdej grupy, która ma, jakby próbuje przemycać do programów nauczania jakieś swoje idee. Dotyczy tak samo to środowisk LGBT, skrajnie lewicowych, skrajnie prawicowych. Po prostu uważam, że szkoła powinna zająć się nauką. A miejsce na to powinno być przy kościołach, wynajętych przez bogaty kościół salach. No nie powinno być to w szkole po prostu tolerowane, ale to jest moja prywatna opinia.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Marek z Warszawy. Można dzwonić do nas pod numer 22 44 i 044. Tutaj prosimy o to, aby nasze słuchaczki częściej do nas telefonowały, albo można napisać na adres pierwszy@maupatok.fm. Pan Łukasz z Będzina. Słuchamy.
14: Dzień dobry, witam. Poranek środowy. No moje zdumienie jest zawsze wymieszane z ogromną złością, kiedy pojawia się sytuacja, że Kościół ustala nam zasady funkcjonowania w tym kraju, proszę państwa. Naprawdę to jest niepojęte. Zaraz mi się przypomina takie słońce narodu naszego, które już powoli gaśnie na scenie politycznej. Pan Jarosław Kaczyński, który również nam ustalał, jak wychowywać dzieci, kiedy nie ma tych dzieci, nie posiada tych dzieci. Kiedy, jak żyć w związku, kiedy nie jest w związku formalnym. I to zawsze zdumiało mnie, kiedy prawa strona sceny politycznej tak bardzo mocno wtrąca się w nasze życie. Proszę państwa, my nigdy nie jakoś ludzie, może nie wierzący, ale mniej praktykujący, nigdy jakoś nie ustalaliśmy Kościołowi, jak ma funkcjonować. Jak to jest, proszę państwa, w życiu, kiedy to katolik słyszy o ateiście, to zaraz ma nerwy na twarzy i złość. Natomiast ateista, kiedy słyszy o katoliku, uśmiecha się, przechodzi obojętnie i mówi, żyj sobie swoim życiem. Również sytuacja powinna być wyjaśniona jedna. Proszę państwa, my sobie nawet nie zdajemy sprawy, ilu księży żyje w dwóch światach. Praktykując w jednej parafii, proszę państwa, dwa miasta obok, naprawdę można mnie osądzać o cokolwiek, ja to mogę udowodnić, bo znam takie sytuacje naprawdę w praktyce, kiedy mają rodziny, dzieci pochowane w miastach obok, piękne domy, po trzy samochody i naprawdę ja nikomu nie zazdroszczę tego, ani nie zabraniam, żeby posiadał rodzinę, dzieci i żył w miłości, bo to jest wspaniała sytuacja, ale nie może być tak, że człowiek, który nam ustala jak żyć, ma dwie twarze, ukrywa to przed swoimi wiernymi, głaszcze ich pięknie po twarzy, po głowie, ładne słowa im mówi, zbiera pieniądze na tacę, a popołudniami, proszę państwa, przebiera się w innego człowieka. Bo naprawdę są księża, których można naprawdę wynieść na piedestał i pochwalić ich, ale naprawdę to jest 10%. I państwo powinno zrobić porządek z tym, że powinni znieść celibat, bo to jest naprawdę oszukiwanie i to oszukiwanie ludzi starszych, bo ta młodzież i ludzie młodzi coraz bardziej to widzą i w to nie wierzą, a to widać po ilości wiernych w kościołach. Ja pamiętam, jak byłem młody, proszę państwa, praktykowałem. Chodziłem do kościoła i ciężko było stanąć w kościele, nie mówiąc już, żeby zasiąść w ławkach kościelnych. Dzisiaj byłem jakoś przypadkowo, nawet nie przypadkowo, bo bym skłamał, ale widzimy takie priorytetowe godziny, 12 w kościele. Ja, proszę państwa, ludzi nie widzę, żeby szli do kościoła. To są garstki ludzi starszych. I to się potwierdza w dużych miastach. Gdzieś tam jeszcze na prowincji może jest ta praktyka, że księdza się całuje w pierścień i słowo rodziców nie jest ważne, słowo dzieci nie jest ważne, ani sołtysa. Najważniejsze jest słowo proboszcza. I to jest przerażające. Pozdrawiam.
0: Dziękuję. To był pan Łukasz z Będzina. Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski tutaj wystosowali apel do rządzących o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole. No i rzeczywiście od roku szkolnego 2025-2026 mamy taką pewną zmianę. Tej religii jest trochę mniej i występuje tutaj jako taki przedmiot, gdzie mamy trochę szerszą perspektywę niż przekazywanie tutaj samych wartości, jakie próbuje przekazać, czy też przekazuje wiernym Kościół katolicki. Pan Andrzej z ziemi lubuskiej, słuchamy. Dzień dobry, panie Andrzeju.
15: Witam, panie redaktorze. W ten zimny poranek winogrona nam dojrzewają, wkrótce winogronie. Ambasador ziemi lubuskiej jak zwykle zaprasza do swojego pięknego regionu. Ale przychodząc do naszego tematu, no to pan Łukasz, Marek, no w punkt, no. To jest tak, że każdy ze swojej perspektywy, ja nie jestem tak wrogo nastawiony do Kościoła katolickiego jak pan Łukasz i nie potępiam, bo znam i fajnych ludzi, księży i biskupów i trochę mniej fajnych. No to jak w każdym społeczeństwie, w każdej grupie zawodowej czy w każdej grupie ludzkiej. Natomiast no zdecydowanie też jestem człowiekiem, który pamięta, że lekcje religii mieliśmy w salkach katechetycznych. I komu to przeszkadzało? oczywiście lewica się dogadała, potrzebowała być bardziej papieska niż papież i dogadała się i wprowadzono lekcje religii w szkołach. No niestety, tak to jest, ale teraz ja mam pytanie retoryczne. No dobrze. Jeżeli pogadajmy właśnie retorycznie z panami biskupami. No tak, ale my mamy teraz bardzo dużą diasporę, mniejszość ukraińską. To są ludzie głównie prawosławni i z kościoła, jak żyje na zachodzie Ukrainy, to z kościoła unickiego. Wprawdzie papież jest głową kościoła, ale to jest troszeczkę inny obrządek. No jeżeli ma być lekcja religii w szkole, no to co zrobimy z buddystami? Mamy też buddystów. Na południu, na moim Śląsku Cieszyńskim, kochanym, mamy bardzo dużą grupę ludzi ewangelików naszych, też chrześcijanie.
0: A zatem, panie Andrzeju, pan zmierza do tego, że powinniśmy mieć etykę w szkole w szerszym zakresie, bo to chyba gdzieś funkcjonuje, jest. Ale no, nie widziałem nigdy. Nigdy nie spotkałem się z tym w jakiejś szkole.
15: Tak jest. Są uniwersalne prawdy religijne. Ja dużo się włóczę po świecie. Ludzie wyznają różne wyznania. To, co oczywiście ma pan Łukasz rację, odchodzi się. Młodzież jest troszeczkę inaczej. To nie jest już taki moment, gdzie wszyscy muszą pójść w niedzielę do kościoła, bo co, jak zostaną wyszydzeni, ponieważ nie byli na mszy. Nie, no, troszeczkę to inaczej funkcjonuje, ale też nie potępiałbym wszystkich ludzi wierzących, ale od tego są salki katechetyczne, od tego są struktury. Kościół nie jest biedną instytucją, ma swoją infrastrukturę. Zostawmy szkole, a rozdzielmy to jak we Francji państwo od kościoła. Miłego dnia życzę i zapraszam na ziemię lubuską.
0: To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Tutaj zwracamy uwagę na to, czy też to nas sprowokowało do dyskusji dzisiaj, że kościół tutaj krytycznie odnosi się na przykład do edukacji zdrowotnej. Przedmiot, który już od roku jest w szkołach i tutaj kościołowi nie podoba się w to, w jaki sposób jest przedstawiona seksualność i relacje człowieka, także tożsamość płciowa. No i oczywiście przede wszystkim to, że od ubiegłego roku szkolnego tutaj mamy zasadę jednej godziny religii lub etyki tygodniowo. Także umieszczania tych zajęć przed lub po obowiązkowych lekcjach. 22 44 044. Słuchamy teraz kolejnych głosów. Edukacja zdrowotna będzie obowiązywała od tego roku, zwraca uwagę tutaj nasza wydawczyni. Natomiast pamiętamy z ubiegłego roku szkolnego te dyskusje wokół tego i dążenia z tym związane. Pan Zdzisław z Warszawy zabiera głos. Słuchamy.
16: Dzień dobry. No przede wszystkim wielkie dzięki, panie redaktorze, za to, że wspomniał pan na początku programu o świętej pamięci Dolly Parton. No i wspomniał też pan pierwszym utworem Kenny Rogersa, również giganta muzyki country, który nam odszedł. Dziękuję za to. A co do meritum sprawy. Wszyscy to, którzy się wypowiadali, to byli ludzie, którzy nie są praktykującymi katolikami, ale mają bardzo wiele do powiedzenia na temat roli Kościoła katolickiego, no bo są największymi ekspertami w tej dziedzinie. Przypominam, że Polska podpisała ze Stolicą Apostolską konkordat, którego nikt nie wypowiedział i który dalej obowiązuje. I nie można łamać zasad tego konkordatu, a są one łamane. I po prostu biskupi, episkopat przypomina o tym, bardzo delikatnie, przypomina o tym, że mamy podpisany konkordat. Nie zapominajmy o tym, bo to jest bardzo ważne. Pacta sunt servanda, jak mawiał Bronisław Geremek. I trzeba się tego trzymać. Tyle.
0: Dziękuję bardzo. To był pan Zdzisław z Warszawy. Jeszcze w tej pierwszej części naszej dyskusji pan Roman Starnowski-Gór. Słuchamy.
17: Halo, dzień dobry. Chciałem się wypowiedzieć w tej sprawie. No ja uważam, tutaj się zgodzę pierwszy raz z panem Zdzisławem trochę, bo był podpisany konkordat, ale to może nie jest najważniejsze. Ja, przynajmniej moi znajomi, ja mam dużo znajomych, no 90% dzieci ciągle jest ochrzczonych po urodzeniu. No przystępują też do komunii, można powiedzieć, też w 90%. No Kościół ma obowiązek się wypowiadać w tym temacie. No wiadomo, no ja mi się wydaje, że ostatnio jest bardzo mało dialogu pomiędzy państwem a kościołem. I wiadomo, szanuje się inne wiary, inne przekonania i tak dalej. Ale dopóki no nie dogadają się ze zmianą prawa, umów podpisanych i tak dalej, no Kościół ma prawo się wypowiadać. Dziękuję.
0: Dziękujemy. To był pan Roman z Tarnowskich Gór, który mówi, że Kościół ma prawo się wypowiadać. Owszem, ale tak niektórych z nas pewnie zastanawia to, dlaczego tutaj nie ogranicza się do zabierania głosu na forum Kościoła. Przecież tutaj nikt nie dyskutowałby z tym, gdyby przy okazji nabożeństw określone rzeczy były przekazywane wiernym. Natomiast tutaj mamy świecką szkołę, świeckie państwo, do której chodzą różni ludzie, także ci, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Kościołem. Dlaczego Kościół ma na te osoby wpływać, na te świeckie osoby? Tutaj chyba jest istotne pytanie i nie ma w tym żadnej nic, co byłoby przeciwko Kościołowi. Tylko jest Kościół, jego wspólnota i są ludzie, którzy są poza tą wspólnotą. Pan Andrzej z Łodzi telefonuje, słuchamy.
18: Dzień dobry panie redaktorze. No Kościół ma prawo, o ile jest to zgodne z linią partii, bo jeżeli jest niezgodne z linią partii, to nawet nie powinien się odzywać, powinien zamilknąć. Ale ja chciałem powiedzieć, że Kościół jest jedną z organizacji lobbyingowych. Organizacje lobbyingowe robią to po cichu, a Kościół oficjalnie. Także nie wiem skąd to oburzenie. Nie tak dawno była afera, bo zdaje się, że jakieś organizacje, które były zainteresowane wynajmem mieszkań, robiły to po cichu. Dlaczego państwo nie traktują Kościoła jako jednej z organizacji lobbingowych? No ale to jest jedna sprawa. Kościół, to znaczy chrześcijaństwo już jest spacyfikowane. Już jest spacyfikowane, powiedziałbym, że ucywilizowane, natomiast ludzie będą zawsze potrzebowali, to znaczy starsi ludzie będą potrzebowali sensu życia, no może już nie życia, ale nadziei, a młodzi potrzebują pewnego uporządkowania i niektóre religie to dają. I przyjdą, nie mają państwo własnej religii, będą państwo mieli obcą. No cóż, to chyba tylko tyle.
0: To był pan Andrzej Złodzi. No i znów, dlaczego jedni wierni, jeden kościół miałby coś innym narzucać, nie wiem, odwrotnie? Chyba chodzi o to, żebyśmy się wszyscy w jednym kraju po prostu pomieścili. 22 44 044 i adres mailowy pierwszy @tok.fm. Prosimy państwa o telefony, o maile i prosimy o większą aktywność pań. Była mowa o konkordacie w tej naszej dyskusji i tutaj państwo w ramach tej umowy z Kościołem gwarantuje organizowanie religii w szkołach. Zaglądamy do artykułu 12 ustęp 1, który mówi, że państwo gwarantuje, iż szkoły publiczne podstawowe i ponadpodstawowe, także przedszkola, organizują zgodnie z wolą zainteresowanych osób naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Czyli nawet te zmiany, o których tu mówimy, ograniczenie lekcji religii, to się mieści w ramach tego, co jest zapisane w konkordacie. Czekamy na kolejne państwa głosy. 22 44 044.
19: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, to Kalista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
20: TOK 2.
21: My dzisiaj nie mamy normalnego wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My mamy dzisiaj masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS. I ten absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. No i jak widzę, przepraszam, bandyckie metody czasami z tamtej strony, to ja nie będę udawał, że jestem taka ciotuleńka, która nie jest w stanie oddać. Znaczy, tak nie może być. No, zło nie może triumfować. A to, co działo się i dzieje się do dzisiaj w instytucjach opanowanych przez PiS, to jest czyste zło. To jest czyste plucie w twarz Polakom, tym, którzy uważają, że konstytucja coś znaczy.
19: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Dzisiaj zachmurzenie będzie małe na wschodzie i na południu Polski, okresami umiarkowane i duże. Na północnym wschodzie oraz na południu okresami słabe opady deszczu. Rano jeszcze lokalnie, głównie w Polsce Północnej, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Proszę więc uważać na drogach. Robi się trochę już jesiennie. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie, przez około 22 stopni w centrum, do 24 stopni na południowym zachodzie.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Czy Kościół powinien zabierać głos w sprawie programu nauczania? O tym dzisiaj dyskutujemy w pierwszym programie TOK FM. Za 17 minut 6, teraz na zegarze. Jest z nami pan Józef z Grudziądza. Słuchamy.
23: Dzień dobry, bardzo dziękuję redakcji. Za pierwszym razem się udało zadzwonić. Strasznie mnie to zaskoczyło, po prostu, że od razu i mnie to wybiło, przyznam szczerze, z pantałyka, ale później jakoś nadrobiłem to. Kilka spraw. Po pierwsze, Kościół jest lobbingiem, tak jak pan jeden z panów powiedział, to prawda, ale nie tylko jawnym, jest również bardzo niejawnym i to jest znane od zawsze. I tutaj też przez historię trzeba spojrzeć, że wpływ Kościoła to nie tylko Kościół, bym powiedział, który my uznajemy za takie samo dobro, ale również terror, sale do tortur, a współcześnie to żeby mieć wpływ większy, to nawet nagrywali przecież świętego ojca Pio konfesjonał, więc to jakby Kościół się nie ogranicza do jednych metod. Ma najróżniejsze w swoim wachlarzu. Sam kiedyś będąc w Sejmie byłem świadkiem, gdy była ustawa o wolontariacie, że była siostra Maksymiliana wysłana do, jako przedstawiciel episkopatu do ustaw, bo wszystkie ustawy, z których gdzieś widzi interes Kościół, są kontrolowane przez Kościół. I na następne posiedzenie takiej komisji siostra Maksymiliana przyniosła wszystkie teczki personalne posłów, którzy brali udział w posiedzeniach komisji. I przy mnie dosłownie przy drzwiach zaczepiła jednego z posłów, mówiąc, czy jego córka już poradziła sobie z problemem narkotykowym, po czym ten poseł zmienił zdanie i już był tak bardzo poddańczy wobec tego, co było wygodne dla Kościołowi. Tak też działa. I teraz jest pytanie, czy my się na tą rolę Kościoła w Polsce tak dominującą godzimy. I niestety w większości się godzimy. W szkołach uważam, że narzucanie woli Kościoła wszystkim jest po prostu przesadą. Chodzi oczywiście przede wszystkim o pieniądze. Godzina lekcji religii to są pieniądze, które Kościół sobie dla swoich kadr po prostu przejmuje. To są gigantyczne pieniądze. Problem z Kościołem
0: jest taki... A poza tym, panie Józefie, poza tym, oprócz tego, że to są pieniądze w sensie zarobku tego katechety czy też księdza, to jeszcze jest kwestia tego narybku, znaczy i wychowywania kolejnego pokolenia wiernych, no bo ktoś musi chodzić do kościołów.
23: Tutaj też jeden ze słuchaczy powiedział bardzo słusznie, że jeżeli zaprowadzamy do chrztu wszystkich, oni automatycznie wpisują takiego małego człowieczka, nieświadomego, w co został wplątany. Celowo jest przekaz do dzieci. Ja uważam, że religia powinna być dostępna od dorosłości. Przekaz, w którym mówimy, że mamy pić krew i jeść ciało Chrystusa, czyli kanibaliczny nakaz na każdej mszy, powinien być dopiero dla zrozumiałych, dorosłych ludzi, a nie dla dzieciątków, którym się to wciska od maleńkości. I dlatego chrzest powinien być dopiero, jeżeli ktoś jest dorosły i decyduje, czy chce być buddystą, czy chrześcijaninem. Natomiast tak, on jest wpisywany od razu w zasób personalny i później mamy zasób personalny Kościoła katolickiego, 96% społeczeństwa. Nie wiem dokładnie, jaki jest w tej chwili, ale od tego płaci podatek Kościół. I tym się zawsze legitymuje, że ma pogłowne od ludzi, których ma wpisanych w Polsce jako... należących w cudzysłowie do niego. Tym bazuje. Natomiast bym powiedział, dla innych religii nie ma w ogóle szans w tym systemie. Ta religia jest dominująca u nas i teraz jest, żeby było rzeczywiście sprawiedliwie, jest ryzyko, ponieważ religie są agresywne. Jak widać, co robi islam pod przekazem, bym powiedział, takim dobra, to samo robi Kościół. Pod przekazem dobra daje przyzwolenie na zło, bo na przykład wszystkie wybaczania czynności, które wykonał złoczyńca przez Kościół, powodują, że on ma swego rodzaju przyzwolenie na czynienie dalej zła. I teraz wszyscy uwięzieni w Polsce mordercy, uwaga, są głębokimi katolikami, bo nagle odkrywają, że ich w więzieniu, bym powiedział, dotknął palec Boży. Więc jak to jest, tak? Gdyby tak rzeczywiście było, to coś jest w tym nie tak, tak? No i dokończę jeszcze jedną sprawę konkordatu, bo też jeden z panów powiedział. Konkordat nie jest czystym dokumentem, dlatego że konkordat został wpisany w czasach, kiedy Kościół w czasach negocjacji konkordatowych groził rządowi polskiemu, polskim politykom, i to jest w aktach, że jeżeli nie podpiszą tego konkordatu, to wyprowadzą ludzi na ulicę i będzie krwawa jatka. I niestety do dziś mamy rolę Kościoła w polityce. Cała instytucja Kościoła katolickiego opiera się o to, że od tysięcy lat był przywiązany do instytucji rządu, to znaczy czy do króla, czy do cesarza, czy również współcześnie. Ich siła wynika po prostu z możliwości wpływu na władzę. I u nas to samo się dzieje. dopóki tak jest i dopóki oni mają możliwość dzieciom narzucanie swojej woli.
0: No wiadomo, że będą z tego korzystali. Dziękuję bardzo. Pan Józef z Grudziądza. Panie Józefie, proszę do nas dzwonić częściej. I pan Józef tutaj nam taką bardzo szeroką perspektywę zarysował. Proponuję, żebyśmy wrócili do nieco ograniczonej, która dotyczy tego, jak Kościół wpływa na to, co się dzieje w szkołach. 22 44 044. Czekamy na kolejne państwa telefony, a do państwa dyspozycji także, i to przez cały czas audycji, także po audycji, adres mailowy. pierwszy@patok.fm. Pan Krzysztof z Krakowa, słuchamy.
2: Dzień dobry. Trzeba się chyba odnieść do mojego przedmówcy, który ma sporo racji, z tym, że nie zwraca uwagi, że Kościół wzoruje się na swoich starszych braciach w wierze, żydowskich rasistach. I żydowscy rasiści wpływają na nasze życie.
0: Bardzo dziękuję. To wydaje mi się, że to nie jest pan Krzysztof z Krakowa, tylko inny słuchacz, którego znamy z wypowiedzi, które nam trochę tutaj zaburzają naszą dyskusję, bo w sytuacji, gdy padają obraźliwe określenia w stosunku do kogokolwiek, to mówimy stop. Pan Piotr z Łodzi, słuchamy. Dzień dobry, panie Piotrze. Prosimy o zabranie głosu. Pan Piotr z Łodzi był z nami przez chwilę, ale może kto inny skorzysta teraz z możliwości zabrania głosu i to będzie pan Waldemar z Elbląga. Słuchamy.
3: Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, bo może jestem w błędzie, ale czy Konstytucja gwarantuje rozdział państwa i kościoła? I czy Konstytucja gwarantuje, że państwo jest...
0: Panie Waldemarze, to powiem tak. W zależności od intencji tego, który by tutaj szukał takich zapisów, czy też potwierdzeń tego, o czym pan mówi, to by jeden znajdzie w Konstytucji.
3: To jest podstawowy zaraz na początku artykuły. Czy państwo jest właśnie neutralne ideowo i...
0: No tak, oczywiście, że jest świeckie neutralne.
3: No jest świeckie neutralne, a konkordat jest akcem mniejszej wagi, prawda? To reguluje tylko określone, specyficzne stosunki z Kościołem katolickim. Także nie ma co tutaj, tak jak ma Zdzisław, wtrąbić, bo po prostu trzeba czytać z zrozumieniem. Mhm.
0: Kościoły i inne związki według Konstytucji są równouprawnione. Znaczy mają tutaj także ale prawo działać.
3: Ale chodzi mi o państwo. Czy państwo jest neutralne i ideowo?
0: Jest neutralne, panie Waldemarze. No żyjemy w państwie świeckim, na pewno nie wyznaniowym, przynajmniej jeśli chodzi o założenia ustawy zasadniczej.
3: No tylko dlatego mówię, pan Horwat jest tutaj aktem układu niższej kategorii, niższego rzędu i nie ma...
0: Co nie oznacza, że nie obowiązuje. Dziękuję bardzo, pan Waldemar z Elbląga. Pan Marek z Lublina jest z nami, słuchamy.
4: Dzień dobry, witam słuchaczy i pana redaktora. Marek Żubina się kłania. Ja jeszcze pamiętam średnio głęboki PRL i wtedy pozycja Kościoła była niesamowicie silna. Mniej więcej był równy władzy. Formalnie wyglądało to w ten sposób, że rządziła PZPR. Kościół był niby na boku, niby był oblęconą twierdzą, ale miejscowy proboszcz i miejscowy, jak to się nazywało, sekretarz PZPR chadzali ze sobą na wspólny spacer, wymieniali się poglądami, nie wiem co, o czym rozmawiali, to było powszechnie znane. Było w ten sposób, że w szkole na lekcji nigdy nie było w 100% frekwencji, ale na lekcjach religii, które były w kościele, frekwencja była 100%. Czyli nawet te dzieci, które normalnie chodziły na wagary, do kościoła przychodziły i to nie było na tej zasadzie, że wszyscy byli wierzący. Miałem kolegę, który był niewierzący i on co roku zaliczał coś takiego, że przychodziło do niego para dzieci z jego klasy. On i ona, mniej więcej tak jak obecni Świadkowie Jehowy chodzą. Dlaczego on nie chodzi na lekcje religii? Także to była bardzo mocna pozycja Kościoła. Kościół tłumaczył, że jest oblęconą twierdzą. De facto był sojusz tak zwanego tronu i ołtarza. I w tym momencie Kościół usiłuje odtworzyć dokładnie ten sam układ. Po prostu kiedyś się mówiło, że mamy kraj, w którym jest 99% Polaków i 99% katolików.
0: Mhm. Myślę, panie Marku, że takie to odtworzenie pewnych wpływów jest po prostu niemożliwe i chyba nawet Kościół o tym wie, tak jak państwa zachodnie się zlaicyzowały, jak to się mówi, tak my jesteśmy w trakcie, no bezsprzecznie, w trakcie tego procesu. Teraz pan Piotr z Łodzi, słuchamy.
1: Halo, witam wszystkich słuchaczy i pana redaktora. Skupmy się na głównym temacie, czyli sprawa lekcji religii w szkole. Ja jestem człowiekiem prawie 60-letnim, pamiętam stare czasy, kiedy była religia w salce katechetycznej, było to przed lekcjami w szkole bądź po lekcjach. Kto był innego wyznania, ewentualnie był niewierzący, nie chodził, nie było wytykanie, nie było osoby zagubionej w szkole, że musiała gdzieś tam być na świetlicy, bo tutaj jest religia, on nie wie co ze sobą zrobić, bo na etykę też nie chodzi. I to było bardzo dobre wyjście. Kto nie chodził na religię, przychodził godzinę później do szkoły, czy wychodził godzinę wcześniej, my szliśmy sobie do salki na lekcję religii prowadzonej przez księdza. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, 99% katolików. Dlaczego nie pójdziemy tropem niemieckim, wprowadźmy Kirchensteuer, czyli podatek kościelny, podpisując umowę o pracę, deklaruje wyznanie. Jestem tego wyznania czy tego wyznania. Wtedy okaże się, ilu mamy katolików, wtedy będzie musiał grupa wyznaniowa bądź
0: znamy ten mechanizm wyznawców, z tak? przepisywania 1%, czy też teraz chyba więcej niż 1% na NGOsy tak zwane, na organizacje pożytku publicznego.
1: Tak, jestem niewierzący, płacę na państwo, jestem wierzący, płacę na własny kościół i mamy sprawę jasną, wiemy ilu mamy muzułmanów, ilu mamy katolików, ilu mamy przykładowo, nie wiem, adwentystów dnia siódmego i
0: oczywiście,
1: jest sprawa rozwiązana.
0: Chociaż dziękuję bardzo, to był pan Piotr z Łodzi, chociaż tutaj widzę pewne niedoskonałości, bo proszę państwa, no nie każdy dopełni tej formalności. Po prostu są, część z nas ma taką naturę, że no nie pójdzie, nie zadeklaruje, a to wcale nie znaczy, że nie należy do tej wspólnoty. Pani Grażyna z Częstochowy, to jest ostatni głos w naszej dyskusji.
5: Witam serdecznie pana redaktora i wszystkich radiosłuchaczy. Otóż ja uważam, brawo panowie, tak powinno być, no ja się wcześniej urodziłam i ta sama historia. Po lekcjach ze szkoły podstawowej biegiem się leciało na katechezę, oczywiście. Ale teraz się zmieniły już jakieś czasy, no przykro mi, ale to, co mnie spotkało w kościele katolickim, no więc króciutko powiem. Mam syna niepełnosprawnego w DPS-ie i z koszykiem poszłam do kościoła, a tam msza godzina. No, na następny rok ksiądz przychodził po kolędzie i pytam się, jak to jest, żeby była msza w kościele godzinna, a ja miałam tak bardzo ważny wyjazd. A ksiądz mi mówi, a kogo to obchodzi pani wyjazd? Nie zapytał w ogóle, gdzie chciałam jechać, w jakim celu. No niestety, można powiedzieć, wzięłam rozwód z tym kościołem, bo to jest nie dla mnie. No taka prawda jest naga i tylko patrzę, żeby dawać. Nie dałam pieniędzy na kolędę, jak chodził po kolędzie. Niestety, no bo było to jak było, że akurat nie mogłam dać. I jestem zbulwersowana tym zachowaniem takich księży, bo dla mnie osobiście, jak się dowiedziałam, to autorytetem jest ksiądz profesor świętej pamięci Józef Tischner. No bo to był naprawdę rozsądny ksiądz i to był ksiądz prawdziwego zdarzenia. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo miło się pana słucha i wszystkich radiosłuchaczy pozdrawiam.
0: Pani Grażyno, szczególnie coś pani powiem.
5: Tak.
0: Pani też się bardzo miło słucha.
5: Ale szczególnie ja jestem po prostu na słuchu od godziny 20 po wiadomościach.
0: A obieca mi pani coś?
5: Tak.
0: Proszę częściej dzwonić do nas.
5: Tak, oj, bardzo miło posłyszeć. Bardzo miło.
0: Dziękujemy. Cała przyjemność tutaj po naszej stronie. Dziękujemy. To już był ostatni telefoniczny głos, ale jeszcze dostaliśmy maila na adres pierwszymałpatok.fm. Od lat pracuję jako nauczyciel religii w liceum. Z tej perspektywy uważam, że Kościół nie tylko może, ale powinien zabierać głos w sprawach dotyczących nauczania religii. Nie po to, aby decydować za wszystkich, lecz aby uczestniczyć w publicznej debacie i bronić praw uczniów oraz rodziców. W codziennej pracy widzę problemy, których często nie dostrzega się z poziomu ministerialnych rozporządzeń. Lekcje umieszczane na obrzeżach planu, ograniczenie liczby godzin, łączenie klas, brak stabilności zatrudnienia katechetów i stopniowe sprowadzanie religii do przedmiotu drugiej kategorii. Nie można przy tym pomijać obowiązującego konkordatu ani ustawy o systemie oświaty, które przewiduje, że minister określa warunki organizowania nauki religii w porozumieniu z władzami kościołów i związków wyznaniowych. Z poważaniem, pan Andrzej, nauczyciel religii, który do nas napisał. Z pewnością, proszę Państwa, odwracając te sytuacje i mając na uwadze tutaj to, że szkoła jest świecka, nie jest prowadzona przez żaden kościół albo związek wyznaniowy, to jednocześnie tutaj absolutnie nie odmawiałbym prawa tym młodym ludziom, którzy są osobami wierzącymi, do tego, żeby chodzić na lekcje religii i żeby tutaj nie mieć z tym kłopotu, bo to coś takiego jak presja w szkole związana z tym, że przedmiot jest marginalizowany, też może zniechęcać uczniów, a nie o to chyba chodzi. Bardzo dziękujemy Państwu za wszystkie dzisiejsze głosy. Zbliża się powoli godzina 6:00. O 6:00 już za niecałe pół minuty będą informacje dla Państwa w TOK FM, a po informacjach o nowym formacie współpracy, który proponuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Są nowi podejrzani, dowody i osoby, które chcą współpracować z prokuraturą, mówi resort sprawiedliwości w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Szef CIA John Ratcliffe odwiedził Moskwę. Za chwilę on o możliwych powodach tej wizyty. Nie żyje legenda muzyki country, aktorka i ikona popkultury Dolly Parton. Minęła 6:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Prokuratura zabezpieczyła majątek szefa zbankrutowanej giełdy kryptowalut Przemysława Krala. Majątek ten, jak powiedział Roman Giertych w TVP Info, może być wystarczający do pokrycia strat osób, które dotychczas zgłosiły się jako poszkodowane przez firmę Zonda Krypto. Roman Giertych, a także poseł Koalicji Obywatelskiej, ujawnił, że jest adwokatem Krala. Podobnie jak drugi znany adwokat, mecenas Jacek Dibła. O szczegółach Maciej Kluczka.
7: Do tej pory w sprawie Zonda Krypto toczyły się dwa odrębne postępowania. Jedno w sprawie zaginięcia założyciela firmy, drugie w sprawie poszkodowanych klientów. Oba zostały połączone, mówi rzeczniczka prokuratury generalnej Anna Adamiak.
8: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta w postaci zgromadzenia dodatkowego, nowego materiału dowodowego.
7: Do tej złożonej sprawy dochodzi nowy wątek Radosława Pisiewicza, szefa Komitetu Olimpijskiego. Ten zaufany człowiek PiSu w zamian za luksusowy zegarek miał obiecywać szefowi giełdy kryptowalut starania o rozciągnięcie nad nim parasola ochronnego.
20: Mamy do czynienia z płatną protekcją, powoływaniem się na wpływy, a w związku z czym z popełnieniem przestępstwa.
7: Przypomniał w TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Maciej Tomczykiewicz. Maciej Kluczka, TOK FM.
6: Nieoczekiwana wizyta dyrektora CIA Johna Ratcliffe'a w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją, ocenia Wall Street Journal. Według cytowanej przez gazetę Beth Sanner, byłej wysokiej rangą urzędniczki w wywiadzie USA, tematem spotkań mogła być też wojna w Iranie. Ratcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Choć wciąż nie ma szczegółów dotyczących celu podróży, do niecodziennej wizyty szefa służby wywiadowczej doszło na tle doniesień o przygotowaniach do rosyjskiej mobilizacji oraz planach prowokacji lub przetestowania NATO. Doniesienia o wizycie są dobrym sygnałem, mówił w TOK FM amerykanista profesor Michał Urbańczyk.
24: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
6: Ostatni raz szef CIA odwiedził Rosję w 2021 roku, by odwieść Kreml od planowanej wówczas inwazji na Ukrainę. Moskwę odwiedził również szef watykańskiej dyplomacji, arcybiskup Paul Paul Richard Gallagher, który spotkał się z szefem rosyjskiego MSZ-u Siergiejem Ławrowem. Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej wezwał rosyjskie władze do zakończenia wojny w Ukrainie. Była autorką ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak Jolene i I Will Always Love You. Występowała w filmach i serialach, wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy. Nie żyje Dolly Parton, amerykańska piosenkarka country, autorka tekstów, aktorka i filantropka. W czerwcu 25 roku majątek Parton został wyceniony przez magazyn Forbes na 450 milionów dolarów, co dało jej 78 miejsce na liście najbogatszych Amerykanek, które samodzielnie nie dorobiło się majątku. Jak zauważyła stacja CNN, była jedną z najbardziej uwielbianych, hojnych i jednoczących gwiazd USA, przez wiele lat działając charytatywnie. Jak poinformował jej zespół prasowy, artystka odeszła po krótkiej walce z rakiem. Na cześć zmarłej prezydent Donald Trump zarządził, by flagi USA zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu. Dolly Parton miała 80 lat. Łukasz Gibała jest faworytem tych wyborów, stwierdził w wywiadzie politycznym w TOK FM przewodniczący klubu Polska 2050 Paweł Ślis, pytany o wybory na prezydenta Krakowa.
9: Wielokrotnie próbował być włodarzem tego miasta i to chyba jest to jego 5 minut, w którym to jego marzenie, ten jego cel może się spełnić. Zwróćmy uwagę, że też on również organizował referendum, które doprowadziło do odwołania pana prezydenta Miszalskiego.
6: Według najnowszego sondażu dla Polityki Insight, Łukasz Gibała, który nie jest związany z żadną partią polityczną, jest obecnie liderem wyścigu w stolicy Małopolski z wynikiem na poziomie ponad 25%. Drugie miejsce z wynikiem 15% zajmuje Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Niespełna 9% badanych popiera Darię Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy. Pierwsza tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odbędzie się 27 września. Warszawa idzie na wojnę z hałasem i chce od rządu konkretnych zmian w prawie, począwszy od jasnych kompetencji gminy w zakresie jego ograniczania, a skończywszy na wprowadzeniu fotoradarów akustycznych. Więcej na ten temat wie Błażej Kulesza.
10: 5 godzin trwała ostatnia miejska komisja ochrony środowiska, gdzie debatowano nad wspólnym stanowiskiem do władz miasta i rządu. A jest o czym mówić, bo w mieście czasem nie da się wytrzymać.
11: To nie jest przyjemne dla kogoś, kto chce po prostu odpoczywać w swoim mieszkaniu.
10: Jak mówi Iwona Szymacha, mieszkanka Śródmieścia, utrapieniem są często ogródki gastronomiczne.
11: Miasto jako cel ma sprawienie jakiegoś takiego jednego wielkiego bordelu w Warszawie.
10: Rada Warszawy najpewniej w czwartek przyjmie wspólną deklarację w tej sprawie, ale samo pismo problemu nie rozwiąże, mówi Jan Mencfel z Miasto jest nasze.
12: Potrzebne są również nowe przepisy, bo tak jak w wielu miastach na zachodzie, choćby w Paryżu czy w Nowym Jorku, możemy w Warszawie montować fotoradary akustyczne.
10: A dane są alarmujące. Tylko w Unii Europejskiej hałas odpowiada za 66 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie. Błażej Kulesza, TOK FM.
6: Kolejne informacje w TOK FM o 6.20.
13: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Raczej więcej słońca dziś na niebie niż mniej, więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie, przez 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18.
13: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz profesor Walenty Baluch, dyrektor Centrum Europy Wschodniej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dzień dobry.
25: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Ukraina planuje zorganizować szczyt Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Cóż to takiego? Może o tym na początek.
25: To jest oczywiście inicjatywa, która się zrodziła na właśnie międzynarodowym szczycie miast i regionów. Tam została właśnie upubliczniona. Natomiast sam pomysł pojawił się nieco wcześniej. dokładnie w 2025 roku, żeby stworzyć właśnie taki format współpracy w ramach makroregionu karpackiego. I to zostało przedstawione przez prezydenta Zełenskiego i Ukraina. Tworząc właśnie karpacką inicjatywę integracyjną, chce z jednej strony zwiększyć swoje szanse na pozytywną odbudowę swojego kraju po wojnie, a z drugiej strony rozpatruje właśnie ten format jako swego rodzaju platformę integracyjną Ukrainy poprzez właśnie rozwój współpracy regionalnej z Unią Europejską. I to jest właśnie inicjatywa, która ma zrzeszać w zamyśle władz Ukrainy 8 państw i wymienia się tutaj liczbę regionów 43, 44, różnie podają źródła. I właśnie do tego klubu, do właśnie tego grona państw w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej zostały zaproszone Austria, Słowacja, Węgry, także Polska, Serbia, Rumunia, czyli właśnie te kraje, na terytorium których są właśnie Karpaty.
0: Czy to jest alternatywa dla Trójmorza, dla inicjatywy Trójmorza?
25: Oczywiście tutaj możemy właśnie się doszukiwać, się dopatrywać tego, że pewne płaszczyzny współpracy mogą się nakładać. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że tutaj Ukraina zwraca szczególną uwagę na właśnie gospodarkę, na kwestie bezpieczeństwa, na ekologię i właśnie inwestycje, ponieważ inwestycji Ukrainie brakuje, szczególnie w tych regionach określonych przez prezydenta Ukrainy Zełenskiego jako karpackie, a należy wziąć pod uwagę, że ze względu na wojnę rosyjsko-ukraińską przemysł w znacznym stopniu się przeniósł z regionów wschodniej czy południowej Ukrainy do regionów bezpieczniejszych. A takie regiony, które Ukraina uznała właśnie za te karpackie, to oczywiście region czerniowiecki i

0: Tutaj w tej formule ukraińskiej występuje 8 regionów, natomiast w naszej formule inicjatywy Trójmorza, czyli między Bałtykiem, Morzem Czarnym a Adriatykiem, tych państw jest zdecydowanie więcej. Mhm. Także geopolityczna konstrukcja jednego i drugiego otworu jest nieco inna. Mhm. I patrząc geopolitycznie, geostrategicznie, nasze państwa powinny się wzajemnie wspierać, podobnie jak Polska wspierała inicjatywę Ukrainy, Guam, czyli Gruzja, Ukraina, Mołdawia i Azerbejdżan, jako właśnie tutaj mhm. przedłużenie tego korytarza transportowego, energetycznego.
1: Tutaj mówimy przede wszystkim o Ukrainie, bo po stronie tego państwa jest inicjatywa, ale czy te pozostałe państwa karpackie potrzebują takiego partnerstwa? Czy to nie jest tak, że Ukraina tutaj szuka pola do współpracy, mając w dość odległej perspektywie członkostwo w Unii Europejskiej?
0: No oczywiście tutaj Ukraina się sugeruje taką inicjatywą współpracy makroregionalnej jak makroregion Alp czy właśnie inicjatywa dunajska. I tutaj oczywiście pytanie, czy właśnie i w jakim stopniu te państwa, szczególnie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Serbia i zaangażują w tą inicjatywę. Ona jest rozpatrywana w kontekście, tak jak już wspomniałem, odbudowy Ukrainy i to jest właśnie ta zachęta ze strony Ukrainy. Ona ma być realizowana pod właśnie, oczywiście przez Ukrainę, ale pod parasolem Unii Europejskiej. Takie są założenia, że Komitet Regionów wesprze tę inicjatywę. A zatem no, ma szansę powodzenia, o ile oczywiście Ukraina się wykaże po pierwsze determinacją, po drugie sprawczością, po trzecie rzeczywiście zaangażuje Unię Europejską i kraje Unii Europejskiej, które właśnie zostały zaproszone do tej inicjatywy. A zatem gra dopiero się rozpoczęła i zobaczymy, czy ta inicjatywa będzie skuteczna.
1: Mhm. A co my wiemy w tej chwili o odpowiedzi ze strony pozostałych państw karpackich na tę inicjatywę? Polska na razie jeszcze nie ma osoby, którą wyśle na to spotkanie.
0: Pojawia się informacja, oczywiście strona ukraińska na razie nie ujawnia szczegółów, kto i na jakim szczeblu będzie reprezentował ten czy inny kraj. Natomiast pojawia się informacja, że właśnie ponad 500 przedsiębiorstw z różnych krajów już wyraziło chęć udziału właśnie w tym forum ekonomicznym, bo właśnie taka formuła została zaproponowana jako forum ekonomiczne i tutaj no, po naszej stronie no, mamy forum ekonomiczne w Krynicy, które ostatnimi czasy jest organizowane w Karpaczu. Także tutaj ewentualnie te inicjatywy mogą się rzeczywiście dublować. Po naszej stronie jest też Europa Karpat, inicjatywa, która po części może się pokrywać z tą ukraińską. Natomiast no, oczywiście Ukraina tutaj zachęca do udziału zarówno przedstawicieli państw, jak i biznesu państw regionu karpackiego, proponując także format współpracy tych państw z inwestorami z Bliskiego Wschodu. I to jest coś nowego, co pojawia się w tej ukraińskiej inicjatywie, a wiemy chociażby na podstawie konfliktu bliskowschodniego, tego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, że właśnie Ukraina wykazała się inicjatywą dronową w kontekście między innymi obrony przestrzeni powietrznej czy właśnie wód państw Zatoki. Dlatego ma dobre relacje z niektórymi państwami z Bliskiego Wschodu i to może być rzeczywiście atrakcyjna platforma współpracy.
1: Mhm. Czyli Ukraina partnerom tutaj może pomagać na dalej na polu obronności, a na jaką pomoc ze strony partnerów tutaj może liczyć? Czego potrzebuje?
0: No przede wszystkim Ukraina potrzebuje inwestycji, potrzebuje właśnie infrastruktury.

0: struktury. Stąd właśnie, jeżeli bierzemy pod uwagę między innymi te argumenty, że Ukraina próbuje tworzyć format konkurencyjny wobec Trójmorza, to trzeba właśnie też wyraźnie sobie powiedzieć, że Polska, zmniejszając swoją aktywność poprzez właśnie to, że daliśmy sobie narzucić antyukraińską narrację w ramach polityki wschodniej, chociażby właśnie poprzez to, że zamiast rozbudowywać korytarz transportowy, który swego czasu był proponowany przez prezydentów Kuczmy i Kwaśniewskiego jako projekt Odessa-Brody-Gdańsk, nie tylko ropociąg, ale korytarz transportowy. I w 2023 roku zamknęliśmy granice dla ukraińskiego zboża, co było oczywiście łatwiejszym rozwiązaniem. Natomiast trzeba było w mojej ocenie wybrać inną drogę rozwiązania tego problemu, a mianowicie oczywiście ukrócić ten proceder nielegalnego sprowadzania ukraińskiego zboża na polski rynek, ale rozwijać właśnie tę inicjatywę budowy korytarza transportowego do naszych portów na Bałtyku. I Ukraina nawet teraz potrzebuje takiej inicjatywy, ponieważ wiemy, że Rosja, rozwijając swoje zdolności uderzeniowe przy pomocy dronów morskich na Morzu Czarnym, a także poszerzając swoje zdolności uderzeń rakietowych, blokuje, utrudnia właśnie transport ukraińskiego zboża. A zatem właśnie Ukraina potrzebuje tej infrastruktury, chociażby właśnie zapowiadanej kolei wąskotorowej do Kijowa. A zatem jeżeli my nie będziemy przewodzić tym inicjatywom, to właśnie oczywiście Ukraina będzie szukała innych alternatywnych możliwości. I tutaj proponowana jest między innymi budowa korytarza z Iwano-Frankiwska przez Węgry i Czechy do Katowic. A zatem no, pytanie, czy będzie ona konkurencyjna do tej inicjatywy, którą przed chwilą właśnie przedstawiłem, no nie do końca. Ona może być uzupełniająca.
1: Czyli komunikat.
0: Ale Polska powinna się wykazywać inicjatywą. Inicjatywą dyplomatyczną, rozbudowywać przejścia graniczne.
1: Komunikat jest taki, tutaj sprowadzając to do jednego zdania już na koniec naszej rozmowy. Przyjdźcie do nas zainwestować, zaangażujcie się, to na tym zarobicie i dobrze, i na tym skorzystacie, prawda? Tak Ukraina zdaje się komunikować. Dziękuję.
0: Skorzystają wszyscy.
1: Dziękuję.
0: I Ukraina, i państwa karpackie.
1: Profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej, był z nami w pierwszym programie TOK FM. A po informacjach o 6.20 będzie o tym, że GPS trochę, kolokwialnie mówiąc, wariuje nad Polską. Dlaczego? O to będę pytał.
2: Autopromocja. Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już dziś po 10.40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Miłek.
3: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
6: Już jesteśmy.
5: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
7: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
8: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
9: i Klemens prawy
8: meldują się na breloczkach.
7: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. W USA aresztowano mężczyznę, który w pobliżu Kongresu i Sądu Najwyższego zaparkował samochód z gilotyną na pace. Funkcjonariusze zatrzymali go w związku z posiadaniem niebezpiecznej broni. Śledcze sprawdzają przeszłość podejrzanego, aby ustalić, w jakim celu przybył do stolicy. Dziś benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,58, 98 7,40, a olej napędowy 7,54. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Przypomnę, że niższy VAT na paliwo ma obowiązywać się tylko do końca sierpnia. Warszawa kupi system antydronowy, podaje dziś Gazeta Wyborcza. Pozwoli on na wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń, szybszą reakcję służb i skuteczniejsze przeciwdziałanie incydentom. Wdrożenie sprzętu o wartości 1 000 000 zł zaplanowano jeszcze na ten rok. System ma zabezpieczyć centralną część stolicy. Z ustaleń dziennika wynika, że chodzi o kilka kluczowych lokalizacji. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnącą liczbę incydentów wlatywania nieznanych obiektów w strefy chronione, podaje Gazeta Wyborcza. A w TOK FM czas na pierwsze oporowanie. Ranku Sport.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Słowenię 3-0 i zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. To trzecie zwycięstwo drużyny Stefano Lavariniego. Spotkanie ze Słowenkami to jednak pierwszy mecz, z którego Polki mogą być tak naprawdę zadowolone. Mówi liderka naszej drużyny i zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak.
9: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę. Byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie.
4: A Stysiak pod nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej pełni rolę kapitana zespołu. Przed Polkami dziś dzień przerwy, jutro i pojutrze najtrudniejsze grupowe pojedynki. Najpierw z Niemkami, a potem z obrończyniami mistrzowskiego tytułu Turczynkami. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem awansował do fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Azerbejdżanu po dogrywce pokonał 5-2 HPL Berszewa. Do dogrywki sensacji doszło w Lińcu. Tam 4 bramki różnicy w 2 meczu odrobił LASK i wyeliminował Celtic Glasgow. To pierwszy awans tej drużyny do Champions League. Spotkanie w Austrii poprowadził Szymon Marciniak. A awans przypieczętowało także norweskie Bodø Glimt. Mistrz Norwegii po raz drugi ograł trzeci zespół holenderskiej Eredivisie NEC Nijmegen. Tym razem 3-0. Na torze Malta w Poznaniu ruszają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie. Biało-czerwoni przystąpią do zawodów z dużymi nadziejami, licząc, że atut własnego toru i wsparcie kibiców pomogą im w walce o medale. Martyna Klatt wraz z Anną Puławską w swoim rodzinnym mieście będzie broniła tytułu mistrzyni świata w K2 na 500 metrów.
11: Że powiem, że nie skupiam się na tym. Zeszły rok to zupełnie inna historia, teraz tworzymy nową. Troszeczkę presji może i jest, ale spowodowana tylko tym, że po prostu chciałabym, żeby ten bieg był super biegiem, żeby ten bieg był szybkim biegiem. No i żeby po prostu zdobyć ten upragniony medal.
4: A do walki o medale przystąpią zawodnicy z blisko 80 krajów. Zawody ruszają punktualnie o 9:00. Teraz w TOK FM czas na pogodę.
12: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: Maksymalnie dziś na termometrach 24 stopnie. Taka temperatura będzie na południowym zachodzie. Najchłodniej na Pomorzu i w Suwałkach, tylko 19. Przeważnie dziś słonecznie.
12: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. Profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Figurski, zastępca dyrektora Instytutu Łączności do Spraw Naukowych, jest z nami. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Trudno polegać na GPS-ie w ostatnim czasie, przynajmniej w Polsce Północnej. Co się dzieje?
13: No niestety mamy do czynienia z permanentnym zakłócaniem systemów nawigacji satelitarnej. Właściwie jesteśmy w teatrze działań walki radioelektronicznej, która trwa już od ponad 3 lat, tak? Tylko że to jest tak nasilało się z roku na rok. W tej chwili, jak nasze badania wykazują, to jest około 70% czasu, przynajmniej w czasie tych miesięcy wakacyjnych, to około 70% czasu tych dni, które mieliśmy na odpoczynek, było permanentnie zakłócane, więc jeżeli mówimy o nawigacji satelitarnej w samochodach na przykład, przykład, a każdy wykorzystuje to w tej chwili, to były duże problemy. Ja sam doświadczyłem tego, kiedy moja pozycja znalazła się prawie na środku Zatoki Gdańskiej.
1: A jak to się przekłada na codzienne funkcjonowanie? Znaczy otwieramy telefon z nawigacją i co się dzieje w tym telefonie? Jak funkcjonują kurierzy, taksówkarze? Jak my dojeżdżamy do pracy, do szkoły, jak nie znamy miasta?
13: Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, bo trzeba wyjaśnić, czym w ogóle jest ten problem, z czego to wynika, tak? Tak w dwóch zdaniach, a że dzisiaj jest rano i za chwilę wszyscy będą jechać do pracy, bo już wakacje się kończą. Ja powiem tak obrazowo to. Dwa są systemy takie główne, które nam zakłócają, czyli głównie to jest obwodu królewieckiego, jeżeli chodzi tutaj o tę część Bałtyku. Jeżeli chodzi o północną Europę, to jest koło Sankt Petersburga, jest kolejna stacja walki radioelektronicznej. My jesteśmy po prostu narażeni na bezpośrednie działania tej pierwszej. Są to potężne stacje, które potrafią nawet na kilkaset kilometrów zagłuszać częstotliwość, na której nadają systemy nawigacji satelitarnej. No i to jest, działa to w ten sposób, że pierwszy system to jest taki brutalny zagłuszanie, czyli tak jakbyśmy, no ktoś ukradł wszystkie znaki przy drodze, tak? No i oczywiście na tych nawigacja nic nie wie, tak? My po prostu się gubimy. I to jest łatwe do zdiagnozowania. Drugi to jest fałszowanie, czyli to tak jakbyśmy ktoś przyszedł i nam podmienił te znaki, czyli dalej znaki są, ale my nic nie wiemy, że one są błędne.
1: Coś takiego.
13: I to jest właśnie działa w ten sposób.
1: Występowało podobno kiedyś, że na przykład będąc w Warszawie pokazywało się, że jesteśmy w Królewcu.
13: Tak, ja miałem taki przypadek kiedyś, chyba to było w ubiegłym roku, że nawet moja pozycja była na w południowej Europie, tak? Więc to jest normalne w zależności od tego, jaki jest moc tego sygnału, jak on jest kodowany i jak jest, powiedzmy, fałszowany, to będzie bliżej lub dalej. Także to jest normalny objaw właśnie tej walki radioelektronicznej. Jeżeli chodzi o kurierów, to jest problem tak samo jak i z taksówkarzami, ale większy jest problem z systemami różnego rodzaju zarządzania kryzysowego, które chociażby...
1: Właśnie o to miałem zapytać. Na przykład karetka pogotowia, która... myślę, że dzisiaj to jest tak, że nawigacja jest niezbędna. To czasy, kiedy kierowca jeżdżący w pogotowiu wszystko znał na pamięć, chyba minęły, albo się mylę.
13: Ja bym powiedział w ten sposób, że my żyjemy w takim błogim poczuciu bezpieczeństwa. Natomiast w internecie, darknet jest osławiony, ale w ogóle w internecie, w cyberprzestrzeni trwa walka. Cały czas walka trwa i my musimy zdawać z tego sprawę, że my jesteśmy jakby narażeni bezpośrednio na tym, a nie jesteśmy bezpieczni, więc musimy mieć jakieś alternatywne rozwiązania. O karetkach pogotowia czy straży pożarnej pan powiedział, no jest taka rzecz, że tutaj się liczą minuty, tak? Jeżeli, powiedzmy, karetka będzie błądziła, no to te minuty mogą dotyczyć życia jakiejś osoby, tak? W wypadku czy coś takiego, tak samo jak straż pożarna, która pędzi gasić pożary, ale też jest elementem zarządzania kryzysowego.
1: To tak? Co pan radzi w takim razie? Powinniśmy wrócić do map? Takich tradycyjnych, takich kieszonkowych, książkowych?
13: Ja przyznam się szczerze, że do tej pory gdzieś tam zawsze mam atlas samochodowy, żeby w razie czego do niego sięgnąć, tak? Po pierwsze potrzebujemy tak zwanych kół zapasowych. Musimy utrzymać i rozwijać alternatywne systemy pozycjonowania jako państwo i to bezwzględnie, tak? Bo to będzie się rozwijało. Raczej nie widać innych
1: alternatywne
13: wskazówek.
1: Systemy pozycjonowania. Tak. Bardzo proszę o wyjaśnienie.
13: My w tej chwili w Instytucie Łączności budujemy taki wspólnie z urzędami morskimi, budujemy taki system RMOD, który będzie działał jako system, no powiedzmy, jakbyśmy satelity przenieśli na Ziemię, tak? Będzie to system naziemny, który będzie dawał możliwość nawigowania statków na Bałtyku w przypadku, kiedy systemy nawigacji satelitarnej przestają działać, tak? Tutaj warto zwrócić uwagę, że Europa ma system Galileo, który jest też mało w Polsce wykorzystywany. To jest taka alternatywa dla systemu GPS.
1: Nie jest zakłócany przez Rosję?
13: Też jest zakłócany, ale jest bardziej odporny. Ma takie systemy, które są bardziej odporne na to, na te zakłócenia i powinniśmy też w tym kierunku iść. Po drugie, jeżeli mógłbym jeszcze tutaj dodać, to potrzebujemy, ja to bym nazwał takich radarów pogodowych, tak, dla fal radiowych. Powinniśmy budować rozproszone stacje nasłuchowe i zanim fałszywy sygnał zdąży oszukać samolot czy sieć telekomunikacyjną, to nasz monitoring powinien go wykryć, tak, i nadciągającą burzę z tego powodu, i wtedy możemy automatycznie przełączyć taki system nawigacji satelitarnej na właśnie ten alternatywny system. Natomiast jeszcze tutaj warto zwrócić jedną uwagę. My wszyscy zawsze mówimy o pozycjonowaniu w tym przypadku, natomiast bezwzględnie ważniejszym elementem jest czas, bo systemy nawigacji satelitarnej synchronizują nam podstawę czasu międzykontynentalną i w tym momencie, jeżeli to pada, to pamiętajmy, że padają też transakcje bankowe, internet przestanie też działać, bo też jest synchronizowany czasem, sieci telekomunikacyjne, czyli nasze komórki też przestaną działać, więc to jest większe zagrożenie, aniżeli ta pozycja w naszych samochodach w nawigacji satelitarnej.
1: I jeszcze na koniec, pozostała nam minuta, to wniosek z tego jest taki, że właściwie jakby ktoś pytał, czym się objawia, gdzie się objawia wojna hybrydowa ze strony Rosji, to bardzo proszę, to jest przykład i tutaj bezpośrednio to na nas wpływa. Jak Rosja to robi? W jaki sposób? No,
13: Rosja ma bardzo rozbudowane te systemy. To jest no, chyba rozmowa na dłuższe spotkanie, ale w ogóle...
1: Ale robi to gdzieś z nieba, z kosmosu, z obwodu królewskiego.
13: Przez wiele miesięcy, tak, można powiedzieć lat, było to z powierzchni Ziemi. W tej chwili to jest też potwierdzone próby Rosji na orbitach satelitarnych. Został wystrzelony specjalny satelit jakiś czas temu, który na takiej bardzo ciekawej orbicie się porusza, nazywany jest Mołnia, taka bardzo wydłużona elipsoida, która po prostu potrafi, który zakłócić system nawigacji satelitarnej na całej kuli ziemskiej, która jest z jego punktu widzenia skanowana, tak? Więc to jest jeszcze gorsze rozwiązania, jeżeli te naziemne, bo tak jak powiedziałem, naziemne to tylko kilkaset kilometrów w najlepszym przypadku. Tak, punktowo, no ale są dwa takie główne. To jest Pole 21 system, który tworzy taką kopułę jakby, który nie dopuszcza sygnałów satelitarnych, i to zarówno GPS Galileo, jak i Krasucha 4. To jest mobilny system o ogromnej mocy, który może zakłócić, oślepić radary pogładowe właściwie na całej obszarze Bałtyku w tej chwili.
1: Dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Figurski, zastępca dyrektora Instytutu Łączności do Spraw Naukowych, był z nami. Do usłyszenia.
13: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: Zapraszam teraz Państwa na pierwszy program gospodarczy.
3: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Musisz zrezygnować z B2B. Państwowa Inspekcja Pracy opracowała nowy test. W nowej liście samokontroli, nazywanej też testem przedsiębiorców, opracowanej przez inspekcję, jest 30 pytań. Od odpowiedzi na te pytania ma zależeć, czy inspektorzy uznają twoje B2B lub zlecenia za legalne. O ocenę tych pytań poprosiliśmy ekspertów. Dr Marcin Wojewódka, radca prawny z firmy Wojewódka i Wspólnicy z kancelarii, przyznaje, że wartość listy polega przede wszystkim na tym, że skłania przedsiębiorcę do spojrzenia na rzeczywisty sposób wykonywania pracy, a nie tylko na nazwę i treść umowy. Jest więc pomocnym narzędziem, a nie wyrocznią. Innymi słowy, zaletą tej listy jest to, że kieruje uwagę z papieru na praktykę. Jak bowiem chyba wszyscy dobrze wiemy, można mieć bardzo dobrze napisaną przez wyspecjalizowanych prawników umowę B2B, ale jeżeli w codziennym wykonywaniu tej umowy wykonawca działa tak jak pracownik, sama nazwa kontraktu nie rozwiązuje problemu, mówi Wojewódka na łamach dzisiejszej Gazety Wyborczej. USA chcą wyrzucić Iran z gospodarki świata. Pod koniec tego tygodnia pierwsza duża inwestycja, instytucja finansowa świata zostanie objęta amerykańskimi sankcjami za robienie interesów z Iranem, zapowiedział sekretarz skarbu USA, ogłaszając plan uczynienia z Iranu, tu cytat, wyrzutka gospodarki świata. Wraz z ogłoszeniem operacji wyrzutek gospodarczy rząd USA wpisał na czarną listę ponad 60 spółek, przedsiębiorstw i tankowców floty cienia wykorzystywanych do finansowania Iranu i prania pieniędzy dla Teheranu. Korepetytorzy przegrywają ze sztuczną inteligencją. O tym dzisiaj z kolei w Rzeczpospolitej. Chatboty stają się konkurencją dla korepetytorów i firm szkoleniowych. Od debiutu ChatGPT liczba zapytań o naukę języków na jednej z popularnych platform zmniejszyła się aż o 66%. Według danych Oferteo zainteresowanie dodatkowymi zajęciami językowymi spadło w tym roku o 42%, a szkoleniami z informatyki o 55%. Marta Kaleta-Domaracka z Oferteo wskazuje, że wiele kursów IT przegrywa z samodzielną nauką wspieraną przez sztuczną inteligencję.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl. Autopromocja.
14: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
15: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go dokądś zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
16: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
3: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Zł 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
20: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
19: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
21: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte. Jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
24: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
25: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
26: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
27: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
28: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana. Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 6:40. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Wartość szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w Chorwacji od początku roku wyniosła około 37 milionów euro, informują chorwackie władze. Jak twierdzą, zmiany klimatu nie są już kwestią przyszłości, dlatego konieczne jest przejście do modelu opartego na szacowaniu szkód i wypłacie odszkodowań do systemu, który w znacznie większym stopniu inwestuje w prewencję, adaptację i odporność produkcji. Kolejne miasto, tym razem Zielona Góra, wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie możliwości kupna alkoholu na wynos w godzinach od 22 do 6 rano.
0: No na szczęście ten pomysł udało się przeforsować. Tutaj pan prezydent zgłosił swoje uwagi, a mianowicie, że ten zakaz nie będzie obowiązywał podczas winobrania i podczas świąt winiarskich. Ja myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli odetchnąć, bo będzie znacznie bezpieczniej.
10: Mówi radny Zielonej Góry Robert Górski. W przeprowadzonych przez miasto konsultacjach na temat wprowadzenia zakazu wzięło udział ponad 550 osób. A w rządzie trwają prace nad wprowadzeniem ćwierćprocentowej opłaty od sprzedaży papierosów i wyrobów alkoholowych. Miałaby zasilić specjalny fundusz służący ochronie zdrowia, pisze dziś Rzeczpospolita. Jak nieoficjalnie dowiedział się Dziennik, nowy pomysł na wydobycie pieniędzy od biznesu ma polegać na wprowadzeniu opłaty zasilającej Fundusz Zdrowia Publicznego. Ta miałaby wynosić 1,4% rocznej wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Producentów i dystrybutorów obciążyłby także obowiązek składania corocznych raportów sprzedażowych. Mieszkańcy Krakowa wieczorem na ulicy Solnej, w miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia małżeństwa spacerującego po chodniku z dzieckiem w wózku, oddali hołd ofiarom wypadku i żądali zdecydowanych działań przeciw kierowcom łamiącym przepisy. W sobotnim wypadku zginęli rodzice 8-miesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Sprawcą wypadku jest 26-letni Hubert B., który według ustaleń śledczych z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad samochodem i wjechał w znajdującą się na chodniku rodzinę. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany. Spontanicznie zwołana godzina ciszy na Solnej zgromadziła mieszkańców Krakowa, którzy przez godzinę stali w miejscu, gdzie doszło do wypadku. A więcej na ten temat powiemy w informacjach TOK FM o 7. Od 19 do 24 stopni dziś w Polsce. Więcej słońca na niebie niż chmur, choć w Suwałkach i Zakopanem może popadać.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM za 17 minut, 7. Jest z nami mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry, witam Państwa.
1: Jak wygląda dzisiaj rynek kryptowalut w Polsce?
2: Możemy na to spojrzeć troszkę z dwóch perspektyw. Z punktu widzenia profesjonalnych uczestników rynku, to znaczy instytucji, tego rynku po prostu nie ma, bo nie ma regulacji prawnych, jeśli osoba zamieszkująca w Polsce chce korzystać z usług firm kryptowalutowych, to po prostu musi szukać tych usług za granicą. Z punktu widzenia konsumenta, ten rynek działa tak, jak działał dotychczas, bo w znacznej mierze funkcjonuje w internecie, ale z dużo mniejszą ochroną konsumenta, dlatego że konsument, który się nie może zwrócić do instytucji profesjonalnej w Polsce, musi szukać tych usług za granicą. No siłą rzeczy jest gorzej chroniony, dlatego że trudniej mu zwrócić się do polskiego UOKiK-u, trudniej mu się zwrócić do polskiego sądu. To nie jest też wykluczone prawnie, ale w praktyce jest dużo trudniejsze niż w sytuacji, kiedy może pisać na adres znajdujący się tutaj w kraju.
1: A jakie są w naszym kraju, czy też dla naszego kraju skutki wejścia w życie rozporządzenia unijnego, który reguluje kwestię kryptowalut?
2: Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio, w związku z tym nawet brak krajowej ustawy implementującej to rozporządzenie nie powoduje, że ono nie ma w Polsce mocy wiążącej. Tylko w praktyce jest sparaliżowane, dlatego że ono przewiduje w pewnym zakresie nadzór i współdziałanie pewnej instytucji krajowej, takiego, nazwijmy to, odpowiednika Komisji Nadzoru Finansowego na rynku kryptowalut. Notabene to mógłby być również KNF już istniejący, tylko że do tego jest potrzebna krajowa instytucja, ustawa implementująca. Bez tego nie mamy nadzoru krajowego, bez nadzoru krajowego nie mamy realnych procedur. Mamy teoretyczne obowiązywanie w Polsce rozporządzenia, które w praktyce nic nie daje konsumentom. W związku z tym ten rynek jest tak naprawdę kompletnie zaorany w Polsce, jeśli chodzi o uczestników profesjonalnych. Konsumenci no muszą uciekać za granicę, a za granicę to często nie znaczy instytucje z innych krajów Unii, ale jakieś egzotyczne giełdy z Seszeli, powiedzmy z Kajmanów i tak dalej.
1: A czy są jakieś takie polskojęzyczne giełdy kryptowalut, czy ten rynek właśnie działa z pominięcia naszego kraju? Znaczy jest strona internetowa po polsku, wygląda to tak jak do tej pory, tylko no gdzieś na drugim końcu świata.
2: No to zadaje pan bardzo ciekawe pytanie, na ile giełdy kryptowalut przestrzegają tych regulacji w praktyce. I niestety jest to taki rynek, gdzie jest ogromna szara strefa na chwilę obecną. Jest również ogromna tendencja do tego, żeby naginać przepisy i taka swoista kultura myślenia, że należy się posuwać do przodu szybko i nie zwracać uwagi na przeszkody regulacyjne. I wracając do pana pytania, czy są takie strony? Takich tam być nie powinno, dlatego że jeśli się nie da działać z polską licencją ani poprzez notyfikację do polskiej instytucji nadzoru, to nie powinno się robić stron internetowych targetowanych na odbiorców z terytorium Polski. No tak, jeśli strona jest w języku polskim, no to wiadomo, że jest targetowana na odbiorców Polski. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce pewnie każdy duży ma każdą istotną wersję językową, w tym wersję polską.
1: Ale jurysdykcja zarówno Unii Europejskiej, jak i polskiego ustawodawcy obowiązuje, sięga tutaj, terytorium. A przecież nikt nie zabroni komuś z jakiegoś egzotycznego państwa robienia takich rzeczy.
2: Dotyka pan tu istoty problemu, dlatego że oczywiście być może nawet zabronić jest w stanie, tylko potem jak ten zakaz efektywnie wyegzekwować, jeśli okaże się, że jest to giełda właśnie powiedzmy z takich Seszeli, za którą stoi spółka z Hongkongu i w sumie nic nie mieści się w ramach Unii Europejskiej. To jest przede wszystkim pytanie o faktyczną egzekucję. No i drugą stroną tego jest pytanie o prawa konsumentów, dlatego że giełda może działać szybko. Ceny mogą się wydawać spready atrakcyjne, ale jeśli dojdzie do jakiegoś problemu, to gdzie konsument z Polski będzie w stanie się uciekać? Mamy już wypadek Zondy, która przecież nie była aż tak bardzo egzotyczna. Ona gdzieś oscylowała pomiędzy Maltą a Estonią i okazuje się, że już w Estonii, która jest przecież w Unii Europejskiej, ale jest małym państwem na wschodniej rubieży Unii Europejskiej, ten nadzór był w istocie rzeczy całkowicie fikcyjny, a instytucja finansowa tam nadzorowana sprowadzała się do jakiegoś małego pokoiku, w którym nikt nie bywał i nie odbierał nawet korespondencji. I nadzór tego nie wychwycił. A to była wciąż Unia Europejska. Czy sobie wyobrażamy, że w Hongkongu czy na Seszelach to będzie lepiej? Oczywiście, że nie, dlatego ta strona polskojęzyczna no tutaj może się wydawać atrakcyjna, ale to jest tylko iluzja dla polskich konsumentów. Tak naprawdę, jeśli coś pójdzie nie tak, to oni są od wszystkiego odcięci. No i niestety rynek kryptowalutowy jest z tego znany. To jest rynek taki jak rynek bankowy 200 czy 300 lat temu. Rozwija się dynamicznie, wszyscy o tym mówią. Ale są non-stop upadłości, oszustwa, błędy technologiczne, o tym też nie zapominajmy, włamania na giełdy kryptowalut. No który cywilizowany bank w Polsce stracił pieniądze klientów, dlatego że miał włamanie do skarbca? O takich rzeczach nie słyszymy. Co najwyżej widzimy to na filmach. A na giełdach kryptowalut to się zdarza codziennie w zasadzie.
1: Szef upadłej giełdy Zonda Krypto, o której pan przed chwilą wspomniał i tak właśnie to było dość oczywiste, że wejdziemy na ten temat. Otóż no, były już szef tej giełdy, ma współpracować z organami ścigania. Czy ta informacja dla poszkodowanych osób, dla pańskich klientów również ma znaczenie?
2: Jeśli ta informacja się potwierdzi, to jest to oczywiście bardzo dobra informacja. I tu jakby jestem daleki od tego, żeby tworzyć taką atmosferę, w której chcielibyśmy gdzieś tam kwestionować szczerość tej deklaracji. Wręcz przeciwnie, życzymy sobie, żeby ta deklaracja była prawdziwa i szczera. Jako szef licencjonowanej instytucji finansowej, on też miał obowiązek współpracować z organami ścigania od wielu lat i przez cały czas okres istnienia tej giełdy, ale lepiej teraz niż wcale. Natomiast zobaczymy, czy w ślad za tą deklaracją pójdą realne informacje o aktywach giełdy, bo musimy tutaj całkowicie odróżnić od siebie kwestie, które bym powiedział są nośne medialnie, dotyczące jakichś pożyczek, zegarków i tak dalej, od kwestii, które są realnie istotne dla klientów, to znaczy co się stało z aktywami, a mówimy tutaj o setkach milionów, bądź zgoła o miliardach, tak? Bo te kwoty, które nawet z oficjalnej strony rządowej wychodzą, one wahają się między 350 milionów złotych, a ponad 2,4 miliarda złotych, jeśli chodzi o zobowiązania względem klientów. Więc te historie, które przykuwają uwagę mediów, to są w istocie rzeczy ułamki promila kwot, o które my tutaj walczymy. Dla nas pytanie brzmi, czy w ślad za tą deklaracją współpracy pójdzie realna informacja o tym, co się stało z całą resztą tych środków, bądź poprzez ich przekazanie, bądź przez choćby wyjaśnienie, co się z nimi stało, w sposób taki, który my będziemy w stanie sobie zweryfikować i sprawdzić. A przypominam, że warunkiem współpracy, a w zasadzie nadzwyczajnego złagodzenia kary na podstawie współpracy jest to, żeby ta współpraca była szczera i żeby była pełna. Jak sądzę, elementem pełnej współpracy musi być pełna transparentność co do tego, co się stało ze środkami klientów. Mhm.
1: A proszę opisać sytuację byłych klientów Zonda Krypto, w tym pańskich klientów. Z czym się mierzą aktualnie?
2: Aktualnie śledztwo jest na wczesnej rozwojowej fazie i tutaj jest dla mnie całkowicie zrozumiałe, że jego szczegółów nie znamy. Natomiast wydaje się, że ono rozwija się bardzo dynamicznie. Nie mogę powiedzieć jednego złego słowa o tych działaniach organów ścigania, o których my mamy wiedzę. Wiemy z całą pewnością, że zwrócono się do instytucji kryptowalutowych na całym świecie. Nawet na tych Seszelach wiemy na pewno, że nasza prokuratura w ciągu paru tygodni skontaktowała się, to poza wszystkimi trybami mailowo, i osiągnęła skutek, który chciała osiągnąć tymi działaniami.
1: To znaczy
2: zamrożenie kont, które były postrzegane jako związane z Zondą. To akurat się w jednych wypadkach to udało, w innych troszkę to może poszło zbyt szeroko i stąd o tym wiemy, że takie działania miały miejsce. Ale działania były bardzo dynamiczne i właściwe dla tej wczesnej fazy śledztwa, gdzie organy się muszą troszkę rozeznać w sytuacji. Natomiast żadnych realnych czynności związanych z zabezpieczeniami majątkowymi nie ma, za wyjątkiem jednego zabezpieczenia na środkach, o którym wiemy, które było na terenie Francji. Ale jest często zrozumiałe, to jest częsta faza śledztwa. Mogą być też pewne rzeczy, o których my wiedzieć nie musimy. I wcale się o tą wiedzę na tym etapie nie domagamy, bo pokrzywdzeni to też jest masa kilku tysięcy osób. Pewnie nie byliby szczelni informacyjnie, a ta tajemnica śledztwa jest tutaj priorytetem w takiej wczesnej rozwojowej fazie śledztwa. To jest jeden wątek. Drugi to jest upadłość Zondy. No tutaj bym się za wiele po tym nie obiecywał. To postępowanie upadłościowe też jest na wczesnej fazie, czyli nie ogłoszone jeszcze upadłości, ale to jest postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Przy czym no tutaj bym się bardziej spodziewał, że to będzie taka, proszę wybaczyć określenie, sekcja zwłok, to znaczy nie ma żadnych środków w masie upadłości i syndyk jest potrzebny do tego, żeby to protokolarnie potwierdzić. Skoro było przestępstwo, no to siłą rzeczy ten ośrodek nacisku przesuwa się w kierunku postępowania karnego. Wszystkie inne ścieżki, typu składanie w tym momencie pozwów cywilnych, myślenie o pozwie względem Skarbu Państwa za niewłaściwy nadzór, one są albo nie rokują żadnych nadziei na powodzenie, albo są mocno przewczesne, jak choćby mówienie o jakiejś tam winie w nadzorze Skarbu Państwa, co brzmi mocno ciekawie, ale zupełnie nie na tym etapie i nie ma żadnych dowodów na poparcie takiego powództwa. No te sprawy niestety długo trwają. Ja występuję również w sprawie Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej, gdzie wyroki skazujące zapadły po 20 latach, niestety, ale zapadły. Więc to są bardzo skomplikowane, wielowątkowe, międzynarodowe śledztwa i tutaj nic się z dnia na dzień nie zdarzy. Jesteśmy na to przygotowani.
1: Czy byli klienci Zonda Krypto odzyskają swoje pieniądze?
2: No to jest pytanie, które każdy z nich sobie zadaje i jest to zarazem pytanie, na które najtrudniej jest odpowiedzieć. To ja bym powiedział tak, że średnia światowa tego rodzaju upadłości kryptowalut wskazuje, że ten zysk był między 13 a 100% co najmniej. Więc jest to ogromny przestrzał w bardzo różnych możliwości. W przypadku Mongox ten odzysk środków sięgał raptem paru procent, ale jednocześnie z wielu ludzi uczynił milionerów, dlatego że otrzymali z powrotem swoje bitcoiny, które stracili bodajże w 2013 roku, gdzie bitcoin był po kilkaset dolarów, odzyskali je teraz według obecnych cen, więc odzyskując nawet niewielki ułamek tych bitcoinów, dostali ogromne kwoty. No ale to jest też takie pierwsze znana wielka upadłość giełdy kryptowalut, no i fantastyczne zakończenie po przeszło dekadzie. To myślę, że aż tyle sobie po tym nie obiecuję. Natomiast uważam, że odzyskanie dużej części środków jest realne. Dlaczego? Bo poza tymi wszystkimi negatywnymi kwestiami, o których mówiliśmy przy kryptowalutach, jest jedna istotna rzecz. Blockchain jest jawny. To znaczy żadne transakcje na blockchainie nam nie zginą. I to jest specyficzna jego właściwość, która powoduje, że on też jest doskonały dla księgowości śledczej. Łatwo uzyskać w nim taką, nazwijmy to, pseudonimowość, dlatego że trudno jest powiązać adres z konkretną osobą, ale anonimowość jest niemożliwa. Niemożliwe jest też zatarcie, wymazanie, ukrycie jakichkolwiek transakcji. To wszystko jest dostępne do narzędzi analitycznych i to jest bardzo specyficzne środowisko, zupełnie inne niż szukanie pieniędzy w sektorze bankowym. Dlatego tutaj uważam, że jest, zresztą część takich portfeli my już znaleźliśmy i przekazaliśmy informacje do organów ścigania. Uważam, że tutaj jest realne, żeby znaczącą część środków odzyskać. Mhm. Ale to nie zrobimy my, do tego jest potrzebne intensywne działania organów ścigania, bo my możemy tylko pewne rzeczy zidentyfikować, pokazać palcem. My tych środków nie zajmiemy, to potrzebne są instrumenty przymusu państwa.
1: Jak to pan ładnie nazwał, no to się wpakowali ci klienci, mówiąc kolokwialnie, którzy teraz walczą o pieniądze. Dziękuję za nasze spotkanie. Mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec był z nami tuż przed siódmą w pierwszym programie TOK FM. Do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
1: A Tomasz Sekielski, autor poranka TOK FM środowego, już czeka na państwa i właśnie przyszedł do studia, żeby tutaj powiedzieć nam, co ma w planie dzisiaj.
4: Witaj. Ale wiesz co, jestem oniemiały, po prostu jestem pierwszy raz, byłem na urlopie i to studio robi wrażenie.
1: Jakby luksusowe.
4: Jakby, jak to jest taki cytat słynny, złote, a skromne.
1: No właśnie. Tak, bo państwo, na pewno wielu z państwa śledzi nas poprzez aplikacje, inne narzędzia i już to państwo widzą na co dzień. Te tutaj nowe wnętrza. Rzeczywistość po części, czy też w dużej części wirtualna, nasze logo za plecami i przed nami tutaj w jedną i w drugą stronę fruwa.
4: To ja tylko szybciutko, bo zachwyt nad studiem widzę zajął czas na zapowiedź, to tylko powiem, bo znakomici goście po 7.20 mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, po 7.40 Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, po godzinie 8.00 minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, a po 8.20 komentatorzy dr Kinga Wojtas oraz Dominika Długosz z Newsweeka. Niewątpliwie dzisiaj dużo będzie, tylko jedna zajaweczka o Zonda Krypto i o tym, jak ta afera się rozkręca.
1: Dziękuję. Tomasz Sekielski z państwem pozostaje. A za pierwszy program TOK FM dziękuję. Liwia Prądzyńska, Róża Rumińska i Wojciech Muzal. My się słyszymy jeszcze po południu w TOK 360. Dobrego dnia.
5: Reklama.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
9: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Książki, które zawsze chciałeś przeczytać za max 29,99. Skorzystaj z lata na maksa. Tylko od 17 do 30 sierpnia i tylko w księgarniach Świat Książki i na światksiążki.pl. Wszystkie książki wydawnictw Insignis i Storylight kupisz za maksymalnie 29,99. Bez wyjątków. Wszystkie gatunki, nowości, bestsellery za max 29,99. Szczegóły promocji dostępne są w księgarniach stacjonarnych Świat Książki i na www.światksiążki.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Jest przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Tak przynajmniej twierdzi minister sprawiedliwości i od tego zaczniemy informację TOK FM. Kraków uczcił małżeństwo, które zginęło w wypadku na chodniku na Solnej. Mieszkańcy domagają się również zmian. Zdrowiej ma być się na talerzach w szkołach, ale zmiany mają objąć także szkolne sklepiki i o nich za chwilę. Minęła siódma. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. W śledztwie dotyczącym zonda krypto nastąpił przełom, poinformował Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny nie potwierdził za to informacji, że szef zbankrutowanej giełdy, Przemysław Kral, został małym świadkiem koronnym. Z kolei poseł Koalicji Obywatelskiej, mecenas Roman Giertych, poinformował, że od kilku miesięcy jest adwokatem Przemysława Krala, tak jak i inny znany adwokat Jacek Dibła. A szczegóły sprawy zna Maciej Kluczka.
15: Mecenas Giertych poinformował też, że prokuratura zabezpieczyła majątek Przemysława Krala, który może wystarczyć do pokrycia strat klientów. A rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak dodaje, że w sprawie są nowi podejrzani.
16: To postępowanie, można by powiedzieć, ruszyło z kopyta.
15: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie chciał potwierdzić informacji, że Kral otrzymał status małego świadka koronnego, ale zdaniem byłego ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego wszystkie fakty na to wskazują.
17: A ten człowiek to skarbnica wiedzy z punktu widzenia organów wymiaru sprawiedliwości.
15: A szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł Polski 2050 Paweł Ślis, dodaje:
18: dla prawej strony sceny politycznej może budzić pewną trwogę i niepokój.
15: Poszkodowanych w sprawie są już tysiące osób. Maciej Kluczka, TOK FM.
10: Kilkuset mieszkańców Krakowa przyszło wieczorem na ulicę Solną, by uczcić pamięć ofiar tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, a ich dziecko walczy o życie. Protestujący domagali się większego bezpieczeństwa na ulicach miasta. Rozmawiała z nimi Katarzyna Młynarczyk.
19: Potrzebuję łzy, bo nie mogę uwierzyć, że doszło do takiej tragedii. Myślę o tym dziecku. Znaleźli się w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiedniej chwili.
20: Również jesteście młodymi rodzicami. Dziecko w wózku. Właściwie mógł być każdy.
29: My bardzo często tu chodzimy, bo no, mieszkamy tutaj, także wszyscy do nas od razu dzwonili, żeby się zapytać, czy to nie my.
30: Problem jest taki, że to nie jest jakiś jednorazowy temat, tylko jest to nagminne. Mimo, że wielokrotnie gdzieś tam interweniowaliśmy, nie ma odzewu ze strony miasta, policji, no i potem się dzieją takie tragedie.
29: Mieszkamy akurat po sąsiedzku na ulicy Nadwiślańskiej, tam praktycznie codziennie siedzą po kilka godzin nastolatkowie, którzy robią zdjęcia tym samochodom, nakręcają ich, żeby jeździli szybciej, żeby jeździli głośniej.
10: Po proteście zostały znicze, kwiaty i jasny apel do władz miasta. Potrzebne są działania, które mają zapobiec kolejnym takim tragediom. Prawdopodobnie chodziło o ostrzeżenie Kremla do takich ustaleń na temat możliwego celu niespodziewanej wizyty szefa CIA w Moskwie. Dotarł dziennik Wall Street Journal. John Radcliffe miał spędzić w Rosji 4 godziny. Według dziennikarzy tematem rozmów mogły być plany rosyjskiej mobilizacji lub prowokacji przeciwko państwom NATO. Cezary Jaszczyk.
31: Spotkanie mogło mieć na celu zakomunikowanie Moskwie, że Stany Zjednoczone wiedzą o jej planach i delikatnie ujmując, radzą, by nie wprowadzała ich w życie. O takim scenariuszu mówi była ważna urzędniczka amerykańskiego wywiadu. Waszyngton już raz zdecydował się na taki ruch. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ale to tylko jedna z wersji. Ani Amerykanie, ani Rosjanie nie wydali oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktów między agencjami wywiadowczymi obu krajów. Pojawiają się spekulacje, że Radcliffe'owi mogło chodzić o sprawy związane z Iranem.
32: Tego typu rozmowy powinny się po prostu toczyć. Chociażby po to na przykład, żeby przedstawić jakieś stanowisko bez obaw o to, że zostanie ono przedstawione w inny sposób.
31: Komentował amerykanista profesor Michał Urbańczyk. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: Ponad 300 protez dla ofiar wojny w Ukrainie, głównie kobiet i dzieci, wykonały do tej pory rzeszowskie zakłady ortopedyczne. Wśród pacjentów jest Serhii, który po ataku rakietowym stracił obie ręce i nogi, oraz Violetta, która nogi straciła w wyniku choroby. Dla obojga nowe protezy to szansa na nowe życie.
0: Bardzo wszystkim dziękuję. To, czym zajmują się tutaj ci ludzie, to prawdziwy cud.
1: Ja jestem bardzo zadowolony, że mam nowe protezy, że teraz mogę gdzieś po sobie pobiegnąć, gdzieś pójść. Bardzo jestem zadowolony, że nowe.
2: Są to protezy, które są fundowane przez Fundację Króla Salmana. W czasie zaledwie 4 dni pobytu w Rzeszowie wykonujemy protezy razem z wolontariuszami z Arabii Saudyjskiej od A do Z.
10: Mówił Mariusz Grela, dyrektor rzeszowskich zakładów ortopedycznych. Fundacja Króla Salmana, która od 2 lat współpracuje z rzeszowską placówką, w tym tygodniu ich współpraca została przedłużona o kolejny rok. Nie tylko na szkolnych stołówkach, a także w szkolnych sklepikach. Od 1 września musi się zmienić asortyment. Ma być zdrowiej, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
3: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
10: Ale żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
3: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
10: Przykład zdrowego żywienia powinni dawać też rodzice. Zmiany dotyczą również stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw, czy produktów pełnoziarnistych. Na termometrach dziś od 19 do 23 stopni. Raczej słonecznie, choć na północy i w górach może pojawić się trochę deszczu.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Godzina 7:06 to jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Wydawcą dzisiejszego poranka jest Jakub Żebrowski, a realizuje go Liwia Prądzyńska. Witam bardzo serdecznie, tym bardziej serdecznie, że to właściwie na świeżo po urlopie jestem. I tak przychodzę do tej pracy, wiadomo jak to rano się przychodzi, a tutaj tak pięknie, tak świeżo, tak cudownie, tak na nowo. Szkoda, że państwo tego nie widzą, chciałoby się powiedzieć, ale państwo mogą to zobaczyć. Wystarczy śledzić nas na YouTubie, oglądać nas w wersji wideo i tam państwo zobaczą, jak zmieniło się studio Tok FM i jak to wygląda teraz. No po prostu XXI wiek. Ale dobra, koniec zachwytów, bo państwo pewnie słyszeli mnóstwo zachwytów od paru dni nad tym, jak pięknie i na nowo wygląda siedziba Radia Tok FM. Do adremu, jak mówią niektórzy. Poranek Tok FM środowy. Dzisiaj gośćmi będą po 7:20 mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Po 7:40 Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Po godzinie 8:00 minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Po godzinie 8:20 komentatorki dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Dominika Długosz z Newsweeka. Tak zapowiada się ten środowy poranek, jeśli chodzi o gości i gościnie. A tradycyjnie zaczynamy od przeglądu prasy. Dziś bardzo dużo miejsca poświęcę aferze Zonda Krypto. Aferze, która moim zdaniem może mieć olbrzymie konsekwencje polityczne. Głównie polityczne konsekwencje dla polityków prawicy. Na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza pyta, czy Kral pogrąży prawicę. Jeśli Przemysław Kral faktycznie poszedł na współpracę z prokuraturą, opozycja może mieć poważne kłopoty. W koalicji rządowej mówią, że dostali na tacy prezent. To tekst Dominiki Wielowiejskiej i Patryka Rutkowskiego. Jest przełom w śledztwie, mówił wczoraj dziennikarzom o aferze Zonda Krypto minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Wydano komunikat specjalny prokuratura i poinformowano w nim, że weryfikowane są informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto. Po pierwsze, fundacji byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. 450 tysięcy złotych, nie mało. Fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających w związku z prowadzonymi procesami legislacyjnymi dotyczącymi rynku kryptowalut. Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Jak przyznał Sakiewicz, Zonda Krypto należała do największych reklamodawców stacji, płaciła po kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Konferencji środowisk konserwatywnych SIPAK, tam wystąpił, pamiętamy wszyscy, przed wyborami prezydenckimi Karol Nawrocki. Ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o zegarek wart 40 tysięcy euro. Działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. To są wątki, które bada prokuratura i to, czym się zakończy to śledztwo, może mieć wpływ na choćby przyszłoroczne wybory parlamentarne. W koalicji rządowej mówią, że dostali na tacy prezent, który prawica sama rozpakowuje. Już sama opowieść tej historii może zburzyć kilka karier. Jeśli faktycznie Kral zostanie małym świadkiem koronnym, przekaże dowody, dokumenty, pokaże, jak to wyglądało od środka, mówi Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Wśród polityków, którzy mogą mieć kłopoty, wymienia Mateusza Morawieckiego, bo za jego rządów Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy zawiadamiała prokuraturę w sprawie Zonda Krypto, ale bez rezultatów.

7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poseł chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie. Poseł PiS Michał Moskal potwierdza spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Przelot i nocleg opłacił przy rezerwacji pracujący dla Krala były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński. Moskal mówi, że po powrocie rozliczył je ze środków prywatnych. Oni wszystko rozliczają ze środków prywatnych. Oczywiście. Tak jak, bo ja nie dodałem, pan Piesiewicz kupił ten zegarek za 40 tysięcy euro. No, ponieważ najwyraźniej jednak zorientował się, że to dość drogi zegarek, to teraz opowiada historię o tym, że płacił za niego w ratach i to jeszcze w gotówce. Jak wiadomo, to najprostszy sposób, żeby płacić 40 tysięcy euro w gotówce, w ratach. Co ci ludzie mają w głowie? Dokończę jeszcze to o pośle Michale Moskalu. 3 tygodnie po spotkaniu Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie blisko 2000 polskich przedsiębiorców z branży krypto. 1,5 miesiąca po Ibizie PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptowalutach, zbieżnych z uwagami, które Kral przekazał wcześniej ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Moskal zaprzecza, by był autorem poprawek. We wrześniu 2025 roku pisał jednak na platformie X: z Januszem Kowalskim zgłaszamy poprawki. Rzecznik PiS: kierownictwo partii o wyjeździe nie wiedziało, a jego powodów nie zna. W ogóle nikt nie zna pana Przemysława Krala. A nie, przepraszam. Jest ktoś, kto jednak zna, bo wie, że jest za bardzo umoczony. To Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Żyjemy w cudownym kraju, gdzie okazuje się, że były prokurator generalny, minister sprawiedliwości bierze kasę od faceta, którego firma Zonda Krypto powstała w jakichś niejasnych okolicznościach po upadku, przekształcając się w Zonda Krypto z wcześniej istniejącej giełdy kryptowalut BitBay, której właściciel zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. I prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry prawie nie robiła nic, żeby wyjaśnić tę sprawę BitBaya i tego, co się stało z tamtym właścicielem giełdy kryptowalut. Natomiast w 2025 roku, ale zresztą co tam będę mówił, zacytuję samego Zbigniewa Ziobrę: znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej, bo wielu osobom z naszego środowiska blokowano konta, zabierano pieniądze, powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z portalem niezależna.pl, którą to cytuje Gazeta Wyborcza. Były minister tłumaczy w ten sposób, dlaczego zdecydował się przyjąć środki od Przemysława Krala. Ziobro podkreśla, że nigdy nie poznał prezesa Zonda Krypto, a pośrednikiem w ich kontaktach był funkcjonariusz CBA Artur Chodziński. Przypomnę to nazwisko: Artur Chodziński. I ten samże Artur Chodziński był pośrednikiem w kontaktach Przemysława Krala z panem Michałem Moskalem z Prawa i Sprawiedliwości. Pan Chodziński, były funkcjonariusz CBA z Wrocławia, prezes zarządu Zonda Krypto Przemysław Kral pod koniec 2025 roku przelał 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. W kwietniu informował o tym premier Donald Tusk. Znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej, to cytałem. Wtedy o nim i o możliwości wsparcia finansowego powiedział mi Artur Chodziński, były wysoki funkcjonariusz CBA, którego znałem, ceniłem i uważałem za osobę wiarygodną, powiedział Zbigniew Ziobro. Sam pan Chodziński, już zaraz, tylko odnajdę, też się wypowiedział w tej sprawie, odniósł się do niej. I zgubiłem ten wątek, bardzo państwa przepraszam, to mało...
jest. Przemysława Krala poznałem w połowie 2025 roku i przez kilka miesięcy świadczyłem dla niego biznesowe usługi, tłumaczy w rozmowie z Wyborczą Artur Chodziński. Właściwie na każdym spotkaniu mówił mi, że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem skrzywdzonym przez obecną władzę, że boi się o jego zdrowie i życie oraz że chciałby mu jakoś pomóc. Gdy dowiedział się, że Ziobro ma fundację, spytał mnie o możliwość jej finansowania. Ziobro upewniał się jeszcze, że Kral niczego nie oczekuje i mówił, że w takim przypadku musiałby odmówić, bo

0: kilku miesiącach zastanawiania się Zbigniew Ziobro zdecydował się na przyjęcie darowizny i przekazał mi numer rachunku swojej fundacji, a ja przekazałem go Kralowi. Za przekazanie propozycji darowizny Ziobrze, a potem numeru konta fundacji Kralowi, nie dostałem żadnego wynagrodzenia, prowizji, nie odniosłem też żadnych korzyści. Tak, oczywiście. A Świstak siedzi i zawija to w sreberka. Jeszcze mamy chwilę, to zajawię politykę, bo dzisiaj środa, jest polityka, świeżutka, gorąca na okładce, Robert Lewandowski i Fryderyk Chopin. Polska w promocji, jak nas widzą inni, a jak my siebie, awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Ale ja chciałem zwrócić uwagę Państwa na inny tekst na stronie 18 z tej Kult Karola. Trwa marketingowa operacja ukazująca prezydenta Nawrockiego jako postać wyjątkową w polskiej polityce. Samorodny talent o statusie gwiazdy. Ma tu mu zapewnić bezproblemową drugą kadencję, a prawicy powrót do władzy. Jak to wygląda w praktyce, zastanawia się Mariusz Janicki. Opisuje tutaj to, jak powstaje wiele memów, jak, takich pozytywnych, różnych wiralowych grafik, które później mają świadczyć o tym, jak Karol Nawrocki jest wielki. Natomiast Mariusz Janicki zwraca uwagę na to, że prezydent nie jest wcale taki wyjątkowy. Sukces marketingu prezydenta polega też na tym, że wokół niego jest więcej szumu i wyrażenia ogólnego podziwu, niż wynikałoby to z twardych danych sondażowych. Po roku sprawowania urzędu Nawrocki ma wskaźnik poparcia idealnie równy na poziomie Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego po podobnym okresie sprawowania funkcji, około 56%. Natomiast Aleksander Kwaśniewski po roku miał 65% pozytywnych wskazań. W ocenie, kto był najlepszą głową państwa, niedawne badania Ibris są już, dają już przepastne różnice. Kwaśniewski dostał 45% wskazań, a Nawrocki 12,3% poparcia. Tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Teraz Departament Informacji, czyli informacje TOK FM, a zaraz po nich mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
10: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
11: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
1: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 7.20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje. TOK FM. W Islamabadzie w pożarze szpitala zginęło co najmniej 15 niemowląt. Jak twierdzą lokalne media, przyczyną pożaru szpitala była najprawdopodobniej awaria systemów klimatyzacji. Marokański minister do spraw islamskich wysunął roszczenia wobec Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, nazywając ją w obecności króla Maroka miastem okupowanym. Minister oświadczył, że popiera oswobodzenie Ceuty, określając ją mianem terytorium marokańskiego. Słowa ministra dotyczące hiszpańskiej eksklawy to druga w ostatnich dniach wypowiedź przedstawiciela rządu Maroka z żądaniami w sprawie Ceuty i Melilli. Choć wprowadzenie opłaty 3 euro miało uderzyć w chińskie platformy i spowodowało początkowo dwucyfrowy spadek liczby paczek, to jedynie niecałe 13% konsumentów przyznaje, że z powodu cła zrezygnowało z zakupów w Chinach. Podaje dziś Rzeczpospolita. Prawie 80% ankietowanych deklaruje, że nie zrezygnowało z zakupów na chińskich platformach e-commerce. Rocznie trafia do Polski około 100 milionów paczek z Chin. A w TOK FM czas teraz na sport.
13: Błażej Kulesza, witam i zapraszam. Kamil Grabara, oficjalnie zawodnikiem Juventusu, bramkarz reprezentacji Polski, trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Już miał jednak okazję przywitać się z kibicami.
14: Hi, Bianco Neris.
13: Jestem bardzo szczęśliwy, że podpisałem kontrakt z Juventusem. Do zobaczenia na stadionie. A włodarze starej damy zapłacili za Polaka zaledwie 500 000 euro, ale jeśli ten przedłuży kontrakt, to dopłaci kolejne 11,5. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve po Zbigniewie Bońku, Wojciechu Szczęsnym, a także Arkadiuszu Miliku, który aktualnie gra w zespole. Z czwórki Polaków startujących w kwalifikacjach do turnieju głównego US Open pozostała już tylko połowa. Zwycięstwo odniosła debiutująca w imprezie tej rangi Martyna Kubka, pokonując w trzech setach reprezentującą Stany Zjednoczone Anikę Pęcikową 6-7, 6-4 i 6-2. Sukcesu sprzed dwóch lat nie powtórzy za to Max Kaśnikowski. Żegna się bowiem z Nowym Jorkiem już w pierwszej rundzie eliminacji. Do US Open w meksykańskim Monterrey formę szlifuje Maja Chwalińska. Polka zagrała w meczu deblowym wraz z Austriaczką Sinią Kraus, pokonując belgijsko-rosyjski duet Magali Kempfen i Aleksandrę Panową 1-6, 6-3 i 10-8. Przed Polką jeszcze mecze singlowe, a tam już czeka Amerykanka Alicia Parks. To sporo grania przed wielkim szlemem, mówi Michał Gawłowski, były mistrz Polski w tenisie, a obecnie trener.
15: Zastanowiłbym się, czy ten debel jest konieczny, bo to jednak później na US Open gdzieś można za to karę zapłacić, że tych meczów w krótkim odstępie czasu mogło być trochę za dużo, ale ja zawsze powtarzam, tam są trenerzy na miejscu.
13: A Chwalińska w meksykańskim turnieju rozstawiona jest z numerem 3. Tadej Pogaczar po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał 4. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Słoweniec powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami, swoim rodakiem Primożem Rogliczem i Hiszpanem Erikiem Masą. Pogaczar został także liderem w klasyfikacjach punktowej oraz górskiej. Więcej sportu za godzinę, teraz czas sprawdzić, jaka czeka nas pogoda.
12: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: A dzisiaj raczej więcej słońca na niebie niż mniej, więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu. Na termometrach od 19 stopni na północnym wschodzie przez 22 w centrum do 24 na południowym zachodzie. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam tylko 18.
12: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Godzina 7.25, to jest środowy poranek, TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a już teraz łączymy się z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
17: Dzień dobry.
0: Panie mecenasie, przygląda się pan zapewne narastającej aferze Zonda Krypto. Co pan sobie o tym wszystkim myśli?
17: Tak, przyglądam się i powiem państwu szczerze, że przypominają mi się różne, tak patrząc historycznie, afery i zastanawiam się, gdzie ta sprawa nas doprowadzi. No bywało tak, jeżeli popatrzymy na ostatnią, taką najnowszą historię Polski, że podobne afery wywracały rządy. Natomiast ta, no już chyba można powiedzieć afera, jest takim momentem, który, czy może jest w momencie, który tak naprawdę w jakimś sensie nie bardzo wiadomo, do kogo wiele osób może zaprowadzić. Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach. No i zobaczymy tak naprawdę, jak szeroko te działania, o których już bardzo dużo wiemy dzięki mediom, dotykały przede wszystkim świat polityki. I to też niestety pokazuje w dużej mierze, i to mówiąc bardzo generalnie, niedoskonałość chyba przepisów regulujących kwestie nie tylko samego biznesu kryptowalutowego, ale też być może działań na styku kontaktów takiego biznesu czy biznesu tego rodzaju z politykami w kontekście takiej jawności życia publicznego, w kontekście działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa,
14: no
17: bo
14: właśnie,
17: to jest
14: czyli
17: w tej sprawie groźne.
14: Bo tutaj można odnieść wrażenie, znaczy tego jeszcze prokuratura nie udowodniła, ale można odnieść wrażenie, że tak naprawdę no, politycy mogli występować w roli lobbystów.
17: Tak, panie redaktorze, no zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejszą, można powiedzieć, nową odsłonę tej historii, kolejną publikację, która pokazuje w tym wypadku działanie jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości.
14: Michał, chodzi o Michała Muskala, przez lata bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, który, ja tylko tutaj dodam, bo on wydał na X-ie takie oświadczenie, napisał, że z Kralem, Przemysławem Kralem, czyli tym szefem Zonda Krypto, rozmawiałem raz, tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców, ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działałem, nigdy nie podjęli z nim, ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy. Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki. Każdy, kto będzie próbował insynuować cokolwiek innego, spotka się z twardą odpowiedzią na drodze sądowej. Co więcej, wewnętrzne procedury fundacji, w której działam, wykazały poważne wątpliwości wobec Zondy i dlatego rozmowy zerwaliśmy. Zrobiliśmy to wtedy, gdy państwo pod rządami Tuska spało, a tysiące Polaków ponosiło straty. Proszę bardzo, panie Wicensie.
17: Tak, to oświadczenie oczywiście też pokazuje inną perspektywę pewnie, o której chcę poinformować pan poseł i ma też do tego prawo. Jakby od początku poseł co do zasady ma prawo zgłaszać różne poprawki, ma prawo rozmawiać z wyborcami, ma prawo w sposób wolny, ale zgodny z przepisami wykonywać mandat poselski. Natomiast z drugiej strony są media, które patrzą na ręce, które opisują życie, które wyświetlają szereg ważnych informacji na temat funkcjonowania zwłaszcza polskich polityków. No i tak naprawdę wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości, powstaje pole do działania dla prokuratury i prokuratura powinna wyjaśniać czy każdą inną podobną historię, która rodzi wątpliwości na gruncie wykonywania mandatu posła i senatora. Myślę tutaj oczywiście o ustawie, ale także na gruncie być może przepisów prawa karnego. Zobaczymy. Jedno jest pewne. Dziś trwa postępowanie prowadzone przez prokuraturę. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Zobaczymy też, na ile to, o czym dziś rozmawiamy, czyli mówiąc o aferze Zonda Krypto, potwierdzi się w ustaleniach prokuratury, bo to są realne i w zasadzie jedyne narzędzia, które w sposób pewny, niebudzący wątpliwości, powinny prowadzić do czynienia ustaleń, a później wyjaśnienia tej sprawy, no i być może też wyciągania konsekwencji przed polskimi sądami, jeżeli prokuratura zdecyduje się na kierowanie aktów oskarżenia.
14: Wśród tych wielu wątków, które są badane, przyznam, że dla mnie najbardziej takie bulwersujące to jest to, że Fundacja byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przyjęła od Przemysława Krala 450 tysięcy złotych. I drugi wątek to działania podejmowane przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Jak rozumiem, ten drugi wątek, panie mecenasie, to jest podejrzenie, że pan Kral opłacał ludzi, czy tam wysyłał ludzi, żeby pomagać panu Romanowskiemu uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
17: Panie redaktorze, dzisiaj wiemy za mało w tych obu wątkach, natomiast jak zakładam, bo też zapoznałem się z oświadczeniem prokuratora generalnego, te dwa wątki są wymienione pośród wielu, które, jak to ujął pan minister Żurek, prokurator generalny, weryfikuje prokuratura, ponieważ uzyskała takie informacje w trakcie właśnie prowadzonych czynności i to się łączy z możliwością popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, no właśnie między innymi owej fundacji, czy też działań podejmowanych przez osoby, które miałyby pomagać panu Romanowskiemu. I to powinno być bezwzględnie wyjaśnione. Być może, a myślę, że raczej na pewno, będzie trzeba dokonać te zmian w obowiązującym prawie, tak żeby uszczelnić zasady finansowania i to, co powiedziałem na początku, różnych fundacji i fundacyjek.
14: Bo ale wprowadziłby pan przepis zakazujący politykom zakładania fundacji, czynnym politykom?
17: Wie pan co, powiem panu szczerze, przeczytałem dzisiejszy materiał Wirtualnej Polski i zwróćcie państwo uwagę, znowu pojawia się jakaś kolejna fundacja.
14: Tak.
17: Być może jest to mechanizm, który jest groźny dla samych polityków, bo w sposób legalny, łatwy, ale dwuznaczny lub nie do końca transparentny pozwala na wchodzenie w niepotrzebne relacje z różnymi podmiotami. Nie wiem, jak rozwiązać dziś ten problem. Nie zastanawiałem się nad tym, bo przyznam szczerze, przeczytałem ten materiał 40 minut temu. Natomiast chyba jest jakiś problem i wydaje się, że Polska powinna zmierzyć się z tym problemem. Być może ta łatwość, ta pokusa prostego, szybkiego przyjmowania pieniędzy na różne fundacje, a później takiego jakiegoś pośredniego lub luźnego wykorzystywania tych pieniędzy do swojej działalności, czy bezpośrednio poselskiej, czy jakiejkolwiek innej, być może jest złym rozwiązaniem, być może po prostu posłowie nie radzą sobie z tą sytuacją, więc ustawodawca powinien im pomóc. Wczoraj czytałem wywiad byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w kontekście owej fundacji, o której mowa też w oświadczeniu prokuratora
14: generalnego. No przyznał, że wziął pieniądze.
17: Tak, ale proszę zwróćcie państwo uwagę też, nie na fundację, ale jakoś tak pośrednio od kogoś innego. No to są sytuacje, które rodzą pewną dwuznaczność. To są sytuacje być może obecnie zgodne z prawem, ale to jest pytanie, czy w tego rodzaju sposób powinno następować finansowanie polskich polityków, dlatego że to, co już powiedziałem, to rodzi jakieś niejednoznaczne sytuacje, zupełnie niepotrzebne i nie bardzo wiadomo, do czego prowadzące. Natomiast z jakiegoś powodu politycy zapragnęli posiadać fundacje albo w sposób bezpośredni, albo pośrednio kontrolując takie podmioty do jakiejś swojej działalności. Ja nie mówię, że jest to nielegalne, ale należałoby także ten wątek zbadać, bo on zaczyna rodzić jakieś problemy, jakieś komplikacje i to widać chociażby na przykładzie tych dwóch publikacji, ale nie tylko.
14: Ale
17: i
14: wcześniej mieliśmy przecież historię, zarzuty wobec posła Mateckiego, jeśli dobrze pamiętam, też dotyczą właśnie pieniędzy, które były przekazywane na tam stowarzyszenia i fundacje gdzieś związane z posłem PiS-u.
17: I znowu wracamy, prawda, do problemu, że coś jest na rzeczy. Państwo polskie musi się przyjrzeć także temu, można powiedzieć, niewinnemu wątkowi, który towarzyszy różnym procesom, które są na kanwie ustaleń dotyczących prokuratury, ustalane, rozstrzygane, czy też będą w przyszłości rozstrzygane przez sądy. Mówiąc procesy, mam tutaj na myśli czynności procesowe podejmowane przez prokuraturę. Wtedy, kiedy dochodzi do konieczności wyjaśnienia ujawnionych albo wątpliwości, albo wprost zdarzeń, które określamy w takim języku potocznym mianem afery.
14: Panie mecenasie, bo chciałbym jeszcze pana zapytać w kontekście tej afery Zonda Krypto, bo pan mówił o tym, że to są sytuacje niejednoznaczne, pełna zgoda. Fundacja przyjmuje pieniądze od kogoś, tutaj proces legislacyjny i tak dalej, i tak dalej. Albo ktoś, albo w ogóle w tej sprawie przecież prokuratora prowadziła śledztwo dotyczące BitBay, czyli firmy, która, z której powstała Zonda Krypto i zniknięcia w niewyjaśnionych okolicznościach właściciela tej firmy BitBay. Ale to zostawmy na boku. A propos takiej jasności i czystości życia publicznego. Nie przeszkadza panu to, że Roman Giertych z jednej strony jest czynnym politykiem koalicji rządzącej, a z drugiej jest pełnomocnikiem Przemysława Krala, czyli szefa Zonda Krypto?
17: Tu trzeba powiedzieć o kilku kwestiach. Po pierwsze, nie ma formalnego zakazu, nie ma takiego automatycznego zakazu i nie jest naruszeniem prawa ani zasad etyki. Samo podjęcie się przez pana posła adwokata Romana Giertycha, obrony pana Krala. Natomiast tutaj jest pewne ryzyko konfliktu ról, czyli roli adwokata, który jest zobowiązany działać wyłącznie w interesie klienta, oraz roli czynnego polityka. Tu tutaj nie ma co ukrywać, koalicji rządzącej, który może być politycznie zainteresowany treścią lub skutkami wyjaśnień swojego klienta. I proszę pamiętać, adwokat, w tym wypadku Roman Giertych, ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy obrończej. Nikt nie może go z tego zwolnić i ten obowiązek, ta tajemnica obrończa de facto zamyka usta i wiąże ręce adwokatowi Romanowi Giertychowi przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, zwłaszcza przed tą pokusą wykorzystania informacji, które poweźmie, wykonując obronę, będąc obrońcą pana Krala, przed tą pokusą, która mogłaby
14: prowadzić
17: to ryzyko wykorzystania tego do jakiejkolwiek działalności
14: politycznej. Panie mecenasie, czy tutaj nie ma konfliktu interesów według pana?
17: Ja mówię o tym konflikcie ról, konflikcie roli adwokata i posła, i w tym aspekcie to ryzyko istnieje. Czy ono będzie, trudno dziś powiedzieć, no bo powtarzam jeszcze raz, adwokat ma obowiązek działać na korzyść klienta, ma obowiązek podejmować wszelkie działania zmierzające do tego, żeby ten interes klienta został prawidłowo zabezpieczony, natomiast inna rola jest polityka i ten konflikt ról może w przyszłości się pojawić. Jest takie ryzyko. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, zobaczymy. Natomiast formalnego zakazu, takiego automatyzmu nie ma, jeżeli chodzi o podjęcie się obrony. Natomiast rola adwokata jest tu wiodąca, zwłaszcza, że pan mecenas Giertych pełni funkcję obrońcy, czyli ma obowiązek zachować tajemnicę obrończą i podejmować wszelkie działania zmierzające do tego, aby jak najkorzystniej zabezpieczać i reprezentować interesy swojego klienta.
14: Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes dziękuję Naczelnej bardzo. Rady Adwokackiej, był naszym pierwszym gościem. Teraz już informacje TOK FM, a zaraz po nich Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego.
18: Autopromocja. Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już dziś po 10:40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mielk.
16: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
19: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
20: Do euro przyjdź.
19: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
21: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
22: Ubezpieczenie samochodu w banku?
23: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
24: Jeszcze nie śpisz?
25: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
24: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
25: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
26: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500
2: 500 mg wapnia doksylanu jednowodnego Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Koniec lata. Nie.
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
26: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
1: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 7.41. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Tego typu afery w przeszłości wywracały rządy. Jestem ciekaw, jak sprawa zonda krypto zakończy się dla wielu polityków. Mówił w poranku TOK FM prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Według mecenasa Przemysława Rosatiego afera zonda krypto pokazuje niedoskonałość polskich przepisów o relacjach polityków z biznesem.
28: W kontekście takiej jawności życia publicznego, działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa?
3: Zdaniem Rosatiego istotne w tym kontekście są nowe doniesienia TVN24 o spotkaniu posła PiSu Michała Moskala z prezesem zonda krypto na hiszpańskiej Ibizie. Polityk w połowie zeszłego roku miał zabiegać u Przemysława Krala o finansowe wsparcie konferencji organizowanej przez swoją fundację. Przywrócono ruch tramwajów na trasie Chorzów-Katowice, informuje Zarząd Transportu Metropolitalnego. Naprawiono zerwaną sieć trakcyjną przy Stadionie Śląskim, a tramwaje linii 6, 9 i 11 poruszają się już bez utrudnień. Jak informowaliśmy, wczoraj po południu przy Stadionie Śląskim kierowca samochodu ciężarowego uszkodził sieć trakcyjną oraz sygnalizację świetlną. Według ustaleń Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie zahaczył o nie dźwigiem. 14 tysięcy mieszkańców Barcelony z zakazem opuszczania domów. To z powodu pożaru trawiącego tamtejszy park krajobrazowy. Służby ratownicze podały, że jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień. Walkę z żywiołem trawiącym drzewostany na północno-zachodnich obrzeżach Barcelony utrudnia porywisty wiatr. Uniemożliwia on przewidzenie trasy przesuwania się ognia. Pożar już strawił ponad 8 hektarów drzewostanów, a walczy z nim prawie 300 strażaków wspieranych przez ludność cywilną. Brytyjscy artyści pożegnali Dolly Parton. We wpisach w mediach społecznościowych często wspominali jej talent muzyczny, ale też życzliwość. Była tak pełna energii i życia, że trudno przyjąć do wiadomości, że odeszła, napisał na Facebooku Paul McCartney, publikując wspólne zdjęcia z artystką z połowy lat 70. Jej talent do pisania piosenek, jej głos i działalność charytatywna nie miały sobie równych w świecie muzyki country. Trudno sobie wyobrazić świat bez Dolly, dodał muzyk, który grał na ostatniej płycie Parton. Artystka zmarła w wieku 80 lat. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 24 stopnie. Taka temperatura będzie na południowym zachodzie. Najchłodniej na Pomorzu i w Suwałkach, tylko 19. Przeważnie dziś słonecznie.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Godzina 7.44, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Łączymy się w tej chwili z Andrzejem Grzybem, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
29: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam radiosłuchaczy Radia TOK FM.
14: Właściwie,
29: poranek.
14: Właściwie do przewodniczącego.
29: 26 sierpnia.
14: 26 już, koniec wakacji zaraz. Do przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej to raczej powinno być czołem, panie pośle. Ale
29: no to mogę odpowiedzieć czołem, panie redaktorze.
14: No to sobie poczołowaliśmy. Panie pośle, 4 godziny miał spędzić w Moskwie dyrektor CIA John Ratcliffe podczas niezapowiedzianej wizyty. Wall Street Journal twierdzi, że szef agencji wywiadowczej mógł polecieć do Rosji, aby ostrzec ją przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją. Tu mogło chodzić o to, by powiedzieć: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie. Zaskakuje pana informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie?
29: Nie, nie zaskakuje mnie, dlatego że to jest normalna praktyka pomiędzy dużymi graczami politycznymi w skali świata. Ja przypominam ten moment, kiedy akurat przez rok bodajże ówczesny szef CIA Kessy podróżował swoim jetem po całym świecie, przygotowując presję na ówczesny Związek Radziecki, aby osłabić jego zdolności obronne i sprawić, żeby wycofali się z Afganistanu. I wtedy na tych operacjach, oczywiście wspólnie z OPEC-iem, Rosja straciła między innymi z dochodów z eksportu, Związek Radziecki wtedy z ropy naftowej, no prawie 10 miliardów dolarów. No wtedy powiem, że ropa była po 5 do 7 dolarów. Więc no to nie jest tak, że te misje szefów służb specjalnych są jakąś nadzwyczajnym wydarzeniem i to właśnie te służby są też w relacjach z przedstawicielami innych mocarstw. Nie tylko.
14: No dobrze, ale to brzmi bardzo poważnie. Panie pośle, to brzmi bardzo poważnie. No jeśli leci szef CIA do Moskwy i mówi, wiemy o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie, no to sprawa musi być naprawdę poważna.
29: I niewątpliwie należy bardzo poważnie to traktować, w szczególności jeżeli chodzi o to ostrzeżenie. Zresztą od wielu tygodni słyszymy ze strony polityków niemieckich, niemieckiego BND również ostatnio premier Finlandii o tym mówił, więc ta sprawa niewątpliwie została pewnie skonsultowana w jakiejś części z tymi, którzy przekazują takie informacje o możliwych prowokacjach, tym bardziej, że na przykład Finlandia stała się jednym z tych krajów, które zostały włączone przez stronę rosyjską jako możliwy cel uderzenia atomowego. Mhm. Do tego jeszcze trzeba dodać, że zostały ostatnio podpisane, kilka dekretów zostało podpisanych przez prezydenta Putina, w tym jak donoszą media i za nimi to cytuję, są również dekrety, które nie były publikowane. Więc to może świadczyć również i o takim aspekcie, że tu się coś nadzwyczajnego
14: mówi się może o tym, wydarzyć. Że być może będzie poważna mobilizacja do armii rosyjskiej.
29: No, widzimy, co się dzieje na granicy rosyjsko-gruzińskiej, tak? Więc to nie jest bez znaczenia ten fakt, skoro tylu ludzi próbuje przekroczyć.
14: Ale panie pośle,
29: jeszcze jest jeden aspekt, o którym chcę wspomnieć, bo kardynał Gallagher, który jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną Watykanu, też był w Rosji.
14: Tak.
29: Też może świadczyć o tym, że może być jakiś aspekt z jednej strony związany właśnie z ewentualną eskalacją konfliktu, a więc ta misja, żeby jednak doprowadzić do pokoju, albo drugi aspekt, który może być też istotny, no to jest kwestia ewentualnej wymiany z jeńców czy więźniów, tak? No bo ostatnia taka misja też była związana między innymi z wymianą więźniów, w tym również obywateli amerykańskich. Więc tutaj różne aspekty mogą być poruszone, ale myślę, że ten pierwszy, o którym pan redaktor tutaj skomentował, jest chyba najważniejszy, to jest przestrzeganie przed eskalacją.
14: Dobrze, również... ale właśnie panie pośle, a propos tej eskalacji. Wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie. Podobne słowa już parę miesięcy temu skierował pod adresem Kremla Radosław Sikorski. O czym wiemy, o czym oni myślą i czego nie powinni robić? Pan wie?
29: Nie, panie redaktorze, to nie jest wiedza, która jest powszechna, natomiast zdecydowanie wiemy, że mobilizacja wskazuje na to, czy przygotowywanie mobilizacji wskazuje na to, że będzie rozszerzenie ataku na Ukrainę, ale równocześnie też widzimy, chociażby po tych wydarzeniach, które miały miejsce na lotniskach niemieckich, że to są również bezpośrednie ataki na przykład na transport należący do Ukrainy, że to są również ataki, które polegają na bezzałogowych statkach powietrznych, które pojawiły się i na zachodzie Europy, również w Anglii, że to jest wzmożona aktywność służb, więc to świadczy o tym, że Rosja przygotowuje tutaj jakieś nadzwyczajne wydarzenia, których celem jest nie tylko Ukraina, ale również mogą być inne państwa, w tym również państwa bałtyckie i Polska. Więc z tego względu traktujemy to w Polsce bardzo poważnie. Natomiast jakie są szczegóły, to oczywiście te szczegóły nie będą publikowane w chwili obecnej.
14: Panie pośle, zmieniamy temat. Zonda Krypto, afera Zonda Krypto, która wyraźnie się rozkręca. Dzisiaj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pyta, czy Kral pogrąży prawicę. Przemysław Kral to prezes upadłej giełdy kryptowalut. Jakby pan odpowiedział na to pytanie, czy Kral pogrąży prawicę?
29: No jeżeli pan Kral poszedł na współpracę z prokuraturą, to pewnie ma ważne informacje do przekazania i te informacje, które ma do przekazania, pewnie będą bardzo istotne dla zarówno prokuratury, jak też będą zawierały pewien ładunek, który, jak to nazwał pan mecenas Rosati, przewodniczący Rady Adwokackiej, ze względu na swoją wagę mogą wstrząsnąć każdym rządem. Oczywiście, ponieważ sprawa dotyczy poprzedniej koalicji, a też słyszeliśmy o tym, co się działo w relacjach pomiędzy przewodniczącym na przykład PKOL-u, prezesem PKOL-u, a Zonda Krypto, zegarek, pożyczki i tak dalej, plus te nieudane sponsoring na rzecz polskich sportowców.
14: Ja tylko dodam, że pan Piesiewicz twierdzi, że zegarek kupił sam na raty i gotówkę wpłacał.
29: Panie redaktorze, no to gdyby to miało być formalnie, to powinna być jakaś umowa pomiędzy panami. Natomiast też dodatkowo słyszeliśmy, że są też no chociażby pożyczki czy też wpłaty na rzecz fundacji. Z jednej strony fundacji prowadzonej przez pana byłego ministra Ziobro, jak i również przez pana posła Wiplera. I te konkretne kwoty zostały wymienione już bodajże w czerwcu czy w maju. Więc ten sponsoring ze strony Zonda Krypto był bardzo, bardzo szeroki. Natomiast co się kryło za taką aktywnością, jednocześnie hojnością ze strony Zonda Krypto wobec przedstawicieli poprzedniej władzy i poprzedniego rządu, no to pewnie tę wiedzę, z tą wiedzą chce się podzielić akurat pan Kral z prokuraturą, nawiązując współpracę i obiecując taką współpracę, więc przyjmuje rolę świadka.
14: A panie
29: świadka, nie wiem, czy małego świadka, czy świadka korannego, no tego nie jesteśmy w stanie w tej chwili obecnej ustalić, ale myślę, że wypowiedź tutaj pana mecenasa Rosatiego wyraźnie wskazuje, że to zmierza w tym kierunku.
14: Skoro pan powołuje się na moją rozmowę z mecenasem Przemysławem Rosati, to mecenas, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział, że należy się zastanowić nad obowiązującymi przepisami a propos fundacji i innych tam stowarzyszeń, które zakładają politycy czynni, bo może to być forma do ukrytego opłacania się przez różnych na przykład biznesmenów za konkretne przysługi jakieś lobbingowe przy tworzeniu prawa. Czy dostrzega pan problem fundacji i stowarzyszeń prowadzonych przez czynnych polityków?
29: Tak, no bo to zawsze ktoś, kto jest donatorem czy sponsorem, niekoniecznie robi to tylko i wyłącznie z pobudek charytatywnych, ale również ze względu na to, że ma określone interesy, na które zwraca uwagę i który chciałby uzyskać określone efekty. No więc tutaj absolutnie podzielam ten pogląd, że czynni politycy nie powinni być zaangażowani wprost w działalność fundacji, które mają swoje cele społeczne czy polityczne. I tutaj ta rozdzielność, bo kiedyś prezydent Kwaśniewski użył takiego stwierdzenia o zblatowaniu polityki z biznesem. I myślę, że to jest taki przykład, w którym to zblatowanie następuje.
14: To może jakaś inicjatywa ustawodawcza?
29: Niewątpliwie będziemy o tym rozmawiali w najbliższy wtorek i w środę rano, tuż przed posiedzeniem Sejmu.
14: Znaczy, bo wydaje mi się, panie pośle, będziemy bić jeszcze pewnie, chociaż to nie jest bicie piany, będziemy dyskutować o poważnej sprawie Zonda Krypto, aferze Zonda Krypto, a jednocześnie powinniśmy, tak mi się wydaje, myśleć o tym trochę do przodu też, nie tylko o tym, żeby rozliczyć odpowiedzialnych. Właśnie, ale też żeby oczyścić i wprowadzić transparentność w te polityczno-biznesowe relacje, dokładnie.
29: To znaczy, wie pan, no, nie jest też tak, że polityka nie powinna mieć relacji z biznesem, bo przecież działania...
0: Nie, ale chodzi mi o przepływy finansowe teraz.
29: Natomiast chodzi o klarowność relacji ekonomiczno-finansowych.
0: Dokładnie.
29: I tutaj absolutnie się z panem zgadzam, że ta klarowność powinna być. Ponadto przecież biznes ma również swoje organizacje reprezentujące ich. I są one liczne. I to jest też, uważam, najlepszy kanał przekazywania tych informacji, bo wtedy on jest transparentny, bo występują te organizacje w imieniu pewnej grupy przedsiębiorców, a nie pojedynczych biznesmenów. Tutaj oczywistą rzeczą jest, że regulacja tego typu relacji nie jest oczywiście sprawą najłatwiejszą, bo wszyscy wiedzą, że częstokroć w określonych sytuacjach, w szczególności przy dużych inwestycjach, to musi być na przykład też stosowna, klarowna decyzja ze strony rządu, czy na przykład dany podmiot reprezentujący prywatny biznes, ale również publiczny, powinien wziąć w tym udział z udziałem państwa, czy też nie. No, w Polsce na przykład to partnerstwo publiczno-prywatne nigdy nie miało szczęścia, tak? No, z reguły wśród samorządowców na przykład jest takie przekonanie, że partnerstwo publiczno-prywatne, jak kończy się określona inwestycja, to z reguły za nią jest postępowanie prokuratorskie sprawdzające, czy wszystko było lege artis akurat przy tego typu inwestycjach. Więc ta klarowność życia publicznego wymaga tutaj jednak daleko idącej zmiany i ma pan absolutnie rację, że fundacje i stowarzyszenia działające pod egidą polityków powinny być tutaj zupełnie zmienione te relacje.
0: W takim razie czekamy na jakieś rozwiązania ustawowe i propozycje. Rozumiem, że pan poseł Andrzej Grzyb będzie lobował, bo troszkę wynająłem pana w roli lobbysty, ale też dzieje się to publicznie, transparentnie. Słuchacze słyszą i na posiedzeniu klubu parlamentarnego PSL-u stanie sprawa uregulowania jakoś przepisów dotyczących fundacji i fundacyjek, które prowadzą.
29: Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby akurat w tej sprawie była to inicjatywa rządowa, a niekoniecznie inicjatywy poselskie, choć myślę, że i taki on się tutaj pojawi.
0: Bardzo panu dziękuję. Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dobrego dnia, panie pośle. Już teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu.
1: Reklama.
5: Nowy gang zarazniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
11: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
10: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
12: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
6: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
16: chcę rzucić palenie.
17: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
1: Reklama.
27: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 8. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie zaskakuje mnie informacja o wizycie szefa CIA Johna Radcliffe'a w Rosji. To jest normalna praktyka pomiędzy dużymi graczami w polityce w skali świata, powiedział przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Andrzej Grzyb. To nie jest tak, że te misje szefów służb specjalnych są jakimś nadzwyczajnym wydarzeniem, choć niewątpliwie należy tę sprawę bardzo poważnie traktować, dodał gość poranka TOK FM. Tego lata w całej Europie z powodu upałów zmarło co najmniej 35 tysięcy osób, wylicza Guardian. Gazeta cytuje dane z poszczególnych państw i podkreśla, że liczba ta może być znacznie większa. Według niepełnych informacji z połowy kontynentu, podczas 4 rekordowych i następujących po sobie fal upałów, które nawiedziły Europę tego lata, zmarło co najmniej 35 tysięcy osób więcej niż normalnie, napisał Guardian. Brytyjski minister skarbu John Healey poparł rozszerzenie amerykańskich sankcji przeciwko Iranowi. Zadeklarował, że Londyn chce dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w regionie. Jesteśmy zdeterminowani, by uniemożliwić irańskiemu reżimowi wykorzystywanie globalnej gospodarki i nadużywanie brytyjskiego systemu finansowego do rozwijania programu nuklearnego oraz prowadzenia innych działań destabilizujących, napisał w krótkim oświadczeniu Healey, dodając, że Brytyjczycy wspierają też amerykańską operację, która ma na celu odizolowanie gospodarcze Teheranu. Informacje do KFM wracają o 8.20.
21: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Na termometrach dziś od 19 do 24 stopni, więcej słońca na niebie niż chmur, choć w Suwałkach i Zakopanem może dzisiaj popadać.
21: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
27: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Godzina 8:02, to jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze.
22: Dzień dobry państwu.
14: Wakacje? Sejmowe?
22: Nominalnie, to jeszcze tak, jeszcze 2-3 dni, tak.
14: Fajnie, ale to jest takie, fajnie jest takie wakacje sejmowe.
22: Znaczy fajnie, no to jest higieniczne, przede wszystkim to jest potrzebne posłom, bo ja myślę, że posłowie tak intensywnie pracują, że...
14: Serio? Wszyscy?
22: Tak. Każdy może trochę inaczej. Efekty być może są różne, ale pracują wszyscy. My mamy takie wyzwanie sobie postawiliśmy, bo ja jestem szefem kancelarii, przypominam, żeby gdy posłowie wrócą do swojego miejsca pracy, żeby trochę było tak jak pierwszy dzień w szkole. A pierwszy dzień w szkole powinien dawać trochę takiego poczucia
14: nowości.
22: Takiej,
14: co przygotowaliście na posłów wracających?
22: Mamy trochę niespodzianek, ale najpierw o tym się powinni posłowie dowiedzieć. Ważne jest to, żeby po prostu przyjść jak do siebie i zobaczyć, co się zmieniło, a to, co się zmienia, kiedy na przykład się skończą remonty, bo tych remontów zawsze trochę trwa. Wydaje mi się, że to jest takie podejście, które się po prostu posłom należy.
14: A co będzie? Fontanna jakaś? Co będzie? Co
22: nie, się nie, zmieni, fontan nie będzie, ale na przykład będzie taki punkt, z którego jestem bardzo dumny, że powstał. Otóż będzie taki punkt multimedialny. Każdy poseł będzie mógł stworzyć swoją historię, opowiedzieć o swoim pobycie gdzieś, nagrać film. Będzie mógł ten film fizycznie uzyskać, no nie do ręki, bo teraz już się do ręki niczego nie daje, ale uzyskać plik, który będzie na przykład relacją z podróży zagranicznej. Będzie mógł uzyskać profesjonalne zdjęcie. To będzie w zasięgu ręki, zaraz koło kuluarów sejmowych. Coś, co chciałem po prostu, żeby to życie, ta ciężka praca, która związana jest z mandatem, żeby się przekładała na to miejsce, gdzie się toczy życie, czyli media społecznościowe.
0: No proszę. A coś jeszcze?
22: I radio.
0: Coś jeszcze?
22: Też. Ale jeszcze tam trochę jest fajnych rzeczy. No, ale to kilka dni
0: pracuję. A Rozwój Plus już się wyprowadził od PiSu i tam się te wszystkie zamiany miejsc
22: dokonały? To trwa, bo to jest... Myśmy już nawet w tej naszej krótkiej kadencji to przeżywali, gdzie się podzieliła Polska 2050. No, to jest do zrobienia. To jest tak jak z rozwodem. No, można, talerze mogą latać, mogą się wszyscy obrzucać inwektywami. My wypełniamy rolę takiego sędziego pokoju. Próbujemy.
0: Ale pokoje już są rozdane, tak? Kto gdzie ma siedzieć, czy
22: no,
0: nie bardzo?
22: No, tu są pewne jeszcze problemy.
0: To znaczy?
22: Który pokój jest fajniejszy, bo niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość z racji tego, że było największym klubem, miało swoje przywileje, czy otrzymało najlepsze miejscówki w Sejmie, wtedy, gdy dzielono ponad trzy lata temu te pokoje, ale jesteśmy na dobrej drodze. Myślę, że to się wszystko jakoś... pojawił się bardzo duży klub, duży byt. Trzeci co do wielkości klub w Sejmie. To już jest formalnie notyfikowane przez grupę posłów, która się zgłosiła jako nowy klub. To bardzo szybko się rozstrzygnie.
0: No dobrze, to sprawy sejmowe, porządkowo sejmowe mamy załatwione, ale a propos tego punktu multimedialnego, że na przykład posłowie mogliby z wyjazdów służbowych później tworzyć te historie, to może by się przydało w przypadku Michała Moskala, który, jak donosi Wirtualna Polska, poleciał, już zaraz, żeby tutaj nie było, 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańską Ibizę, gdzie spotkał się z Przemysławem Kralem, czyli prezesem Zonda Krypto.
22: Rzetelnie słuchałem radia, zanim do państwa przyjechałem, żeby być na bieżąco. Dowiedziałem się o tym właśnie z relacji państwa. Prawdopodobnie w tej sprawie byśmy niewiele pomogli, ponieważ my koncentrujemy się na wyjazdach, które mają charakter służbowy. Każdy z posłów, którzy za pieniądze podatnika udają się ze swoją misją, uzasadniają to, tłumaczą, ale nie uzasadniają przed administracją, tylko uzasadniają przed marszałkiem, który wyraża zgodę, a ja zachęcam każdego z tych, którzy pojechali i wracają, aby opowiedzieli o tym swoim wyjeździe, opowiedzieli, z kim się spotkali, jakie były pożytki, i to powoli...
0: A może to był służbowy wyjazd? Może trzeba sprawdzić
22: tam? Z tego, co pan opowiadał, relacjonował ten wyjazd, to podobno się to odbyło w ten sposób, że najpierw ktoś zapłacił, a później sam poseł sobie pieniędzy to...
0: No ale pytanie, czy nie warto byłoby sprawdzić, czy jednak nie była ta podróż służbowa jakoś wpisana tam w kancelarię Sejmu?
22: Możemy to sprawdzić, i może to ma sens. Nie sądzę, żeby tak było, ale załóżmy.
0: To ja tylko przypomnę, 7 sierpnia 25, jakby tam pracownicy kancelarii Sejmu zerknęli.
22: To nie jest dawny okres, tym bardziej, że to były wakacje, małe szanse, że to był wyjazd służbowy, ale być może warto sprawdzić. Natomiast przy tej okazji chciałem powiedzieć, bo państwo o tym dzisiaj bardzo dużo mówicie i myślałem o tym, co tak naprawdę jest innego w tym wszystkim, co określane jest jako afera Zando Krypto. Otóż inna w stosunku do innych afer tego typu jest bezczelność. Bezczelność i jawność, dlatego że przypominam sobie, jedną z pierwszych wielkich operacji, którą ja przeprowadzałem w Sejmie, była organizacja tajnego posiedzenia na wniosek premiera, gdzie prezes Rady Ministrów opowiedział zamkniętemu i bardzo szczelnemu audytorium, czyli Wysokiej Izbie wyłącznie, co związane jest z ryzykami, jakie wiążą się z hasłem wtedy, to było kilka miesięcy temu, prawie pół roku temu, Zando Krypto. I padały nazwiska, padały sytuacje, padały potencjalne zagrożenia i premier dawał szansę tym wszystkim, którzy wtedy jeszcze byli gdzieś między ustami a brzegiem pucharu. Mówimy o połączeniu świata potencjalnie przestępczego, wtedy jeszcze nie przestępczego, ale potencjalnie, i świata polityki. I wszyscy, którzy wtedy przemawiali, na czele z szefem kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej, panem Boguckim, w sposób wyjątkowo bezczelny i w taki kategoryczny odrzucali tą ofertę, którą przedstawił prezes Rady Ministrów. Dzisiaj mówimy o sytuacji, w której wszyscy się ekscytują tym, co powiedział tenże pan Kral i kto będzie
14: kolejnym umoczonym.
22: Pytam się, a gdzie jest te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy stracili pieniądze? A wtedy była szansa, żeby jeszcze ostrzegać ludzi. Chciałem zapytać tych wszystkich, którzy z taką butą i z taką bezczelnością w czasie nawet tamtej debaty odrzucali wszystkie możliwości, które w sposób rzetelny i bardzo powściągliwy przedstawiał prezes Rady Ministrów. Wydaje mi się, że my jako opinia publiczna, wszyscy, którzy interesują się sprawami publicznymi, przekroczyli pewną barierę przy okazji Zandokrypto. Otóż pewna grupa ludzi, pewna grupa polityków, absolutnie przy otwartej kurtynie, czy pan Piesiewicz, szef PKOL-u, jest politykiem? No jest politykiem, dlatego że uprawia z pewnej nominacji politycznej...
14: Protegowany Jacka Sasina.
22: Protegowany pewnej grupy polityków. I to wszystko się działo przy otwartej kurtynie. Mówiono, nie, wy po prostu nie macie racji. Nagle się okazuje, że niestety, ale tacy ludzie, których reprezentował prezes Rady Ministrów, mają rację. I pytanie, jakie z tego będą wnioski, bo to nie chodzi tylko o wnioski, komu zostaną zarzuty postawione, tylko czy to będzie wstrząs dla klasy politycznej.
14: Wstrząs dla klasy politycznej i wyświetlenie tych związków jest szalenie ważne, ale to, na co zwrócił dzisiaj uwagę,

0: Założyłem taką fundację i pamiętam, że myśmy bardzo dużo robili działań na rzecz uzdolnionej młodzieży w szkołach średnich i tak dalej, i tak dalej. To są pewne rzeczy, które się nie mieszczą, znaczy mieszczą się w misji, którą podejmuje polityk, natomiast realizacja ich przy okazji sprawowania mandatu, chociażby o wydawanie pieniędzy, nawet jak te pieniądze ktoś chce zebrać, może zebrać, wydawanie tych pieniędzy poprzez konto poselskie jest po prostu niemożliwe. Bardzo ścisłe przepisy, z których posłowie się bardzo rygorystycznie rozliczają. Więc myślmy o tym, gdzie jest błąd popełniony. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą.
1: No, a można coś zrobić odnośnie tych przepisów, żeby biznes nie obchodził tego finansowania.
0: Ale wie pan, ale to przecież dobrze wiemy, że jeżeli takich wrażliwych, jakby to powiedzieć, dziedzin biznesowych nie jest aż tak dużo. To są te dziedziny. Jeżeli coś jest dyskutowane publicznie jako potencjalne źródło, miejsce popełniania przestępstwa, mówimy o tym całym Zandokrypto, i od tej instytucji bierze się pieniądze, to nie ma żadnych wątpliwości, o co chodzi. Natomiast jeżeli ktoś produkuje produkt X i przy tej okazji, związany na przykład z ochroną zdrowia, i chce zapłacić za dostępność do protez przy okazji tego typu fundacji, proszę bardzo, trzeba to robić.
1: Nie, a jednak się zastanawiam, panie ministrze, czy polityk naprawdę powinien prowadzić, czynny polityk, powinien jeszcze prowadzić działalność charytatywną. Naprawdę nie wydaje mi się, aby politycy byli wybierani na przykład na posłów,
0: no dobra, ale
1: żeby prowadzić działalność charytatywną. Przecież są fundacje, które nie są powiązane politycznie.
0: No tak, są, które nie są powiązane politycznie, ale są też ludzie o tak wielkiej wrażliwości i o takiej popularności politycznej, powiedzmy, można by wymienić wiele nazwisk po obu stronach sceny politycznej. Ten potencjał jest na tyle duży, że szkoda czasami tego potencjału nie wykorzystać. Ani nie mówię tak, ani nie mówię nie. Sprawa jest warta przedyskutowania, chociaż pamiętajmy, że mamy do czynienia z patologią, a nie z regułą.
1: Pojawiły się w ostatnim czasie dwa sondaże CBOS-u i Ibrisu dotyczące poparcia dla partii politycznych. Koalicja Obywatelska powyżej 20%, w jednym 25%, w drugim 28%. PiS w obu poniżej 20%, zdaje się tam 18% i 16%. Bardzo stabilne poparcie dla Konfederacji Mencena Bosaka 13%, około 13%, około 8% Konfederacja Brauna. Tam też pojawia się Lewica, no a później już jest wszystko pod kreską. Jakby pan skomentował te sondaże? No bo kiedyś się mówiło, że jak partia, która miała nawet powyżej 40%, spada poniżej 20%, to już się nie podniesie. Według pana PiS się podniesie, czy nie?
0: No, tego nie wiem, dlatego że to jest bardzo mocny cios, który otrzymał PiS i w całej tej filozofii partii, która miała ambicje, aby być okrętem flagowym prawicy. Bardzo trudno już to o tą akurat metkę zabiegać. Nie wiem, jak będzie z PiS-em. Będzie im na pewno bardzo trudno. To, co mnie martwi, to ciągle słabe notowania Lewicy, które są niewspółmierne do aktywności koleżanek i kolegów. Mówię tutaj o klubie parlamentarnym, o tych działaniach, które miały miejsce w ciągu wakacji, do frekwencji, która jest związana na przykład z wyjazdami marszałka Włodzimierza Czarzastego, bo jeżeli do miasta powiatowego, cokolwiek by to nie znaczyło, na spotkanie, gdzie nie zwozi się autobusami uczestników, przychodzi kilkaset osób, to jest jakiś sygnał zainteresowania i czas trwania zainteresowania, ilość tych spotkań. Więc to na pewno jest pytanie o metodologię. Ja bym chciał poznać, dlaczego jedne sondażownie dają dwa razy więcej jednej partii, a inne dają dwa razy mniej. Liczą się tendencje, jak mówią specjaliści, którzy chcą uciekać od tych liczb. Te tendencje są takie, że nikt jeszcze nie wie, co oznacza pojawienie się partii pana Morawieckiego dla całej polskiej sceny politycznej. Sezon zacznie się na nowo, z nowym impetem, będzie bardzo intensywnie. Jest kilkadziesiąt projektów rządowych, które już zmierzają do Sejmu albo mają numery druków sejmowych. I jak się ta technologia rozwinie, to będziemy wtedy pewnie w połowie września o tych sondażach mogli więcej powiedzieć.
1: Prezydent Karol Nawrocki zarzuca marszałkowi Sejmu, że stosuje

0: pracuje zamrażarkę, tak zwaną zamrażarkę sejmową wobec prezydenckich inicjatyw ustawodawczych.
1: Jesteśmy w telewizji.
0: Ale ci, którzy nas nie oglądają, minister siebie wyciągnął kartkę.
1: Wyciągnął kartkę, dlatego że na tej kartce mam spisane kilka liczb, a te liczby są takie, że 6 z tych projektów, ponad 20 jest w komisjach, 2 są uchwalone, 3 czekają na numer druku sejmowego, 1 jest odesłana, odrzucona w pierwszym czytaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak zamrażarka, natomiast jest rzetelne i bardzo aktywne traktowanie tych projektów, które prezydent państwa przedstawia i jeżeli ta filozofia zero-jedynkowa, że albo coś jest w zamrażarce, albo jest fajne i wszyscy kochamy ten projekt, ułatwia życie komentatorom z grona współpracowników prezydenta, to szkoda, bo świat jest szary i między tą bielą i czernią jest jeszcze kilka innych odcieni, które opisują rzeczywistość. Warto do nich sięgnąć martwi mnie to, że jeżeli zostaje skierowany do Sejmu projekt, który jest finansowo wzięty z kosmosu i próbujemy dowiedzieć się, skąd mają zostać wzięte pieniądze, na przykład na obniżenie cen energii, to tej odpowiedzi już nie uzyskujemy. I wtedy jest foch, że projekt nie jest procedowany, nieuzasadniony foch. Więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wiele takiej retoryki pod publiczność, pod własną publiczność. My będziemy się kierować do powszechnej publiczności, a te liczby nieudolnie i troszkę niechlujnie spisane miały służyć temu, że nie tak właśnie jest.
0: Bardzo dziękuję. Minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, był naszym gościem. Już za chwilę informacje TOK FM, a zaraz po nich komentatorki.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 8:21. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. To jest jak z rozwodem. Talerze mogą latać, wszyscy mogą obrzucać się inwektywami. My próbujemy pełnić rolę sędziego pokoju. Tak o podziale w Prawie i Sprawiedliwości mówi szef Kancelarii Sejmu, minister Marek Siwiec. Z rozdziałem pokojów jest jeszcze pewien problem, ale jesteśmy na dobrej drodze, dodawał goście poranka TOK FM. Notowania ropy naftowej na świecie powiększają spadki. To reakcja na rozmowy Iranu i Omanu w sprawie otwarcia cieśniny Ormus i przywrócenia transportu tym szlakiem wodnym, podają maklerzy. Ceny ropy na świecie idą w dół już trzecią sesję. Tylko minionej doby utonęły 2 osoby. Tylko od 1 czerwca w Polsce utopiło się już 147 osób. Wynika z policyjnych danych. Funkcjonariusze apelują o czujność nad wodą i przypominają o zachowaniu rozwagi. A w TOK FM czas jeszcze na sport.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. To była w końcu taka gra, na którą czekaliśmy, mówiła po meczu Polek ze Słowenkami liderka zespołu Magdalena Stysiak. Polki w swoim trzecim meczu na Mistrzostwach Europy odniosły trzecie zwycięstwo, pokonując w niezłym stylu Słowenię w setach do 14, 26 oraz 18. Środa jest dniem wolnym dla Polek, które na zakończenie fazy grupowej zmierzą się z Niemkami, to w czwartek o 15 i z Turczynkami w piątek o 18. Las Klintz, Bodo Glimt oraz Sabach Baku, w którym gra Tymoteusz Puchacz, zdobyły bilety do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Dziś kolejne cztery mecze. W najciekawiej zapowiadającym się spotkaniu Olympique Lyon zagra z Fenerbahce. W pierwszym meczu padł remis 1-1. Dlatego pogromcy Górnika Zabrze ze Stambułu postawili się w niełatwej sytuacji. Tym bardziej, że francuskie media liczą, że na własnym boisku Olympique pokaże klasę. Mówi trener francuskiej drużyny Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Moment, który rozumiemy jako szansę, by zaznaczyć swoją obecność w historii, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Kwestia awansu do Ligi Mistrzów w dzisiejszych meczach pozostaje otwarta, bowiem we wszystkich spotkaniach tydzień temu padły remisy. Znamy już komplet półfinalistów turnieju gry mieszanej podczas tegorocznego US Open. W walce o tytuł pozostały cztery pary, ale w żadnej z nich nie ma zawodnika specjalizującego się w deblu. Turniej w Nowym Jorku można uznać za sensacyjny. Odpadli bowiem obrońcy tytułu Włosi Sarra Errani i Andrea Vavassori, a także rozstawieni z jedynką Aryna Sabalenka z Nowakiem Dziokowiczem. O finał powalczą Elina Świtolina i Gael Monfils z Belindą Bencic i Flawiem Kobolim. W drugim półfinale kibice zobaczą starcie czesko-rosyjskie. Karolina Muchowa i Jakub Mężik zmierzą się bowiem z Mirą Andrzejewą i Andrzejem Rublowem. Półfinały oraz finał zaplanowane są na najbliższą noc. Teraz sprawdźmy, jaki będzie dzień w pogodzie.
11: Na termometrach dziś od 19 do 23 stopni. Raczej słonecznie, choć na północy i w górach może pojawić się trochę deszczu.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Godzina 8.24. To jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki Dominika Długosz, Newsweek Polska.
12: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Oraz dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan oraz Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
12: Dzień dobry.
0: Nie wiem, od czego zacząć. Nie, no wiem, wiem. Zonda krypto. Rozkręca się afera. Dominika, polecą głowy politycy prawicy w panice. Jak to wygląda?
12: Podobno, jak słyszałam, od weekendu już, bo zdaje się, że pewnie przed weekendem albo w weekend pytania do pana Michała Moskala już się pojawiły. I dzisiejszy artykuł w Wirtualnej Polskiej jest tego efektem. I już na Nowogrodzkiej niektórzy mówią, no dobra, no to po chłopie, nie? Z tego się już nie wykręci, to już kompletnie mu rujnuje karierę polityczną. Jest jeszcze tam jeden wątek, którego jeszcze, zdaje się, moi koledzy z Onetu nie ujawnili, ale za pół godziny ujawnią. Po dziewiątej będzie artykuł w Onecie o związkach Telewizji Republika z Zonda Krypto.
0: Ojeny!
12: Tak!
0: Naprawdę?
12: Otóż, niemożliwe. Otóż, ja tylko tak Państwu tak troszeczkę zdradzę.
0: Zarzucam.
12: Otóż chciał pan Tomasz Sakiewicz część Telewizji Republika panu Królowi sprzedać po prostu.
0: O!
12: I
0: to zapraszamy po dziewiątej na stronę Onetu.
12: Do Onetu ja zapraszam Państwa serdecznie, bo to Kamil Dziubka i Jacek Harłukowicz opisują tę historię. Także afera się na pewno rozkręca. Politycznie jest to kłopot. To już bardzo wyraźnie widać, że Telewizja Republika i PiS próbują to przekształcić w aferę Donalda Tuska, jak zawsze. No tylko, że tutaj jakoś ja specjalnie nie widzę tutaj związku z Donaldem Tuskiem, natomiast sporo widzę z taką postacią, która się pojawia na polskiej scenie politycznej bardzo często, czyli z Arturem Chodzińskim.
0: Byłem funkcjonariuszem CBA z Wrocławia, co ważne, bo delegatura wrocławska była ukochaną delegaturą szefa CBA, ale też wcześniej prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.
12: Tak. I to pan Chodziński to jest taka postać, która się tam pojawia wiecznie. Pana Moskala też pan Chodziński z panem Kralem skontaktował.
0: I pana Ziobrę też.
12: I pana Ziobrę. Pan Ziobro nie chciał tych pieniędzy od pana Krala, ale pan Chodziński go przekonał. Z obrzydzeniem wziął cztery bańki, zdaje się.
0: Nie, 450 tysięcy.
12: Przepraszam, ja przepraszam. O 1-0 się pomyliłam.
0: Znaczy, wiesz,
13: tym większe obrzydzenie, no bo wziąć 4,5, a 450 to jest różnica.
0: Prawda? 450 tysięcy. Pani doktor, to będzie miało wpływ na poparcie dla partii, na to, co widzimy na scenie politycznej?
13: Nie.
0: Nie?
13: Nie. Okay. No, oczywiście. No,
0: kończymy dzisiejszą audycję.
13: Możemy pójść do domu, bo no niestety tak to się dzieje w polskiej polityce, ale nie tylko, że przepływ informacji, wiedzy i konsekwencji jest bardzo zamknięty. Rozliczalność w polskiej polityce tak naprawdę nie istnieje. Możemy mówić o odpowiedzialności, czyli że wskazujemy tutaj, jak pani redaktor, osoby odpowiedzialne, które powinny ponieść konsekwencje. Natomiast jeżeli przychodzi co do rozliczalności, to nawet jeżeli ona ma miejsce, to i tak nie przynosi żadnych konsekwencji politycznych. Natomiast ja bym chciała tu zwrócić uwagę jeszcze na drugi wątek, a mianowicie na to, że jest to historia o finansowaniu partii politycznych. I o tym też mówił mecenas Rosati, gość z poranka, większego poranka niż nasz. A mianowicie o tym, czy jest konieczność uszczelnienia relacji między fundacjami
0: a biznesem.
13: No i teraz pytanie jest, czy my mamy po raz kolejny zmieniać prawo, jeżeli tak naprawdę zmiany w prawie nie przynoszą, są bez znaczenia, tak? No bo to nie jest historia o instytucjach, tylko to jest historia o ludziach, tak jak pani redaktor mówi. Mhm. Jest to historia o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chachmęcimy, że nie ma rozliczalności, że nawet jeżeli o tym napiszą, to temat...
12: Wszystko jest jak w tym memie. No i się pan dowiedział. Z tego. No
0: słuchajcie, bo wydaje mi się po prostu, że kwestia działających różnych fundacji na styku polityki i biznesu to nie jest tylko problem prawicy. To jest w ogóle problem polskiej polityki i myślę, że tutaj panuje cicha zgoda między partiami politycznymi, że nie ruszajmy tego tematu w kwestii wprowadzenia jakichś przepisów ograniczających, no bo po co? Bo wszyscy z tego korzystamy, więc dobra, niech pokrzyczą, wyborcy i tak zapomną, twórzmy swoje fundacje.
12: Ale to jest prawda, że w ogóle debata o finansowaniu partii politycznych, debata o finansowaniu wyborów, debata o pieniądzach publicznych, bo to przecież są nasze pieniądze, które idą na partię, powinna się rozpocząć, tylko nikomu się
13: nie opłaca.
12: Oczywiście,
13: że tak.
12: I tutaj jest jeszcze jeden problem, żeby tak nie do końca... ja to tak zawsze jakoś. Ja mam też problem duży z tym, że mecenas Giertych jest prawnikiem pana Przemysława Krala.
0: No Przemysław Rosati też o tym mówił, występuje w dwóch rolach, gdzie może dojść do kolizji.
12: Ja uważam i oczywiście każdy prawnik, no od tego są prawnicy, żeby reprezentować ludzi. Ci ludzie często mają no pewne kłopoty z prawem, to jest naturalne. Tylko jeżeli mamy gościa związanego z tak gigantyczną aferą, a jego prawnikiem, reprezentującym go przeciwko de facto państwu polskiemu. Dlatego, że to przecież polska prokuratura będzie stawiała zarzuty Kralowi. To polska prokuratura zwraca uwagę na te miliony, które on wyciągnął, na wątki polityczne związane z działalnością Krala i Zonda Krypto. Jest wiceszef klubu największej partii, w dodatku partii rządzącej, to ja uważam, że gdzieś powinna być granica wybierania sobie klientów po prostu.
13: Zdecydowanie tak. Nic dodać, nic ująć tutaj. Ewidentnie, znaczy mecenas Rosati nazwał to konfliktem interesu. I oczywiście bardzo elegancko tutaj wybrnął, tak, że będziemy obserwować konfliktu ról. No właśnie, ale każdy z nas funkcjonuje w wielu rolach i każdy z nas dokonuje tej decyzji. Czy ja mam na przykład udzielać korepetycje studentowi, który za chwilę zdał mi egzamin? No nie. Nie mam takiego dylematu. A tutaj niektórzy...
0: Też nie mają, tylko w drugą stronę.
12: Nie, tak. Ale mamy pracę nad ustawą. Przecież te prace się będą dalej toczyły. Były
0: no i pan Moskal leci w tym czasie na Ibizę.
12: Pan Moskal w tym czasie leci na Ibizę.
0: Ale oczywiście zapewnia, że zapłacił sam i że w ogóle żadnych pieniążków i w ogóle...
12: Ty mi wyjaśnij, jak to wszystko jest możliwe, że wiesz, jak ja lecę choćby na Ibizę, to ja sobie biorę swój telefon, robię sobie z niego przelew, płacę. Nikt mi nie musi tego załatwiać. Pan Moskal też jest dorosłym człowiekiem. Nie musi mu pan Chodziński załatwiać wyjazdu na Ibizę. Pan Moskal sobie może sam zarezerwować hotel, bilet, to zapłacić i nie byłoby problemu. Ja też nie rozumiem tych tych ich chęci, żeby spotykać się na Ibizie, w Monako. Co to jest? Znaczy, jak ja się spotykam z ludźmi służbowo, to nie spotykam się w takich miejscach.
0: Nie?
12: Nie. I nie noszę ze sobą 40 tysięcy na zegareczek, jakby ktoś mi zaproponował.
0: Euro. Kupno, przepraszam. Euro. Ale nie, halo. Zdaje się, że tam tłumaczenie jest, że to w ratach i w gotówce.
13: W gotówce.
0: Pan Piesiewicz.
13: W gotówce. No i znowu jesteśmy przy limitach finansowania.
0: Dominika spojrzała na mnie tak, jakby chciała wstać z krzesła i z otwartej przywalić mi po prostu. No. No,
13: na szczęście jest daleko.
12: No też, no słuchajcie, no co to jest za tłumaczenie? Że pan Kral musiał mu kupić zegarek i on potem gotówką oddał 40 tysięcy euro. No jak gotówką 40 tysięcy euro? No jak walizce zawiózł? No ja tego nie kumam w ogóle, tych tłumaczeń. Dlaczego oni z nas robią idiotów?
13: No. Ale no właśnie, tutaj znowu pojawia się asymetria, jeżeli chodzi o... Ja jestem szefem fundacji. Mhm. I ja z każdego roku muszę się rozliczyć z 15 zł na kredki dla dzieci, jeżeli prowadzimy zajęcia dla dzieci. A 40 tysięcy euro przepływa gdzieś za pomocą walizki, tudzież innych darowizn. To jest właśnie...
0: Jak zwrócił uwagę
13: asymetria.
0: Nasz wydawca Jakub Żebrowski, może dlatego w ratach i w gotówce, bo przewieźć można gotówki 10 tysięcy euro na raz.
12: I musiał dużo razy jeździć.
0: No cztery przynajmniej.
13: Znaczy nie, doprowadziliśmy do dyskusji ad absurdum tak naprawdę, bo zobaczcie państwo, że to się toczy od wielu lat. Poseł Palikot, gdy zakładał twój ruch, otrzymywał hojne dotacje od studentów z Lublina, tak? No bo każda osoba fizyczna może wpłacić 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. W tym roku to jest około 70 tysięcy złotych. Więc nagle okazało się, że mamy bardzo hojnych studentów, którzy, prawda, brali te pieniądze nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego z Lublina, a następnie zasilali konto jego partii. To także była, prawda, w Lublinie miała swoje źródła. No więc tak naprawdę my udajemy od lat, że tu się nic nie dzieje. No i właśnie, znowu wracamy do tego memu. No i co? I wiemy? No i co z tego?
12: Tak? Ale potem dochodzimy do finansowania kampanii wyborczej, która już jest po prostu stajnią Augiasza. To jest horror, bo nie wiadomo, kiedy jest prekampania, kiedy jest kampania, kto za to płaci, skąd są te pieniądze. A PKW mówi, ale przepraszamy bardzo, do momentu ogłoszenia wyborów my nic nie możemy zrobić. My nie wiemy, skąd pan... Również na przykład Moskal, zanim w ogóle trafił do Sejmu, miał pieniądze na to, żeby obwiesić całe województwo plakatami miłych wakacji. Bo to się odbyło w 2023 roku. Przed wakacjami pan Moskal rozwiesił w całym swoim województwie takie wielkie billboardy przy drodze z napisem miłych wakacji.
0: Miły człowiek po prostu. Dominika, a ty się czepiasz.
12: No oczywiście, bo ja jestem niemiłym człowiekiem.
0: No dobrze, ale chyba też nie mówię, no nie mamy złudzeń, powtórzę to, że politycy coś zrobią w tej kwestii, no bo to jest na rękę wszystkim, żeby ta mętna woda nadal była mętna.
13: No niestety. Znaczy, to jest takie porcja depresji o poranku. Ja mam wrażenie, że trochę tak wyglądają te nasze spotkania, ale tak naprawdę patrząc na rolę elit, ja do tego wracam i powtarzam jak mantrę, ale to naprawdę nie ma woli politycznej, aby tę sytuację zmienić.
0: I tym, jak to było, depresyjny poranek, tak? I tym elementem kończymy część depresyjną poranka. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich o czymś bardzo wesołym, bo są ludzie, którzy dostaną podwyżkę i to nawet 3000 złotych.

0: Autopromocja.
1: Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już dziś po 10:40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Miłek.
0: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
6: Koniec lata. Nie.
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum.
8: Czekaj.
7: 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
9: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
10: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 8:40. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Po podziale Prawa i Sprawiedliwości nadal są pewne problemy ze znalezieniem każdemu odpowiedniego miejsca w gmachu parlamentu, przyznał w poranku TOK FM szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. Chodzi o podział pokojów sejmowych. Jak powiedział Marek Siwiec, niektórzy politycy domagają się najlepszych miejsc.
16: No, tu są pewne jeszcze problemy.
17: To znaczy?
16: Który pokój jest fajniejszy, bo niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość z racji tego, że było największym klubem, miało swoje przywileje, czy otrzymało najlepsze miejscówki w Sejmie. Wtedy, gdy dzielono te pokoje, ale jesteśmy na dobrej drodze. Pojawił się bardzo duży klub, duży byt, trzeci co do wielkości klub w Sejmie.
15: Mówił szef Kancelarii Sejmu w rozmowie z Tomaszem Sekielskim. Przypomnijmy, że w powstałym porozumieniu klubie Rozwój Plus zasiada 40 posłów. Ponad 300 osób w Belgii zakaziło się salmonellą po zjedzeniu jaj pochodzących z fermy drobiu we Flandrii, poinformowała belgijska agencja do spraw bezpieczeństwa żywności. Według lokalnych mediów skażone jaja mogły trafić również do kilku innych państw europejskich, w tym Polski. Przedsiębiorstwo zaopatrywało w jaja 8 państw: Czechy, Francję, Hiszpanię, Holandię, Luksemburg, Polskę, Portugalię i Włochy. W samej Belgii, sąsiednim Luksemburgu, sprzedano nawet 2 miliony jaj, które mogły być zanieczyszczone salmonellą, poinformowała agencja Reutera. Stołeczni policjanci rozpracowali sposób działania litewskiej szajki zajmującej się kradzieżami aut z Polski i innych krajów Unii Europejskiej. W akcji zatrzymano m.in. szefa gangu, odzyskano 2 skradzione pojazdy oraz udaremniono ich legalizację za granicą. Policjanci wiedzieli, jakim pojazdem poruszają się przestępcy od granicy niemieckiej w kierunku Litwy. Ostatecznie osobowy Ford, którym jechali, został ustalony, zatrzymany na autostradzie A2 w okolicach Berwinowa. Jeden z zatrzymanych to 40-letni szef grupy przestępczej, drugi to 54-letni kierujący skradzionym pojazdem. Obydwaj to obywatele Litwy. Polska jest jednym z największych producentów wodoru na świecie, twierdzi szef Narodowego Centrum Badań Jądrowych i ekspert w dziedzinie technologii wodorowych, profesor Jakub Kupecki. Wodór i paliwa syntetyczne to jedne z kluczowych ogniw transformacji energetycznej i dekarbonizacji przemysłu. Jako czyste, uniwersalne nośniki energii znajdują one zastosowanie w wielu sektorach, od energetyki i transportu po przemysł ciężki i magazynowanie energii. Dzisiaj raczej więcej słońca na niebie niż mniej. Więcej chmur jedynie na wschodzie i miejscami na południu. Na termometrach od 19 na północnym wschodzie, przez 22 w centrum, do 24 stopni na południowym zachodzie kraju. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich około 18.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Godzina 8:43 właśnie teraz wybiła. To jest środowy poranek Tok FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną komentatorki dr Kinga Wojtas, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Dominika Długosz, Newsweek Polska. Zamykamy temat zonda krypto i tych wątków obok, czy coś jeszcze chcemy dodać?
11: Ja chciałam powiedzieć, że właśnie w telewizji Republika pan Moskal opowiada o tym, że to jest afera Donalda Tuska. To jest naprawdę, to jest jakaś historia, która mnie przerasta, ale to jest wszystko, co ja chciałam powiedzieć na ten temat.
8: Okej. Fakt dzisiaj donosi, że sąd nie rychliwy, ale szczęśliwy. 3000 zł podwyżki dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego, między innymi, bo to jest w związku z tym, że na przyszły rok rząd w budżecie proponuje przyszłorocznym podwyżki 3% dla mundurówki i blisko 6% dla sędziów. Jak donosi Fakt, to interesujące liczby, bo wynika z nich, że sędzia sądu rejonowego zarabiający dzisiaj 17 900 otrzyma około 1000 zł podwyżki, a jeszcze ciekawiej wygląda to w przypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W tej chwili zarabia on około 44 000 brutto, a może mieć więcej o 2485. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarabia około 54 000 złotych, może mieć na koncie o 3000 złotych więcej. Czy jakieś zaskoczenie, oburzenie, czy może im te po prostu podwyżki się należą?
11: A tam w ogóle jest budżet jakiś w tym Trybunale? Bo ostatnio, jak pamiętam, to nie było budżetu.
8: No ale mimo to ale będzie podwyżka. Pensje są wypłacane przecież, no niby nie ma budżetu.
11: A... Znaczy jest to, ten temat Trybunału Konstytucyjnego jest w ogóle tematem strasznie smutnym, dlatego że ja wiem, że my często nie mówimy o tym na poważnie, a Trybunał Konstytucyjny jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa. I my go nie mamy od 12 lat. Nie działa w Polsce Trybunał Konstytucyjny, nie działa sąd sądów. To jest coś, co się w ogóle nie powinno zdarzyć. Przypominam, że w 2015 roku, idąc do wyborów, Prawo i Sprawiedliwość twierdziło, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zarabiają za dużo i robią za mało. Oni tam zarabiali wtedy około 20 000 złotych i rozpatrywali, orzekali w mniej więcej 30 sprawach rocznie.
8: Czyli nie przepracowywali
11: tak,
8: się.
11: Tak, no. Tylko że w tej chwili to jest 12 spraw rocznie i 54 000.
8: I prezesa.
11: Tak, no a sędziowie to tam po 40 mają pewnie, czy coś koło tego. I po 12 latach jesteśmy w sytuacji, kiedy Trybunał nie działa, nikt nie przejmuje się orzeczeniami Trybunału. Obsadzenie już 12 lat temu sędziów do Trybunału jest bardzo wątpliwe i dyskusyjne i doprowadza do problemów w całym wymiarze sprawiedliwości, bo to jest grzech pierworodny problemów w naszym wymiarze sprawiedliwości.
17: No tak, Trybunał Konstytucyjny jest trzecią izbą parlamentu i do tego został sprowadzony. Ale ja bym wróciła do tych 3000 złotych, bo mnie się to skojarzyło z informacją, którą przekazała pani wiceminister edukacji, pani Katarzyna Lubnauer, że nauczyciele mogą uzyskać 3000 złotych więcej w przyszłym roku, ponieważ zostaną podniesione progi podatkowe, więc to taka ukryta podwyżka. Więc
8: super.
17: Też tak sobie pomyślałam i też lubię, jak tutaj państwo wymieniają te kwoty wynagrodzeń, bo wtedy zawsze myślę o moim wyciągu z uczelni. Ja się chwalę moimi wynagrodzeniami, to jest niespełna 8 tysięcy złotych. Więc to jest zastanawiające, że siedzę w tym studiu, dostaję 8 tysięcy złotych, a inne osoby w sferze budżetowej, oczywiście o wybitnych kompetencjach, zarabiają 40, 50, 30. I to oczywiście nie jest rzecz o prywacie, tylko o problemie systemowym. Tak? Jeżeli nauczyciel ma otrzymać podwyżkę wynagrodzeń dlatego, że została podniesiona kwota pierwszego progu podatkowego, no to przepraszam, ale kontynuuję wątek depresyjnego poranka.
8: To może coś weselszego, sondaże partyjne.
18: Weselszego dla kogo? Bo nie dla Donalda Tuska.
8: Dlaczego nie dla Donalda Tuska?
18: Dlatego, że nie będzie rządził.
8: Nie będzie miał większości, ale wygrywa na razie.
18: No dobrze, wygrywa na razie.
8: I to zdecydowanie. A PiS jest w dwóch ostatnich sondażach poniżej 20%. To też moim zdaniem psychologicznie
18: jest to oczywiście duży problem
8: dla Prawa i Sprawiedliwości. I nie tylko jeśli chodzi o samych wyborców, którzy widzą, że ich partia spada tak nisko w sondażach, ale też dla działaczy, którzy pewnie się zastanawiają, czy zostać przy Kaczyńskim, czy na przykład pójść do Morawieckiego.
18: No, zapewne tak, dlatego że jak w tej chwili jest tam ile? 190 posłów PiS-u było, odeszło tych tam 30, no to teraz wiadomo, że w przyszłym Sejmie będzie zdecydowanie mniej. No, czyli już na przykład dwójka w regionie szczecińskim może być niebiorąca, tak, na tej liście, bo to jest akurat zagłębie Platformy, czy tam Koalicji Obywatelskiej i pan Hoc może się już pierwszy raz do Sejmu nie dostać. Przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego zapewniający mu wakacje. Prezes wrócił podobno przedwczoraj z wakacji, ma dużo nowych pomysłów.
8: Prezes?
18: Tak, prezes Jarosław.
8: Gdzie tym razem? Czekamy, panie prezesie.
18: Mam wrażenie, że nie na Pomorzu Zachodnim, bo nie było żadnych zdjęć.
17: W Pelerynkach.
18: Tak, w Pelerynkach. Ale
8: ależ złośliwe.
18: Oczywiście, że to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko wiesz co, no, ja to tak cały czas widzę, że to jest problem dla nas wszystkich. Będziemy mieć wybory co pół roku po prostu, bo
8: dlaczego?
18: Nie da się stworzyć rządu. Bo oczywiście, słuchajcie, ja wiem, co teraz usłyszę,
8: no,
18: że Jarosław Kaczyński pójdzie z Konfederacją w koalicję, jak będzie musiał. Też tak sądzę. Tylko, że z Konfederacją Brauna. Mówię o Konfederacji Korony Polskiej Brauna. Tylko, że po pierwsze, moim zdaniem Braun wcale nie będzie chciał iść z Kaczyńskim, a po drugie, to jest naprawdę duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Karola Nawrockiego, dlatego, że Amerykanie nie zaakceptują koalicji z Braunem. I oczywiście możemy się tutaj teraz wyzłościć na to, że nie będą nam Amerykanie mówili, kto z kim ma tworzyć w Polsce rząd, ale prawda jest taka, że to jest jedyny poważny sojusznik Prawa i Sprawiedliwości i Karola Nawrockiego. I jeżeli ambasador Ross powie nie, no to będzie nie. I mamy Konfederację, mamy PiS, ewentualny Rozwój Plus, który na razie zdaje się też się nie dostaje do Sejmu zgodnie z sondażami. A z drugiej strony mamy Lewicę i Donalda Tuska. I nikt nie jest w stanie mieć większości w parlamencie. No więc wybory za pół roku.
17: To jest bardzo ciekawa rzecz z tymi sondażami, bo oprócz tego, znaczy tutaj troszeczkę o metodologii. My cały czas patrzymy na to, kto ile w deklaracjach wyborców otrzymuje. Mamy tutaj tak gdyby dosypywanie do tych wyników odpowiedzi nie wiem, jestem niezdecydowany, podejmę decyzję później, ale ja tutaj widzę jeden problem, a mianowicie rzeczywistą frekwencję, jak przyjdzie co do czego. Bo mamy tutaj do czynienia jeszcze z jednym bardzo widocznym elementem, a mianowicie z demobilizacją wyborców Koalicji Obywatelskiej. Bo nie zagłosują oni ani na PiS, ani na Koronę, ani na Konfederację, a pytanie jest, czy są w stanie aż tak zacisnąć zęby, aby po raz kolejny dać mandat Koalicji Obywatelskiej do rządzenia.
8: Nie przestraszy ich wizja Konfederacji rządzącej z PiS-em?
17: No właśnie,
18: ile
17: my jesteśmy w stanie być mobilizowani strachem, ile my jesteśmy w stanie negatywnie głosować, wybierając mniejsze zło.
18: To jest... Ja napisałam taki tekst
11: już jakiś czas temu, bo rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi związanymi z Koalicją Obywatelską, ale również z badaczami, którzy mówią, Polacy potrzebują nowej opowieści. Jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, jesteśmy 20. gospodarką świata, jesteśmy, mamy sukces, tylko co dalej? Dokąd my zmierzamy? A tej opowieści Koalicja Obywatelska nie ma na razie. Donald Tusk tej opowieści nie potrafi zbudować i jeżeli nie zbuduje jej do przyszłego roku, jeżeli nie pokaże wielkiej wizji, ja wiem, co Donald Tusk mówi, że jak się ma wizję, to trzeba iść do lekarza, ale jest naprawdę czas na wielką wizję, którą on będzie mógł pokazać swoim wyborcom, dokąd my
8: ale
11: idziemy w ogóle.
8: Ale jak to nie ma wielkiej wizji? No będziemy budować swój statek kosmiczny.
17: I zapadła cisza, no bo tak naprawdę... No
11: ale to nie o to chodzi.
8: Szkoda, że państwo nie widzą miny Dominiki.
17: Bo, no. Ale zwróćcie państwo uwagę, że próbowano. Próbowano z deregulacją. Umarł temat. Próbowano... Znaczy, mam wrażenie, że koalicja miała wielką nadzieję na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie grało kartą antyunijną. I że to miało być... No bo to, o czym pani redaktor powiedziała, koalicja jest reaktywna. Nie tworzy własnej narracji. Nie jest w stanie nic zaproponować. Więc próbuje dać odpowiedź na to, co się pojawia ze strony opozycji. Była nadzieja, że to będzie Unia Europejska, no ale nagle okazało się, że w PiS-ie jest podział i nagle Mateusz Morawiecki opowiada, że Unia Europejska nie jest taka wstrętna. Więc to się nie udało. Nie ma tutaj nie tylko pozytywnego programu, ale tak naprawdę, gdy popatrzymy na to, co robią potencjalni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, oni także nie mają pozytywnego programu.
11: Ale to jest akurat
8: ale nie, przepraszam, ale słuchajcie, przepraszam, no, Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Nie, ale właśnie
8: bardzo dobry
11: pokazać.
8: Minister obrony. To za jego czasów są teraz te wielkie zakupy. Pozyskanie też finansowania, czyli SAFE. I to się w ogóle nie przekłada ale na poparcie dla PSL-u.
11: Lewica w rządzie naprawdę realizuje lewicową agendę. Naprawdę to, co robi Dziemianowicz-Bąk, jest realizacją postulatów i jest... Tylko oni nie umieją tego sprzedać.
17: Tylko nikt o tym nie wie. To
11: oni
17: jest
11: nie potrafią
17: problem.
11: Tego opowiedzieć. To jest niebywałe, że cała koalicja 15 października nie potrafi zbudować narracji. Nie dość, że są reaktywni, to jeszcze są naprawdę słabi narracyjnie. Mamy zmianę podatkową, która, dobra, może się podobać, może nie, może być za mała dla niektórych, za duża dla innych, ale jest pierwszą od Polskiego Ładu. Jest jakąś zmianą w systemie podatkowym. I nie są w stanie tego opowiedzieć tak, żeby nie była to czysta propaganda, tylko żeby coś z tego naprawdę wyniknęło. Reaktywność, działanie wyłącznie w bańce narracyjnej i nieumiejętność przebicia się ze swoją narracją do szerszej liczby wyborców. Co nakładane na to, co pani doktor powiedziała, o tym, że nie wiadomo, co będzie z frekwencją, sprowadza się do tego, że oni przegrają te wybory.
8: Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. Zaprosić dwie komentatorki, które naprawdę słońca nie widzą, które świeci nad Polską.
11: Peru. Słońca.
8: No właśnie, Dominiko, no. Nawet w ostatnim słowie musiałaś uderzyć.
11: Musiałam, no przepraszam, musiałam. Złośliwość, czarne podniebienie.
8: To skandal. A ja chciałem powiedzieć, panie premierze Łubu-Dubu, że ja wierzę w ten statek kosmiczny. I ja czekam na ten statek kosmiczny, który ma mieć Polskę.
11: A skończmy może najpierw ten port Polska budować, to centralny port.
8: Musi być port Polska, bo z niego wystartuje statek kosmiczny przecież. No to jest jasne, to jest powiązane, to są wielkie inicjatywy. A pilotów, czyli kosmonautów, astronautów przywiozą koleje szybkich prędkości, bo w ogóle centrum kosmiczne będzie w Gdańsku. Pojadą tą ekspresówką w godzinkę góra na start w CPK, pod Łódź tam i podbój kosmosu. Polska mistrzem Polski. Ja w to wierzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie patrzą na mnie jak na szaleńca. Dominika Długosz, Newsweek Polska.
11: Dziękuję. Miłego dnia.
8: Nie poprawiłem wam humoru?
11: Zdecydowanie poprawiłeś. Wprowadziłeś nas w osłupienie.
8: Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Lidia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich Przedpołudnie TOK FM i Przemysław Iwańczyk. Dzień dobry, Przemku. Co u ciebie w programie? Tak, rozpoczniemy od wczorajszej wizyty szefa CIA w Moskwie. Trudno zliczyć wszystkie hipotezy dotyczące tego spotkania. No właśnie z kim, czy z odpowiednikami z rosyjskich służb, czy też z Władimirem Putinem. Dziwi mnie coś innego, z jaką łatwością także polskie media hipotezy te stawiają już w kategorii pewników, wokół której rozsnuwają się rozmaite narracje, co nas czeka w najbliższych tygodniach, miesiącach. Dziś zajmiemy się także bardzo istotną ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat. Ona wprowadza między innymi coś, czego w polskim prawie dotąd nie było, czyli całkowity zakaz publikowania wizerunku dziecka przez żłobek, klub dziecięcy. I to nie ma znaczenia, czy rodzice wyrażą na to zgodę, czy też nie. Ale ustawa, zakaz właściwie zacznie obowiązywać dopiero od 1 września, uwaga, 2027 roku, czyli nie teraz. Ale poruszymy także inne informacje, między innymi tematy związane z wykluczeniem autobusowym.
19: Przedpołudnie TOK FM już za chwilę po 9:00, a teraz zapraszam na informacje TOK FM. Dobrego dnia.
20: Autopromocja.
21: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.
20: Autopromocja.
13: Reklama.
22: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
23: niskie ceny. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
24: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
23: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
24: W końcu będę miał kieszonkowe.
23: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
25: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
28: Koniec lata. Nie.
29: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
30: Teraz Emzum o najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
29: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Czy poseł Koalicji Obywatelskiej powinien być obrońcą szefa zonda krypto? Gość poranka TOK FM mówi o konflikcie ról. Mieszkańcy Krakowa mają dość kierowców łamiących prawo. Po tragedii na Solnej zebrali się tam. W ponad 100 gminach w całej Polsce nie pracuje ani jeden psycholog szkolny. A rok szkolny zaczyna się już we wtorek. Minęła 9:00. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Mamy do czynienia z konfliktem ról i bardzo dużą pokusą wykorzystywania informacji. Mówił w poranku TOK FM prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati odniósł się w ten sposób do informacji przekazanej przez Romana Giertycha. Poseł Koalicji Obywatelskiej potwierdził, że jest obrońcą twórcy giełdy zonda krypto Przemysława Krala.
31: W tym wypadku Roman Giertych ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy obrończej. Nikt nie może go z tego zwolnić. Ta tajemnica obrończa de facto zamyka usta i wiąże ręce adwokatowi Romanowi Giertychowi przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, zwłaszcza przed tą pokusą wykorzystania informacji, które poweźmie wykonując obronę, będąc obrońcą pana Krala.
15: Komentował mecenas Rosati. Jak stwierdził, w jego ocenie w sprawie nie dochodzi jednak do konfliktu interesów. W sprawie afery Zonda Krypto mamy do czynienia ze szczytem buty i arogancji. Tak z kolei mówił w poranku TOK FM szef Kancelarii Sejmu. Według Marka Siwca wiele osób zamieszanych w aferę do tej pory publicznie odrzucało wszelkie oskarżenia.
0: I to wszystko się działo przy otwartej kurtynie. Mówiono, nie, wy po prostu nie macie racji. Nagle się okazuje, że niestety, ale tacy ludzie, których reprezentował prezes Rady Ministrów, mają rację. Pytanie, jakie z tego będą wnioski, bo to nie chodzi tylko o wnioski, komu zostaną zarzuty postawione, tylko czy to będzie wstrząs dla klasy politycznej.
15: Szef Kancelarii Sejmu przypomniał też, że już pół roku temu premier Donald Tusk informował parlamentarzystów o skali i możliwych konsekwencjach afery Zonda Krypto. Po tragedii na ulicy Solnej mieszkańcy Krakowa mówią dość. Chcą konkretnych działań, które mają powstrzymać niebezpieczną jazdę po mieście. Kilkaset osób upomniało się o to w czasie godziny milczenia, która odbyła się w miejscu, gdzie w sobotę kierowca wjechał w spacerującą rodzinę. Zabił małżeństwo, a ich 8-miesięczne dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Katarzyna Młynarczyk.
1: Mieszkańcy przyszli ze zniczami na miejsce wypadku. Jak mówili, bezpieczeństwo pieszych nie może zależeć od przypadku.
2: Ten wypadek na Solnej to jest papierek lakmusowy organizacji ruchu w mieście. Brakuje nam systemowego, konsekwentnego uspokojenia ruchu i kontroli. Nie ma też systemowych działań typu szykany, progi zwalniające.
1: Miasto zapowiada zmiany. Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik twierdzi, że chociaż próg zwalniający na tej ulicy nie jest niezbędny, to wprowadzony zostanie.
3: Gdyby dzisiaj powiedzieć, że ich nie będziemy montować, mogłoby to być odebrane jako zlekceważenie tego dramatu.
1: Mieszkańcy chcą, żeby Solna była początkiem szerszych zmian na krakowskich ulicach, które w kwestii wypadków przodują w statystykach. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
15: Kanada nie ulega Donaldowi Trumpowi i wprowadza cła odwetowe na amerykańskie towary. Wejdą w życie za niecałe 2 tygodnie. Jakie towary obejmą? O tym Tomasz Orłowski.
4: Kanadyjskie obostrzenia mają objąć ponad 700 towarów. To bardzo szeroki katalog, jak wylicza BBC, od stali po meble, świeżego tuńczyka czy bawełniane koszulki. W sumie cła będą dotyczyć produktów o wartości 20 miliardów dolarów. Zgodnie z ogłoszoną przez odstawę zasadą dolar za dolara od soboty obowiązują amerykańskie cła. To bezprecedensowe wyzwanie, przyznaje kanadyjski minister finansów François-Philippe Champagne. Kanadyjczycy sprostają temu wyzwaniu. Będziemy wspierać naszych pracowników, nasze przedsiębiorstwa, nasz przemysł wszelkimi niezbędnymi środkami tak długo, jak będzie to konieczne. Odstawa przeznaczy 7,5 miliarda kanadyjskich dolarów na pomoc krajowym firmom dotkniętym amerykańskimi sankcjami i ograniczenie w nich zwolnień. Tomasz Urchowski, TOK FM.
15: Na tydzień przed rozpoczęciem roku szkolnego w ponad 100 gminach w Polsce nie pracuje ani jeden psycholog szkolny. Najwięcej takich miejscowości jest na Podlasiu, w województwie zachodniopomorskim i w mazowieckim. Z badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie wynika, że problem z dostępem do psychologa w szkole jest częstszy w podstawówkach niż w szkołach średnich. Problemem także jest traktowanie rozmowy z pedagogiem czy psychologiem szkolnym jako kary, mówi ekspert Instytutu Psychiatrii i Neurologii dr Krzysztof Ostaszewski.
5: To nie jest ich rola, krótko mówiąc. Oni powinni rozwiązywać problemy, które uczeń zgłasza, a jeśli szkoła widzi, że są problemy wychowawcze, no to raczej jest kwestia skontaktowania się z rodzicami, zrozumienia, na czym to polega. To może być początek procesu ustalenia tych przyczyn, dla których ten uczeń jest niedostosowany, czy coś mu się stało, czy zachował się nie tak.
15: Statystycznie w ciągu 12 lat edukacji szkolnej co piąty, a niekiedy i co czwarty uczeń potrzebuje wsparcia ze strony specjalisty. Maksymalnie dziś na termometrach zobaczymy 24 stopnie. Taka temperatura będzie na południowym zachodzie. Najchłodniej na Pomorzu i w Suwałkach tylko 19. Przeważnie dziś słonecznie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 9.06, rozpoczynamy przedpołudnie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Paweł Ziętara jest wydawcą tego programu, Liwia Prądzyńska jest realizatorką dźwięku, a pierwszym naszym rozmówcą jest dr Marcin Fatalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
7: Nie wiem jak panu, ale mnie udało się wyliczyć 11 do 12, bo... w dwóch przypadkach są one ze sobą zbieżne. Hipotez dotyczących wizyty szefa CIA w Moskwie od wczorajszego popołudnia trwa dość mocne wzmożenie w mediach społecznościowych i nie tylko. I pal 6, że te hipotezy różnią się od siebie znacząco. Problem w tym, mówię to jako odbiorca tych informacji, że media, także te polskie, niektóre hipotezy traktują już jako pewnik, sprzedając to pod tytułami "Wiemy, co planujecie, nie róbcie tego", miał powiedzieć szef CIA, dyrektor tego organu swoim odpowiednikom w Moskwie. A pan do której z tych hipotez się przychyla?
9: Do żadnej, panie redaktorze, dlatego że niewiele wiemy. To są czyste spekulacje. To, co pan przywołał, to jest oczywiście logika chyba współczesnej dyskusji, tego, jak wygląda przekaz, dlatego że tytuł musi brzmieć efektownie. Ale prawda jest taka, że w wypadku tego spotkania, no pewnie długo będziemy skazani w ogóle na spekulacje. To jest tak, oczywiście, co wiemy z badań historycznych, że po jakimś czasie, najczęściej po kilkudziesięciu latach, uzyskujemy dostęp do materiałów z okresu, kiedy kształtowana była polityka, miały miejsce wielkie wydarzenia. Często te informacje dotyczące spotkań wywiadowczych są zresztą bardzo długo i trwale objęte klauzulą tajności z różnych powodów. Więc jeżeli chodzi o to, z czym mamy tutaj do czynienia, co do przebiegu tego wydarzenia, to bardzo długo możemy mieć dostęp ograniczony, choć oczywiście może okazać się, że jakiejś kwestii, którą za pół roku, za trzy miesiące, która wypłynie, czy będzie dyskutowana, no ktoś ze stron ujawni, że było to przedmiotem dyskusji. Nie wiemy, naprawdę nie wiemy. Możemy tylko domniemywać, i tutaj się skłaniam ku pewnego rodzaju interpretacji, że nie chodzi o jakąś sprawę zasadniczą, na przykład przebieg rozmów pokojowych, czy jakąś ofertę, którą strona amerykańska miałaby przedstawić stronie rosyjskiej, jeżeli chodzi o zakończenie wojny. Myślę, że to jest coś bardziej palącego, coś, co dotyczy kwestii związanych z bezpieczeństwem, coś, co dotyczy kwestii naruszenia, czy potencjalnej możliwości naruszenia integralności państwa Paktu Północnoatlantyckiego, bo chodzi o to, aby przestrzec stronę rosyjską. My wiemy o tym, że oczywiście szef CIA przynajmniej raz spotkał się, mówimy jeszcze o poprzednim, o Burnsie, o poprzedniku Radcliffe'a, spotkał się z przedstawicielami strony rosyjskiej przed inwazją, żeby ich przestrzec. Wiemy też o rozmowach, które miały miejsce w Turcji, kiedy Rosja w poczuciu, że wojna nie przebiega tak, jak oni by chcieli. Miała to być operacja specjalna, a po kilku miesiącach okazało się, że Rosja utknęła. Prawdopodobnie rozważała wówczas użycie taktycznej broni jądrowej. Wówczas również doszło do spotkania, w którym podobno, i znów tu trochę taki kamyczek do ogródka, miało się okazać, tych, którzy właśnie tak podkręcają te tytuły, miało się okazać, że w bardzo stanowczych słowach Amerykanie przestrzegli stronę rosyjską przed złamaniem tego tabu, jakim jest użycie broni jądrowej. Zatem, o ile miałbym w ogóle podjąć ryzyko jakiejś interpretacji, to powiedziałbym, że nie chodzi o kwestię globalną czy całościową raczej, ale o jakąś kwestię związaną z relacjami w zakresie bezpieczeństwa, czyli chociażby z groźbą eskalacji wojny. To tutaj dużo się mówi ostatnio o planowanej przez Rosję mobilizacji, albo też chodzi o to, że Rosja mogłaby spróbować sprawdzić zdolność NATO do reakcji na naruszenie chociażby integralności terytorialnej państw bałtyckich, bo nie jest też tajemnicą, że trwają takie dyskusje czy spekulacje na ten temat, iż gdyby Rosja w sposób dość otwarty, a przynajmniej w sposób taki wyraźnie radykalny, naruszyła tę integralność terytorialną, a Stany Zjednoczone by nie zareagowały, no to wówczas mamy do czynienia już z kompletną erozją tego systemu bezpieczeństwa. Zatem chyba raczej ku temu się skłaniam. Natomiast jest jeszcze kwestia wymiany więźniów, którzy mają, tam jest przynajmniej 6 Amerykanów w tej chwili w Rosji. Być może to było jednym z tematów rozmów, ale tak jak mówię, skłaniam się raczej ku kwestiom związanym z bezpieczeństwem. No i jeszcze koniec końców Iran. ale to są sprawy powiązane ze sobą. To znaczy, jeżeli szef CIA udał się do Moskwy, żeby przedyskutować kwestie związane z groźbą czy niebezpieczeństwem eskalacji w wojnie ukraińskiej, to być może podjął też kwestię przekazywania przez stronę rosyjską pewnych informacji, które ułatwiałyby Iranowi działanie przeciwko Amerykanom. Wprawdzie prezydent Trump trochę zlekceważył wagę czy rolę tych informacji przekazywanych przez Iran, to zrobił publicznie. Ale to nie znaczy, że CIA

0: pokazuje, że administracja Donalda Trumpa szczelna nie jest i posługuje się przeciekiem jako jednym z narzędzi sprawowania swoich funkcji. Mówię o najwyższych stopniem urzędnikach. No bo gdyby to rzeczywiście była taka tajna misja, no to można było ją przeprowadzić w taki sposób, by pół świata nie śledziło na flight radarze, z jaką prędkością porusza się samolot z kimś ważnym na pokładzie. Można to było zrobić po cichu, niekoniecznie dając powód moskiewskim gapiom, by sfotografowali bądź też uwiecznili na filmie wideo przejazd amerykańskiej kolumny.
1: No tak, ale tu chodzi o podkreślenie wagi wydarzenia, to znaczy pokazanie, że jest jakaś kwestia...
0: Czyli uczestnikom tego spotkania, pańskim zdaniem, zależało na tym, by ono było w jakiś sposób jawne o tyle, że do niego w ogóle doszło?
1: Stronie amerykańskiej może bardziej, no bo to nie jest kwestia decyzji Rosjan, że świat się dowiedział o tym. Znaczy, powiedzmy sobie tak, kanały komunikacyjne między stronami są utrzymywane, niezależnie od tego, że jak złe są stosunki. Nawet jeżeli byśmy już podali krańcowy przykład, jakim była II wojna światowa, to jeżeli w ogóle gdzieś dochodziło do tego styku między wówczas Niemcami, które były już zaangażowane w wojnę, a aliantami, to był styk na poziomie służb specjalnych właśnie, wywiadów wojskowych. Natomiast no bo te stosunki polityczne czy dyplomatyczne, one po prostu kompletnie się załamały oczywiście na jakimś tam etapie. Teraz przecież aż tak nie jest. Stosunki dyplomatyczne są utrzymywane, a oprócz tego są utrzymywane oczywiście kanały komunikacji, co jest zupełnie naturalne, dlatego że te strony muszą ze sobą rozmawiać na różne tematy. Był taki moment, kiedy oni nie mogli nawiązać, parę lat temu, kontaktu z Siergiejem Szojgu, podówczas jeszcze przecież szefem resortu obrony rosyjskiego, i to spowodowało pewien niepokój po stronie Waszyngtonu, bo oni nie wiedzieli, dlaczego ta strona rosyjska tam gdzieś jakoś ten Szojgu zniknął z ich radarów. Natomiast więc innym czymś, zupełnie czymś innym jest sytuacja, w której oni się spotykają. No, mogą nie mówić o tym, co jest tematem, natomiast można dać do zrozumienia, że sprawa jest na tyle istotna, iż nie ukrywamy faktu, że nasz wysokiej rangi przedstawiciel wywiadu udaje się do Moskwy. To znaczy chcemy pokazać, czy dajemy do zrozumienia, że sprawa jest dla nas wyjątkowo ważna, albo też fakt ujawnienia tej wizyty nam jakoś szczególnie nie przeszkadza. To są różne tropy interpretacyjne. Przecieki to jest jeszcze inna sprawa, bo czasami one są efektem świadomego jakiejś gry dyplomatyczno-politycznej, a czasami są efektem pewnej nieporadności, i tutaj żadne mocarstwo nie jest wolne od tego rodzaju wpadek, więc to jest jeszcze odrębna kwestia interpretacyjna. Natomiast trudno czasami, jeżeli chodzi o kwestie komunikacji, no bo w współczesnym świecie trudniej niektóre kwestie też przykryć, zupełnie je zasłonić przed opinią publiczną, no chyba że naprawdę mamy do czynienia już z takim poziomem sekretności, że rzeczywiście obu stronom wtedy zależy, no to też są metody na to, żeby taką operację czy takie działanie uczynić zupełnie tajnym. W tym wypadku chyba nie było takiej intencji po stronie amerykańskiej, skoro tak bardzo się nie przejęli tym, że sprawa została ujawniona, jedynie ograniczono się do tego, żeby nie komentować tego, a rzecznik Kremla w ogóle powiedział o tym, że o niczym nie wiadomo, prawda? Więc niby
0: przepraszam
1: wiedzą,
0: pana bardzo, przepraszam
1: mówią.
0: Pana bardzo, bo chyba zabrał nawet głos chwilę temu rzecznik Kremla, informując, że sprawa dotyczyła kwestii związanych z agencjami obu krajów. A. Czyli powiedział, że
1: czyli
0: nic nie powiedział.
1: Tak. Mhm. No tak, ale powiedział, że była kwestia rozmowy. No, ja pamiętam, nie wiedziałem nawet, że on zabrał chwilę temu głos, natomiast widziałem tę jego wypowiedź wcześniejszą, w której on po prostu odciął się, to znaczy w tym sensie, że powiedział, że nic o tym nie wiadomo. Więc jeżeli tak jest, że sprawa już wypłynęła, że strona amerykańska jakby nie broni się przed informacjami, że to miało miejsce, to cóż, to Rosjanie też uznali, że powiedzą, że miało miejsce i na jakimś poziomie ogólności czegoś tam dotyczyło. Wiadomo, że jeżeli szef CIA leci do Moskwy, to nie leci w kwestii drugorzędnej. Są sprawy, które omawia się bezpośrednio, są

0: sprawy, które wymagają przekazania twarzą w twarz pewnych informacji. Jest tam jeszcze jedna kwestia, wydaje mi się dość istotna, to znaczy chodzi o to, żeby uświadomić stronie rosyjskiej, że niezależnie od tego, iż prezydent Trump jest tak bardzo zaangażowany w sprawy pokoju, zawarcia tego porozumienia, że tyle zrozumienia wykazuje w stosunku do stanowiska rosyjskiego, to ta machina bezpieczeństwa amerykańskiego działa i nie pozostanie obojętna na pewne kwestie. Jakie kwestie, nie wiemy. Ale chodzi też o to, żeby Rosjanie, którzy parę lat temu nie uwierzyli w to, iż Zachód zareaguje na inwazję rosyjską, bo przecież na tym opierało się jedno z zasadniczych założeń Putina. To znaczy, że nie dojdzie do zerwania więzi gospodarczych, a Zachód nie zdecyduje się na ten koszt, jakim jest wyizolowanie Rosji. Rozpoczął Putin tę inwazję, no i chodzi teraz o to, żeby on, będąc przeświadczonym o takiej przychylności Trumpa albo jego obojętności wobec kwestii wojny ukraińskiej, no, że Stany Zjednoczone w obliczu jakiejś eskalacji pozostaną obojętne. No, myślę, że tutaj należałoby poszukiwać odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tej wizyty doszło. Po prostu czasami takie rozmowy są konieczne. To już nie jest dyplomacja panów w cylindrach, depesz, które idą pocztą. Wszystko działa szybciej, ale są jeszcze kwestie, które wymagają takiej bardzo bezpośredniego zaangażowania wysoko postawionej osobistości.
1: To spróbujemy po informacjach porozmawiać, jaki jest próg wrażliwości tego typu rozmów, że wysyła się tak istotnego urzędnika, od którego momentu wchodzi w grę wizyta, no w tym wypadku szefa, dyrektora CIA. Przy okazji powiem już tylko przed informacjami, a skomentujemy to później. Rosyjscy urzędnicy mieli poinformować Iran, że wizyta dyrektora CIA mogła dotyczyć próśb USA w stosunku do Moskwy o wywarcie presji na Iran w celu ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Ja też nie wierzę w żadne słowo, które pada z ust rosyjskich urzędników. Po informacjach będziemy z Państwem ponownie.
2: Reklama. Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak. Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9:20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. 15 niemowląt zginęło w pożarze, który wybuchł w szpitalu w Islamabadzie. Udało się uratować tylko jedno dziecko, twierdzą lokalne media. Według wstępnego ustalenia przyczyną pożaru była awaria systemu klimatyzacji. Premier Pakistanu polecił służbom niezwłoczne przeprowadzenie śledztwa w sprawie tragedii. Należy zidentyfikować osoby odpowiedzialne i podjąć wobec nich surowe kroki, przekazała kancelaria w swoim oświadczeniu. Jak podała agencja Reutera, szpital, w którym doszło do tragedii, jest jednym z głównych w stolicy Pakistanu. Wydaje się, że powoli przegrywamy wojnę z Rosją, ale możemy to zmienić, powiedział były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow w wywiadzie dla agencji Reutera. Stwierdził też, że jego kraj znajduje się w punkcie zwrotnym. Według Fedorowa jest kilka miesięcy na podjęcie decyzji, które zmienią sytuację na korzyść Ukrainy. Skonfliktowany z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim polityk dodał, że potrzebne działania są wstrzymywane przez zakorzenioną korupcję, klientelizm i brak niezależności politycznej w instytucjach rządowych. Globalne temperatury oceanów osiągnęły najwyższy poziom w historii. To po pierwsze przez nadmiar ciepła w oceanach, a po drugie przez zjawisko El Niño. Anomalii pogodowych będzie tylko więcej, mówi Dariusz Baranowski z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
7: Skutki dla średnich szerokości są najbardziej odczuwalne latem kolejnego roku po tym zimowym maksimum. Innymi słowy, przy El Niño to nie jest wybuch, bardziej ognisko, które się pali. Ponieważ my jesteśmy stosunkowo daleko od źródła tego ogniska, to zanim do nas dojdzie ten sygnał, to jeszcze trochę mija.
6: A skutki takich zjawisk to m.in. przedłużające się susze i ryzyko kolejnych powodzi. piątek nad ranem w Polsce będzie można zobaczyć częściowe zaćmienie Księżyca. Choć cień Ziemi zakryje znaczną część jego tarczy, to na maksimum zjawiska nie zdążymy. Księżyc wcześniej schowa się za zachodnim horyzontem. Jak podała Polsat, zaćmienie Księżyca występuje, kiedy Ziemia znajduje się między nim a Słońcem, a jej cień pada na powierzchnię naszego satelity. Faza częściowa rozpocznie się około 4:30. O 5:00 cień Ziemi będzie już zasłaniał prawie połowę tarczy. Maksimum całego zjawiska nastąpi około 6:12, ale z Polski nie będzie to już widoczne. Najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia będą w zachodniej części kraju, gdzie zjawisko będzie można śledzić nieco dłużej. Od 19 do 24 stopni dziś w Polsce. Więcej słońca na niebie niż chmur, choć w Suwałkach i Zakopanem może popadać. Sprawdźmy jeszcze raport smogowy. W przeważającej części Polski powietrze ma dziś bardzo dobrą jakość. W innych miejscach też warto głęboko oddychać, bo jakość powietrza jest na dobrym poziomie. A to oznacza, że cała mapa smogowa świeci się dziś na zielono.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Z doktorem Marcinem Fatalskim z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego rozmawiamy o wczorajszej wizycie dyrektora CIA w Moskwie. Omawiamy wszystkie hipotezy, które dotyczą tego spotkania. Znaczy nie pochylamy się nad każdą z nich, natomiast staramy się wytłumaczyć państwu, nie siejąc paniki, czego takie spotkanie mogło dotyczyć. I pozwoli pan, panie doktorze, że wrócę do kwestii sprzed informacji. Czyli jaki jest próg wrażliwości tego typu rozmów, że wysyła się do państwa raczej wrogiego niż przyjaznego, tak istotnego urzędnika, to raz. Dwa, urzędnik ten znany jest ze swojego podejścia do sprawy ukraińsko-rosyjskiej i raczej trzyma stronę tych pierwszych. Wreszcie kolejna sprawa, czy możliwe było spotkanie dyrektora CIA z prezydentem Władimirem Putinem? Czy to nie ta szarża?
8: Powiedziałbym, że raczej nie ta szarża. Jeżeli on się spotkał, to jest oczywiście czysta spekulacja. To myślę, że ze swoim odpowiednikiem rosyjskim. Może uczestniczyli w tym przedstawiciele resortu Ławrowa. Natomiast...
1: O, przepraszam, resort Ławrowa był pochłonięty spotkaniem z przedstawicielem dyplomacji watykańskiej.
8: Tak, to prawda, ale ja nie powiedziałem o samym ministrze. Powiedziałem o kimś z tego kręgu. Ale to jest... Tak, bo tam jest równocześnie przedstawiciel Watykanu też w sprawie wojny toczonej przez Rosję przeciwko Ukrainie, tak. Natomiast wydaje mi się, że tu chodzi o spotkanie, którym, tak jak tu się zgadzamy chyba co do tego, jest jakaś kwestia na tyle istotna i na tyle paląca, że uznano, iż trzeba pewne sprawy zakomunikować bezpośrednio. I nie wydaje mi się, żeby chodziło o sprawy o znaczeniu zasadniczym, jakieś wielkie plany. Można by oczywiście pospekulować, że zrodził się po stronie wspólnoty wywiadowczej jakiś pomysł bardziej ogólny, to znaczy poruszenia spraw i ukraińskich, i na przykład irańskich. I prezydent Trump powiedział, to dobrze, niech poleci, niech porozmawia. To jest do wyobrażenia oczywiście, prawda? Bo być może często ten ośrodek polityczny uznaje, wypróbujmy jakiś element. No, różne rzeczy robi się w sposób niekonwencjonalny. Nie możemy zamknąć sobie żadnej ścieżki interpretacyjnej, no, ale musimy, żeby spróbować sobie wyobrazić powód, spróbować wymyślić niejako przyczynę, dla której szef CIA znalazł się w Moskwie, co rzeczywiście jest dość szczególnym krokiem, no to poszukujemy w przeszłości tego rodzaju punktów odniesienia. I takie wizyty, takie spotkania, czy to w państwie, które jest bezpośrednio zainteresowane w tych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, czy to w państwie trzecim, miały miejsce w kontekście jakiejś konkretnej kwestii, na przykład groźby wybuchu wojny, albo groźby eskalacji, albo jakiegoś głębokiego kryzysu, to wtedy szef CIA czy przedstawiciel CIA spotykał się z tą drugą stroną. No nie wiem, w okolicach, wokół kwestii związanych z kryzysami bliskowschodnimi w okresie zimnej wojny też to miało miejsce, że strona amerykańska gdzieś w państwie trzecim spotykała się z przedstawicielami rosyjskimi. No to jest kwestia
0: nie wiem, spotykania się z przedstawicielami państw bliskowschodnich z kolei w Europie w związku z jakimiś sprawami bliskowschodnimi. Takie sytuacje miały miejsce.
1: Ale przepraszam, wejdę w słowo, bo myślę, tak, że warto zadać tutaj pewne pytanie. Czy ma znaczenie dla rangi tej sprawy i tego, kto jest interesariuszem, kto do kogo pojechał? Że spotkanie, nie wiem, nie miało miejsca na przykład w Ankarze, gdzie dyrektor CIA spotkałby się ze swoim rosyjskim odpowiednikiem, że to on zadaje sobie trud, żeby do Moskwy, co nie jest naturalną sprawą, przylecieć.
0: No to jest tak, to też jest pewnego rodzaju sygnał, że stronie amerykańskiej zależy. Czasami wynika to też z kwestii związanych z logistyką. No chcemy szybko jakąś sprawę załatwić, zakomunikować, podkreślić, no to organizujemy taką wizytę, dajemy znać drugiej stronie, że jesteśmy tym zainteresowani. No i oczywiście, przecież tak jak zgodziliśmy się tutaj już, kanały są utrzymywane, ta druga strona przyjmuje taką wizytę. Więc w tym sensie to jest... Czasami te spotkania w państwie trzecim są związane z faktem, iż chodzi o to, aby... Czy na przykład trudne są relacje wzajemne, albo jest jakiś moment w tych relacjach wzajemnych, kiedy trudno sobie taką wizytę wyobrazić, na przykład kilka miesięcy po rozpoczęciu działań wojennych, prawda? Ta sytuacja jest na tyle napięta, że wydaje się, iż najbardziej właściwym miejscem spotkania jest państwo trzecie. Natomiast w tym wypadku no, stosunki między Rosją a Stanami Zjednoczonymi są trudne. Jak wiemy, Donald Trump próbuje pośredniczyć i wykazuje do tej pory no, spory poziom zrozumienia dla intencji czy oczekiwań strony rosyjskiej. No ale te stosunki już na tyle, nie wiem, poukładały się w tej nowej sytuacji, że można sobie wyobrazić bezpośrednią wizytę szefa CIA w Moskwie. Więc tutaj oczywiście jest tak, że pewne elementy układają się w jakąś całość i staramy się zrozumieć świat, szukając punktów odniesienia. Ale ja mogę trochę z innego obszaru opowiedzieć pewną historię związaną z moimi badaniami prowadzonymi kiedyś nad historią polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Była taka sytuacja zamachu stanu w Brazylii w 1964 roku. I dopóki nie mieliśmy dostępu do informacji na temat tego, jakie były okoliczności, to wszyscy, którzy pisali na ten temat, byli przeświadczeni o tym, że Stany Zjednoczone były w tę historię zaangażowane. Później, kiedy otrzymaliśmy dostęp do dokumentów amerykańskich, no bo taka była logika, no chodzi o to, że Amerykanie często się angażowali w Ameryce Łacińskiej, w różnego rodzaju zamachy stanu. Ale kiedy dostaliśmy w okolicach 2004 roku dostęp do materiałów, no to się okazało, że Amerykanie się nie angażowali w to. To znaczy i było na rękę to, że wojsko zrobiło zamach stanu, sprzyjali mu, ale to nie było ich działanie. Więc czasami to, że my się posługujemy tropami jakimiś z przeszłości, no bo na tej podstawie możemy w ogóle świat interpretować, może być działaniem no prowadzącym nas na manowce, ale to nie jest nasza wina. No musimy mieć jakiś rodzaj ścieżki, którą podejrzamy, żeby świat spróbować zrozumieć. Póki co wydaje się, że tu nie ma co poszukiwać jakichś szczególnych, ekstraordynaryjnych tropów interpretacyjnych. Po prostu chodziło o to, żeby zakomunikować coś, co wymagało bezpośredniej wizyty szefa CIA ze względu na po pierwsze sprawę pilną, a po drugie na to, iż sprawa była dość istotna, na tyle istotna, że chodziło o to, aby sprawę tę bezpośrednio omówił szef CIA. Możemy sobie wyobrazić nawet, czy to była sprawa wymiany, wyprowadzenia, czy odzyskania tych więźniów, których Rosja przetrzymuje, którzy są obywatelami amerykańskimi. To też mogło być powodem, no ale przy tej okazji siłą rzeczy szef CIA musiał poruszyć inne kwestie, które leżą na sercu Amerykanom. No skoro już jest w Moskwie, to będzie mówił o tym, co jest dla nich istotne przy okazji sprawy wiodącej.
1: Nie wiem, jak pan, panie doktorze, nie wiem jak państwo, ale bardzo pretensjonalne jest to stwierdzenie, łączcie kropki. Ono bardzo często pada w mediach społecznościowych i gdzieś jest taką wskazówką, by te wątki tkać w jakąś większą historię. Ja nie posłużę się tym sformułowaniem w stosunku do pana, prosząc o wyjaśnienie innej kwestii. Czy powinniśmy przywiązywać się do tego, że dyrektor CIA leci do Moskwy via Ryga i że ta przesiadka i w jedną, i w drugą stronę ma miejsce właśnie na Łotwie?
8: Gdybym miał już puścić zupełnie wodze wyobraźni, to powiedziałbym, że padałby przypomnieć czasy jeszcze bardzo odległe XX wieku, kiedy to w Rydze, wówczas jeszcze przed 39 rokiem, czy 40 rokiem, stolicy niepodległej Łotwy, Amerykanie rozwijali swoje badania nad Związkiem Sowieckim wówczas. To było tak, tam był taki ośrodek, to znaczy ci sowietolodzy amerykańscy mieli właśnie oparcie w Rydze, żeby tam być bliżej tych spraw. Więc może jest jakaś tradycja w polityce amerykańskiej, ale podejrzewam, że chodzi o kwestie związane z logistyką, a może jest coś takiego, może jest jakaś szczególnie istotna dla Amerykanów placówka CIA właśnie tam i dlatego postanowiono zrobić przesiadkę, czy to, przeprowadzić tę operację Via Riga. Więc to jest tak, że różne tutaj możliwości interpretacyjne są możliwe. To, co mogę powiedzieć z historycznego punktu widzenia, to fakt, że Ryga kiedyś dla amerykańskich badań nad Związkiem Sowieckim była istotnym miejscem, a teraz może po prostu z powodów logistycznych wydała się właściwa komuś, kto zajmował się tym, w jaki sposób szef CIA ma dotrzeć do Moskwy.
1: Tak, czyli stała się istotnym miejscem przesiadkowym. Ostatnia kwestia, bo mamy niespełna 3 minuty, to kolejny tutaj fakt, który został ujawniony, mianowicie, że po wizycie dyrektora CIA Władimir Putin podpisuje 3 tajne dekrety. Wiązać sprawę, czy też nie?
8: Nie wiemy, co tam jest w tych dekretach.
1: Bo są tajne.
8: Więc, no właśnie, więc to trudno powiedzieć. To, co wiemy, to wiemy, że Rosja nie rezygnuje, że Rosja zdecydowała, iż nie poszukuje rozwiązania pokojowego.
1: Ale przepraszam, można założyć, że jeden z tych dekretów na przykład mógł dotyczyć zwolnienia amerykańskiego więźnia, zwolnienia, które wynegocjowano wskutek tych rozmów.
8: Można sobie to wyobrazić, że to była tak jakaś decyzja, która była na rękę Amerykanom. To nie wiem, to trudno, możemy oczywiście spekulować, ale kwestią zasadniczą, która zasadniczym wyzwaniem dla polityki amerykańskiej i dla CIA jest to, jak doprowadzić do sytuacji, żeby Rosja nie eskalowała. Dlatego, że w tej chwili wszystko na to wskazuje, Rosja nie jest skłonna do rozmów, Rosja uważa, iż może tę wojnę wygrać i im dłużej ona trwa, tym jest tego bliźnięstwa bliżej. Putin poszedł daleko, wiadomo o jego planach mobilizacyjnych, i myślę, że to, jeżeli coś spędza sens powiek nad Potomakiem, amerykańskim analitykom i ludziom odpowiedzialnym za kwestie związane z Europą Środkowo-Wschodnią, no to myślę, że to są te sprawy. To znaczy obawa przed tym, że dojdzie do eskalacji. Ja przypomnę
1: musimy powoli kończyć
8: doktryny bezpieczeństwa amerykańskiego. To, czego Amerykanie się boją najbardziej, to wybuch wojny w Europie, który by uwikłał Stany Zjednoczone w ten sposób, że Ameryka musiałaby odpowiedzieć na to. To zostało wprost powiedziane w opublikowanej kilkanaście miesięcy temu doktrynie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo panu dziękuję. Dr Marcin Fatalski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był z nami. Kłaniam się panu. Do usłyszenia.
8: Dziękuję bardzo.
1: A po informacjach, które wybrzmiały już za chwilę, Maciej Głogowski i EKG. Maćku?
9: Jestem i dzisiaj będzie słowo na R w magazynie EKG. Słowo na R, reforma. No nie wiem, czy wszystkim się dobrze kojarzy. A jak powiem, że reforma finansów publicznych, mam nadzieję, że nie zanudzę ciebie i państwa, ale naprawdę to jest bardzo dobry czas, by o tym, jak zmieniać nasze, choć nazywają się publicznymi, finanse, to jest bardzo dobry czas, by takie rozmowy prowadzić. Kto będzie bogatszy, a kto biedniejszy po takiej reformie? Jeśli by ją wprowadzić, zapraszam na EKG tuż po informacjach. Bogusław Grabowski będzie naszym gościem.
1: Tak, to jutro będzie na S, bo wczoraj było na P, podatki, dziś R, reforma. Idąc alfabetem, jutro w EKG będzie na S. Informacje.
4: Reklama.
10: Euro na wszystko cię stać, Euro Rabaty masz. finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Marian, o czym myślisz?
13: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
12: O mega okazjach w Media Expert.
13: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
16: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
17: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: T plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
22: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
23: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
22: Pamiętałem o wszystkim.
23: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
22: Dokładnie, kochanie.
23: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
22: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
23: W końcu zobaczymy kawałek świata.
24: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
25: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
26: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krasdew, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
27: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
27: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
27: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
28: Bo Media Expert dalej masz.
29: Jeszcze nie śpisz?
30: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
29: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
30: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
31: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9:41. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje Tok FM. Kolejna fala ekstremalnych upałów nadchodzi nad Włochy. Od dziś przyniesie temperatury, które na południu kraju mogą sięgnąć 45 stopni. Od końca maja zanotowano we Włoszech ponad 50 dni rekordowego gorąca. Jak zaznaczył dziennik La Repubblica, włoskie morza są tak gorące, że ziemia nie może się ochłodzić. Wkrótce wraz z Iranem ogłosimy tymczasowy korytarz morski przez Ormuz, twierdzi szef dyplomacji Omanu. Spotkał się w Teheranie ze swoim irańskim odpowiednikiem, by rozmawiać o odblokowaniu cieśniny. Mam nadzieję, że wkrótce ogłosimy utworzenie tymczasowego korytarza i uzgodnimy środki potrzebne do bezpiecznego wznowienia żeglugi, poinformował w serwisie X szef omańskiego MSZ-u. Przed rozpoczęciem przez USA i Izrael wojny z Iranem cieśniną Ormuz przepływało około 20% światowego eksportu ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego. Ranna po ataku żubra ciężarna kobieta pozostaje w szpitalu w Giżycku. Do tego groźnego zdarzenia doszło wczoraj po południu w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Żubr zaatakował spacerujące poboczem drogi małżeństwo z Francji. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety i dziecka. Wiadomo, że potężny żubr ruszył w stronę kobiety i dwukrotnie uderzył ją głową w nogę. Kobieta upadła i doznała złamania w okolicach miednicy. Jest na oddziale ortopedycznym pod opieką lekarzy, także ginekologa. Zwierzę zaatakowało nagle. Nie było niepokojone przez spacerujące małżeństwo, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
0: To też jest 800 kilogramów, to jest 60 kilometrów na godzinę jest taka prędkość, więc nawet jeżeli on przemieszczał się z jednego kompleksu leśnego na drugą stronę drogi, prawdopodobnie było to właśnie samoistne takie zaatakowanie.
6: Leśnicy podkreślają, że trwa okres godowy u żubrów i zwierzęta mogą być agresywne. W góry zawitała już jesienna aura. Warunki na szlakach w Beskidach są jednak dobre, twierdzą goprowcy. Rano było dość chłodno, od 10 stopni na Markowych Szczawinach do 14 w Szczyrku. Widoczność była ograniczona do 1000 metrów. Jak twierdzą ratownicy górscy, w Beskidach chwilowo można odpocząć od upałów. Nie jest jednak ślisko, a i ruch turystyczny jest umiarkowany. W innych częściach Polski dziś na termometrach od 19 do 23 stopni. Raczej słonecznie, choć na północy i w górach może pojawić się trochę deszczu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: I jest 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a naszym gościem jest pan Bogusław Grabowski, ekonomista i teraz także od wielu lat komentator ekonomicznych polskich realiów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: A przed laty prezes instytucji finansowych, członek Rady Polityki Pieniężnej. Wymieniam tę instytucję dlatego, że pan żałuje, że prezydent wetował ustawę o kryptowalutach?
3: Nie, to jest absolutny skandal. To znaczy nie może być tak, że mamy jeden segment rynku instrumentów finansowych.
2: Tak kiedyś było ze skokami.
3: Tak jest.
2: Wtedy prezydent Kaczyński blokował.
3: Kompletnie wyłączony z monitorowania przejrzystości, na przykład dla potrzeb podatkowych, dla potrzeb przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, ustalonych sprawozdań finansowych po to, żeby ten segment rynku był dokładnie tak samo przejrzysty jak inni. Dlaczego segment inwestycji w akcje, w obligacje, w najróżniejsze inne instrumenty pochodne, ale również w składanie lokat bankowych jest przejrzysty dla klientów, a ten ma być wyłączony? Dlaczego Urząd Skarbowy, jeżeli nie zgłosimy czegoś do opodatkowania w podatku kapitałowym, to ma informacje od tej instytucji, która wygenerowała, gdzie został ten dochód wygenerowany, na przykład od biura maklerskiego czy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, informacje i może porównać to do naszej deklaracji podatkowej, żeby ścigać tych, którzy dla naszego wspólnego dobra unikają płacenia podatków, a tu nie może. Ja pomijam, że to pomaga finansowaniu działalności przestępczej, handlu narkotyków, najróżniejszej teraz dywersji i wojnie hybrydowej. To jest absolutny skandal, że prezydent to zawetował. A jeżeli się teraz okaże, że on zawetował dlatego, że korzystał w jakikolwiek sposób polityczny z tego, że ten rynek był do tej pory nienadzorowany, no to będzie podwójny skandal. Ale pan prezydent jest specjalistą w byciu szkodnikiem, bo za chwilę będziemy mówili o systemie podatkowym, o finansach publicznych, a tutaj jest ewidentnie szkodnikiem numer jeden.
2: No, za chwilę o sprawach finansów publicznych i podatkach również. I ja oczywiście tylko dodam, że dzisiaj się już trochę mniej w debacie publicznej, w każdym razie od kilkudziesięciu godzin, mówi o tych wcześniejszych wetach do ustawy. Dzisiaj się przede wszystkim mówi o kolejnych odkryciach dziennikarzy, którzy publikują nowe informacje o tym, jak ten biznes największej giełdy już zbankrutowanej kryptowalut mógł wpływać na polityków, a w każdym razie jakie miał z nimi kontakty. No i oczywiście
3: na polityków i na media, którzy stali za tymi politykami, ich promowali w kampanii wyborczej, Onet, później w działalności.
2: Onet dzisiaj opublikował taki dosyć, nawet nie powiem obszerny, ale tekst, w którym zresztą jest na pewno potwierdzony, bo pan Sakiewicz, właściciel czy prezes Telewizji Republika, pisze o tym, że tak, rzeczywiście były rozmowy o tym, żeby część udziału w tej telewizji sprzedać giełdzie Zonda Krypto, no ale ostatecznie do transakcji nie doszło. Pan nawiązał do prezydenta i powiedział, że jest szkodnikiem w finansach publicznych?
3: Oczywiście.
2: Ale dlaczego?
3: I to takim numer jeden, dlatego że no, słyszymy na przykład pana Morawieckiego. No panie pośle Morawiecki, wstydu pan nie ma. Wprowadził pan do totalny bałagan, wprowadzając rozwiązania Polskiego Ładu. Nadał pan przywileje płacowe, bardzo szybki wzrost wynagrodzeń, na przykład w służbie zdrowia, tej słynnej ustawy, która weszła w lipcu 2022 roku, a teraz narzeka pan na to, że niewaloryzowane są progi i że się powinno zwaloryzować do 20 tysięcy, albo że jest duży deficyt, albo że przyrasta dług publiczny, ale jest
2: zaraz, bo do prezydenta. Nigdy nie ma problemu,
3: ale pan prezydent to jest numer jeden na tej liście szkodników. Dlaczego? Dlatego, że on nie mówi, a robi. On wetuje albo wysyła do Trybunału Konstytucyjnego, niekonstytucyjnego, w związku z tym na to samo wychodzi. Wszystkie ustawy, które zwiększałyby przychody, dochody budżetowe wszelkiego typu, a wysyła do Sejmu ustawy, które zwiększają wydatki albo poprzez, albo zmniejszają podatki i jeździ po kraju i wypowiada się, jaki to jest ogromny deficyt, w jakim kryzysie są finanse publiczne, czyli nie dość, że blokuje naprawę finansów publicznych,
2: zaraz.
3: To jeszcze szerzy propagandę, że one są w złej stanie.
2: Ja czytałem u Konrada Sadurskiego w Newsweeku, Grabowski, sprawy cały czas idą w złą stronę.
3: Tak jest.
2: O finansach publicznych mówi Grabowski.
3: Tak jest.
2: Ten, który siedzi teraz w studiu.
3: Oczywiście. No właśnie mówię, one idą w złą stronę, a każda próba jej poprawy, nawet minimalna, która jest małym kroczkiem.
2: Czyli nie wyśmiewa pan prezydenta, który narzeka na stan finansów publicznych, uznaje, że się do tego przyczynia.
3: Ja mówię,
2: tak?
3: Że nie ma prawa narzekać i krytykować stan finansów publicznych ten, który jest psują numer jeden, bo blokuje wszystkie rozwiązania, które mają zwiększyć dochody, a jednocześnie wysyła do Sejmu projekty ustaw, które mają zwiększać wydatki, czyli jego działanie skupia się na tym, żeby był jak największy deficyt i przyrost długu, a jednocześnie krytykuje ten deficyt i dług. Ale jeszcze jest gorsze. Proszę zobaczyć.
2: A pan się wczoraj urodził? Panie doktorze, przecież pan obserwuje życie tyle lat, ile już na tym świecie funkcjonuje i jest pan byłym prezesem kilku instytucji finansowych, ale także byłym bankierem centralnym, członkiem Rady Gospodarczej przy premierze dawnej, komentatorem, jak powiedziałem, życia publicznego również. No, taka jest polityka.
3: No, ale nie, to nie możemy tak uogólniać. To nie jest rozkład zero-jedynkowy. Ona zawsze budziła, mówiąc delikatnie, sceptycyzm mój, dlatego nigdy się do niej nie włączałem. Natomiast to, co się dzieje teraz, to czegoś takiego nie było. No nie było, niech pan wymieni nazwisko jakiegokolwiek prezydenta, który się zachował tak jak ten, że wetował wszystkie dobre rozwiązania, wysyłał projekty z złej, a później jeszcze narzekał na sytuację, która w wyniku takiej jego działalności powstaje. Ale to jest mało i jeszcze chcę zwrócić uwagę, bo media wyliczyły, że chociażby w tym roku zawetował rozwiązania, które by zwiększyły
2: na
3: około 7-8 miliardów. Ale jeszcze gorzej. Ostatnio, parę dni temu, agencja ratingowa Fitch dokonała oceny ratingu polskiego,
2: czyli wiarygodności.
3: Wiarygodności w polskich obligacji skarbowych, tak? Wypłacalności polskiego rządu. I stwierdziła, że negatywna perspektywa, jednym z ważniejszych czynników jest to właśnie, że ten prezydent blokuje te rozwiązania, które mogłyby naprawiać te finanse publiczne. A to powoduje, że taką ocenę czytają inwestorzy na całej kuli ziemskiej. I oni to widzą, mówią tak, ponieważ jest źle, ponad 7% deficyt, najszybszy wzrost przyrost długu w Unii Europejskiej, a widać po tym, co nawet Fitch ocenia, że nie ma szans naprawy, to oni się domagają wyższych rentowności.
2: Czyli mamy więcej zapłacić za nasz dług.
3: Tak jest. I mamy na 2,5 biliona długu. A 1/10 nawet wzrostu rentowności na tym długu to jest 2,5 miliarda rocznych kosztów. Czy pan prezydent sobie zdaje sprawę, że nie tylko tymi wetami, tymi swoimi ustawami psuje finanse publiczne, ale jednocześnie dodatkowo zwiększa koszty obsługi długu, który krytykuje?
2: A wie pan, że być może teraz Myślę, że ani pan nie musiał tego podpowiadać, bo prawdopodobnie otoczenie to polityczne prezydenta czy aspirujących do przejęcia władzy partii prawicowych doskonale wie, ale wie pan, że to, o czym teraz mówiliśmy, o czym pan relacjonował tę ocenę wiarygodności, można sobie wyjąć i w przyszłym roku na sztandary prawica może wrzucić i powiedzieć, no zobaczcie, nie będzie zmian w finansach publicznych, jeśli będzie rządził Tusk, a prezydentem Nawrocki. Cała władza w ręce Nawrockiego.
3: I to wszystko zależy od obywateli, którzy powinni zrozumieć, że wtedy ta cała władza będzie skupiona po to, żeby te finanse publiczne wdeptać w ziemię, wywołać kryzys finansowy, jakiego Polska dzięki Bogu od 30 lat unikała, no i wtedy zobaczymy, jakie będą konsekwencje. Dla każdego jednego, który będzie brał udział w tych wyborach.
2: Nie będziemy dziś, akurat w tej rozmowie z panem, rozmawiać o szczegółach zmian tych propozycji podatkowych, które przedstawił premier Tusk i minister Domański. Pan uważa, że prezydent powinien je podpisać?
3: Oczywiście, że powinien je podpisać. My jesteśmy, oczywiście czekamy i na razie nikt tego nie zgłasza. Ani koalicja, już nie mówiąc o opozycji. Musimy dokonać poważnej konsolidacji finansów publicznych.
2: Co to znaczy konsolidacja?
3: Co to znaczy? Obniżyć deficyt finansów publicznych 7,3 do w ciągu najbliższych kilku lat, do co najmniej 4-3%.
2: Na razie to robimy chcemy robić dzięki wzrostowi gospodarczemu, a nie ingerencji w wydatki.
3: Pomimo tego wzrostu gospodarczego, żebyśmy zatrzymali wzrost długu w relacji do PKB, to powinniśmy ograniczyć deficyt już w tym roku o 160 miliardów.
2: Nie ma takiej możliwości.
3: Nie ma takiej możliwości, dlatego musimy to rozłożyć na lata, na przykład na 4, ale w tym czasie dalej ten dług do PKB będzie rósł, a wtedy, jak on będzie rósł, to już te niezbędne dostosowanie to nie będzie 160, tylko ponad 200 miliardów.
2: Czym jest ten ciężar, który trzeba, te 160 czy więcej miliardów? Co to jest za ciężar, który spadnie na nasze barki?
3: No,
2: co musiałoby się wydarzyć?
3: Mamy kompletnie idiotyczny system podatku PIT, dzięki panu Morawieckiemu i Polskiemu Ładowi, tak, że ludzie mniej zarabiający, którzy są na skali podatkowej, mają z roku na rok coraz wyższą stopę opodatkowania. Nie to, że płacą coraz więcej, bo każdy płaci, jak ma coraz większe dochody, ale oni coraz większy procent tego swojego dochodu płacą, bo są niewaloryzowane progi, ani kwota wolna.
2: No teraz ma być próba takiej delikatnej waloryzacji.
3: Właśnie. I ta próba, dzięki Bogu, po raz pierwszy ma być jakby skontrowana pozyskaniem dochodów z innych źródeł poprzez likwidację przywilejów.
2: Proszę, panie jednego przywileju w podatku.
3: Nauczyciel, który przekracza 120 tysięcy rocznie dzięki temu, że pracuje na 1,5 albo 2
2: etaty. No właśnie, bo musi mieć nadgodziny, żeby to przekroczyć.
3: Jak przekroczy, płaci 41% podatku, dlatego że składka na NFZ jest dokładnie podatkiem, bo od wysokości tej wpłaty nie zależy poziom obsługi jego w narodowym, w Państwowej Służbie Zdrowia. On płaci 41, a ktoś, kto zarabia 50 tysięcy miesięcznie, czyli 500 000 rocznie, ktoś, kto zarabia 5 milionów rocznie, płaci 15% rocznie. 14% podatku, a niektórzy i 12%, niektórzy informatycy.
2: Mówi pan teraz o tych, którzy na ryczałcie.
3: Którzy są na ryczałcie.
2: Mają jednoosobową działalność.
3: Rząd chciał chociaż zbilansować ten ruch. Ale
2: prezydent się nie zgodzi. Mam dla pana cytaty. Bo pan nawołuje do tej reformy finansów, ostrzega nas przed tym, że kiedyś mogą nadejść jeszcze trudniejsze czasy. Przypomina, że prezydent wetuje także to, co mogłoby pozytywnego się w finansach wydarzyć. Przypomina pan o tym, że Morawiecki wprowadził te pogłębiające się niesprawiedliwości w systemie podatkowym.
3: A prezydent blokuje jakiekolwiek pozytywne
2: pana,
3: zmiany.
2: Ja mam do pana ostatnie pytanie. Czekamy, nie wiem czy z niepokojem, czy bez, na projekt konkretny, ostateczny przyszłorocznego budżetu. Rada Ministrów w piątek przyjmie. W czasie tej remki, która była w zeszłym tygodniu, tej nieformalnej, premier mówił tak. Polska wydaje najwięcej na bezpieczeństwo i ochronę granic w Europie. Nasze 5% PKB na obronność to średnio 2 razy więcej niż inni członkowie NATO. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest priorytetem, dlatego musimy tyle wydawać. Potem przekażemy 17 miliardów złotych więcej z budżetu na ochronę zdrowia, dlatego ważne jest, żeby pojawiły się przepisy, które umożliwią nadużycia w ochronie zdrowia. Dalej. Nasze decyzje muszą łączyć dwa podejścia. Odpowiedzialność za stan finansów, ale równocześnie nie możemy hamować rozwoju kraju poprzez brak dużych inwestycji. Premier mówił o tym, jak będziemy wydawać pieniądze.
3: To ja teraz właśnie uzupełnię tą wypowiedź. Ale największy przyrost w wydatkach to jest wyrzucanie naszych podatków w błoto,
2: To już pan nie cytuje, tylko to już jest od pana.
3: To jest uzupełnienie tej stanu, opisu stanu. Dlatego, że więcej niż wydamy te 17 miliardów, co przyrośnie na ochronę zdrowia i więcej, co wydamy na obronę narodową o następne 10, wydamy na wzrost, na koszty obsługi długu. Dlatego, że one wzrosną o ponad 20 miliardów. Czyli w następnym budżecie przeznaczymy 20 miliardów, żeby łopatą z naszych podatków wyrzucić to w błoto, bo one nie dadzą żadnych korzyści po stronie wydatkowej, tylko koszt obsługi tego rosnącego lawinowo najszybciej w Europie długu, a później dopiero będziemy myśleli o tych 17 na ochronę zdrowia i 10 na obronę narodową. Te zmiany podatkowe, które są równoważone cofaniem niektórych przywilejów, będą kosztowały 11 miliardów. 11 miliardów. To teraz sobie proszę wyobrazić, ile za te 20 parę, o tyle, o ile więcej wydamy na koszt obsługi długu, moglibyśmy dobrego zrobić. To moglibyśmy podwoić tą kwotę na ochronę zdrowia, albo zwaloryzować ten próg
2: podatkowy. Ale pana ta narracja, na obronę narodową. Te cytaty, ta narracja o tym, że wydajemy, nie niepokoi?
3: Oczywiście, że mnie to niepokoi, dlatego że już się w Polsce ukształtowało coś takiego, że politycy zamiast się chwalić tym, że usprawnili państwo w pewnej dziedzinie, skrócili kolejkę do ochrony zdrowia.
2: Chwalą się tym, że wydali miliardy więcej.
3: Przepraszam bardzo, normalny, efektywny człowiek mówi tak, robię to samo albo taniej, albo niewiele, mam większe wydatki, a o wiele większe osiągnięcia.
2: Mówił Bogusław Grabowski, ekonomista. Ja mówię także komentator ekonomicznych polskich realiów.
3: Dziękuję bardzo.
2: Bardzo panu dziękuję za spotkanie, panie doktorze. To było pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. O 10:00 w TOK FM informacja, a teraz jeszcze usłyszymy Przemysława Iwańczyka, który po 10:00 z państwem w kolejnej odsłonie przedpołudniowej audycji w TOK FM. Przemku?
7: Pomówimy o ustawie wprowadzającej całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci przez żłobki. I rodzą się w związku z tym pytania, dlaczego żłobki, a nie przedszkola i szkoły? Dlaczego zgoda rodziców przestaje wystarczać i nawet ich wola tutaj niewiele zmienia? Nasi eksperci odpowiedzą między innymi na te pytania.
2: I o tym po 10:00 w przedpołudniu TOK FM, a o 10:00 informacje TOK FM. Ja bardzo dziękuję. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
8: Reklama.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
11: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
10: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
11: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
9: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
15: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
15: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: W sprawie Zonda Krypto pojawiają się kolejne wątki. Spółka chciała kupić udziały w telewizji Republika. Ukraina radzi sobie coraz gorzej w wojnie z Rosją, a przynajmniej tak twierdzi były minister obrony. Grzybiarze szkolą się w Białymstoku. Eksperci podpowiadają, na co uważać w lasach. Minęła 10:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Szef prawicowej telewizji Republika Tomasz Sakiewicz negocjował sprzedaż części udziałów stacji z szefem upadłej giełdy Zonda Krypto. Poinformował o tym właśnie Onet. Jak wynika z ustaleń portalu, Sakiewicz podpisał w tej sprawie list intencyjny, a szczegóły omawiał osobiście podczas opłacanego przez Przemysława Krala wyjazdu do Monako. A to już kolejne medialne doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
12: Nowe wątki w sprawie afery opisują dziś też TVN24 i Wirtualna Polska. W zeszłym roku z Przemysławem Kralem spotkał się poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. Polityk chciałby z Zonda Krypto. Sponsorowała konferencję organizowaną przez jego fundację. Do rozmów w tej sprawie miało dojść na hiszpańskiej Ibizie. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. Doniesienia w poranku TOK FM komentował prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i członek Trybunału Stanu. Mecenas Przemysław Rosati zastanawiał się, ilu jeszcze polityków prawicy będzie zamieszanych w tę sprawę.
16: Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach.
12: Sam Przemysław Kral ma współpracować z prokuraturą już od kilku miesięcy. Liczy na status małego świadka koronnego. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
20: To kolejny jego atak na prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow alarmuje, że Kijów powoli przegrywa wojnę z Rosją. Tomasz Orchowski.
19: Fedorow jeszcze do niedawna był zaufanym człowiekiem Zełenskiego, ale prezydent postawił na głównodowodzącego armią generała Oleksandra Syrskiego. Skonfliktowany z syrskim Fedorow pożegnał się ze stanowiskiem szefa resortu obrony, co wywołało protesty, które zmusiły Zełenskiego do odwołania Syrskiego. Ale Zełenskiemu nie udało się ugłaskać Fedorowa, nie chciał wrócić na inne stanowisko. Zamiast tego wbija prezydentowi kolejne szpile. Krytykuje korupcję w czasie wojny, domaga się przeprowadzenia wyborów. A teraz w rozmowie z Reutersem Fedorow stwierdził, że Ukraina ma wielkie szanse na zwycięstwo, ale pilnie potrzebuje planu zakończenia wojny. Czytaj, teraz go nie ma, a odpowiada za to Zełenski. Tomasz Oczkowski, TOK FM.
20: Łódź zapowiada trzecią edycję programu Mieszkanie za remont. Chodzi o miejskie lokale, które można wynająć, ale najpierw trzeba wykonać w nich prace wskazane przez miasto. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszej edycji o 10 mieszkań zabiegało 150 osób. W drugiej na 30 lokali wniosków było ponad 300. To element polityki mieszkaniowej i propozycja dla tych, którzy nie łapią się na mieszkanie komunalne, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
21: Jeżeli mieszkaniec ma 14-15 zł czynszu najmu, czyli bardzo atrakcyjny czynsz najmu względem rynku prywatnego, to każdy dokonuje kalkulacji.
20: Trzecia edycja obejmować ma 15 mieszkań i ruszyć we wrześniu. Warszawa chce uciszyć hałas. Jego poziom w stolicy regularnie przekracza wartość uznawaną przez Światową Organizację Zdrowia za bezpieczną. Dlatego radni wzywają rząd i poszczególne ministerstwa do zmian w przepisach. Począwszy od jasnych kompetencji dla gmin w zakresie ograniczania hałasu, skończywszy na wprowadzeniu fotoradarów akustycznych. Błażej Kulesza.
22: Po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka dla zdrowia. Czas więc na zmianę, mówi Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Miasta.
23: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
22: Na razie jednak to tylko stanowisko, mówi Jan Mencfel z Miasto jest naszym.
24: Problem polega na tym, że takie stanowisko samo w sobie rzeczywistości nie zmieni. Potrzebne są twarde rozwiązania. Przede wszystkim działania ze strony policji.
22: Służby jednak bywają często nieskuteczne.
25: Jakbyśmy dzwonili do Straży Miejskiej, to przyjedzie o 13 następnego dnia.
22: Bo jak mówi Iwona Szymacha z Rady Osiedla Oleandrów, Warszawa z hałasem jak na razie przegrywa.
25: Miasto jako cel ma sprawienie jednego wielkiego excusez-moi burdelu.
22: Więc mieszkańcy Warszawy liczą, że dzięki nowym przepisom będzie choć trochę ciszej. Błażej Kulesza, TOK FM.
20: W białostockim sanepidzie trwa ogólnopolski kurs dla grzyboznawców. Poza wykładami jego uczestnicy mają również zajęcia w terenie. Kurs potrzebny jest osobom, które chciałyby handlować grzybami, ale biorą w nim też udział po prostu ich miłośnicy, tacy jak Maciej Szkółka z Krakowa.
26: To wszystko tutaj, co mamy, żółte, różowe, czerwone, to wszystko są gołąbki. Część z nich jest na pewno jadalna, część nie.
27: Dużo grzybów ma swoje sobowtóry, na przykład kurka to listówka, czuwajka kania też ma swoje sobowtóry. Powtóra z muchomorem.
28: Po pierwsze, to trzeba się znać. To jest jedna sprawa. A druga, jeśli grzyba nie znamy, to nie bierzemy.
27: Można do nas przyjść w godzinach pracy, przynieść grzyba i jak najbardziej bezpłatnie zostanie taka ocena dokonana.
20: O tym, na co przy zbieraniu grzybów uważać, opowiadały grzyboznawczynie z białostockiego sanepidu Irena Jarocka i Halina Budziejko. Informacje wracają o 10.20, a teraz jeszcze pogoda.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: Przedpołudnie, Radia Tok FM, Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Paweł Ziętara jest wydawcą tego programu, realizatorem od godziny 10:00, Szymon Baluta. Za chwilkę podejmiemy temat, który związany jest z podpisem prezydenta pod ustawą wprowadzającą całkowity zakaz publikacji wizerunku dzieci. I rzeczy dotyczy żłobków. Nawet gdyby rodzice wyrazili taką zgodę, to jest to niemożliwe. Będę o tym rozmawiał z Bolesławem Michalskim, specjalistą w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży, który jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będzie też z nami pani Aleksandra Rodzewicz, pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci. Więc do pana skieruję pierwsze pytanie. Czy to jest ustawa, zapisy, na które środowisko czekało od lat i dlaczego on jest tak istotny?
1: Czy środowisko czekało na to od lat? Na pewno osoby, które mają świadomość zagrożenia, które stoi za publikacją tego wizerunku przez placówki, na pewno na to czekały. Dodatkowo też grupa rodziców, która była w pewien sposób piętnowana samym faktem niewyrażania zgody czy bycia trudnymi. Bo to, co powinniśmy wziąć pod uwagę, to to, że bardzo często rodzic, który nie wyrażał, nie udzielał takiej zgody na wykorzystanie wizerunku przez placówkę, spotykał się nie tylko z namowami, czy wręcz spotykał się z zapisami umowy, które mówiły, że żeby dziecko zostało przyjęte, że potrzebne jest wyrażenie takiej zgody albo do uczestnictwa w zajęciach, ale też dzieci były odsuwane od grupy i tak dalej. Więc środowiska, które przez swoją świadomość starały się maksymalnie ograniczyć ekspozycję dzieci, ich wizerunku, czy to przez żłobki, czy to przez wszystkie inne instytucje, bo ja mam nadzieję, że to się będzie działo sukcesywnie, tak bardzo na to czekałem.
0: Chcę pan powiedzieć, że były stosowane praktyki w stylu, już nie mówię o dzieciach, które uczęszczały do żłobków, ale do przedszkoli, do szkół. To ty stań z boku i nie będziesz brał udziału w zajęciach, ponieważ twoja mamusia lub twój tatuś nie wyrazili na to zgody.
1: Albo to ta problematyczna. To rodzice byli nazywani tymi problematycznymi. Ja opublikowałem parę rolek na swoim profilu na Instagramie w tej kwestii i mam zebrane głosy wszystkich stron. I one są bardzo interesujące. Ich analiza jest bardzo, bardzo interesująca.
0: Wrócimy i poproszę pana o przytoczenie, ale także o sformułowanie wniosków, jakie z tych głosów płyną. Pani Aleksandro, bo wiem, że pani jest już z nami. Proszę powiedzieć, jak wyglądała dotychczasowa praktyka w żłobkach, przedszkolach? I czy rodzice oddający swoje dzieci pod opiekę mieli świadomość tego, co podpisują? Zazwyczaj działo się to na początku roku szkolnego.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panom w studiu. Tak, zdecydowanie praktyka była nonszalancka, bym powiedziała, ponieważ na samym początku, jeśli mówimy o roku szkolnym, to mówimy o przedszkolach i szkołach, żłobki to jest inne ministerstwo, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Więc to są dwa różne ministerstwa i dlatego dzisiaj mamy tę ochronę wyłącznie w żłobkach uzyskaną. Ale jest tak, że rzeczywiście podejście do przepisów RODO w Polsce jest takie, bym powiedziała, uznaniowe. Czyli my trochę uznajemy, że albo się zgadzamy z tym prawem, albo się nie zgadzamy. I często jest tak, że pomimo wielu zapisów w przepisach RODO, czyli na przykład to, o czym przed chwilą panowie mówiliście, że zgoda musi być dobrowolna, to jest artykuł 4 RODO, który mówi o tym, że zgoda musi być dobrowolna, no nie może być warunkowa. Nie można powiedzieć, nie dostaniesz się na zajęcia, jeśli nie podpiszesz zgody na wykorzystanie twoich danych w tym wizerunku. I tak samo jest taka zgoda dotycząca, jest taka zasada w RODO dotycząca zbierania, minimalizowania zbierania danych osobowych. I tutaj nonszalancja jest przeogromna. Ja muszę powiedzieć, że miałam niedawno takie spotkanie z dyrektorami przedszkoli i to, w jaki sposób zostałam tam zaatakowana i usłyszałam wprost, nie ma zakazu, nic nas to nie obchodzi. I panie dyrektorki przedszkoli powiedziały mi, szanowna pani, nie wolno nam tego robić, jest napisane w tych przepisach zakaz. Ja mówię, no zakaz nie, ale macie państwo pewne zasady, do których macie się stosować. To nic nas to nie interesuje, będziemy robić dalej tak, jak robimy. Czyli wrzucamy dziennie, a nawet tysiące zdjęć do przestrzeni publicznej, zupełnie otwartej.
0: Wrzucamy, ma pani na myśli przedszkola, żłobki, które prowadzą na przykład media społecznościowe, tak?
2: Tak, tak. I takie badanie ja zrobiłam, jeśli chodzi o przedszkola i szkoły. I ta skala udostępniania wizerunku w tym moim badaniu wyszła naprawdę spora. I tak moje rozmowy z dyrektorami przedszkoli i szkół też często pokazują, że oni też czują się trochę wkręceni, ponieważ to jest tak, że w pewnym momencie organy prowadzące, ale myślę, że szeroko pojęte społeczeństwo uznało, że jeżeli przedszkola, szkoły, żłobki właśnie nie pokazują czegoś w mediach społecznościowych, to znaczy się, że niczego nie robią. I to jest bardzo zła praktyka i bardzo złe i szkodliwe też myślenie, że wszystko, co dzieje się w przestrzeni edukacyjnej, ma być dostępne dla każdego, bo tak być nie powinno. I ta moja petycja jest również o tym, żeby nie wszystko było ogólnie dostępne, bo to jest intymny proces edukacyjny pomiędzy nauczycielami a dziećmi. I bardzo bym chciała, żebyśmy wrócili do takiego modelu edukacji, w którym pewne rzeczy są dostępne wyłącznie dla dzieci i ich nauczycieli, wychowawców, a nie są pod pręgierzem oceny społecznej każdego obywatela.
1: Ja bym chciał jeszcze dwie rzeczy tutaj podkreślić. RODO ma

0: Są głosy nauczycieli, którzy mówią, że dyrekcja na to naciska. Dyrekcja mówi, że czasami naciska na to gmina. Z drugiej strony też słyszymy, że czasami rodzice naciskają na to, żeby to wszystko można było zobaczyć. I są techniczne rozwiązania, które pozwalałyby placówkom prowadzić nadal w dużym, bardzo dużym stopniu ograniczony dostęp do tych zdjęć, żeby rodzice, jeżeli tego potrzebują, mogli to zobaczyć.
1: Czyli w profilach zamkniętych, to pan ma na myśli?
0: Nawet przy wykorzystaniu aplikacji, które są do tego stworzone, czy przy wykorzystaniu po prostu dysków, czy miejsc, na których są zamknięte grupy, zamknięte profile. Natomiast jeżeli żłobki nadal robią to publicznie, no to duża część tego jest działaniem w ten czy inny sposób marketingowym i do tego też ta ustawa się odnosi, żeby właśnie nie wykorzystywać tego wizerunku do celów marketingowych. Ona nie mówi, nie róbcie zdjęć. Ona mówi, że właśnie nie wolno ich wykorzystywać i publikować wizerunku dzieci w otwartych mediach.
1: Panie Aleksandro, bardzo istotna sprawa, na którą zwróciła pani uwagę, być może nie dość wyraźnie wybrzmiało to, kiedy streszczałem temat naszej rozmowy, czyli ustawa dotyczy tylko i wyłącznie podopiecznych żłobków, a nie przedszkoli, tylko z punktu widzenia ryzyk, jakie publikacje niosą, to czy dziecko ma 2 lata, czy 4 lata, nie ma żadnej różnicy. Czy wobec tego nie należy uznać, że ta ustawa jest w jakiś sposób niepełna, nie do końca spełniająca swoją rolę ze względu na to, że procedowana przez Ministerstwo Rodziny, a sprawa dotyczy tylko dzieci, nazwę je żłobkowych.
2: Nie, ustawa jest wspaniałym krokiem i bardzo chcę podziękować zarówno ministrze Gajewskiej, która była bardzo zdeterminowana, żeby do tego doszło, więc za ten krok w kierunku ochrony chcę bardzo podziękować i pani przewodniczącej Monice Rosie, ponieważ to ich upór i determinacja doprowadziła do tego, że już jakiś krok mamy. I teraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej leży od 15 czerwca moja petycja, która mówi o tym, że musimy przyjąć dokładnie takie same regulacje w przedszkolu i w szkole. I wiecie państwo, mamy ustawę w żłobku, która chroni prywatność dzieci, a jednocześnie i tam mamy ochronę do lat 3, a jednocześnie dziecko 2,5-letnie może już rozpocząć swoją edukację w przedszkolu. Bo dziecko 2,5-letnie zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe może zostać przyjęte do przedszkola. I chcę państwu powiedzieć, że to pokazuje taką nierówność konstytucyjną, ponieważ mamy dziecko 2,5-letnie w żłobku chronione, jego prywatność, wizerunek jest chroniony, ponieważ ta placówka nie może publikować tego, a dziecko w przedszkolu już nie będzie chronione. Więc Ministerstwo Edukacji Narodowej nie może dzisiaj dopuścić do takiej sytuacji i myślę, że doczekam się do 15 września jakiejś odpowiedzi, bo taki jest ustawowy termin ostateczny i że też doczekam się tego, że rzeczywiście Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie również chronić dzieci w przedszkolach i w szkołach. Bo wiecie państwo, to tak jak pan Bolesław przed chwilą powiedział, nie chodzi o to, żeby nie robić dzieciom zdjęć. Chodzi o to, żeby robić, tylko żeby dostęp do tych zdjęć miały tylko najbliższe osoby. To, o czym dzisiaj mówimy, tych zdjęć są setki, tysiące, to są również nagrania, które z użyciem sztucznej inteligencji naprawdę niosą ogromne zagrożenie dla śladu cyfrowego tych dzieci. I my nie możemy udawać, że ta rzeczywistość nie istnieje, bo ona istnieje. I ona będzie się niestety patologizować.
1: Dodajmy też bardzo istotną rzecz, że w konsekwencji procesu legislacyjnego ustawa ta, w punkcie, który nas najbardziej interesuje, będzie obowiązywać dopiero od kolejnego roku. Tutaj należało powiedzieć żłobkowego, tak?
2: Tak. Od 1 września 2027 będzie obowiązywać, tak.
0: Ale ja się dwiema rękoma podpiszę pod tym, co właśnie powiedziała pani Aleksandra. To jest absolutnie kluczowe, żebyśmy cieszyli się z tego, że ten krok został podjęty, że ta ustawa weszła w życie. Bo sama ta rozmowa, sam fakt zainteresowania się przez media, to jest kluczowe, bo my też idziemy dalej. Będziemy mieli jakby kolejne argumenty, żeby wskazać, że jest to zagrożenie, które trzeba adresować.
1: A jakie są to zagrożenia? Już pomówimy po informacjach, na które państwa teraz zapraszam.
3: A Autopromocja.
4: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
5: Przez część kościoła jest traktowany jak miś skrupówek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie.

0: Jest to postać no, bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
1: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rozmowy strony rosyjskiej z szefem CIA dotyczyły kontaktów między służbami bezpieczeństwa, przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Moskwa nie ujawnia jednak więcej szczegółów. Wczoraj rano na jednym z rosyjskich lotnisk wylądował amerykański samolot, na którego pokładzie był szef CIA John Ratcliffe. Była to pierwsza od 5 lat wizyta dyrektora CIA w Moskwie. Rząd Hiszpanii zatwierdził wspólny z Polską zakup samolotów tankujących Airbus A330 o wartości ponad 5 miliardów euro. Celem umowy jest zakup maszyn oraz zapewnienie wsparcia logistycznego niezbędnego do wprowadzenia ich do służby. Samoloty mają zostać sfinansowane z mechanizmu SAFE. W tej chwili nie pracujemy nad waloryzacją świadczenia 800+, przekazał wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Wiceszef resortu ocenił, że obecna kwota świadczenia jest adekwatna. Nie wykluczył jednak, że w przyszłości będzie można je podwyższyć. Zastrzegł jednak, że nie mówimy ani o tym, ani o przyszłym roku.
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Świat kultury, ale także polityki żegna Dolly Parton, artystka country, filantropka, ambasadorka walki o prawa osób LGBT, zmarła w wieku 80 lat. Na jej cześć flagę USA przy Białym Domu opuszczono na tydzień do połowy masztu. Dolly Parton wydała w swojej karierze 49 albumów, była autorką ponad 3000 piosenek, zdobyła 11 nagród Grammy. Art Square, czyli przestrzeń relaksu wypełniona sztuką i muzyką, zostanie otwarta dziś w sercu Bielska-Białej. Do niedzieli będą się tu odbywać wydarzenia muzyczne, przestrzeń wypełnią też artystyczne instalacje. Art Square to część programu Polskiej Stolicy Kultury, którą w 2026 roku jest właśnie Bielsko-Biała. A w piątek rozpocznie się 64. Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski w Hudowie Zdroju. Wybrzmią utwory Stanisława Moniuszki, Fryderyka Chopina, Johanna Straussa i Ignacego Paderewskiego. To drugi po Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, najstarszy festiwal muzyczny na Dolnym Śląsku. Wydarzenie przypomina dorobek kompozytora nazywanego ojcem polskiej opery narodowej, a jednocześnie ukazuje jego twórczość w szerszym kontekście polskiej i europejskiej muzyki klasycznej. Dla dzieci, młodzieży i dorosłych Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu na nowy sezon przygotowuje bogatą ofertę zajęć i warsztatów. Nowością są te dla seniorów, mówi Alicja Gryz-Wasil, kierowniczka działu edukacji Radomskiego Amfiteatru.
5: W tym roku chcielibyśmy więcej dać seniorom, bo też takie głosy tutaj nas dochodziły lokalnie, z osiedla i z okolic, że dobrze by było o tych seniorach pomyśleć. Więc my w tym sezonie mamy oprócz zajęć ruchowych, mamy też jogę, mamy takie zajęcia artystyczne, plastyczne.
4: Amfiteatr zaprezentuje swoją ofertę oficjalnie na początku września na placu Koraciego w Radomiu.
3: W większości kraju dzisiaj niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Deszcz może pojawiać się na Podlasiu i w górach. Termometry na przeważającym obszarze pokażą około 22 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 10.24. Kontynuujemy rozmowę o zakazie publikacji wizerunków dzieci uczęszczających do żłobka. Jest to ustawowy zakaz, który zacznie obowiązywać od 1 września 2027 roku. Rozmawiamy na ten temat z Aleksandrą Rodzewicz, pedagogzką i twórczynią profilu Facetka z Poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci, także Bolesławem Michalskim, specjalistą w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży. Pani Aleksandro, pozwoli pani, że zapytam i spróbujmy w tej dyskusji zastosować rozróżnienie. Kto był bądź jest wciąż źródłem tych problemów związanych z niezbyt rozsądnym dysponowaniem wizerunkami dzieci do lat 3? Rodzice, którzy się tego domagają z różnych powodów, czy placówki, które traktują to jako sprawę priorytetową w realizacji swoich strategii marketingowych?
7: Gdybym miała to ocenić, bo badań na ten temat nie ma, a ja jako osoba, która się zajmuje tym tematem, gdybym miała to dzisiaj ocenić, to muszę powiedzieć, że świadomość wśród rodziców wzrasta. Dlatego, że jeśli rozmawiamy dzisiaj o rodzicach, to rozmawiamy o stosunkowo młodych młodych przedstawiciele edukacji. Średnia wieku nauczyciela, nauczycielki w Polsce to jest taka moja średnia, czyli 48+. I muszę Państwu powiedzieć, że to jest tak, że jak przyglądam się temu pokoleniu i myślę, że w organach prowadzących na przykład placówki również ta średnia wieku tak wygląda, to my się wychowaliśmy w takiej przestrzeni bez mediów społecznościowych i dla nas ta przestrzeń była takim miejscem, gdzie troszkę mogliśmy się pokazać, dostać trochę głasków, budować jakąś wirtualną społeczność i my dorośli poczuliśmy się tam bezpiecznie i nie do końca rozumiemy, że ten album, który kiedyś był w domu, który był analogowy i dostępny tylko dla najbliższych, to jak my tam wrzucimy dzisiaj te zdjęcia do przestrzeni cyfrowej, to on nie jest tak jak w tym albumie analogowym bezpieczny, tylko dostęp do tych zdjęć ma każdy i często jak rozmawiam z przedstawicielami placówek edukacyjnych, to muszę powiedzieć, że oni mówią, no ale już nie przesadzaj, co tam za zagrożenia są. I dopiero kiedy otrzymują wiedzę na ten temat, jakie tam są zagrożenia, to ich patrzenie się bardzo zmienia, więc ta wiedza jest jeszcze na dzień dzisiejszy niewielka, a rodzice dlatego, że rozmawiamy o młodych ludziach, mają po pierwsze większe rozeznanie, po drugie są bardziej świadomi tego, co dzieje się w mediach społecznościowych, na jakich serwerach przechowywane są te dane i oni już nie są tacy chętni do tego, żeby te zdjęcia upubliczniać, dlatego na pewno to jest problem złożony i na pewno dotyczy zarówno rodziców i tego, że rodzice mówią, że chcą widzieć te zdjęcia, ale rodzice chcą zdjęcia i wiem na przykład z Poznania, tam gdzie właśnie są specjalne aplikacje, na których zamieszcza się zdjęcia wyłącznie dla rodziców i nie wrzuca się ich na media społecznościowe, to ci rodzice są zaspokojeni w tym zakresie, bo oni chcą zdjęć. Ale w sytuacji, w której ktoś mówi, nie ma żadnego folderu, nie ma żadnego miejsca, w którym będziesz mógł sobie pobrać bezpiecznie te dane. Możesz je sobie pobrać wyłącznie z Facebooka. I takie maile do mnie docierają, że rodzice piszą, wie pani, ja nie wyraziłam zgody na publikowanie zdjęć mojego dziecka w mediach społecznościowych, więc nie mam w ogóle zdjęć mojego dziecka z przedszkola czy ze żłobka, ponieważ panie mówią, proszę sobie pobrać z Facebooka. I to jest no, sytuacja trudna, myślę, do wyobrażenia dla słuchających, ale takie rzeczy się dzisiaj dzieją i dlatego takie działania jak moje czy Bolesława.
6: No, bo jest jeszcze jedna kwestia. Mhm. Jeden rodzic może powiedzieć, jestem opiekunem prawnym swojego dziecka i to ja mam prawo decydować o tym, co dzieje się z jego wizerunkiem, nie tylko po trzecim roku życia, ale także do trzeciego roku życia, choć zakładam, że będą to przypadki incydentalne, no bo każdemu zależy, każdy kieruje się troską o dobro swoich dzieci na pewno.
8: To jest trochę paternalistyczne, ja się zgodzę. Natomiast z drugiej strony bardzo ważne jest to, żeby spojrzeć na to, że my tutaj mówimy o prawie do prywatności dziecka, nie o prawie do udzielania zgody na jego wizerunek, który posiada rodzic, tylko o prawie do prywatności, które dziecko również posiada. I jeszcze jeden aspekt, który jest, to nie jest tak, że rodzice nie mogą publikować zdjęć swojego dziecka. Jeżeli rodzice czują taką potrzebę i wbrew tym zagrożeniom i albo przy niewiedzy tych zagrożeń publikują kolejne zdjęcia swoich dzieci, to zakaz jest skierowany do placówek, nie do rodziców. Więc to są rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę przy analizie tego i spojrzenie na to, że państwo nam teraz zabiera jakąś możliwość, czy że państwo nam ogranicza jakąś wolność. Ja bym spojrzał jeszcze raz na prawo do prywatności dziecka i że zakaz jest skierowany do placówek, nie do rodziców, więc rodzice niestety nadal mogą jakby radośnie publikować zdjęć, ile chcą o zgrozo swoich dzieci w mediach społecznościowych.
6: Tak, tylko że mam wrażenie, że w tej całej dyskusji uprościliśmy sprawę jedynie do mediów społecznościowych, ale pewnie spotkali się Państwo z praktyką, w której, nie wiem, na przedszkolnej akademii pani dyrektor wyjmuje telefon i też dokumentuje takie wydarzenie na swoim prywatnym środku narzędziu elektronicznym.
8: Warstw jest tyle. To jest bardzo ważny argument. Ja nawet na blogu Obsek for Kids, czyli tej mojej działalności, publikowałem takie informacje związane z publikacją na prywatnych telefonach i zrobieniem tego przez prywatne telefony, no bo zazwyczaj to jest tak, bardzo często to jest tak, że te zdjęcia są robione przez opiekunki i później jakoś tam wrzucane, jest dostęp, ale kto ma dostęp do tego telefonu? Czy ten telefon później nie zostanie sprzedany? Jak zostanie sprzedany, to czy będzie wyczyszczony? Na jakiej zasadzie osoba, która jest nawet zatrudniona przez organizację, której nikt nie udzielił bezpośrednio zgody, robi te zdjęcia i tak dalej? Więc jakby tych płaszczyzn, które trzeba by było tutaj zbadać, jest bardzo wiele i to niestety bardzo wiele też wynika z tego zagrożeń.
6: Czyli...
7: Jeśli mogę jeszcze dodać, tak, jeśli mogę jeszcze coś do tego dodać, to tutaj RODO też bardzo precyzyjnie określa prawo, więc to też wynika często z nieznajomości prawa, ponieważ zgodę na wykorzystanie wizerunku, jeśli ktoś podpisuje, czyli rodzic, prawny opiekun, to podpisuje do wykorzystania przez daną instytucję, żłobek, przedszkole, szkołę. Prywatny telefon jest prywatnym narzędziem, prywatnym sprzętem, na których tych danych przechowywać po prostu nie wolno. I RODO mówi, że administrator, czyli dyrektor szkoły, przedszkola, musi zadbać o środki techniczne, które są bezpieczne, które właśnie nie pozwalają na to, że potem ten telefon zostanie sprzedany i gdzieś te zdjęcia wypłyną. Ale wiecie państwo, ja często, jak spotykam się z nauczycielami, mówię... Czy wiesz, co zrobiłaby policja, gdyby dzisiaj wzięła twój telefon i zobaczyła, że na twoim telefonie jest po prostu są dziesiątki zdjęć dzieci z twojego przedszkola? I oczywiście nauczycielka mówi, Boże, nigdy o tym nie myślałam, prawda? Bo ja nie mam żadnych złych intencji, ale prawda jest taka, że nie mam zgody na wykorzystanie tego wizerunku i na przechowywanie, zarządzanie tymi danymi w swoim prywatnym smartfonie. I to jest taki moment, w którym często dochodzi do takiej świadomości, że to jest niewłaściwe, ale zobaczcie państwo, jak niska jest świadomość, że te przepisy no za chwilę będą miały 10 lat, tak? I za chwilę będziemy od 10 lat mamy takie przepisy, które mówią administratorze, dyrektorze szkoły, przedszkola, żłobka, nie wolno ci zobowiązywać swojego pracownika do tego, żeby on robił swoim prywatnym telefonem zdjęcia czy nagrywał filmy. Robi się to na skalę masową.
8: Ja jakiś czas temu prowadziłem takie zajęcia dla grupy dyrektorów szkół i zadałem pytanie na sali, na której było 50 osób. Ile z szkół, które prowadzą, ma politykę właśnie związaną, opisany dokument, który określa, jak te zdjęcia są przetwarzane, przechowywane i tak dalej. 3 osoby, 3 szkoły z 50. No, nie ma tej świadomości. Część tych zgód jest nieważna właśnie przez braki, a świadomość, która idzie za tym, co się dzieje później z tymi zdjęciami, to jest zupełnie inna jeszcze historia, która jest niestety bardzo dramatyczna, bo tej świadomości bardzo często niestety nie ma. Ona rośnie, szczególnie wśród rodziców, co powiedziała pani Aleksandra, ale jeszcze nie ma dostępnej ogólnie.
6: My możemy sobie oczywiście uprawiać publicystykę wokół tej ustawy, zastanawiać się, do czego mają prawo rodzice, dlaczego im się być może ogranicza w ich mniemaniu pewne prawa. Natomiast pomówmy też o furtkach, jakie niesie ta ustawa. Czyli pierwszą furtką jest to, że zdjęcia, takie wizerunki może tak, bo to nie tylko zdjęcia, mogą być udostępniane, tak jak pan zwrócił uwagę, na grupach zamkniętych, do których dostęp mają tylko wybrani i ci, którzy mogą i powinni te zdjęcia oglądać.
8: To nie jest zakaz robienia tych zdjęć, to jest zakaz ich publikacji.
6: Dobrze, ale jest druga furtka. Mhm. Druga furtka, mianowicie kiedy konkretne dziecko nie jest głównym tematem fotografii bądź też filmu, jest, ja zacytuję, dobrze, jest, nie jest głównym obiektem kadru, tylko szczegółem i nie jest szczegółem, jest szczegółem większej całości, o. Chciałem in extenso. Czyli zdjęcia z pikniku na przykład, gdzie jest troje, czworo, pięcioro dzieci. To, widzi pan, już tutaj mamy, spieramy się niewerbalnie na temat tego, co jest większą całością, a co nie jest. To stworzy pole do interpretacji.
8: Ja to trochę uproszczę i mam nadzieję, że pani Aleksandra mnie tu poprze. Jeżeli widzę zdjęcie, jestem w stanie później pokazać palcem, która to jest legitymacja, czyli jeżeli widzę wizerunek danej osoby i jestem w stanie bez problemu wskazać, kto to jest, to nie róbmy z grupy 10 dzieci, czy 20 dzieci, czy pikniku klasowego, czy trzech uśmiechniętych buź na jednym zdjęciu, nie róbmy zdjęcia grupowego, bo jeżeli jest prosty sposób na rozpoznanie, kto to jest, to nie jest, to jest to, to nie można przyjąć, że jest to zdjęcie całości, czy że jest to zdjęcie imprezy masowej.
6: No. Ale każdemu co innego będzie się wydawać, każdy inaczej będzie to interpretował. Ja pana doskonale rozumiem.
8: Jasne.
6: Ubolewam, musimy kończyć, ale do sprawy rzecz jasna będziemy wracać. Aleksandra Rodzewicz była z nami, pedagogzka i twórczyni profilu Facetka z poradni, która od lat zajmuje się ochroną wizerunku dziecka w sieci. Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję również.
6: Był z nami także Bolesław Michalski, specjalista w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz edukacji cyfrowej dzieci i młodzieży.
8: Dzięki.
6: Szanowni Państwo, czas na informacje, a po informacjach Adam Mirek z nauką po imieniu. Co dzisiaj w programie?
9: Cześć, dzień dobry. Każdego dnia nasze ciała mają kontakt z tysiącami obcych substancji. Dla większości ludzi są one całkowicie nieszkodliwe. Jednak u osób cierpiących na alergię układ odpornościowy błędnie rozpoznaje je jako zagrożenie i uruchamia reakcję obronną, która może objawiać się katarem, wysypką, dusznością albo czymś jeszcze gorszym. Co tak naprawdę dzieje się wtedy w organizmie? Czy da się temu zapobiec? A może da się to wyleczyć? Wszystko opowiem zaraz po informacjach TOK FM. Zapraszam.
2: Autopromocja.
9: Wyobraźcie sobie ochroniarza, który uruchamia wszystkie alarmy przeciwpożarowe w budynku, bo ktoś wniósł do niego jabłko. Mniej więcej tak działa alergia. Dlaczego organizm myli pyłki, orzechy czy sierść z niebezpiecznym wrogiem? Czym różni się alergia od nietolerancji pokarmowej? Czy z alergii można się wyleczyć? Już dziś po 10.40 odpowiemy sobie na te pytania w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
2: Tylko w TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.
10: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Boli, swędzi,
16: piecze, a do tego nawraca.
17: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
12: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
22: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
21: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm. Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. 4 osoby zginęły, a ponad 80 zostało rannych lub poszkodowanych w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu minionej doby. Wśród ofiar i rannych są dzieci, informują władze przyfrontowych obwodów tego kraju. Rosja zaatakowała m.in. Czernichowo, Słowiańsk, a także obwody charkowski i zaporowski. Szwedzkie służby zatrzymały mężczyznę podejrzewanego o pomoc i podżeganie do zabójstwa. To w związku ze śmiertelnym atakiem, do którego doszło kilka dni temu w szkole w miejscowości Fagersta. Wcześniej aresztowano domniemanego sprawcę, 18-letniego ucznia tej placówki. W ataku z użyciem miecza zginęła 17-letnia dziewczyna, a trzech nastoletnich chłopców zostało rannych, w tym dwóch ciężko. Prokuratura nie podała szczegółów sprawy. Motyw zdarzenia pozostaje nieznany. Michał Drewnicki, kandydat PiS na prezydenta Krakowa, zebrał wymagane do rejestracji kandydatury podpisy poparcia mieszkańców. Dziś złożył je w Miejskiej Komisji Wyborczej. Wystarczającą liczbę podpisów mają również Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Osoby deklarujące start w wyborach mają czas do 3 września, by zebrać minimum 3 tysiące podpisów poparcia. Drewnicki zebrał ich ponad 6 tysięcy. Jego kontrkandydaci mają już ponad 5 tysięcy, ale jak twierdzą ich sztaby, podpisy cały czas spływają. W Łodzi znów będzie można zdobyć mieszkanie za remont. Chodzi o miejskie lokale, które będzie można wynająć, ale najpierw trzeba w nich wykonać kilka prac wskazanych przez miasto. To propozycja dla tych, którzy nie łapią się na mieszkanie komunalne. Lokal w ramach poprzedniej edycji programu dostała m.in. pani Katarzyna Kamińska.
23: Podłogi, okna, wymiana, drzwi, elektryka, ponad 20 tysięcy. Myślałam, że więcej będzie. Tam, gdzie potrzeba, to rzeczywiście była ekipa, a większość to sami. Tata pomagał, mama pomagała. Jako samotna mama miałam za duży dochód i stwierdziłam, mogę zaryzykować, może uda mi się i udało.
3: A trzecia już edycja programu ruszy we wrześniu. Będzie obejmować 15 mieszkań. Informacje wracają o 11, a teraz jeszcze pogoda. Opadać może dziś jedynie w górach i na Podlasiu. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Organizm lubi płatać figle. Czasami od tego, jak zinterpretuje dany związek czy substancję, zależy ogólna reakcja. Broń się, uciekaj, albo włącz alarm przeciwpożarowy. No tak w skrócie możemy określić stan, w którym znajduje się organizm alergika po kontakcie z alergenem. Ciało, a dokładniej układ odpornościowy, błędnie uznaje dane białko za niebezpieczne. Jest to sytuacja całkowicie osobnicza, stąd ja mam alergię na pyłki, a ty, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, nie musisz jej mieć wcale. Zapraszam na spacer z nauką. Alergików uprasza się o uważność. Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja, w której jesteśmy z nauką po imieniu. Alergie należą dzisiaj do najczęstszych chorób przewlekłych, a liczba osób zmagających się z nimi stale rośnie. Dla jednych oznaczają jedynie sezonowy katar i łzawiące oczy. Dla innych nawet niewielki kontakt z określonym pokarmem może zakończyć się groźnym atakiem anafilaktycznym. Ale co je powoduje? Alergeny. Są to substancje z otoczenia, które u osób z nadwrażliwością wywołują reakcje obronne układu immunologicznego. Może być to wysypka, katar, opuchlizna, wymioty, zaczerwienienie skóry, duszności, no szereg różnych objawów i dolegliwości. A czym dokładnie, tak po biochemicznemu, są alergeny? To nic innego jak białka albo glikoproteiny. Są dość małe, potrafią penetrować tkanki oraz przy alergenach pokarmowych są odporne na rozkład pod wpływem enzymów trawiennych czy temperatury. Twardzi zawodnicy. To sprawia, że bardzo ciężko jest ich uniknąć. Pojawiają się nawet w mleku matki, które produkowane jest z krwi, a więc ze strawionych już pokarmów. Każde białko może alergizować, ale to organizm decyduje, co nas uczuli, zwłaszcza, że alergeny nie mają konkretnej struktury białkowej, która wskazywałaby na ich prozapalne właściwości. Wśród pokarmów wyróżniamy wielką ósemkę. Białko mleka krowiego, białko jaja, soję, orzechy drzewne, orzeszki ziemne, pszenicę, a dokładniej gluten, ryby oraz skorupiaki i mięczaki. Do alergii wziewnych przyczyniają się głównie pyłki roślin oraz grzyby mikroskopowe Cladosporium i Alternaria. Warto wspomnieć też o możliwych alergiach kontaktowych na roztocza, a dokładnie ich odchody, jad osy, lateks, nikiel czy chrom. Produkty alergizujące są dość dobrze przebadane. Najważniejszymi alergenami w mleku są kazeiny, stanowiące około 80% wszystkich białek, oraz białka serwatkowe, takie jak alfa-laktoalbumina i beta-laktoglobulina. W orzeszkach możemy wyróżnić aż 18 białek, z czego w Europie najczęściej uczulają ARA-H1 i ARA-H2. Uczulenie na jad osy wywołują głównie fosfolipaza A1 oraz antygen 5. Skoro wiemy, co uczula, to warto teraz dowiedzieć się, jak to się dzieje, że człowiek nabawia się alergii. Na początku trzeba podkreślić, że alergia nie wynika z tego, że alergen jest niebezpieczny, ale z tego, że układ odpornościowy błędnie go za taki uznaje. Włącza w organizmie, jak już to wcześniej zobrazowałem, fałszywy alarm przeciwpożarowy. Najpierw rozpoczyna się pierwsza faza zwana uczuleniową. To tu następuje pierwszy kontakt ciała z alergenem. Jeżeli organizm powie, oho, nie podobasz mi się, to uruchamia komórki odpornościowe, limfocyty typu B. One prześwietlają białka z góry do dołu, robią biochemiczne zdjęcie, produkując przeciwciała klasy IgE. Następnie taka fotka trafia na czarną listę, a przeciwciała na powierzchnię komórek tucznych, wypełnionych między innymi histaminą. Będą gotowe, gdy wróg przyjdzie po raz drugi. No i zdarza się, że znowu mamy kontakt z alergenem. Ochroniarz stoi na straży, wyłapuje alergen i dosłownie eksploduje, uwalniając substancje zapalne, histaminę, leukotrieny, prostaglandyny i cytokiny. Dwa pierwsze związki są najważniejsze. Histamina gwałtownie rozszerza naczynia krwionośne, czym przyczynia się do wzrostu przepuszczalności komórek włosowatych oraz obniża ciśnienie krwi, co powoduje zaburzenia w jej cyrkulacji. Leukotrieny to prozapalne związki lipidowe, które powodują zwężenie dróg oddechowych, zwiększają produkcję śluzu i nasilają obrzęk tkanek. Jeżeli alergia jest słaba, skończy się na lekkim obrzęku. Jeżeli układ odpornościowy zareaguje gwałtownie, może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. U osób silnie uczulonych nawet pocałunek z partnerem, który wcześniej zjadł orzeszki ziemne, może wywołać reakcję alergiczną. Ten mechanizm, który opisałem, to alergia zależna od przeciwciał klasy IgE. Istnieje również taka, w której przeciwciała IgE nie uczestniczą. Odpowiedzialne są za nią bezpośrednio komórki układu odpornościowego, głównie limfocyty T, które wywołują stan zapalny w tkankach. Objawy zwykle ograniczają się do układu pokarmowego lub skóry. Rzadziej prowadzi to do nagłych i zagrażających życiu stanów. Chcę jeszcze wspomnieć o tym, że alergia bardzo często mylona jest z nietolerancją pokarmową, choć są to dwa zupełnie różne zjawiska. Nietolerancja pokarmowa nie jest związana z reakcją immunologiczną. Jej przyczyną są najczęściej zaburzenia trawienia lub wchłaniania składników pokarmowych, wynikające z niedoboru określonych enzymów. Klasycznym przykładem jest nietolerancja laktozy, spowodowana brakiem lub zbyt małą aktywnością laktazy, czyli enzymu odpowiedzialnego za rozkład cukru mlecznego. A czy można być uczulonym na coś nieoczywistego, na przykład na wodę? Można. Jest to niezwykle rzadkie i eksperci skłaniają się ku temu, że uczulają substancje zawarte w wodzie, a nie ona sama. Tak samo jak uczulać może wysiłek fizyczny. No to już jest trochę naciągane, bo uczulać może pot. A z pot rymuje się kot, więc od razu wspomnę, że koty nie uczulają przez sierść. Najczęściej uczula białko FLD1, znajdujące się głównie w ślinie i gruczołach łojowych kota. Podczas mycia zwierzę przenosi je na futro, stąd łatwo rozprzestrzenia się w otoczeniu. A na słońce też można być uczulonym? No tu odpowiedź jest taka półtwierdząca. Mimo swojej nazwy, alergia na słońce, nie jest ona w rzeczywistości uczuleniem na samo słońce. Fotodermatoza, bo o tym mówimy, to reakcja układu odpornościowego na światło słoneczne, która powoduje pojawienie się zmian skórnych, najczęściej swędzącej czerwonej wysypki. Jej medyczna nazwa to polimorficzna osódka świetlna. Przy tych nietypowych reakcjach alergicznych warto wspomnieć o zespole alergii jamy ustnej. Jest to reakcja alergiczna krzyżowa w obrębie buzi, objawiająca się zazwyczaj świądem i występująca u osób uczulonych na określone pyłki roślin. Na przykład osoby uczulone na pyłki brzozy czasem odczuwają świąd ust po zjedzeniu surowego jabłka, gruszki czy marchwi. A przy alergii na pyłek ambrozji mogą wystąpić reakcje krzyżowe na ogórki, cukinie czy banany. W przebiegu tego typu reakcji struktura białka danego owocu przypomina budowę pyłku i organizm mylnie panikuje. No właśnie, z alergią na pyłki mamy do czynienia sezonowo, więc o nich krótko. Alergia na pyłki roślin, nazywana również pyłkowicą lub katarem siennym, jest jedną z najczęściej występujących alergii wziewnych. Ziarna pyłku to gamety męskie niezbędne do reprodukcji rośliny. Kiedy dochodzi do kontaktu pyłku ze śluzówką nosa lub gardła, uwalnia on enzymy, co powoduje dalsze wnikanie alergenów do tkanek. No dalej idzie już klasycznie. W ostatnich latach naukowcy zwracają również uwagę na wpływ zmian klimatu na tego typu alergie. Łagodniejsze zimy i wyższe temperatury sprawiają, że wiele roślin rozpoczyna pylenie wcześniej i kończy je później niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Dodatkowo wyższe stężenie dwutlenku węgla w atmosferze może zwiększać produkcję pyłku przez niektóre gatunki roślin, co wydłuża sezon alergiczny i nasila objawy u osób uczulonych. Jak nie pokona nas temperatura, to zgładzą nas pyłki. Alergii nie można zapobiec. Jak się pojawi, można leczyć objawowo lekami antyhistaminowymi. Lecz dostępna może być terapia odczuleniowa i warto po nią sięgnąć. Immunoterapia alergenowa potocznie nazywana odczulaniem, jest jedyną metodą leczenia, która oddziałuje na przyczynę alergii, a nie tylko łagodzi jej objawy. Polega ona na regularnym podawaniu stopniowo zwiększanych dawek alergenu, dzięki czemu układ odpornościowy uczy się go tolerować i z czasem reaguje na niego coraz słabiej. Terapia trwa zwykle od 3 do 5 lat i jest stosowana przede wszystkim u osób z alergią na pyłki roślin, roztocza kurzu domowego, jad owadów błonkoskrzydłych, a w wybranych przypadkach również przy alergiach pokarmowych. U wielu pacjentów odczulanie pozwala znacząco zmniejszyć nasilenie objawów oraz ograniczyć konieczność stosowania leków przeciwalergicznych. Terapia opiera się na zastrzykach lub lekach podawanych pod język. Alergia, choć męcząca i dokuczliwa, jest ceną za bardzo skuteczny układ odpornościowy, który w pewnych okolicznościach staje się zbyt czujny i reaguje tam, gdzie nie ma realnego zagrożenia. Działa trochę jak świetnie wyszkolone wojsko, dowodzone przez nadgorliwego generała, który każe wystrzelić wszystkie działa, gdy tylko na horyzoncie pojawi się brzoza, kot albo kanapka z masłem orzechowym. Mam nadzieję, że na mnie nie złapiecie uczulenia i usłyszymy się znowu w środę po 10:40. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Adam Mirek.
6: Bardzo dziękujemy, a teraz zapraszamy, bo jest już Filip Kekusz.
0: Dzień dobry.
6: Tok 360 w południe, to tak. Już za godzinę 4 minuty i 15 sekund.
0: Tak, i będziemy przedstawiać te najważniejsze informacje, o których wiemy w ciągu ostatnich kilku godzin, co się wydarzyło, co się jeszcze będzie dziać, a także skupimy się na tym, do czego zbliża się cała Polska w najbliższych dniach, dlatego że w sobotę rozpoczyna się w całym kraju krajowy trening reagowania i to jest taka inicjatywa przygotowana przez władze centralne, która ma uczulić nas na przykład na sygnały alarmowe, które odpukać mogą co jakiś czas pojawić się w zasięgu naszego
6: słuchu. Na czym ten trening będzie polegał?
0: No właśnie na tym, żeby rozpoznać przede wszystkim takie sygnały alarmowe i wypracować sobie takie bardzo proste procedury funkcjonowania w sytuacji, w której dzieje się coś, co wymaga od nas działania uporządkowanego, aczkolwiek stanowczego. Jak dokładnie to ma wyglądać? Co to oznacza w całej Polsce? To znaczy, jak wiele osób może wziąć udział w tym krajowym treningu reagowania? O tym między innymi będziemy mówić w toku 360 w południe, ale także wrócimy do sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie flagi Stanów Zjednoczonych przy Białym Domu zostały opuszczone do połowy masztu, dlatego że
6: Dolly Parton
0: zmarła i Donald Trump zdecydował, że w ten sposób uhonoruje zarówno piosenkarkę country, jak i aktywistkę, filantropkę, działaczkę na rzecz osób LGBT i zdobywczynię 11 nagród Grammy, tak więc ikonę nie tylko amerykańskiej muzyki, ale w ogóle amerykańskiej kultury.
6: Słuchaj, masz jeszcze minutę i 15 sekund.
0: Czyli mogę mówić
6: to tyle,
0: dalej.
6: To tyle, co 1/3 piosenki Dolly Parton.
0: To prawda. Będziemy rozmawiać także o rozpoczynającym się lada chwila kampusie Polska Przyszłości. To jest takie wydarzenie Rafała Trzaskowskiego, organizowane od 2021 roku z coraz mniejszą pompą, ale nie będziemy mówić, kto na tym kampusie Polska Przyszłości wystąpi, bo to nie jest nasza rola, ale ponownie mamy taką sytuację, w której politycy chcą zwrócić się do ludzi młodych i przekonać ich do swoich racji.
6: Natomiast to jest Juratę, prawda?
0: Tak, właśnie. Wobec tego różne środowiska próbują rozmawiać z różnymi ludźmi młodymi i przekonać ich do siebie. Tymczasem coraz więcej młodych ludzi głosuje na Konfederację, która wykręca niesamowite zasięgi w internecie. Wobec tego, jak pozyskiwać młodych ludzi i czy tej inicjatywy w trochę być może skostniałej formie przydadzą się siłom politycznym przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi, to jest to, co rzeczywiście ma jakąś wartość. No i porozmawiamy oczywiście o tym, co się dzieje wokół afery Zonda Krypto, dlatego że co godzina to nowina i nowe informacje od rana, wobec tego trzeba to znowu podsumować, ziarno od plew oddzielić i powiedzieć, co jest najważniejsze w tym, co się dzieje wokół giełdy kryptowalut.
6: Bardzo dziękuję. Filip, usłyszę się z Państwem po godzinie 12. Ja wracam do Państwa po godzinie 11, a wówczas to pomówimy o reformie autobusowej. Co poszło nie tak, o konkretnych propozycjach zmian w nowym projekcie będzie z nami pani Iwona Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.
4: Reklama. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Kiedy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Poseł PiS i prezes Zonda Krypto grali do jednej bramki. Chcieli zmienić ustawę o kryptowalutach. Niespodziewane rozmowy na linii Rosja-USA. Moskwę odwiedził szef CIA. Polskie siatkarki idą jak burza w Mistrzostwach Europy. Przed nimi jednak największe wyzwanie. Minęła 11:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Miejsce spotkania, hiszpańska wyspa Ibiza. Mieszkańcy spotkania, uczestnicy spotkania, poseł PiSu Michał Moskal i szef giełdy Zonda Krypto Przemysław Kral. A efektem tego spotkania, do którego doszło rok temu, były poprawki do ustawy o kryptowalutach, które zgłosił wspomniany poseł PiSu. Dzisiejsze doniesienia TVN24 i Wirtualnej Polski rozgrzały polityków. Ich komentarze zebrał Maciej Kluczka, który jest w sejmowym studiu TOK FM. Macieju, co ci powiedzieli?
8: Według polityków obozu władzy to dowód na to, kolejny zresztą, że PiS i Konfederacja sprzyjały biznesowi prowadzonemu przez Przemysława Krala. Michał Moskal zgłosił właśnie po tym spotkaniu na Ibizie poprawki, na których zależało Kralowi w ustawie o kryptowalutach. To niedopuszczalna sytuacja, którą teraz zbada prokuratura, mówi Mirosław Suchoń z Unicentrum, co ważne, członek sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.
24: No to już nie jest afera Zonda Krypto. Po dzisiejszych informacjach dotyczących Moskala, jednego z najbliższych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, z całą pewnością możemy powiedzieć, że cały PiS, całe środowisko Konfederacji i prezydenta Nawrockiego są umoczone we wspieranie organizacji przestępczych, które stoją za różnymi podmiotami rynku kryptowalut. To jest ośmiornica.
3: A czy w tej sprawie głos zabrali już politycy PiSu?
8: Nie palą się do tego, bo w Sejmie nikogo jeszcze z tej partii nie widziałem, ale są oświadczenia w internecie. Rzecznik partii Rafał Bochenek oznajmił jedynie, że władze partii o tym spotkaniu posła Moskala z Przemysławem Kralem nie wiedziały, a sam Moskal twierdzi, że pojechał na Ibizę w związku z zaproszeniem, które dostał na konferencję o nowych technologiach i nie ma sobie nic do zarzucenia.
3: To był Maciej Kluczka. Sprawa rzeczywiście wygląda poważnie. Tak niespodziewaną wizytę szefa CIA w Moskwie komentował w poranku TOK FM przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb. Z ustaleń dziennika Wall Street Journal wynika, że John Ratcliffe prawdopodobnie ostrzegł Rosjan przed eskalowaniem wojny w Ukrainie lub planowaną prowokacją wobec państw NATO. Ratcliffe miał spędzić w rosyjskiej stolicy kilka godzin.
25: Niewątpliwie należy bardzo poważnie to traktować, w szczególności jeżeli chodzi o to ostrzeżenie. Zresztą od wielu tygodni słyszymy ze strony polityków niemieckich, niemieckiego BND również. Ostatnio premier Finlandii o tym mówił, więc ta sprawa niewątpliwie została pewnie skonsultowana w jakiejś części z tymi, którzy przekazują takie informacje o możliwych prowokacjach.
3: Komentował szef Komisji Obrony. Władze obydwu państw nie wydały oficjalnych komunikatów w sprawie spotkania. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał jedynie, że wizyta dotyczyła kontaktu między agencjami wywiadowczymi Rosji i Stanów Zjednoczonych. Szerzej do sprawy wrócimy w południowym TOK 360. Nie tylko na szkolnych stołówkach, ale też w szkolnych sklepikach. Od 1 września musi się zmienić asortyment. Ma być zdrowiej, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczy i soli. O szczegółach Bartosz Kądziołka.
10: W sklepikach dzieci nadal znajdą gazowane napoje, chipsy, paluszki czy batoniki, ale w zdrowszych wersjach, mówi dietetyk Anna Janiszewska-Janowicz.
11: To jest bardzo dobry kierunek, dlatego że dzieci w takim wieku szkolnym nie potrafią jeszcze samodzielnie ocenić, czy jeżeli jest atrakcyjnie opakowany produkt, to on jest rzeczywiście takim dobrym wyborem żywieniowym.
10: Żeby nowe przepisy miały sens, po pierwsze potrzebna jest edukacja.
11: Żeby dzieci miały skojarzenie, że te produkty są zdrowe i warto w nie inwestować, bo one dadzą mi dużo energii, wpłyną na moją koncentrację, na świadomość.
10: A po drugie, przykład zdrowego żywienia powinni też dawać rodzice. Zmiany dotyczą też stołówek. Ma być więcej owoców i warzyw, czy produktów pełnoziarnistych. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Polskie siatkarki zapewniły sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy. 3 mecze i 3 zwycięstwa dały przepustkę Polkom do fazy pucharowej. Przed podopiecznymi Stefano Lavariniego 2 najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. Więcej już teraz Błażej Kulesza.
13: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim tak, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
14: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
13: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
14: Każda wygrana jest ważna. Mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
13: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
14: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
13: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością. Błażej Kulesza, TOK FM.
3: Informacje wracają o 11:20, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podlasiu i w górach. Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, do 24 stopni.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Zauważam, że w przedpołudniowym programie Radia TOK FM coraz częściej punktem wyjścia są podpisane bądź też zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy i to stanowi punkt wyjścia do kolejnych rozmów. Podobnie będzie i teraz. Jest z nami Iwona Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry.
15: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: No więc znów zaczynam od prezydenta Karola Nawrockiego, który tym razem zawetował ustawę reformującą fundusz autobusowy, odrzucając między innymi skrócenie czasu obowiązywania umów samorządów z przewoźnikami do pięciu lat. I to był główny argument prezydenta. Jego zdaniem to zniechęci do inwestowania w nowe autobusy, ale pomówmy o tym, co jest najistotniejsze, co oznacza dla tych, którzy zdaniem Ministerstwa Infrastruktury byli wykluczeni transportowo, a chodzi nawet o 10 milionów Polaków, głównie mieszkańców mniejszych miejscowości. To w końcu dobrze czy niedobrze, że prezydent podjął taką decyzję?
15: Ja myślę, że prezydent wsłuchał się w głos branży, która nie została wysłuchana przez ministerstwo, ale chciałabym na początku tej rozmowy podkreślić, że to nie jest tak, przynajmniej w opinii naszego stowarzyszenia, że ta ustawa była całkowicie zła. Ona miała bardzo wadliwe zapisy, które niestety przysłoniły te plusy, nowe założenia, które też w tej ustawie się znalazły. Jeśli chodzi o 10 milionów Polaków, których rzekomo ma być wykluczonych transportowo, bo to wynika z raportu Gospostrategu zamówionego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, nie jesteśmy w stanie określić, czy ta liczba rzeczywiście taka jest. Zakładam, jedne źródła podają 14 milionów, drugie źródła 10. Natomiast, szanowni państwo, prawo obowiązuje. To, co mamy teraz, czyli aktualnie obowiązującą ustawę o publicznym transporcie zbiorowym oraz ustawę o Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zgodnie z którą nabór na kolejne lata będzie albo przynajmniej powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli tak naprawdę te 10 milionów Polaków wcale nie będzie zagrożonych wykluczeniem transportowym przez to, że ustawa została zawetowana. Będzie zagrożonym tylko i wyłącznie tym, że organizator po prostu nie złoży wniosku, a co za tym idzie, nie zorganizuje nowych bądź dodatkowych linii, które będą komunikowały białe plamy transportowe. Temat jest złożony. To, co pojawia się bardzo często w opinii publicznej, to są takie hasła. Hasła, które mają na celu przyciągnąć uwagę, ale jak już wgłębimy się trochę bardziej, no to jednak trochę inaczej należy interpretować pewne zdania wypowiadane. Natomiast tak jak powiedziałam, no ta ustawa nie tylko zawierała bardzo dużo minusów, które przysłoniły niestety te pozytywne rozwiązania, które także w tej ustawie się znalazły.
6: Ale ponieważ jest to drugie weto prezydenckie w tej sprawie w ciągu roku, to czy nie można było przygotować przepisów tak, by były one i korzystne dla wszystkich, przede wszystkim dla Polaków i w zgodzie z prawem, no bo jeśli pisze się kolejną wersję takich przepisów i znów budzą one wątpliwości, to znaczy, że ktoś nie dopełnił swojej roli.
15: Ta reforma, której się tak bardzo przygotowywano, trwała 2 lata. W sensie prace nad tą reformą trwały 2 lata, już w końcu po 5. czy tam 6. już projekcie zaprezentowanym powstał ten ostateczny projekt, no, który niestety nie uwzględniał większości postulatów branży, a tak naprawdę jednym z głównych takich negatywnych rzeczy, które miały się zadziać, było ryzyko doprowadzenia do chaosu, ponieważ ta reforma była przygotowywana 2 lata, a czas na wdrożenie samorządom to tak naprawdę 2-3 miesiące, no bo ona miałaby obowiązywać już w zakresie tego nowego naboru na 2027 rok. I to chyba była największa obawa, o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe było obecne przez całe 2 lata na wszystkich komisjach sejmowych, senackich, na posiedzeniach zespołu parlamentarnego do spraw walki z wykluczeniem transportowym, ale również na początkowo działaliśmy w zespole eksperckim ministra Bukowca. No przykro nam, że to się tak stało, bo naprawdę liczyliśmy na to, że ta reforma no będzie tą reformą, na którą branża, organizatorzy, praktycy czekają od lat.
6: Pani podkreśla tutaj interes branży, a ja będę stał na straży interesu pasażera. No, problemem transportu jest to, że naprawdę jest wiele takich miejsc w kraju, gdzie nie ma połączenia autobusowego między miastem powiatowym a gminą, bo prywatnym przewoźnikom to się nie opłaca, a alternatywy wobec tego nie ma. Choć bardzo chciałbym, już nie będę posługiwał się konkretnym przykładem, nie mogę z miasta w centralnej Polsce powiatowego dostać się do położonej około 20-30 kilometrów gminy.
15: Tak, to jest rzeczywiście problem, ale tak naprawdę mieliśmy obawy i to też sygnalizowaliśmy, że ta ustawa, która weszłaby teraz w życie, ta nowelizacja, ona przez co najmniej pierwszy rok nie rozwiązałaby tych problemów. Właśnie z uwagi na to ryzyko.
6: Ale dałaby jakąś perspektywę.
15: Dałaby perspektywę, która raczej doprowadziłaby do tego, że w pierwszym roku organizatorzy nie złożyliby wniosków o dofinansowanie, bo po prostu by tych wymogów nie spełnili. A w kolejnych latach nie mamy pewności, czy ci organizatorzy rzeczywiście powróciliby do organizacji tego transportu na tych liniach, bo tutaj na organizatorów transportu, czyli na gminę, ale też na, przede wszystkim na powiaty zostały nałożone obowiązki stworzenia schematu sieci komunikacyjnej, który to później był opiniowany przez marszałka i ten sam marszałek, który miałby być integratorem przewozów, co jest pozytywem, natomiast

0: to o nim powinniśmy myśleć.
1: Dobrze, to żeby też nie pozostać na dużym poziomie ogólników, proszę o wskazanie największych wad tego zawetowanego projektu przez prezydenta i punkt po punkcie, co możemy, co powinno się zmienić, nie chcę mówić w pierwszej osobie, co powinno się zmienić, żeby ta korzyść dla pasażera wypłynęła jak najszybciej?
0: Przede wszystkim utrzymanie umów wieloletnich. Projekt zakładał, że byłoby to 5 lat, ale tylko i wyłącznie w stosunku do organizatorów, którzy spełnialiby minimalne standardy usług, czyli 4 pary połączeń do danej miejscowości w dni robocze, 2 pary połączeń w weekendy. Tu niestety gminy, ponieważ były wykluczone z tej hierarchii minimalnych standardów usług i spadały na koniec drabinki dofinansowania, one powinny być również uwzględnione w tym, że jeżeli gmina spełnia minimalne standardy usług, no to może zawierać umowy wieloletnie. Niestety ta ustawa dawała gminom możliwość zawierania umów wyłącznie na rok. Jeżeli to by się zmieniło, to myślę, że dużo bardziej optymistycznym okiem branża patrzyłaby na projekt tej ustawy. Kolejną rzeczą, którą już powiedziałam, czyli marszałek jako integrator sam w sobie jest dobrym rozwiązaniem, ale nie może przyznawać sobie sam środków. Czyli
1: ale
0: nie
1: przepraszam,
0: może przyznawać
1: do tego pierwszego punktu, bo czy powinna to być odgórna decyzja, na jaki czas ten kontrakt jest zawierany, czy powinno to leżeć w gestii samorządów, które mają najlepsze rozeznanie, jakie są potrzeby gminy, jeśli chodzi o transport?
0: Powinna być ta dowolność, tak jak jest teraz. Obecne przepisy Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zakładają możliwość wnioskowania o umowy na 10 lat. To znaczy, może organizator sobie wnioskować na 10 lat, ale później w trakcie trwania, jeżeli zmienią się warunki, może po prostu z tego dofinansowania zrezygnować. I ta dowolność powinna być po prostu zostawiona, bo tak naprawdę stabilnego transportu nie buduje się na rok, ale na kilka lat, to też jest amortyzacja taboru, dłuższy kontrakt z wykonawcą, to te stawki za wozokilometr są niższe. Więc tak naprawdę powinna być dowolność, ale co najmniej wprowadzenie 5 lat umów wieloletnich dofinansowaniu z funduszu albo rozwoju przewozów autobusowych, albo funduszu przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu, no bo ta ustawa zmieniała też nazwę tego funduszu. Natomiast kolejną rzeczą taką istotną oprócz tego było to, że dochodzili nowi beneficjenci do tych środków, a pula funduszu się nie zmieniała. Ja wiem, że w opinii publicznej krąży taka opinia, że fundusz rzeczywiście wzrastał z roku na rok, te środki zostały w ostatnich latach zwiększone. No tak, one zostały zwiększone, ale zwiększone zostały z rezerwy, która zakładała taką możliwość, a wszystko przez to, że ten fundusz z roku na rok cieszył się coraz większym zainteresowaniem. Dochodzili nowi beneficjenci, a oprócz tego z tego nowego funduszu miał być wyznaczony niespełna 1% dla obsługi tego nowego mechanizmu, więc już uszczuplamy ten budżet. W związku z tym też stawka za wozokilometr nie była jakby rewaloryzowana. Na przestrzeni tych kilku lat ta stawka do wozokilometra nie wzrosła, ona była na jednym poziomie 3 zł. To też był taki mankament, na który dość mocno zwracaliśmy uwagę. No i przede wszystkim ten chaos, jeśli chodzi o samo wprowadzenie tych przepisów. Kolejną rzeczą tworzenie powiatowych schematów, które były potem przekazywane do województwa, wojewoda, marszałek miał oceniać to i według swojego uznania i według kryteriów miał te środki rozdzielać, miał wpisywać te linie, które miały nazwę walki z wykluczeniem transportowym czy przeciwdziałania wykluczeniu transportowemu do planu transportowego i aktualizować go nie rzadziej niż raz do roku. No szanowni państwo, ja sobie sprawdziłam wszystkie plany transportowe województw. Niektóre nie były od kilku lat aktualizowane. No to o czym my mówimy? Patrzmy po prostu na realia. Ale nie chcę brzmieć tak bardzo negatywnie, bo w tej ustawie też było kilka pozytywów.
1: To te plusy proszę zostawić. To te plusy proszę zostawić na drugą część naszej rozmowy już po informacjach.
0: Dobrze.
1: Iwona Budych jest z nami ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD.

0: Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 11.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uhonorował amerykańskiego miliardera Ilona Muska Orderem Wolności, najwyższym odznaczeniem państwowym nadawanym obywatelom innych państw. Musk otrzymał to wyróżnienie za, tu cytat, wybitne zasługi w ochronie życia i wolności ludzi oraz rozwijaniu stosunków między Ukrainą a USA. Od początku wojny obronnej Ukrainy z Rosją, która wybuchła w lutym 2022 roku, Ukraina wykorzystuje produkowane przez Muska systemy łączności Starlink, zarówno do celów wojskowych, jak i cywilnych. System odgrywa ważną rolę w ukraińskiej łączności, a jego znaczenie wielokrotnie podkreślali przedstawiciele władz w Kijowie, w tym Zełenski. Ukraina ma 50 tysięcy terminali Starlink. Magazyn rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries w obwodzie tambowskim stanął w ogniu w wyniku ukraińskiego ataku dronowego, poinformowały lokalne władze. Pożar objął 100 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni zakładu. Z obiektu ewakuowano wszystkich pracowników, ale jeden z nich doznał obrażeń. Od połowy lipca Kijów systematycznie atakuje obiekty Wildberries w wielu obwodach Rosji, twierdząc, że celem uderzeń jest osłabienie tamtejszej gospodarki. Na celu w wyniku ukraińskich bezzałogowców znalazł się także główny konkurent firmy i druga największa rosyjska platforma e-commerce Ozon. Łódzka prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko 20 członkom grupy przestępczej, którzy pełnili funkcje podstawionych prezesów spółek. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzeń zwrotu nadwyżki podatku VAT, oszustw podatkowych, przestępstw skarbowych oraz prania brudnych pieniędzy. Jak informuje prokuratura, szacuje się, że w ujętym w akcie oskarżenia procederze wykorzystano kilka tysięcy faktur na łączną kwotę ponad 30 milionów złotych. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Czy w Warszawie może być ciszej? Tego chcą stołeczni radni, którzy domagają się zmian, mówi Renata Niewitecka z Koalicji Obywatelskiej, szefowa Komisji Ochrony Środowiska.
2: Chcemy uregulowania przepisów, chcemy mieć możliwość stawiania fotoradarów akustycznych, bo dziś to jest niemożliwe.
1: Poziom hałasu w Warszawie regularnie przekracza normy WHO i po smogu to właśnie hałas uznawany jest za największy czynnik ryzyka dla zdrowia. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj umiarkowane zachmurzenie. Popadać może jedynie na Podlasiu i w górach. Termometry na przeważającym obszarze pokażą około 22 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: 11.23, przedpołudniowy program Radia TOK FM. Iwona Budych jest z nami ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe. Dzień dobry, ponownie.
4: Dzień dobry panu.
3: Rozmawiamy o zawetowanej ustawie, która miała, zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, spowodować większy dostęp Polaków do transportu. Stowarzyszenie, które pani reprezentuje, poparło to weto, wskazując więcej minusów niż plusów. O mankamentach ustawy mówiliśmy przed informacjami, a teraz chciała pani wskazać plusy. Tylko prosiłbym, jeśli to możliwe, byśmy rozmawiali mniej w ujęciu procedur, a bardziej w ujęciu korzyści, jakie, bądź też niekorzyści, jakie płyną z tej ustawy, która być może zostanie poprawiona dla pasażerów, czyli naszych słuchaczy.
4: No to jeśli chodzi o takie plusy, które mogłyby być odczuwalne przez pasażerów, to przede wszystkim komfort podróży. Ta ustawa wprowadzała rzeczywiście minimalny wiek pojazdów, czyli młodszy tabor. No to jest bez dwóch zdań duży ukłon w stronę pasażerów, ale także wprowadzenie cyfrowych rozkładów jazdy. O tym wszyscy postulowali, żeby te rozkłady jazdy były dostępne, żeby pojawiła się możliwość sprawdzenia z każdego krańca Polski tych rozkładów, tak żeby można było dojechać. Jeśli chodzi o takie rozwiązania propasażerskie, to ta ustawa zawierała również dopuszczalne skomunikowanie, czyli dopuszczone było, że autobus może poczekać na pociąg czy na inny środek transportu, między innymi samolot czy statek morski w określonych tam standardach. I rzeczywiście takie skomunikowanie ocenialiśmy na plus. Jeśli chodzi o zupełną nowość, to również wprowadzenie transportu na żądanie. To jest jeszcze taka dziedzina, która nie jest uregulowana i miało to polegać po prostu na tym, że w granicach danej gminy ten pasażer mógł zamówić sobie transport na żądanie i dojechać z punktu A do punktu B. I rzeczywiście to rozwiązanie mogłoby walczyć z wykluczeniem transportowym. Ale
3: proszę o tym opowiedzieć, bo to niezwykle ciekawe. Dla jednego pasażera albo po jednego pasażera wyruszyłby autobus. Dobrze rozumiem instytucję kursu na żądanie?
4: Tak, to w zależności od tego, ile byłoby osób, tam oczywiście odpowiednie zasady w tej ustawie były, które nie były zbyt dobrze zapisane. Natomiast sama ustawa wprowadzała transport na żądanie i rzeczywiście można byłoby zrobić tak, żeby ten pasażer po prostu z punktu A do punktu B dojechał z odpowiednim wyprzedzeniem, zamawiając ten transport u organizatora, czyli u gminy. Bo niestety ta ustawa nie wprowadzała takiej możliwości, żeby pasażer mógł wyjeżdżać za granicę danej gminy. To musiałoby być te przewozy tylko i wyłącznie właśnie w granicach gminy.
3: Co powinno wydarzyć się w najbliższym czasie i kto powinien w takiej dyskusji wziąć udział, by kolejne podejście, tym razem już trzecie, nie zakończyło się kolejnym wetem?
4: A ja myślę, że tak jak już powiedziałam w pierwszej części naszej audycji, że to weto daje możliwość takiego otwarcia się na nowo, to znaczy żebyśmy wszyscy przy jednym stole usiedli i żeby te postulaty, które wcześniej branża prezentowana, żeby ministerstwo wsłuchało się i je uwzględniło, bo tak naprawdę wszyscy mamy jeden wspólny cel, dobrą organizację transportu publicznego. I takie trzy kwestie chyba najważniejsze, właśnie propasażerskie, to przede wszystkim uwzględnienie integracji ulg w transporcie, bo teraz mamy tak, że jeżeli jedziemy autobusem, mamy inne ulgi, jeżeli jedziemy koleją, pociągami, to tam są inne ulgi. Ujednolicenie ulg, ale jednocześnie wprowadzenie również ulg w transporcie na żądanie, no bo ta ustawa niestety tego nie zakładała, sprawiłoby rzeczywiście, że ten system, to byłyby naczynia powiązane i to by była łatwiejsza dostępność dla podróżnych, nie tylko dla osób, które codziennie dojeżdżają do pracy, ale także dla seniorów, dla dzieci szkół ponadpodstawowych czy młodzieży szkół podstawowych. Kolejną kwestią to wspólna, jednolita przeglądarka z rozkładami jazdy, tak żeby pasażer mógł w jednej przeglądarce sprawdzić autobusy i połączenia kolejowe. To jest możliwe, bo sprawdziliśmy. Wystarczy tylko odrobina dobrych technicznych zapisów i takie rozwiązanie byłoby możliwe. No i tak jak powiedziałam, też ulgi w transporcie na żądanie i realizacja tego transportu na żądanie na poziomie co najmniej powiatowym, żeby ten pasażer mógł wyjechać za stolicę gminy. O ile w transporcie kolejowym mamy tak, że co województwo, to rzeczywiście ta granica województwa w przewozach regionalnych jest pewną barierą, o tyle tu bardzo często to granica gminy jest pewną barierą w podróżowaniu i organizacja transportu nie jest niemożliwa, ale ona już jest troszkę bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o związki powiatowo-gminne, o związki międzygminne. Ale tutaj, jeśli chodzi też o organizację transportu, myślę, że dobrze byłoby, aby postawić nacisk na promowanie właśnie tych związków powiatowo-gminnych i ujednolicenie tych przepisów tak, aby to było prostsze.
3: Jeśli dobrze pamiętam, w pierwszej części naszej rozmowy dość stanowczo zaprotestowała pani przeciwko szacunkom, że 10 milionów Polaków dotkniętych jest wykluczeniem transportowym. To proszę w takim razie powiedzieć, jak z perspektywy stowarzyszenia wykluczenie transportowe to wygląda. Czy jednak Polacy mają problem z połączeniami w ogóle, czy może połączenia istnieją, ale są niedopasowane do potrzeb mieszkańców? Nie wiem, jeśli chodzi o godziny podróży do pracy i szkoły, no, co powoduje też pewną dysfunkcję systemu, że nie można korzystać wtedy, kiedy się chce z takiego transportu. Znów w ujęciu propasażer.
4: To nie jest też tak, że my protestujemy a propos tej liczby, tylko jakby na przestrzeni, w przestrzeni pojawiają jest kilka liczb, 14 milionów, 10 milionów, tylko każde z tych badań miało inne składniki, badało zupełnie coś innego w takim znaczeniu ilościowym i ja czytałam raport Gospostrategu i stąd nasze obawy, że rzeczywiście tych wykluczonych transportowo może być trochę mniej. My prowadzimy takie badania fokusowe, ale one jakby nie pokazują całości tego problemu i problemu tej skali. Jeśli chodzi o wykluczenie transportowe, no to tutaj w zależności od tego, co przyjmiemy, czyli czy wykluczenie transportowe to jest w ogóle brak dostępu do jakiegokolwiek transportu publicznego, czy wykluczenie transportowe to na przykład są dwa połączenia, które tak naprawdę nie dają nic, bo nie komunikują chociażby dowozu dzieci do szkół, czy dojazdu do pracy na różne zmiany. Na pewno wiemy, że to wykluczenie transportowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest duże, ale też ostatnio sprawdzaliśmy dane, na jedno gospodarstwo domowe przypada około 2,5 samochodu osobowego. W związku z tym ci ludzie niejako są w bardzo wielu miejscach kraju po prostu zmuszeni do tego, żeby przesiąść się do auta. Z racji tego, że po prostu tej dobrej organizacji transportu nie ma. A ta dobra organizacja transportu przede wszystkim wynika z tego, że to włodarze gmin czy powiatów muszą zrozumieć, że transport publiczny nigdy nie będzie się opłacał, nawet jeżeli będzie bardzo dużo pasażerów. Transport publiczny po prostu musi być organizowany i że to, że uruchomimy jakąś linię, czy damy siatkę połączeń, gdzie wcześniej w danej gminie czy w powiecie tego nie było, to jest też tak, że ten do transportu publicznego mieszkańcy, pasażerowie muszą się przyzwyczaić, bo nikt żaden z pasażerów nie zaryzykuje pójścia na autobus, jeżeli będzie wiedział, że autobus jeździ w kratkę. Więc danie takiej stabilnej, pełnowartościowej oferty z 6, co najmniej 7 połączeniami w dni robocze, już wtedy możemy mówić o tym, że ten pasażer może powrócić do transportu publicznego po roku, po 2 latach, kiedy ta oferta będzie stała, stabilna.
3: Tak wnioskuję z rozmowy z panią, że ta ustawa co do intencji była dobra. Chodziło o szczegóły.
4: Tak, my nie kwestionujemy całości ustawy, tak jak mówiłam na początku, bo każdy, mogę mówić w swoim imieniu, czyli ja bardzo czekałam na tą reformę transportu publicznego, jak zobaczyłam zapisy o transportu na żądanie, to się ucieszyłam. Natomiast te szczegóły, które ta ustawa miała w sobie, one po prostu były nie do przyjęcia w tej formie, która ostatecznie została zaprezentowana. Natomiast uważam też, że ta ustawa jest możliwa przy wprowadzeniu kilku zmian, które wielokrotnie prezentowaliśmy, ministerstwo również ma nasze stanowisko, jest możliwa do wdrożenia, ale przede wszystkim nie w tempie 2-3 miesięcy.
3: To podsumowując już w tej chwili naszą rozmowę, wy jako stowarzyszenie jesteście też gotowi włączyć się w pracę i będziecie to robić przed kolejnym projektem.
4: Tak, jeżeli zostaniemy zaproszeni do rozmów i jeżeli w minimalnym zakresie nasze postulaty zostaną uwzględnione albo chociażby wysłuchane. Bo to jest słowo klucz.
3: No ale rozumiem, że w kontakcie jesteście.
4: Na ten moment nie.
3: Czyli to też jest jakaś informacja. Dobrze, bardzo pani dziękuję za poświęcony nam czas. Iwona Budych ze Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe była z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
4: Dziękuję bardzo.
3: Już za chwilę informacje, a po informacjach kultura osobista i Marta Perchuć-Burzyńska, która będzie rozmawiać z pisarką, historyczką sztuki, romanistką Agnieszką Taborską o książce Bez skóry. Jak rozmawiać z ludźmi w żałobie.
5: Autopromocja.
6: Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega. Jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania,
5: potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. Łatwo powiedzieć. Tymczasem fundamentalne prawo do informacji pacjenta bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
8: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
9: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymagają, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
7: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofarm.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na szawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Szawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
8: Mm-hmm.
9: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
8: Oh.
9: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Dziś w Wyborczej i na wyborcze.pl. Gustaw. Nowela z nowej książki Macieja Siembiedy. Kolejny odcinek opowieści o przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcze.pl.
12: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 11.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja nasila działania dezinformacyjne w Polsce, poinformował szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko. Zaznaczył, że Moskwa wykorzystuje w tym celu farmy botów i nowe rozwiązania technologiczne na TikToku. Kreml sięga w Polsce po wrażliwe tematy historyczne i rozpowszechnia fałszywe doniesienia, między innymi dotyczące rzekomego finansowania przez polskich podatników ukraińskich sił zbrojnych przez kolejne lata. Według szefa centrum Rosja ma również pogłębiać podziały między Polakami i Ukraińcami oraz między różnymi grupami politycznymi w Polsce. Koreańskie czołgi trafiły już do polskiego wojska. 9. Braniewską Brygadę Kawalerii Pancernej wsparło 28 maszyn typu K2. To czołgi zamówione w ramach drugiej umowy wykonawczej podpisanej z Koreą Południową w ubiegłym roku. Pierwsze K2 służą w tej jednostce od listopada 2024. Wczoraj szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że w kolejnych partiach pojawią się czołgi w wersji K2PL, a więc wyprodukowane w części z polskich podzespołów. rząd Węgier premiera Petera Modziora w wytycznych dla delegacji na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ uznał Rosję za zagrożenie dla kraju, Europy i światowego ładu. W dokumencie opublikowanym i podpisanym przez Modziora określono stanowisko Węgier w kwestiach takich jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie, konflikty na Bliskim Wschodzie oraz migracja. W kontekście potępiono rosyjską agresję, wyrażono poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy oraz uznano prawa kraju do samoobrony. Żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii i Norwegii będą ćwiczyć od środy na Jan Mayen w wulkanicznej wyspie na północnym Atlantyku. Chcemy pokazać naszą zdolność do obrony arktycznych wysp i akwenów, poinformowały w komunikacie norweskie siły zbrojne. Manewry pod kryptonimem Operation Atlantic City są częścią inicjatywy Arctic Sentry. Przedsięwzięcie, które zostało uruchomione w lutym przez NATO, łączy działania i ćwiczenia państw sojuszu na dalekiej północy, by wzmocnić zdolność NATO do obrony Arktyki. Manewry na Jan Mayen potrwają do 4 września. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. Więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się dziś jedynie w górach i na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie.
13: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska, Agnieszka Taborska, historyczka sztuki, romanistka, tłumaczka, pisarka, publicystka i pedagogzka jest dzisiaj moją i Państwa gościnią. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Obiecałyśmy sobie z Agnieszką Taborską spotkać się w kulturze osobistej tuż po premierze książki Bez skóry, jak rozmawiać z ludźmi w żałobie, wydanej przez wydawnictwo Znak. No i spełniamy teraz tę obietnicę sobie i Państwu. Trzeba żyć dalej. Czy często słyszałaś to zdanie po śmierci męża Marcina Giżyckiego?
8: Nie, szczęśliwie nie. Ja byłam otoczona taką przyjacielską bańką, która była wsłuchana w tą sytuację i nie używała takich słów, wytrychów, stereotypów. Właściwie jedyny moment, o którym zresztą piszę w tej książce, to był moment taki dla mnie bolesny. To był dzień, kiedy dowiedziałam się o śmierci Marcina, nazajutrz po niej, i napisałam o niej na Facebooku, i tu rzeczywiście się ludzie reagowali, no pewnie tak, jak ja bym wcześniej reagowała, czyli serdeczne kondolencje, rest in peace. No a co ma spoczywanie w spokoju do chwili, kiedy każda cząstka w tobie się buntuje przeciwko temu, co się właśnie stało? Czyli nauczka dla mnie jest taka, że w podobnych sytuacjach należy się skupiać na konkretach, słuchać, reagować, oferować pomoc, czasem po prostu działać, tak jak do mnie w dzień, kiedy się właśnie dowiedziałam, przyszły nieproszone Kasia Osińska i Ewa Kuryluk, i one były właśnie przeciwieństwem tych formułek. Nie mówiły, trzeba żyć dalej, ale słuchały, były dla mnie. Ewa dała mi dwie takie bardzo ważne, jedną radę, a drugą mądrość. Pierw powiedziała, nie podejmuj teraz żadnych decyzji, a drugą rzeczą, jaką powiedziała, teraz zobaczysz, ile kto jest wart. No i szczęśliwie większość moich przyjaciół, sąsiadów okazała się tutaj na wagę złota.
0: Napisałaś książkę bardzo intymną o stracie, o próbie odnalezienia siebie w świecie, gdzie po śmierci bliskiej osoby, to jest coś, co ja sobie też zapamiętałam, wszystko robi się po raz pierwszy, jak się okazuje. Napisałaś tę książkę przede wszystkim dla siebie?
8: Tak, ja właśnie w tym dniu, kiedy się dowiedziałam, miałam jednocześnie też bardzo straszne przejścia z policją, które też opisuję, jakbym pisała kryminał na początku książki, i poczułam, że muszę komuś o tym opowiadać. No i tym kimś okazała się kartka papieru, potem ekran komputera. I no ta potrzeba wynikała z jednej strony z faktu, że chciałam się tym dzielić, a jednocześnie też nie chciałam zapomnieć. I była to najlepsza terapia. Jestem ogromnie wdzięczna, że że mogłam pisać. Oczywiście pewnie można szukać ratunków na różne sposoby. Można malować, można wziąć psa ze schroniska, można pomagać innym. No ale dla mnie pisanie było rzeczywiście najważniejsze i kiedy zaczęłam robić te notatki, nie miałam pojęcia, że z tego wyjdzie książka, którą będę się chciała podzielić. Miałam jeszcze też taki pomysł, że będę ją pisać przez rok. Pisałam ją 3 lata.
0: Powiedziałaś, że ratowało cię pisanie, ale tak sobie myślę, że i to z książki wynika, że ratowało cię także czytanie, bo ta książka jest wspaniałym przewodnikiem też po, jak ty to nazywasz, bibliotece literatury straty.
8: Tak.
0: Jest Roland Barthes, jest Topor, Różewicz, Julian Barnes oczywiście i Elias Canetti.
8: Tak, jest Brigitte Giraud, która niedawno dostała Goncourtu, jest Joan Didion. No jest to bardzo, bardzo długa lista. Zresztą taką zaobserwowałam pewną prawidłowość, że polscy autorzy i autorki, właśnie Różewicz, Marek Bieńczyk, Inga Iwasiuk, zwykle piszą o stracie rodzica. Natomiast autorzy i autorki francusko- albo angielskojęzyczne, których czytałam, książki, piszą właśnie o stracie partnera. Oczywiście nie od początku rzuciłam się na te lektury. Przełomem okazała się książka, którą dał mi znajomy i bardzo mnie ona wciągnęła i pomyślałam sobie, że to jest też trop, czytać relacje o stracie innych. Nie czytałam książek medycznych czy psychologicznych, ale rzeczywiście weszłam bardzo w tą literaturę żałobną. Niektóre z moich przyjaciółek martwiły się, czy to mnie za bardzo nie pogrąża, ale myślę, że zupełnie nie. To mi właśnie dawało dystans i dużo się nauczyłam z tych książek. Znalazłam mnóstwo podobieństw i bardzo dużo różnic.
0: Pisząc o śmierci, tak naprawdę pisałaś głównie o życiu i sama o tym wspominasz także w książce. Kiedy się zorientowałaś, że tak właśnie jest?
8: No ja zawsze lubiłam obserwować i nadal to robię. Kiedy rozmawiałyśmy ostatnio o mojej książce Przemądrzenia myśli przed apokalipsą, też opowiadałam, że...
0: Że to się bierze z obserwacji.
8: Z obserwacji, tak. Także obserwowałam zawsze, natomiast zauważyłam, że po stracie nasze odczucia ogromnieją. Ja na przykład powołuję się na znakomity film Nicolasa Rega, Nie oglądaj się teraz, w którym para rażona stratą córki jedzie do Wenecji i ich odczucia są ogromnie gwałtowne. Kiedy się zrywają gołębie do lotu, to jest to jak wystrzał armatni. I ja to obserwowałam u siebie i obserwowałam też, w jaki sposób ja się zmieniam, bo oczywiście to, co się dzieje wokół nas, wywołuje zmiany w nas. Znaczy z jednej strony właśnie taka zwiększona wrażliwość na wszystko, co wokół, a z drugiej strony też, myślę, znacznie większa empatia i wsłuchanie w innych ludzi. Ja zupełnie inaczej teraz reaguję, kiedy słyszę o innych stratach. Wiem, że czas się liczy. Kiedy rok temu zginął tragicznie pilot, brat mojej przyjaciółki, ja się o tym dowiedziałam w nocy i zadzwoniłam do niej o świcie, wiedząc, że najwyżej nie odbierze, prawda? Można nie odebrać, można nie telefonu, można nie przeczytać maila, może na nie otworzyć drzwi, ale takie gesty są ogromnie ważne. Czyli strata, no jakiś zysk z tej straty jest, powiedziałabym, są dwa. Z jednej strony, że bardzo doceniłam przyjaźnie i przyjaciół wokół, a z drugiej strony, no nauczyłam się wiele o sobie i na pewno przeszłam jakieś przeobrażenie.
0: A przekonałaś się o tym, że jest możliwe w tym świecie, który nas tak skrupulatnie obserwuje i który nas wrzuca w pewne ramy i kanony, jest możliwe przeżywać żałoby na własnych zasadach?
8: No myślę, że absolutnie tak. Ja myślę, że już kiedy minęły czasy wiktoriańskie, kiedy królowa Wiktoria narzuciła po stracie męża te zasady, prawda, że się kobiety nosiły tak zwaną woalkę łez, ubierały się na czarno, przez rok nie mogły przyjmować zaproszeń ani zapraszać do siebie. Zresztą kiedy pamiętam, kiedy moja babka umarła, moja mama też nosiła czarną opaskę. Teraz oczywiście te reguły nie obowiązują i każda reaguje inaczej. No ja kompletnie nie miałam potrzeby na przykład ubierania się na czarno. Była na Górach Literatury takie spotkanie wokół innej książki, wokół książki dla Marcina, Facet w zadymie, przyjaciele dla Marcina Giżyckiego. I w tym spotkaniu brała udział Anda Rotenberg, Agnieszka Holland, Magda Barbaruk i Kuba Ferenczki. I ja byłam ubrana jak najbardziej, jak kolorowo. Byłam rzeczywiście, chciałam przełamać no, pewną powagę tematu, tą eksplozją kolorów. Zresztą książka Bez skóry, jak rozmawiać z ludźmi w żałobie, też ma bardzo kolorową okładkę. To jest monidło zrobione przez bardzo wybitną artystkę Krystynę Piotrowską, w którym jest no, wykorzystane moje zdjęcie, są białe lilie, zresztą piszę o tym monidle też na początku książki. I jak wiele osób mówi, ta okładka jest taka trochę w duchu Frida Kahlo. Tak, i też tak. Wydawnictwo chciało, żeby był pewien kontrast między treścią, a tą bardzo żywiołową okładką.
15: Kiedy już byłaś pewna, że możesz skończyć pisać?
8: Tak jak powiedziałam, pisałam 3 lata i nastąpił moment, że uznałam, że chyba trzeba kończyć, trzeba bardziej wracać do życia. Ja tutaj jestem wdzięczna wydawnictwu Znak, redaktorka Agata Pieniążek, która się dowiedziała o tej książce jeszcze kiedy ją pisałam. No, właściwie mi ją wydarła, kiedy jeszcze nie była gotowa i powiedziała, że ją chce. No, przyszedł taki moment a dlaczego? No, trudno mi powiedzieć. Poczułam, że napisałam już dużo, zapisałam zmianę, jaka we mnie się toczyła, zmiana w snach, zmiana w byciu, fakt poznania siebie i już chciałam ją skończyć.
15: A za kilka lat napisałabyś tę książkę inaczej? Ja ośmielam się zadać to pytanie, bo sama to sugerujesz w książce, że być może byłaby to inna książka, książka bardziej o zapomnieniu.
8: Myślę, że na pewno tak. Ja zresztą, kiedy książka wyszła no, bardzo niedawno i ją zaczęłam czytać, to no, poczułam się bardzo no, zadowolona, że ją napisałam, bo przypominałam sobie właśnie te kolejne etapy, bo człowiek no, na początku żyje w jakiejś innej rzeczywistości, prawda? Jest się ciągle no, jakieś takie uczucie, jakby się było za szybą grubą i obserwowało świat za niej. Także bez tych notatek na pewno bym to po prostu zapomniała. I może po dłuższym czasie już nie miałabym nawet potrzeby napisania takiej książki. No, dla mnie ona jest pewnym zaskoczeniem, bo ja owszem, sporo książek wydałam, ale nawet w tych książkach, które są autobiograficzne, na przykład Człowiek, który czeka, pandemia na mansardzie, czy zbiory opowiadań, no ja tam jednak jestem za pancerzem, a tutaj ten pancerz całkowicie opadł, bo ta książka jest i o moim właśnie rozpaczy po śmierci Marcina, i o mojej bardzo trudnej relacji z mamą. No i o mnie samej, ja właściwie żyjąc z kimś, jeżeli jest to związek udany, to jest się trochę samotnym we dwójką, prawda? Jest to francuskie powiedzenie, solitude à deux. I myśmy na pewno tą samotność we dwójką uprawiali, mimo że zawsze mieliśmy wielu przyjaciół, ale z dużym zamiłowaniem. I dopiero będąc w pojedynkę się naprawdę dowiadujemy, kim jesteśmy. I chyba największym zaskoczeniem dla mnie było, że jednak czuję się silniejsza niż myślałam, że jestem, że mogą, może nie wszystko, ale prawie wszystko.
15: Agnieszko, bardzo ci dziękuję. Myślę, że wiele osób może potraktować tę książkę, o której rozmawiałyśmy, jako literaturę pierwszej potrzeby, pierwszej pomocy w takim bardzo trudnym momencie życia, ale myślę, że jest ważna także dla osób, które nie są w żałobie, ale chcą być mądrze przy jakiejś osobie, która właśnie przeżyła katastrofę, jej świat się diametralnie zmienił poprzez czyjeś odejście. Bez skóry, jak rozmawiać z ludźmi w żałobie. O tej książce rozmawiałam z Agnieszką Taborską, jej autorką. Bardzo ci dziękuję.
8: I ja dziękuję.
15: Książkę wydało wydawnictwo Znak, Marta Perchuć-Burzyńska. Ja się państwu kłaniam, mówię do usłyszenia i dziękuję bardzo Jakubowi Paziowi, wydawcy programu.
16: Także dziękujemy Marcie oraz Jakubowi, a ja dodam tylko, że całe przedpołudnie przygotowali Paweł Ziętara, Olga Tanajewska, Maciej Głogowski. i Adam Mirek. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z Państwem jutro po godzinie 9:00. Natomiast już teraz w naszym studiu jest Filip Kekusz, który zapowie program TOK 360
17: w południe. Tak jest. Dzień dobry Przemku ponownie. Dzień dobry Państwu ponownie. Zaczniemy oczywiście od najnowszych doniesień w sprawie giełdy Zonda Krypto, bo dziennikarze zarówno TVN24, jak i Wirtualnej Polski, jak i Onetu dotarli do kolejnych informacji dotyczących tego, gdzie sięgały powiązania Przemysława Krala i giełdy Zonda Krypto. To są oczywiście informacje prasowe, ale bardzo wiarygodne źródło, wobec tego trzeba zwrócić na nie uwagę. Z jednej strony z Przemysławem Kralem miał utrzymywać kontakty Michał Moskal, czyli wpływowy polityk Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony Tomasz Sakiewicz w telewizji Republika próbował sprzedać część udziałów w swojej telewizji właśnie giełdzie Zonda Krypto. Jak to wpływa na ten obrazek, którego kolejne puzzle sobie dokładamy, powiązania chociażby Przemysława Krala, giełdy Zonda Krypto z polską prawicą, a także jak to wpływa na ten cały przestępczy wątek, o którym no nie możemy zapominać, ponieważ toczy się śledztwo prokuratorskie w sprawie giełdy Zonda Krypto, w sprawie oszustwa na dosyć dużą skalę. O tym będziemy rozmawiać z Jackiem Harłukowiczem z Onetu, który dotarł właśnie do niektórych z przedstawionych przeze mnie informacji. Będziemy oczywiście rozmawiać także o legendzie amerykańskiej muzyki country i nie tylko, generalnie kultury Dolly Parton, która zmarła w wieku lat 80, pozostawiając no, rzesze, miliony nieutulonych fanów z jednej strony, z drugiej strony społeczność LGBT, którą cały czas wspierała, wszystkie instytucje, które wspierała także ogromnymi kwotami. Dolly Parton między innymi, jak się dowiedziałem, wyłożyła $1 000 000 na badania nad szczepionką przeciwko COVID-19 i to jest jedna z wielu jej zasług. Chciałbym spytać Łukasza Kamińskiego, dziennikarza muzycznego, czy może w Polsce jest takie zjawisko, taka osoba, ktoś, kto byłby w stanie być odpowiednikiem Dolly Parton na polskiej scenie muzycznej. Zastanawiam się, czy istnieje coś takiego, czy po prostu ta amerykańskość Parton i to jej powiązanie z amerykańską kulturą jest tak mocne, tak silne i tak wyjątkowe, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z ikoną jedyną i niepowtarzalną. Ale będziemy mówić także o tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Kanada. Będziemy mówić o tym, co wynika z tego, że na kilka godzin szef CIA przyleciał wczoraj na rosyjską ziemię. Spędził tam według prasowych doniesień 8 godzin. Po co tam poleciał? Jest sporo niepokoju w związku z tym, ponieważ jeśli Amerykanie przylatują do Rosji, to najczęściej, jak to mówią niektórzy komentatorzy, żeby przed czymś przestrzec, ostrzec albo kogoś powstrzymać. Sporo tematów po godzinie 12:00.
16: Zapraszał Filip Kekusz, a już za chwilę informacje.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
7: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Środa, 26 sierpnia, minęło południe. Ibiza, Telewizja Republika, Polityk Prawa i Sprawiedliwości, TOK 360 w południe. Rozpoczynamy ponownie od doniesień w sprawie szefa giełdy Zonda Krypto i jego powiązań ze światem wpływowych ludzi polskiej prawicy. Nie milkną spekulacje po tym, jak wczoraj na kilka godzin do Rosji przyleciał szef amerykańskiego wywiadu. Są urzędy, które problemów nie robią, są też takie, które czekają na więcej informacji. Sprawdzamy, jak w praktyce przebiega transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych. Jest TOK 360 w południe, Filip Kekusz. Dzień dobry, zaczynamy. Kolejny dzień przynosi kolejne doniesienia na temat Zonda Krypto, zbankrutowanej giełdy kryptowalut. Jej właściciel Przemysław Kral współpracuje z prokuraturą. Według nieoficjalnych informacji otrzymał status małego świadka koronnego. Dziś za sprawą publikacji TVN24 i Wirtualnej Polski dowiadujemy się, że do Krala na Ibizę rok temu poleciał poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Moskal. A co stało się później, to pytanie do Macieja Kluczki, który jest w sejmowym studiu TOK FM.
10: Później Moskal zgłosił poprawki do ustawy o kryptowalutach, na których zależało Przemysławowi Kralowi. Chodziło w nich przede wszystkim o to, żeby ten biznes nie musiał obawiać się zbyt restrykcyjnych kontroli państwa. Te poprawki nie przeszły, ale sam fakt zgłoszenia ich właśnie po spotkaniu na Ibizie już budzi duże zastrzeżenia. Mówi o tym poseł Lewicy Tomasz Trela.
11: Pan Moskal, prawa ręka Jarosława Kaczyńskiego, jego druh, który dziwnym trafem dzień po zaprzysiężeniu Nawrockiego poleciał na Ibizę na kilkanaście godzin. Przecież jak 2 razy 2 jest 4, rozmawiał pewnie o kasie dla PiSu i ustalał pewnie plan gry. Pan nas będzie wspierał, a my będziemy blokować ustawę o kryptoaktywach.
10: Ale kolejny wątek tej historii, bo Onet informuje dziś, że Tomasz Sakiewicz, a więc szef Telewizji Republika, negocjował także z szefem giełdy Zonda Krypto zakup pokaźnego pakietu akcji telewizji właśnie Republika i podpisał z Kralem w tej sprawie list intencyjny, a szczegóły omawiał tym razem nie na Ibizie jak Moskal, ale na wyjeździe w Monako. I opisuje to wszystko i też ocenia dość kategorycznie poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski.
12: No, Telewizja Republika na pewno nie powinna być finansowana przez kryptowaluty, ale to jest stacja, która wspiera Prawa i Sprawiedliwości, wspiera, także wszystko się układa wokół Prawa i Sprawiedliwości, wszystko jest możliwe. Widać, że ten człowiek szukał dotarcia do polityków.
9: To był poseł Koalicji Obywatelskiej Jacek Karnowski, Maciej Kluczka z nami cały czas. Macieju, jak na te doniesienia reaguje PiS i sam Michał Moskal?
10: Na razie politycy PiSu nabierają wody w usta, ale w oświadczeniu internetowym odniósł się to do tych doniesień właśnie sam Michał Moskal i napisał, że po tym spotkaniu na Ibizie nabrał wobec szefa Zonda Krypto poważne wątpliwości i zerwał z nim kontakty. No ale sprawą najprawdopodobniej zajmie się prokurator, bo też poseł PiSu tego swojego wyjazdu na Ibizę na koszt biznesmena nie wpisał do rejestru korzyści.
9: Maciej Kluczka był z nami, dziękuję ci bardzo. Tymczasem wśród części prawników pewne wątpliwości budzi nazwisko jednego z obrońców szefa upadłej giełdy Zonda Krypto, Przemysława Krala, mecenasa i jednocześnie posła Koalicji Obywatelskiej Romana Giertycha. Według gościa poranka TOK FM, prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i członka Trybunału Stanu Przemysława Rosatiego, występuje tu ryzyko konfliktu ról.
13: Czyli roli adwokata, który jest zobowiązany działać
0: wyłącznie w interesie klienta oraz roli czynnego polityka. Tutaj nie ma co ukrywać koalicji rządzącej, który może być politycznie zainteresowany treścią lub skutkami wyjaśnień swojego klienta. I proszę pamiętać, adwokat, w tym wypadku Roman Giertych, ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy obrończej. Nikt nie może go z tego zwolnić. Ten obowiązek, ta tajemnica obrończa de facto zamyka usta i wiąże ręce adwokatowi Romanowi Giertychowi przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, zwłaszcza przed tą pokusą wykorzystania informacji, które poweźmie, wykonując obronę, będąc obrońcą pana Krala.
9: Mówił Przemysław Rosati w rozmowie z Tomaszem Sekielskim w poranku TOK FM. Do rozwoju sytuacji wokół giełdy Zonda Krypto i Przemysława Krala wrócimy w TOK 360 po 12.20. Na rosyjskiej ziemi miał być 8 godzin. Po co tam przyleciał, to pozostaje tajemnicą. Amerykańskie i rosyjskie media zastanawiają się, dlaczego szef CIA John Ratcliffe wybrał się wczoraj do Moskwy. Kreml zdawkowo poinformował, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Amerykanie w ogóle nie komentują sprawy. O teoriach, które pojawiły się w sprawie wizyty Ratcliffe'a w Moskwie, Tomasz Orchowski.
13: Wall Street Journal zauważa, że Amerykanie mają informacje o przygotowaniach do mobilizacji i planach przetestowania NATO poprzez wrogie działania na terytorium państw sojuszu. W tym scenariuszu Ratcliffe poleciał do Moskwy, żeby ostrzec ją, że Waszyngton o tym wszystkim wie i lepiej by Kreml nie decydował się na takie kroki. Wśród możliwych powodów wizyty CBS wymienia z kolei potencjalną wymianę. Stacja zauważa, że CIA miała między innymi wpływ na uwolnienie amerykańsko-rosyjskiej baletnicy Ksenii Kareliny, którą skazano na 12 lat łagru. O trzecim scenariuszu donosi rosyjska Komsomolska Prawda, według której Ratcliffe mógł przybyć do Moskwy z nową propozycją zakończenia wojny w Ukrainie. Czwarta opcja to rozmowy o Iranie. Radio Wolna Europa zwraca uwagę, że szef CIA pojawił się w Rosji zaraz po ogłoszeniu przez USA zwiększenia presji ekonomicznej na Teheran sojusznika Moskwy. Wspomniana już Komsomolska Prawda przypomina, że podobną tajemniczą wizytę dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej złożył w Rosji w listopadzie 2021 roku. Kilka miesięcy później rozpoczęła się pełnoskalowa wojna. To ani oznaka pokoju, ani wojny. To sygnał, że zwykłe kanały zawiodły i konieczne jest użycie ciężkiej artylerii. Komentuje wizytę Ratcliffe'a Komsomolska Prawda. Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: Te doniesienia faktycznie mogą budzić niepokój. Sprawa wygląda poważnie. Tak, informacje o wizycie szefa CIA w Moskwie w poranku TOK FM komentował przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Andrzej Grzyb. Jak podkreślał polityk w rozmowie z Tomaszem Sekielskim, w ostatnim czasie pojawiło się wiele niepokojących doniesień o planach i groźbach ze strony Rosji.
14: Na przykład Finlandia stała się jednym z tych krajów, które zostały włączone przez stronę rosyjską jako możliwy cel uderzenia atomowego. Do tego jeszcze trzeba dodać, że kilka dekretów zostało podpisanych przez prezydenta Putina. W tym, jak donoszą media i za nimi to cytuję, są również dekrety, które nie były publikowane. Więc to może świadczyć również i o takim aspekcie, że tu się coś nadzwyczajnego
15: mówi się
14: może
15: o tym,
14: wydarzyć.
15: Że być może będzie poważna mobilizacja do armii rosyjskiej.
14: No widzimy, co się dzieje na granicy rosyjsko-gruzińskiej, więc to nie jest bez znaczenia ten fakt.
9: Według niepotwierdzonych oficjalnie informacji do kolejnej mobilizacji w Rosji może dojść po wyborach do Dumy Państwowej, które odbędą się w drugiej połowie września. Niektóre urzędy nie robią żadnych problemów, inne mają pewne wątpliwości i oczekują na jasne wytyczne. Od poniedziałku urzędy stanu cywilnego zgodnie z rządowym rozporządzeniem powinny dokonywać transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych zawartych za granicą. Jak to wygląda w praktyce, sprawdzał śląski reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
16: Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowcu w pełni respektuje rozporządzenie i przyjmuje wnioski. Jego kierownik Maciej Maziarz informuje, że od poniedziałku sporządził już 4 takie akty.
17: Pojawia się w przestrzeni publicznej taki, czy to zarzut, czy to generalnie jako informacja, że niektóre urzędy odmawiają tej transkrypcji. Chciałbym zwrócić uwagę, że odmówić można wyłącznie decyzją administracyjną, której służy odwołanie. Natomiast mój niepokój budzi fakt, iż kierownicy innych USC nie chcą tych wniosków przyjmować, co samo w sobie uważam za niewłaściwe.
18: Czy pan się spodziewa turystyki związanej z transkrypcją?
17: Niestety tak. Już mam sygnały takie, że w województwie śląskim jesteśmy wyjątkiem. Nie analizowałem tego bardzo szczegółowo, kto wydaje, kto nie wydaje, natomiast dochodzą mnie od stron, od wnioskodawców doschodzą mnie takie słuchy, że rzeczywiście tutaj coraz więcej kroków będzie kierowanych do naszego urzędu.
16: Po sąsiedzku w Katowicach kwestie związane z praktycznym stosowaniem nowych rozwiązań budzą wątpliwości interpretacyjne. Dlatego, jak wyjaśnia rzeczniczka Urzędu Miasta w Katowicach Sandra Hajduk, urzędnicy zwrócili się do ministerstw o przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego zagadnień prawnych i proceduralnych.
19: O przeprowadzenie wspólnego innego szkolenia dla kierowników i pracowników Urzędu Stanu Cywilnego?
16: Do katowickiego urzędu od początku roku wpłynął jeden wniosek o transkrypcję. 8 maja w sprawie została wydana decyzja odmowna, od której wnioskodawcy odwołali się do wojewody śląskiego. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
9: Po pożarze, który strawił XVII-wieczny kościół z miejscowości Bączal, skansen w Sanoku wrócił do względnej normalności. Dyrekcja muzeum rozważa, co w przyszłości ma stanąć w miejscu zabytkowej świątyni, a więcej wie Marcin Starzec.
20: Na stole są dwie opcje. Przeniesienie podobnego obiektu albo pełna rekonstrukcja. I to właśnie odbudowa spalonego kościoła wydaje się dziś bardziej prawdopodobna, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak, ale zaznacza, że żadne wiążące decyzje jeszcze w tej sprawie nie zapadły.
21: Ta rekonstrukcja też jak najbardziej jest tutaj możliwa. Na teren muzeum musi wrócić kościół.
20: Co ważne, strawiony przez ogień zabytek z XVII wieku został przeniesiony do muzeum z pełną dokumentacją, a sam skansen ma już bogate doświadczenie w rekonstrukcjach.
21: Synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja nieistniejącej synagogi. Rynek galicyjski jest to w większości rekonstrukcja.
20: Równocześnie trwa śledztwo prokuratury w sprawie przyczyny pożaru, ale tu na razie śledczy czekają na pełną opinię biegłych, którzy nadal badają teren pogorzeliska. Marcin Starzec, TOK FM.
9: Droga do rozpoczęcia budowy północnej obwodnicy Białegostoku została otwarta. Wojewoda Podlaski wydał właśnie na nią pozwolenie. 9-kilometrowa trasa ma kosztować nieco ponad 300 milionów złotych i łączyć ekspresówkę do Warszawy z rozbudowywaną drogą w kierunku białoruskiej granicy. Jakub Medek.
22: Właśnie na ten aspekt umieszczenie inwestycji w ciągu prowadzącego obecnie przez Białystok szlaku na Grodno zwraca uwagę Wojciech Bożuchowski, szef podlaskiego oddziału dyrekcji dróg i autostrad.
23: Wykonanie tego odcinka sprawi docelowo, gdy zostanie uciągnięta cała trasa 19, że ten ruch zostanie wyprowadzony z miasta i myślę, że to niezwykle istotne.
22: W regionie graniczącym z Rosją i Białorusią nowe, bezpieczne drogi mają podwójne znaczenie, dodawał wicewojewoda podlaski Paweł Krutul.
24: Na terenie województwa podlaskiego powstaje coraz więcej jednostek i coraz więcej sprzętu ciężkiego, dlatego takie rozwiązania są bardzo korzystne dla bezpieczeństwa.
22: Północna obwodnica miasta będzie się łączyć z już istniejącym ekspresowym wylotem z Białegostoku w kierunku Litwy i budowaną właśnie wylotówką w stronę Ełku i Mazur. Ma być gotowa za niespełna 2 lata. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
9: 12.11. Jest z nami Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry.
25: Dzień dobry, witam radiosłuchaczy.
9: Krajowy trening reagowania rusza w sobotę, 29 sierpnia w Polsce. To jest taka inicjatywa przygotowana przez władze centralne, która ma, no, zgodnie z nazwą, nauczyć nas reagować właściwie na zagrożenie. W całej Polsce uruchomione zostaną bezpłatne punkty Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W całej Polsce, co to oznacza? Jak bardzo w całej? Jak daleko średnio będzie musiał pofatygować się statystyczny Polak do takiego punktu?
25: Tak, rzeczywiście w ten weekend planujemy zorganizować krajowy trening reagowania. Chcemy przede wszystkim dalej kontynuować edukację mieszkańców dużych miast, miasteczek, wsi. Tak jak pan powiedział, chcemy tak, aby te punkty krajowego treningu alarmowania były zlokalizowane w dogodnych miejscach, tak aby większość mieszkańców naszego kraju mogła spokojnie w swojej okolicy przyjechać do takiego punktu i wziąć udział w takim szkoleniu. 1500 miejsc w Polsce przygotowaliśmy, aby społeczeństwo, aby mieszkańcy mogli przećwiczyć reagowanie na sygnały i komunikaty ostrzegawcze. Takie zaplanowane punkty będą właśnie w najbliższy weekend, nie tylko w sobotę, ale w niedzielę w całej Polsce. Gdzie możemy tak naprawdę udać się, aby wziąć udział w takim bezpłatnym szkoleniu, bo podkreślam, te szkolenia są przygotowane dla mieszkańców bezpłatnie. Będziemy mogli przede wszystkim, i tutaj zachęcam gorąco wszystkich radiosłuchaczy, aby sprawdzili na stronach internetowych swoich urzędów miast, gmin, lokalizacje, gdzie najbliżej mogą udać się na takie bezpłatne szkolenie. Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Ja też chciałam chwilkę odnieść się do tego, że przez tak naprawdę dekady, przez lata, jako społeczeństwo nie myśleliśmy o tym, żeby budować odporność społeczną. To, co robią Finowie, kraje skandynawskie, tak naprawdę przez dziesięciolecia, my jako Polacy staramy się budować tą odporność społeczną właśnie

0: panią Karoliną Gołecką, rzeczniczką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Przypominam, spróbujemy się z nią połączyć ponownie, a rozmawiamy o krajowym treningu reagowania przygotowanym przez Akademię Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. To jest taki projekt, który rusza 29 sierpnia w Polsce. Mamy znowu połączenie, słyszymy się?
1: Tak, ja słyszę pana bardzo dobrze, nie wiem, czy mnie słychać.
0: Ja panią słyszę bardzo dobrze, ale z przerwami. Kontynuujmy w takim razie. Chciałbym się teraz zapytać, bo już chyba jakoś połączenie jest lepsze. Mówi pani o odporności, którą budujemy, no trochę za późno, tak? Przez lata, tak jak Finowie na przykład, nie szliśmy w ich ślady i nie budowaliśmy tej odporności. Natomiast teraz nadal wydaje mi się, że trochę późno rozpoczynamy budować tę odporność społeczną, przynajmniej jeśli chodzi o to, w jaki sposób ustosunkowują się do tego władze centralne. No jesteśmy już w piątym roku wojny na pełną skalę w Ukrainie, za naszymi granicami.
1: Panie redaktorze, nigdy nie jest za późno, żeby budować odporność społeczną i edukować społeczeństwo na różnego rodzaju sytuacje i kryzysy, jakie mamy. I tutaj nie mówię tylko o kwestii, bo odporność społeczna to nie jest tylko budowanie świadomości i edukacji społeczeństwa w związku z konfliktem na Ukrainie, który wybuchł w 2022 roku. Odporność społeczna i budowanie i świadomość tego to jest budowa i przygotowanie społeczeństwa na różnego rodzaju kryzysy, nie tylko te związane z wojną, ale jasne, różnego rodzaju kryzysy, które stawia przed nami XXI wiek.
0: Dobrze.
1: Pożary, zmiany klimatyczne.
0: O właśnie, powodzie. I dlatego chciałbym się zapytać dalej, idąc tym tropem. Kursy, które będą się odbywać w sobotę i w niedzielę, ludzie na nie przechodzą i czego się właściwie dowiadują? To znaczy, czy ta wiedza wyniesiona z tego, jak rozumiem, jednodniowego szkolenia, ile takie szkolenie potrwa?
1: Takie szkolenie w zależności od miejsca, w którym będzie się odbywało, będzie trwało przez kilka godzin. Od mniej więcej godziny 10 do godziny 16-17 są zaplanowane takie treningi i podczas takich treningów będziemy mogli dowiedzieć się, jak spakować plecak ewakuacyjny, na co zwrócić uwagę, kiedy zawyją sygnały alarmowe, syreny alarmowe na danym regionie, w którym się znajdujemy, gdzie szukać informacji, w jaki sposób szukać schronienia, gdzie możemy się schronić, bo proszę wziąć pod uwagę, że też jako społeczeństwo żyjemy w takim przeświadczeniu, że jedynie schron, który jest specjalną budowlą ochronną, przygotuje nas i ochroni nas na różnego rodzaju zagrożenia. Nic bardziej mylnego. Podczas tych szkoleń również chcemy przekazać wiedzę mieszkańcom, że podobnie jak Ukraina przystosowywała swojego różnego rodzaju parkingi podziemne, stołówki, które znajdują się poniżej poziomu szkoły, przejścia podziemne właśnie do miejsc ukrycia, również to dzieje się w Polsce i również takie miejsca, czyli miejsca ukrycia, mogą ochronić nas w sytuacji kryzysowej. To nie musi być hermetyczny schron. Bo przypomnę oczywiście, że Państwowa Straż Pożarna wykonuje inwentaryzację obiektów budowlanych, które były kiedyś schronami, bądź ewentualnie po modernizacji mogą stać się pełnowartościowymi schronami, jeżeli mamy na myśli tutaj budowle ochronne. Ale oczywiście jest wiele takich miejsc i jest stworzona specjalna aplikacja gdziesieukryć.pl, gdzie na chwilę obecną Państwowa Straż Pożarna, która odpowiada za ten proces, włączyła w tą aplikację około 85 tysięcy obiektów, które zapewniają schronienie dla blisko 24 milionów osób. To jest ponad 63% populacji.
0: Ta
1: aplikacja także działa offline.
0: Przepraszam, tylko wracając do tego, co będzie się działo 29 i 30 sierpnia podczas tych wykładów w Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Spodziewają się Państwo, że ile osób uda się przeszkolić w tym podstawowym zakresie?
1: Obecnie mamy przeszkolonych blisko 300 tysięcy osób w całym kraju. Oczywiście ja przypomnę, że ten krajowy trening alarmowania to nie jest pierwszy krajowy trening alarmowania. Pierwszy odbywał się w czerwcu. Przypomnę również, że całe wakacje pracujemy również nad tym, żeby spotykać się z mieszkańcami w całej Polsce. Od czerwca do 5 września trwają spotkania również w weekendy z Polskim Radiem, gdzie również tam organizowane...
0: Oj, niestety znowu tracimy połączenie i będziemy musieli chyba zakończyć rozmowę, bo też nasz czas dobiega końca. Mam nadzieję, że Państwo wyciągnęli z tej rozmowy jak najwięcej informacji. 12:19 była z nami Karolina Gałecka, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Za chwilę informacje, a po nich o więcej o tym, co dzieje się w sprawie Zonda Krypto.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Boli, spędzi,
1: piecze, a do tego nawraca.
0: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.20, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje Tok FM. Poseł PiS Michał Moskal oświadczył we wpisie na X, że z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje, nie podjęli współpracy z Zonda Krypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków. Rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał wczoraj 3 niejawne dekrety, przekazał niezależny portal The Moscow Times. Dwa z nich dotyczą zmiany ambasadora Rosji w Iraku, a trzeci zmienia skład komisji do spraw osób z niepełnosprawnościami i weteranów. W poniedziałek Putin podpisał również dekret, który zezwala państwu na przyjmowanie obiektów, których właściciele nie zapewnili odpowiedniej ochrony przed atakami dronów. Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański ocenił, że Polska powinna współtworzyć zasady światowego porządku. Jak podkreślił, szansą na to jest uczestnictwo w pracach grupy G20. Pod koniec sierpnia ministrowie finansów oraz szefowie banków centralnych krajów tej grupy spotkają się w Asheville w Karolinie Północnej w USA.
5: 12.21, TOK 360. Mamy kolejne doniesienia w sprawie powiązań Przemysława Krala, szefa giełdy Zonda Krypto, zarówno z Prawem i Sprawiedliwością. O tym słyszeli państwo w informacjach o 12.20, ale także z Telewizją Republika i Tomaszem Sakiewiczem. O tym donosi portal Onet. Z nami jest Jacek Harłukowicz z Onetu, współautor tekstu na ten temat właśnie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: O tym, że Zonda Krypto przeznacza zdecydowaną część swojego budżetu reklamowego właśnie na reklamy w Telewizji Republika, Instytut Monitorowania Mediów informował nas jeszcze w kwietniu, ale z tekstu i z informacji, do których dotarliście wraz z Kamilem Dziubką, wynika, że sprawa sięgała głębiej, współpraca była ściślejsza, dlatego że doszło do sytuacji, w której Tomasz Sakiewicz chciał, żeby część udziału w Telewizji Republika przejęła właśnie giełda Zonda Krypto. Jak to się odbywało?
6: Dokładnie tak. Z naszych razem z Kamilem informacji wynika, że no co najmniej od połowy 2025 roku prowadzone były no zaawansowane rozmowy pomiędzy prawnikami Telewizji Republika a przedstawicielami szefa Zondy Krypto, pana Przemysława Krala. Chodziło o rzeczywiście sprzedanie pokaźnego 20% pakietu akcji Telewizji Republika, tej spółce z Estonii, która była zarządcą upadłej już giełdy kryptowalut. Prawnicy obu stron no, negocjowali warunki, ewentualne warunki nabycia tych akcji. W ich efekcie powstał list intencyjny, który po tym, jak strony wynegocjowały jego treść, pan Tomasz Sakiewicz podpisał i przekazał prawnikowi pana Przemysława Krala.
5: I co się stało dalej? Dlaczego do tej transakcji nie doszło?
6: No, udało mi się porozmawiać z prawnikiem, który po stronie Zondy Krypto był zaangażowany w tą transakcję. On mi opowiedział, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że kiedy ten list podpisany przez pana redaktora Sakiewicza trafił do niego, a on przekazał go panu Przemysławowi Kralowi, to Kral miał zwlekać z jego podpisaniem. No, niedługo później, na początku roku 2026, giełda zaczęła mieć problemy i rzeczywiście ostatecznie do sfinalizowania tej transakcji tam w liście intencyjnym znajduje się zapis o tym, że powinna ona zostać przeprowadzona najpóźniej do 31 marca roku 2026. No nic z tego nie wyszło właśnie z powodu kłopotów finansowych Zondy Krypto.
5: Ale był taki moment, że wydawało się obiecujący finał tej transakcji. No to teraz pytanie, po co Tomaszowi Sakiewiczowi Zonda Krypto i po co Zondzie Krypto Telewizja Republika?
6: No, myślę, że jeśli chodzi o Tomasza Sakiewicza, no to powód był przede wszystkim finansowy. No, co jakiś czas słyszymy kolejne informacje o kłopotach finansowych Telewizji Republika. Stacja bardzo usilnie zabiega u swoich widzów o kolejne wpłaty, gromadzi z tego tytułu miliony, więc byłby to z pewnością poważny zastrzyk gotówkowy. Nie wiem tylko, czy dla samej stacji, czy dla Tomasza Sakiewicza, który jest przecież jednocześnie prezesem spółki prowadzącej telewizję, jej redaktorem naczelnym i właścicielem, głównym akcjonariuszem. Natomiast jeśli chodzi o Zondę Krypto, no cóż, no dla Zondy Krypto Telewizja Republika była atrakcyjna z kilku powodów. Po pierwsze, no firma, która, jak dzisiaj już wiemy, tak wiemy to z sygnałów prokuratury, powołana została przede wszystkim nie do tego, aby pośredniczyć w obrocie kryptowalutami, ale w tym, aby wyciągać od swoich inwestorów pieniądze. No, telewizja, posiadanie udziału w telewizji byłoby na pewno dla niej dźwignią reklamową i handlową, ale co ważniejsze, Telewizja Republika, to wynika jednoznacznie, miała być dla przedstawicieli Zondy Krypto taką trampoliną do kontaktów z politykami prawicy, z prezydentem urzędującym obecnie w Pałacu Prezydenckim. Nie mam wątpliwości, że te pojawiające się kolejne informacje świadczą jednoznacznie, że pan Kral i jego ludzie szukali oparcia właśnie w politykach prawej strony sceny politycznej.
5: No i teraz przechodzimy do tego wymiaru czysto politycznego całej sprawy, o którym rozmawialiśmy na łamach wszystkich właściwie mediów od kilkunastu dni. Mamy kolejny element tej układanki dzięki waszemu tekstowi. No to teraz pytanie, jak zebrać te wszystkie informacje dotyczące tego, w jaki sposób Zonda Krypto szukała dojść do polityków prawicy i w jaki sposób politycy prawicy wydaje się, że byli podatni na te zabiegi Przemysława Krala i jego współpracowników. Jak to jest silne splecenie na ten moment? To znaczy, czy to jest tak, że rzeczywiście Zonda Krypto była bardzo mocno zaangażowana w działalność prawicy?
6: No, świadczą o tym fakty. Żeby wymienić tylko to, iż to właśnie Zonda Krypto była głównym sponsorem tej konferencji SIPAC, która została zorganizowana nie przez kogo innego, jak przez Telewizję Republika na kilka dni przed drugą turą wyborów prezydenckich. No, w zamierzeniu konferencja środowisk konserwatywnych była tak naprawdę wiecem poparcia dla Karola Nawrockiego. Tam do głosowania na niego przekonywali nie tylko politycy popierającego go Prawa i Sprawiedliwości, ale również politycy amerykańscy z administracji Donalda Trumpa. Dowiadujemy się chociażby dzisiaj z materiału moich kolegów z TVN24 Wirtualnej Polski o tym, że poseł Moskal był gościem pana Przemysława Krala i choć wcześniej nigdy nie zajmował się tematyką kryptowalut, to niedługo po tym spotkaniu zaczął razem z posłem Kowalskim zgłaszać swoje wnioski czy poprawki do tych przepisów, które szykował rząd. Poseł Kowalski już kilkanaście tygodni temu za swoje kontakty z Zondą Krypto i z Przemysławem Kralem został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. No, ciekawy jestem bardzo, jaki los spotka pana Moskala.
5: A dowiemy się czegoś od was jutro jeszcze w sprawie Zonda Krypto?
6: Proszę być cierpliwym i powiem w ten sposób, że Onet zawsze warto czytać. Na pewno znajdą Państwo wiele ciekawych tematów, nie tylko o rządzie krypto, choć na pewno muszę tutaj posłużyć się cytatem z premiera Tuska, który dzisiaj zdaje się w portalu X napisał, że ten serial dopiero się rozkręca. Nie mam wątpliwości, że kwestią dni jest odkrywanie kolejnych kart, jeśli chodzi o tą sprawę.
5: Radio Tok FM też warto codziennie słuchać. Bardzo ci dziękuję. Jacek Harłukowicz,
6: oczywiście,
5: portal Onet był z nami. Łączymy się z Łukaszem Kamińskim, dziennikarzem muzycznym. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
5: Dolly Parton, ikona amerykańskiej kultury, bo nie tylko muzyki country, filantropka wspierająca regularnie społeczność ludzi LGBT+, zmarła z powodu nowotworu w wieku 80 lat. Prezydent Donald Trump zdecydował o opuszczeniu do połowy flagi Stanów Zjednoczonych na ten tydzień. No, wydaje się to niezwykłym honorem. I tak, to jest taki dziwny pomysł Donalda Trumpa, czy jednak faktyczne odwzorowanie nastroju w Stanach Zjednoczonych?
2: Tu są dwie sprawy. Znaczy, po pierwsze, nawet Donald Trump nie może powiedzieć nic złego o Dolly Parton, bo to jest już za wysoko, już by się nie podniósł z takiego ciosu, bo trzeba pamiętać, że Dolly Parton była jedną z najbardziej uwielbianych osób przez Amerykę, przez Amerykanów. Niedawno był sondaż zrobiony, czy gdyby Dolly Parton startowała na prezydentkę Stanów, to czy miałaby szansę, i się okazało, że miałaby większe szanse nawet niż gdyby Barack Obama postanowił powrócić. Sondaże dawały jej około 65-70% poparcia, co jest zupełnie niesamowite. Więc to z jednej strony, a z drugiej Dolly Parton była wyjątkowa. Znaczy, była ikoną na miarę Johnny'ego Cash'a, Elvisa Presley'a, Franka Sinatry, tylko bez tego bagażu przygód, który mieli panowie w swojej karierze. I była taką jedną z chyba ostatnich fundamentalnie dobrych osób na tym świecie. Tak bezkrytycznie dobrych. Znaczy nie da się właściwie o niej powiedzieć nic złego, co w dzisiejszych czasach jest zupełnie wyjątkowe.
5: To jest niesamowite, że osoba, która była ponad 5 dekad na świeczniku, która zdobyła 11 nagród Grammy, napisała ponad 3000 piosenek i która była wciąż obecna w przestrzeni publicznej, jest osobą, do której nie przykleił się żaden skandal. Naprawdę nic takiego nie było?
2: Nie było. To była jedną z jej takich mocy życiowych, był cytat z Ewangelii Świętego Mateusza: nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. I ona się tego bardzo mocno trzymała. Znaczy, to jest tak, że ją próbowano wielokrotnie ogrzać się politycznie przy niej. Donald Trump ją zaprosił kiedyś do Białego Domu, odmówiła z powodów zdrowotnych, i kiedy Biden ją zaprosił kilka lat później do Białego Domu, odmówiła już nie z powodów zdrowotnych, tylko argumentowała to tym, że nie chciałaby stworzyć wrażenia, że faworyzuje któregoś z polityków. Więc to było tak, że ona była wielokrotnie próbowano ją wciągać w polityczny świat. Ona się bardzo przed tym broniła. Przy czym jednocześnie miała bardzo wyraźny i bardzo, no, dość, może nie radykalne, ale bardzo ostre poglądy. Była bardzo blisko swoich fanów, tak jak pan wspomniał, była blisko fanów i ze społeczności LGBT, była bardzo blisko fanów muzyki country. Uwielbiali ją ludzie od rock'n'rolla, kiedy zaproszono ją, żeby wpoczęć w Rock'n'Roll Hall of Fame. Na początku odmówiła, bo powiedziała, że jest artystką country i nie może sobie uzurpować, i to była prawdziwa skromność, nie może sobie uzurpować prawa do tego, żeby zajmować miejsce w tym szlachetnym towarzystwie. W końcu ją namówiono i jej odpowiedzią było to, że po prostu nagrała potem rockową płytę, żeby udowodnić, że potrafi grać rock'n'rolla. Więc To była tego typu osoba, gdzie skromność szła z takim uporem i z przekonaniem, że że musi udowodnić swoją wartość, chociaż Dolly Parton już w pewnym momencie absolutnie nic nikomu nie musiała udowodnić.
5: Ale jeśli chodzi o wartość artystyczną, muzyka country jest mniej rozpoznawalna w Polsce na pewno niż w Stanach Zjednoczonych, siłą rzeczy. Natomiast jest tak, że ona była też krytycznie doceniana, czyli twórczość była odnotowywana jako po prostu zbierająca dobre recenzje wśród fanów, koneserów, nawet mniej fanów, ale bardziej koneserów i recenzentów muzycznych?
2: Tak, tak, dlatego że ona była, jej country było dosyć bliskie popu, to było takie dosyć tradycyjne country z pięknymi melodiami i z tekstami, to znowu zabrzmi jak banał, ale z którymi każdy mógł się utożsamić w jakiś sposób, a to jaką siłę miały jej piosenki, no świadczy chociażby to, że jak Whitney Houston, osoba z no, zupełnie innej trochę w bajki muzycznej zaśpiewała w I Always Love You, ta potęga tej piosenki wybrzmiała w zupełnie nowy fascynujący sposób. Zresztą Dolly Parton wspominała, że wjechała kiedyś, pierwszy raz usłyszała tę piosenkę, jak jechała samochodem i strasznie się ta piosenka spodobała i nie była do końca, nie wiedziała, co to jest za utwór. I dopiero jak już doszło do niej, że to jest jej piosenka, wyśpiewana przez Whitney Houston, musiała zjechać na pobocze, żeby chwilę ochłonąć, żeby nie spowodować wypadku samochodowego. Więc to było tak, wystarczy nawet popatrzeć na jej muzykę, to nie jest może teraz najlepszy sposób, ale popatrzeć na jej muzykę przez pryzmat właśnie coverów, przez pryzmat tego, jak Jack White zagrał w Jolene, czy nawet Beyoncé, która po prostu odegrała ten kawałek prawie 1:1, ale sam fakt, że w kolejne pokolenia się sięgały po ten utwór już wiele mówi. Natomiast jej sama dyskografia też jest fascynująca. Jej duety i z mężem i fakt, że ona pisała piosenki dla takich ludzi jak chociażby Waylon Jennings, u nas może mniej znana gwiazda country, ale Waylon był znany z tego, że był takim dosyć takim pochmurno nieprzysiadalną osobą i sam fakt, że darzył ją szacunkiem już wiele mówi. Więc ona była faktycznie w tym świecie country potęgą, natomiast udało jej się wyjść spoza świata country do świata w muzyki popularnej, nazwijmy to.
5: Łukasz Kamiński, dziennikarz muzyczny, był z nami. Bardzo ci dziękuję. 12:36, za 4 minuty o 12:40 informacja, po nich EKG w programie. Przywita się z Państwem Wojciech Kowalik.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przy.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
13: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
13: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
21: W nowej polityce. Polska w promocji. Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Jak nas widzą inni, a jak my siebie. A także kult Karola Nawrockiego. Dzieci uzależnione od kosmetyków. Oszustwa matrymonialne. Antyszczepionkowi szarlatani. Żabka sprzedana. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 99. Netto, patent na tanie zakupy.
23: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
24: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
25: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Jeszcze nie śpisz?
27: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
26: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
27: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
28: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Ukraińskie wojsko zaatakowało w ciągu minionej doby 16 celów na terytorium Rosji, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że wśród tych obiektów znalazły się lotniska, jednostki rakietowe i przedsiębiorstwa paliwowe. Zełenski powtórzył, że Ukraina odpowiada w ten sposób na rosyjskie ataki i zwiększa koszt wojny dla Rosji. Do 32. bazy lotnictwa taktycznego zmierza 5 kolejnych samolotów F-35 z polską szachownicą, poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Oznacza to, że Polska będzie dysponowała już 8 samolotami tego typu. Całość dostaw 32 maszyn ma się zakończyć w 2029 roku. Bez większych zmian na stacjach benzynowych minister energii określił jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,57. Z kolei cena benzyny 98 nie może przekraczać 7,39, a oleju napędowego 7,47.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
29: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
30: 12.42 to jest środowe południowe EKG, a w naszym studiu Iga Rozbicka, analityczka z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
31: Dzień dobry.
30: Porozmawiamy o Państwa opracowaniu dotyczącym różnic w wynagrodzeniach, a satysfakcji z wykonywanej pracy. Badanie powstało jeszcze przed pełnym wdrożeniem u nas tak zwanej dyrektywy równościowej, więc na początek przypomnijmy, co ona zakłada, jeżeli chodzi o wynagrodzenia i ich przejrzystość.
31: Generalnie takim głównym kontekstem, w którym dyrektywa równościowa powstaje, czy powstała, to są różnice w średnich wynagrodzeniach pomiędzy kobietami i mężczyznami. We wszystkich krajach Unii Europejskiej obserwujemy, że te różnice występują, po pierwsze, nawet na tych samych stanowiskach.
30: To tak zwana luka płacowa.
31: Tak, luka płacowa, ale właśnie co istotne, luka płacowa skorygowana. Przede wszystkim my jako ekonomiści wyróżniamy właśnie dwa rodzaje luki płacowej. Pierwsza to jest taka surowa, która nie uwzględnia czynników takich jak stanowisko, doświadczenie w pracy czy wykształcenie. Natomiast za pomocą różnych skomplikowanych modeli ekonometrycznych jesteśmy w stanie opracować sobie taką skorygowaną lukę płacową, czyli różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn na podobnych stanowiskach i przy porównywalnych kwalifikacjach. Co ciekawe, ona jest nawet wyższa, ta luka płacowa skorygowana. Takim prostym językiem możemy powiedzieć, że to jest sytuacja, w której po prostu porównujemy jabłka do jabłek, a gruszki do gruszek, a nie gruszki do jabłek, tak jak przy surowej luce płacowej. Także to jest główny kontekst dyrektywy. Sama dyrektywa zakłada szereg różnych rozwiązań, które mają walczyć z nierównościami wynagrodzeń. Część z tych rozwiązań w Polsce została już wdrożona nowelizacją kodeksu pracy z grudnia 2025 roku. To był obowiązek informowania kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu jeszcze przed zawarciem umowy o pracę, zakaz pytania kandydatów o obecne lub wcześniejsze wynagrodzenie, zakaz klauzul poufności w umowach, a także neutralne płciowo ogłoszenia o rekrutacji i nazwy stanowisk. Natomiast czeka nas jeszcze wdrożenie kilku dodatkowych przepisów, które dyrektywa zakłada. Nadal trwają prace nad założeniami dyrektywy, które dotyczą wartościowania stanowisk pracy, prawa do informacji o płacach współpracowników, takiego porównawczego po wniosku pracownika oraz raportowania luki płacowej. Ten najnowszy projekt ustawy, który został opublikowany, był opublikowany w maju 2026 roku. On zakłada 6-miesięczne vacatio legis, także w praktyce to oznacza, że pewnie te zmiany wejdą w życie najwcześniej w 2027 roku. Natomiast ewidentnie nasze badanie pokazuje, że warto, aby pracodawcy zainteresowali się nadchodzącymi przepisami już dziś.
30: Czyli co, ja jako pracownik będę mógł poprosić szefostwo o dane, ile zarabiają koleżanki i koledzy z pracy?
31: No właśnie nie do końca. Mamy prawo do informacji o średnich wynagrodzeniach na podobnych stanowiskach, w tym mężczyzn i kobiet na podobnych stanowiskach. Czyli nie dostaniemy, nie wiadomo jeszcze w jakim zakresie oczywiście to zostanie wdrożone. Natomiast założenie jest takie, że mimo wszystko chcemy dbać o prywatność pracowników, więc tutaj proszę się absolutnie nie martwić. Nikt nie będzie miał dostępu do pana wynagrodzenia wprost. No natomiast będzie mógł pan wyjść.
30: Ale porównywalne stanowisko,
31: tak,
30: porównywalne kompetencje.
31: Jak najbardziej, o ile rzeczywiście wystąpi pan z takim wnioskiem do pracodawcy. No z naszych badań, które przeprowadziliśmy w Polskim Instytucie Ekonomicznym, wynika, że taką skłonność ma około co trzeci pracownik
30: w
31: Polsce.
30: Chciałby sprawdzić.
31: Większość jednak nie będzie do tego chętna i wśród głównych motywacji, które pracownicy wskazywali w swoich wypowiedziach, no to była przede wszystkim chęć uszanowania prywatności kolegów i koleżanek z pracy, czy w ogóle osób współpracujących, ale także niekiedy pewne przekonanie, że może się to wiązać z negatywnymi konsekwencjami ze strony szefostwa.
30: No i postanowili państwo sprawdzić, jak prawo do tej informacji o tych średnich płacach w naszych firmach kolegów i koleżanek, które wykonują podobne zadania, może wpłynąć na po pierwsze odczucia, a po drugie zachowania samych pracujących. Główny wniosek z tego badania?
31: Ja zaznaczę też, że zachowania, ale przede wszystkim są deklarowane zachowania. My tworzymy tam taką sytuację eksperymentalną, w której pokazujemy respondentom, naszym badanym osobom hipotetyczne scenariusze ukorzenione w ich obecnym wynagrodzeniu. Znaczy prosimy, żeby wyobrazili sobie taką sytuację, że po wniosku otrzymują określoną informację od swojego pracodawcy, no i sprawdzamy po prostu, jak na tego typu informacje zareagują. Najważniejszy wniosek jest taki, że nasze badanie na pewno pokazuje, jak ważna dla satysfakcji pracowników jest sprawiedliwość wynagradzania. Z tego badania wynika, że osoby, które dowiadują się, że są gorzej wynagradzane niż ich współpracownicy, reagują przede wszystkim bardzo wyraźnym spadkiem deklarowanej satysfakcji z pracy.
30: Nie trudno to odgadnąć,
31: ale także wyższą intencją negocjacji płacowych, w dalszej kolejności także intencją poszukiwania nowej pracy. Natomiast, co interesujące, badaliśmy także reakcję na lukę płacową, ponieważ to też będzie taka informacja, do której powinny mieć dostęp osoby pracujące. I tutaj okazało się, że na lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami na podobnych stanowiskach negatywnie reagowali pracownicy obojga płci.
30: I to jest w tym badaniu najciekawsze.
31: Tak, dlaczego? Że to nam pokazuje, że nawet jeśli nierówności nie dotyczyły badanych bezpośrednio, to taka ogólna sprawiedliwość wynagradzania w firmie jest bardzo ważna dla poczucia satysfakcji z pracy.
30: Czyli kiedy niezależnie kobiety czy mężczyźni, pracownicy dowiadują się, że kobiety są gorzej wynagradzane w danej firmie, no to spada ich satysfakcja z pracy w tej firmie?
31: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy. No i ten wniosek na pewno pokazuje, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też podkreślam, że mówimy konkretnie o takich różnicach w wynagrodzeniach, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
30: A czy skala tych różnic finansowych ma znaczenie dla spadku poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy?
31: Znaczy, w naszym badaniu rzeczywiście było tak, że im większa jest rozbieżność pomiędzy naszym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem współpracowników, tym ta satysfakcja jest coraz niższa.
30: Nawet jeżeli szef nam, no jakoś szefostwo nam wyjaśni, że my zarabiamy mniej, bo kompetencje, bo wyniki z pracy i tak dalej.
31: To znaczy, my rzeczywiście badaliśmy też taki element uzasadnienia tej różnicy w wynagrodzeniach. No i niestety z naszego badania wynika, że to uzasadnienie rzeczywiście pomaga w tym spadku satysfakcji, no ale nie do końca. Przede wszystkim uzasadnienie niweluje nam w części negatywne efekty dla satysfakcji z pracy, no ale nie wpływa na przykład na tą deklarację chęci zmiany pracodawcy. Po prostu kiedy wiemy już, że w tym miejscu pracy nic nie ugramy, naturalnie szukamy innego zatrudnienia.
30: A co w takiej sytuacji, bo i to państwo sprawdzili, kiedy okaże się, że my zarabiamy więcej niż kolega z biurka obok?
31: To jest też bardzo ciekawy wniosek, dlatego że ta satysfakcja po prostu pozostaje na dość wysokim poziomie. To znaczy, to nie jest tak, że te efekty i dopłacania, czy nadmiernego opłacania i niedopłacania są w pełni symetryczne. Rzeczywiście jest tak, że to niedopłacanie boli o wiele bardziej niż pozytywnie na naszą satysfakcję wpływa wyższe wynagrodzenie relatywnie do współpracowników. Natomiast, i to jest też, wydaje mi się, ciekawy wniosek, widzimy, że osoby, które wiedzą już, że zarabiają więcej, maleje ich skłonność do negocjacji płacowych. Więc niestety może się tak okazać, że ci pracownicy, którzy zarabiają więcej, a być może byliby chętni do tego, żeby negocjować swoje wynagrodzenia, wycofają się z tej decyzji. No bo stwierdzą, że skoro i tak zarabiają więcej niż ich współpracownicy, być może osiągnęli pewien pułap.
30: Powiedziała pani o negocjacjach płacowych, więc z odczuć przejdźmy do działań. Do jakich działań taka informacja, że zarabiamy mniej niż ta średnia w mojej firmie, może skłonić pracownika w pierwszej kolejności rzeczywiście chce iść do szefa po podwyżkę?
31: Tak, rzeczywiście nasze badanie pozwala nam ułożyć pewną hierarchię tych zachowań. Rzeczywiście widać, że w pierwszej kolejności reagujemy odczuciami, czyli tą satysfakcją z pracy. Następnie naturalnie kolejnym efektem jest chęć do podjęcia negocjacji płacowych, to znaczy do poproszenia po prostu pracodawcy o podwyżkę. A kolejnym czynnikiem właśnie w tej kolejności jest poszukiwanie nowej pracy. Natomiast warto tutaj też podkreślić i w tym sensie wydaje się, że dyrektywa będzie skuteczna. Z naszego badania wynika, że nie występują różnice w reakcjach ani tych behawioralnych, tych związanych z zachowaniami, ani w satysfakcji z pracy pomiędzy kobietami a mężczyznami. Czyli rzeczywiście to, co dyrektywa ma osiągnąć, to znaczy zmniejszanie nierówności płciowych, płacowych, może się rzeczywiście powieść, dlatego że my z różnych badań naukowych wiemy, że kobiety generalnie charakteryzują się niższą skłonnością negocjacyjną niż mężczyźni z różnych powodów i częścią luki płacowej, którą obserwujemy, ona wynika właśnie z tych różnic w skłonnościach negocjacyjnych. Z naszego badania wynika, że potencjalnie taka informacja od pracodawcy może w pewnym sensie redukować niepewność związaną z prośbą o podwyżkę. To znaczy, kiedy ja mam wprost taką informację, że zarabiam mniej niż moi koledzy, to łatwiej jest mi pójść do szefa i użyć po prostu tego argumentu. Tak.
30: A z jakich powodów kobiety bardziej, no nie wiem, obawiają się pójść i poprosić o podwyżkę?
31: Tych powodów może być bardzo wiele i jest mnóstwo książek też na ten temat, publikacji naukowych. Mi się wydaje, że w dużym stopniu to jest kwestia socjalizacji po prostu. Mężczyźni, kobiety, dziewczynki, chłopcy są po prostu socjalizowani w inny sposób. My z różnych badań wiemy też, że mężczyźni są po prostu bardziej pewni siebie, zwłaszcza w tej sferze zawodowej.
30: Co ciekawe, już sama informacja, że współpracownicy zarabiają o 5% więcej niż sam respondent, bardzo istotnie zwiększa gotowość do wnioskowania o podwyżkę u szefa. No niewiele, czyli tak chcemy się bić o swoje.
31: No, jak najbardziej. Wydaje mi się, że słusznie. I podkreślę też, że mimo tego, że głównym kontekstem dyrektywy są rzeczywiście te różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami w wynagrodzeniach, dlatego że mamy tutaj po prostu dobre dane na takim poziomie bardzo ogólnym, strukturalnym. Natomiast same założenia dyrektywy, one będą pomocne dla wszystkich osób pracujących. Wszystkich tych osób pracujących, które w tym momencie są niedopłacane, a być może nie zdają sobie z tego nawet sprawy. Czy nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że zawsze dyskryminowane w miejscach pracy są kobiety. Na takim poziomie rzeczywiście strukturalnym no widzimy tą różnicę w luce płacowej, no ale płeć nie jest tylko i wyłącznie jedynym czynnikiem, który różnicuje nam wynagrodzenia, no bo może być to też ta kwestia skłonności do negocjacji. Nie zawsze jest też tak, że kobiety są mniej skłonne, a mężczyźni są bardziej skłonni. To jest pewna reguła. Statystycznie, tak. Natomiast mamy tutaj jeszcze mnóstwo różnych innych kontekstów, niezwiązanych z płcią wcale. No więc pozostaje liczyć, że rzeczywiście pracownicy będą korzystali z tego prawa, a nawet jeśli z tego prawa nie będą chętni korzystać, bo właśnie, czy będą się czegoś obawiali, chociaż miejmy nadzieję, że nie, i że uda się opracować te założenia w polskim prawie tak, żeby nie musieli się obawiać, chociaż to może być oczywiście trudne. Założenia dyrektywy są tak szerokie i też często nie tak kompleksowe, ale chociaż fragmentarycznie stosowane wcześniej w innych krajach, że rzeczywiście jest nadzieja na to, że uda nam się zwalczać nierówności płacowe nie tylko w Polsce, ale też w całej Unii Europejskiej.
30: Rozmawialiśmy o płci, a wiek może też na to wpływać?
31: Oczywiście,
30: jak chętnie
31: tak.
30: Idziemy po podwyżkę do szefa, że jednak starsze osoby bardziej się tego obawiają niż młodsze.
31: Tak, myślę, że tak, zwłaszcza, że my też w Polskim Instytucie Ekonomicznym prowadziliśmy takie badania na temat ageizmu i dyskryminacji przy zatrudnieniu. Przeprowadzaliśmy taki eksperyment ankietowy, terenowy, w którym wysyłaliśmy pracodawcom CV dwójki osób, których różnił właśnie wiek. No i okazało się, że pracodawcy byli bardziej chętni do tego, żeby zatrudniać osoby młodsze, nawet jeśli miały takie same kompetencje jak osoby starsze. Czyli skoro widzimy już na poziomie rekrutacji pewną dyskryminację. Może być tak, że i to nie były jakieś osoby bardzo starsze, to były osoby po prostu powyżej 50 roku życia, których oczywiście będzie coraz więcej na rynku pracy wraz z zmianami demograficznymi. Skoro taka dyskryminacja występuje na poziomie rekrutacji, no to możemy spodziewać się też tego, że pracownicy, osoby pracujące zaniechają walczenia o swoje w pracy, no bo będą obawiały się tego, że znów będą musiały szukać nowego miejsca pracy, albo same o sobie mają takie przekonania, że być może są gorsi niż pracownicy młodsi, ale to jest oczywiście nieprawda.
30: Nie są. Tak. Iga Rozbicka, analityczka z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
31: Dziękuję serdecznie.
30: W południowym EKG zerknijmy jeszcze szybciutko, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj wzrosty, na WIG-u i WIG-u 20 o 0,8%, a na rynku walutowym euro po 4,29, frank szwajcarski 4,58, dolar po 3,68, funt po 5,01, czyli złoty dziś mocniejszy. To było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia.
29: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
7: Reklama.
0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Koalicja Obywatelska składa zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o posła PiS Michała Moskala i jego powiązania z zonda krypto. Do Polski zmierzają kolejne samoloty F-35. Tym razem będzie to 5 takich maszyn. Skansen w Sanoku znów zaprasza do odwiedzin. Muzeum uporało się ze skutkami pożaru. Minuta po 13:00, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Jacek Karnowski i Borys Budka zapowiadają złożenie zawiadomienia do prokuratury na posła PiSu Michała Moskala. Decyzję ogłosili przed chwilą przed siedzibą PiSu w Warszawie. Posłowie Koalicji Obywatelskiej domagają się wyjaśnień od prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczących zonda krypto. Pytają, czy wiedział o spotkaniu posła swojej partii z szefem giełdy Przemysławem Kralem na Ibizie, po którym do ustawy o kryptowalutach PiS zgłosiło kilkanaście poprawek.
9: Złożymy zawiadomienie do prokuratury na pana posła Moskala, żeby mógł się wytłumaczyć, dlaczego było tak, że 3 razy ta ustawa przechodziła przez parlament. Zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie. Potem pan prezydent ją wetował, starając się wybić jej te zęby swoim projektem. Polacy dzięki podejrzanym interesom po prostu mają zagrożone swoje oszczędności do dzisiaj.
10: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal.
4: Sam Moskal twierdzi, że po spotkaniu z szefem giełdy kryptowalut zerwał z nim kontakty. Za kilkadziesiąt godzin przywitamy w Polsce kolejnych 5 nowych samolotów F-35, poinformował właśnie wicepremier i minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że maszyny zmierzają do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
11: Będą wchodzić na służbę jak najszybciej. To jest moje zadanie, które chcę postawić przed siłami zbrojnymi, przed siłami powietrznymi, przed polskim lotnictwem. Jak najszybciej wdrożenie do pełnej służby F-35 i FA-50.
4: Pierwsze supernowoczesne myśliwce trafiły do Polski w połowie maja. Po nowej dostawie siły powietrzne będą dysponowały 8 maszynami nazywanymi husarzami. Wszystkie zakupione 32 F-35 będą w Polsce w 2029 roku. Samoloty, łącznie 2 eskadry, trafią do baz w Błasku i zachodniopomorskim Świdwinie. To kontakty ze służbami specjalnymi były celem wizyty szefa CIA w Rosji. Tak twierdzi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
2: Ja wam tylko mogę wskazać, że mieli miejsce.
6: Mogę jedynie powiedzieć, że szef CIA kontaktował się z naszymi służbami bezpieczeństwa. Mogę też potwierdzić, że nie odbyły się żadne spotkania z prezydentem Rosji.
2: Z prezydentem Rosji nie było.
4: John Ratcliffe wylądował w Moskwie wczoraj rano. Odleciał po 4 godzinach. Według ustaleń dziennika Wall Street Journal chodziło o ostrzeżenie Kremla, że Stany Zjednoczone znają plany Rosjan dotyczące prowokacji wobec NATO. Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny z Ukrainą. O sytuacji na Bliskim Wschodzie ma rozmawiać dzisiaj ONZ-owska Rada Bezpieczeństwa. Wczoraj cieśniną Ormus przepłynęło zaledwie 5 statków. Mimo to Amerykanie upierają się, że ten kluczowy dla transportu ropy i gazu szlak jest otwarty. Tomasz Orchowski.
12: 5 jednostek, które przekroczyły wczoraj cieśninę Ormus, to znacznie mniej niż 10-dniowa średnia wynosząca 15 statków i prawie 30 razy mniej niż liczba korzystających z niej jednostek przed wojną. Jednym z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem jest Katar, który nie może eksportować skroplonego gazu. Cierpią też Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty czy Kuwejt, regionalni sojusznicy Ameryki. Przez pół roku trwania tej wojny byliśmy świadkami rzeczywistego osłabienia pozycji Ameryki w regionie. Nie wiem, czy bezpowrotnie, ale na pewno poważnie. Mówił ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Daniel Schneiderman. Według sondaży wojnę rozpętaną przez USA i Izrael popiera mniej niż 1/3 Amerykanów. Tomasz Rzkowski, TOK FM.
4: Skansen w Sanoku znów jest otwarty dla zwiedzających. Muzeum wraca do normalnego funkcjonowania po pożarze zabytkowego kościoła, a dyrekcja zastanawia się, co może stanąć w miejscu spalonej świątyni. Marcin Starzec.
13: Na ten moment opcje są dwie. Rekonstrukcja albo przeniesienie do skansenu nowej budowli, mówi dyrektor muzeum Marcin Krowiak.
14: Patrzymy na możliwość pozyskania kościoła, który jest nieużytkowany. Natomiast również bierzemy bardzo mocno pod uwagę rekonstrukcję.
13: No i to właśnie rekonstrukcja spalonego kościoła, który pochodził z XVII wieku i został przeniesiony do skansenu z Bączala, razem z pełną dokumentacją, jest na ten moment bardziej prawdopodobną opcją.
14: Mamy ogromne doświadczenie w rekonstrukcjach obiektów, bo wspomnę tylko, że synagoga, która znajduje się na terenie muzeum, jest to rekonstrukcja.
13: Ale żadne wiążące decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Nadal też nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, ale na razie śledczy czekają na ekspertyzy biegłych z zakresu pożarnictwa. Marcin Starzec, TOK FM.
4: Informacje wracają o 13.20, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się w górach i na północnym wschodzie. Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie do 24 stopni. Najchłodniej z kolei na Podlasiu, 19 na plusie.
15: 13.06, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami profesor Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
16: Dzień dobry, witam.
15: Dzisiaj po raz piąty już w Olsztynie rozpoczyna się Kampus Polska Przyszłości, wydarzenie zainicjowane przez Rafała Trzaskowskiego w 2021 roku. Organizatorzy twierdzą, że to wydarzenie w Olsztynie to jest największy festiwal społeczny w Europie, skierowany przede wszystkim do młodych ludzi. Panie profesorze, czy w 2026 roku ta inicjatywa, biorąc pod uwagę pozycję Rafała Trzaskowskiego, który wciąż firmuje ją swoim nazwiskiem, ma jeszcze jakiś wpływ na rzeczywistość?
16: Wszystko ma jakiś wpływ na rzeczywistość, co jest pochodną aktywności polityków o znaczącej wadze, a Rafał Trzaskowski mimo porażki w wyborach prezydenckich, mimo strategicznego osłabienia jego pozycji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej, wciąż jest prezydentem Warszawy, a miasta to niezwykle ważne w dobie globalizacji. Natomiast oczywiście znaczenie jest nieporównywalnie mniejsze niż kampusów, które poprzedzały przez całe lata drugą kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego, stanowią jakąś formę jego utrzymywania się przy politycznym życiu, są jakimś kapitałem politycznym, który wiąże się z jego nazwiskiem i który może być jakąś kartą przetargową, gdy będzie negocjował swoją przyszłość. Poza tym walka polityczna w olbrzymim stopniu w Polsce w stabilnym systemie partyjnym, mówiąc kolokwialnie, podzielonym tortem wyborczym, dotyczy różnych grup niszowych, a młodzi wyborcy do takowych się zaliczają, tak ze względu na swoją liczebność, partycypację wyborczą, która ostatnio była bardzo wysoka, ale wcześniej bywała zdecydowanie niższa, więc można to potraktować jako pewną polityczną rutynę, zwłaszcza w przedkampanijnym okresie.
15: A ta partycypacja, która w zeszłym roku, w 2023, ale i w 2025 faktycznie była wysoka, została chyba dostrzeżona także przez środowisko Karola Nawrockiego, który na ostatni weekend sierpnia zapowiada wydarzenie Przyszłość.pl w prezydenckiej rezydencji w Juracie. Widzi pan, panie profesorze, powiązania między Kampusem Polska Przyszłości a tą formułą Przyszłość.pl organizowaną przez Karola Nawrockiego? Czy to jest po prostu koincydencja?
16: No pewnie na szczęście dla ośrodka prezydenckiego nikt nie opatentował ze strony sztabu Trzaskowskiego samego pomysłu. Oczywiście, że można w tym widzieć pewnego rodzaju symetrię, wszak mówimy o rywalach z wyborów prezydenckich, wyborów, które zakończyły się niespodziewanym sukcesem Karola Nawrockiego i wszystko, co wyborcom przypominałoby owo wydarzenie, jest dla niego korzystne. Natomiast i tu warto odwołać się do empirii. Wybory prezydenckie. Otóż Karol Nawrocki wygrał nie dzięki deficytowi poparcia po stronie Trzaskowskiego, ale dzięki rekordowemu poparciu, niebywałej mobilizacji po swojej stronie, która dotyczyła różnych grup społecznych, także istotnych grup, których się nie spodziewano po stronie Karola Nawrockiego, na przykład wielu młodych wyborców w sytuacji, w której PiS, no a wszak to ta partia de facto stała za Karolem Nawrockim, utracił większość i tak niezbyt imponującego poparcia wśród młodych ludzi. Takie niespodziewane zupełnie jakby statystycznie uchwycone zdarzenie, jak bardzo dobre wyniki Karola Nawrockiego po godzinie 18 i 19 w lokalach wyborczych w dużych miastach, gdzie z reguły spodziewano się wyborców w młodym i średnim wieku, którzy oddawali swoje głosy, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, na kandydatów popieranych przez stronę liberalną czy lewicową, a tymczasem tutaj bardzo duży odsetek takich głosów przypadł Karolowi Nawrockiemu i myślę, że to jest próba utrzymania kanałów komunikacji z częścią młodego pokolenia, szczególnie tą częścią, która masowo głosuje na Konfederację.
15: A czy to może być rzeczywiście skuteczna forma utrzymania kontaktu z częścią młodego pokolenia, biorąc pod uwagę, że no i Olsztyn i Jurata to są konkretne miejsca, do których trzeba się wybrać, żeby wziąć udział w tym konkretnym wydarzeniu. To są też miejsca o konkretnej pojemności. Wobec tego na pewno nie przyjmą wszystkich potencjalnych wyborców Karola Nawrockiego, czy też wyborców Rafała Trzaskowskiego. Czy rzeczywiście takie spotkania, takie społeczne wydarzenia to jest sposób do tego, by trafić do serc młodych wyborców? Czy może jednak warto poszukać jakichś innych kanałów komunikacji, które będą skuteczniejsze?
16: Nie można w dzisiejszym świecie z bardzo zróżnicowanymi sposobami komunikowania się ograniczać się do jednego, ale takie spotkania też są istotne, albowiem one, no mówiąc bezpośrednio, skracają dystans, a pokazują czy manifestują otwartość kandydata na osoby z innych pokoleń. No, w tym wypadku warmińsko-mazurskie generalnie jest bardzo ciekawym wyborczo przypadkiem. Przez lata było raczej bastionem lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Potem bardzo silna była tam platforma, szczególnie na poziomie miast oraz ośrodków turystycznych. Natomiast w miarę przemian demograficznych, depopulacji, ofensywy jakiejś socjalnej prawicy spod znaku PiS-u, to województwo, choć dalej nie jest domeną prawicy, to jednak nieco się wewnętrznie zmieniło i polska prawica bagatelizowała ziemie odzyskane. od momentu, gdy PiS się sprofesjonalizował jako partia, zaczęła patrzeć na to pragmatycznie i unikać uproszczonych historycznych ocen, i w tych kategoriach też można to patrzeć.
15: Zastanawiam się też, biorąc pod uwagę plan, który przedstawiają zarówno organizatorzy Kampusu Polska Przyszłości, jak i spotkania przyszłość.pl, czy Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki mówią do swojego elektoratu i próbują przypomnieć o swoim istnieniu, czy może jednak próbują powołać nowych, zrekrutować nowych wyborców i wesprzeć swoje siły polityczne? Bo ja mam wrażenie, że przy jednak tak dużym podziale, jaki jest między środowiskami koalicyjnymi, Obywatelskiej, jak Prawa i Sprawiedliwości, tutaj nie ma szans, żeby te potencjalne elektoraty w jakiś sposób się zmieniły przez tego typu spotkania.
16: Nie, no oczywiście jedno spotkanie strategicznie niczego nie zmienia, natomiast polityka jest permanentną walką o przetrwanie. Jest tak naprawdę permanentną reformą samego siebie i własnego ugrupowania. Żyjemy zresztą w czasie dość dynamicznych zmian. Sposób, w jaki doświadczają świata najmłodsze generacje, które socjalizowały już się w dobie globalizacji, kapitalizmu, obecności Polski w przestrzeni świata zachodniego, myślą o światach, o świecie przez zupełnie inne pryzmaty niż pokolenie ich rodziców, a już w porównaniu do pokolenia ich babci, dziadków, to jest w ogóle inna planeta. I w tym sensie żaden polityk nie może zostawać w tyle. Musi urządzać takie spotkanie choćby po to, żeby oni jego zaplecze wiedzieli, co w różnych grupach społecznych się dzieje, jakie i w jaki sposób postulaty i niepokoje są artykułowane. Dwie główne partie zresztą

0: zyskać i wielkie, sięgające mniej więcej co piątego głosującego młodego człowieka. Czy czułki wśród młodych w zasadzie utracił je gigantycznym procencie, do czego przyczyniły się masowe protesty młodzieży, największe protesty młodzieżowe dotyczące praw kobiet w zakresie przerywania ciąży. Bardzo dobre wyniki wśród młodych zaczęło uzyskiwać z jednej strony Konfederacja, z drugiej strony Nowa Lewica Czarzastego i to też spowodowało, że duże partie muszą cały czas się rewitalizować, jeśli chodzi o docieranie do młodych.
1: I biorąc pod uwagę programy obu tych partii, obu tych wydarzeń, Kampus Polska Przyszłości, tak, reklamuje się przede wszystkim spotkaniem z laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, białoruskim opozycjonistą Alesiem Białackim. Na miejscu będzie także dziennikarz Andrzej Poczobut i premier Donald Tusk. Z kolei Karol Nawrocki swoją inicjatywę przyszłość.pl oparł też na takich wydarzeniach, no powiedzmy sobie, bardziej sportowych, integracyjnych, tak? Bieg z parą prezydencką, samoobrona, rozmowy przy maczy z pierwszą damą Martą Nawrocką, co nie znaczy, że wykładów na przykład Przemysława Babiarza nie będzie. Czy spodziewa się pan, że tego typu dopasowanie do swoich elektoratów takiego programu rzeczywiście sprawi, że to są inicjatywy, które pozwolą przetrwać dłużej obu tym środowiskom?
0: Jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, to Donald Tusk, tak jak ma bardzo liczny elektorat, bardzo lojalny, który pozwolił mu powrócić bezproblemowo do polskiej polityki, tak ma jeszcze liczniejszy elektorat negatywny. I próba ograniczania tego jest bardzo istotna, zwłaszcza, że dla najmłodszych pokoleń Donald Tusk jest postacią trochę abstrakcyjną. A to nie są pokolenia, które 20 lat trwały w realiach bipolarnego konfliktu Platforma PiS-Tusk-Kaczyński. Jeśli chodzi o kontekst białoruski, no polska polityka wschodnia zawaliła się na kierunku ukraińskim i wśród młodych ludzi też widać bardzo wyraźnie różnego rodzaju napięcia i niepokoje z tym związane. Natomiast jeśli chodzi o Karola Nawrockiego, to różne kontrowersje towarzyszące temu politykowi w kampanii wyborczej będą się za nim ciągnąć przez całe lata, zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach choćby dramatyczne wydarzenia w Krakowie niekoniecznie sprzyjają zapominaniu o tego typu tematach, więc myślę, że Karol Nawrocki będzie próbował przez ten styl życia, który jest obecny także wśród części tego pokolenia, jakby racjonalizować swoją postać, pokazywać, że to, co on robi, jest normalne, częściej spotykane, prawda, bieganie, sport w różnych postaciach, czy nawet fanatyczne kibicowanie któremuś z klubów piłkarskich nie są niczym szczególnym, więc jakbym to trochę taka polityczna rutyna, podręcznik niemal marketingu.
1: Bardzo dziękuję. Profesor Rafał Chwedoruk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych z Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami. W studiu Paweł Sulik, dlatego że po godzinie 14 to Paweł będzie z Państwem w popołudniu TOK FM dzisiaj. Co w programie?
2: Zapytamy o coś, co dotyczy, proszę Państwa, 26 albo 20 paru przynajmniej procent naszej populacji, bo sprawdziłem, że w blokach z wielkiej płyty mieszka od 8,5 do 10 milionów osób w Polsce. Czyli będziemy rozmawiali o wielkiej płycie. Są różne pomysły i też różne opinie. Czy to są świetne osiedla, które ktoś kapitalnie zaplanował i świętej pamięci Corbusier miał genialny pomysł, żeby z prefabrykatów budować takie, bo to teraz porosło piękną zielenią, są miejsca dla dzieci. No. Albo, tak jak przykład, od którego zaczniemy naszą rozmowę, coś tu trzeba z tą wielką płytą zrobić, bo to się kompletnie, ale to kompletnie źle zestarzało. Ale oprócz tego, proszę Państwa, no ćwiczymy się w Polsce w trudnej sztuce bycia rządzonymi przez rząd koalicyjny. Nie inaczej będzie pewnie po najbliższych wyborach. Najwyżej ta koalicja zamieni się na inną. Tymczasem mamy niedaleko, proszę Państwa, świetny przykład, co się może dziać z rządem koalicyjnym. No i w tym celu udamy się do Królestwa Niderlandów, czyli do Holandii, gdzie możliwe jest za chwilę spektakularny kryzys parlamentarny i o nim też będziemy rozmawiali w dzisiejszym popołudniu po godzinie 14:00 w zastępstwie Anny Piekutowskiej. Zapraszam, Paweł Sulik.
1: Popołudnie, jak mówił Paweł, po godzinie 14:00, ale TOK 360 trwa. Po 13:20 po informacjach wrócimy do wojny celnej między Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.
3: Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik.

0: na Empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na Empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 13.21, Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Ciała ofiar katastrofy polskiego autokaru na Węgrzech zostały sprowadzone do Polski. Na jutro i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych, poinformowała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, doktor habilitowana Marta Kolendowska-Matejczuk. Podała jednocześnie, że wczoraj prokuratura skierowała do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej. Do wypadku doszło 16 sierpnia około godziny pierwszej na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski wracających z pielgrzymki do Meczugorje. W wyniku wypadku śmierć poniosło 12 osób. Do 14 listopada prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie finansowania kampanii wyborczej PiS w 2023 roku z pieniędzy Fundacji KGHM. Większość dokumentacji zabezpieczono, a kolejne decyzje procesowe zapadną jesienią, przekazał prokurator okręgowy w Legnicy Adam Kurzydło. Śledczy nadal nie postawili nikomu zarzutów. Dochodzenie ma wyjaśnić, czy doszło do wyrządzenia szkody majątkowej fundacji w kwocie niemal 16 milionów złotych. Miały się na nią składać nieuzasadnione wydatki i darowizny dla jednej firmy oraz 7 stowarzyszeń i fundacji. Pieniądze te miały zostać wykorzystane później na sfinansowanie materiałów wyborczych PiS w wyborach do Sejmu i Senatu w 2023 roku. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył 6 oficerom Wojska Polskiego decyzję o wyznaczeniu ich na nowe stanowiska służbowe. Podziękował im za dotychczasową służbę i pogratulował im nowych stanowisk, podkreślając, że są to niezwykle odpowiedzialne funkcje w Wojsku Polskim. A chodzi m.in. o stanowisko szefa zarządu, zastępcę inspektora wojsk lądowych w dowództwie generalnym rodzajów sił zbrojnych, którym został generał brygady Roman Brudło. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za życzenia z okazji Dnia Niepodległości. Wyraził jednocześnie chęć rozwoju polsko-ukraińskich relacji z szacunkiem wobec przeszłości i realistycznym spojrzeniem na obecne zagrożenia. Zełenski podkreślił, że Ukraińcy zawsze będą pamiętać o wsparciu Polski od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Prezydent podziękował na X także innym przywódcom i politykom, którzy przesłali życzenia, w tym premierowi Donaldowi Tuskowi. W poniedziałek Ukraina świętowała 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości. W informacjach to wszystko, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju dzisiaj niewielkie zachmurzenie i bez opadów. Deszcz może pojawiać się na Podlasiu i w górach. Termometry na przeważającym obszarze pokażą około 22 stopni.
7: 13.24, TOK 360. Filip Kekusz, jest z nami dr Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Ekonomicznych Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia. Dzień dobry, panie doktorze.
8: Szanowni państwo, panie redaktorze, dzień dobry.
7: Premier Kanady Mark Carney przedstawił odpowiedź na cła, które Stany Zjednoczone wprowadzą, jak zapowiedział Donald Trump, na początku przyszłego roku na niektóre kanadyjskie towary. Cła na auta, ciężarówki i części samochodowe z Kanady mają wzrosnąć z obecnych 25 do 50%. Donald Trump nie przebierał w słowach, kiedy opowiadał o tym, dlaczego zwiększa stawki ceł, a premier Kanady zapowiada cła odwetowe sięgające niekiedy również 50%, które wejdą w życie już 8 września. Biorąc pod uwagę, jakie propozycje mają liderzy Kanady i Stanów Zjednoczonych dla swoich gospodarek, kto wygra to starcie dwóch bardzo bliskich partnerów handlowych?
8: Nikt. Wyższe cła będą złe dla obu stron, dla producentów z obu krajów, dla konsumentów z obu krajów. Chociaż może w ramach pocieszenia podkreślmy, że stawki wydają się być bardzo duże, ale chodzi o, jak na razie wydaje się, przynajmniej z doniesień prasowych, o bardzo małą część handlu obu krajów. W wypadku kanadyjskiego eksportu do Stanów to jest bodaj 5% całej wartości tego eksportu. Więc raczej to nie będzie jakiś taki efekt, który wszyscy zobaczą wyraźnie w swoich portfelach, ale na pewno nie będzie to dobra wiadomość dla nikogo, w szczególności to nie będzie dobra wiadomość dla tych konkretnych branż, które mają być objęte tymi cłami, czyli na przykład branża metalurgiczna w Kanadzie, samochodowa i tak dalej.
7: Obie strony są prawdopodobnie tego świadome, tak? Znaczy wyliczenia rozmaite są zarówno w ministerstwach w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych robione. No więc skąd ta eskalacja? Dlaczego to się dzieje i czemu to właściwie służy?
8: Powiedzmy na początku, że do końca nie wiemy, bo doniesienia prasowe i w szczególności to, co mówią obie strony, są bardzo różne. To znaczy wiadomo, że pokłócono się o szczegóły tej umowy handlowej, nad którą pracują Amerykanie i Kanadyjczycy od pewnego czasu, ale obie strony sobie zarzucają, że ta druga strona ma jakieś takie nierealistyczne oczekiwania czy żądania wobec niej. Więc tutaj po prostu trzeba wierzyć albo jednej, albo drugiej. Z takich bardzo konkretnych doniesień prasowych wyłania się taki obraz sytuacji, że najpewniej to, co się zdarzyło, to jest to, że Amerykanie i Kanadyjczycy doszli do takiego punktu, kiedy w miarę zaczęli się zgadzać co do takiego ogólnego obrazu tej umowy handlowej, nad którą pracowali. Mieli taki ogólny szkic i ten szkic zaczęli po prostu ubierać w szczegóły, czyli rozmowy zeszły z tego najwyższego poziomu na poziom taki bardzo administracyjny, gdzie zaczęto dyskutować nad bardzo konkretnymi zapisami w tej umowie handlowej. I podobno to się wywróciło gdzieś w trakcie tego już procesu, kiedy chodziło o szczegóły. Co oznacza, że i nie wiem, która z tych wersji jest lepsza, a właściwie gorsza. Albo te strony myślały, że się porozumiały, tylko jak to w życiu bywa, diabeł okazał się tkwić w szczegółach, albo doszło do jakiejś porażki komunikacyjnej, albo pomiędzy Kanadyjczykami i Amerykanami, albo gdzieś po jednej stronie tylko, tak? Więc moja osobista teoria jest taka, że jeśli mogę sobie pozwolić na pewne spekulacje, patrząc na ton wypowiedzi, szczególnie z Białego Domu i fakt, że to Amerykanie zerwali te rozmowy, wydaje mi się, że raczej to Amerykanie w pewnym momencie uznali, że nie podobają im się, nie podoba im się kierunek, w którym zmierzają te zapisy tej konkretnej umowy, i mam wrażenie, że w szczególności poszło po prostu o przemysł samochodowy, bo może szybko wyjaśnijmy, że kiedy mówimy na przykład o amerykańskim przemyśle samochodowym, on jest tak naprawdę bardzo mocno powiązany z kanadyjskim. Na przykład fabryki w Detroit są powiązane dosłownie takimi całymi łańcuchami dostaw z fabrykami po drugiej stronie, granicy w Kanadzie. Trumpowi, czy jego administracji od początku chodziło o to, żeby przyjąć cały ten przemysł, żeby cały ten przemysł znalazł się w Stanach Zjednoczonych. I wydaje mi się, że Kanadyjczycy spróbowali się bronić tutaj i w pewnym momencie po prostu amerykańskiej stronie nie spodobało się to, czego domagają się Kanadyjczycy. Jeśli tutaj już sobie naprawdę pozwolę na taką moją osobistą spekulację, mam wrażenie, że jest tak, że patrząc trochę szerzej na te negocjacje, bo też pamiętajmy o tym, w jakim one dzieją się kontekście. Po pierwsze, kontekst jest taki, że amerykańska dyplomacja w czasach administracji Trumpa ma bardzo poważne problemy tak ogóle. Widać, że rządzą nią ludzie nieprzygotowani do takich twardych negocjacji z partnerami, którzy chcą się stawiać. I widzimy to nie tylko w sprawie Kanady, ale widzimy to w sprawie i Iranu, i Rosji, i Unii Europejskiej, i Chin. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że ostatnie tygodnie są bardzo złe dla administracji Trumpa. Na przykład przed chwilą mieliśmy zawalenie się negocjacji z Iranem, o czym wspominałem. Za chwilę będą wybory cząstkowe w listopadzie za mniej więcej 2 miesiące. Wszystkie sondaże wskazują na to, że republikanie dostaną w tych wyborach nawet nie łomot, tylko zostaną po prostu zniszczeni. Zaczęło się mówić o tym, że mogą w ogóle stracić Senat, co jeszcze pół roku temu wydawało się być takim trochę scenariuszem fikcyjnym. I wydaje mi się, że jest tak, że w tej administracji Trumpa mamy ludzi, którzy z jednej strony są niekompetentni i trochę nie wiedzą sami, czego chcą od partnerów zagranicznych i kto właściwie dla nich jest wrogiem, kto jest sprzymierzeńcem. A po drugiej stronie oni są sfrustrowani, bo za chwilę stracą kongres i próbują zdobyć szybko jakieś zwycięstwo. Nie udało się z Iranem i mam wrażenie, że ktoś w administracji Trumpa, nie wiem, czy to był sam Trump, czy ktoś w Departamencie Stanu, czy wiceprezydent, ale ktoś wpadł na pomysł, że hej, przyciśnijmy teraz Kanadyjczyków, to może się uda szybko ogłosić jakiś sukces. Tylko to, i tutaj znowu trzeba wskazać na ten brak kompetencji, to nie jest pierwsze rodeo z Kanadą. Kanada na samym początku tych negocjacji zrobiła dokładnie to, co robi teraz, to znaczy ogłosiła, że jeśli Amerykanie chcą Kanadę traktować tak, jak ją traktują, to oni będą odpowiadać dokładnie tak samo, czyli właśnie tymi cłami odwetowymi.
7: A to biorąc to wszystko pod uwagę, spodziewa się pan, panie doktorze, że te cła rzeczywiście wejdą w życie zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie?
8: Bardzo trudno powiedzieć, bo to jest proces chaotyczny, przypadkowy i to trochę zależy od tego, no, kto jaką jutro zrobi pomyłkę, prawda? Albo w jakim stanie emocjonalnym się obudzi z jednej strony, a z drugiej strony pamiętajmy znowu w szerszej perspektywie, że te cła wciąż tak w ogóle chyba nie są legalne. To znaczy teraz jest niby nowa ta podstawa prawna po ostatniej decyzji Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych, ale wszyscy wiedzą, że ta podstawa prawna też no, trochę się nie trzyma niczego, więc może być tak, że te cła niby mają być wprowadzone, po czym za pół roku będzie znowu jakaś decyzja sądu i wszystko się zacznie od nowa. Więc ja bym się raczej spodziewał tego, że temat po prostu no, nie przestanie być gorącym tematem, że za miesiąc, za dwa miesiące znowu będziemy dyskutować o jakiejś kolejnej odsłonie tego spektaklu, który będzie zmierzał donikąd.
7: Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Makarewicz, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert grupy Dobrobyt na Pokolenia był z nami. Łączymy się z Julitą Grzywą, reporterką Radia Złote Przeboje w Białymstoku. Witaj, dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
7: Podlaski Bon Turystyczny, jego druga edycja dobiega końca dokładnie 31 sierpnia, ale co, to nie oznacza, że forma wspierania podlaskiej turystyki, a także osób, które chcą z atrakcji na Podlasiu skorzystać, zanika, dlatego że pojawi się w te miejsce nowa inicjatywa Podlaski Czek Turystyczny. Czym się różnią te dwie inicjatywy?
4: Chodzi o to, że samorząd nasz podlaski wymyślił bon turystyczny i to się tak fantastycznie sprawdziło, bo generalnie chodziło o to, aby tutaj na Podlasie do nas zaprosić turystów i pokazać im, że po pierwsze nie jest niebezpiecznie z powodu bliskości granicy z Białorusią i Ukrainą, wiadomo o co chodzi, ale także pokazać, jak wspaniała jest przygoda. Więc nasz samorząd wymyślił bon turystyczny, który sprawdził się rewelacyjnie. Wzrosły wizyty na Podlasiu bardzo, bardzo. Wydaje się, że nawet są gospodarstwa, które zanotowały o 100% większe zainteresowanie gości. I nawet w związku z tym inicjatywą naszego samorządu zainteresowało się Ministerstwo Sportu i Turystyki i doceniając inicjatywę podlaskiego samorządu zdecydowało się przeznaczyć jeszcze 6 milionów na wszystkie województwa wschodnie. I właśnie dlatego powstał czek turystyczny zamiast bonu. Więc oprócz tego, że bon turystyczny Podlaski jest u nas, nazywa się teraz czekiem, to jeszcze 3 bliskie województwa, czyli lubelskie i dalsze tam, mają też szansę właśnie na te bony. No, ale pierwsze losowanie 1 września.
7: No bo właśnie.
4: Będą też... Właśnie, to jest ta kolejna różnica, że będą 3 losowania bonu we wrześniu, w październiku i w listopadzie. 1 września, 1 października i 2 listopada, więc każdy będzie miał 3 szanse. Każdy, bo właśnie jest tak, że każdy turysta może dostać dofinansowanie do wypoczynku na Podlasiu 300 zł i za te 300 zł musi minimum 2 noclegi wykupić tutaj w naszym województwie.
7: I w przypadku pierwszej tury to będą noclegi, które trzeba zrealizować do 30 września.
4: Dokładnie, czyli w pierwszej turze 30 września, w drugiej do 30 października i później do końca listopada.
7: W przypadku Podlaski, jeśli chodzi o podlaski bon turystyczny, no to też jest odpowiedź na to, że rzeczywiście turystyka na Podlasiu niezwykle ucierpiała w ostatnich latach, dlatego że najpierw przed COVID, który wstrząsnął turystyką właściwie w całej Polsce, potem pojawił się kryzys migracyjny i wojna na pełną skalę. Czy to jest tak, że po tych kilku latach bardzo trudnych przemysł turystyczny podnosi się u was w regionie, czy pewne zniszczenia, spustoszenie, które zostały dokonane przez okoliczności zewnętrzne, już są nie do odrobienia?
4: Myślę, że są i właśnie ten bon takim światełkiem w tunelu się okazał. Pomysł naszego samorządu zrobił wrażenie, tak jak wspominałam nawet na ministerstwie, i ono chce tutaj turystykę na całej ścianie wschodniej rozkręcić. No na pewno są firmy, które nie przetrwały, ale są takie, które radzą sobie coraz lepiej i mają w ostatnim sezonie obecnym, bo już pytałam o podsumowanie w Urzędzie Marszałkowskim, o 50-100% wzrost zainteresowania. Więc no myślę, że coś się wydarzy, coś się ruszy.
7: Bardzo Ci dziękuję, Julii Tagrzewa, reporterka Radia Złote Przeboje w Białymstoku była z nami. 13.35, o 13.40 informacja, a po nich skołowani. Krzysztof Woźniak już w studiu. Witaj, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: I będzie?
9: Będzie o ustawie fotoradarowej. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada rozwiązania, które mają uszczelnić system ściągania kar za wykroczenia ujawnione przez fotoradary czy odcinkowe pomiary prędkości. 40% tych wykroczeń obecnie jest nieskutecznie ścigana. Czy te rozwiązania, które mają wejść w życie, które zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury, ten stan zmieni, to zobaczymy. W skołowanych rozmowa z radcą prawnym, a jeszcze tylko powiem, że jutro w przedpołudniu o godzinie 9 kontynuacja tego tematu.
7: Krzysztof Woźniak zostaje z Państwem, skołowani po informacjach o 13.40.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Euro rabatem masz.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przy.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Chcę rzucić palenie.
7: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
10: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W nowej polityce. Polska w promocji. Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Jak nas widzą inni, a jak my siebie. A także kult Karola Nawrockiego. Dzieci uzależnione od kosmetyków. Oszustwa matrymonialne. Antyszczepionkowi szarlatani. Żabka sprzedana. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
15: Mm-hmm.
16: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
15: Oh.
16: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze. I ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie. A co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Trawisto.
21: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
22: Znowu miałam rację.
23: W czym?
22: We wszystkim.
23: Akurat.
22: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
23: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
22: A nie są?
21: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: 13.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wizyta szefa CIA w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach, zaznaczył szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, naturalne jest, że w kluczowych sprawach, gdy jest decyzja prezydenta USA, do takich wizyt dochodzi. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe odwiedził wczoraj Moskwę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że spotkanie z Ratcliffe'em dotyczyło kontaktów między służbami bezpieczeństwa. Strona rosyjska nie ujawniła jednak więcej szczegółów. Na plaży w Kabakum w pobliżu Varny znaleziono bezzałogowy aparat latający, informują bułgarskie media. To kolejny w ciągu ostatnich dni przypadek wykrycia dronów lub ich szczątków na czarnomorskim wybrzeżu Bułgarii. Znaleziony dron przez specjalistyczny zespół marynarki wojennej i przetransportowany do bazy sił morskich w Varnie. Resort Obrony Bułgarii przekazał, że urządzenie nie zawierało materiałów wybuchowych. W tym samym czasie służby zabezpieczyły szczątki drugiego bezzałogowca, które zostały wyrzucone przez morze na pobliskiej plaży Pasha Dere. Rada Bezpieczeństwa ONZ zajmie się dziś sytuacją na Bliskim Wschodzie. Cieśniną Ormus przepłynęło wczoraj wyjątkowo mało, bo zaledwie 5 jednostek. Jednym z krajów najbardziej dotkniętych kryzysem jest Katar, który nie może eksportować skroplonego gazu. Cierpią też Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty czy Kuwejt, regionalni sojusznicy Ameryki.
0: Przez pół roku trwania tej wojny byliśmy świadkami rzeczywistego osłabienia pozycji Ameryki w regionie. Nie wiem, czy bezpowrotnie. Nie, ale na pewno poważnie.
25: Mówił ekspert do spraw Bliskiego Wschodu Daniel Schneiderman. Amerykanie upierają się, że ten kluczowy dla transportu ropy i gazu szlak jest otwarty. 32-latek podejrzany o brutalne pobicie, do którego doszło w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej, po zatrzymaniu w Niemczech został przekazany polskim służbom, podała rudzka policja. Mężczyźnie, który był ścigany europejskim nakazem aresztowania, grozi 15 lat więzienia. Do ciężkiego pobicia doszło w ubiegłym roku na terenie jednego z ogródków działkowych. W trakcie awantury dwóch mężczyzn zaatakowało swojego znajomego. Napastnicy skatowali swoją ofiarę do nieprzytomności, a potem wywieźli ją i pozostawili bez pomocy. Informacje wracają o 14, a teraz jeszcze pogoda. Do końca dnia w większości kraju utrzyma się umiarkowane zachmurzenie. Przelotny deszcz może pojawić się jedynie na Podlasiu i w górach. Najcieplej dzisiaj na południowym zachodzie, do 24 stopni.
24: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. Zapraszam na kolejnych Skołowanych. Ministerstwo Infrastruktury przygotowało projekt zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania fotoradarów czy odcinkowych pomiarów prędkości. Obecnie około 40% wykroczeń zarejestrowanych przez te urządzenia nie kończy się skutecznie, to znaczy nałożeniem odpowiedniej kary. Z różnych powodów najczęstszymi są nieodebranie wezwania oraz wskazanie fikcyjnych osób jako kierujących pojazdem w momencie wykroczenia. Ministerstwo Infrastruktury który twierdzi, że znalazło rozwiązanie na to? Czy oby na pewno? O tym porozmawiam z Jackiem Posyniakiem, radcą prawnym z JP Legal, Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
1: Tak jak ja rozumiem ten projekt, początkowa procedura będzie wyglądać tak jak dotychczas, czyli no, fotoradar zarejestrował wykroczenie przekroczenia prędkości czy przejazdu na czerwonym świetle. Zostaje wysłana taka adnotacja, informacja do właściciela pojazdów, że ze zdjęciem i tak dalej, i tak dalej. Taki właściciel nie odbiera na przykład awiza i rozumiem, że w tym momencie na przykład po 30 dniach od wysłania pierwszego i drugiego powiadomienia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czy też Inspektorat Transportu Drogowego w formie administracyjnej nałoży sankcje już bezpośrednio też na właściciela pojazdów. I tak od 2 tygodni słyszę, że będzie trochę zmieniona ta właśnie ścieżka wystawiania mandatów z kodeksu wykroczeń na karę administracyjną. I proponowałbym, żeby pan wyjaśnił na początek, jaka jest różnica pomiędzy właśnie tymi dwiema ścieżkami.
2: No właśnie, to jest propozycja taka, żeby te drogi szły równolegle. De facto w praktyce polega to na tym, że w trybie stricte wykroczeniowym mamy pewne reguły, które wynikają nam zarówno z kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który reguluje nam pewne podstawowe zasady prowadzenia takiego postępowania. Między innymi tryb domniemania niewinności, to znaczy do momentu, gdy wina nie zostanie ponad wszelką wątpliwość udowodniona, do tego momentu sprawca takiego, domniemany sprawca takiego wykroczenia jest uważany za osobę niewinną. Tutaj pojawia nam się tryb de facto równoległy. On nie ma zastąpić trybu wykroczeniowego, ponieważ ten tryb wykroczeniowy nadal będzie funkcjonował w podobnym kształcie. Tu ma pojawić się tryb administracyjny, który, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, po 30 dniach de facto wygeneruje nam z mocy prawa obowiązek zapłaty. I będzie to obowiązek zapłaty, który w praktyce nie zawsze będzie musiał obciążać sprawcę wykroczenia.
1: Faktycznego sprawcę.
2: Dokładnie. Tutaj tak naprawdę tą odpowiedzialność będzie ponosił właściciel lub w przypadku pojazdów leasingowych użytkownik pojazdu. I w praktyce nie będzie miało dla trybu administracyjnego żadnego znaczenia, czy mamy do czynienia z rzeczywistym kierowcą, który popełnił takie wykroczenie, czy też nie. Stąd uważam, że na pewno pojawią się pytania, czy takie rozwiązanie jest rozwiązaniem konstytucyjnym, ponieważ tryb administracyjny jest jak najbardziej dopuszczalny, tylko tryb administracyjny, który ma wyłączać domniemanie niewinności, no to już jest naprawdę krok bardzo daleko idący.
1: No tak, to za chwilę do tego domniemania niewinności dojdziemy, no bo jak rozumiem też z projektu, właściciel pojazdu, jak odbierze takie wezwanie administracyjne, no to może powiedzieć, że to nie on, nie przyznaje się do winy. I co wtedy? Ale po kolei. To załóżmy, że ta cała procedura idzie zgodnie z planem. Zakładamy, że jednak właściciel pojazdu tego pierwszego wezwania, jeżeli chodzi o procedurę tą wykroczeniową, mandatową, nie odebrał awiza, zostało wystawione właśnie to postępowanie administracyjne, kara administracyjna, ale jak ona jest dostarczana, informacja o karze administracyjnej do właśnie takiego właściciela? Rozumiem, że też pocztą, tak samo jak ten mandat wykroczeniowy.
2: Tak, co do zasady, standardowo doręcza się takie dokumenty pocztą, ale tu właśnie pojawiają się głosy, aby stosować coraz częściej kwestie związane z doręczeniem elektronicznym, jako równie skutecznym jak doręczenia pisemne. Szczególnie ma to, będzie to miało znaczenie w przypadku firm, spółek, w których na co dzień funkcjonują tego typu doręczenia elektroniczne. To spowoduje znaczne przyspieszenie powiadomienia o tym, że procedura administracyjna została wszczęta, ale też de facto przyspieszy ewentualną egzekucję takich kar administracyjnych. Dlatego tu mamy wyraźnie też plan odejścia wyłącznie od doręczeń stricte klasycznych, pocztowych. Tu też warto wziąć to pod uwagę.
1: Jasne, ale chyba jeszcze nie ma obowiązku posiadania elektronicznej skrzynki doręczeń, prawda? Jeszcze jednak obowiązuje ten proces dostarczenia również papierowego. Jeżeli ktoś nie założył sobie elektronicznej skrzynki, no to trzeba papierowo. I zastanawiam się, jeżeli
2: oczywiście,
1: ktoś ma...
2: że trzeba papierowo, ale to jest jeden z pierwszych dokumentów, który tak mocno przyjmuje już
1: tą wersję elektroniczną
2: doręczenia. Jasne. Tak. Także tu jest krok w stronę tej informatyzacji, ale de facto nie ma to ułatwić obywatelowi odbieranie takich dokumentów, ale ma przyspieszyć egzekucję.
1: Jasne, rozumiem. Ale zakładając, że jednak ktoś nie ma tej elektronicznej skrzynki i dalej takie wezwanie...
2: Nie, no to klasycznie drogą pocztową, oczywiście.
1: A jeżeli nie odbierze znowu awiza o tej z tą informacją o nałożeniu kary administracyjnej, to ona...
2: Przyjmiemy w tym momencie fikcję doręczenia. Podwójne nieodebranie awiza, tak jak w każdym innym postępowaniu, zostanie uznane za fikcję doręczenia, czyli że ten dokument skutecznie został doręczony.
1: No dobrze, ale w przypadku postępowania mandatowego, tego wykroczeniowego, jest coś takiego jak okres przedawnienia, prawda? A w przypadku tego postępowania administracyjnego?
2: No właśnie, tu chciałbym wskazać, że w przypadku postępowania administracyjnego kara zostaje nałożona, nie zostaje zapłacona w terminie wskazanym w dokumencie, a następnie zostanie ściągnięta przez Urząd Skarbowy z wszelkich dostępnych rachunków. Więc tu trudno powiedzieć o tym, że to nam się przedawni, ponieważ taka egzekucja nastąpi od razu po przekroczeniu terminu. Jeżeli podatek nieruchomości jest niezapłacony w terminie, dostaje się jedno upomnienie, czy tam drugie upomnienie, następnie z automatu następuje egzekucja dokonana przez Urząd Skarbowy w trybie administracyjnym. Więc tu trudno nam powiedzieć, żeby to się przedawniło. Oczywiście istnieje możliwość wnioskowania o przywrócenie terminów i inne tego typu rozwiązania, tylko że w praktyce będą to rozwiązania stosowane już po tym, jak egzekucja nastąpi. Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać, bo jak ja zapoznawałem się też wstępnym zarysem tego projektu, to właśnie dla przedsiębiorstw i spółek ma być obowiązkowo doręczane mają być takie zawiadomienie o opłacie administracyjnej przez specjalne konto, które będzie założone w systemie Głównej Inspekcji Transportu Drogowego.
1: Tak.
2: Więc tutaj, szczególnie na przykład dla przewoźników, firm transportowych, ta procedura doręczenia znacznie się przyspiesza, ponieważ de facto będzie to obowiązek załączenia takiej skrzynki odbiorczej. Mhm. Dodam też, że w przypadku leasingu czy też najmu długoterminowego do centralnej ewidencji pojazdów, do CEPiK-u, trafią dane faktycznego użytkownika. Projekt wskazuje, że każdy z leasingodawców będzie miał określony czas, aby wpisać dane faktycznego użytkownika danego pojazdu. Tak, żeby unikać pośrednika w postaci zapytania firmy leasingowej, później firma leasingowa pyta daną firmę, której leasing udzieliła, ta firma w jakimś terminie wskazuje kierowcę lub nie wskazuje. Tu ten kierowca ma być wskazany od razu, tak, aby ta procedura była bardzo szybka.
1: Tak. Tutaj w przypadku leasingów, czy te właśnie samochodów, które są na jakąś firmę, a tylko zostały użyczone w pewien sposób, to jest jasna sprawa, ale mnie bardziej zastanawia, jak to będzie wyglądać w przypadku osób całkowicie prywatnych. Bo jaka będzie różnica dokładnie w tym, że będzie trudniej uciec od tej kary administracyjnej w porównaniu do kary z postępowania mandatowego.
2: W przypadku postępowania mandatowego, w przypadku nieprzyjęcia mandatu, no bo w przypadku przyjęcia mandatu to egzekucja jest podobna. W tym przypadku nic nie zmieni. Natomiast w przypadku nieprzyjęcia mandatu, albo w przypadku tak naprawdę, gdy nie wiemy, na kogo nałożyć taki mandat, taką grzywnę w postępowaniu wykroczeniowym, różne postępowanie sądowe. Postępowanie sądowe ma to do siebie, że potrafi, szczególnie w dużych jednostkach miejskich, naprawdę trwać wiele miesięcy, jeśli nie wiele lat. To powoduje, że nie dość, że sądy zajmują się sprawami dość błahymi, nie ukrywajmy, to jeszcze odpowiednia taktyka procesowa, odpowiednia, to jest może w cudzysłowie, zastosowana przez wielu podejrzanych o popełnienie wykroczenia, powoduje, że takie postępowania są przewlekane. Wzywa się kolejnych świadków, przeprowadza się dowody, które nie zawsze służą temu, aby to postępowanie zakończyć sprawnie. Dlatego bardzo dużo części tych spraw wykroczeniowych ulega po prostu przedawnieniu.
1: Ale to rozumiem w momencie, w którym już sprawa trafi do sądu.
2: Tak, nie przyjęcie mandatu, to sprawa trafia do sądu.
1: No dobrze, a w tym przypadku...
2: Tak naprawdę z automatu.
1: Tak, i tutaj jest ten bardzo duży znak zapytania w całej tej reformie, że znów właściciel takiego pojazdu, do którego zostanie wysłana ta informacja o popełnieniu wykroczenia, powie, że ja odmawiam przyjęcia mandatów. Kara administracyjna nie zostanie nałożona, no bo jednak odpowiedź od tego właściciela jakaś została nadesłana, prawda? I znów wszczynane jest...
2: W przypadku odpowiedzi właściciel. No tak, w przypadku... To jest bardziej rozwiązanie dla osób, które nie odbierają korespondencji oraz które przewlekają postępowanie poprzez wskazywanie, tak jak pan redaktor słusznie powiedział, fikcyjnych, nieistniejących osób lub osób, którym jest oczywiste, że takimi kierowcami nie były. To jest bardziej w tym kierunku. To ma uszczelnić, bo jeżeli dana osoba naprawdę nie wie, kto prowadził jej pojazd, jestem w stanie sobie wyobrazić takiej sytuacji, że dana osoba nie wie, kto prowadził. Przykładowo, nie wiem, pojazd firmowy był udostępniony 10 osobom, nie miał, powiedzmy, ewidencji pracy kierowców. Może być problem. Natomiast to ma uszczelnić system pod kątem nieodbieranie korespondencji i wskazywanie fikcyjne.
1: I pana zdaniem uszczelni?
2: Finansowo na pewno uszczelni, tylko wrócę do punktu wyjścia jako obrońca. Nie lubię, gdy tryb administracyjny narusza prawo do obrony i domniemanie niewinności. Może prawa do obrony do końca nie narusza, bo każdy ma możliwość posiadania zarówno obrońcy w postępowaniu wykroczeniowym, jak i pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym. Niemniej jednak decyzja urzędnika ma przesądzać, nie czekając na wynik sprawy wykroczeniowej, o tym, że ktoś w praktyce popełnił wykroczenie. Tu jest dla mnie duża niespójność i nawet użyję tego właśnie, czy jest to rozwiązanie na pewno konstytucyjne.
1: No tak, ale z drugiej strony przecież to w pewien sposób ktoś, kto nie odbiera tego awiza, nie odbiera informacji o tym, że zostało wszczęte pewnego rodzaju postępowanie wyjaśniające w sprawie o wykroczenie, w pewien sposób sam na siebie nakłada w tym momencie ten dodatkowy bat.
2: Ale w przypadku spraw wykroczeniowych, jeżeli jest wezwanie z komendy policji, ktoś go nie odbierze raz czy drugi raz, sprawa i tak, nawet bez złożenia przez niego wyjaśnień, może trafić do sądu.
1: Tak, tak.
2: I wtedy sąd wzywa na rozprawę. Jeżeli sąd w piśmie wzywającym na rozprawę wskaże stawienice obowiązkowe, to tutaj nie ma wyjątków. I taka osoba musi się stawić. Jak się nie stawi, poniesie z tego powodu negatywne konsekwencje. I taka sprawa wobec takiej osoby na pewno ma możliwość się skończyć. Pytanie, czy skończy się przed upływem przedawnienia.
1: No właśnie,
2: i tu jest
1: dokładnie
2: to pytanie otwarte.
1: Dokładnie tak. A proszę mi powiedzieć,
2: czy obywatel ma ponosić konsekwencje tego, że Sąd w prawie wykroczynowym pracuje tak długo, bo ma tych spraw tak dużo. Przecież to nie jest wina kierowcy.
1: No tak, a z punktu widzenia kosztów ponoszonych przy takich sprawach, które toczą się kilka lat, to bardziej się opłaca jednak ta administracyjna kara, czy jednak ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć tą sprawę w nieskończoność i z dużą szansą, że właśnie przedawnienie będzie, no i państwo, obywatele zapłacą za taką sprawę.
2: Pan redaktor powiedział między nami, to już odpowiada między nami. Uważam, że każdemu należy się prawo do obrony.
1: Jasne.
2: I uważam, że obywatel nie powinien ponosić konsekwencji niewłaściwej organizacji pracy sądów zajmujących się wykroczeniami drogowymi. Tu bym się też skupił na jakby na istocie problemu.
1: Ale z jakiegoś powodu właśnie te sprawy tyle się czeka, bo może tak dużo tych spraw jest. I dzięki temu tej zmianie z kary mandatowej na administracyjną tych spraw będzie mniej po prostu, więc też sądy może troszeczkę zostaną odciążone. Nie wiem, tak kombinuję.
2: To na pewno mogą zostać odciążone, tylko wtedy przekazujemy część władzy sądowniczej urzędnikowi.
1: Tak, tak.
2: I tu czuję pewien dyskomfort, chociaż zależy mi na tym, żeby po naszych drogach jeździło się bezpiecznie i aby wykroczeń było jak najmniej, bo to jest oczywiste.
1: Też trzeba powiedzieć, że takie rozwiązania nie są tylko wynalazkiem w Polsce, ale działają w kilku krajach dość skutecznie, w krajach, w których jest bezpieczniej na drodze. Więc no, jakiegoś rodzaju rozwiązania trzeba znaleźć, aby uszczelnić ten cały system. Tak jak powiedzieliśmy, około 40% wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary kończy się nieskutecznie. To bardzo dużo, prawda?
2: To jest takie po części trochę przyzwolenie na nieprzestrzeganie tych zasad, tak. Bo skoro 40% nie kończy się de facto ukaraniem lub przynajmniej skutecznym wyjaśnieniem, bo przecież w przypadku przedawnienia to nie umiemy powiedzieć, czy ta osoba zawiniła, czy też nie zawiniła, no to przyznam, że systemowo no jest to duży problem.
1: Jacek Posyniak, radca prawny z JP Legal, Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych. Czas antenowy Skołowanych dobiegł końca. Ja zachęcam do wysłuchania naszej całej rozmowy w systemie podcastowym na tok.fm.pl lub w aplikacji mobilnej. Za kilka minut na antenie informacje. Krzysztof Woźniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
3: Tok 360 w południe tym samym dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Martą Latecką i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Za chwilę o godzinie 14 informacja, a po informacjach w popołudniu Tok FM przywita się z Państwem Paweł Sulik. Ja nazywam się Filip Kakusz. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
5: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
4: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
4: Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Trwa obława za sprawcami śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Policja utworzyła specjalny zespół. Ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech wróciły już do Polski. Teraz sekcje zwłok pokrzywdzonych. Przed nami ostatnie pojedynki o piłkarską Ligę Mistrzów. Kto zagra dziś wieczorem, o tym powiemy na koniec. Minęła 14. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. W Krakowie powstała specjalna grupa złożona z najlepszych policjantów w Małopolsce, której celem jest zatrzymanie wszystkich sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Zarówno pobity mężczyzna, jak i sprawcy wywodzili się z grup pseudokibicowskich. Katarzyna Młynarczyk.
9: Policja do tej pory zatrzymała w sprawie dwie osoby, w tym jedną nieletnią. W tej chwili trwają działania, których celem jest zatrzymanie także trzech pozostałych, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
10: W tym momencie skupiamy się na ustaleniu ich miejsca pobytu i jak najszybszym zatrzymaniu.
9: W sprawę zaangażowanych jest kilkuset policjantów. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce z czwartku na piątek, klub Wisły Kraków wprowadził do swojego regulaminu zakaz eksponowania symboliki grupy Młoda Ferajna, kojarzonej z brutalnymi ustawkami. Policja na razie nie mówi jednak oficjalnie, z jakich środowisk pseudokibicowskich wywodzą się osoby, które uczestniczyły w śmiertelnym pobiciu oraz ich ofiara. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
8: Ciała 12 ofiar wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Zwłoki przetransportowano dziś wojskowymi samolotami, które przed godziną 13 wylądowały na lotnisku w Krakowie-Balicach. Marcin Starzec.
11: Na zlecenie prokuratury okręgowej w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku, ciała pielgrzymów sprowadzono do Krakowa, gdzie sekcję zwłok wykona Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wczoraj wieczorem zakończono formalności związane z przewiezieniem zwłok, w tym przekazano stronie węgierskiej wszystkie akty zgonu. W węgierskich szpitalach pozostały jeszcze 3 najciężej ranne osoby. Gdy tylko ich stan zdrowia na to pozwoli, a lekarze wyrażą zgodę, pacjenci zostaną przetransportowani do polskich szpitali. Równolegle w placówkach medycznych w Rzeszowie pod opieką lekarzy są jeszcze 3 osoby. Pozostali uczestnicy tego tragicznego zdarzenia zostali już wypisani ze szpitali i przebywają w swoich domach. Marcin Starzec, TOK FM.
8: Do wypadku doszło ponad tydzień temu, gdy autokar wracający z pielgrzymki do Meczugorje zjechał z drogi. Zginęło 12 pasażerów. Pakistańskie służby badają okoliczności dzisiejszego pożaru szpitala w stolicy kraju, Islamabadzie. Na oddziale ginekologicznym zginęło 15 niemowląt. Tylko jedno dziecko udało się uratować. Według wstępnych ustaleń przyczyną była awaria systemu klimatyzacji. Służby zareagowały na ten pożar zbyt późno. Rozpacza jedna z matek.
12: Ratownicy przybyli po 2 godzinach. Nie przestawałam płakać i lamentować. Potem po 4 godzinach pojawiła się policja, by przeprowadzić dochodzenie. Do diabła z naszymi służbami. Niemowlęta spłynęły tam na śmierć i nikt nie był w stanie ich uratować.
8: Ekipom ratunkowym udało się już ugasić ogień. Premier Pakistanu zapowiedział podjęcie surowych kroków wobec osób odpowiedzialnych za tragedię. Na plaży Olimp nad Morzem Czarnym w Rumunii odnaleziono fragmenty drona nieznanego pochodzenia, przekazał portal DGP24. Bezzałogowca zauważyli turyści, którzy rano przyszli na plażę, a następnie powiadomili służby. Według źródeł portalu dron miał posiadać ładunek wybuchowy. Rumuńskie władze nie podały, z jakiego kraju pochodziła maszyna. Jednocześnie rosyjskie MSZ poinformowało o wezwaniu na jutro na rozmowę rumuńskiej charge d'affaires. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskali norweski Bodø Glimt, azerski Sabah Baku, gdzie gra Polak Tymoteusz Puchacz, oraz dość niespodziewanie austriacki LASK Linz, który wyeliminował szkocki Celtic Glasgow, chociaż miał do odrobienia w pewnym momencie aż 4 bramki. Więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, opowie Błażej Kulesza.
13: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olympique powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważny moment dla nas i dla klubu. Ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olympiquem nie wygrali. W 2 ostatnich meczach padły remisy. Dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie. Po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: A w pozostałych meczach AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia, Celje ze Slovanem Bratysława, a Viking Stavanger z Dynamem Zagrzeb. Informacje wracają o 14.20, a teraz jeszcze pogoda. Więcej chmur, a także przelotny deszcz może pojawić się dziś jedynie w górach i na północnym wschodzie. Na pozostałym obszarze więcej słońca. Temperatura maksymalna od 19 stopni na północnym wschodzie do 24 na zachodzie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 6 minut po godzinie 14, popołudnie Radia TOK FM, dziś środa, 26 sierpnia, dzień dobry, mówi Paweł Sulik. Rozpoczynamy program od rozmowy z Anną Cymer, historyczką architektury, absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Będziemy rozmawiali o blokach z wielkiej płyty. Znalazłem 2 cytaty. Pierwszy brzmi tak, to jest z gazety.pl. W Kielcach dojdzie do symbolicznego wydarzenia. Zburzony zostanie tam 10-piętrowy budynek z popularnej w czasach PRL-u wielkiej płyty. Czy to koniec pewnej ery? To gazeta.pl. Za to dziennik Gazeta Prawna, tak trochę delikatniej. Wielkie betonowe płyty przy ulicy Młodej w Kielcach odchodzą w zapomnienie. No więc do pani mam pytanie, czy to jest symboliczne wydarzenie, jak chce gazeta.pl, czy to koniec pewnej ery, czy może te bloki, tak jakby na naszych oczach, odchodzą powoli w zapomnienie. Co za proces tu się wydarza?
15: Myślę, że z punktu widzenia jakości przekazu medialnego, to te 12 milionów Polek i Polaków, którzy ciągle mieszkają w blokach z wielkiej płyty, mogłoby być teraz lekko przerażonych tymi nagłówkami. Mhm. Nie, no oczywiście to jest chyba raczej wymóg mediów, że trzeba tak formułować tytuły artykułów, natomiast oczywiście nie jest to prawda i nie rozpada się wielka płyta na naszych oczach i nie rozpoczyna się na naszych oczach koniec epoki tego typu zabudowy z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim takich, że nie ma takiej konieczności, bo nic tej zabudowie nie dolega poza tym jednym blokiem. Myślę, że tutaj trzeba by jednak rzetelnie spojrzeć na sprawę i ten konkretny blok z Kielc, o którym mowa, który jest bohaterem tych alarmistycznych artykułów, no to był blok, który nigdy nie był remontowany, który był przeznaczony dla... gdzie znajdowały się mieszkania komunalne, które, jak wiemy doskonale, może dziś to już wygląda inaczej, ale przez wiele lat w poprzednich dekadach no były tak traktowane po macoszemu i nikt się nie przejmował tym, jak funkcjonuje taki obiekt, więc dochodziło tam do rozmaitego rodzaju dewastacji i zniszczeń z rozmaitych powodów, nie tylko przecież z powodu, nie wiem, różnych problemów, które mieli mieszkańcy tego bloku. I co więcej, ten blok od, zdaje się, 10 lat stał pusty, co, jak wiemy doskonale, też nie służy budynkom, jeżeli są nieużytkowane. W związku z czym no to jest jeden konkretny przypadek, gdzie rzeczywiście z powodów niekoniecznie bezpośrednio związanych z jakością architektury, ale raczej z jakimś takim zbiegiem okoliczności, funkcji zadbania tego budynku. No rzeczywiście ten budynek, ten konkretny, został doprowadzony do takiego stanu, gdzie rozumiem, że faktycznie nadaje się wyłącznie do rozbiórki, że już nie ma sensu go remontować.
14: Ale właśnie, skoro jesteśmy w tym punkcie, to chciałem zapytać o pozytywne oceny związane z blokami z wielkiej płyty, ponieważ czasami można natknąć się wręcz na informację, że z różnych względów, głównie ekonomicznych, ale nie tylko, istnienia wieloletniej zieleni, świetnie rozrośniętej, istnienia lokali usługowych, sklepów, szkół, przedszkoli i tak dalej, okazuje się, że dla części kupujących albo chcących kupić mieszkanie w Polsce, akurat osiedla z wielkiej płyty okazują się być bardzo dobrym wyborem. I tu jest paradoksalnie zupełnie inny wizerunek, a mianowicie świetnego miejsca w dużym mieście do zamieszkania. A, i jeszcze te bloki były budowane, czy też osiedla, w ten sposób, żeby komunikacyjnie jakoś to się widziało z resztą miasta, co tak nie jest takie oczywiste w naszych czasach. Czyli chciałem panią zapytać o ten pozytywny wizerunek. Na ile to jest coś, co czasami w mediach widać, a na ile to jest autentycznie pozytywny wizerunek bloków z wielkiej płyty.
15: No ja jestem przekonana, patrząc zarówno na to, jak funkcjonują te PRL-owskie osiedla, jak i porównując je z tymi nowymi osiedlami, jak i przede wszystkim rozmawiając z ludźmi, którzy w tych osiedlach mieszkają, że tych pozytywów jest chyba więcej. Oczywiście, że ten rodzaj architektury, tej prefabrykowanej, szczególnie tej wielkopłytowej, ma swoje mankamenty, czy też raczej powiedziałabym, że miał swoje mankamenty. Nie ze względu na samą technologię, bo ta technologia była całkiem dobra, tylko raczej na jakość wykonania, która, jak wiemy, w latach 70. miała swoje różne ciemniejsze oblicza. I te mankamenty owszem były, natomiast później przez kolejne dekady, kiedy te bloki były poddawane remontom, były poddawane, nie wiem, termomodernizacji, wymiana instalacji, wymiana wind i tak dalej, te bloki jakby zyskały komfort, który jest porównywalny z każdym innym rodzajem zabudowy w mieście, a te wszystkie zalety, które pan wymienił, czyli właśnie te duże odległości między blokami, wypełnione zielenią, mnóstwo przestrzeni takich wspólnych, publicznych, place zabaw, szkoły, przedszkola, sklepy, plus właśnie sieć komunikacyjna, bo to jest niezwykle istotne, że praktycznie no każde osiedle w Polsce takie duże ma, nie wiem, a to tramwaj, a to linie autobusowe, wygodny dojazd, jest dobrze skomunikowane z różnymi innymi dzielnicami. No to są zalety, które przykro to powiedzieć, ale dzisiaj właśnie są na wagę złota tak naprawdę. I oczywiście w idealnym świecie chcielibyśmy, żeby każdy mógł sobie wybrać, gdzie chce mieszkać, bo myślę, że to, co dzisiaj można by przedstawić jakby jako no nie wiem, rodzaj wady takich osiedli, no to jest skala tych bloków, tak? One są po prostu bardzo duże, zazwyczaj. Najczęściej pod hasłem osiedle z wielkiej płyty widzimy te ogromne bloki, nie wiem, 11-piętrowe, gdzie jest, nie wiem, 10 klatek i w każdej klatce 11 pięter. Więc to jest po prostu bardzo duży blok. Jest to rzeczywiście specyficzna forma zamieszkiwania w otoczeniu bardzo dużej liczby ludzi.
14: Jest jednak cień na tym obrazku, dwa mi się wydaje. To pierwszy i zasadniczy. Pani wspomniała o termoizolacji, ale ona się dokonywała, termomodernizacji, ona się dokonywała jakiś czas temu. Tymczasem w kwestii termomodernizacji w Polsce my mamy do czynienia z procesem, który bardzo szybko i bardzo intensywnie na naszych oczach wyznacza zupełnie inne standardy. To znaczy to, że gdzieś tam termomodernizowano. Ja wiem, że w ogóle większa część część bloku z Wielkiej Płyty, w jaki sposób była termomodernizowana. Tylko że teraz, od momentu, kiedy zresztą zaczęły funkcjonować twarde papiery, przecież mamy świadectwa efektywności energetycznej, tak, mieszkań, to ten obraz trochę inaczej zaczął wyglądać. I to oraz druga rzecz, najczęściej jak widzę wymieniana, czyli jednak stan instalacji, głównie elektrycznych, to jest jednak coś, co wymagałoby naprawdę gruntownej zmiany. Nie wiem, na ile według pani to są rzeczy, które da się równoważyć na przykład tą zielenią, komunikacją, placówkami usługowymi i tak dalej.
15: Raczej ja bym spojrzała na to w ten sposób, że na przestrzeni nawet tej, powiedzmy, epoki nowoczesnej, czyli tam od XIX wieku, jakby tak naprawdę każdy rodzaj zabudowy starzeje się, tak? I jeżeli się go nie modernizuje, no to on po prostu traci te swoje walory oferowania pewnego komfortu mieszkaniowego, takiego, jakiego byśmy sobie życzyli jako użytkownicy. I możemy dokładnie to samo powiedzieć o, nie wiem, kamienicach, które stereotypowo są uważane za najlepsze miejsca do życia w mieście, że takie luksusowe i wygodne, i każdy marzy o tym, jeżeli chce mieszkać w mieście, żeby mieszkać w kamienicy. To też nie jest prawda. W kamienicach nie ma wind, bardzo często nie ma ogrzewania centralnego, czyli jest jakiś system taki jednostkowy dotyczący pojedynczych budynków i cała masa rozmaitych, ciemne podwórka i tak dalej. Więc każdy z rodzajów zabudowy, szczególnie w czasach, w których żyjemy, kiedy ten postęp jakby taki technologiczny, a co za tym idzie trochę nasze wymagania i oczekiwania, zmieniają się błyskawicznie. Nigdy tak szybko nie zmieniał się świat, jak ten, w którym żyjemy teraz. Że no, jakby siłą rzeczy każdy rodzaj architektury no trochę nie nadąża za tymi zmianami, no bo jak wiemy doskonale, proces powstawania architektury jest dosyć mozolny i ta bezwładność jakby tych inwestycji jest taka, że szybko może się okazać, że pewne rozwiązania zastosowane w danym momencie rzeczywiście po dekadzie, no nie wiem, mogłyby być lepsze, tak? Można byłoby zastosować lepszą technologię, tak jak nawet z tym nieszczęsnym styropianem na tych blokach, który wtedy, kiedy był instalowany w tych latach 90.

0: na to i powiedzieć, ho, ho, ho, ciekawe, jak nasza koalicja sobie w tym kontekście radzi z różnymi wyzwaniami, albo każda następna, bo większa część publicystów twierdzi, że w przyszłym roku, jeśli ktoś przejmie władzę i ta władza się zmieni, to to też będzie koalicja. Za chwilę po 14.20 będzie z nami Łukasz Koterba, dziennikarz zajmujący się Holandią.
1: Autopromocja.
2: Jaką rolę odgrywa dzisiaj jeszcze kardynał Stanisław Dziwisz w polskim kościele? On jeszcze wciąż jest ważny, czy już nie?
3: Przez część kościoła jest traktowany jak mistrz skrupułek. Dobrze jest go do końca zaprosić, zrobić z nim zdjęcie. Jest to postać bardzo dalece problematyczna z punktu widzenia, zwłaszcza skandali seksualnych w kościele powszechnym. Gdyby kardynał Stanisław Dziwisz zaczął mówić, co wie, to byłoby to niewygodne oczywiście nie tylko dla niego.
2: Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. Czwartki.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega, mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
4: dalej masz. Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 14.20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Co najmniej 9 osób nie żyje po potężnej powodzi na północy Nepalu. Prawie 400 turystów uznaje się za zaginionych, więc liczba ofiar śmiertelnych prawdopodobnie wzrośnie. Wśród zaginionych są m.in. obywatele Indii, USA czy Wielkiej Brytanii. A teraz informacje dla kierowców. Autostrada A2 w kierunku Poznania jest zablokowana. Na odcinku pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Bóg zderzyły się 2 samochody. W wypadku ranna została przynajmniej jedna osoba. Utrudnienia mają potrwać co najmniej 3 godziny. Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego zatrzymali 2 mężczyzn, którzy transmitowali w internecie swoje włamanie do autobusu. Funkcjonariuszy powiadomiła osoba z innej części Polski, która oglądała transmisję. 42 i 48-latek usłyszeli już zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi im do 10 lat więzienia.
12: Filip Dekusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Opera Carmen Bizeta zostanie wystawiona w piątkowy i niedzielny wieczór przed Bielskim Teatrem Polskim. To jedno z kluczowych wydarzeń w ramach Polskiej Stolicy Kultury. W wydarzeniu wystąpi blisko 200 wykonawców, soliści operowi, aktorzy, muzycy, orkiestry.

0: Nostra Banda, chórzyści i kilkudziesięciu tancerzy. Spektakl odbywać się będzie na kilku planach, obejmie dużą przestrzeń w pobliżu teatru, istotną rolę odgrywać też będą multimedia. A w przyszłym roku tytuł Polskiej Stolicy Kultury dzierżyć będą Katowice i właśnie temu zagadnieniu poświęcona jest 17. edycja konkursu fotograficznego Katowice w obiektywie. Zgłoszenia można przesyłać do 9 października, a najlepsze zdjęcia trafią na wystawę na początku grudnia. Wrocławski Teatr Lalek rusza w trasę. We wrześniu i w październiku odwiedzi kilkanaście miejscowości na Dolnym Śląsku i Wielkopolsce, tak by sztuka teatralna znalazła się na wyciągnięcie ręki w różnych zakątkach regionu. Wystawione zostaną m.in. spektakle Misiaczek, Kulawa Kaczka i Ślepa Kura, Skarpety i Papiloty, wszystkie przeznaczone dla najmłodszych widzów. Barn Stage Festival odbędzie się w piątek i w sobotę w Chorzowie. To klimatyczny festiwal, podczas którego prezentują się młode zespoły grające rock, indie i alternatywę.
1: Stodoła jest nawet wyplakatowana, można powiedzieć, fragmentami różnych zinów i czasopism rockowo-metalowych. Jest nawet człowiek wiktoriański Da Vinci.
2: Tak, trzymający gitarę.
1: Dokładnie. Więc z roku na rok forma tego festiwalu jest coraz bardziej profesjonalna.
0: Mówili Maciej Zieliński z ratusza oraz Tymon Kiełbasa, twórca festiwalu, którego trzecia edycja rozpocznie się w piątek. Pogrzeb pisarza Ignacego Karpowicza odbędzie się jutro w Grudku w Podlaskiem. Pisarz, tłumacz, autor powieści Ości czy Baladyny i Romanse, za którą otrzymał paszport polityki, zmarł 22 sierpnia, miał 50 lat. Był regularnie nominowany do najważniejszych polskich nagród literackich. Jego ostatnia powieść, Ludzie z nieba, została wydana w 2024 roku.
3: W większości kraju dzisiaj umiarkowane zachmurzenie. Popadać może jedynie na Podlasiu i w górach. Termometry na przeważającym obszarze pokażą około 22 stopni.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: 23 minuty po godzinie 14. Słuchamy Radia Tok FM. Popołudnie Radia Tok FM. Jest z nami Łukasz Koterba, dziennikarz zajmujący się Holandią. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: No właśnie, tak zapowiadałem słuchaczom i słuchaczkom, że warto się przyjrzeć temu, co się dzieje z koalicją rządzącą w Holandii, a to dlatego, że my tu w Polsce mamy koalicję rządzącą, a pewnie w przyszłym roku nawet jakby się zmieniła władza, też będziemy mieli koalicję rządzącą. Ale czy Holandia jest dobrym przykładem? Najpierw poproszę pana, żeby pan krótko scharakteryzował sylwetkę premiera, jak czytam, najmłodszego premiera w historii Holandii, Roba Jettena, który w lutym, tak, został premierem. Tak. Jakimi hasłami w ogóle on szedł do... odpowiedział na co miał być właśnie tenże najmłodszy premier w Holandii?
6: Tak, on szedł z takim głównym hasłem, które brzmiało Het kan wel, czyli da się to zrobić, można wreszcie coś zrobić. I to hasło było taką odpowiedzią na to, co działo się w holenderskiej polityce już od kilku lat, bo padały kolejne rządy. To była najpierw końcówka rządów Marka Rutego, którego pewnie wielu słuchaczy kojarzy, bo jest teraz szefem NATO, czy sekretarzem generalnym NATO. Natomiast jego ostatnie rządy już się charakteryzowały takim marazmem, wewnętrznymi konfliktami, brakiem decyzji w kluczowych kwestiach, z którymi Holandia się musi mierzyć. Potem jak odszedł Rutte, no doszło do takiej małej, można powiedzieć, populistycznej rewolucji. Najlepszy wynik w wyborach uzyskał taki antyislamski, radykalny polityk Geert Wilders. Powstał taki sklecony na szybko rząd populistyczno-prawicowy, który te partie zaczęły się ze sobą szybko kłócić. Premierem był taki urzędnik Dick Schoof, który nie miał realnej politycznej władzy. To się wszystko szybko skończyło kryzysem i kolejnymi przyspieszonymi wyborami. I na te właśnie wtedy, to było w 25 roku, wtedy Holendrzy, trochę zmęczeni tym, co się działo, trochę powiedzieli, chcemy wreszcie pewnej stabilizacji. Partie tak zwane mainstreamowe znów uzyskały trochę lepsze wyniki. Natomiast holenderski parlament, który od lat jest bardzo rozproszony, można powiedzieć, tam jest kilkanaście partii w parlamencie, który liczy druga izba 150 posłów, on znów był bardzo rozdrobniony i z tego rozdrobnionego parlamentu udało się złożyć rząd mniejszościowy,
5: ale zaraz, muszę pana zapytać o jedną rzecz, bo myślę, że słuchacze i słuchaczki zastanawiają się nad tym momentem przejścia. Bo pan powiedział o dużym zamieszaniu, które spowodowane było tym, że ta prawicowa, czasami dość radykalna koalicja, ona nie, mówiąc kolokwialnie, odwołując się do tego hasła, które pan podał, ona kolokwialnie nie dała rady. Tylko czy ona nie dała rady technicznie, w sensie te partie się ze sobą kłóciły, czy też tam programowo było nie tak, że społeczeństwo holenderskie stwierdziło, no nie, to już poszło za bardzo w prawo, to są zbyt radykalne propozycje, czy też oni po prostu technicznie nie byli w stanie funkcjonować jako normalnie, realnie działający rząd? Co tam poszło nie tak?
6: Myślę, że jedno i drugie, aczkolwiek to drugie bardziej. Ta koalicja składała się z takiej nowej partii stworzonej tuż przed tymi wyborami. Ta partia następnie w ubiegłorocznych wyborach zniknęła kompletnie, więc to jest partia, która miała 0%, kilkanaście procent i teraz znów 0%. I to jakby w tym rządzie zasiadało wielu ludzi bez doświadczenia rządowego, ale też były różnice programowe, ponieważ częściowo ten rząd, o którym mówimy, ten, którego już nie ma, on był częściowo prawicowo-radykalny, więc z partii populistycznych się składa, ale częściowo byli tam też umiarkowani prawicowi politycy i to od początku zgrzytało, więc już wracając może do tego, co dzieje się teraz, na tej fali do władzy doszedł właśnie Robieten. Tylko pamiętajmy, w Holandii, żeby wygrać wybory, Robieten potrzebował 17% głosów. Więc też takie mówienie, że Robieten nagle jest taką twarzą Holandii, no też jest trochę przesadzone. Holandia jest po prostu politycznie bardzo rozdrobnionym krajem i na tym polegała jej siła przez dekady tego systemu politycznego, że ostatecznie z tego rozdrobnienia zawsze tworzył się w miarę stabilny, większościowy rząd, który musiał być oparty na kulturze kompromisu, małych kroków. I to niestety chyba z punktu widzenia Holandii ostatnimi laty zaczęło się sypać, mówiąc kolokwialnie, trochę z tego powodu, że dużą część parlamentu zajmują siły radykalne, z którymi albo można próbować się dogadać, ale ten eksperyment, o którym mówiłem wcześniej, się nie udał, albo trzeba w ramach tych mniej licznych sił mainstreamowych zawierać naprawdę szerokie kompromisy i z tym teraz widać jest problem.
5: A czego będą dotyczyły te kompromisy, które stoją przed rządem i które musi rząd zawrzeć? Czy one będą dotyczyły tego kryzysu mieszkaniowego, bo to jest rzecz, która w polskiej prasie się przynajmniej, jeśli chodzi o te hasła holenderskie, odbija, czy też polityki migracyjnej, bo tam jest też olbrzymia polaryzacja przecież na temat polityki migracyjnej. Tak. Co do czego trzeba się teraz dogadać, żeby ten rząd mógł dalej funkcjonować?
6: Teraz tak już technicznie, w tym tygodniu trzeba się dogadać w sprawie budżetu. No tak jak powiedziałem, ten rząd od początku jest mniejszościowy, więc on zakładał, że będzie musiał się porozumiewać z opozycją. I teraz nadchodzi ten moment, w którym do takiej najważniejszej ustawy trzeba znaleźć poparcie. I chodzi tutaj wtedy głównie o kwestie finansowe. Holandia zwiększyła bardzo wydatki na armię, ale trzeba znaleźć gdzieś te pieniądze. Jeśli rząd proponuje podwyższenie podatków, to na to nie ma zgody prawicowej opozycji. Jeśli rząd chce ciąć wydatki socjalne, trudno przekonać lewicę. Więc teraz trwa taki proces lawirowania i jednak proponowania zmian, które mogłyby zadowolić wszystkich, ale to będzie bardzo trudno to uzyskać. Natomiast inne kluczowe kwestie, to tak jak pan powiedział, to jest kryzys mieszkaniowy, który w Holandii jest duży, kryzys migracyjny, który czasami jest troszkę podkręcany przez prawicowych polityków, ale też to jest realny problem. Jest też coś, co brzmi bardzo dziwnie, jest kryzys azotowy, czyli w dużym skrócie Holandia musi bardzo ograniczyć emisję tlenków azotu, a to oznacza przede wszystkim ograniczenie olbrzymiego holenderskiego sektora rolniczego.
5: Ale przepraszam, jak wytłumaczyć kryzys azotowy, w sensie co, normy unijne przekraczają w Holandii, czy o co chodzi?
6: Tak. Holandia, jak wiele państw, zobowiązała się do pewnych zachowania pewnych norm. Długo pewne organizacje podały holenderski rząd już lata temu do sądu. Trwały długie procedury. Sąd ostatecznie kilka lat temu stwierdził, że Holandia musi gwałtownie ograniczyć emisję azotu. Myślę, że niektóre europejskie rządy po prostu by zignorowały taką decyzję sądu, ale tutaj wzięto ją jednak poważnie i od tego czasu Holandia musiała na przykład ograniczyć prędkość maksymalną na autostradach do 100 km w ciągu dnia. Pozwolenie na budowę zaczęto, właściwie bardzo ograniczano ich wydawanie i jakby jednym z celów kolejnych holenderskich rządów jest wreszcie uporządkowanie tego kryzysu azotowego, a to oznacza przede wszystkim właśnie problemy z rolnikami, którym trzeba powiedzieć, okej, musicie zmniejszyć produkcję, musimy zamknąć część gospodarstw, a to jest trudne, a akurat w obecnym kryzysie poparcie takiej partii rolników, która jest największą frakcją w holenderskim senacie, może być kluczowe. Więc jak widać, to jest bardzo skomplikowana konstrukcja.
5: No tak, ale to mimo wszystko jakieś scenariusze są, w takim znaczeniu, że można próbować zastanawiać się nad rozwojem wypadków, kiedy się uda ten budżet rzeczywiście przyjąć i kiedy się nie uda go przyjąć. Na przykład, co to się wydarzy?
6: No jeśli się uda przyjąć, ten budżet musi być złożony do końca tego tygodnia, do piątku, no już jest mowa o tym, że może się to przeciągnąć do poniedziałku, ale rząd może też złożyć budżet, co do którego nie ma pewności, że będzie miał poparcie w parlamencie i być może tak to się skończy i kolejne tygodnie już będą takimi naprawdę ostatnimi tygodniami próby, w trakcie których te rozmowy będą kontynuowane i być może jednak te partie politycznego mainstreamu, także opozycyjne, będą w stanie przełknąć niektóre gorzkie pigułki dla siebie i ostatecznie powiedzą okej, dla dobra kraju, żeby nie doprowadzać do kolejnego kryzysu, do kolejnego upadku rządu, do kolejnych przedwczesnych wyborów, w których pewnie populiści zyskaliby. Dlatego dobra jakoś poprzemy ten niedoskonały budżet. To jest jeden scenariusz, a drugi jest jednak taki, że wszystko się wymknie spod kontroli i w trakcie wrześniowych czy w trakcie jesiennych głosowań jednak budżet nie zyska większości. No i wtedy to ryzyko przedwczesnych wyborów jednak będzie duże.
5: Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Łukasz Koterba, dziennikarz zajmujący się Holandią, był z nami. Dziękuję bardzo, do widzenia.
6: Dziękuję bardzo, do widzenia.
5: Oczywiście, skoro rozmawialiśmy przed chwilą o Holandii, o kwestiach tego, czy koalicja jest w stanie dalej funkcjonować, a pierwszą podstawową rzeczą, jak państwo słyszeli, w Holandii, ale to też bardzo łatwo niektóre z tych rzeczy przepisać na polski rynek polityczny, prawda? Ale pierwszą rzeczą było uchwalenie budżetu, no to siłą rzeczy jesteśmy już przy ten zapach, który tu czuć, to zapach pieniędzy. EKG się zbliża. A co w EKG? O tym opowie Wojciech Kowalik.
2: Dzień dobry. My dzisiaj blask złota w EKG. Złoto ma za sobą dość długi okres korekty po tym, jak pobiło jesienią i zimą tego roku rekordy cenowe. No i tak wygląda, że pomalutku, po cichutku to złoto wraca do łaski inwestorów na świecie. Powód leży oczywiście w Stanach Zjednoczonych. I jaki to powód? Co dalej z tym kruszcem, po który przecież ustawiały się kolejki w wielu miejscach na świecie jeszcze zimą tego roku? Więc co dalej z jego notowaniami? O tym porozmawiamy po 14.40, ale zajrzymy też na rynek ropy naftowej, bo z niego dobre informacje, bo ropa naftowa w ostatnich dniach tanieje.
5: Zapraszał Wojciech Kowalik na EKG, a ja przy okazji przypomnę, że po 15, proszę państwa, będzie z nami Aleksandra Kozioł z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, bo pochylimy się nad taką tajemnicą, którą od rana media próbują jakoś zrozumieć, co tam się, proszę państwa, wydarza. Tajemnice są tak naprawdę dwie. Pierwsza, z jakiego powodu, nie chwaląc się tym przynajmniej wobec, szef CIA pojechał do Moskwy. Bo po co? Tak? I scenariuszy jest bardzo wiele. Ale druga tajemnica też jest nie mniej fascynująca, a mianowicie Władimir Putin wydał dekrety, ale niektóre z tych dekretów są tajne. Ale pomimo tego, że są tajne, no to wszyscy, którzy mają dostęp do mikrofonów, mówią halo, halo, my wiemy, co w tych dekretach jest. I mnożą się różne teorie. Część z nich, no już można zaklasyfikować jako teorie spiskowe. Więcej na ten temat po godzinie 15 w rozmowie z Aleksandrą Kozioł z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

0: Reklama.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W nowej polityce. Polska w promocji. Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Jak nas widzą inni, a jak my siebie. A także kult Karola Nawrockiego. Dzieci uzależnione od kosmetyków. Oszustwa matrymonialne. Antyszczepionkowi szarlatani. Żabka sprzedana. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
13: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 14.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To trzęsienie ziemi spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi błyskawicznej w Nepalu, poinformował minister spraw zagranicznych tego kraju, Shisir Kanal. Żywioł zabił co najmniej 9 osób, a ponad 380 turystów, w tym ponad 290 obcokrajowców, uznaje się za zaginionych. Wśród zagranicznych turystów jest 105 obywateli Indii, a także obywatele innych krajów, w tym USA, Wielkiej Brytanii i Malezji. MSZ Korei Południowej podało, że zaginionych jest 8 obywateli tego państwa. Tłumaczenia posła PiSu Michała Moskala w sprawie spotkania z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem mnie nie przekonują, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Chodzi o doniesienia Wirtualnej Polski, która opublikowała artykuł poświęcony spotkaniu posła, członka Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz byłego funkcjonariusza CBA Artura Chodzińskiego z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Do spotkania miało dojść 7 sierpnia. dnia ubiegłego roku w hotelu na hiszpańskiej Ibizie. Poseł chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Moskal we wpisie na X oświadczył, że z Kralem rozmawiał tylko raz. Podkreślił, że ani on, ani fundacja, z którą współpracuje, nie podjęli współpracy z Zonda Krypto i jego prezesem oraz nie przyjęli od nich żadnych środków. Pracownik lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarł po zakażeniu malarią, a 5 kolejnych jest zakażonych, poinformował operator portu. Według Instytutu Roberta Kocha źródłem zakażeń mógł być komar przewieziony samolotem. W połowie lipca władze lotniska informowały o 4 przypadkach malarii wśród pracowników. Później liczba zakażonych wzrosła do 6. Jedna z tych osób zmarła, pozostałe są leczone. We Wrocławiu przygotowano asystenta AI dla nauczycieli edukacji zdrowotnej. Bazą danych jest podręcznik wydany przez tamtejszy Uniwersytet Medyczny. Asystent pomaga wyszukać treści, napisać konspekt lekcji i odpowiedzieć na pytania. Możliwość rejestracji i korzystania z asystenta dostępna jest na platformie thekidli.com/edukacja-zdrowotna. Na wszystkich morskich kąpieliskach w województwie pomorskim i zachodniopomorskim można się kąpać. Zakaz wchodzenia do wody z powodu zakwitu sinic obowiązuje tylko w Trzebieży i Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Zakaz kąpieli odwołano także we Władysławowie, Jastrzębiej Górze i pobliskich miejscowościach w powiecie puckim. Przez kilka dni plażowiczów ostrzegały tam czerwone flagi wywieszone z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Natomiast część bałtyckich kąpielisk już zakończyła sezon. Jutro na północnym wschodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
17: 14.43, Wojciech Kowalik. To jest środowe popołudniowe EKG, w którym zajrzymy dziś na rynek złota, bo tam widać pewne przebudzenie. Co za tym stoi, powiemy za chwilę. A na razie jeszcze ceny paliw na jutro. Benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6 zł 57 groszy, czyli o grosz mniej niż dziś. Wyraźniej stanieje olej napędowy o 7 groszy do 7,47. Takie ceny podało Ministerstwo Energii, a na światowych rynkach tanieje ropa naftowa, kosztująca dziś około $85 za baryłkę ropy Brent, a jeszcze kilka dni temu było to o $10 więcej. Europejski gigant motoryzacyjny ostrzega swoich pracowników. Cięcie kosztów jeszcze się nie skończyło. Prezes Volkswagena podkreśla przy tym, że koszty pracy w niemieckich zakładach są obecnie ponad dwukrotnie wyższe niż w porównywalnych europejskich obiektach. A same koszty fabryk też są znacznie wyższe niż gdzie indziej. Volkswagen, należący do czołówki europejskich gigantów motoryzacyjnych, od dawna ma problemy związane z kosztami i chińską konkurencją zalewającą europejski rynek, a ostatnio także z amerykańskimi cłami. W najbliższych latach firma nie wyklucza, że zwolni nawet 100 tysięcy pracowników, czyli 2 razy więcej niż wcześniej zapowiadała. Na warszawskiej giełdzie dzisiaj i w górę, i to wyraźnie. WIG i WIG 20 teraz rosną o prawie 1%, a na rynku walutowym złoty dziś mocniejszy. Euro po 4,29 zł, frank szwajcarski po 4,57, dolar 3,68, a brytyjski funt po 5,01 zł. Po południowym EKG czas na naszą rozmowę, a naszym gościem jest Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
17: Porozmawiamy o sytuacji na złocie, bo po kilkumiesięcznej korekcie złoto znów wydaje się być na fali wznoszącej. Do rekordów mu jeszcze daleko, ale wzrosty widać. Uncja kosztuje niespełna $4,700. Dlaczego? Skąd to przebudzenie?
18: No jak to zwykle bywa, argumentów jest kilka. Ja bym na wstępie może poruszył te argumenty przemawiające za tym wyznaczeniem tych szczytów, jakie miały miejsce na początku tego roku, bo wtedy faktycznie mieliśmy do czynienia z takim bardzo mocnym impulsem. To złoto rosło w zaskakującym tempie, ale wtedy było to związane trochę z takim ryzykiem utraty wiarygodności, jeśli chodzi o najważniejszego bankiera centralnego na świecie, jakim jest szef amerykańskiej rezerwy federalnej. Gdy okazało się, że Donald Trump wystawił kandydata, który jest postrzegany za takiego przedstawiciela jastrzębiego skrzydła, te wzrosty na rynku złota się uspokoiły. Ja bym generalnie zwrócił uwagę, że historycznie bywało tak, że niższe stopy procentowe wspierały notowania złota, a wyższe stopy procentowe tutaj mu ciążyły. I ten mechanizm zadziałał na przestrzeni ostatnich miesięcy, także nadzieje na to, że Fed będzie kontynuował taką wiarygodną politykę monetarną, to sprowadziło notowanie po tej takiej gorączce, którą mieliśmy w pierwszych miesiącach tego roku. Ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki uległy jednak pogorszeniu i rynek wycofał się z oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych we wrześniu. Jeszcze jakiś czas temu rynek zakładał, że do tej podwyżki stóp procentowych dojdzie, chociażby śladem tego, co robi Europejski Bank Centralny, ale te ostatnie dane były słabsze i w tym momencie taki scenariusz wyceniany jest na około 40%. I to moim zdaniem jest taki główny czynnik, który w sierpniu podbił notowanie żółtego metalu. Ale notowanie złota to oczywiście nie tylko to, co się dzieje z amerykańską gospodarką, znaczy z tą strefą realną. Ja też bym się odniósł do tej strefy fiskalnej i tym, co się dzieje na rynku długu. Rosną rentowności, inwestorzy coraz bardziej obawiają się o perspektywę konsolidacji fiskalnej. No i to też w pewien sposób faworyzuje złoto jako ten instrument, który od zawsze był uważany jako ten instrument na niepewne czasy. Skoro rentowności amerykańskich obligacji rosną, skoro inwestorzy wymagają coraz więcej tutaj, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to naturalnym jest, że to złoto w takich bardziej niepewnych czasach zyskuje na wartości.
17: No była ostatnio ta zapowiedź amerykańskiego sekretarza skarbu dotycząca co najmniej podwojenia skupu długoterminowych obligacji państwowych. No i to też jest wiązane z tym wzrostem notowań złota. Dlaczego?
18: Znaczy, to była informacja, która na pewno nie pomogła dolarowi. Jeśli popatrzymy na korelację właśnie złota z amerykańską walutą, no to zawsze, gdy dolar traci na wartości, no to kapitał przepływa w kierunku notowań żółtego metalu. I tak jest najczęściej. Jeśli chodzi o tą samą zapowiedź Scotta Bessenta, no to rynek też ma pewne wątpliwości, czy te działania, które będą prowadzone, czy są prowadzone przez amerykański Departament Skarbu, będą wystarczające do tego, żeby ustabilizować sytuację na rynku długu. Także ta niepewność się utrzymuje, no i złoto obecnie ma taką wróciło do takiej do takiego aktywa, które jest uważane jako to preferowane w bardziej niepewnych czasach. I w tym momencie takich czynników niepewności cały czas pozostaje dość sporo, choć sytuacja na Bliskim Wschodzie trochę się krystalizuje, no to jednak widzimy wzrosty na rynku akcyjnym, no ale cały czas inwestorzy boją się, co będzie ze spółkami technologicznymi. Inwestorzy coraz bardziej boją się o politykę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, czy ta konsolidacja fiskalna będzie miała miejsce, czy ten budżet będzie okiełznany, czy też nie. No i to są te elementy, które póki co wspierają notowania złota, powiedzmy sobie otwarcie, po korekcie, jaka miała miejsce na początku drugiej połowy roku, bo widzieliśmy na początku roku poziomy powyżej 5000 dolarów za uncję, później spadliśmy poniżej 4000, zatem tutaj jak najbardziej jest przestrzeń do odreagowania tych spadków, które miały miejsce na początku drugiej połowy tego roku.
17: Teraz mamy około 4000, 700 prawie dolarów za uncję złota. A czy banki centralne kupujące złoto też ciągle mają swój udział w tych wzrostach?
18: Oczywiście i to jest taki długotrwały trend. To nie jest tylko kwestia ostatnich tygodni czy miesięcy, ale bym powiedział, to jest kwestia ostatnich lat. Tak samo kolejne komunikaty i Światowy Bank Chin prowadzi, kupuje rekordowe ilości złota w 2025 roku. No to jest taki element, który długoterminowo, fundamentalnie jak najbardziej wspiera ten rynek, choć jeśli chodzi o te zawirowania, jakie możemy powiedzieć na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni, ja bym tutaj jednak dość marginalnie do tego podszedł. Raczej to właśnie oczekiwania związane z polityką monetarną w Stanach Zjednoczonych, czy też tym, co się dzieje na rynku długu, niż ten długoterminowy, pozytywny trend, który oczywiście ma miejsce i jeszcze będzie kontynuowany zapewne przez dłuższy czas.
17: Mamy te wzrosty na złocie, ale rozumiem, że na razie nic nie wskazuje na taki pęd po złoto, który widzieliśmy przecież jesienią i zimą i który no wtedy wywindował ten kruszec do absolutnych rekordów.
18: Tak, ja bym się wrócił do tego, co mówiłem na początku rozmowy. Wtedy ten pęd do złota był napędzany obawami o wiarygodność Fedu, że tutaj Donald Trump zrobi zamach na wiarygodność Fedu, że wysunie kandydata, który będzie obniżał stopy procentowe. Tak się nie stało. Z rynkowego punktu widzenia wysunął racjonalnego kandydata i te obawy o niezależność Fedu się zmniejszyły. No ale możemy sobie, znaczy nie można oczywiście wykluczać sytuacji powrotu do tego, co było na przełomie 2025 i 2026 roku, no ale tutaj trzeba by nieco więcej obaw o taką stabilność instytucjonalną Stanów Zjednoczonych. Póki co czegoś takiego nie widzimy, no i chyba do tak spektakularnych wzrostów czy też spadków, jakie były na początku tego roku, no chyba nam jeszcze daleko.
17: Złoto więc rośnie, za to tanieje ropa naftowa. Zerknijmy na chwilę na ten rynek. Czy to uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie tak na niego wpływa, że no ropa w ciągu kilku dni, baryłka ropy Brent spadła o prawie $10?
18: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim rynek zakłada, że nawet w sytuacji, gdy Stany Zjednoczone wywierają presję gospodarczą na Iran, a nie taką militarną, gdy nie ma tych ataków, ryzyko zaburzeń dostaw z tamtego rejonu świata jest mniejsze. De facto Iran wczoraj potwierdził pracę nad wyznaczeniem tego kanału, szlaku przez cieśninę Ormus, także potwierdził pracę zmierzającą do odminowania tutaj cieśniny Ormus. Zatem z rynkowego punktu widzenia dużo pozytywne informacje i choć tutaj oczywiście, tak jak było w poprzednich miesiącach, niczego nie można wykluczać, bo może dojść do szybkiego załamania rozmów, no to jednak wydaje się, że sprawy zmierzają w dobrą stronę i dlatego ta ropa tanieje. No, jeśli byśmy cofnęli się nieco więcej, czyli powiedzmy do końca 2025 roku, no to wtedy no, pamiętamy, że tego surowca na świecie było więcej niż konsumujemy. Zatem jeśli ta kwestia Iranu by się wykrystalizowała, jeśli cieśnina Ormus byłaby na trwale otwarta i rynek nie bałby się o jakieś szybkie, gwałtowne zamknięcie, no to jak najbardziej jest tutaj jeszcze przestrzeń do cofnięcia się na rynku ropy, no bo ta światowi producenci są w stanie de facto bardzo szybko dostarczyć więcej tego surowca niż nam globalnie wszystkim potrzeba.
17: Ale jeden tweet Donalda Trumpa może tę sytuację postawić na głowie.
18: I może ją bardzo zdynamizować, o czym już się wielokrotnie dowiadywaliśmy. De facto nie tylko na rynku ropy naftowej, równie dobrze może to coś takiego mieć samego miejsca na rynku złota, jak i no, być może ostatnio za tej drugiej kadencji nie, ale za pierwszej kadencji, kiedy bardzo mocno walczył na froncie wojny handlowej, no to też sytuacja na rynku akcyjnym bardzo szybko się potrafiła zmieniać, a w ostatnich tygodniach, czy też dniach, szczególnie na linii z Kanadą, tutaj ta wojna handlowa nieco się zaostrzyła.
17: Wywołał pan rynek akcyjny, więc na ten rynek przenieśmy się na koniec naszej rozmowy. Wieczorem naszego czasu poznamy wyniki kwartalne największej firmy świata, czyli NVIDII, produkującej mikroprocesory niezbędne do działania sztucznej inteligencji. No i te wyniki świat finansów jak długi i szeroki ogląda i analizuje bardzo szczegółowo. Oczekiwania, jak to zwykle przed tymi raportami, mocno wyśrubowane.
18: Wyniki NVIDII można powiedzieć, że są kosmiczne na przestrzeni ostatnich kwartałów. Ona bardzo mocno poprawia swoje przychody. Dajmy na to, jeśli chodzi o ostatni kwartał, rynek spodziewa się, że przychody podwoiły się wobec tego, co widzieliśmy rok wcześniej, czyli ten biznes bardzo szybko rośnie, ale to, co interesuje przede wszystkim inwestorów, no to oni wiedzą, że Nvidia świetnie funkcjonuje i to jest firma, można powiedzieć, że idealna, ale oni patrzą na prognozy, czy też jaki jest, będzie barometr co do rozwoju całej branży sztucznej inteligencji. Zatem rynek też poniekąd czeka na super prognozy. Spółka przyzwyczaiła nas do takiego efektu wow, że pokazuje wyniki naprawdę przekraczające oczekiwania. Wielokrotnie, jeśli te prognozy w ostatnim czasie nie biły tych bardzo wyśrubowanych oczekiwań, no pojawił się taki trochę efekt negatywny. No pytanie, jak to będzie dzisiaj. Wszyscy wiemy, że wyniki ma świetne. Pytanie, jak świetne i jak
17: odbierze. I co w prognozach. Tak jest. Rafał Sadoch, analityk domu maklerskiego mBanku. Wielkie dzięki za rozmowę.
18: Dziękuję również.
17: O tych wynikach Nvidii, co w tych liczbach widać i czy hossa sztucznej inteligencji ma szansę jeszcze potrwać, będziemy rozmawiać w EKG jutro o 12.40, a dziś o 16.00 TOK 360, czyli podsumowanie wydarzeń dnia i Wojtek Muzal.
19: Melduję się, dzień dobry. Już mam listę przed sobą tematów dla Państwa, bo właściwie powoli widać, co przyniósł ten dzień. No i oczywiście temat, od którego nie uciekniemy, po co zresztą by uciekać, zonda krypto i pieniądze dla fundacji, bo to będzie takie ujęcie, które tutaj weźmiemy na warsztat dziennikarski. Otóż tutaj fundacje utworzone przez polityków były wykorzystywane do tego, żeby jakieś pieniądze od zonda krypto otrzymać. Zapytamy o wpływ na postrzeganie NGO-sów właśnie takiej sytuacji.
17: I o tym po 16 w toku 360. A to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
20: Reklama.
21: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Au! Znów ten ból.
23: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
24: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
23: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
25: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
26: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
27: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
28: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
27: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
28: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
27: Aflofarm.
29: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
30: Boli. Spędzi.
31: Piecze. A do tego nawraca.
32: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
33: Nowy gang zaradniaków czeka na Ciebie w Biedronce.
34: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
35: i Klemens prawy.
34: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
36: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
34: Codziennie.
36: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
33: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: O czym rozmawiał Michał Moskal, polityk PiS-u, z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem? Jest doniesienie prokuratury w tej sprawie. Ministerstwo Cyfryzacji poda liczbę wydanych transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Tragiczna powódź w Nepalu. Wiele osób zginęło, jeszcze więcej jest zaginionych. Także wśród turystów nasz resort dyplomacji sprawdza, czy wśród nich są Polacy. Prawie minuta po 15. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Posłowie Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Historię ich ubiegłorocznej rozmowy na Ibizie nagłośnili dziś dziennikarze TVN24 i Wirtualnej Polski. Prokuratura, która prowadzi już śledztwo w sprawie Zonda Krypto, powinna sprawdzić, czy rozmowa Moskala z Kralem miała wpływ na to, że posłowie PiS-u, ale i prezydent Karol Nawrocki byli przeciwni regulacjom w sprawie kryptowalut. Mówi Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej.
1: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal, sprawdzenia, z jakich środków pan poseł Moskal pojechał na Ibizę, dlaczego nie ma tego w rejestrze korzyści, jak również sprawdzenia wszystkich wpłat, które były dokonywane na rzecz fundacji, która jest powiązana z panem Moskalem.
16: W historii pojawia się też wątek dotyczący Telewizji Republika. Do tematu wrócimy w TOK 360 o 16. Pod koniec tego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji poda liczbę wydanych transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Polskie urzędy mają obowiązek rejestrować takie związki zawarte za granicą. Dysponują już odpowiednimi szablonami dokumentów. Są jednak samorządy, które zadeklarowały, że takich transkrypcji nie będą wydawać. Mówi w rozmowie z TOK FM wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński.
2: Wiemy, że oczywiście są różne podejścia samych samorządów. Część stwierdziło, że będzie oczywiście respektowało, co wynika jakby także z naszego prawa wydania jakby tego nowego rozporządzenia. Niektóre wiemy, że włodarze miejsc stwierdzili, że nie będą wypełniały tego obowiązku.
3: Wiemy, gdzie to prawnymi. Jest? Gdzie taka deklaracja?
2: No taka deklaracja między innymi padła chyba z miasta Zakopanego.
16: Są jednak miejsca, gdzie wydawanie transkrypcji trwa i kolejne wnioski są rozpatrywane. Wśród pewnych miast minister wymienia stolice.
2: Na ten moment także, no myślę, że Warszawa, wiadomo, jeżeli chodzi o takie podejście, ale co do szczegółów także tutaj takiej informacji, co do określenia jakby samych samorządowców, to trudno mi na ten moment to odpowiedzieć.
16: Rozporządzenie ministra cyfryzacji dotyczące dokumentów używanych przy rejestracji stanu cywilnego obowiązuje od niedzieli. Każdy zagraniczny akt małżeństwa osób tej samej płci można już przepisać do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego w dowolnym urzędzie w Polsce. Co najmniej 18 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych błyskawicznej powodzi na północy Nepalu przy granicy z Tybetem. Wśród zaginionych są setki turystów. Polski resort dyplomacji sprawdza, czy w zdarzeniu ucierpieli obywatele naszego kraju. Tomasz Orchowski.
4: Nepalska Izba Turystyki donosi, że spośród około 400 zaginionych podróżnych, prawie 300 to cudzoziemcy. Ponad 100 zaginionych to obywatele Indii, 17 Malezji, 12 Wielkiej Brytanii, 8 Korei Południowej, 4 RPA. Wśród osób, których los jest nieznany, są też obywatele USA, Australii i Holandii. Ofiary odnotowano także po drugiej stronie granicy w Tybecie. Widziałem, jak powódź porywa 9 ciężarówek wraz z ludźmi. To było wstrząsające. Uczę tu od 18 lat i nigdy czegoś takiego nie widziałem. Przyczyną błyskawicznej powodzi było prawdopodobnie trzęsienie ziemi, które wywołało lawinę schodzącą z lodowca. Tomasz Rychowski, TOK FM.
16: Amerykańskie władze do tej pory nie ogłosiły, jaki był cel wczorajszej wizyty szefa CIA w Moskwie. Głos w tej sprawie zabrał za to rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, który powiedział, że wizyta dotyczyła kontaktów ze służbami specjalnymi.
6: Ja wam tylko mogę wskazać, że mieli miejsce.
7: Mogę jedynie powiedzieć, że szef CIA kontaktował się z naszymi służbami bezpieczeństwa. Mogę też potwierdzić, że nie odbyły się żadne spotkania z prezydentem Rosji.
6: Z prezydentem Rosji nie było.
16: Wizyta szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie nie jest pierwszą taką wizytą w historii. Odbywają się one w ważnych momentach, mówi polski minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Jeżeli jest decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych, to do takich wizyt dochodzi. Polska jest w gronie państw, która ze służbami Stanów Zjednoczonych dzisiaj pracuje najbliżej na świecie, więc dla nas to zawsze lepiej, jak więcej informacji jest pozyskiwanych, ustalanych i Polska jest w gronie państw, które mają dostęp do tych informacji.
16: John Radcliffe wylądował w Moskwie wczoraj rano, odleciał po kilku godzinach. Wall Street Journal podaje, że miał ostrzec Kreml i poinformować, że Stany Zjednoczone znają plany Rosji dotyczące prowokacji wobec NATO. Była to pierwsza wizyta dyrektora CIA w Rosji od czasu rozpoczęcia pełnoskalowej wojny z Ukrainą. Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji to tylko część umiejętności, jakie mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i w niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, mówiła w TOK FM rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
0: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
16: Szkolenia będą organizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Najbliższa noc z temperaturą minimalną od 7 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 12 na zachodzie kraju, raczej bez opadów. Jutro w ciągu dnia tylko na północnym wschodzie możliwe słabe przelotne. Temperatura maksymalna od 20 na północnym wschodzie, około 23 w centrum do 26 stopni Celsjusza na południu kraju.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 6 minut po godzinie 15:00 słuchamy Radia TOK FM, popołudnie Radia TOK FM i zgodnie z zapowiedzią jest z nami teraz dr Aleksandra Kozioł z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA, John Ratcliffe, był wczoraj w Moskwie. A o tym poinformował The Washington Post. I teraz, po pierwsze, dowiedzieliśmy się o tym z gazety, a nie oficjalnie od CIA albo w ogóle od władz amerykańskich. Po drugie, ze strony rosyjskiej w zasadzie mamy wypowiedź rzecznika Kremla i nic więcej. I jak to należy rozumieć? Czy ta wizyta przez to, że jest od dzisiaj, od rana wszędzie, łączona z tym, że ostatnia taka wizyta była tuż przed agresją Rosji na Ukrainę, to jest z pani perspektywy autentycznie powód do niepokoju?
10: Myślę, że jeżeli chodzi o to publikowanie informacji o kontaktach służb wywiadowczych, no to jest taka dosyć powszechna strategia. Po prostu kontaktom służb wywiadowczych cisza lubi towarzyszyć, bo wtedy można zwykle załatwić więcej niż gdy o takich rozmowach czy o planach takich rozmów informuje się wcześniej. Natomiast rzeczywiście no to, że te rozmowy się odbyły teraz, w takim momencie, w jakim jesteśmy, jest niepokojące, bo tak jak słusznie pan wskazał, ten ostatni kontakt pomiędzy amerykańskimi i rosyjskimi służbami na tak wysokim szczeblu i też gdzie ta wizyta była osobista w Moskwie, miała miejsce przed rosyjską pełnoskalową inwazją na Ukrainę. Więc zakładam, że jeżeli osobiście rzeczywiście szef CIA wybiera się do Moskwy, no to rzeczywiście ma jakieś ważne powody ku temu. Natomiast nie mamy tutaj żadnych konkretnych informacji dotyczących tego, z kim spotkał się w Moskwie, ani o czym rozmawiał. Tutaj możemy jedynie próbować przeanalizować to i zastanawiać się nad tym, jaki jest kontekst tych rozmów.
9: A jak my powinniśmy zrozumieć to, że to szef CIA jedzie do Moskwy, a nie szef FSB jedzie do Waszyngtonu? To drugi raz już taka sytuacja.
10: No najprawdopodobniej dlatego, że miał dla strony rosyjskiej jakiś ważny komunikat. Tutaj spodziewałabym się jakby trzech takich głównych tematów, które mogły być, ale podkreślam, nie wiemy tego, mogły być poruszane podczas tych rozmów. Pierwszy i taki najważniejszy z naszego punktu widzenia to jest jakaś rosyjska eskalacja przeciwko państwom NATO, a więc zarządzanie ryzykiem związanym z rosyjskimi operacjami hybrydowymi w Europie. Druga to jest dalsza eskalacja wojny w Ukrainie. I trzecia rzecz, nieco już bardziej oddalona od naszych europejskich wątków, to wojna przeciwko Iranowi i rosyjskie wsparcie dla władz w Teheranie.
9: Ale ja rozumiem, że to są rzeczy, które rzeczywiście, czy szef CIA przyjedzie, czy nie przyjedzie porozmawiać z Rosjanami, to są rzeczy po prostu, które trzeba by jakoś omówić. Ale pojawia się bardzo wiele, bardzo różnych innych wątków. Nie wiem, na ile według pani to są istotne rzeczy. A to kwestie związane z wymianą jeńców, a to kwestie związane chociażby z tym, żeby jakoś spróbować tą kwestię Iranu z całościowo rozwiązać. Na ile my jesteśmy tu w sytuacji osób, które nie wiedząc nic, muszą czekać na komunikat i na ile my trochę jesteśmy tutaj elementami gry. No bo skoro czytam, że rzecznik Kremla Dmitry Pieskow powiedział kontakty między służbami bezpieczeństwa. No i wszystko. I tak jakby chciał powiedzieć, no to jest coś normalnego. Czy on to znormalizował tym? Czy my jako media nie powinniśmy powiedzieć, nie, to nie jest normalne, bo to są kontakty z rosyjską służbą bezpieczeństwa. Jak pani to widzi?
10: Czy tak, na pewno jeżeli Radcliffe spotkał się na przykład z szefem służby wywiadu zagranicznego Rosji, no to jest jakby rzecz naturalna w tym sensie, że on jest jego funkcjonalnym odpowiednikiem. Druga sprawa to jest to, że właśnie pofatygował się i pojawił się w Moskwie. To jest coś, co rzeczywiście powinno zapalać u nas czerwoną lampkę. Ale trzecia rzecz, wydaje mi się nie mniej ważna, jest taka, że skoro amerykański wywiad wysyła swojego szefa do Moskwy, to znaczy, że o czymś wie i że chce zarządzać ewentualnie ryzykiem i próbować wychodzić naprzeciw tym rosyjskim planom w tym sensie, że ostrzegać, jeżeli zrobicie to lub tamto, na przykład będziecie próbowali dalej eskalować wojnę hybrydową przeciwko Europie, to my mówimy stanowcze nie, wiemy co planujecie, postawimy temu tamę. Więc w tym sensie to jest też z jednej strony alarmujące, bo mówiące o tym, że coś rzeczywiście może leżeć na stole, ale z drugiej strony też jakoś uspokajające w tym sensie, że służby wiedzą, działają i podejmują stosowne kroki, żeby ewentualnej eskalacji zapobiegać.
9: No ale zgodzi się pani z tym, że to jednak istotne jest, kto do kogo przyjeżdża, że w tym sensie takiej narracji opowiadającej o tym, że chociażby władze amerykańskie czy prezydent amerykański chciałby powiedzieć, to ja tutaj zarządzam konfliktami, także najczęściej je rozwiązuję. Ale tu akurat jest taka sytuacja, że trzeba jechać gdzieś na drugi koniec świata, żeby z kimś rozmawiać. Jak to teraz amerykańskiemu społeczeństwu opowiedzieć? Ja rozumiem, że akurat służby nie chcą mówić na ten temat, bo ani CIA, ani Pentagon, ani siły powietrzne USA nie odpowiedziały, to że w sensie nie odmówiły komentarza. A nie sądzi pani, że jest to jakaś nieodpowiedniość w sensie takim, że kto do kogo przyjeżdża, to jednak świadczy o jakimś stosunku, tak, tej władzy?
10: Na pewno na poziomie politycznym. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o służby, to tutaj raczej to działa w odwrotną stronę. To znaczy, jeżeli Amerykanie pofatygowali się i przyjechali do Moskwy, to przyjechali z pozycji siły, z pozycji wiedzy i z pozycji tego, że coś Rosjanom chcą zakomunikować. Ja domyślam się, że było to jakieś ostrzeżenie dla rosyjskich służb. Więc w tym sensie to jest inna logika niż na przykład taka, którą mieliśmy podczas wizyty Putina w Stanach Zjednoczonych, gdzie to on udawał się na rozmowy z Donaldem Trumpem, próbując przekonać go do jakichś swoich racji związanych z wojną w Ukrainie, czy szerzej z architekturą bezpieczeństwa w Europie.
9: A w jaki sposób pani interpretuje to, że dokładnie w tym czasie, wczoraj, kiedy szef CIA John Ratcliffe był w Moskwie, to właśnie wczoraj prezydent Władimir Putin podpisał dekrety, które zresztą, dekrety numer 605, 606, 607, są tajne, niejawne. I to się dzieje tego samego dnia. To celowo, symbolicznie, to ma mieć właśnie taki ciężar, taki wymiar, żebyśmy się teraz zastanawiali, jak pani zrozumie.
10: Akurat jeżeli chodzi o te niejawne dekrety, to nie jest nic nadzwyczajnego. W zasadzie od początku rosyjskiej pełnoskalowej inwazji na Ukrainę te dekrety pojawiają się regularnie. One dotyczą bardzo różnych rzeczy i można powiedzieć, że nawet 30-40% teraz publikowanych przez Rosję dekretów to są dekrety niejawne. Więc jakby w tym sensie to nie jest nic nadzwyczajnego, że tych dekretów nigdy nie było, a one teraz nagle się pojawiły. Natomiast no, rzeczywiście jakby może nas zastanawiać to, co się w tych dekretach znajduje. Czy to są jakieś powiedzmy bardziej standardowe dekrety dotyczące na przykład jakiegoś pośmiertnego przyznania zasług rosyjskim żołnierzom, którzy zginęli walcząc przeciwko Ukrainie? Czy może rzeczywiście są to jakieś rzeczy, które będą miały no, istotne polityczne znaczenie, takie jak na przykład wspomniana przez pana mobilizacja? Natomiast ja bym tutaj dodała jeszcze element wyborów do Dumy, które odbędą się w połowie września. Jeżeli miałabym myśleć o tym, kiedy ta mobilizacja miałaby się odbyć, to zakładam jednak, że raczej po wyborach, tak aby

0: kazaniu prowadzenia fundacji powiązanych politycznie. Chyba też nie da się rozgraniczyć za bardzo.
1: No więc właśnie, no bo tak, no moim zdaniem nie da się tego zrobić w taki sposób, zakazując. Moim zdaniem da się w pewnym stopniu to ucywilizować, tworząc na przykład fundacje polityczne, tak jak wspomniałem, wzorcowe regulacje to są niemieckie fundacje polityczne, które są przypisane do konkretnych partii. I wiadomo, że one są polityczne, reprezentują jakiś światopogląd reprezentowany przez tą czy inną partię. I te fundacje też realizują, reprezentują różnego rodzaju programy polityczne. Więc do pewnego stopnia można byłoby to ograniczyć, kanalizując taką działalność poprzez specjalną formę fundacji, ale to wymagałoby odrębnej regulacji, zmiany w ogóle prawa, funkcjonowania partii politycznych, pewnie finansowania partii politycznych. I to jest, musiałaby być duża reforma i tak jak wspomniałem, mimo bardzo wielu zabiegów w przeszłości, żeby to zrobić, ucywilizować, grochem o ściano, no więc to będzie wracało, no.
0: Profesor Grzegorz Makowski, socjolog ze Szkoły Głównej Handlowej, był z nami. Informacje za półtorej minuty, informacje o 16.20, a po nich będziemy pytali naszego dziennikarza Kubę Żebrowskiego, czego się nauczył na takim szkoleniu, na którym dzisiaj był. Szczegóły za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, co codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informację TOK FM. Ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i autor książki Oddział Chorych na Rosję, dr Jakub Benedyczak, nie wiązałby wizyty szefa CIA w Rosji wyłącznie z kwestią Ukrainy i prowokacjami Moskwy wobec krajów NATO. Dla prezydenta USA jego zdaniem w tym momencie dużo ważniejszy jest Bliski Wschód i Iran, wspierany przez Kreml. Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej John Radcliffe był w Moskwie wczoraj. Nie ma na ten moment żadnych oficjalnych informacji dotyczących tego, jaki był cel tej wizyty. Po wypadku na autostradzie A2 w powiecie nowotomyskim wznowiono ruch w kierunku Poznania, ale samochody na razie poruszają się jednym pasem. Do wypadku doszło na odcinku między węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. Jedna osoba trafiła do szpitala. Dwa lądowiska w Małopolsce będą modernizowane na potrzeby sytuacji kryzysowych. Dziś wojewoda małopolski podpisał umowy na dofinansowanie inwestycji na łącznie około 10 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Przede wszystkim w portach zostanie wymieniona nawierzchnia pasa startowego, dróg kołowania i płyt postojowych, by mogły być wykorzystywane przez cięższe samoloty transportowe i wojskowe.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Mamy 22 minuty po 16. W najbliższą sobotę będzie można poćwiczyć to w całej Polsce właściwe reagowanie. Jakub Żebrowski, dziennikarz TOK FM, teraz jest razem ze mną w studiu. Witaj, Kubo.
10: Dzień dobry.
0: Tuż po szkoleniu z właściwego reagowania. Czego ty się w ogóle nauczyłeś tam?
10: To może tak, ja państwu powiem, co zobaczyłem? Dzisiaj byłem na miejscu wypadku drogowego, na przejeździe kolejowym. Zobaczyłem również nadlatującego drona, przed którym uciekałem do punktu schronienia. I to wszystko działo się na terenie poligonu Akademii Pożarniczej. Muszę powiedzieć, że było to doświadczenie, które pokazało mi, jak bardzo ważne jest bycie przygotowanym.

0: bo to oczywiście, o czym powiedziałem, to tylko inscenizacja. My tylko testowaliśmy nasze umiejętności, ale do takich sytuacji może dochodzić i musimy być gotowi.
1: Mhm. Sygnały alarmowe to jest taka podstawa, sygnał modulowany i sygnał ciągły. Teraz ja sam sprawdzę swoją wiedzę, bo chyba modulowany odwołuje, a ciągły ogłasza alarm, tak? Czy odwrotnie?
0: Nie. Na odwrót.
1: No to widzisz, warto się wybrać na takie szkolenie w sobotę. Trzeba wiedzieć z takich właśnie sygnałów, z tych, że taki niezbędnik informacji na temat tego ostrzegania?
0: Takie najważniejsze informacje to przede wszystkim to, abyśmy zapoznali się z poradnikiem bezpieczeństwa, ponieważ za ochronę, chronienie samego siebie odpowiadamy w takim samym stopniu jak poszczególne służby. Dlatego to przygotowanie, dlatego to, aby poznać poradnik bezpieczeństwa, to podstawa. W tych sobotnich praktykach, w tym sobotnim szkoleniu będą takie trzy stanowiska. Pierwsze to właśnie to, aby zapoznać się z tym, jakie są alarmy, jak na nie reagować i jak zachowywać się w momentach zagrożenia. Będzie również punkt Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, gdzie dowiemy się, w jaki sposób komunikuje rząd, odnośnie tego, jakie mogą być zagrożenia. A trzecia rzecz to oczywiście plecak ewakuacyjny i takie podstawowe pytanie, gdzie się ukryć, kiedy przyjdzie zagrożenie.
1: Spróbujmy skompletować taki plecak w takim razie. Do plecaka koniecznie powerbank, latarka, suchy prowiant. Ja to z głowy mówię, tak sobie to wyobrażam.
0: Myślę, że ważne jest też to, aby przygotować się w perspektywie tego, co nam będzie potrzebne na najbliższe 72 godziny.
1: Jest mowa o gotówce, prawda?
0: Jest mowa o gotówce, jest mowa o takiej żywności długoterminowej, natomiast warto pamiętać, że taka żywność musi być również co jakiś czas wymieniana w naszym plecaku. Plecaku ewakuacyjnym, więc pamiętajmy o tym, przygotowując, że to nie jest plecak raz na zawsze, tylko to jest plecak konkretnie z datą przydatności. Musimy go aktualizować. Tam mają być rzeczy, które pozwolą nam, aby przetrwać najbliższe kilkadziesiąt godzin. Eksperci, których dzisiaj spotkałem na szkoleniu dla dziennikarzy, mówili o tym, aby przygotować się na najbliższe 72 godziny, a jeżeli będziemy już gotowi na 72 godziny, to pomyślmy, jak możemy wydłużyć tę perspektywę i na przykład przygotować się na dłuższy czas.
1: Ty miałeś taki plecak, albo to szkolenie ci pokazało, że chyba rzeczywiście warto skompletować, warto mieć?
0: Ja akurat taki plecak posiadam, nawet nie jeden. Muszę powiedzieć, że posiadam kilka takich plecaków w swoim samochodzie. Drugi jest w garażu, a trzeci jest w jeszcze innym miejscu na wypadek W. I to jest po to, aby też było to zdywersyfikowane. My dzisiaj na tym szkoleniu głównie poświęciliśmy nasz czas na to, aby dowiedzieć się, jak informować o sytuacjach zagrożenia. Bo my jako dziennikarze stajemy każdego dnia przed różnego rodzaju informacjami, które do nas docierają i zadajemy sobie proste pytanie. Czy coś nam zagraża? Czy coś państwu zagraża? I staramy się na to pytanie odpowiedzieć. I wtedy musimy wiedzieć, co państwa tak naprawdę interesuje. Dzisiaj eksperci mówili nam, jakie są najważniejsze pytania, które powinniśmy sobie zadać, czyli kiedy takie zagrożenie może przyjść, co mamy zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeżeli takie zagrożenie jest, ale również to, aby uważać na dezinformację.
1: Jakie to było uczucie, jak gonił cię dron?
0: Nie do opisania.
1: Co pomyślałeś wtedy?
0: Chwilę później okazało się, że nie zdążyłem. To znaczy ekspert, który nas pilnował i liczył czas, powiedział, że dobiegliśmy do miejsca schronienia w około 2 minuty i 20 sekund, a powinniśmy dobiec w 2 minuty, bo ten dron już by nas zdążył zestrzelić.
1: I wtedy pewnie w głowie masz obrazy, te filmiki, które widzimy w serwisach społecznościowych, gdzie tam naprawdę uzbrojony dron kogoś gonił.
0: Tak, chociaż ja mam to doświadczenie, że byłem w Ukrainie, byłem po wybuchu pełnoskalowej wojny, byłem około miesiąc po wyzwoleniu takich miejscowości jak Bucza, Irpień czy Hostomel. Odwiedziłem zbombardowane miasta i zobaczyłem, jak wygląda dramat wojny, również rozmawiając z osobami, które są tam na miejscu. Więc dzisiaj to, co ja zobaczyłem na poligonie, to było takie doświadczenie w wersji laboratoryjnej, można by powiedzieć. Widziałem ludzi, którzy na początku początku udawali, że coś im się stało, bo mieli wypadek, ale chwilę później mogli normalnie wrócić do swojego samochodu i odjechać. Natomiast kiedy przyjdzie czas zagrożenia, to wszystko będzie na serio. I od nas zależy, czy będziemy przygotowani. Ja muszę szczerze powiedzieć Państwu, że nie przypuszczałem, że będzie to wywierało na mnie aż takie emocje, nawet na poziomie tego, że to było tylko szkolenie. I myślę, że warto skorzystać z tej okazji, która będzie w sobotę. To będzie około 1500 punktów edukacyjnych, w których będzie można dowiedzieć się właśnie o tym, jakie są alarmy, jakie są komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, no i co schować do swojego plecaka ewakuacyjnego.
1: Siłą rzeczy teraz nie wymienimy tych punktów, ale to możemy wyjaśnić Państwu, że w Państwa mieście, nawet niewielkim, trzeba szukać, rozejrzeć się, czy przypadkiem nie ma gdzieś właśnie od rana, już od wczesnych godzin rannych takiego stoiska, albo sprawdzić na stronie resortu spraw wewnętrznych i administracji. Zgadza się?
0: Zgadza się, tak jest. Będzie ta informacja również opublikowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polecam też, abyście Państwo mieli dobry kontakt, a właściwie rozeznanie, gdzie podają informacje Wasze ochotnicze straże pożarne, bądź państwowe straże pożarne, które są w Waszej okolicy, bo to są te punkty, które będziecie Państwo na pewno tam mogli się zgłosić i zapoznać z tymi informacjami.
1: Bardzo dziękuję. To był Jakub Żebrowski, dziennikarz TOK FM. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wczorajsza wizyta szefa CIA w Moskwie była rutynowa i dodał, że coś może z niej wyniknąć. Teraz łączymy się z Wacławem Radziwinowiczem z Gazety Wyborczej. Dzień dobry, witam pana redaktora.
2: Dzień dobry.
1: Jak pan czyta te słowa Donalda Trumpa? Pytając o to, mam świadomość, że czasami to jest wyzwanie, żeby wyciągnąć jakieś racjonalne wnioski z takich komunikatów.
2: Akurat Donald Trump ze swoim komunikatem mieści się w całym zamieszaniu wokół tej wizyty, bo mówi coś tak, żeby nic nie powiedzieć. No, w takim samym taki sam sposób wyraził się i w cudzysłowie poinformował Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina i inni przedstawiciele Rosji, którzy mówią, że nic się nie stało, do niczego nie doszło, że nic nie powiedzą, najkrócej rzecz biorąc.
1: A według pana...
2: To, że Trump mówi, że coś z tego będzie, no to już jego osobista poetyka.
1: A według pana, po co Radcliffe pojechał do Moskwy?
2: Bardzo jest trudno powiedzieć, bo jest ogromnie dużo wątków, które człowiek na takim stanowisku jak on i w tej sytuacji mógłby poruszyć. Był tam 8 godzin, więc może poruszył wszystkie. To dosyć dużo. Dosyć długi to był czas, kiedy rozmawiał na pewno z Naryszkinem, szefem wywiadu rosyjskiego. Z kim jeszcze? Powinien być w tych rozmowach choćby nawet szef Rady Bezpieczeństwa, ale żadnych informacji na ten temat nie ma. No ale nawet jeżeli to był dialog dwóch ze współpracownikami, z jakimś sztabem, no to do omówienia jest bardzo wiele.
1: No właśnie, co? Bo spotyka się przedstawiciel wywiadu amerykańskiego i wywiadu rosyjskiego, czyli tych wywiadów, które przeciwko sobie działają na co dzień, a tutaj twarzą ich szefowie.
2: No mamy takie wypowiedzi ze strony Amerykanów, że to jest niby taka rozmowa kierowane do Rosjan. Wiemy, co szykujecie i chcemy, żebyście tego nie robili. No na przykład akcje dywersyjne w Europie, na przykład. Ale to można by odwrócić, bo również Rosjanie mogą powiedzieć, wiemy, co szykujecie i nie chcemy, żebyście to robili. Na przykład przekazanie systemu Starlink tak w ten sposób, aby można było, aby Ukraińcy mogli celnie bić po celach bardzo głęboko w Rosji. Więc to może być taka dwustronna rozmowa.
1: Możliwości tutaj wpływania na to, jak działają Starlinki, to jest narzędzie w tej wojnie?
2: No tak, oczywiście to jest bardzo ważne i to jest no nie broń, no ale jednak broń, którą, o którą się bardzo stara Ukraina. Nic dziwnego, że Zełenski Maskowi dał wysoki order ukraiński, no bo chce to mieć po prostu. No Rosjanie oczywiście są absolutnie przeciwni temu. Także tu jest bardzo wiele, no bardzo prawdę powiedziawszy śmieszny argument, o którym się mówi, że rozmowa była o tym, że szykuje się w Rosji mobilizacja i Amerykanie nie chcą, żeby to Rosjanie robili. Jest to nieco zabawne, ponieważ jeżeli ktoś jest przeciwko Rosji, przeciwko Putinowi, to raczej powinien przejść do tego, żeby Putin spróbował zrobić mobilizację. Napięcie w Rosji jest ogromne, społeczeństwo bardzo się boi mobilizacji i ten ruch byłby bardzo niebezpieczny i ryzykowny dla Putina. Więc no tutaj to bardzo dwuznacznie mogło to pójść i w jedną, i w drugą stronę, ale dla Putina jest to bardzo niebezpieczne. Natomiast ja uważam, że raczej główną sprawą to był jednak Iran.
1: No bo w ogóle Trump tutaj zaprzecza temu, że chodziło o jakieś działania wymierzone w NATO. Mówi tak, te spekulacje są szalone. Natomiast tutaj mowa też o irańskich sankcjach. Tutaj Trump wspomina o tym i był pytany przez prowadzącego. No, nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: No jest taka sytuacja, że Rosjanie bardzo by chcieli, no bo na froncie jest tak, jak jest. Widać, że jest pad po prostu. I Rosjanie bardzo by chcieli, żeby jednak Amerykanie wrócili do tego, co w Rosji się mówi duch Anchorage, czyli żeby Trump swoją władzą, swoją potęgą załatwił im taki pokój, jaki oni by chcieli mieć z Ukrainą. Czyli Ukraińcy wychodzą z Doniecka pod naciskiem Trumpa. I w tej chwili jeżeli by tego chcieli, to mają bardzo niewiele czasu. Bo już 3 listopada są te połówkowe wybory w Stanach Zjednoczonych do Kongresu i potęga i władza Trumpa bardzo osłabnie. Więc czasu jest niewiele. I bardzo możliwe, że rozmowa była o takim handlu. Wy będziecie próbowali naciskać na Ukrainę, a my tymczasem nie będziemy wam przeszkadzać w tych potwornych sankcjach, które chcecie nałożyć na Iran. To może być całkiem logiczny handel, który poza tym jest jeszcze jedna zagadka w tych rozmowach. Ponieważ jak Redkiew odleciał, to jak mówi się w Rosji, śladem za nim poleciał samolot rosyjski, którym latają ważni Rosjanie. Oni polecieli chyba do Rygi i Redkiew i ten samolot, który leciał za nim, więc może jest dalsza część tego dialogu już z kimś innym, może nawet wyżej postawionym, gdzieś już poza granicami Rosji.
1: Wacław Radziwinowicz, dziennikarz Gazety Wyborczej. Z taką oto oceną, odbiorem tego, co się dzieje na linii Waszyngton-Moskwa. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM, w którym już za chwilę po informacjach pojawi się jeden z tematów dnia, choć przed godziną jeszcze nie uważaliśmy, że nie mieliśmy w planie właśnie tego tematu dnia, który związany jest z działaniami Mety, która dogadała się z 29 stanami. O co konkretnie chodzi, o tym będzie po informacjach o 16:40.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: A
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Koniec lata. Nie.
9: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAK.
10: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
9: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
17: Boli, spędzi,
18: piecze, a do tego nawraca.
19: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów, szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: Minęła 16:40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Meta zgodziła się zapłacić maksymalnie prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić zmiany w serwisach Facebook i Instagram. To efekt procesu, w którym prawie 30 stanów USA oskarżyło przedsiębiorstwo m.in. o niewłaściwe gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia, korzystających z ich platform. Zdaniem władz stanowych, Meta projektowała też swoje serwisy w taki sposób, by uzależniać młode osoby. Podobne pozwy dotyczą także właścicieli serwisów takich jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Co najmniej 95 osób nie żyje po potężnej powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Nepalska Izba Turystyki informuje o 384 zaginionych turystach, w tym 291 obcokrajowcach. Według wstępnych doniesień do kataklizmu doszło w wyniku trzęsienia ziemi, które spowodowało lawinę, a ta doprowadziła do powodzi. Ponad 22 tysiące osób wzięło udział w tegorocznej Tomatinie, tradycyjnej bitwie na pomidory w Bunol na wschodzie Hiszpanii. W trakcie festiwalu wykorzystano 150 ton pomidorów, o 30 więcej niż podczas zeszłorocznej imprezy. W porównaniu z ubiegłym rokiem przybyło również uczestników.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Za 17 minut, 17, za 18 minut właściwie, godzina 17. 29 stanów wspólnie wyszło przeciwko Mecie, światowemu amerykańskiemu koncernowi, to jest właściciel Facebooka, Instagrama, między innymi WhatsAppa także. I tutaj oskarżono koncern o nieprawidłowe gromadzenie, wykorzystywanie danych osobowych dzieci po to, żeby uzależniały się one od platform. I teraz mamy tego efekt. 16 miliardów i 700 milionów Meta ma zapłacić. Naszym gościem w tej sprawie jest teraz doktor habilitowany Miłosz Babecki, medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: To zaboli Metę?
0: No to są bardzo duże pieniądze dla Mety, tym bardziej, że Meta inwestuje w różne przedsięwzięcia, niekoniecznie zawsze są to przedsięwzięcia, które się zwracają. Tutaj takim przedsięwzięciem, które się do tej pory nie zwraca, jest cały projekt związany z inwestowaniem w wirtualną rzeczywistość, więc te pieniądze zabolą. Natomiast ta kwestia finansowa jest tutaj drugorzędna, bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że o ile po jednej stronie mamy jednego płatnika, tyle po drugiej stronie ci beneficjenci są bardzo rozproszeni. Na szczęście te pieniądze idą na różnego rodzaju takie inicjatywy pomocowe, na wsparcie psychologiczne właśnie dla osób uzależnionych od sieci, czy też na takie szkolenia związane z cyberbezpieczeństwem.
1: Jak to w amerykańskiej rzeczywistości ma wyglądać? 29 stanów porówno dostanie część tej kwoty po to, żeby sobie właśnie zabezpieczyć cele pożyteczne społecznie?
0: Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie z tego względu, że musielibyśmy mieć tutaj wgląd do szczegółów pozwu i zobaczyć, o co konkretnie poszczególne stany pozywały i o jakie kwoty. Natomiast tutaj najważniejsza kwestia to jest ta kwestia taka medioznawcza, ponieważ pierwszy raz w zasadzie zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz, czyli tutaj przede wszystkim państwo, no bo to przed sądami amerykańskimi się to dzieje, zmusiło tak ogromny koncern do, no w zasadzie przeprojektowania nie jednego medium, ale kilku mediów i do zmiany całej filozofii komunikowania, bo tutaj to, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook, Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano, a weźmy pod uwagę to, że dla takiego koncernu jak Meta najważniejsze jest to, żeby użytkownik korzystał z jego aplikacji jak najczęściej, więc tutaj mamy ogromną, na szczęście dla nas, a na niekorzyść Mety lukę właśnie w tym korzystaniu.
1: Czy Meta się tym samym przyznała do uzależniania dzieci od swoich serwisów?
0: Nie, przyznać się nie przyznała. Tutaj trzeba powiedzieć, że ta praktyka ugód w Stanach Zjednoczonych działa trochę w taki sposób, że ci, którzy o coś pozywają, mają silne argumenty, ale nie na tyle silne, żeby wygrać proces. Natomiast ci, którzy są oskarżani...
1: A Meta jest na tyle bogata w tym przypadku, że może... sobie załatwić sprawę w ten sposób.
0: Może zapłacić. Natomiast dla Mety kłopotliwe raczej było to, że przed sądem, bo przecież proces rozpoczął się w zeszłym tygodniu, moglibyśmy się dowiedzieć o działaniach tej firmy znacznie więcej ponad to, co ta firma chciałaby powiedzieć, bo przypomnijmy sobie, że Mark Zuckerberg na przykład przed komisjami senackimi bardzo niechętnie odpowiadał na różnego rodzaju pytania. Jemu prawnicy doradzali, żeby się nie godził na odpowiadanie, prawda? No a tutaj moglibyśmy się dowiedzieć czegoś, czego Meta nie chciałaby bardzo głośno powiedzieć. No i tutaj mówimy również o bardzo wielu innych różnych takich ograniczeniach, na przykład o tych blokadach rodzicielskich. Mówimy o tym, że co 15 minut w takim koncie rodzicielskim, należącym do nastolatka pojawi się powiadomienie, że korzysta już długo, więc no, zmuszenie takiego koncernu do tak głębokich zmian jest naprawdę czymś precedensowym tutaj.
1: Ale to będzie na terenie całych Stanów Zjednoczonych czy 29 Stanów? Takie nowe podejście Mety?
0: No ja uważam, że to będzie na terenie całych Stanów Zjednoczonych, bo jeśli mówimy tutaj...
1: Ale w Polsce już 29, nie.
0: No w Polsce już nie, ponieważ my podlegamy zupełnie innemu, że tak powiem, wycinkowi prawnemu, ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, ale Meta też tutaj jest mocno dociskana przez prawo unijne.
1: Tak, ale nam Europejczykom się trochę odmawia prawa do karania, opodatkowania tych koncernów, tutaj widzimy, że najlepiej to właśnie je ukarać, wtedy najlepszy jest efekt.
0: Tylko widzi pan, mamy do czynienia z taką sytuacją, że w zasadzie cała sprawa rozgrywa się na amerykańskim podwórku, więc Amerykanie toczą tutaj spór sami ze sobą, więc nie ma żadnego zagrożenia, że prezydent Trump powie na przykład, no dobrze, ktoś nam próbuje ukarać Metę i ktoś próbuje nam obłożyć Metę dodatkowymi jakimiś karami finansowymi czy podatkami. Natomiast w sytuacji, w której na przykład Unia Europejska czegoś wymaga od takiego koncernu, zwłaszcza jeśli to jest koncern amerykański, no to tutaj niestety włącza się w to też polityka. No i już kilkukrotnie mieliśmy do czynienia z takimi wypowiedziami amerykańskiego prezydenta, czy to w odniesieniu na przykład do sytuacji związanej z X-em chociażby, że no nie będziecie nam tutaj mówić, co my mamy robić i nie będziecie nam nakładać żadnych kar, bo my możemy też odpowiedzieć jakimiś karami, czy jakimiś dodatkowymi cłami, taryfami, jak to się teraz modnie nazywa.
1: Jaką rolę pełnią w Stanach te platformy właśnie, identyczną jak u nas, że masowo ludzie siedzą w tych telefonach, są coraz bardziej uzależnieni i fachowcy, psychologowie biją na alarm. Podobnie jest w USA.
0: Masowo siedzą, natomiast ta architektura korzystania jest nieco inna. To znaczy tam bardzo ważny jest X, bardzo ważny jest Instagram i bardzo ważny jest TikTok. Jeśli chodzi o Facebooka, to on nie jest tak popularny w Stanach Zjednoczonych, bo tak jak w innych częściach świata tego bardzo rozwiniętego, on jest uważany za taką platformę trochę starszych użytkowników, rodziców, wujków, babć, ciotek, dziadków. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że przecież Instagram należy tutaj do Mety. On został kiedyś odkupiony, więc to tak czy inaczej w Metę uderza. No ale w tym pozwie mamy jeszcze nierozstrzygniętą, czy może inaczej, około tego pozwu mamy jeszcze nierozstrzygniętą kwestię innych serwisów. Takim serwisem jest na przykład TikTok. Amerykanie próbowali do niego robić różne podejścia, nakazując Chińczykom wydzielenie pewnej części i sprzedanie tego Amerykanom, no ale póki co ta sprawa jest w martwym punkcie.
1: Tutaj nastąpi jakaś zmiana w korzystaniu z tych produktów Mety, taka realna, społeczna?
0: Na świecie widzimy jakiś taki pozytywny ruch, ponieważ bardzo wielu, zwłaszcza polityków, decydentów no, odpowiedzialnych za różne obszary naszego życia zdaje sobie sprawę z tego, że media społecznościowe bardzo mocno się zmieniły. I tak na przykład w Europie taka dyskusja trwa, we Francji taka dyskusja trwa, w Polsce Australijczycy wprowadzili stosowne rygory nakładane na Metę. Słyszymy od kilku dni, że podobną drogą idą Nowozelandczycy. Tutaj teraz mamy tę kwestię związaną z tą ugodą w Stanach Zjednoczonych, więc te zmiany gdzieś na całej ziemi się zaczynają toczyć. No i to oczywiście realnie będzie miało przełożenie na działanie takich koncernów jak Meta, z tego względu, że jeśli wyobrazimy sobie populację ludzką jako pewnego rodzaju piramidę, to nagle Mecie, jeśli chodzi o te różne konta zakładane przez poszczególnych użytkowników, wypada całe jedno piętro albo kilka nawet pięter. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych jest też tak, że w zależności od stanu, czasami ta pełnoletność to jest 18 lat, 19 lat, 21, a tutaj w tej ugodzie mamy do czynienia z takimi dwoma segmentami wiekowymi. Z jednej strony szczególna ochrona dzieci do 13 roku życia, ale z drugiej strony ochrona wszystkich osób, które są niepełnoletnie. I teraz w zależności od stanu, przyjmijmy ten najbardziej rygorystyczny wariant, w zależności od stanu, no może tutaj być tak, że Meta będzie musiała wprowadzać ograniczenia nawet dla ludzi, którzy mają 20 albo niespełna 21 lat.
1: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor habilitowany Miłosz Babecki, medioznawca z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był z nami. Ponad 22 tysiące osób dzisiaj w Hiszpanii obrzucało się pomidorami. Doktor Jadwiga Romanowska, kulturoznawczyni z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, no po co oni tak marnują te pomidory?
2: No to jest tradycja, która jest bardzo mocno zakorzeniona w kulturze buñol, a teraz właściwie wyszła na ten poziom międzynarodowy i wydaje się, że mieszkańcy buñol nie wyobrażają sobie nie obchodzić tomatiny. A wszystko zaczęło się gdzieś w latach 40., a przynajmniej tak mówi mit założycielski, jeśli chodzi o święto La Tomatina.
1: A skąd te pomidory się w ogóle biorą?
2: Skąd się biorą? One obecnie są dostarczane przez miasto Buñol i władze miasta Buñol. Do pewnego momentu społeczność lokalna organizowała się sama i to było takie półoficjalne święto, które właściwie dlatego się rozpoczęło, że jak mówi znowu ten mit założycielski, grupa znajomych, młodych ludzi wdała się w jakąś sprzeczkę być może i zaczęli się obrzucać pomidorami z miejscowego straganu. I tak im się to spodobało, że rok później postanowili powtórzyć no właśnie tę celebrację. I na początku, no właśnie, te pomidory były dostarczane przez lokalnych, powiedzmy, dostawców, a w tym momencie miasto zapewnia te pomidory z Ekstremadury i Mursi. I są bardzo... to pomidory o obniżonej wartości, no takiej powiedzmy odżywczej. One nie są do jedzenia dla ludzi.
1: O, no to jest pocieszająca informacja. Z daleka ludzie przyjeżdżają, żeby to wszystko zobaczyć. Australia, tutaj Indie, Kanada, cały świat. Do dziesięciotysięcznego miasteczka przyjeżdża. Myśli pani, że to jest widowisko warte takich podróży?
2: To jest na pewno widowisko, które jest warte doświadczenia, aczkolwiek ono, myślę, jest dla ludzi o, powiedziałabym, specyficznej konstrukcji, dlatego że to jest widowisko, w którym jest bardzo duży tłok, które wymaga od nas no, takiego pozbycia się tej własnej przestrzeni dookoła i trzeba być przygotowanym, tak, jest ścisk, trzeba być przygotowanym na bardzo bliski kontakt z innymi ludźmi. Trzeba też być przygotowanym na to, że takim pomidorem się po prostu oberwie, mówiąc kolokwialnie. No, to, co jest pocieszające, to fakt, że zanim rzucimy w kogoś takim pomidorem, to powinniśmy go zgnieść. On w związku z tym jest trochę, powiedziałabym, bardziej miękki i łatwiej jest no, wrzucić kogoś i nie zrobić mu krzywdy dzięki temu, ale trzeba się przygotować.
1: No na, tak, ale z dzieciństwa pamiętam rzucanie się śnieżkami, gdzie niektórzy, i to oczywiście godne jest potępienia, bo to można krzywdę komuś zrobić, coś tam było w środku tej śnieżynki, także także myślę, że niektórzy nie respektują tego, o czym pani mówi. A są jakieś urazy?
2: Co roku odnotowuje się urazy, skręcenia kostki, właśnie jakieś takie delikatne obicia. W tym roku no, ktoś wniósł gaz pieprzowy na teren właśnie tego, nazwijmy to, festiwalu i w związku z tym cztery osoby też musiały być gdzieś tam poddane jakimś badaniom dodatkowym związanym właśnie z obrażeniami związanymi z użyciem gazu pieprzowego, ale co do zasady, no bardzo dobrze jest chroniona ta fiesta i co ciekawe, do takiej fiesty należy się dobrze przygotować i na przykład w kontekście tych ewentualnych urazów zaleca się, żeby mieć ze sobą, uwaga, okulary do nurkowania, które chronią nam oczy, nie takie zwykłe okulary, bardzo wygodny strój, zabudowane buty, absolutnie nie mieć ze sobą nic cennego albo, nie wiem, jakichś łańcuszków i tak dalej, za które ktoś mógłby nas pociągnąć. I to trochę redukuje możliwe tutaj obrażenia.
1: Chyba bym się tam odnalazł, bo tak sobie właśnie wyobraziłem, miałem panią nawet zapytać o to, czy przydałyby się takie okulary pływackie i słyszę, że
2: Zdecydowanie tak.
1: To jeszcze proszę powiedzieć, jak ktoś na przykład za rok chciałby porzucać się pomidorami, to można dołączyć. To osoby postronne też rzucają te pomidory i obrywają nimi.
2: To teraz tak. Aha, jak najbardziej można dołączyć, ale trzeba odpowiednio wcześnie zdobyć bilety, ponieważ to jest impreza, która ma limitowaną liczbę miejsc. W tym momencie to jest około 22 tysięcy wejściówek, z czego 15 tysięcy jest przeznaczonych dla obcokrajowców, a 7 tysięcy dla Hiszpanów i mieszkańców Buñol. I zazwyczaj te wejściówki kończą się już kilka miesięcy przed rozpoczęciem samej imprezy, więc trzeba być czujnym. Taka wejściówka kosztuje 15 euro, jeśli ktoś chciałby spróbować ją zdobyć.
1: Bardzo dziękuję za ten wnikliwy obraz tego, jak wygląda ta bitwa na pomidory coroczna w Hiszpanii. Doktor Jadwiga Romanowska, kulturoznawczyni z Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Maciej Kluczka, taki rozmarzony teraz w tej
4: chwili. Bo ja bardzo lubię pomidory.
1: A ja
4: też podróżowanie.
1: Ale to są takie, podobno te nie są nie? smaczne, to takie są mniej...
4: To już się zastanawiałem, czy jakbym tam był w czasie tej bitwy, to bym raczej nie zbierał do koszyczka, niż nimi bił, ale jak mówisz, że niesmaczne, to może faktycznie. trzeba je wziąć w ręce i rzucić. Ale my, mam nadzieję, nie będziemy tu rzucać pomidorami, a goście też nie będą mówić pomidor, tylko odpowiadać na pytania ważne.
1: No to właśnie, to jakie pytania padną po 17 i do kogo będą one skierowane?
4: No oczywiście o kolejne wątki afery Zonda Krypto, bo to jest telenowela niekończąca się. Najpierw zegarek Piesiewicza, teraz spotkanie na Ibizie. No właśnie, znowu Hiszpania nam się tutaj kłania dzisiaj w popołudniu w programie. No ale oczywiście sprawa jest bardzo poważna. Chociażby Borys Budka z Koalicji Obywatelskiej, który składa zawiadomienie do prokuratury, prosi o zabezpieczenie wszystkich nośników posła Moskala, który był też szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego, bo mówi, że to jest prawdopodobnie nielegalny lobbying i przypomina sprawę z może prehistorii, można powiedzieć, polityki. 2002 rok, afera Rywina i Aleksandra Jakubowska, skazana w tej aferze właśnie za wpływanie na proces legislacyjny. Nazywana pytanie, czy to jest podobna historia.
1: Lewicą lewicy, jak pamiętam.
4: Tak. A pierwszym gościem będzie polityk lewicy, Tomasz Lewandowski, więc od tego zaczniemy. Ale będą też inne tematy, więc to też informacja dla słuchaczy, którzy łakną też innych tematów niż Zonda Krypto. Będzie m.in. o ustawie o najmie krótkoterminowym, jaki będzie ostateczny kształt, ale też o tym, czy o personalia. Posłowie wracający z wakacji w koalicję rządzącej się pokłócą już niedługo, czy nie?
1: Za chwilę informacje, a po godzinie 18 wraca do Państwa TOK 360.

0: Reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Media Expert,
7: dalej masz. Boli, swędzi,
8: piecze, a do tego nawraca.
9: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Minęła 17. Marieta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu. Tak dowiaduje się reporter TOK FM Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej. Dziś tak zwana powódź błyskawiczna powstała po trzęsieniu ziemi. Zabiła co najmniej 95 osób. Nepalska Izba Turystyki informuje o 384 zaginionych turystach, w tym 291 obcokrajowcach. Konsul RP w New Delhi i konsul honorowy RP w Katmandu na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Meta zgodziła się zapłacić 17 miliardów dolarów i wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dla dzieci na Facebooku i Instagramie. Dzięki temu zakończy się precedensowy proces dotyczący uzależnienia nastolatków od mediów społecznościowych i ureguluje roszczenia 47 stanów, ogłosili prokuratorzy generalni. Kalifornia, Colorado, Kentucky i New Jersey były wśród 29 stanów, które pozwały koncern w 2023 roku. Pozew zarzucał, że Meta przyczynia się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Według władz spółka celowo projektowała funkcje uzależniające dzieci od swoich platform, a wiedzę o tym ukrywała przed opinią publiczną. Książę Harry i księżna Meghan wrócili wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii, doniosły brytyjskie media. W zeszłym tygodniu informowały, że po latach spędzonych w USA para zamieni Kalifornię na Anglię. Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia oficjalnych obowiązków, ale będą mieszkać w Zjednoczonym Królestwie. Ich status opisuje się jako niepracujący członkowie rodziny królewskiej. Jutro zachmurzenie na ogół małe, na wschodzie i na krańcach południowych Polski będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, słaby deszcz możliwy tylko na wschodzie. 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Wywiad polityczny w środę. Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam. Pierwszym naszym gościem jest Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii i polityk Nowej Lewicy. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, witam.
12: Zaraz o ważnych ustawach, między innymi dla mieszkańców, i to z różnych stron podejdziemy do tych ustaw, ale najpierw ten temat dnia, no i można powiedzieć wręcz tygodnia i pewnie tygodni. Gdyby pan, a piję oczywiście do wizyty posła PiSu Michała Moskala na Ibizie i rozmowie z Przemysławem Kralem, szefem giełdy kryptowalut, po którym spotkaniu poseł Moskal zgłosił poprawki i próbował złagodzić ustawę o kryptowalutach, która i tak za sprawą prezydenta wylądowała w koszu, Gdyby pan dostał takie zaproszenie od jakiegoś przedsiębiorcy w sprawie, nie wiem, prawa budowlanego, spółdzielczego, którym się teraz pan zajmuje, może nie na Ibizie, ale w jakiejś dobrej restauracji, żeby porozmawiać, jak może wyglądać dobre prawo. Po pierwsze, poszedłby pan na takie spotkanie? Pozwoliłby pan zapłacić na przykład za obiad? Gdyby tak się stało, to by wpisał pan to do rejestru? Czy w ogóle by pan uniknął takiego spotkania i zaprosił takiego kogoś do gabinetu?
0: Oczywiście przypadki się zdarzają, ale koincydencja tutaj tych faktów, a więc praca nad ustawą, która reguluje działalność giełd kryptowalut, ucieczka jednego z głównych aktorów afery związanej z Onda Krypto i spotkania polityków, którzy mieliby decydować o kształcie nowych przepisów, nowych regulacji z taką osobą, no tutaj trudno doszukiwać jakichkolwiek przypadków. Jak mawiają Amerykanie, nie ma darmowych lunchy. Jeżeli ktoś przyjmuje zaproszenie, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju dobrodziejstw, dostaje pieniądze na konto swojej fundacji, no to z całą pewnością nie robi tego bez przyczyn i tutaj na pewno organy ścigania będą miały ręce pełne roboty.
12: Ale politycy w 2026 roku już po kilku takich historiach w trzeciej RP powinni unikać w ogóle pomysłu na spotkania poza Sejmem, poza gabinetem politycznym ministra?
0: Myślę, że mamy jeszcze dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o kulturę stanowienia prawa. To mogę mówić za siebie, za administrację rządową, z którą współpracuję. Oczywiście my spotykamy się z interesariuszami tych przepisów. Byłoby dziwnym, gdybyśmy odseparowali się i tylko wymieniali się pismami. To byłoby nieracjonalne.
12: Są spotkania w terenie.
0: Ale warto te spotkania robić zupełnie transparentnie, czy to w ministerstwie, czy zapraszając na to wielu interesariuszy, i dyskutować na temat przepisów, nad którymi się pracuje. Ja wychodzę z założenia, że naprawdę warto wysłuchać bardzo skrajnych, różnych opinii na temat danych regulacji, żeby wyrobić sobie opinię, ale nie robi się tego gdzieś właśnie na Ibizie, przy kolacyjce, przy winie. To nie w ten sposób stanowi się prawo.
12: Oczekiwałby pan od prezesa partii i szefa tego posła, czyli Michała Moskala, jakichś wyjaśnień w tej sprawie?
0: Ja nie wierzę w te wyjaśnienia, bo w tej chwili tu mam wrażenie, że i Prawo i Sprawiedliwość i pan prezes Kaczyński będą szli w zaparte i będą budowali taki przekaz do swoich wyborców, że to jest wszystko spisek Tuska, jego rządu i opanowanej politycznej prokuratury i tam żadne argumenty racjonalne już do tego zakonu Prawa i Sprawiedliwości nie dotrą. Ja liczę tutaj na szybkie, sprawne działanie służb, prokuratury. Państwo musi być w ten sposób zarządzane i obywatele muszą mieć świadomość, że jeżeli ktoś przekroczył swoje uprawnienia, jeżeli ktoś korzystał z jakichś dodatkowych wynagrodzeń czy jakichś korzyści i w zamian za to stanowił konkretne przepisy prawa, musi ponieść konsekwencje.
12: No właśnie, Borys Budka dzisiaj zapowiadający złożenie zawiadomienia do prokuratury też apelował o zabezpieczenie nośników Michała Moskala, żeby dowiedzieć się, czy były jeszcze też inne właśnie kontakty, nie tylko takie osobiste na Ibizie z Przemysławem Kralem, czy nie. To już kończąc ten temat, ale odnosząc się do historii, wręcz prehistorii polskiej polityki i do historii Lewica, dokładnie SLD, bo Borys Budka mówi, to jest ta sama historia jak Aleksandry Jakubowskiej, która niegdyś była w SLD, była wiceministrą kultury w rządzie SLD, która wpływała na proces legislacyjny w ramach afery Rywina i została w związku z tym skazana. I on mówi, to jest ta sama sytuacja, Michał Moskal też powinien usłyszeć pewnie usłyszę zdaniem Borysa Budki wyrok. Pan widzi podobieństwa tych dwóch historii?
0: Jestem za młody, żeby pamiętać tą sytuację.
12: Ale
0: dla mnie jest to prehistoria i jestem przekonany, że w ostatnich 20 latach podobnych sytuacji, skazań czy stawiania zarzutów było dużo więcej. Tu nie trzeba szukać winy Lewicy w tym zakresie. No liczę na sprawne działanie służb i zero tolerancji.
12: Temat ważny dla Lewicy. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Ja do tego tematu postaram się też szerzej wrócić z Aleksandrą Leo, która będzie gościnią tutaj w następnej części wywiadu politycznego. Ale wiemy, że po pierwsze niektóre samorządy, a dokładnie urzędy stanu cywilnego odmawiają takiej rejestracji, transkrypcji, chociażby w Zakopanem. Ale z drugiej strony są instytucje państwowe, które pytają kolejne resorty, czy mogą na podstawie transkrypcji udzielać pewnych uprawnień. Wiemy, że ZUS już takie uprawnienia takim parom będzie przydawać, ale pan miał pismo czy telefon od BGK, tak? Od Banku Gospodarstwa Krajowego. Czego sprawa dotyczy?
0: Mi niezwykle cieszy to, co się wokół transkrypcji, wokół par jednopłciowych dzieje. Coraz więcej instytucji bardzo korzystnie dla tych par interpretuje przepisy i rozszerza różnego rodzaju instrumenty wsparcia także na pary jednopłciowe, na związki nieformalne też. W przypadku Ministerstwa Rozwoju i Technologii było wprost pytanie, czy takie pary z transkrypcją mogą korzystać z instrumentu rodzinnego kredytu bez wkładu własnego. Odpowiedzieliśmy na to pozytywnie. To jest instrument, który pozwala zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości bez wkładu własnego. Bank Gospodarstwa Krajowego daje tutaj, zabezpiecza wkład ten w wysokości zapewne około 20% za takie zabezpieczenie sam kredytobiorca płaci, więc to się wszystko dzieje bez obciążenia budżetu państwa, ale chodzi o zasadę. W moim przekonaniu tej kuli śniegowej już nikt nie zatrzyma i świetnie. I świetnie, bo instytucje państwowe, obywatele pokazują, że są dużo bardziej do przodu, powiedziałbym kolokwialnie, niż wiele środowisk politycznych.
12: Czyli tutaj było zielone światło resortu. Rozumiem, że taki rodzaj kredytu można zaciągnąć z takimi preferencjami tylko w BGK-u, tak?
0: Nie. BGK zabezpiecza ten kredyt, udziela gwarancji wkładu własnego. Natomiast ten kredyt jest udzielany, kredyt hipoteczny, przez wszystkie banki komercyjne, które mają, te największe banki, podpisaną na takie zabezpieczenie z BGK-iem umowę.
12: Czyli rozwiązanie o bardzo szerokim zakresie dla
0: bardzo szerokim dla wszystkich płci, dla wszystkich par tych jednopłciowych. Też nie widzimy tutaj powodu, żeby je wykluczać czy nie traktować równo.
12: Ustawa o najmie krótkoterminowym, jaki według pana ministra będzie miała ostateczny kształt? Jesienią parlament będzie nad tym pracować, bo kilkanaście dni temu rozmawiałem z posłanką Lewicy Darią Gałosek-Popiołek w TOG FM i powiedziała, że jest też plan jej konkretnie, ale może i całego ugrupowania, żeby dołożyć opłatę turystyczną do ustawy o najmie krótkoterminowym, bo według posłanki za długo opłata leży w szufladach czy to resortów, czy to polityków i chciałaby, żeby w tej ustawie się też opłata turystyczna znalazła. Tak będzie?
0: Minister sportu pracuje nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Zdaje się, że w rządzie trwają także w Ministerstwie Sportu dyskusje i prace nad ewentualną jeszcze poprawką do tejże ustawy przyjętej wstępnie przez rząd i przedstawionej do parlamentu. Nie znam ostatecznie efektu tych uzgodnień, czy to będzie oczywiście autopoprawka rządu do tego projektu, czy na etapie parlamentarnym już projekt zostanie dopracowany.
12: Ale że będzie to raczej pewne.
0: Wydaje się być to pewne. Nie jest pewne, jaki będzie zakres tych zmian. Pewne też jest to, że naszą liderką tematu, mówię o klubie parlamentarnym Lewicy, jest Daria Gosek-Popiołek, posłanka krakowska, która doskonale wie, jaką wagę brak uregulowania najmu krótkoterminowego ma dla mieszkańców. I w klubie Lewicy z ekspertami Lewicy Daria wypracowała propozycję poprawek do już istniejącej ustawy, która idzie w trzech kierunkach. Po pierwsze, obejmuje budynki zamieszkania zbiorowego, a więc różne apart hotel, ale też stosowaniem czy regulacją najmu krótkoterminowego i tymi obowiązkami. Po drugie, upodmiotawia samorządy, które będą mogły wyznaczyć strefy wolne od najmu krótkoterminowego i to w wymiarze terytorialnym i czasowym, a więc będzie można podjąć decyzję o tym, że na terenie Śródmieścia przez najem krótkoterminowy jest możliwy tylko nie przez nie więcej niż 90 dni w roku, na przykład tak jak to działa w Berlinie. I trzecia grupa poprawek, bardzo ważna także dla nas, a więc upodmiotowienie wspólnot mieszkaniowych, przy czym propozycja przedstawiona przez posłankę Gosek-Popiołek jest skierowana na wprowadzenie możliwości podjęcia przez wspólnotę uchwały za zakazującą prowadzenie najmu krótkoterminowego.
12: Domniemana będzie zgoda.
0: Będzie wprowadzony zakaz. To ma swoje bardzo głębokie uzasadnienie, ponieważ wywołanie uchwały zakazującej siłą rzeczy musi być związane z jakimiś negatywnymi doświadczeniami pozostałych właścicieli lokali czy najemców, a więc też unikamy tutaj wszelkich zarzutów natury konstytucyjnej. Tak? Mamy tutaj odpowiedź na złe doświadczenia w danym budynku danych właścicieli. Nie mamy jakby działania prewencyjnego, ale...
12: Które ogranicza też działalność gospodarczą.
0: I druga bardzo ważna tutaj rzecz jeszcze w tej naszej poprawce, która różni nasze projekty od innych. My założyliśmy głosowanie jeden właściciel, jeden głos. Co jest ważne, bo w przypadku innych propozycji, jeżeli mamy jednego właściciela, który dysponuje 5-6 lokalami...
12: W danej wspólnocie,
0: w danym budynku, to może się okazać, że ci ma przewagę i ci pozostali, którzy są dotknięci wszelkimi takimi nieprawidłowymi działaniami najmu krótkoterminowego, nic by nie mogli zrobić.
12: Ale to podstawowe pytanie, które dotyczy tych wszystkich rozwiązań, które pan teraz wymienił, czy cała koalicja rządząca, cała większość sejmowa się zgodzi na to, bo przecież pamiętamy, jakie były losy tego projektu. Wiceminister sportu Ireneusz Raś starał się, żeby ten projekt był jak najbardziej jednak okrojony, żeby tylko był rejestr tych lokali. Później, że może będą jakieś uprawnienia, ale jednak, gdy rozmawia się z politykami Koalicji Obywatelskiej, to gdy słyszą, ale też PSL-u, gdy słyszą o tym, że wspólnoty mieszkaniowe właśnie mają też decydować, to mówią nie. Czy to się zmieniło?
0: Żeby oddać sprawiedliwość pracom nad tym projektem i w Ministerstwie Sportu, trzeba powiedzieć, że od samego początku było tam uprawnienie po stronie samorządów. Samorządy miały móc decydować o strefach, w których nie będzie najmu krótkoterminowego. Toczył się rzeczywiście w koalicji, nie chcę powiedzieć o sporze, ale dyskusja, czy nie pójść dalej. I zwyciężyło przekonanie, że skoro nie ma co do tego porozumienia, to róbmy to, co w minimalnym zakresie, do czego jesteśmy zobowiązani. Już nie mi oceniać, czy to było słuszne, czy nie. Rząd spotkał się z dość dużą krytyką społeczną. Myślę, że w tej chwili nie stanowi jakiejkolwiek obszaru sporu, czy dać samorządowi to uprawnienie. Tu jest porozumienie. Trwa dyskusja na temat wspólnoty. No i rolą między innymi posłanki Gosek-Popiołek czy przewodniczącej Ani Marii Żukowskiej jest przekonanie naszych partnerów w koalicji, że wspólnota też powinna mieć to prawo. Ja zawsze przywołuję tutaj jeden konkretny przykład. Artykuł, zdaje się, 16 czy 17 ustawy o własności lokali daje wspólnocie mieszkaniowej w przypadku uciążliwości związanej z wykorzystaniem przez właściciela ze swojego lokalu prawo do wystąpienia do sądu z pozwem o sprzedaż w trybie egzekucji z nieruchomości takiego lokalu.
12: Ale to trochę inna historia niż wprowadzenie zakazu.
0: Bo jeżeli mówimy o świętym prawie własności, no to nakazanie sprzedaży w trybie sądowym jest, powiedziałbym, brutalną ingerencją w to święte.
12: Nie wprowadzenie zakazu, które będzie obowiązywać dopiero od jakiegoś terminu,
0: tym
12: tak?
0: Tym bardziej, że tak jak wszyscy wiemy, no dzisiaj na przykład wspólnota musi wyrazić zgodę na, nie wiem, sprzedaż alkoholu na przykład w lokalu użytkowym. Co więcej, jestem przekonany, że dobre funkcjonowanie najmu krótkoterminowego w budynkach wspólnoty mieszkaniowych i tak wymaga zgody wspólnoty. Bo często wynika to z obowiązków przepisów przeciwpożarowych, a więc na przykład właściwego oznaczenia ścieżek ewakuacyjnych.
12: Czyli jesień.
0: To są tereny czy przestrzeń wspólna, na którą jakakolwiek ingerencja w przestrzeń wspólną, nawet naklejenie jakiejś naklejki, jakiegoś oznaczenia czy postawienie gaśnicy, wymaga zgody wspólnoty, więc...
12: I tak musi być współpraca.
0: Dokładnie. Myślę, że niepotrzebna ta dyskusja, niepotrzebne emocje.
12: Możemy prognozować, że jesień upłynie na bardzo, może i gorących, ale i długich dyskusjach w koalicji, też w Sejmie nad tą ustawą.
0: Nie wiem, czy długich. Mam nadzieję, że będą owocne i że wszyscy lokatorzy, którzy dzisiaj doświadczają nieprzespanych nocy w budynkach mieszkaniowych i będą mieli spokojnie.
12: Ostatnią minutkę poświęćmy dużemu tematowi, ale ważnemu też, kiedy wejdzie w życie nowe prawo o spółdzielniach mieszkaniowych. Prawo, które ma skończyć z wiecznymi władzami w spółdzielniach. Tak się mówi o tym nowym prawie. Pamiętam, że rozmawialiśmy chyba z pół roku temu, kiedy pan przygotowywał to prawo, tę ustawę, ten projekt. Na jakim teraz jest etapie legislacyjnym?

0: kto, czy spółdzielnia u kogo zamówiła, jaką usługę, jaką robotę, za jakie kwoty.
1: Czyli to, rewolucja w spółdzielniach.
0: No, dla wszystkich, w wszystkich cywilizowanych instytucjach to jest absolutna norma, ale w spółdzielniach niestety będzie to rewolucja i stąd ten przeogromny opór prezesów spółdzielni, ale tutaj przekonuję i zapewniam, że będzie on przełamany.
1: Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju technologii Nowa Lewica. Dziękuję za rozmowę, panie ministrze. Za chwilę Aleksandra Leo, posłanka Unii Centrum.
2: Reklama.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz mega wybór laptopów zaprojektowanych do nauki, grania i wygrywania w super niskich cenach. Zamów i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Allegro.
4: Bo w Media Expert nie ma.
5: Media Expert. Wyprzedaj.

0: i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: W nowej polityce. Polska w promocji. Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Jak nas widzą inni, a jak my siebie. A także kult Karola Nawrockiego. Dzieci uzależnione od kosmetyków. Oszustwa matrymonialne. Antyszczepionkowi szarlatani. Żabka sprzedana. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Organy ścigania będą miały pełne ręce roboty. Nie ma darmowych lunchów, jak mawiają Amerykanie. Tak mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy. W ten sposób komentował przełomowe, nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Wczoraj media opisały m.in. spotkanie posła PiSu Michała Muskala z prezesem Zondy Przemysławem Kralem oraz negocjacje dotyczące sprzedaży mu części akcji Telewizji Republika. Po spotkaniu z Kralem Muskal miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie. To największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy, tak o rozpoczynającym się dziś w Olsztynie. Kampusie Polska Przyszłości mówił na konferencji inaugurującej inicjator tego wydarzenia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kampus ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom zaangażować się społecznie i politycznie. W tym roku w stolicy Warmii i Mazur będzie około 1000 młodych uczestników, 240 prelegentów. Zaplanowano też 120 wydarzeń. Prezydent USA i Polski Donald Trump i Karol Nawrocki znaleźli się na końcu rankingu zachodnich przywódców cieszących się sympatią Ukraińców. Tak wynika z badania Rating Group z pierwszych dni sierpnia. 50% respondentów uznaje Polskę za państwo przyjazne Ukrainie. Sondaż wykazał, że 20% respondentów pozytywnie ocenia prezydenta Polski Karola Nawrockiego, podczas gdy negatywnie 62%. Odsetek osób pozytywnie oceniających Trumpa jest jeszcze niższy i wynosi 16%. Negatywnie do amerykańskiego przywódcy odnosi się 77% ankietowanych. Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia trzeba ją znów remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Część terenu trzeba było ogrodzić, bo mieszkańcy ją zadeptali. Głównie stało się to z trawnikiem, a jedną z fontan wyłączono z użytkowania. Urzędnicy mówią, że modernizacja potrwa błyskawicznie, ale nie jest pewne, na jak długo wystarczy. Nowe centrum Warszawy z mikrofonem odwiedził Błażej Kulesza.
9: Żadna atrakcja takiej fali popularności by nie wytrzymała.
10: Trawa, która jest istotnym elementem tej przestrzeni, no po prostu już nie daje rady.
9: Mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
10: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
9: Sami mieszkańcy woleliby wiedzieć,

0: Gdzie kończy się popularność, a zaczyna robotnicza fuszerka?
1: Myślę, że to jest fuszerka trochę, albo może chciano to zrobić po prostu szybko, a szybko to wiadomo, pchły się łapie, brzydko mówiąc.
2: Dłużej będą pracować, więcej zarobią.
3: Czasem się psują, a jeżeli da się je naprawić, to chyba nie ma w tym nic złego.
0: Remont potrwa do piątku, bo wtedy w centrum przewidziana jest miejska impreza. Koszty nieplanowanych prac trzeba będzie rozliczyć, gdy ukończone będzie całe nowe centrum Warszawy, a to planowane jest na jesień tego roku. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Jutro zachmurzenie na ogół małe. Na wschodzie i na krańcach południowych Polski będzie wzrastać do umiarkowanego i dużego, a słaby deszcz pojawi się na wschodzie kraju. 21 stopni pokażą termometry na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu. Sprawdźmy jeszcze stan powietrza w Polsce. To będzie krótki raport smogowy. W żadnym regionie w Polsce nie są przekroczone normy szkodliwych pyłów. Oddychamy czystym powietrzem.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Gościem wywiadu politycznego jest teraz posłanka Unii Centrum Aleksandra Leo. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, panie redaktorze.
6: Rozpoczął się kampus Polska Przyszłości w Olsztynie. Przed chwilą przemawiał Rafał Trzaskowski, witając młodych. No i nawiązał do wydarzenia, które odbędzie się już też niedługo, także z młodymi, ale u prezydenta w ośrodku w Juracie, bo powiedział Rafał Trzaskowski tak: próbują nas niektórzy naśladować. To dobrze, ale zobaczymy, czy ktoś jeszcze umie zebrać tylu ludzi o różnych poglądach i w miejscu, w którym można zadać każde pytanie. Myśli pani, że faktycznie może dojść do takiego starcia, przynajmniej symbolicznego, na te dwa wydarzenia?
7: No, wydaje mi się jednak, że Kampus Polska ma już wyrobioną swoją markę i rzeczywiście jest tak, że ściąga bardzo dużo młodych ludzi. Ja akurat uważam, że każda inicjatywa, która zwiększa takie społeczne i polityczne zaangażowanie młodych, jest cenna. Ten kampus, jestem bardzo ciekawa, na pewno będę się przyglądać, bo no, po wyborczej porażce Rafała Trzaskowskiego te emocje wokół kampusu trochę osłabły, ale ja uważam, że tego typu inicjatywy zawsze są cenne i należy je pielęgnować.
6: I też Rafał Trzaskowski mówi, chcemy zaprosić młodych, właśnie mówi o tym, o czym pani teraz wspomniała, do zaangażowania się w politykę i pewnie po części to się uda, bo przecież młodzi tam są, ale jednak wszystkie badania opinii publicznej pokazują, że sympatie młodych są lokowane jednak po prawej stronie i to po tej skrajnej prawie i stronie, może nie u Brauna, ale już u Mentzena i Bosaka. I pytanie, czy jest szansa, czy koalicja rządząca w ogóle ma plan na to, by część tych młodych spróbować przekonać do zmiany zdania? Czy to jest w ogóle możliwe?
7: Myślę, że jest możliwe. Potrzebna jest tylko oferta skierowana do młodych ludzi i mówienie odpowiednim językiem. Nie udawanie, że mówi się językiem młodych ludzi, tylko takim językiem, który do nich trafia i korzystanie z takich narzędzi, które do nich trafia, czyli no raczej nie Facebook czy Instagram, tylko na przykład za pomocą TikToka, co zresztą robiła przez dłuższy czas Konfederacja i to dzięki temu docierała do no, właśnie tej młodej grupy wyborców, bo to im się udawało. A druga kwestia to jest ta oferta związana z oferta skierowana do przedsiębiorców, tych młodych też przedsiębiorców. Młodzi ludzie często nie pracują na etatach, mają własne biznesy, własną działalność. Takiej oferty, mam wrażenie, no, nie ma teraz na tym naszym parlamentarnym rynku, a jest bardzo potrzebna. Czyli taka konfederacja z programem skierowanym dla przedsiębiorców, młodych przedsiębiorców, ale normalna światopoglądowo, bo niestety o Konfederacji tego powiedzieć nie mogę.
6: Ryszard Petru próbuje coś takiego stworzyć, ale nie wiem, czy jeszcze ma te plany, bo zapowiadał, ale na razie nie widzimy efektów. Zobaczymy, czy tak się stanie. Myśli pani, że Ryszard Petru stworzy jakieś ugrupowanie, czy na razie już odłożył ten pomysł na półkę?
7: Czy ugrupowanie, to nie wiem, ale na pewno program, wokół którego no, porusza się Ryszard i o którym mówi, jest ważny i jest potrzebny. To jest właśnie oferta skierowana do przedsiębiorców. Ja uważam, że tego brakuje. W naszym programie, tu już mogę uchylić rąbek tajemnicy, ale też nie za wiele, będzie taka oferta.
6: Proszę, jak najwięcej.
7: A tego mamy Radę Krajową we wrześniu, a potem zjazd krajowy w październiku i wtedy będzie prezentacja, no cały ten nasz manifest polityczny, program polityczny będzie zaprezentowany. Na pewno gospodarka to jest taki bardzo mocny filar, na którym będziemy chcieli się oprzeć.
6: Ale czy te propozycje mogą też iść w poprzek tym podatkowym zaprezentowanym ostatnio przez premiera i ministra finansów, czy będą kompatybilne?
7: No, tych propozycji ostatnio pojawiło się sporo. To już nie tylko kwestia związana z progiem, który był dyskutowany przed wakacjami. My akurat jako centrum mieliśmy nawet dalej idący projekt uchwały, którego ostatecznie nie zdecydowaliśmy się składać. Dlaczego? Bo po rozmowie z ministrem finansów no, okazało się, że nie ma takich pieniędzy w budżecie. No, składanie pustych obietnic bez pokrycia, uważam, że to trochę za mało i to jest nic więcej jak tylko czysty populizm, którego będziemy mieli w 2027 roku wokół wyborów bardzo, bardzo dużo.
6: A to państwo proponowali jaką propozycję? To wyższa kwota wolna od podatku?
7: My mieliśmy dalej jeszcze idący niż ten projekt Polski 2050, który był chyba złożony jako pierwszy, ale nie był konsultowany właśnie w ramach koalicji 15 października z ministrem finansów. Ale wracając do pana pytania, my jesteśmy jeszcze przed rozmowami na klubie. Już jest pewna taka zarysowana linia, no, wzdłuż której będziemy się poruszać. Natomiast ta dyskusja jeszcze przed nami, w połowie września będziemy właśnie mieli jeszcze też Radę Krajową i to jest też ten moment, kiedy no, te kwestie programowe będziemy mogli już o nich opowiadać.
6: A żeby w koalicji te pomysły były dobrze omawiane, także w obrębie prac sejmowych, to jak państwo mówią, dobrze by było, żeby klub Unicentrum miał stanowisko wicemarszałka i może kandydatką na to stanowisko byłaby pani. Czy tak będzie niedługo?
7: Ja akurat uważam, że nie tylko klub Centrum, ale każdy klub parlamentarny w Sejmie powinien mieć swoją reprezentację w prezydium Sejmu.
6: Ale do tego trzeba byłoby zmienić uchwałę prezydium Sejmu z początku kadencji, bo liczba wicemarszałków jest, liczba członków prezydium jest ustanowiona na 6, cyfra dokładnie.
7: Tak, to prawda. No, jedno wolne miejsce czekało na tutaj kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Miała to być pani Witek, na którą nie było zgody większości w Sejmie, no ale teraz po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości, rozłamie, no wiemy już, że kandydat jest inny. Ale wracając, ja uważam, że każdy klub parlamentarny powinien mieć swoją reprezentację. Tu chodzi o dobrą komunikację, tu chodzi o usprawnienie prac w Sejmie, ułatwienie pracy parlamentarzystom. I tak oczywiście będziemy zabiegać o to, żeby również klub parlamentarny Centrum miał swojego wicemarszałka.
6: Będzie pani nawet kandydatką?
7: Jeśli za tym idzie zmiana regulaminu. To jest, panie redaktorze, drugorzędna, o nazwiskach w ogóle jeszcze nie dyskutujemy.
6: Ale na razie nie odżegnuje się pani od takiego scenariusza, jest to możliwe.
7: Będę się nad tym zastanawiać, jeśli taka propozycja padnie, ale to nasz klub decyduje, kto będzie naszym kandydatem.
6: A jaką decyzję podejmie pani, jeśli dojdzie, a prawdopodobnie dojdzie, do głosowania w sprawie immunitetów poselskich, a dokładnie jednego, Szymona Hołowni, bo jeszcze chodzi o Michała Kobosko, ale to jest europarlamentarzysta, więc to głosowanie będzie w Parlamencie Europejskim, bo prokuratorzy zwalczający przestępczość zorganizowaną zebrali, tak donoszą media, dowody wystarczające ich zdaniem, by przedstawić zarzuty właśnie też Szymonowi Hołowni. Chodzi oczywiście o sprawę Kolegium Humanum i projekty wniosków mają już być w prokuraturze krajowej, a więc niedługo trafią do Sejmu. Zagłosuje pani za uchyleniem immunitetu swojego byłego szefa partyjnego?
7: Będziemy się nad tym w klubie zastanawiać, jak ten wniosek trafi do Sejmu. Natomiast ja też nie miałam nigdy poczucia, żeby marszałek Hołownia kiedykolwiek zasłaniał się swoim immunitetem.
6: Czyli może sam zrzeknie się.
7: I nawet w kontekście tego Kolegium Humanum już wielokrotnie mówił, że no nie ma sobie nic do zarzucenia. Jeśli dojdzie do takiego głosowania, szczerze wątpię, czy dojdzie, bo wydaje mi się, że marszałek sam by zrezygnował tutaj i no, tak jak mówię, nie zasłaniał się immunitetem. Wielokrotnie powtarzał, że nie ma tutaj nic do ukrycia i chętnie złoży wyjaśnienia w tej sprawie. Ostatecznie zdecydujemy, jak taki wniosek wpłynie do Sejmu. Ta dyskusja jeszcze przed nami.
6: Czy według pani Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości, który spotkał się z szefem zbankrutowanej już giełdy kryptowalut na Ibizie, który mówi, nie było żadnej korzyści, w czasie tego spotkania. Pojechał co prawda na zaproszenie i to było finansowane nawet nie przez samego szefa Zondę Krypto, czy tylko przez byłego funkcjonariusza CBA, co też pokazuje, jak w takim półświatku było to wszystko organizowane. No on mówi, żadnej korzyści nie uzyskałem, po prostu rozmawiałem, byłem zainteresowany nowymi technologiami, więc tego spotkania nie ujawniłem. Ma rację czy nie? Czy jednak tutaj pachnie albo wręcz śmierdzi sprawą nielegalnego lobbingu w związku z procesem legislacyjnym?
7: Znaczy ja akurat uważam, że spotkać i rozmawiać się można w dużo bardziej neutralnym miejscu niż w drogim hotelu podczas kosztownej kolacji, na dodatek na Ibizie, na którą trzeba jeszcze dolecieć. No takie, przepraszam, bajla posła Moskala nie wygląda najlepiej i naprawdę trudno się z tego wytłumaczyć. Ja mam poczucie, że nie ma dnia ani godziny, aby kolejna odsłona afery związana z Zondą Krypto nie ujrzała światła dziennego. No mieliśmy już słynny zegarek pana Pisiewicza. Jak wiemy, zegarek no, zniszczył już karierę nie jednego polityka i osoby wysoko postawionej. Mieliśmy SIPAP, mieliśmy miliony na Republikę, pieniądze na fundację Wiplera, a teraz wyprawę na Ibizę posła Moskala.
6: Po których była lista poprawek łagodzących ustawę.
7: No właśnie, dziwnym trafem właśnie ci politycy najbardziej bronili tego, aby rynek krypto nie został uregulowany. Pan poseł Moska, no w sierpniu zeszłego roku doszło do tego spotkania na Ibizie i po powrocie we wrześniu zostały złożone poprawki łagodzące właśnie ustawę o kryptoaktywach. Potem pisał u siebie na portalu X, że z posłem Januszem Kowalskim zgłaszam poprawki, które mają ucywilizować ten projekt, to jest cytat. I ciekawe, że te poprawki były bardzo zbieżne z uwagami właśnie prezesa Krala, które były wcześniej przekazane do ministerstwa za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Także 3 tygodnie po tej już słynnej kolacji na Ibizie jest wysłane pismo przez posła Moskala do szefa KNF-u właśnie w obronie kilku tysięcy polskich przedsiębiorców z branży krypto. Przed wizytą na Ibizie naprawdę trudno znaleźć jakikolwiek ślad, aby pan poseł angażował się w sprawy tej branży, a po dziwnym trafem już tak.
6: Tak, i poseł Moskal bronił przedsiębiorców, także Przemysława Krala, nie myślał o klientach tych firm. A czy zgadza się pani z Borysem Budką z Koalicji Obywatelskiej, który apelował do prokuratury, by jak najszybciej zabezpieczyć nośniki różne właśnie posła Moskala, no, żeby mieć też więcej ewentualnych śladów jego kontaktu z Przemysławem Kralem w czasie procesu legislacyjnego?
7: Zdecydowanie. No tak naprawdę powinniśmy być mądrzejsi o sprawach chociażby ministra Romanowskiego, który nie tylko uciekł jak tchórz, ale też no w zasadzie, to wiemy ze słynnych taśm, instruował swoich pracowników, jak zacierać ślady, czy odpowiadać tak, żeby nie wyjść na winnego. Tych kwestii jest wiele do wyjaśnienia. To wszystko powinno być zabezpieczone. Oczywiście zostawiamy to policji i prokuraturze, ale no, sprawa coraz bardziej, tak naprawdę coraz większy jest krąg osób zaangażowanych i związanych z Zondą Krypto. Niestety również jest też kwestia zorganizowaną przez Telewizję Republika konferencją SIPAC,
6: tak,
7: która tak naprawdę służyła wyłącznie do promocji kandydatury walczącego wówczas o prezydenturę Karola Nawrockiego.
6: Kończymy, ale krótkie pytanie.
7: Zawetował ustawę.
6: Czy wobec tej sytuacji i w tej sytuacji jak najszybciej też większość sejmowa powinna przygotować czwartą wersję ustawy i wysłać do Karola Nawrockiego? Może teraz prezydent przy tej okazji zmieni zdanie, jak pani myśli?
7: Ciężko mi uwierzyć, żeby prezydent zmienił zdanie, bo widzimy, jak już te 40 kilka wet jest nie tylko szkodliwych, ale jest również kosztownych dla budżetu państwa. Czy przyjdzie jakiś rodzaj otrzeźwienia? Nie wiem, ale na pewno warto próbować, bo to chodzi o bezpieczeństwo, oszczędności tysięcy, jak niestety tysięcy Polek i Polaków. Państwo powinno chronić swoich obywateli.
6: Posłanka Aleksandra Leo, Unia Centrum. Dziękuję za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
6: Za chwilę informacje, po nich Jolanta Ojczyk, dziennikarka Business Insider.
5: Autopromocja.
8: Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega, jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. łatwo powiedzieć. Tymczasem fundamentalne prawo do informacji pacjenta bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Chcę rzucić palenie.
18: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
19: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
19: No.
21: A tamta to jest mega.
19: Mega, mega.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
23: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
24: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
23: Pamiętałem o wszystkim.
24: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
23: Dokładnie, kochanie.
24: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
23: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
24: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
25: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
26: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
27: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 17:41. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje Tok FM. Trudno doszukiwać się tu jakichkolwiek przypadków, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy. To komentarz do doniesień o spotkaniu posła PiS Michała Muskala z prezesem giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem, w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie. Po tym wydarzeniu polityk miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie.
28: Jak mawiają Amerykanie, nie ma darmowych lunchy. Jeżeli ktoś przyjmuje zaproszenie, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju dobrodziejstw, dostaje pieniądze na konto swojej fundacji, no to z całą pewnością nie robi tego bez przyczyny i tutaj na pewno organy ścigania będą miały ręce pełne roboty.
4: Jak twierdzi cytowany przez Wirtualną Polskę rzecznik PiSu Rafał Bochenek, Michał Moskal nie informował o wyjeździe na Ibizę kierownictwa partii. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli zawiadomienie prokuratury o całej tej sytuacji. Postępowanie w sprawie giełdy Zonda Krypto wszczęto w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Kilka miesięcy potrwa przygotowanie aplikacji z systemem powiadamiania o zagrożeniach, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W tej sprawie trwają rozmowy z operatorami, a szczegóły mają być znane we wrześniu. Jednym z elementów aplikacji będzie system powiadamiania o zagrożeniach zbliżony do tego, który funkcjonuje w Ukrainie. Będzie to masowa dystrybucja ostrzeżeń do użytkowników. Ma być ona ogólnodostępna do pobrania ze sklepów takich jak Google czy Apple. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się od zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konkretnych informacji dotyczących przyszłości spółki. Do zarządu trafiła petycja z pytaniami strony społecznej. Grzegorz Kozioł.
0: Związkowcy chcą dowiedzieć się, jaki jest cel programu naprawczego i jak spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji.
1: Jaki będzie poziom zatrudnienia, moce produkcyjne?
0: Mówi Karol Granatyr, przewodniczący WZZ sierpień 80 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i dodaje, że informacje są bardzo niepokojące, a załoga zaczyna się bać o przyszłość zakładów pracy.
1: Dochodzą nas informacje, że w najbliższym czasie może zostać jedna z naszych kopalń przekazana w inne ręce, po prostu wyjdzie ze struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostanie przekazana do albo innej spółki górniczej, albo zostanie zlikwidowana, albo przejmie obcy kapitał.
0: Działacze informują, że dotychczasowe mniejsze protesty mogą wkrótce przybrać dużo większy rozmiar. JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Już trzeci rok trwa fala odejść pracowników związana z uruchomieniem państwowego programu osłonowego. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
4: Kosztowne okazało się biwakowanie dla dwóch młodych mężczyzn, którzy rozbili namioty i rozpalili ognisko na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Obaj zostali ukarani mandatami po 500 zł, poinformował rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Biwakowiczów wykryli z pomocą kamer termowizyjnych funkcjonariusze z placówki w Ustrzykach Górnych, gdy realizowali zadania związane z ochroną granicy państwowej. Najbliższa noc z temperaturą minimalną od 7 stopni na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich do 12 na zachodzie kraju, raczej bez opadów. Jutro w ciągu dnia tylko na północnym wschodzie możliwy słaby deszcz, maksymalnie 20 stopni na północnym wschodzie, 23 w centrum i 26 na południu.
25: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Gościem wywiadu politycznego jest teraz Jolanta Ojczyk z Business Insider. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
2: Rozmawiamy od już wielu dni o zonda krypto, o giełdzie kryptowalut, o kryptoaktywach właśnie, ale głównie z powodów politycznych toczącego się śledztwa, przełomu w tym śledztwie, jak mówi prokurator generalny Waldemar Żurek. A ja z Tobą, Jolanto, chciałbym teraz wrócić właśnie do przepisów, żebyśmy trochę sobie przypomnieli, bo oczywiście ten temat wraca po kilku miesiącach, to nie jest nowy temat w przestrzeni publicznej. Czego miały dotyczyć projekty ustaw, które trzy już zawetował prezydent Nawrocki. Ten rynek jest, jak wiemy, nieuregulowany. Unia Europejska wymaga od nas takiego uregulowania. Zresztą jesteśmy już spóźnieni, bo do końca czerwca mieliśmy to zrobić. Jakie były główne założenia tych projektów? Co one by zmieniły w rzeczywistości inwestowania w wirtualnym pieniądzu, z wirtualnym pieniądzem?
3: Przede wszystkim to ustawa wdraża unijne rozporządzenie, to tak zwane rozporządzenie MiCA, czyli rozporządzenie dotyczące rynku kryptowalut, jakby przyjęte przez Komisję Europejską, taki Parlament Europejski. I chodziło o to właśnie, że nie ma szans, że kryptowaluty znikną. One są w obiegu gospodarczym i będą, a chodziło o to, żeby jednak je uregulować, bo dochodziło do wielu nieprawidłowości. I zgodnie z tym rozporządzeniem, jakby taką jego głównym celem było to, że jeżeli w jakimś kraju operator, taka giełda dostanie zezwolenie na prowadzenie działalności, to będzie ono obowiązywało we wszystkich innych unijnych krajach, tak? Tak jak my pisaliśmy w Business Insiderze, bardzo często jakby też słuchając różnych prawników specjalizujących się w prawie finansowym, gdybyśmy wcześniej uchwalili odpowiednią ustawę, tak jak zrobiły to Niemcy czy Czechy, to jakby moglibyśmy przyciągnąć tych inwestorów, bo nasz KNF by wydawał licencję, tak, na działalność na rynku kryptowalut. Nie zrobiliśmy tego, a więc tak naprawdę już w listopadzie 2025 roku, kiedy ta pierwsza wersja była uchwalona, tak, pierwsza zawetowana ustawa, byliśmy mocno spóźnieni. Kto naprawdę chciał działać w tym obszarze, to starał się o licencję w innych krajach, ci poważni gracze.
2: Czyli na własne pytanie, życzenie pozbyliśmy się uczciwych przedsiębiorców w tym segmencie biznesowym.
3: I nadzoru nad nimi, bo to jest najważniejsze. Oczywiście tam był spór między innymi o taki przepis, gdzie tutaj media informują, że właśnie Przemysław Kral i Zonda Krypto o to apelowali, żeby na przykład KNF nie miał prawa wpisywania podmiotów do tak zwanego rejestru zakazanych domen. Tak? No bo kryptowaluty, jak wiemy, tak, giełda, jest to działalność internetowa. To nie jest tak, że idziemy do banku, tak? Tylko kupujemy, mamy konto na takiej giełdzie i kupujemy przez portal internetowy. I o to rzeczywiście było, były spory, że póki nie ma... Jeżeli byłoby takie błyskawiczne odcięcie od giełdy, to raz, żeby straciła giełda, ale też jej klienci. Tutaj spór nie jest taki jednoznaczny, bo nawet widzimy po sprawie już teraz, po sprawie Zonda Krypto, tak, gdzie sama giełda odcięła klientów od swoich kont. Wtedy oni nie są w stanie na przykład zebrać dowodów, jeżeli chcą pozwać Zonda Krypto, bo nie mają transakcji, nie widać, że zostały im zablokowane ich aktywa, albo że składali wnioski o przelewy, które nie były realizowane tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Tak? Czyli to był na przykład problem, zgłaszany też przez Krala, czy to przez, przez Związek Banków Polskich, to jak teraz się okazuje też przez posła, ale to też nie jest taka jednoznaczna sytuacja, bo na przykład prawnicy wskazywali, że to takie nagłe zablokowanie giełdy, wpisanie do takiego rejestru zakazanych domen mogłoby się źle odbić na klientach, co część klientów teraz przeżyło wiosną, gdy Zonda Krypto przestała wypłacać pieniądze. I generalnie inne państwa uregulowały, tak, dostosowały swoje prawo do przepisów unijnych, no a my ciągle nie.
2: No właśnie, i czy jest szansa, żeby w ogóle to zrobić w końcu, żeby dwa obozy polityczne, czyli prezydencki, rządowy, spotkały się w pół drogi? Jeszcze zaraz ciebie zapytam, ale jeszcze zrozummy albo przypomnijmy sobie, dlaczego te kryptowaluty zyskują coraz większe grono zwolenników, użytkowników, bo oczywiście chodzi o to, że ten wirtualny pieniądz nie jest obsługiwany przez banki centralne, więc jeżeli chodzi o przesyłanie pieniędzy, na przykład też przelewów zagranicznych, to nie wymagany jest tu udział pośredników, banków, nie ma oczekiwania, nie ma opłat. Można bezpośrednio między dwoma osobami.
3: Są tak, ale mniejsze. Płacimy za to konto, ale mniejsze, a także tam też są wykorzystywane nowoczesne technologie i chyba można tak powiedzieć, że ja się nie znam tak na historii kryptowalut, ale to jednak wyszło od programistów, informatyków, tak, którzy szukali jakby na innych sposobów też rozliczania się i jest wykorzystywany blockchain, czyli jakby taka rozproszona technologia, jakby taka rozproszona, która jakby też utrudnia dojście do tych, tak, wyśledzenie tych pieniędzy albo utratę tych pieniędzy, bo one są na różnych serwerach jakby zapisywane, te wirtualne pieniądze. I wiele osób jakby obecnie nie ma zaufania do banków. Też pamiętajmy tak, że mieliśmy kryzys w 2008 roku, więc jakby mają większe zaufanie do kryptowalut, do tej takiej technologii informatycznej.
2: A co jest największym problemem w tym temacie, jeśli chodzi o dojście do porozumienia politycznego według ciebie? Czy nadzór KNF, samego KNF, czy jego zakres, czy wysokość różnych opłat? Gdzie tutaj politycy są najdalej od siebie, co najbardziej musiałoby być kwestią dyskusji między nimi?
3: Ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia spór merytoryczny. Zresztą to widać, bo prezydent Karol Nawrocki wetuje, a Ministerstwo Finansów przygotowuje niemal identyczny projekt. To jest typowa walka polityczna. Gdybyśmy słuchali ekspertów i my staraliśmy się w Business Insiderze cytować opinie tych prawników, którzy jakby nie mają interesu, są obiektywni. I oni wskazywali albo też znają rynek amerykański. I wielokrotnie wskazywali, że opłaty są za wysokie, tak? Czyli one stanowią tą barierę wejścia, żeby na przykład licencję uzyskać w Polsce, to po pierwsze. A te przepisy w dużej mierze są dużo bardziej restrykcyjne właśnie czy na przykład w Niemczech, czy Czechach, czy na Litwie. I stąd. I gdyby chcieć, gdyby jakby było pole do kompromisu, to myślę, że można byłoby stworzyć taki okrągły stół i wynegocjować nieco mniej restrykcyjne przepisy, czy uzasadnić, dlaczego one są tak restrykcyjne, albo te opłaty tak wysokie. Mm-hmm. Ale ja nie widzę tego pola do kompromisu, zwłaszcza, że te projekty już 3 razy przeszły przez Sejm.
2: Parlament, tak. W kontekście tego tematu pojawia się temat fundacji, które są prowadzone przez polityków. Przecież szef Zonda Krypto przelał pieniądze fundacji Zbigniewa Ziobry, fundacji Przemysława Wiplera. Teraz też przy historii Michała Moskala pojawia się i jego fundacja, o której mówi. Pojawił się postulat właśnie, by politycy takich fundacji nie mogli zakładać, żeby tu nie było możliwości pośredniego, a więc nielegalnego finansowania działalności politycznej, partyjnej. Według ciebie tak powinno się stać?
3: Powiem tak.
2: Zastanawiasz się.
3: Wiadomo, że nie zastanawiam się, tylko zastanawiam się, jak to dobrze powiedzieć. Ja przyglądałam się, jak taki system działa w Stanach Zjednoczonych przy wyborach prezydenckich. I naprawdę tam jest jawny rejestr wpłat, tak? Czy na republikanów, czy na demokratów. Każdy może sobie sprawdzić, ile wpłacił Musk, ile wpłacił Zuckerberg, ile wpłaciły na przykład firmy zbrojeniowe, które wpłacają bardzo dużo. Okazuje się, że wpłacają i na demokratów, i na republikanów. My teoretycznie mamy, jakby partie są zobowiązane do publikowania od niedawna, tam chyba od 3 lat, listy tych wpłat, tak? Tylko nie mamy takich jasnych przepisów. Nie zawsze to jest dostępne online, nie wiadomo, kiedy ma być uzupełniane, nie wiadomo, kiedy ma być, czy ma być publikowane w takiej wersji, która nam ułatwia przeszukiwanie, czy tylko na przykład w formie PDF-a i partie robią to różnie. I teraz kolejna rzecz. Uważam, że właśnie Jakby to było wszystko jawne i transparentne, czyli my wiemy, kto wpłaca, tak? Czyli jeżeli fundację prowadzi osoba publiczna, polityk, może prowadzić, uważam, że nie powinno to być zabronione, to jednak byśmy mieli jasną jakby transparentność tego, skąd pochodzą pieniądze, żeby każdy mógł wejść i sprawdzić. Niby są sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności, ale to tak naprawdę nie działa. Sprawozdania są składane pół roku później.
2: Tak, bardzo.
3: Wszyscy składają. I
2: bardzo
3: są po prostu
2: post factum, można powiedzieć. A to krótkie pytanie, czy według ciebie też powinny być wprowadzone wtedy limity wysokości takich wpłat, tak jak jest przy chociażby prowadzeniu kampanii?
3: Być może w Polsce tak, ale dla mnie ważniejsze jest, bo przy fundacjach to może być jakby utrudnione, tak, no bo fundacje bardzo często, no jakby fundator daje pierwszy wkład i fundacje funkcjonują z tego, to dostaną z jakichś grantów, ale właśnie też z wkład osób prywatnych.
2: Czyli tu sprawa jest trochę bardziej skomplikowana.
3: No tak, bo będziemy musieli,
2: powoli kończymy.
3: Bo mamy jakby jedne przepisy o fundacjach, nie mamy tak, że wyróżnimy, że fundacją jest osoba publiczna, ale uwaga, mamy przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i tam jest wyraźnie wskazane, że jeżeli jest osoba publiczna, to banki, bo to głównie dotyczą banków, muszą w szczególności potraktować taką osobę. Czyli możemy te przepisy dotyczące osób publicznych, polityków, posłów, ale też ministrów,
2: wykorzystać senatorów, w tej sytuacji.
3: Tak, albo je doprecyzować. Mhm. O to chodzi, żeby było to życie było bardziej transparentne i jawne i żeby nie było tak, że my nawet jako my dziennikarze, sam tego doświadczasz, musimy się prosić o różne informacje w trybie dostępu do informacji
2: albo
3: publicznej.
2: Albo wychodzą takie informacje właśnie przy okazji kolejnych afer, a nie jest to po prostu wiedza już powszechnie znana. Tej transparentności Dokładnie. Sobie życzmy, tym miłym akcentem zakończmy naszą rozmowę. Dziękuję Ci za nią, Jolanta Ojczyk, Business Insider. A program Wywiad Polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szuraj. Za chwilę znowu w studiu TOK FM będzie Wojciech Muzal, a więc kolejna odsłona programu TOK 360. Maciej Kluczka, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenie dla wszystkich dzieci.
3: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
2: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 8 na osobę. Kaufland.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto
5: Aflofarm. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów, różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2+1 gratis. Limit 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Środa, 26 sierpnia, jest 18. Meta ma zapłacić prawie 17 miliardów dolarów amerykańskim stanom, a to jest efekt procesu, w którym zarzucono gigantowi celowe uzależnianie młodych użytkowników od platform należących do Mety właśnie. Co najmniej 95 osób nie żyje po potężnej powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. A u nas także o tym, że prawie 80% samorządów nie uchwaliło jeszcze tak zwanych planów ogólnych, a mają na to czas już tylko do 31 sierpnia. Sprawdzimy, jak to wygląda w Łodzi. TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Wojciech Muzal, witam Państwa ponownie. Meta zgodziła się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To jest efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Jednak to nie kara finansowa jest największym problemem tego przedsiębiorstwa, mówił dzisiaj w TOK FM medioznawca, doktor habilitowany Miłosz Babecki.
10: Pierwszy raz w zasadzie zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz, czyli tutaj przede wszystkim państwo, zmusiło tak ogromny koncern do, no w zasadzie, przeprojektowania nie jednego medium, ale kilku mediów i do zmiany całej filozofii komunikowania, bo tutaj to, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji, Facebook, Instagram, bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano, a weźmy pod uwagę to, że dla takiego koncernu jak Meta najważniejsze jest to, żeby użytkownik korzystał z jego aplikacji jak najczęściej, więc tutaj mamy ogromną na niekorzyść Mety lukę właśnie w tym korzystaniu.
9: Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Co najmniej 95 osób nie żyje po potężnej powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Jak dowiedział się reporter TOK FM w resorcie spraw zagranicznych, polska służba konsularna nie posiada informacji o tym, żeby wśród poszkodowanych byli obywatele naszego kraju. A gdyby to się zmieniło, natychmiastowe działania ma podjąć konsul honorowy RP w Katmandu, który monitoruje sytuację. Nepalskie Ministerstwo Turystyki podaje, że 341 obcokrajowców uznaje się za zaginionych. No i ze względu na właśnie tę dużą liczbę tutaj ofiar śmiertelnych może być znacznie więcej. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada, że pod koniec tygodnia przedstawi dane, które będą dotyczyły liczby transkrypcji dokonanych do tej pory aktów stanu cywilnego. Przepisy umożliwiają już taką procedurę, ale część samorządów zapowiada, że nie będzie jej stosować i wydawać dokumentów. A chodzi po prostu o tłumaczenie aktów stanu cywilnego małżeństw, gdzie oboje małżonków to są osoby tej samej płci. Jak mówi w tej sprawie gość TOK FM,
0: tej kuli śniegowej już nikt nie zatrzyma i świetnie. I świetnie, bo instytucje państwowe, obywatele pokazują, że są dużo bardziej do przodu, powiedziałbym kolokwialnie, niż wiele środowisk politycznych. Tutaj
9: podkreślał w wywiadzie politycznym Tomasz Lewandowski, wiceminister rozwoju i technologii z Nowej Lewicy.
0: Coraz więcej instytucji bardzo korzystnie dla tych par interpretuje przepisy i rozszerza różnego rodzaju instrumenty wsparcia także na pary jednopłciowe, na związki nieformalne też. W przypadku Ministerstwa Rozwoju i Technologii było wprost pytanie, czy takie pary z transkrypcją mogą korzystać z instrumentu rodzinnego kredytu bez wkładu własnego. Odpowiedzieliśmy na to pozytywnie. To jest instrument, który pozwala zaciągnąć kredyt hipoteczny na 100% wartości bez wkładu własnego. Bank Gospodarstwa Krajowego daje tutaj, zabezpiecza wkład ten w wysokości zapewne około 20%.
9: Usłyszał od swojego gościa Maciej Kluczka. Problemu z transkrypcjami nie ma Urząd Stanu Cywilnego w Sosnowcu. Jego kierownik Maciej Maziarz informuje, że od poniedziałku sporządził już 4 takie akty.
11: Pojawia się w przestrzeni publicznej taki, czy to zarzut, czy to no generalnie jako informacja, że niektóre urzędy odmawiają tej transkrypcji. Chciałem zwrócić uwagę, że odmówić można wyłącznie decyzją administracyjną, której służy odwołanie. Natomiast mój niepokój budzi fakt, iż kierownicy innych USC nie chcą tych wniosków przyjmować, co samo w sobie uważam za no niewłaściwe.
12: Czy pan się spodziewa turystyki związanej z transkrypcją?
11: Niestety tak. Już mam sygnały takie, że w województwie śląskim jesteśmy wyjątkiem. Nie analizowałem tego bardzo szczegółowo, kto wydaje, kto nie wydaje, natomiast dochodzą mnie, no od stron, od wnioskodawców dochodzą mnie takie słuchy, że rzeczywiście tutaj coraz więcej kroków będzie kierowanych do naszego urzędu.
9: A po sąsiedzku w Katowicach kwestie związane z praktycznym stosowaniem nowych rozwiązań budzą wątpliwości interpretacyjne. Dlatego urząd w Katowicach zwrócił się do ministerstw o przedstawienie jednolitego stanowiska dotyczącego zagadnień prawnych i proceduralnych i o dodatkowe szkolenia dla urzędników stanu cywilnego. Prawie 80% samorządów nie uchwaliło jeszcze tak zwanych planów ogólnych, a mają na to czas tylko do 31 sierpnia. Termin był już kilkukrotnie przekładany i niemal na pewno po raz kolejny samorządy go nie dotrzymają. Chodzi o dokumenty, które mówią o tym, co i gdzie można budować na terenach nieobjętych już istniejącymi i uchwalanymi przez samorządy planami miejscowymi. Planu nie uchwaliła m.in. Łódź. Dlaczego? I jakie mogą być tego skutki? O to pytał Bartosz Kądziołka.
13: Urząd opublikował projekt dopiero w czerwcu. Teraz analizuje uwagi, które do niego wpłynęły, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z KO.
14: Zakładamy, że ten plan ogólny będzie przyjęty do końca tego roku.
13: W to nie wierzy urbanista Robert Warsza z Politechniki Łódzkiej.
15: Jesteśmy na tle konkurencji dużych miast wojewódzkich bardzo w tym procesie zapóźnieni, bo jeżeli pokazaliśmy po raz pierwszy projekt w czerwcu 2026, a na przykład Wrocław zrobił to w kwietniu 2025 i nadal nie uchwalił planu, to znaczy, że za półtora roku plan w Łodzi.
13: Ekspert ocenia też, że w obecnej formie dokument jest nie do przyjęcia. Chodzi o niewystarczające uwzględnienie w nim przebiegu dróg, ale też błędy.
15: W typologii, rozpoznaniu terenu, stanu istniejącego, ich parametrów, wysokości, intensywności zabudowy.
13: Po 31 sierpnia każdy samorząd, który nie uchwalił planu ogólnego, do czasu, w którym to zrobi, nie będzie mógł wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy, ani uchwalać nowych planów miejscowych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka. TOK FM.
9: Kilkuset policjantów szuka sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. W Małopolsce powstała specjalna grupa, która ma zatrzymać wszystkich uczestników ataku. Zarówno ofiara, jak i napastnicy mieli wywodzić się ze środowisk pseudo-kibicowskich. Katarzyna Młynarczyk.
16: Na razie zatrzymano dwie osoby, w tym jedną nieletnią. Policja chce ująć jeszcze trzech kolejnych podejrzewanych. Funkcjonariusze pracują po 24 godziny na dobę, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
17: Efektem ich działań było ustalenie tożsamości osób bezpośrednio zaangażowanych w pobicie.
16: Po wydarzeniach, do których doszło z czwartku na piątek, Wisła Kraków wprowadziła do regulaminu zakaz eksponowania symboliki grup kojarzonych z ustawkami i działaniami przestępczymi, mówi rzecznik klubu Damian Urbaniec.
18: Zaktualizowany regulamin stadionu doprecyzowuje zasady dotyczące symboli. W przypadku naruszenia tych zapisów mogą być stosowane dostępne sankcje, w tym zakaz uczestnictwa w wydarzeniach na stadionie do 2 lat.
16: A w określonych przypadkach, jak zapowiada klub, także dalsze kroki prawne.
9: Informowała reporterka TOK FM Katarzyna Młynarczyk. Co trzeci pracownik chciałby poznać wysokość wynagrodzeń na porównywalnych stanowiskach w firmie. Tak wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Taką możliwość da unijna dyrektywa równościowa, która może wejść w życie od przyszłego roku. Z badań Instytutu wynika jednak, że informacja o niższym wynagrodzeniu i jej porównanie z wyższymi płacami kolegów znacząco obniżyłaby satysfakcję z pracy. Co ciekawe, dotyczy to też tak zwanej luki płacowej, mówiła w popołudniowym EKG w rozmowie z Wojciechem Kowalikiem Iga Rozbicka, analityczka z Zespołu Ekonomii Behawioralnej Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
19: Na lukę płacową pomiędzy kobietami a mężczyznami na podobnych stanowiskach negatywnie reagowali pracownicy obojga płci.
20: I to jest w tym badaniu najciekawsze.
19: Tak, dlaczego? Że to nam pokazuje, że nawet jeśli nierówności nie dotyczyły badanych bezpośrednio, to taka ogólna sprawiedliwość wynagradzania w firmie jest bardzo ważna dla poczucia satysfakcji z pracy.
20: Czyli kiedy niezależnie kobiety czy mężczyźni, pracownicy dowiadują się, że kobiety są gorzej wynagradzane w danej firmie, no to spada ich satysfakcja z pracy w tej firmie?
19: Tak, taki jest wniosek rzeczywiście z badania, które przeprowadziliśmy. Pokazuje, że pracodawcy powinni już dziś zainteresować się tym, żeby przeanalizować strukturę wynagrodzeń w swoich firmach i wyeliminować ewentualne nieuzasadnione, nieusprawiedliwione różnice, bo też podkreślam, że mówimy konkretnie o takich różnicach w wynagrodzeniach, czyli takich, których nie jesteśmy w stanie uzasadnić obiektywnymi kryteriami.
9: Z badań wynika też, że pracownik, który dowie się, że jego wynagrodzenie jest niższe o 5% od wynagrodzeń kolegów, na przykład o te 5%, zaczyna działać, jest skłonny do negocjacji płacowych z szefem albo do szukania nowej pracy. Tematy dnia wybrała dla Państwa Joanna Segiet-Makowska. Związek Powiatów Polskich rozważa protest w sprawie przyszłości lokalnych szpitali. I o tym będę teraz rozmawiał z Andrzejem Płonką, prezesem Związku Powiatów Polskich. Dzień dobry.
21: Dzień dobry Państwu.
9: Od czego będzie zależało przeprowadzenie protestu? Bo Państwo na razie mówią, że może będą Państwo protestować. Zgadza się?
21: To się znaczy, powiem tak, od dłuższego czasu ten protest, jeżeli chodzi o Związek Powiatów Polskich, w zasadzie trwa. Nazywamy to różnie. Jedni, jak na przykład Ministerstwo Zdrowia nazywa to ciągłym dialogiem, my nazywamy to innym spojrzeniem na sprawę. Natomiast sprawa protestu, która wiąże się od pewnego już czasu z kosztami funkcjonowania naszych szpitali, trwa, jest podejmowana, mówimy o tym głośno, ponieważ szpitale naszymi rękami zamykane czy będą zamykane, a przecież poprzez warunki, które stwarza niestety rząd i dlatego tak się to ma. Mhm. My poprzez ten protest i przez te właśnie stanowiska chcemy pokazać mieszkańcom, że to nie my, to nie nasza wina. Mhm. Warunki, które dzisiaj stworzone są dla naszych szpitali, są nie do zaakceptowania.
9: No dobrze, ale w tej chwili protestu w rozumieniu czegoś takiego, że nie wiem, szpitale ograniczają działalność, że ktoś ma odczuć to, wasze niezadowolenie, czegoś takiego nie ma. No bo rozmawiacie, tak? Z Ministerstwem Zdrowia, jak rozumiem.
21: Panie redaktorze, ale przecież już miastko szpital zamknęło. Szpital w miastku jest zamknięty. Słyszymy już o kolejnych szpitalach. Oddziały zamykają się poszczególne. Mało się w tej chwili o tym mówi. No bo w tej chwili wszystko jest przykryte kolejną reformą, że będzie reforma, będą zmiany. Dzisiaj była Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Nie wydaliśmy w tej kwestii żadnego stanowiska, ponieważ przynajmniej jeżeli chodzi o Związek Powiatów Polskich, mamy zupełnie odmienne stanowisko, jeżeli chodzi o formę tej ustawy, o najniższe wynagrodzenie i o koszty związane z funkcjonowaniem naszych szpitali. Mówimy o tym od dawna, mówi to pani minister. No, dzisiaj muszę powiedzieć, że tego dialogu niestety nie ma. Był, ale się zerwał w dziwny sposób. Natomiast nasze argumenty i naszych ekspertów nie są brane pod uwagę. Mówi się jednoznacznie ze strony ministra i Narodowego Funduszu Zdrowia, że tak będzie dobrze. Do tej pory było inaczej i ten sam Narodowy Fundusz Zdrowia to akceptował, podejmując takie, a nie inne kontrakty i akceptując te kontrakty, bo przecież te umowy ze szpitalami są podpisane. Dzisiaj się mówi, że nie, będzie inaczej i znowu zdaniem tego samego funduszu, więc to tak się nie da działać w naszym kraju.
9: Jak rozumiem, chcecie więcej pieniędzy od rządu?
21: Ja nie wiem, czy my chcemy więcej pieniędzy. My nieraz stajemy na stanowisku, że może w tym systemie tych pieniędzy jest dość. My mówimy o tym, że dzisiaj przerzuciło się na nas odpowiedzialność, iż koszty w szpitalach, koszty wynagrodzeń w szpitalach, które stanowią około 90% już kosztów całego szpitala, to są koszty wynagrodzeń, a to przecież nie wina dyrektorów, to nie wina starostów, którzy prowadzą te szpitale, są organami tworzącymi tych szpitali, tylko to jest wina odpowiednich decyzji i ustaw, które niestety zapadały na Wiejskiej, czyli w ministerstwach i w Sejmie.
9: Tutaj pan prezes chyba ma na myśli konkretną ustawę za czasów ministra Niedzielskiego jeszcze przegłosowaną wprowadzoną do obiegu prawnego.
21: Ale ona nie wygłasa, ona te koszty mnoży i dzisiaj te koszty
9: właśnie,
21: są
9: naszych szpitali. Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, o co chodzi z tą ustawą, bo tutaj nie ma wyboru, trzeba dawać podwyżki pracownikom na mocy tej ustawy.
21: Ustawa działa w ten sposób, że co od 1 lipca każdego roku najniższe wynagrodzenie w ochronie zdrowia rośnie w skali, którą wynegocjuje minister zdrowia w komisji trójstronnej. I to trwa, oczywiście zapada gdzieś chuda zgoda, jaka ta ma być skala i te podwyżki idą. W tym roku rozpoczęły się podwyżki od lipca, to jest kwota około, znowu słyszymy, 14 miliardów złotych, które trzeba do systemu dołożyć, a więc dołożyć w jaki sposób? Dołożyć w taki sposób, żeby pomniejszyć inne świadczenia, które w naszych szpitalach są realizowane, na które stale się upominamy, że są złe wyceny, kiepskie są te wyceny, niedoszacowane, zabiera się stąd środki, dodaje się do wynagrodzeń, które muszą być chociaż zrealizowane, bo o tym mówi ustawa. I te koszty w naszych szpitalach rosną. Do 3-4 lata temu te ustawy, które funkcjonowały, tak, to prawda, za poprzedników, one były w ogóle przekazywane do szpitali obok kontraktu, czyli nie wprost. My to mówiliśmy po PESEL-u, do odpowiedniej osoby, która pracowała w danym szpitalu na etacie. Od 3-4 lat te kontrakty rosną w wyniku te wyceny rosną. I te wynagrodzenia, które są oczywiście wynegocjowane, jak wspomniałem wcześniej, w Komisji Trójstronnej. I to mamy dzisiaj w szpitalach. I te koszty dzisiaj są skumulowane, stanowią około 90%. Jak uciągnąć szpital, jeżeli te koszty nie naszymi decyzjami są w ten sposób angażowane i musimy je przeznaczyć na wynagrodzenia?
9: W jaki sposób rząd ma rozwiązać ten problem wzrostu wynagrodzeń, który nie zależy od państwa, od organów prowadzących szpitale?
21: My jesteśmy dość radykalni, jeżeli chodzi o sprawy, bo jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań, to od dawna mówimy, że ten system jest zły i jak już wielu mówiło, ja uważam osobiście, powinniśmy wrócić do kas chorych. To był najbardziej mądry do zarządzania system, który regionalnie pokazywał, jakie są potrzeby zdrowotne i
9: panie
21: jak
9: prezesie,
21: z nimi rozmawiać.
9: Ale chyba ma pan świadomość, że to nie jest realna propozycja, dlatego że doprowadzić do podpisu prezydenta ustawy przygotowanej przez tę większość, to będzie bardzo trudno, to graniczy z cudem.
21: Panie redaktorze, ja mam to świadomość, ale pan mnie zapytał, jakie możliwości związek by widział, żeby...
9: No tak, ale co państwo oczekują, żeby co zrobił rząd? Gdyby rząd zaczął pisać ustawę o kasach chorych z powrotem, to by upadło.
21: No to by może i upadło, ale taka prawda jest taka, że dzisiaj kolejne inne systemy też i ustawy są podejmowane i też upadają, prawda? Więc no nie wiem, w takim razie nic się nie da zrobić.
9: A tak realnie, jak mogą wam pomóc?
21: Minister zdrowia założył dobrze sprawę, że może w czas najwyższy, my 15 lat o tym mówimy, że wynagrodzenia rosną bez opamiętania w naszych szpitalach i to nie z powodów szpitali, tylko z powodów niestety decyzji ministra. Nie tego ministra, poszczególnych ministrów, którzy na przeciągu lat funkcjonowali jako ministrowie zdrowia. Co więcej, niestety jak nie wrócimy do prawdziwych, uczciwych wzrostów, niestety już mówię dzisiaj wzrostów wycen usług medycznych, to sobie nie poradzimy z rzeczywistymi kosztami w szpitalach, ponieważ one, ja to znowu mówię, są oszukańcze. Nie są prawdziwe, jeżeli chodzi o dzisiejsze wyceny kosztów, dlatego dzisiaj mamy w szpitalach coraz większe ujemne wyniki finansowe. Do tego na to nakładają się oczywiście płace. Jeżeli do tych dwóch czynników się nie, w jakiś sposób nie siądziemy do stołu, jak to systematycznie, nie da się tego od razu zrobić, poprawić, naprawić i uwiarygodnić, to nie będziemy mówili o systemie zdrowia. Ja już nie mówię o tym, że nie ma lekarzy. Niejednokrotnie rozmawiamy z panią minister. Z pozycji Warszawy tego nie widać. Ja zapraszam na prowincję. Wyjechać poza Warszawę, nie ma lekarzy, panie redaktorze. To, że jest mało lekarzy, powoduje, iż dzisiaj

0: że wszyscy mają mieć 240 zł.
1: I będzie wzrost, a nie spadek. No. Tak, może być.
0: A do tego jeszcze dochodzą dodatki. A na przykład dodatek stażowy w wielu szpitalach funkcjonuje, to jest 20%. Więc przekroczy, zwielokrotni się ta stawka i no nie mamy posługi. Jeżeli tutaj nie będzie dialogu pomiędzy samorządami, nie samorządem, samorządami, a ministrem zdrowia, żebyśmy mogli do tego siąść do stołu i zrobić z tego, panie redaktorze, my mówimy cały czas o pewnym systemie. Tego się nie da od razu przewrócić. To trzeba pewnie założyć, mówiąc prawnicy, o vacatio legis i dochodzenie do pewnego standardu, który chcielibyśmy osiągnąć.
1: Dziękuję.
0: No ale tej zgody i tego działania ze strony ministerstwa niestety nie widzimy.
1: Dziękuję bardzo. No i pewnie tej kadencji też nie starczy na takie zmiany. Pan Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich, był z nami, a za chwilę po informacjach Sport 360.
2: Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
2: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 18.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. 9 osób zginęło w ataku ukraińskiego drona na cywilny autobus w obwodzie ługańskim. W autobusie podróżowało 15 osób, 8 z nich zginęło na miejscu, napisał w komunikatorze Telegram lider tamtejszych prorosyjskich władz Leonid Pasiecznik. Ataki i liczba ofiar nie zostały dotąd potwierdzone przez źródła inne niż prorosyjskie. Obwód ługański pozostaje niemal w całości pod kontrolą Rosji, począwszy od 2022 roku. Włochy postanowiły wykorzystać niecałe 9 miliardów euro z unijnego programu SAFE, przeznaczonego na wydatki obronne, poinformował wicepremier, szef MSZ-u Antonio Tajani. Początkowo włoski rząd wnioskował o 14 miliardów euro, ale teraz stwierdzono, że reszta pieniędzy zostanie przekazana na rozwój w służbie zdrowia. Dochodzi tu do pomieszania ról. W ten sposób poseł KO Sławomir Nitras skomentował zaangażowanie Romana Giertycha w obronę szefa giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Nitras dodał, że nie do końca to rozumie i źle się z tym czuje. Mecenas Roman Giertych, który jest również posłem i wiceszefem klubu KO, poinformował wczoraj, że od maja tego roku jest obrońcą prezesa Zondy Przemysława Krala.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 18:00. Jeszcze słońce wysoko na niebie, ale coraz bardziej robi się to taka pora wieczoru już, kiedy spotykamy się z przedstawicielem redakcji sportowej w TOK FM, bo to Sport 360. I tak jak wczoraj, tak dziś Przemysław Pozowski.
11: Dzień dobry. Dla jednych wieczór i słońce, które będzie tam pewnie nie tak całkiem długo zachodzić, a dla innych samo południe praktycznie, bo różnica Warszawą a Nowym Jorkiem to jest 6 godzin, czyli tam, teraz...
1: Tam właśnie będziemy. Będzie o tenisie dzisiaj w Sporcie 360. Siostry Venus i Serena Williams mają dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym turnieju US Open w Nowym Jorku. To może powiedz na wstępie, bo nie wszyscy wiedzą w ogóle, czym jest dzika karta.
11: Już mówię z przyjemnością oczywiście dzisiaj o tenisie. Porozmawiam i o tym turnieju, który już trwa w Stanach, chociaż czekamy tak naprawdę na rywalizację singlową kobiet i mężczyzn. I trzeba też rozgraniczyć, że turniej główny to się zacznie w niedzielę 30 sierpnia. A teraz mamy na razie ten turniej mixta, który trochę taką zyskał formułę pokazową. Będzie pewnie okazja do tego wrócić. No i mamy też kwalifikacje, czyli walczą jeszcze zawodnicy i zawodniczki o to, by się w tym turnieju głównym od niedzieli znaleźć. Ale dzika karta, tak, no to jest jeszcze jedna możliwość, by w turnieju zagrać. Było zresztą sporo zamieszania, jeżeli chodzi o dziką kartę dla Stana Wawrinki, dla byłego zwycięzcy turnieju w Wielkiej

0: koszlemowych, który tejże dzikiej karty do Nowego Jorku od organizatorów nie dostał, do US Open, ale to jest tak jakby taki bilet, tak to nazwijmy oczywiście w uproszczeniu i w cudzysłowie, który organizatorzy mogą dać danemu zawodnikowi czy danej zawodniczce i tutaj to tak samo wchodzi w grę singiel mężczyzn, singiel kobiet, jak i debel. No i właśnie w deblu, czyli w grze podwójnej, tęże dziką kartę dostały siostry Williams. No obydwie już sporo po 40, ale ciągle chcące grać. W sumie wywalczyły w deblu 14 tytułów wielkoszlemowych. Dwa razy wygrały wspólnie US Open. To był rok 1999 oraz 2009, czyli jak to prawda brzmi. Były też oczywiście 3 złote medale olimpijskie i słuchały Star Spangled Banner. Natomiast Venus także, 46-letnia, tą dziką kartę dostała od organizatorów, czyli prawo gry w turnieju bez odpowiednich punktów rankingowych, tak, bo to tak też trzeba powiedzieć, że w turnieju wielkoszlemowym no, mogą grać ci absolutnie najlepsi, to wynika z rankingu tego WTA czy ATP. No a taka dodatkowa możliwość wstępu dla wybranych to jest dzika karta i Venus taką też otrzymała do gry pojedynczej, co też wzbudziło kontrowersje, bo pytają eksperci, no dobrze, skoro ona dostaje te dzikie karty, a w sumie każdy kolejny mecz ostatnio przegrywa, to czy rzeczywiście powinna być ona dla niej? Pamiętasz może też dyskusję przed Wimbledonem, czy Maja Chwalińska po tym sukcesie w Roland Garros po dotarciu do finału dostanie od organizatorów londyńskiego turnieju dziką kartę i tam też się między innymi spekulowało, no bo kto jeszcze by mógł, tak? Wiadomo, że też organizatorzy poszczególnych tych turniejów dużych w Nowym Jorku, no to amerykańscy organizatorzy dają te dzikie karty też zawodnikom ze swoich krajów, bo taka, no, taki jest uzus, tak? Francuzi dają Francuzom na Rolanda Garrosa, Brytyjczycy Brytyjczykom na Wimbledon, ale jednak te dzikie karty dla innych reprezentantów innych nacji też są. Maja Chwalińska finalnie, ostatecznie w Londynie była tego przykładem, bo tą dziką kartę dostała, wprawdzie potem przegrała trochę z rywalką, trochę z własnym zdrowiem już w pierwszej rundzie, natomiast no tutaj akurat jeżeli chodzi o debla sióstr Williams, to żadnych kontrowersji nie ma, to w sumie było oczywiste, że one tę kartę dostaną, tym bardziej, że już po powrocie Sireny na kort już raz w jednym turnieju wspólnie rywalizowały. Miały też rywalizować w Wimbledonie, ale tam na przeszkodzie stanął też uraz, kontuzja Sireny.
1: No, nieczęsto się tak zdarza, że rodzeństwo i to w jednej dyscyplinie tutaj pojawia się na jednym wydarzeniu, na jednej imprezie sportowej, chyba że tutaj mnie poprawisz. Jeśli chodzi o to konkretne rodzeństwo, to jeśli chodzi o jakiś taki temperament, sportowy charakter, to można zróżnicować jakoś siostry Williams?
0: No wiesz,
1: podjąłbyś się jakiegoś takiego spojrzenia właśnie?
0: No to są legendy, więc nie wiem, czy tutaj można jakoś się aż tak bardzo w tym momencie rozróżniać, natomiast myślę, że ty ciekawy wątek wrzuciłeś odnośnie tych jednak rodzeństw, które jednak w świecie sportu czy tenisa też się pojawiają i nawet gdybyśmy mieli teraz wrócić do tych kwalifikacji, o których ja mówiłem, że trwają, to wczoraj nasza reprezentantka, czyli Martyna Kubka, grała z rywalką ze Stanów Zjednoczonych, wprawdzie czeskiego pochodzenia, czyli z 16-letnią Aniką Peniczkową. Wygrała to spotkanie, więc gra w drugiej rundzie kwalifikacji, a Anika Peniczkowa też ma siostrę bliźniaczkę, która w tychże samych kwalifikacjach w Nowym Jorku bierze udział i ona akurat, czyli siostra Aniki, tą pierwszą rundę kwalifikacji przeszła, więc spokojnie można znaleźć też nawet braci czy siostry bliźniaczki grające w turniejach wielkoszlemowych. No a siostry Williams, to po prostu jest, wiesz, historia tenisa, legendarne postaci, oczywiście ciągle z tą taką, wiesz, wolą grania i zwycięstwa, bo to jest dla mnie niesamowite, że one grubo po 40 ciągle nie chcą powiedzieć sobie stop,
1: i
0: ciągle
1: mają
0: chcą grać.
1: W odpowiednią formę są w...
0: No to już jest znak zapytania, czy ta forma jest właśnie odpowiednia, czy to nie jest trochę tak, że może żeby to źle nie zabrzmiało, tak? No że dostają tą dziką kartę za nazwiska, no bo to jest coś, co podejmują eksperci przy okazji.
1: Żeby tu jakiś się ageizm nie pojawił, ale sportowcy sami mówią o tym. Często jest tak, są takie przykłady też w świecie piłki, że po 40 jeszcze ta forma potrafi być równie wysoka jak
0: no bo to się zmienia, latach. Bo to się zmienia, tak? To się zmienia w tym sensie, że jednak te kariery są dłuższe, tak? I to nawet już, no może nie bez względu na dyscypliny, bo są takie dyscypliny, gdzie wiek w ogóle nie przeszkadza, no nie wiem, żużlowców jest sporo też takich, którzy osiągają świetne rezultaty, chociażby po 40, ale i parę innych dyscyplin, nie wiem, jeździectwo, tak, można by wymienić, natomiast no akurat w tenisie jest na tyle ważna ta jednak wytrzymałość i ta fizyczność, bardzo ważna, szczególnie w turniejach wielkoszlemowych wśród mężczyzn, gdzie są mecze rozgrywane do 5 setów, że nie jest tak, że Novak Djokovic chociażby jest tego przykładem teraz, który już nie za bardzo jest się w stanie przeciwstawić tym dwóm najlepszym, akurat ciągle teraz jeden albo drugi jest kontuzjowany, bo mówię o Jannicku Sinnerze i o Carlosie Alcarazie, tak? No ale dla Djokovicia wygrywanie tuż przed 40 stało się problemem, dla Nadala wygrywanie w podobnym wieku też stało się problemem i tą karierę zakończył. Dla Federera też, dla Federera, którego w jego ostatnim meczu pokonał tuż przed 40 Hubert Hurkacz na Wimbledonie i też tutaj wiek po prostu miał znaczenie bez żadnego ageizmu, tak? Natomiast a propos Federera, no to on też podczas nowojorskiego turnieju, właśnie w tym takim Fan Week, który trwa, czyli na tym tygodniu wprowadzającym, gdzie są kwalifikacje, gdzie są te mixty i gdzie są różne mecze pokazowe, no to Federer też przecież ma, czy miał okazję zagrać mecz pokazowy, przypomnieć się publiczności. Oczywiście od razu były pytania, a czy ty, Roger, nie chcesz jednak wrócić, no przecież grają starsi od ciebie, grają siostry Williams, a ty jeszcze może też byś mógł, ale uciął to bardzo szybko, Federer powiedział, nie ma takiej opcji, natomiast patrzę, bo cały czas podglądam jednym
1: okiem. Tak, śledzimy spotkanie, bo jeszcze nie wspominaliśmy chyba o Lindzie Klimowiczowej, czyli w naszej reprezentantce czeskiego pochodzenia, ale występującej tutaj w polskich barwach, która już ma za sobą wygrane spotkanie, zdaje się, a w tej chwili trwa...
0: jedno, tak, a drugie trwa. Te kwalifikacje, to też, żeby państwu powiedzieć, to żeby znaleźć się w turnieju głównym US Open, to muszą wygrać trzy mężczyźni, trzy kobiety po trzy mecze. Pierwsza, druga, trzecia runda i dopiero wtedy jest zapewniony awans do turnieju głównego. No jeszcze jest przypadek oczywiście lucky losera, czyli gdyby ktoś się wycofał już po zakończeniu kwalifikacji, to jeszcze przegrywając ostatni mecz, teoretycznie można do turnieju głównego wejść. Klimowiczowa to nie tyle czeskie pochodzenie, co po prostu Czeszka, która ma polskie obywatelstwo. Zresztą ona jest związana też z klubem z Bielska-Białej, PKT Advantage Bielsko-Biała. Ten z tym samym klubem, z którym związana jest Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Także tam jest teraz w Nowym Jorku Piotr Szczypka, z którym zresztą rozmawiałem, menedżer Mai Chwalińskiej i ogląda Lindę Klimowiczową teraz również podczas meczu z Anouk Covermans. Rywalka Klimowiczowej to jest 22-letnia Holenderka z trzeciej setki rankingu, no bo to są te miejsca często w kwalifikacjach, właśnie około 150-tego, 200-tego, czasem jeszcze dalej, czasem te dzikie karty, więc można spotkać jeszcze zawodników, których się pewnie na oczy w życiu nie widziało, jakichś młodych Amerykanów czy Amerykanki, w tym przypadku często. Natomiast pierwszy set dla Holenderki 6-3 i w drugim prowadzenie reprezentującej Polskę Lindy Klimowiczowej 4-3 w tym momencie i to jest jedna z dwóch naszych zawodniczek, które jeszcze mają szansę dodatkowo wejść do turnieju głównego, no bo Martyna Kubka również w tymże turnieju głównym ma szansę zagrać. Ona wczoraj pokonała wspominaną jedną z sióstr bliźniaczek, Anikę Peniczkową, natomiast już dzisiaj wieczorem, to będzie pewnie przed północą, może troszeczkę wcześniej, może jakaś 22, będzie grać mecz drugiej rundy kwalifikacji i tam faworytką nie będzie, bo gra akurat z zawodniczką rozstawioną, z Hiszpanką, która też zajmuje miejsce w granicach 200 w tym momencie, to jest Marina Bassols Ribera, 26-latka, 165 cm wzrostu. Okej, troszkę wyżej ten ranking, źle widzisz, powiedziałem, 133 miejsce. I tak patrzyłem się na wyniki Hiszpanki pod kątem tego meczu, czy ma szansę Martyna Kubka, która debiutuje w kwalifikacjach US Open, się jej postawić. No, na pewno ma, bo to nie jest aż taka różnica poziomów, żeby tutaj z góry zakładać czyjeś zwycięstwo. I przeglądając rywalki, z którymi się mierzyła Hiszpanka, no to nie widzę tutaj jakichś wielkich nazwisk pokonanych, natomiast w Wimbledonie doszła do trzeciej rundy kwalifikacji, patrząc na turnieje wielkoszlemowe, czyli na trawie, a przebrnęła kwalifikacje w Paryżu podczas Rolanda Garrosa, no i tam między innymi pokonana, no to jest takie bardzo znane nazwisko w kwalifikacjach, ale nazwisko już też trochę przebrzmiałe, Karolina Pliszkowa, potem wygrała jeszcze podczas Rolanda Garrosa Hiszpanka z Kolumbijką Arango, też będą w okolicach pierwszej setki cały czas i przegrała z Mirą Andrijewą, a więc późniejszą triumfatorką. To było w maju w drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Dziś ta Hiszpanka stanie naprzeciwko naszej Martyny Kubki. Więc jeszcze Klimowiczowa ma szansę, chociaż w drugim secie jest 4-4 i Kubka. Odpadli już w tych kwalifikacjach Katarzyna Kawa. W pierwszej rundzie przegrała z Gruzinką Gorgodze i odpadł wczoraj Max Kaśnikowski. On w trzech setach przegrał rywalizację z Nikolajem Butkowem Sierem. To jest norweski tenisista, też bardzo utalentowany nastolatek, więc z czterech szans jeszcze dwie mamy, żeby powiększyło się to nasze grono grających w turnieju głównym w US Open, no bo oczywiście trzeba powiedzieć, że będzie tam kto? Iga Świątek przede wszystkim, po wygranym turnieju w Toronto i po półfinale w Cincinnati. Będzie tam Magda Linette, będzie Magdalena Fręch, której forma zwyżkuje. Ostatnio się postawiła chociażby Jelenie Rybakinie podczas jednego ze spotkań. No i będzie Maja Chwalińska, która ma teraz turniej w Monterey przed sobą. Tam już wygrała jedną rundę debla. Będzie grać z Amerykanką też utalentowaną Alicia Parks w pierwszym meczu singlowym w nocy. A poza tym będzie mieć Huberta Hurkacza w US Open w turnieju głównym, świeżo po wygraniu turnieju niższej rangi w Meksyku w Cancun. Pierwszy triumf Huberta Hurkacza po ponad dwóch latach. No i będzie Kamil Majszak, który troszkę formę ostatnio zgubił, bo cztery jego ostatnie mecze to są porażki, ale to też zawodnik, który potrafił w tym roku wygrać jeden z holenderskich turniejów na trawie. US Open od 30 od niedzieli turniej główny, a dziś jeszcze cały czas i w tym tygodniu trwają kwalifikacje i turniej mixtów.
1: W stronę USA patrzymy i oczywiście trzymamy mocno kciuki. Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM. Bardzo ci dziękuję. Codzienny magazyn motoryzacyjny, już za kilka minut, jeśli państwo czekają na kolejny odcinek, to będzie po informacjach, bo teraz mamy za 24 minuty godzinę 19. I to jest pora, abyśmy powiedzieli już, że to wszystko w dzisiejszym TOK 360, przygotowanym przez Natalię Witkiewicz i Michała Tobolewskiego. Ten program realizował Adam Szuraj. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dziękujemy państwu. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
8: Boli, swędzi,
9: piecze, a do tego nawraca.
10: Hemoroidy. Jest prosty sposób, żeby je wyleczyć. Zastosuj krem Proctohemolan, który łagodzi dolegliwości natychmiast po zastosowaniu. Do tego wzmacnia żyły, by objawy nie powracały. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, zewnętrzne i wewnętrzne żelaki odbytu, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Gustaw, nowela z nowej książki Macieja Siembiedy.
2: Kolejny odcinek opowieści o przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
11: To jest instrukcja postępowania w przypadku pszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na pszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Pszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włodzi wspiera zdrowie pęcherza.
13: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
15: Aflofarm. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze. I ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie. A co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 18.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła spotkał się z szefem Sztabu Sił Powietrznych USA generałem Kennethem Wilsbachem. Rozmowy, jak przekazano, dotyczyły m.in. wdrażania w polskich siłach powietrznych samolotów F-35 i transformacji polskiego lotnictwa. Europosłowie związani z Rozwojem Plus Mateusza Morawieckiego podjęli decyzję o opuszczeniu delegacji PiS w Parlamencie Europejskim. Informację potwierdził dziś jeden z nich, europoseł Michał Dworczyk. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie nazwy ich delegacji i jej przynależności, do której się z grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Do tej pory w delegacji znajdowało się trzech europosłów, którzy związali się z niedawno powstałym Rozwojem Plus. To właśnie Michał Dworczyk, Piotr Müller oraz Waldemar Buda. W Belgii ruszył program dobrowolnej rocznej służby wojskowej dla osób w wieku od 18 do 25 lat. Pierwszych 50 ochotników rozpoczęło szkolenie w marynarce wojennej, a w kolejnych tygodniach dołączy do nich dalszych 450 rekrutów. Poinformował o tym portal The Brussels Times. Resort obrony Belgii liczy, że część ochotników po zakończeniu programu pozostanie w wojsku jako rezerwiści lub zdecyduje się na karierę zawodową.
20: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
22: Dzień dobry Państwu, to jest codzienny magazyn motoryzacyjny Radio TOK FM. Sławek Paruszewski, Jacek Balkan.
23: Dzień dobry.
22: Proszę Państwa, środa, staramy się w środę spojrzeć w przyszłość motoryzacji i chciałbym zacząć od tak naprawdę od dwóch konstrukcji, które zaraz będą ze sobą bardzo rywalizować. Wydaje mi się, że jeszcze ciągle bardziej interesująca, bo ważniejsza będzie ta druga, ale bardziej interesująca jest pierwsza. Jest taka firma Slate. To jest startup, powiedzmy, ale stoją za tym startupem pieniądze Amazona, czyli pana Bezosa, tak?
23: Bezos.
22: Tak. Mm-hmm. Który... To są jakby powiązania, że tam jakaś spółka, jakąś tam spółkę. Co to jest za marka? To jest marka, która chce sprawić, by Amerykanie mogli sobie kupić taniego elektryka w ulubionym nadwoziu, czyli z nadwoziem typu pick-up. Trzeba oddać, że jest to samochód zaprojektowany jak nic innego, co do tej pory żeśmy widzieli. Znaczy, auto zostało zaprojektowane w taki sposób, by z linii produkcyjnej wychodził niemal jeden rodzaj nadwozia, czyli żeby to był pick-up, który jest w dodatku tą najmniej praktyczną wersją, czyli dwuosobowy pick-up, a potem masz przestrzeń bagażową. Natomiast na to może być założona nadbudówka, która zmieni ten samochód, uwaga, w dwudrzwiowego SUV-a, czy takie autoterenowe. Ten samochód będzie też mógł być czymś w rodzaju Wranglera, czyli taką wersją terenową z otwartym tyłem, ale nadal będzie dwudrzwiowy. Już patrzę na tę wizualizację tutaj tych piątych drzwi, czy tam trzecich i czwartych ciągle nie widzę, więc chyba to się będzie musiało pojawić i auto będzie dostępne w dowolnym kolorze pod warunkiem, że sobie je samo kleisz.
23: Dobra, ale powiedz
22: ale
23: mi...
22: Cena.
23: A masz ceny, 20, no bo
22: To ma kosztować 20...
23: O tej marce modelu mówiliśmy kiedyś, tak. Myślałem, że to ucichło, to znaczy, nie. Że jednak jest kontynuowane.
22: Nie, nie, nie, tak? To znaczy, to, wiesz, to niedługo będzie. Oni oszczędzają, jakby jest zupełnie inne podejście tutaj do wszystkiego, dlatego, że tu nie będzie punktów dealerskich, nie będzie punktów pokazowych, będzie można ten samochód zamówić, kupić tylko przez internet, będzie sprzedawany w 50 stanach i będzie w jednym kolorze, ale możesz go za jakąś tam kasę okleić sobie folią na dowolny niemal kolor, czyli żeby uprościć całą procedurę budowy tego samochodu, auto będzie wyjeżdżało w kolorze szarym. Po prostu, z fabryki. $25,000 ten samochód będzie kosztował. Ja nie pamiętam, czy ja mam jakiekolwiek dane techniczne tego auta, jeżeli chodzi o zasięg, a jeżeli chodzi o silnik, czy cokolwiek takiego, chyba nie mam. Natomiast ta cena, $25,000 jest ceną, no, która tutaj może dużo namieszać. Zwłaszcza, no tak. Że Amerykanie się troszeczkę, wiesz, to było tak, że za, no nie za Obamy, tylko za Bidena, ta elektryczna motoryzacja, ona w Stanach została bardzo rozruszana i producenci byli, czuli się bardzo zobowiązani do tego, by te samochody elektryczne na rynek wprowadzać, by... Ale niektóre firmy się na tym bardzo przejechały, jak Ford na przykład, i zrobiły to szybko, ale nie zrobiły to w taki sposób, nie potrafiły tego zrobić na szybko w taki sposób, żeby na tym zarabiać. I mówiłem o dwóch autach, o ciekawszym i o tym, który będzie ważniejszy. Slate jest bardzo ciekawą konstrukcją, natomiast wydaje mi się, że ważniejsze będzie to, będzie ta odpowiedź Forda na ten samochód o nazwie Slate. Tani elektryczny pick-up za $30,000 ze sporą know-how ze strony chińskich producentów. Dlaczego? Dlatego, że Ford, zresztą powiedział to, pochwalili się tym, rozebrali Tesle i rozebrali chińskie auta, żeby wykorzystać zdobytą dzięki inżynierii wstecznej wiedzę.
23: Zobacz,
22: do zaprojektowania.
23: Wiele lat temu działało to w inną stronę. Chińczycy czy Rosjanie rozbierali zachodnie konstrukcje.
22: A Japończycy z suwmiarkami na wszystkich targach motoryzacyjnych. Tak to wyglądało. Ale to mówimy o tutaj, wiesz, 30-40 lat temu. Słuchaj, ten pick-up, i to też będzie pick-up Forda, ma kosztować $30,000, na pewno będzie na dzień dobry samochodem pięcio, czy raczej czterodrzwiowym i też trochę większym. Z tego, co widzę, to on będzie miał jakieś 4,60 m, 4,70 m, może nawet 5-metrowe auto to będzie. Oczywiście, jeżeli chodzi o dane techniczne, zasięg, silnik i tak dalej, jeszcze nic nie wiemy, ale bez tego ciśnienia, które zrobiło nam Mustanga elektrycznego, czyli Mustanga Mach-E. Wtedy jakby Ford był zmuszony do tego, żeby ten samochód był. I bez tego ciśnienia okazuje się, że można zbudować coś, co prawdopodobnie będzie tanie, będzie dostępne, ale dzięki temu, że był czas na to.
23: Kupowaliśmy tego Mach-E, w sensie mówiliśmy o nim, bo nie było innego elektryka pod nazwą Mustang, a ja czekałem jednak na sportowego Mustanga, ale jak widać, chyba sportowe samochody tak średnio się przyjmują elektryczne. Zobaczymy, co będzie z Ferrari. Prawda? No, w Lotusie też trochę odwrót jest, bo robią chyba hybrydy z gniazdka, dodają do opcje do wersji elektrycznych. No, nie wiem. Bardziej mnie to przemawia w Stanach, że to będzie w samochodach użytkowych, chociaż jak wiesz, jak historia Forda F-150 Lightning, no nie jest zbyt taka pokrzepiająca, bym powiedział, dla tych nowych różnych pomysłów, bo jednak ten, nie przyjął się ten pick-up w Europie, nie wiem też, czy jest nawet w Norwegii dostępny. W Stanach też tam były, przecież produkcja była wstrzymywana, już nie wiem w końcu, czy już go produkują, czy już go nie będą produkować.
22: Ale wiesz, Sławek, to ze względu na cenę tego pick-upa. Nie tylko w Europie, ale też w Stanach.
23: No, ale
22: wiesz, tak samo jak Tesla Cybertruck. To nie jest samochód dla rolnika, a to jest samochód... To ma być coś takiego jak Ford F-150, tak? Że płacisz te 30 parę tysięcy dolarów, jeździsz, dostajesz samochód, właśnie, którym możesz jeździć, do którego możesz podpiąć przyczepę, który możesz zapakować i możesz odwozić dzieci do szkoły. No, Cybertruck tak. Jest samochodem... Oczywiście fani Tesli znajdą milion zastosowań dla absolutnie wszystkiego, ale to nie jest ten przypadek. To ma być tanie przede wszystkim. A
23: przecież zobacz, niewielka jest sprzedaż chociażby elektrycznego Chevrolet Silverado, mamy Riviana, mamy Hummera przecież w Stanach, prawda? Jeśli chodzi o pick-upy. Ja sam chyba bym, mieszkając gdzieś w tak zwanym Outbacku w Australii czy w Stanach, zastanawiał się, czy jak przyjdzie gwałtowna nawałnica, burza, zaleje mnie dookoła, jakiś, wiesz przecież, jak to szybko tam te rzeki potrafią wezbrać. I nawet w Australii, gdzie wydaje się, że jest sucho. Co ja z tym elektrykiem, czy na pewno mogę ten prześwit badać? No, to takie moje, wiesz, tam jakieś lęki, ale nie mam elektrycznego pick-upa. Na razie nie mieszkam ani w Australii, ani w Stanach, więc może to są tylko takie spekulacje. A ja mam w takim razie coś, co już nie jest spekulacją, chociaż jeszcze nie jest samochodem seryjnym. Będzie dopiero w przyszłym roku. Mówiłeś w poniedziałek o BMW i3, że już zamówienia, ceny, tak? No wiadomo, że w Niemczech najszybciej. No i mamy Le Mans, prawda? Ten wyścig 24-godzinny w ostatni, kiedy to był weekend, tydzień temu, nie ten ostatni, tylko 10 dni temu odbył się i tam pokazano M3 elektryczną. No na razie to taka wersja koncepcyjna, więc no nie za wiele wiadomo. Wiadomo, że akumulator może mieć pojemność około 100 kWh. Wiadomo o tym, że będzie szybkie ładowanie i wiadomo o tym, że to będzie ładnie wyglądać. Widziałeś to? Mhm. No nie wątpię, że widziałeś, jak ten samochód wygląda. Naprawdę to robi wrażenie. To wygląda trochę jak taka zabawka.
22: Znaczy jest tak zwane white body, tak? Czyli auto jest poszerzone. Wiesz no co? Nie kupuję tego. To znaczy to jest takie... Okej.
23: Bardzo mi się to podoba, bo to takie... Taki żelaźniak mógłby tak wyglądać, czyli taki malutki jakiś model. Super, zobacz, jaki jest środek nowoczesny dla odmiany, jakbyś zajrzał. To będzie prawdopodobnie bardzo zbliżone do BMW po prostu i trójki, czy X3, te nowe podszybie, na którym jest ogromny wyświetlacz, bardzo praktyczny, super sprawa. Ten trochę taki przesunięty w lewo, przekrzywiony wyświetlacz na konsoli środkowej. No nie wiem, lubię. 4 kubełkowe fotele, 2 małe z tyłu. W naszym Porsche, o którym wczoraj mówiliśmy, miałem okazję przewieźć też dzieci z tyłu. Wyobraź sobie, zmieszczą się dzieci, jedno 7 lat, drugie
22: Sławek,
23: 12.
22: Kto, dajesz, powiedz mi, dajesz, kto ci takie dzieci udostępnił?
23: A mamy dzieci tutaj w pobliżu sąsiadów.
22: A czy rodzice wiedzieli o tym?
23: Rodzic był obok mnie na fotelu, więc wiedział i wiesz, potem jak dzieciak zobaczył Xpenga też niedaleko mojego domu, to mówi, że teraz to nie najgorszymi samochodami jeżdżę. No okej, Xpeng Porsche 911, inna bajka, ale faktycznie dla kilkuletniego chłopaka jest to wrażenie. Ale wracając do BMW, zostawmy już te tylne siedzenia. BMW X5, słuchaj, pojawiło się dużo nowych informacji. Kolejna generacja BMW X5 już za rogiem. Jeszcze w tym roku będziemy mogli ją kupić, a kolejna to znaczy, która pewnie piąta, o ile pamiętam, prawda? Czwarta generacja to już jest chyba z 7-8 lat, a w ogóle X5 to się pojawiła pewnie na przełomie wieków, tak? Pewnie koniec lat 90. Nie wiem, czy dokładnie pamiętasz, ale to już swoje lata ma. Dobra, nowa X5, ważne jest to, co mówiłem w poniedziałek, ogromny, potężny akumulator, 140 kWh. Będzie na końcu wersja wodorowa w 2028, a zaczynamy od elektrycznej wersji pod koniec tego roku, właśnie tej z tym potężnym akumulatorem. Ile samochodów wodorowych, Jasku, się sprzedało w Polsce w tym roku? Mała dygresja.
22: Nowych? 3?
23: Tak. Żaden. Okay. No, ale podobno w zeszłym roku na świecie jakieś w drugim kwartale nastąpiło jakieś takie delikatne poderwanie się, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży, ale nie w Polsce. Zero. W zeszłym roku 100 kilkadziesiąt sztuk. To a propos nowego wodorowego BMW X5, tak po prostu. Dobra, ale co ważne, co wiem i to króciutko już mówię, będzie produkowany w Stanach, tam są X-y produkowane, 3, 5, 6 BMW X-y, prawda? I będą wszystkie napędy, będą miękkie hybrydy do diesla, będą miękkie hybrydy do spalinowego silnika, będzie hybryda doładowywana z gniazdka, niewiarygodne. Elektryk, najmocniejszy to prawie 600 koni. Napędy na obie osie, oczywiście, to wiadomo. Co ty na to? Powiedz mi, bo tak zamilkłeś, ale chciałbym jakiś komentarz. Czy to X5 to będzie super adaptacyjne zawieszenie, czy to będzie po prostu kolejna generacja, która nie... No, mów. Powiedz mi, co sądzisz o tym?
22: Nie wiem.
23: To znaczy po prostu poczekamy,
22: odmawiam.
23: Odmawiasz. Dobra, no trochę to jest trochę spekulacja rzeczywiście, bo zdziwiłbym się, gdyby coś się nie było nie tak. Wersję elektryczną wiemy, że noje klasę potrafią zrobić świetną, a wersje spalinowe, no nie widzę żadnego powodu, dlaczego miałoby się tam nie udać. Jest mnóstwo napędów, mnóstwo silników, napędy na obie osie. No poczekamy, zobaczymy. Wiesz, ja tam nie, na początku nie byłem fanem X5, ja lubiłem X3, a teraz to nawet X5 mogę pojeździć, wiesz? No, to tyle. Coś u ciebie jeszcze na pewno jest. No,
22: słuchaj, wiesz co, a propos przyszłości motoryzacji, koncern, mówiliśmy o tym zresztą w poniedziałek, przywołując Mitsubishi Miewa, czyli małego elektryka sprzed 15 lat, koncern Stellantis, no, dość wcześnie, w 2020 roku, parę lat temu, chyba wtedy doszedł do wniosku, że skoro tak rozkręcamy tę elektryczną motoryzację, no to kolejna generacja Fiata 500 będzie tylko elektryczna, tak zrobimy. Klienci to na pewno kupią. No i był ten Fiat 500e w trzech wersjach nawet, bo to było zwykłe auto, kabriolet i czterodrzwiowe, czyli dodatkowe drzwiczki z jednej strony. Tylko że klienci tego nie chcieli kupić, to miało za mały zasięg, to było za ciężkie, za krótkie do tej masy, to nie był fajny samochód, tak po prostu przerobili go na hybrydę, mówiliśmy o tym wiele razy, słuchaj, jeżdżę teraz tą hybrydą, mimo że to jest najsłabsza 500-ka, jaką w życiu żeśmy jeździli. Bo to ma chyba 65 koni.
23: 65, tak. Mhm.
22: To jest to nadal na szczęście bardzo fajny samochód, któremu jest bardzo blisko do tego, czym 500-ka była 18 lat temu, jak debiutowała, prawie 20. Niemniej jest pomysł na to, by w najbliższym czasie od roku 2028 pod różnymi markami koncernu Stellantis wprowadzić do sprzedaży małe elektryki, ale one tym razem nie będą kosztowały 35 tysięcy euro jak Fiat 500, tylko będą kosztowały 15 tysięcy euro. To jest nowa część nowej strategii koncernu Stellantis związanej z elektryfikacją. I musimy kończyć, Sławku.
23: Strasznie mnie to martwi, bo rzeczywiście dużo ciekawych rzeczy jeszcze mamy, ale to w piątek mam nadzieję, tak, że jeszcze będzie.
22: Kłaniamy się pięknie i do usłyszenia już jutro.

0: Reklama.
1: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofa.
3: Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl. Gustaw, nowela z nowej książki Macieja Siembiedy. Kolejny odcinek opowieści o przemianach, jakie dotknęły część Polski po 1945 roku. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
0: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Dzieci mają zyskać ochronę. Meta bije się w pierś i wprowadzi zabezpieczenia dla nich na Facebooku i Instagramie i w ramach kary zapłaci duże pieniądze. Blisko 70 statków czeka na wejście do ukraińskich portów na Dunaju. Rada Miejska Wrocławia przyjęła plan ogólny miasta. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. To koniec precedensowego procesu w sprawie uzależniania nastolatków od mediów społecznościowych, który koncernowi Meta wytoczyło 29 stanów Ameryki. W efekcie Meta ma wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dla dzieci na Facebooku i Instagramie oraz zapłaci 17 miliardów dolarów kary. Pozew zarzucał, że Meta przyczynia się do kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży. Według władz spółka celowo projektowała funkcje uzależniające dzieci od swoich platform, a wiedzę o tym ukrywała przed opinią publiczną. Twierdzono też, że koncern narusza prawo federalne, ponieważ rutynowo gromadzi dane o dzieciach poniżej 13 roku życia bez zgody rodziców. Wśród 29 stanów, które pozwały koncern w 2023 roku, były Kalifornia, Colorado, Kentucky i New Jersey. Blisko 70 statków czeka na wejście do ukraińskich portów na Dunaju. Chcą załadować zboże przeznaczone na eksport, podała agencja Reutera, powołując się na analityków i handlowców. Zatory wynikają z niedoboru pilotów morskich, priorytetu dla transportu paliw i ataków na czarnomorskie porty. Reuters przypomniał, że rosyjskie ataki zablokowały porty nad Morzem Czarnym, które dotąd obsługiwały 90% eksportu zboża z Ukrainy. W efekcie Kijów musiał przenieść transport ładunków do mniejszych portów naddunajskich, które mają znacznie mniejszą przepustowość. Rada Miejska Wrocławia przyjęła plan ogólny miasta, dokument prawa miejscowego określający strefy planistyczne i zasady zagospodarowania terenu dla gminy. Przyjęcie projektu uchwały poprzedziły wielomiesięczne konsultacje z instytucjami i mieszkańcami stolicy Dolnego Śląska. Do uchwalenia planów ogólnych zobligowane są wszystkie samorządy w kraju. Plany ogólne to są cyfrowe dokumenty planistyczne, mają zastąpić dotychczasowe studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Samorządy mają na to czas do 31 sierpnia i jak ustalił reporter TOK FM, prawie 80% z nich jeszcze takich dokumentów do tej pory nie ma. Rozpoczynający się w Olsztynie Kampus Polska w przyszłości to największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy i ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom zaangażować się społecznie i politycznie, podkreślił inicjator tego wydarzenia, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podczas dzisiejszej konferencji prasowej poprzedzającej otwarcie kampusu wiceszef KO mówił, że w tym roku w Olsztynie będzie około 1000 młodych uczestników i 240 prelegentów. Zaplanowano też 120 wydarzeń. W TOK FM czas na sport.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siostry Venus i Serena Williams otrzymały dziką kartę do rywalizacji deblowej w wielkoszlemowym US Open. Mecz pierwszej rundy debla w Nowym Jorku będzie drugim wspólnym spotkaniem sióstr Williams w tym sezonie, po tym jak młodsza z nich, 44-letnia Serena, w czerwcu wznowiła karierę. Serena, czyli 23-krotna mistrzyni wielkoszlemowa w singlu, w Nowym Jorku ma już za sobą turniej mixtów, gdzie w parze z Carlosem Alcarazem odpadła w drugiej rundzie. Maja Chwalińska i Austriaczka Sinia Kraus awansowały do ćwierćfinału debla turnieju Run rangi WTA 500 w Monterrey. W pierwszej rundzie pokonały Rosjankę Aleksandrę Panową i Belgijkę Magali Kempen 1-6, 6-3, 10-8. Chwalińska w Meksyku zagra także w singlu. Jej pierwszą rywalką będzie dziś w nocy polskiego czasu Amerykanka Alicia Parks. Reprezentacja Polski siatkarek zapewniła sobie awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy, ale przed podopiecznymi Stefana Lavariniego wciąż dwa najtrudniejsze mecze grupowe. Jutro Polki zmierzą się z Niemkami, a pojutrze z Turcją. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
0: Wygrany 3-0 mecz ze Słowenią śmiało można określić za przełomowy, bo Polki zagrały w nim tak, jak grać w tym turnieju chciały od początku.
9: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze, zaczęłyśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę.
0: Mówi pełniąca tymczasowo rolę kapitana w zespole Magdalena Stysiak.
9: Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i myślę, że później nikt nie będzie patrzył na to, jak wygrałyśmy, tylko ile punktów mamy.
0: A tych na koncie jest tyle, że spokojnie można myśleć już o 1/8 finału, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska.
10: Teraz każda z nas uwierzyła w to, że potrafimy grać nadal w siatkówkę i mam nadzieję, że to jest początek naszej dobrej gry.
0: Polkom teraz pozostaje walka o jak najwyższe miejsce w grupie. O ile mecz z Niemkami będzie z gatunku tych zaciętych, o tyle trudno będzie wygrać z Turcją, tym bardziej przed ich własną publicznością. Błażej Kulesza, TOK FM.
8: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
11: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Jutro będzie dużo bezchmurnego nieba, tylko na wschodzie i na krańcach południowych Polski mocniej się zachmurzy. Na wschodzie kraju możliwy słaby deszcz. 21 stopni na północnym wschodzie, około 23 w centrum, do 26 na południu kraju.
11: Sponsorem programu było Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Nic się nie zgadza w polityce Stanów Zjednoczonych. Nic do niczego nie pasuje, poza jedną regułą. Na kryzysy, które sam wywołałeś, odpowiedz kolejnym kryzysem, który też wywołałeś. W ten sposób nie będą się nudzili, a ty zyskasz opinię tego, który rozdaje karty. Może powiedzą, nie wszystko mu się udaje, ale na pewno nie powiedzą, on nic nie robi. Czy ta logika stoi za ostatnim zaostrzeniem relacji handlowych z Kanadą? Bardzo możliwe. Rozmowy o nowym kształcie stosunków gospodarczych Stanów Zjednoczonych i Kanady zaczęły się w marcu. Do lipca toczyły się podobno z perspektywą na porozumienie, ale w sierpniu doszło do załamania. Niby poszło o tak zwane Super Duty, czyli duże pick-upy Forda. Drogie i szalenie amerykańskie w duchu, będące właściwie symbolem amerykańskich szost, amerykańskich wsi, amerykańskich farm. Fabryki w Ontario dużo zainwestowały, by dostosować swoje linie produkcyjne do nowych modeli, więc sprawa jest z ich perspektywy kosztowna. Tymczasem Stany Zjednoczone na finalnym etapie negocjacji zagroziły podniesieniem ceł na te właśnie towary do 50%. A chodziło przecież o to, żeby cła obniżyć z obowiązujących obecnie 25% do 15%. Zakulisowo jednak miało chodzić o coś innego, a te nieszczęsne traki są tylko pretekstem. Stany Zjednoczone być może faktycznie chcą przeniesienia produkcji na swoje terytorium. Być może naprawdę chcą większej kontroli nad łańcuchem produkcyjnym, którego Kanada jest częścią od lat 60. Ale najpewniej chcą po prostu większej zależności, większego podporządkowania handlowego swojego sąsiada. Tak tę sprawę przedstawia Mike Carney, premier Kanady, twierdząc, że szło o to, by odebrać Kanadzie prawo do zawiązywania umów handlowych. Podłączyć ją jeszcze bardziej pod amerykańską gospodarkę, jeszcze silniej zwasalizować, domagając się przy tym preferencyjnego dostępu do tak zwanych minerałów krytycznych. Przy okazji o redukcję praw mniejszości frankofońskiej, której autonomia wymusza na nadawcach określony udział języka francuskiego w produkcjach audiowizualnych. To musi mocno zaburzać eksport amerykańskiej rozrywki w kanadyjskich sieciach i na platformach streamingowych. No bo jak tu Ameryka ma produkować coś po francusku? No niby skąd? Więc gdyby tak to usunąć, to byśmy się dogadali, mieli powiedzieć Amerykanie. Ale to jest już trochę za dużo. Nawet o wiele za dużo. Tego nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi. Żaden rząd na całym świecie sobie na to nie pozwoli. Rozmowy zostały zerwane. Rząd Kanady robi to, co zrobiłby każdy inny. Wysyła do swoich obywateli i do całego świata komunikat. Stany Zjednoczone chcą nam odebrać wolność. I to działa. Kanada weszła w logikę wojny handlowej i zapowiedziała odpowiedź symetryczną, dolar za dolara, co z kolei stawia pod znakiem zapytania opłacalność produkcji samochodów w obecnym kształcie po dwóch stronach granicy. Być może faktycznie z czasem amerykańscy producenci aut przyjmą logikę Trumpa i przeniosą swoją produkcję do Stanów, ale zanim to się stanie, zapłacą cenę. A nawet gdy już zaczną to robić, czyli przenosić tę produkcję, też zapłacą cenę. A ta cena ostatecznie, bo przecież zawsze się tak dzieje, zostanie przeniesiona na odbiorcę końcowego. Będzie drożej, o wiele drożej. I to dla amerykańskich obywateli. I tak zaczynają się kłopoty z logiką tego wstawania z kolan praktykowanego przez Stany Zjednoczone. To jest logika kija. Więcej kija. Więcej kija na wszystkich, a już najbardziej na sojuszników. Przyjacielem pozostaje Kim Jong-un. Karni to wróg. To gubernator prowincji. Prowincji amerykańskiej. To klaun. Kurica nie ptica, Polsza nie zagranica. Pamiętacie to przysłowie? Przy wszystkich zastrzeżeniach, różnicach i rozbieżnościach coś tu pośmierduje podobną retoryką i podobną logiką. I gdzie te czasy, gdy Stany Zjednoczone jawiły się nam jako cywilizacyjny wzorzec?
13: Reklama.
14: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
14: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
16: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
17: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
18: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
19: Cieszę się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
20: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Reklama.
12: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa Państwa i moim gościem jest Tomasz Soroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista od Kanady. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, kłaniam się.
12: A będziemy rozmawiali o, tak jak powiedziałem już właściwie zapowiadając ten temat, o kanadyjskiej odpowiedzi na wojnę handlową, wojnę celną, którą wypowiedział Donald Trump. Może zacznijmy od tego, zanim wprowadzimy ten temat, zacznijmy od tego, jak wyglądały relacje handlowe Kanady gdzieś tak od lat 60., bo wcześniej to bywało różnie i były też okresy, kiedy Kanada miała bardzo protekcjonistyczne nastawienie. Był okres protekcjonizmu w ogóle w relacjach międzynarodowych. Potem to się zaczęło zmieniać właśnie w latach 60., aż do powstania nafty, czyli do wspólnej strefy wolnego handlu, głęboko sięgającej. Ale tutaj trzeba przypomnieć coś, co poprzedzało naftę, co dotyczyło właśnie tego przemysłu, który dzisiaj jest najczęściej wymieniany jako ofiara wojny handlowej, czyli przemysłu motoryzacyjnego.
21: Dokładnie tak. Tak naprawdę to ewolucja relacji kanadyjsko-amerykańskich, w sumie nie tylko od lat 60., ale od czasu II wojny światowej, to była postępująca integracja, zarówno w sensie gospodarczym, jak i w sensie militarnym. I to, co poprzedzało ten tak zwany autopakt, czy takie porozumienie motoryzacyjne między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, to były najpierw porozumienia z Ogdensburga, z Hyde Parku, to są lata 40., lata II wojny światowej, gdzie oba kraje zaczęły integrować swoje gospodarki, ale także wysiłek militarny, no po to, żeby jak najefektywniej w dwójkę, a nie w pojedynkę odpowiedzieć na wyzwania II wojny światowej. Później oczywiście mamy zimną wojnę, więc oba państwa współtworzyły NATO, ale też zawarły taki dwustronny sojusz militarny, NORAD, w roku 1958, który do dziś w sumie funkcjonuje, choć też z pewnymi turbulencjami, jak całe relacje kanadyjsko-amerykańskie dzisiaj. I w roku 1965 zawarto to, o czym pan redaktor wspominał, ten pakt samochodowy, pakt motoryzacyjny, który w sumie zintegrował przemysły w dłuższej perspektywie, oczywiście to się nie stało od razu, przemysły motoryzacyjne obu państw do tego stopnia, że dzisiaj patrzymy na efekt jakby ewolucji w tej dziedzinie współpracy kanadyjsko-amerykańskiej, to bardzo trudno stwierdzić, czy dany samochód, który wyjeżdża z taśm produkcyjnych w Ameryce Północnej, to jest auto wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, czy Kanadzie, ona może oczywiście sobie zjechać z tych linii produkcyjnych w którymś z tych państw, ale tak naprawdę podzespoły, części do tych samochodów są produkowane w różnych miejscach Kanady, Stanów Zjednoczonych, czasem też i Meksyku, i zanim takie auto zjedzie z tej linii produkcyjnej, to poszczególne części mogą tę granicę kanadyjsko-amerykańską przekraczać 6, 7, 8 razy. Ma przełom lat 80. i lat 90. To jest już szersza integracja gospodarcza, która poskutkowała zawarciem najpierw dwustronnego porozumienia o wolnym handlu, do którego w 1994 roku przyłączył się Meksyk. I to wszystko oczywiście doprowadziło do sytuacji z punktu widzenia Kanady takiej, że gospodarka kanadyjska stała się bardzo mocno powiązana z gospodarką amerykańską, chociaż mocno powiązana to tak naprawdę jest eufemizm, bo gdybyśmy spojrzeli na bilans handlu i strukturę ekonomiczną Kanady przed dojściem Donalda Trumpa do władzy w Stanach Zjednoczonych czy Marka Carneya, to ponad 3/4 całego eksportu kanadyjskiego było kierowane do Stanów Zjednoczonych. Do tego dochodziła oczywiście bardzo ścisła współpraca, żeby nie powiedzieć uzależnienie od współpracy militarnej ze Stanami Zjednoczonymi. Niektórzy krytycy słusznie moim zdaniem zauważali, że Kanada była trochę takim freeriderem, pasażerem na gapę, który zakładał, że Stany Zjednoczone zawsze będą stabilnym sojusznikiem i swoje bezpieczeństwo gospodarcze i wojskowe, bezpieczeństwo państwa w sumie oparła w ponadproporcjonalnej skali na relacjach tylko z jednym partnerem, bo gdybyśmy dzisiaj spojrzeli sobie na choćby państwa grupy G7, czy nawet G20, to nie znajdziemy wśród tych państw takich statystyk ekonomicznych, jakimi może się pochwalić, ujmuję to w cudzysłów oczywiście, Kanada, czyli żeby być uzależnionym od handlu i w polityce bezpieczeństwa do takiego stopnia od jednego partnera. I w momencie, w którym widzimy taką ostrą fazę eskalacji sporu kanadyjsko-amerykańskiego dzisiaj, to ta współpraca, te powiązania stają się bardzo dużą przeszkodą dla Kanadyjczyków w tym, by móc sobie radzić z eskalacją żądań, ale także polityką celną, gospodarczą, jaką prowadzi wobec Kanady obecna administracja amerykańska.
1: Właśnie, tutaj właśnie unikając tego słowa, że Kanada jest gospodarką zależną w dużej mierze od Stanów Zjednoczonych, to nie znaczy, że jest gospodarką małą, czy nie znaczy to też, że zależności nie pojawiają się po stronie amerykańskiej, ale tu jest ten przypadek bardzo charakterystyczny w ogóle dla dzisiejszych relacji wielu partnerów, bliskich partnerów świata zachodniego, Stanów Zjednoczonych, czyli pretensja Donalda Trumpa o stopień zależności i o stopień takiej, powiedziałbym, ten pasażer na gapę, to jest nie tylko Kanada, prawda? To się właściwie mówi o całym NATO, że NATO wisi na armii Stanów Zjednoczonych i popatruje w tę stronę i upatruje gwaranta bezpieczeństwa właśnie w tym najsilniejszym partnerze. Czy to tak do końca jest, to nie wiadomo, ale to, co obserwujemy w Europie, czyli zaniepokojenie właśnie tej niestabilności na linii transatlantyckiej w kontekście działań rosyjskich, no bardzo wyraźnie pokazuje, że coś w tym jest. I niektórzy uważają, że to, co robi Donald Trump, no jest tak, można powiedzieć, po faustowsku korzystne, to znaczy każe się nam budzić trochę z pewnych złudzeń. Czy to jest opowieść o relacjach kanadyjsko-amerykańskich, to mnie właśnie bardzo ciekawi. To znaczy, czy możemy powiedzieć, na razie w ogóle nie mówimy o tym, co się dzieje teraz. Za chwilę do tego przejdziemy, bo to jest bardzo interesujące i jest wiele spraw,

0: Myśmy tak, kiedy już mamy opisane te relacje handlowe, spróbowali sobie uświadomić, czym to było.
1: Chyba łatwiej nie by było odpowiedzieć na pytanie, czego sobie Kanada nie wyobrażała, a być może powinna, niż to, co sobie wyobrażała. Znaczy, Kanadyjczycy orientowali się przecież, no bo widzieli, jak wygląda struktura gospodarki kanadyjskiej. Czasami były nawet podejmowane pewne kroki, czy wskazywano politycznie na to, że zbyt duża zależność, zwłaszcza ekonomiczna, od Stanów Zjednoczonych, no, może odbić się w przyszłości czkawką. I już nawet na przełomie lat 50. i 60. za premierostwa Diefenbakera w Kanadzie podjęto, no, nieudaną oczywiście, ale jakąś taką próbę przeorientowania handlu kanadyjskiego, wymiany handlowej kanadyjskiej, tak żeby ona, no, tak mocno nie inklinowała w stronę Stanów Zjednoczonych, ale no, wtedy akurat myślano o tym, żeby powrócić do tych starych relacji z Wielką Brytanią, może bardziej dokonać takiego odwrotu ekonomicznego w jakiejś tam skali, który uniezależniłby Kanadę od rosnących właśnie zależności od Stanów Zjednoczonych. Natomiast to, czego nie wyobrażali sobie, myślę, Kanadyjczycy i w związku z tym nie mieli silnej motywacji, by realnie podjąć kroki do faktycznego, zmniejszonego uzależnienia od Stanów Zjednoczonych, to było to, że w Stanach Zjednoczonych może dojść do władzy opcja, dla której wszelkie dotychczas ustalone reguły, te pisane w postaci porozumień wolnohandlowych, o których wspominałem chociażby, i te niepisane, że możemy się kłócić, a tych napięć w relacjach kanadyjsko-amerykańskich było bardzo dużo, także takich osobistych napięć między premierami a prezydentami, zwłaszcza jak prezydent pochodził z innej opcji ideologicznej niż premier Kanady, czyli, nie wiem, premier z partii liberalnej, prezydent z partii republikańskiej. Natomiast gdzieś była taka niepisana zasada, że nie kompromitujemy się wzajemnie na arenie międzynarodowej, nie robimy sobie krzywdy, nie obrażamy się publicznie. Oczywiście kiedyś pewnie o to było łatwiej niż teraz, w momencie, gdy mamy media społecznościowe czy antyspołecznościowe i jak po stronie amerykańskiej mamy prezydenta, który z tych mediów uczynił tak naprawdę główny kanał swojej komunikacji, a nawet do pewnego stopnia jakiegoś zarobku swojego na tym, no bo przecież subskrybenci mają tam jakiś uprzywilejowany dostęp do tych treści i szybszy. No nie wiem, żeby pełniej odpowiedzieć na pana pytanie, to chyba bym odwołał się do dwóch cytatów, które są dosyć barwne, ale one też obrazują jakby stan umysłu i wiedzy i zamiarów, intencji ówczesnych włodarzy w Stanach i w Kanadzie. Czyli odwołałbym się, nie wiem, najpierw do Kennedy'ego, który powiedział, występując przed parlamentem kanadyjskim w roku 61, że geografia uczyniła z nas sąsiadów, historia przyjaciół, gospodarka partnerów, a konieczność sprawiła, że jesteśmy sojusznikami. Więc jakby w tym szczycie zimnowojennej rywalizacji takie bardzo realistyczne spojrzenie na pewną wspólnotę interesów i wartości, która łączyła Stany Zjednoczone i Kanadę. Z drugiej strony jest też ta perspektywa kanadyjska, którą może obrazuje drugi cytat, który chciałbym przywołać, troszkę barwniejszy niż ten Kennedy'ego, mianowicie z Pierre'a Elliota Trudeau, premiera Kanady, który dwie dekady po Kennedy'im, przemawiając przed gremiami amerykańskimi zresztą, powiedział, że życie obok was, Amerykanów, jest pod pewnymi względami jak spanie ze słoniem. Bez względu na to, jak przyjazna i ustatkowana byłaby to bestia, to i tak każdy jej ruch, każde chrząknięcie musi wzbudzać niepokój. No i paradoks chciał, że to były trochę profetyczne, prorocze słowa, aczkolwiek o tej przepowiedni bardziej się przekonał syn Pierre'a Trudeau, czyli Justin Trudeau, wtedy, kiedy był premierem, no bo bestia jakby miała swoje imię i nazwisko, Donalda Trumpa, no i wcale nie była taka, i nie jest taka przyjazna i ustatkowana i zrównoważona, i no, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, to teraz wydaje się, przynajmniej na poziomie retorycznym, bo jak to będzie z faktyczną implementacją tych ceł, to zobaczymy, na ile to będzie długotrwałe i na ile wytrwa Donald Trump w tych swoich zapowiedziach, bo wiemy, że z tym bywa różnie, no ale na tym poziomie retorycznym jednak widać,

0: że jakąś krzywdę tej Kanadzie chce wyrządzić i wydaje się to być działaniem intencjonalnym.
1: No właśnie, teraz przejdźmy do tego, co się teraz dzieje, bo to jest interesujące. Trzeba pamiętać, że w 2018 roku, potem kiedy Donald Trump ze swojej pierwszej kadencji zaczął mówić o cłach, był taki moment, kiedy produkty kanadyjskie zostały obłożone 25% cłem. Kanada na to odpowiedziała symetrycznie. Potem były negocjacje i rzecz wygaszono. Czyli wówczas wydawało się, że z Donaldem Trumpem można się szybko dogadać, można się porozumieć. On pochuczy, pokrzyczy, zrobi jakiś gest teatralny, ale to wszystko da się ułożyć. Teraz jest inaczej. Właśnie wytłumaczmy, dlaczego jest inaczej, na czym to inaczej polega.
0: Znaczy, jest trochę inaczej, a pod wieloma względami jest jednak tak samo, bo ten wachlarz działań, które administracja Trumpa podejmuje, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko wobec Kanady, on nie jest za szeroki. To są sankcje, to są cła, to jest straszenie większymi cłami. Bardzo często jest to okraszane jakąś taką retoryką pełną despektu, obrażania, no degradowania trochę swojego rozmówcy. Czasem to przybiera taki poziom retoryki atakującej osobiście konkretnych polityków, Justina Trudeau wcześniej, Maca Carneya może rzadziej, ale choćby Daga Horda ostatnio, premiera Ontario, który zresztą Trumpowi nie pozostaje dłużny. To, co jest nowe teraz, to jest na pewno ta aneksjonistyczna retoryka, której wcześniej nie było, a przynajmniej nie było jej do tego stopnia. Czy pojawiały się jakieś wspomnienia o gubernatorze Trudeau, co mogłoby świadczyć o tym, że Trump no, traktuje jednak Kanadę jako no, taki byt polityczny, którym zarządza gubernator. No to wiemy, że gubernator nie zarządza niepodległym państwem. Ale pojawiła się ta retoryka bardzo silnie zaznaczona, mówiąca o Kanadzie jako potencjalnym 51. stanie, czy jako części Stanów Zjednoczonych. Wcześniej wydaje się, że chodziło Trumpowi bardziej o to, żeby podstawić przeciwnika pod ścianą i że był to jakiś taki mechanizm negocjacyjny w kontekście NAFTA, czyli tego trójstronnego porozumienia meksykańsko-amerykańsko-kanadyjskiego. Trump mówił, że to jest najgorsze porozumienie w historii, trzeba je renegocjować i wiemy, jak wygląda optyka Donalda Trumpa i jego administracji, jeśli chodzi o negocjacje na arenie międzynarodowej. Trump ma zasadniczo alergię do porozumień wielostronnych, bardziej lubi negocjować dwustronnie, no bo wiadomo, w takim modelu Stany Zjednoczone zawsze będą negocjowały, czy prawie zawsze będą negocjowały z pozycji siły i takie stawianie pod ścianą no, bywa czasem skuteczne, czasem mniej. No i jakby kulminacją tego była renegocjacja NAFTA, zmieniono nazwę na USMCA albo CUSMA, w zależności od tego, o jakim kraju mówimy. No i wszystkie strony przedstawiły jakby efekty tych renegocjacji jako sukces. Później się skończyła kadencja pierwsza Donalda Trumpa. No a teraz mamy chyba do czynienia z eskalacją tego, co było wcześniej i jaki jest ostateczny cel tak naprawdę to, który sobie zaprojektowała administracja Trumpa poza jakimś takim zyskiem politycznym. Trudno jest mi powiedzieć, zawsze podziwiam swoich kolegów i koleżanki z Instytutu, którzy także na państwa antenie próbują w logiczne ramy ująć i tłumaczyć politykę Donalda Trumpa.
1: Ale im też nie idzie.
0: Cieszę się, że zajmuje się Kanadą.
1: Im też nie idzie.
0: No bo nikomu chyba nie idzie. Więc poza emocjami i poza jakimś zyskiem politycznym, który wśród swojego elektoratu Donald Trump chce uzyskać, ja nie widzę tutaj żadnych logicznych ram postępowania, dlatego że nawet te ostatnie cła, które administracja Trumpa nałożyła, powołując się jak zawsze w takich przypadkach na to, że Stany Zjednoczone mają deficyt handlowy z danym państwem, w tym przypadku z Kanadą, to gdyby wgłębić się w szczegóły tej polityki celnej, ale też tej wcześniejszej, to głównym powodem, dla którego Stany Zjednoczone odnotowują deficyt handlu z Kanadą, to jest import strategicznych surowców typu uran, kobalt, nikiel, import ropy i gazu z Kanady. Gdyby te surowce odjąć, to Stany Zjednoczone odnotowywałyby całkiem pokaźną nadwyżkę w handlu z Kanadą. A jednak te wszystkie produkty nie są objęte taryfami celnymi, ani w poprzednich rozdaniach celnych, ani teraz. Z oczywistego powodu, po prostu Stany Zjednoczone bardzo potrzebują tych surowców. Plus oczywiście pojawia się argumentacja, która jest też kontrfaktyczna i nie ma żadnego odzwierciedlenia ani w logice politycznej, ani przede wszystkim w tym, jak rzeczy się mają naprawdę. Pamiętamy jakby wcześniejsze stawki celne wprowadzane albo z powodu tego, że z Kanady napływa jakaś bardzo duża, nieproporcjonalnie duża ilość fentanylu i opioidów do Stanów Zjednoczonych, choć kierunek tutaj jest raczej odwrotny. Albo że nieszczelna jest granica kanadyjsko-amerykańska, co sprawia, że zbyt duża liczba osób przekracza w stronę Stanów Zjednoczonych tę granicę nielegalnie. Tu też raczej wektor jest w drugą stronę. Więc tutaj fakty się w ogóle nie liczą. Stąd też ja tak trochę lawiruję wtedy, kiedy pyta pan redaktor, co Donald Trump chce osiągnąć poza rozbudzaniem pewnych emocji i pokazywaniem się.
1: A nie, ja pana nie pytam o to, niech pan zwróci uwagę, bo to bardzo trudno jest zgadnąć, co on chce osiągnąć, bo faktycznie to jest nielogiczne. To znaczy, gdyby chodziło o to, tak się wydawało przez jakiś czas, że chodziło o to, żeby jakby tych sojuszników bardziej przywiązać do tego bloku amerykańskiego, to efekt jest zupełnie odwrotny. Znaczy, właściwie Trump potrafi wszystkich skłócić, ale zysków nie ma. Jakby wiadomo, z czego się bierze deficyt handlowy tak globalnie. Z tego, że Stany korzystały na taniej sile roboczej poza swoimi granicami. Wiadomo, że jakby to była konsekwencja skrajnej liberalizacji handlu, ale ta odpowiedź, znaczy musimy pamiętać o tym, że Amerykanie zawsze korzystali z tego stanu globalizacji, jaki teraz mamy. Korzystały na tym amerykańskie firmy, więc to jest pewna fikcja, że Stany są poszkodowane dzisiaj globalnie. To jest konsekwencja pewnych polityk, które wdrożono. I teraz jakby to, co się dzieje właśnie przez dekompozycję tych sojuszy, myślę, że także z Kanadą, to nie jest wzmocnienie pozycji, tylko Stanów Zjednoczonych, tylko osłabienie, prawda? To jest jakby zniechęcanie sojuszników, bardzo bliskich sojuszników. I tutaj trzeba powiedzieć, że z potencjalnych kosztów tej wojny handlowej przecież Kanada też sobie doskonale zdaje sprawę, więc może bardziej sensownie jest komentować politykę Kanady w kontekście Stanów niż politykę Stanów, w której nie ma po prostu żadnego porządku. Nie wiadomo, Trump się miota, nie wiadomo, o co chodzi, nie wiadomo, po co pewne rzeczy robi. Robi je, potem następnie krzyczy na swoich współpracowników, jak na Benjamina Netanyahu, że je zrobił, tak? Znaczy jakby przypisuje winę innym. To jest bardzo dziwne i bardzo trudno jest to komentować spokojnymi słowy, prawda, odnosząc się do działania Donalda Trumpa. Właściwie człowiek ma ochotę powiedzieć, że on oszalał i szukać argumentów właśnie takich stricte personalnych, co nie jest wykluczone wcale, że tam się coś dzieje i że on po prostu trochę nie łączy tych swoich działań. Są takie przypuszczenia po stronie amerykańskiej, ale się rozgadałem. Ja chcę, żebyśmy się przyjrzeli temu, co robi Carney, który nie jest głupi, który był prezesem Banku Kanady, Banku Centralnego, był prezesem Banku Centralnego Wielkiej Brytanii, co się praktycznie nie zdarza, żeby ktoś o obcym obywatelstwie mógł taką funkcję pełnić, a pełnił. Więc on doskonale wie, co się może wydarzyć gospodarczo, a podejmuje takie kroki. Jak pan sądzi, czemu? Bo teraz mamy odwet ze strony Kanady i ta gigantyczna wymiana handlowa obejmująca, tak pawsiem, jak się mówi, 900 miliardów dolarów, mniej więcej, to jest ogromna skala, jest zagrożona, ale także tutaj Kanada odpowiada taką polityką dolar za dolar. Jeżeli podnosicie nam cła, to my robimy to samo.
0: Tak jest, choć oczywiście Carney tutaj i też dlatego wygrał wybory, bo był antytrumpem nie tylko jest antytrumpem w sensie polityki, jaką prowadzi, ale też w sensie wizerunku. To jest jednak polityk stonowany z takim rysem technokratycznym, z doświadczeniem ekonomicznym, który zdaje sobie oczywiście sprawę z tego, że prowadzenie polityki eskalującej napięcia bez końca terminowo Kanadzie się zapewne nie opłaci, bo Stany Zjednoczone zawsze będą miały silniejsze, mocniejsze narzędzia do kuczenia Kanadzie niż Kanada Stanom Zjednoczonym. Ta polityka, którą on prowadzi, jest polityką, tu nie ma inicjatywy kanadyjskiej, prawda? Aczkolwiek ona już troszkę przybiera skalę, tak jak pan zauważył, oko za oko, ząb za ząb, czy dolar za dolar, stawka za stawkę. Za każdy grosz my nałożymy swoje cła. I teraz dlaczego to robi Mark Carney? Pierwsza rzecz to jest pewnie presja społeczna i polityczna, którą na pewno odczuwa w swoim kraju. Nastroje, powiem wrogie wobec USA, to nie będzie to dalekie od społeczne, są bardzo silne. Tak silne jak nigdy jeszcze dotąd nie były, więc to jest jeden z powodów. W państwie demokratycznym nieliczenie się z bardzo wyrazistą opinią zdecydowanej większości społeczeństwa długoterminowo oczywiście prowadzi do spadku popularności i utraty władzy, a choćby po sondażach tuż po fiasku tych negocjacji widać, jak silne poparcie w społeczeństwie kanadyjskim ma taka twarda pozycja wobec Stanów Zjednoczonych. Ponad 3/4 Kanadyjczyków poparło zerwanie tych negocjacji przez Marka Carneya i większość zdecydowana uważa, że zachował się tutaj jak silny, poważny polityk. A w momencie, kiedy te negocjacje były prowadzone i do mediów wyciekały pewne szczegóły potencjalnych ustaleń, między innymi takie, że Kanada godziła się na obniżoną stawkę celną na eksport swoich produktów do Stanów Zjednoczonych, podczas gdy Amerykanie by taką stawką nie byli objęci, to wywoływało coraz to bardziej rosnącą krytykę w Kanadzie, łącznie z taką frazą, która się przewijała i której autorem sam Mark Carney jest, że brak porozumienia jest lepszy niż złe porozumienie, więc trochę wytykano Carneyowi jakby autorstwo tej frazy i to, że nie do końca może te negocjacje idą po linii tego, co zapowiadał Mark Carney. To jest też oczywiście nie tylko presja społeczna, ale też presja polityczna w większości premierów kanadyjskich prowincji. Kanada jest federacją i to dużo bardziej zdecentralizowaną niż Stany Zjednoczone. Widzimy, bo to widać teraz w mediach też, jak ostre napięcia są między premierem Ontario, tej najludniejszej prowincji Kanady, Dougiem Fordem, a Donaldem Trumpem, takimi atakami personalnymi, które eskalowały w ostatnich dniach. I zastanawiałem się, kiedy te negocjacje były prowadzone, jednym z takich punktów było, czy takich warunków zaporowych niemalże stawianych przez Amerykanów, było to, żeby alkohol amerykański powrócił na półki w sklepach kanadyjskich. Poza dwoma prowincjami władze prowincji jakby odgórnie zakazały sprzedaży alkoholu produkowanego w Stanach Zjednoczonych. Mark Carney jedyne, co mógł robić, to tak naprawdę prosić, apelować, dojść do porozumienia z władzami poszczególnych prowincji, bo jako premier rządu federalnego nie ma możliwości zmuszenia władz prowincji do tego rodzaju działań. Trzecia rzecz, być w tym wszystkim najważniejsza, o którą bardzo często się pomija wtedy, kiedy dyskutuje się o Kanadzie i o tym, jaki efekt polityka, a zwłaszcza retoryka Donalda Trumpa na Kanadę ma, to jak bardzo słowa Donalda Trumpa, ale też i konkretna polityka właśnie, ta celna, te taryfy celne, a zwłaszcza uzasadnienie wprowadzania, jaką to odgrywa rolę w, można by dzisiaj powiedzieć, nawet kształtowaniu tożsamości kanadyjskiej, ale godzeniu w godność kanadyjską, bo i w pierwszej kadencji, i teraz Donald Trump uzasadniał wprowadzenie cła na Kanadę albo tym, że Kanada jest nieuczciwym graczem w handlu międzynarodowym, zwłaszcza w handlu dwustronnym ze Stanami Zjednoczonymi, albo że jest jakimś tworem subsydiarnym, surogatem państwowości, którym rządzi gubernator i trochę jakby trawestował tą słynną kwestię serialu South Park, czy Kanada to w ogóle jest jakiś kraj. I to wszystko, ten atak na suwerenność kanadyjską, ale też atak na reputację Kanady jako uczciwego partnera od dekad promującego wolny handel na arenie międzynarodowej. To są kwestie bardzo głęboko tożsamościowe dla Kanadyjczyków. Niewiele jest takich rzeczy, które całe społeczeństwo kanadyjskie łączą. Swego czasu nawet premier Justin Trudeau, a jak jeszcze był na tym stanowisku, powiedział, że Kanada jest państwem postnarodowym. Tak naprawdę to szacunek do prawa człowieka, generalnie do prawa, tolerancja, otwartość, dążenie do pokoju. To są te rzeczy, które spajają kanadyjskie społeczeństwo, więc nie jakieś kulturowe wartości, czy nawet historyczne, bo wiele grup w Kanadzie ma zupełnie różne interpretacje historii tego kraju. Frankofoni, mieszkańcy rdzenni, anglofoni, imigranci. A teraz tutaj widzimy jakby taki element łączący to społeczeństwo, które znalazło się w takiej twierdzy i są atakowani i przypisywana jest im łatka, której nie akceptują i wydaje się Kanadyjczykom, że przez cały powojenny okres funkcjonowania Kanady na arenie międzynarodowej Kanada właśnie dowodziła, że jest czymś innym niż to, o czym mówi Donald Trump, bo jak spojrzymy sobie na liczbę porozumień wolnohandlowych między Kanadą a różnymi innymi państwami, to jest jedna z większych ilości takich porozumień na świecie. Sam Mark Carney, oczywiście trochę zmotywowany, nawet bardzo zmotywowany przez politykę Donalda Trumpa, prawie 1/4 swojego okresu dotychczasowego premierowania spędził na podróżach zagranicznych, między innymi po to, żeby dochodzić do porozumień wolnohandlowych, czy otwierać inne rynki na kanadyjskie produkty. Unia Europejska jest tutaj dobrym przykładem. Więc jest też ta kwestia tożsamościowo godnościowa, która często wymyka się wtedy, kiedy spoglądamy na politykę Donalda Trumpa i relacje kanadyjsko-amerykańskie tylko z perspektywy rachunku ekonomicznego.
1: Ale to jest też tak, że te negocjacje, które teraz się toczyły, my oczywiście nie znamy ich szczegółów, ale one były dość zaskakujące w tym, co przedstawiał zwłaszcza Carney, prawda? Dlaczego on, jak on tłumaczył ten swój gest oporu wobec Stanów Zjednoczonych, pewnego buntu, pewnego zaznaczenia własnej odrębności. Otóż on mówił, że to były takie trzy grupy amerykańskich działań. Po pierwsze, ograniczenie ulg taryfowych na samochody i ciężarówki kanadyjskie. Po drugie, ograniczenie prawa, i to jest bardzo istotne, Kanady do zawierania umów handlowych i umów celnych z innymi krajami, czyli jakby najpierw Trump doprowadził do tego, że Kanada się poczuła zagrożona w relacjach handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, dekomponował naftę, która bardzo silnie wiązała te gospodarki i te kraje, także politycznie, zaczął uderzać w NATO, czyli zrobił po prostu bałagan. A następnie, kiedy Kanada, bo to jest prawda, że Kanada się zaczęła rozglądać po świecie, z kim tu można działać i też mam wrażenie, że nastąpiło pewne zbliżenie z Europą, z Unią Europejską.
0: Tak, tak.
1: To nagle Donald Trump wyskakuje z kolejną presją, z kolejnymi rządami, wyciąga kolejnego gnata z kabury i mówi to teraz, macie jeszcze nam obiecać, że nie będziecie jakby dywersyfikować swojego handlu i że dacie nam preferencyjny dostęp do swoich właśnie minerałów rzadkich. I jeszcze tam się ponoć pojawiły, co już jest w ogóle absurdem, jakieś tematy odnośnie ochrony języka francuskiego i kultury w Kanadzie. To już jest totalne nadużycie, czyli po prostu absurd. I w sumie, jakby gdyby to była prawda, to trzeba powiedzieć, ja nie wiem, czy takie słowo w ogóle w relacjach międzynarodowych kiedykolwiek jest używane, to jest język dyplomacji, ale to już jest chamstwo, jeżeli ktoś zaczyna mieszać się w sprawy mniejszości kulturowej danego kraju, która naprawdę nie wpływa na relacje handlowe w żaden sposób i na relacje polityczne.
0: Oczywiście ja się z panem redaktorem zgodzę, jeśli chodzi o tę ocenę poziomu amerykańskiej dyplomacji w ostatnich miesiącach zwłaszcza, ale tak naprawdę w ostatnich latach za kadencji Donalda Trumpa i tej pierwszej i obecnej odnotowujemy taki spektakularny upadek amerykańskiej dyplomacji. Jest w tym też wątek kanadyjski, bo oprócz tych rzeczy, o których rozmawiamy, to jest też petycja, którą podpisało już 250 000 Kanadyjczyków do Parlamentu Kanady, żeby ambasadora Stanów Zjednoczonych w Kanadzie, Pita Hextra, uznać za osobę, za personę non grata. Zarzuca się mu między innymi to, że normalizuje publicznie tę aneksjonistyczną retorykę Donalda Trumpa o przyłączeniu Kanady do Stanów Zjednoczonych, ale też pamiętajmy, że w Kanadzie mamy do czynienia przynajmniej z dwoma separatyzmami, jeden w Quebecu, na które akurat Donald Trump i jego administracja nie ma żadnego wpływu, bo separatyści quebeccy są na ideologicznych antypodach. Jeśli chodzi o to, co sobą prezentują politycznie w odniesieniu do republikanów, zwłaszcza pod przywództwem Donalda Trumpa. Teraz w październiku będzie organizowane też referendum na temat rozpoczęcia negocjacji z rządem Kanady o oddzieleniu się Alberty. Jest takie sensu stricte referendum separatystyczne i między innymi pretensje do ambasadora i polityków amerykańskich są takie, że spotykali się z tymi separatystami i w jakiś sposób konsultowali z nimi pewne ruchy, a więc, że ingerują w wewnętrzną sprawę Kanady, która też dotyczy integralności terytorialnej i politycznej tego państwa. Jeśli chodzi zaś o samo fiasko, to tak jak pan powiedział, to premier Carney wprost oskarżył administrację amerykańską o to, że dokonała w ostatniej chwili radykalnej zmiany stanowiska w ostatnich minutach tych rozmów i że warunki Białego Domu, nie znamy ich szczegółów, opozycja kanadyjska się domaga ich ujawnienia, znaczy całego tekstu tego negocjowanego porozumienia. Ottawa uznała te warunki za nieuczciwe, przeczące ekonomii, podważające jakąkolwiek wiarygodność porozumienia. Tak naprawdę oskarżyła Stany Zjednoczone o dyktat taryfowy, bo jeśli Waszyngton domaga się, aby Ottawa dostosowywała swoje cła wobec innych państw amerykańskich, jeśli oczywiście to, o czym pisze prasa i mówił Mark Carney, jest prawdą, no to jest ingerencja w suwerenność Kanady. Sam Mark Carney powiedział, że Kanadyjczycy będą gotowi wrócić do stołu negocjacyjnego wtedy, kiedy się stosunek Amerykanów zmieni i będą traktować Kanadę po partnersku, a nie jako podmiot podporządkowany. Padły rzeczywiście też te kwestie tożsamościowe i kulturowe, w tym ochrona języka francuskiego. Dzisiaj to zdementował, widziałem rano, Donald Trump i po części mu pewnie wierzę. Wydaje mi się, że to troszeczkę Mark Carney wykorzystał politycznie. To, o co zapewne chodziło, to, że Amerykanie wysuwali żądania zniesienia przepisów, które chronią kanadyjską, w tym też francuskojęzyczną kulturę w sieci. To wcześniej dotyczyło programów telewizyjnych i programów radiowych. One musiały zawierać odpowiedni wskaźnik tego tak zwanego Canadian content, czyli zawartości kanadyjskiej. Później to zostało rozszerzone do platform. Ale pewnie, żeby wzmocnić ten przekaz swój w Quebecu, Mark Carney odwołał się tutaj sensu stricte do ochrony języka francuskiego, więc tutaj dostrzegam.
1: Czyli rozumiem, że
0: jakiś taki mały cel polityczny samego Carneya, który,
1: jasne,
0: który
1: ale
0: do tego się odwołał.
1: Ale jeśli dobrze rozumiem, że to mogło chodzić po prostu o, nie wiem, jakieś ograniczone pole ekspansji nadawców amerykańskich na terytorium Kanady, tak? Że to jakby tu by pan upatrywał tego zwarcia?
0: Tak, ale też wiemy, że pojemność tych platform, a zwłaszcza możliwość obejrzenia tego, co tam jest przez widzów, jest ograniczona, więc wtedy, kiedy te platformy streamingowe na mocy prawodawstwa kanadyjskiego są zmuszone do promowania lokalnych produkcji, to wtedy też nie promują produkcji amerykańskich, generuje to dodatkowe. Amerykanie oczywiście każdego tego rodzaju protekcję kulturową podpinają pod naruszanie wolności gospodarczej, zresztą nie tylko za administracji Trumpa, więc podejrzewam, że o to tutaj chodziło. A że to też obejmuje tę część kultury kanadyjskiej, która jest francuskojęzyczna, quebecka, to Mark Carney jakby podpiął to pod ochronę języka francuskiego i tak to zaprezentował opinii publicznej. Takich bym tutaj upatrywał powodów.
1: I jak pan sądzi, czym to się może skończyć, bo te ograniczenia celne, cała ta impreza ma właściwie wybuchnąć we wrześniu. I teraz pytanie, co się wtedy stanie? To znaczy, ja rozumiem, że to wywoła kryzys gospodarczy na pewno w Kanadzie, ale czy wywoła też kryzys gospodarczy w Stanach? To znaczy, bardzo mnie ciekawi, co tu się dalej wydarzy.
0: To jest tak, jak mówiłem, relacje nie są tutaj proporcjonalne, więc Stany Zjednoczone są 8-9-krotnie większym państwem demograficznie i to się przekłada też na produkt krajowy brutto. Stany Zjednoczone nie wysyłają 3/4 swoich towarów, które eksportują do jednego państwa, do Kanady. Tu Kanada tak robi, jeśli teraz już ten odsetek jest trochę mniejszy, więc siłą rzeczy będzie to bardzo bolesne dla Kanady. Kanadyjska polityka obecnie, jak patrzę na reakcje czołowych polityków kanadyjskich, to jest trochę jak z serialu, taki standard z serialu policyjnego. Jest dobry policjant, to jest Mark Carney, premier stonowany, technokratyczny, i to jest Doug Ford, premier najludniejszej prowincji Ontario, który jest tym złym policjantem, nie hamuje się retorycznie, łącznie z personalnymi atakami na Donalda Trumpa, ale też nawołuje do tego, żeby Amerykanów ukarać, to znaczy ograniczyć albo w ogóle przestać eksportować energię elektryczną do Stanów Zjednoczonych, ograniczyć eksport tych surowców strategicznych, uranu, kobaltu. Nie wydaje mi się, żeby Kanada chciała iść w tym kierunku. Po pierwsze dlatego, że Amerykanie też mają dodatkowe narzędzia, którymi mogliby odpowiedzieć. Rozmawialiśmy choćby o tej współpracy militarnej, sojuszach militarnych, polityce bezpieczeństwa, ale tego rodzaju reakcja, ona byłaby już nie tylko odpowiedzią proporcjonalną na to, co Stany Zjednoczone zrobiły, ale jakąś taką własną inicjatywą eskalującą konflikt. Na doktryna gospodarcza Marka Carneya zakłada między innymi to, że Kanada ma wizerunek państwa, który jest stabilnym, wiarygodnym partnerem handlowym i dostawcą surowców energetycznych. I gdyby Kanadyjczycy chcieli tak mocno eskalować ten spór i rzeczywiście uderzyć w Stany Zjednoczone tam, gdzie by ich to zabolało, bo na pewno na rynku energetycznym amerykańskim odnotowano by ważne, że Kanada przestała ten prąd czy surowce energetyczne importować, bądź to w jakikolwiek sposób ograniczać, ale to by też mogło podważyć i wizerunek Kanady wśród inwestorów, ale też wśród innych partnerów międzynarodowych, których Kanada chce pozyskać, bo ta polityka dywersyfikacji handlowej polega między innymi na tym, że Kanada chce zaistnieć na rynku surowców energetycznych poza Stanami Zjednoczonymi, między innymi w Europie. Inna rzecz, czy może tego dokonać, bo na razie ta infrastruktura przez lata powiązań gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi ma bardziej układ południkowy niż równoleżnikowy, bym powiedział, czyli to nie jest infrastruktura, która przesyła ropę i gaz na wybrzeże Kanady z interioru, z prowincji Alberta, tak żeby mogła być ona przez gazoporty, ropoporty eksportowana gdzie indziej, tylko przesyłają głównie do Stanów Zjednoczonych, między innymi do rafinerii w Stanach Zjednoczonych, gdzie dopiero te surowce są obrabiane i są gotowe do eksportu. I tutaj, zważywszy na to, że Kanada też ma bardzo ograniczone możliwości uzdatniania ropy w swoim własnym kraju i korzysta z rafinerii amerykańskich, choćby też dlatego, wydaje mi się, że nie będzie chciała eskalować tego sporu aż tak bardzo. Natomiast to, co na pewno będzie kontynuowane, to jest ten kierunek polityki, który zaznaczył premier Mark Carney w Davos na początku tego roku, czyli reorientacja kanadyjskiej polityki z takiego naiwnego idealizmu, w ramach którego wyobrażamy sobie, że Stany Zjednoczone zawsze będą stabilnym sojusznikiem przestrzegającym reguł w taki pragmatyczny realizm, realpolitik, w którym jak się nie ma, co się lubi, to musi się pogodzić z tym, co jest. I w związku z tym make Canada great dzisiaj, to great again, to jest dywersyfikacja handlu i dywersyfikacja partnerów. I to jest taki realizm, o ile w przypadku Justina Trudeau czy wcześniejszych rządów liberalnych można byłoby mówić o taki value-based realism, czyli taki realizm bazujący na wspólnocie wartości, na rozwoju handlu i współpracy z państwami, które myślą to samo, które łączy jakaś wspólna ideologia, które są państwami demokratycznymi, to o ile to u Carneya też jest priorytetem, to jednak widać też, że taki taktyczny pragmatyzm w tej doktrynie nowej Carneya jest bardzo mocno zaznaczony. To znaczy Mark Carney zdaje sobie sprawę z tego, że Kanada, aby zmniejszyć podatność na szantaż handlowy ze strony Stanów Zjednoczonych, aby zmniejszyć swoją zależność od handlu z Amerykanami, musi zawierać czasami bolesne, ale pragmatyczne transakcje nawet z trudnymi, nawet nie powiem partnerami czy rywalami. Przykładem jest choćby to, że w miarę udało się ustabilizować relacje z Chinami, a przecież tam było bardzo dużo afer, odblokowano eksport kanadyjskiego rzepaku za jakieś ograniczone kontyngenty na chińskie auta elektryczne. Podpisała Kanada porozumienie ograniczone, takie porozumienie handlowe z Indiami, które pozwoli Kanadyjczykom na eksport uranu chociażby do Indii. Więc to nie jest tylko współpraca z tymi, których z Kanadą łączą wartości, demokracja, ustrój, ale ze wszystkimi, którzy są gotowi przestrzegać reguł. I okazuje się, że dziś paradoksalnie bardziej stabilnym partnerem czy wiarygodnym, bardziej skłonnym do przestrzegania wspólnych reguł są Chiny, a nie Stany Zjednoczone. To nie jest tylko polityka Marka Carneya, która wzięła się z jakichś zimnych kalkulacji, ale ona też odzwierciedla, tu powiem niestety, nastroje społeczne, bo te ostatnie badania społeczne dotyczące wizerunku różnych państw w społeczeństwie kanadyjskim są dramatyczne dla Stanów Zjednoczonych. Znaczy dziś więcej Kanadyjczyków postrzega Stany Zjednoczone jako wroga i zagrożenie dla Kanady niż na przykład Chiny czy Indie. Pamiętajmy, że oba te państwa w jakiś sposób próbowały w całkiem niedawnej przeszłości ingerować w procesy polityczne i sprawy wewnętrzne Kanady. Nie są to państwa, które z Kanadą łączyłaby jakaś szeroka gama wspólnych wartości.
1: Tomasz Soroka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista do spraw Kanady, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
2: Za 4 minuty godzina 20, a po 20 po informacjach mikrofon TOK FM. Dziś, skoro pakt migracyjny wszedł już w życie w czerwcu, jak to zmienia sytuację obcokrajowców w Polsce? Trudniej o azyl, łatwiej o deportację, to mówimy o praktyce, a nie założeniach polityki migracyjnej. Pierwszy w historii protest cudzoziemców w naszym kraju wobec administracyjnej opieszałości. Tego dotychczas nie było. I zmiany Polska wprowadziła dotyczące wjazdu, podejmowania pracy przez obywateli trzech państw: Wenezueli, Gruzji oraz Kolumbii. To tylko ostatnie kilka tygodni, że nie wspomnę o wypowiedziach Mateusza Morawieckiego, który chce stworzyć kartę migranta i konto migranta. Na wszystkie Państwa pytania, wątpliwości dzisiaj odpowiadać będą nasze ekspertki. Agnieszka Kosowicz z Polskiego Forum Migracyjnego, Mirosława Kerek z Ukraińskiego Domu i Karolina Żukowska, pełnomocnik w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z inicjatywy Głos Migranta. Po godzinie 20 proszę dzwonić i pytać pod numer 22 44 044.
3: Reklama.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: nowej polityce. Polska w promocji. Awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Jak nas widzą inni, a jak my siebie. A także kult Karola Nawrockiego. Dzieci uzależnione od kosmetyków. Oszustwa matrymonialne. Antyszczepionkowi szarlatani. Żabka sprzedana. Nowa polityka już w sprzedaży. Także na polityka.pl.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
12: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, donosi Bloomberg. Jednocześnie na Kremlu przybywa zwolenników użycia taktycznej broni atomowej. Nie żyje Tim Curry, ceniony aktor charakterystyczny, zmarł w wieku 80 lat. Polskim kibicom została już tylko jedna tenisistka w kwalifikacjach do wielkoszlemowego US Open. Między innymi o tym w informacjach sportowych. Minęła 20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie, poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na własne kontakty w otoczeniu Kremla. W ocenie agencji dotychczasowe działania USA mające na celu zakończenie konfliktu okazały się być porażką, a uwaga amerykańskiego prezydenta jest obecnie skoncentrowana na wojnie z Iranem. Strona rosyjska ma oczekiwać na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, ale szanse na przełom są oceniane jako bardzo niskie. Według rozmówców Bloomberga w ostatnim czasie w rosyjskiej administracji miała też wzrosnąć liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie. Mimo tego zachodni eksperci oceniają prawdopodobieństwo takiego kroku jako niewielkie. Ponadto przed negatywnymi skutkami użycia broni tego typu ostrzegli Moskwę, jej kluczowi partnerzy Chiny i Indie. A w przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i premierem Indii Narendrą Modi. Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji to tylko część umiejętności, jakie mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, mówiła w TOK FM rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
15: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze Straży Pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
14: Szkolenia będą organizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Nie żyje aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w kultowym musicalu Rocky Horror Picture Show, w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, a także w pierwszej ekranizacji powieści Stephena Kinga To. Nie jest znana przyczyna śmierci urodzonego w Wielkiej Brytanii aktora. Curry, który w 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim, zmarł w swoim domu w Los Angeles. Jak podkreśliła agencja Associated Press, Tim Curry był aktorem charakterystycznym, który stworzył na scenie i ekranie całą galerię niezwykle barwnych i szalonych, często czarnych charakterów. Był znany z wyrafinowanego, nieco ironicznego poczucia humoru, plastycznej twarzy i niezwykłego talentu do operowania głosem. Aktor otrzymał 3 nominacje do nagrody Tony za rolę w produkcjach Spamalot, Mój ulubiony rok i Amadeusz oraz nominację do nagrody Emmy w 1994 roku. W 2015 roku podczas rozdania nagród teatralnych Tony został wyróżniony za całokształt twórczości. Tim Curry miał 80 lat. Kolejne informacje w TOK FM o 21:00, a teraz czas na informacje sportowe.

0: Przemysław Pozowski, dobry wieczór. Nie ma jak dobry suspens przed ważnymi informacjami sportowymi, chociaż niezbyt dobrymi dla polskich kibiców tenisa, bo Linda Klimowiczowa odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego US Open. Polska tenisistka przegrała w Nowym Jorku z Holenderką Anouk Kovermans 3-6-5-7. Na placu boju pozostała więc jedynie Martyna Kubka, która mecz drugiej rundy z Hiszpanką Mariną Bassols rozegra jeszcze dziś. Turniej główny w Nowym Jorku rozpocznie się w niedzielę. Zagra w nim m.in. Iga Świątek. Dziś poznamy pełen skład fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Batalia toczy się o ostatnie 4 bilety do Champions League. Wczoraj przepustkę uzyskał Sabah Baku, gdzie gra Tymoteusz Puchacz. A więcej o tym, co dziś na europejskich boiskach, teraz Błażej Kulesza.
1: Emocji nie zabraknie, bo w pierwszych meczach padły same remisy. Najciekawiej będzie w Lyonie. Tam Olimpik powalczy z Fenerbahce. Presja na drużynę jest olbrzymia, mówi trener francuskiego zespołu Paulo Fonseca. Jesteśmy bardzo zmotywowani. Myślę, że to normalne. To ważne moment dla nas i dla klubu, ale jesteśmy także świadomi jakości przeciwnika. Tureccy pogromcy Górnika Zabrze jednak nigdy z Olimpikiem nie wygrali. W dwóch ostatnich meczach padły remisy, dlatego goście będą chcieli wygrać za wszelką cenę, mówi napastnik Lyonu Luis Openda. Wszyscy chcą zagrać w Lidze Mistrzów. Myślę, że chcą to zobaczyć w Lyonie w tym roku nie tylko zawodnicy i klub, ale także kibice i mieszkańcy miasta. Najwięcej przedstawicieli w fazie ligowej będą i tak mieć Anglicy oraz Hiszpanie, po 5 zespołów. 4 miejsca przypadną Włochom i Niemcom i być może Francuzom. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: A w pozostałych meczach dzisiaj AEK Ateny zagra z Lewskim Sofia, Celje ze Slavanem Bratysława, Viking Stavanger z Dinamem Zagrzeb. Wszystkie mecze o 21:00. Matthew Brennan wygrał 5. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedzał swojego rodaka Primoża Roglicza o 3 minuty i 21 sekund. W sporcie teraz to wszystko. Za chwilę pogoda.
2: Noc bezchmurna lub z małym zachmurzeniem, jedynie na krańcach południowych i północno-wschodnich miejscami zachmurzenie umiarkowane i duże. Na południu słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach w nocy od 8 do 11 stopni. Jutro dzień z małym zachmurzeniem, więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy też przelotny deszcz. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: 6 minut po godzinie 20. Słuchamy Radia TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dziś wersja ekspercka. Mamy troje ekspertek. Znaczy mamy, mówimy jako radio. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Maciej Stępurski, który przygotował i wydawać będzie dzisiejszy program. A w studiu Agnieszka Kosłowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Mirosława Keryk, prezeska Fundacji Ukraiński Dom. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
4: A łączymy się z panią Karoliną Żukowską, pełnomocniczką w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z inicjatywy Głos Migranta. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór Państwu.
4: Przypomnę słuchaczom i słuchaczkom, że zasada programu jest taka, że Państwo się do nas zgłaszają, dzwoniąc pod numer 22 44 044 i zadają pytania nasze ekspertki. Jeśli nie są w stanie bezpośrednio odpowiedzieć na te pytania, to przynajmniej wiedzą, kto mógłby odpowiedzieć albo gdzie szukać tych odpowiedzi. Jeśli oczywiście na jakieś pytanie jest odpowiedź, bo podejrzewam, że dziś Państwo będą też dzwonili z takimi rzeczami, na które nie ma po prostu odpowiedzi, bo sytuacja jest ekstremalnie skomplikowana i się zmienia. Mamy do czynienia z procesem. Procesem, który następuje bardzo szybko. W historii naszego społeczeństwa nie mieliśmy w zasadzie tego rodzaju procesu. Chodzi o to, że duża część mieszkańców naszego kraju to cudzoziemcy, obcokrajowcy, migranci. Niektórzy żyją, pracują tu w Polsce już bardzo, bardzo długo, niektórzy krócej, a mierzymy się z różnego rodzaju wyzwaniami i też tak naprawdę z dyskusją, w jaki sposób my w polskim społeczeństwie, ale też w polskim państwie, bo od tego zaczniemy dzisiejszą rozmowę, radzimy sobie z tymi, albo i nie radzimy sobie z tymi wyzwaniami. Zacznę od rzeczy, która jest o tyle spektakularna, że w zasadzie mieliśmy w poniedziałek pierwszy w Polsce protest obcokrajowców tego rodzaju. Ja próbowałem wcześniej znaleźć podobne manifestacje i chyba ich nie znalazłem. Otóż protest, proszę Państwa, w największym skrócie dotyczył opieszałości urzędniczej, tak bym to określił. Ale właśnie dzięki temu, że z nami jest pani Karolina Żukowska z inicjatywy Głos Migranta, to poproszę panią, żeby pani w skrócie powiedziała, jak doszło do tego, że osoby, które są trochę, można powiedzieć, ofiarami tej opieszałości działalności urzędniczej, zorganizowały taki protest i dlaczego w tym miejscu, a nie w innym? Proszę nam opowiedzieć, od czego to się wszystko zaczęło. Karolina Żukowska.
7: I jasne. Myślę, że cała inicjatywa rozpoczęła się od tego, że osoby, które są organizatorami tego protestu, tak jak pan wspomniał, są też ofiarami systemu, bo tak musimy o tym mówić głośno. Są to osoby, które od lat oczekują na wydanie decyzji w ich sprawach o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy. Są organizatorami protestu była grupa młodych aktywistów, nazwijmy ich tutaj, na potrzeby tej audycji, którzy zebrali na drodze dostępu do informacji publicznej mnóstwo statystyk i mnóstwo danych dotyczących tego, w jakiej kondycji obecnie jest polska administracja. Panowie zebrali dane, które dotyczą nie tylko urzędów wojewódzkich, które są organem stricte odpowiedzialnym za wydawanie zezwoleń na pobyt czasowy, ale zebrali także dane dotyczące postępowań związanych ze wpływającymi skargami do sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. I na skutek zebrania danych okazało się, że w tym momencie już docieramy do punktu absurdu, jakim jest przewlekłość tych postępowań.
4: A my mówimy o sytuacjach, kiedy osoba występuje o pobyt czasowy, składa taki wniosek i do niedawna urzędnicy mieli, z tego co rozumiem, bardzo określony czas na rozpatrzenie tego wniosku. To nie jest tak, że jak rozumiem, urzędniczka mieli obowiązek w jakimś czasie się wyrobić, tak?
7: Panie redaktorze, zgodnie z obowiązującym od już dziesiątek lat w Polsce prawem administracyjnym, urzędy na taki wniosek powinny wydać określoną decyzję w terminie do 60 dni. Natomiast już od momentu pandemii związanej z koronawirusem, czyli już od marca 2020 roku, urzędy zmierzyły się z przewlekłością w tych postępowaniach, co oznacza tyle, że te decyzje nie są wydawane w trakcie tych przepisowych 60 dni. Mhm. Natomiast później, już w trakcie trwającej pandemii, zmierzyliśmy się z jeszcze jedną trudnością, my, w sensie państwo polskie, jak i cały świat, mianowicie konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Wówczas Polska przyjęła wielu uchodźców z Ukrainy i wtedy też państwo polskie zaproponowało zestaw specjalnych rozwiązań prawnych, które miały być odpowiedzią na zwiększoną liczbę właśnie wniosków pobytowych. I teraz, jeżeli przypomnimy sobie dobrze wszyscy, konflikt zbrojny rozpoczął się oficjalnie w lutym 2022 roku. Wtedy też władza ustawodawcza zaproponowała ustawę specjalną, tak ją tutaj w skrócie nazwijmy, która dała naszym organom możliwość zawieszenia biegu tych terminów, co oznacza tyle, że ten 60-dniowy termin nie musiał zostać zachowany.
4: A co było intencją tej zmiany? To świadomość tego, że my logistycznie nie jesteśmy w stanie po prostu, nasza administracja, obrobić się z tymi wszystkimi wnioskami? Czy to była intencja?
7: To jest trudne pytanie. Ja też chciałabym wiedzieć, jaka była intencja. Natomiast myślę, że zgodnie z przekazami medialnymi, intencja była taka, że spodziewamy się napływu kilkuset tysięcy więcej wniosków, wobec czego pewnym obciążeniem organów tymi wnioskami, tą, mówiąc kolokwialnie, papierologią. Tylko, panie redaktorze, to miały być tymczasowe rozwiązania w związku z sytuacją nagłą, trudną. Tymczasem jesteśmy już 4,5 roku później, a te rozwiązania specjalne w dalszym ciągu funkcjonują dokładnie w taki sam sposób. Co więcej, zawieszenie biegu tych terminów nie dotyczy wyłącznie obywateli Ukrainy, ale wszystkich cudzoziemców mieszkających w Polsce. I ważnym byłoby tutaj poruszenie tematu, co ten specjalny zapis w prawie, czym on skutkuje. Bo de facto trochę to, proszę pana, wygląda tak, że ustawodawca, zamiast naprawić źle funkcjonujący zegar, de facto wyłączył stoper. I pomijając intencje, bo oczywiście rozumiem, że intencją miało być to, żeby te urzędy jednak były w stanie przeprocedować kilkaset tysięcy wniosków więcej. Natomiast 4,5 roku później okazuje się, że żadne z tych postępowań nie przyspieszyło się nawet o jeden dzień. I ostatecznie konsekwencją wprowadzenia może nie tyle wprowadzenia, konsekwencją podtrzymywania tej ustawy specjalnej jest to, że obecnie postępowania trwają 2, 3, 7 lat, a ludzkie życia są stand-by. Konsekwencją jest to, że...
4: Ale wie pani co, o tym za moment będziemy w szczegółach rozmawiali, bo ja będę dopytał, pewnie słuchacze i słuchaczki też będą mieli pytania co do tego, ale ja muszę zapytać, bo jak rozumiem i tutaj znajdujemy się w poniedziałek na demonstracji przed Urzędem Marszałkowskim, gdzie osoby żądają uchylenia artykułu 100d ustawy, właśnie tej ustawy, o której pani mówiła, to jest ten artykuł, który mówi o tym, że jak pani powiedziała, to że stoper wyłączamy, tak, że przez ten zegar popsuty, a my stoper wyłączamy, czyli powrotu de facto, czyli ten, jak ten postulat można by w skrócie czytelnie wyjaśnić? Chodzi o to, żeby powrócić do tego stanu prawnego sprzed specustawy w tej kwestii, tak?
7: Dokładnie tak, panie redaktorze, lub zaproponować jakiekolwiek inne rozwiązania, bo o ile oczywiście sami cudzoziemcy mierzą się z tymi trudnościami, ale odnoszę wrażenie, też byłam na tym proteście, odnoszę wrażenie, że cudzoziemcy również starają się rozumieć sytuację wyjątkową, jakim jest napływ tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy, wobec czego postulatach samych cudzoziemców możemy przeczytać na stronie tużyjemy.pl, która jest znowu oddolną inicjatywą organizatorów protestu. Jest takich postulatów łącznie 16. Czy my chcemy powrotu do poprzedniego stanu rzeczy prawnego? To byłby absolutnie wręcz idealny scenariusz, w których to urzędy wydają w ciągu 60 dni należne decyzje. Natomiast myślę, że te oczekiwania są mimo wszystko realistyczne i cudzoziemcy często oczekują pewnej przewidywalności tych postępowań, bo w tym momencie są one zupełnie nieprzewidywalne zarówno dla cudzoziemców, jak i ich pracodawców.
4: A jeszcze z ciekawości muszę zapytać o jedną rzecz. Czy na tej poniedziałkowej demonstracji byli reprezentanci jednej narodowości, z jednego kraju, to byli cudzoziemcy, obcokrajowcy, czy z różnych? Jak to wyglądało?
7: To byli przedstawiciele totalnie różnych nacji. Można tam było usłyszeć bardzo różne języki. Ja sama spotkałam obywateli Meksyku, obywateli Ukrainy, obywateli Białorusi, obywateli Indii, Pakistanu. Bardzo, bardzo różne osoby. Wobec czego tutaj ta nacja, ta narodowość nie do końca już ma znaczenie, bo ten problem niestety dotyczy wszystkich cudzoziemców.
4: Zatrzymajmy się tutaj na chwilę i poproszę Mirosławę Kerek, prezeskę Fundacji Ukraiński Dom. Z pani perspektywy, kiedy pani słyszy, a pani nawet u nas w radiu wielokrotnie o tym mówiła, o sytuacji, kiedy te podstawowe funkcje życiowe w społeczeństwie są niemożliwe do zrealizowania z tego względu, no że właśnie to zezwolenie na pobyt czasowy nie zostało wydane pomimo upływu czasu, to dla pani to, gdyby pani miała podać przykłady tak, żeby słuchacze i słuchaczki mogli zrozumieć, o jakiego rodzaju problemach my mówimy.
5: Tak, dziękuję za podjęcie tematu. Ja tylko chciałam może taką dygresję. My kiedyś, chyba z 15 lat temu, robiliśmy taki happening pod urzędem Wydziałem do Spraw Cudzoziemców. Nowy rok, spotykamy Sylwestra pod urzędem w kontekście właśnie problemów z wydawaniem decyzji. Przyszliśmy tam ubrani z choinkami, świętowaliśmy, piliśmy szampana, bo też było wtedy też ta praktyka niestety niedotrzymywania tej właśnie kodeksu postępowania administracyjnego była.
4: I wtedy to było stosowano... 15 lat temu, tak?
5: Tak, jak ja nie
4: czyli
5: pamiętam.
4: Oznacza, że nasze państwo systemowo ma z tym problem, skoro 15 lat
5: temu. No to jest długi, systemowy i często to był problem właśnie niedofinansowania tych urzędów, też zbyt małej liczby pracowników i też te wynagrodzenie pracowników zazwyczaj są tak niskie, że nie jest to konkurencyjna praca, a jest dosyć stresująca. Dlatego, że tutaj ludzie przychodzą z różnymi problemami i to może być...
4: Ale z drugiej strony.
5: Tak, a z drugiej strony wracając do drugiej strony, tak. Wracając do drugiej strony, no to są, jak sobie wyobrazić życie, kiedy idziesz do pracy, szukasz pracy, znajdujesz pracę i nie możesz jej podjąć, dlatego że na przykład nie masz decyzji. Albo nawet jeżeli podejmiesz, to też na ryzyko, bo nie wiadomo, czy dostaniesz pozytywną, niepozytywną decyzję i wtedy pracujesz na pół legalnie, no albo nielegalnie w ogóle. Na przykład też są sytuacje, to są nasi klienci, moi przyjaciele, kiedy złożyli dokumenty, mają pracę, już się kontrakt, już umowa o pracy im się kończy, oni jeszcze nie mają decyzji i nie mogą w tym czasie, a kiedy czekają, nie mogą nigdzie wyjechać. A jeśli praca się wiąże na przykład z wyjazdami służbowymi, nie mogą wyjechać poza granice kraju, bo wtedy musieliby robić czy wizy, czy innego rodzaju dokumenty, albo na przykład czekają, kiedy urząd wezwie do oddania odcisków palców, albo do uzupełnienia dokumentów, to też nie mogą wyjechać. A i też to dotyczy, jakby, ponieważ reprezentuję ukraińską organizację, dotyczy też ukraińskich obywateli, bo nie wszyscy i połowa ukraińskich obywateli tutaj to są osoby, które są nie z tytułu uchodźstwa, ale na przykład pracują, mają tutaj rodzinę, albo mają rodzinę w Ukrainie. I my jesteśmy w sytuacji wojny i też to dotyczy ich, bo różne sytuacje dzieją się w Ukrainie. Muszą wyjechać na przykład w związku z, nie wiem, że rodzice chorują, aha, lub jeszcze inne rzeczy i faktycznie nie mogą wyjechać, bo wtedy będą mieć problemy z powrotem, będą musieli wyrobić wizę i dużo ludzi po prostu czeka i jest unieruchomiona. Jest to też problem pracodawców, dlatego że oni potrzebują pracownika.

0: event stricte skierowany do pracodawców. Natomiast, panie redaktorze, to nie jest tak, że ja byłam na proteście i teraz wydaje mi się, że wszystko wiem, bo posłuchałam postulatów protestujących. Od prawie 10 lat zajmuję się legalizacją pobytu i pracy. Pracuję zarówno z samymi cudzoziemcami, jak i ich pracodawcami. I codziennie spotykam się co najmniej z 2 lub 3 osobami lub właśnie pracodawcami, wobec czego skala, o której tutaj mówimy, to nie jest kwestia 150 osób będących na proteście. Mówimy tutaj o milionie osób cudzoziemskich przebywających w Polsce i myślę, że setkach pracodawców, którzy się mierzą z tą trudnością.
1: Tak, tak. Ja tylko o tym wspomniałem i o to pani zapytałem. Świetnie, że pani pokazuje ten wątek, dlatego że rysuje się pewnie w umyśle kogoś, kto nas słucha, taki swoisty sojusz, że niestety z powodu problemu, który dotyka nie tylko te osoby, ale też również na przykład osoby, które zatrudniają takie osoby.
2: Mogę dodać.
1: Tak, tak. Proszę powiedzieć, bo tylko chciałem zauważyć, że my mamy jeszcze jeden wątek, do którego musimy wrócić, a mianowicie ta sytuacja po części, proszę się odnieść do tego, co powiem, bo to jednak twarda teza, trochę pośrednio, ale jednak wpycha niektóre osoby w szarą strefę. Przynajmniej ja znam takie sytuacje, kiedy osoby bez wydanego, czekające na zezwolenie na pobyt czasowy, potrzebujące środków do utrzymania się, powinny podjąć pracę. One szukają tej pracy. Tymczasem tak jakby państwo im mówi, lege artis, nic tu na razie nie zrobimy i taka osoba tak jakby jest wpychana w tą szarą strefę, co jest w ogóle przerażona sytuacją. Ale przepraszam, przerwałem
2: pani. Ja tylko chciałam uzupełnić w kontekście pracodawcy, bo też brałam udział w forum migracji organizowane przez HR-owe firmy i tam większość tego forum było poświęcone właśnie zatrudnianiu i opóźnieniu, jak to przeszkadza rozwoju gospodarki polskiej, jak w kontekście tego, że Polska jest, jesteśmy w 20 gospodarek świata, a są duże problemy w zatrudnianiu pracowników, zwłaszcza, żeby rozwijała się gospodarka potrzebnie. Czyli tutaj ci HR-owe firmy podchodzą bardziej z tej strony gospodarczej, a dla nich jest ważne, żeby oni legalnie mogli zatrudniać tych ludzi. I jakby to jest też taka sojusznicy nasi w tej walce o uproszczenie procedur, o właśnie przywrócenie terminów, dlatego że to jest skutkuje jakby w różne nie tylko na życie każdej osoby, każdego migranta. I tutaj może dodam tylko dane, jeśli chodzi o okres oczekiwania i mamy na najdłużej oczekuje się w województwie śląskim i to jest 658 dni, czyli 2 lata, a najkrócej województwo małopolskie 242 dni, czyli średnia jest 14 miesięcy, czyli 420 dni. Czyli faktycznie osoba nie może wyjechać w tym czasie z kraju, dlatego że czeka na różnego rodzaju wiadomości z urzędu, że musi się stawić i się boi, że jeśli wyjedzie, to niestety będzie miała problemy.
1: I ja przypomnę może numer telefonu, jeśli ktoś z państwa słuchaczy i słuchaczek ma pytanie, chciałby jakiś wątek tutaj dorzucić, to my bardzo gorąco zapraszamy. Proszę dzwonić teraz do nas pod numer 22 44 044. Dziś rozmawiamy o polityce, a de facto praktyce migracyjnej w naszym kraju. Jest z nami również Agnieszka Kosłowicz. Tak sprytnie poprowadziłem program, że pani nie dostała głosu. Kiedy pani słyszy i wielokrotnie nawet u nas na antenie pani się do tego odnosiła, to do tego szerokiego obrazka, którym zaczęliśmy rozmowę, czy pani by jeszcze coś dodała?
3: Tak, dodałabym, że państwo ma odpowiedzialność działać zgodnie ze swoim własnym prawem. I jest też inny aspekt finansowy, powiedziałabym, tych przepisów, które rząd wprowadził. To znaczy zdjął z siebie odpowiedzialność działania tak, jak przewidują przepisy administracyjne. I to, że do tej pory było tak, zanim właśnie zawieszono te terminy i zanim wprowadzono specjalne przepisy, o którym pani mówiła, moja koleżanka przed chwilą rozmówczyni, każdy człowiek, którego sprawa nie była na czas rozpatrzona, mógł dochodzić, można powiedzieć, sprawiedliwości.
1: Musi mi pani to wytłumaczyć. Ja dobrze rozumiem, że...
3: Dostać odszkodowanie.
1: Ta zmiana terminu albo uniknięcie 60 dni tych oczekiwania daje nam...
3: Stało się bezkarne. Ta zmiana sprawiła...
1: Oszczędności, bo nie trzeba wypłacać odszkodowań w przyszłości dla ludzi?
3: Oszczędności tak, ale przede wszystkim po prostu brak odpowiedzialności. Można te sprawy prowadzić bez końca.
1: Zaczęliśmy od pytania o intencje tego zapisu, więc być może to się gdzieś kryje.
3: Może to być taka sytuacja. Natomiast też na to bym zwróciła uwagę. Inna rzecz, na jaką bym zwróciła uwagę, to jest dysproporcja przyjmowania przepisów. Na przykład wtedy, kiedy państwo przyjmuje przepisy dotyczące nowych regulacji, które wpływają na migrantów, chociażby o... przykręca śrubę przy tej ustawie, specustawie i sytuacji dotyczącej Ukraińców. Przepisy są przyjmowane 4 marca, od 5 marca obowiązują.
1: Czyli tymczasem tutaj, zero.
3: Tymczasem tutaj pierwszy pomysł przyspieszania procedur

0: dur pojawił się, czyli na przykład wprowadzenie karty cukr dla osób z Ukrainy, czyli taki szybsza metoda rozpatrywania wniosków dla tych osób, które przyjechały jako uchodźcy. Pojawił się w prawie w 24 roku, przyjęto przepisy pierwsze w 25 roku, a dopiero od marca czy maja tego roku można efektywnie składać te wnioski i proces wprowadzania obowiązku czy jakiegoś usprawnienia ze strony państwa no, trwa 2 lata.
1: Ale teraz zróbmy przerwę, bo zadzwonił do nas słuchacz z pytaniem do państwa pod numer 22 44 044. Pan Dariusz z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Dariuszu, słuchamy pana. Panie Dariuszu, w każdym razie... Halo, czy my się słyszymy, panie Dariuszu, czy coś nie tak?
2: Tak, tak.
1: O, wspaniale, słuchamy pana, proszę pytać.
2: I proszę pana, z wielkim zainteresowaniem tu wysłuchałem. Witam pana, panie i wszystkich klientów. Dobry wieczór. Proszę pana, pierwszy wniosek to jest z mojej strony taki, że no, nasz system, tak, ten informatyczny, czyli ten urząd wojewódzki, tu akurat mam na myśli w Warszawie, no na pewno, powiem panu, no nie jest przygotowany na to, pomimo pewnie dobrej woli, żeby obsłużyć taką ilość wniosków, tak, nawet niech to będzie ponad chyba 100 tysięcy jest tych osób z innych krajów w Warszawie. To pierwsze taki wniosek, a drugie powiem panu...
1: Ale czym pan opiera ten wniosek?
2: No jeżeli te, proszę pana, rozstrzyganie tych spraw...
1: Rozumiem, chciałbym pan zadać pytanie, czy to nie jest przypadkiem kwestia systemu informatycznego albo w ogóle systemu, tak?
2: To znaczy, powiem panu tak, myślę, że może jeszcze jest jedna kwestia. Jeżeli jest ponad 100, jeżeli tyle ludzi przybyło, tak, od kilku lat, to trzeba by, proszę pana, no co, powołać, zatrudnić nowych ludzi. Znaleźć jakieś pomieszczenia dodatkowe poza Urzędem Wojewódzkim, żeby te osoby obsłużyć. Na to, tak...
1: Infrastrukturalnie po prostu zadbać o to.
2: Tak, a z drugiej strony na taki wniosek wpadłem, bo ja słyszałem o tym, że Straż Graniczna gdzieś tam w danej miejscowości nie wiem, skontrolowała pracodawcę, okazało się, że na 10 osób kilka na przykład, nie wiem, to już nie chodzi o Ukraińców, tak, i wtedy kary finansowe są, oni są do ośrodków deportacyjnych kierowani i ja powiem panu, wpadłem na genialny pomysł. Osoba, która nawet nielegalnie, powiedzmy dzisiaj by podjęła pracę, niech to będzie w piekarni, wypieki. O, jest taka galeria wypieki, tak? To ja mi się wydaje, bym coś takiego wprowadził, że wtedy pracodawca zatrudnia w sposób wyjątkowy tą osobę i informuje urząd wojewódzki. Chodziło o to, żeby taką osobę po prostu prędzej obsłużyć, tak? No bo jest to rzeczywiście...
1: Żeby
2: super...
1: nie musiał czekać na te zezwolenia na pobyt.
2: Dokładnie tak.
1: Aha, taka
2: tak.
1: Osobna... No ciekawe. Panie Dariuszu, bardzo dziękujemy za wszystkie 3 wątki. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Nasz numer to 22 44 044. Ta pierwsza rzecz, o której mówił pan Dariusz, to słuchając tego, o czym pani mówił, to że być może my mamy, przepraszam, że to skrócę, za mało komputerów, albo mamy po prostu problem. Ale to Agnieszka Kosowicz
0: tak, tak. Kiwam głową, dlatego że mamy za mało różnych rzeczy i pracownicy, którzy pracują w tych urzędach wojewódzkich, należą do najgorzej opłaconych funkcjonariuszy administracji w Polsce. Wiemy jakby z kuluarów, że zdarza się, że urzędnik ma na swoim biurku 1300 teczek. Czyichś. Tak. Wiemy, że jeszcze zanim teraz wprowadzany jest ten nowy system, właśnie aby te wnioski procedować elektronicznie, no to przynoszono te wszystkie dokumenty po prostu w egzemplarzach drukowanych i były takie czasy, w których pół roku trzeba było czekać na to, że urzędnik w ogóle weźmie tę teczkę i nada jej numer. A dopóki nie nada numeru, sprawy nie ma.
1: Ale zaraz, ale ten wątek, który nasz słuchacz, pan Dariusz, powiedział, że ten stopień cyfryzacji mógłby być większy. Czy to, ale
0: mógłby
1: to,
0: być.
1: Ale ja rozumiem anegdotyczne dowody i tak dalej. Ale czy mamy jakieś twarde dane, że rzeczywiście no, w przypadku właśnie, nie wiem, Urzędu Wojewódzkiego w jednym czy drugim miejscu w Polsce my po prostu technicznie mamy... I z czego to wynika?
0: No my jesteśmy w tej chwili w trakcie wprowadzania nowego systemu, który nosi nazwę MOS-2 i który dopiero wprowadza cyfryzację procedur. Więc owszem, były również wcześniej takie różne procedury, w których ludzie składali na przykład dokumenty, a później urzędnik musiał je wszystkie wydrukować. I tak człowieka przyjąć na żywo i obejrzeć i poprosić o ksero czy tam odciski palców. Więc część tej procedury, ta procedura jest złożona. I do części rzeczywiście potrzebny jest człowiek i potrzebne jest to złożenie odcisków palców i to tutaj technologia nie pomoże. Ale sama metoda tak. prowadzenia tych procedur faktycznie jest niesprawna. Ja bym powiedziała jeszcze jedną rzecz szybciutko, że też są województwa, które sobie z tym radzą lepiej, a takie, które sobie radzą gorzej. I są województwa, w których nie tylko czas oczekiwania jest lepszy, że tak powiem, czy krótszy, ale też jakby ich przepustowość jest nieporównanie, dwukrotnie szybsza niż w innych.
1: Lepsze systemy, lepiej są scyfryzowane, lepszą infrastrukturę, o której jeszcze pan mówił, pan Dariusz, że z czego to wynika? Mają więcej ludzi? To...
0: Myślę, że po prostu są lepiej zorganizowane te urzędy. Mhm. Najzwyczajniej na świecie. Jakby praca jest podzielona skutecznie.
1: I jeszcze w kwestii tych trzech wątków, Mirosława Karyk?
3: Ja jeszcze odniosę się, bo ten pomysł pana Dariusza odnośnie pracy, no to jest tak, funkcjonuje w Polsce i przyznam, że to jest ważne prowadzenie. Istnieje takie oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcom sobie. Tylko dotyczy to kilku obywateli kilku krajów, czyli stowarzyszeniowych, może wschodnie partnerstwo. Tak. Czyli tutaj była to Białoruś, nie wiem czy jest teraz jeszcze Białoruś, ale były Białoruś, Ukraina, Gruzja, już nie jest Gruzja, chyba Armenia i Mołdowa. Tak. I wtedy można było właśnie na podstawie oświadczenia, wtedy pracodawca jakby informuje, składa takie oświadczenie elektronicznie i to dosyć szybko działa i w sumie ten system jest dosyć szybki i efektywny. Można otrzymać zezwolenie i można pracować.
1: Nie mając pobytu?
3: Jakby to jest inaczej. Na przykład mogły osoby przyjechać w ramach ruchu bezwizowego, znaleźć pracę, składa pracodawca oświadczenie, ale wtedy już trzeba albo składać na kartę pobytu, albo jechały osoby na przykład do swoich krajów i wyrabiały wizę.
1: Rozumiem.
3: Na ten czas. No wiza jest szybsza, a jednak karta, no i wchodzimy wtedy następnie, jeśli już składałem na tą kartę, to już trwa i trwa.
1: Jeszcze w tej kwestii pani Karolina Żukowska, coś a propos tego, o czym pan Darek mówił?
4: Tak, w kwestii zwiększenia de facto kadr w urzędach, to też był jeden z postulatów, można powiedzieć, wygłoszonych w trakcie tego protestu poniedziałkowego, dlatego że sami cudzoziemcy doskonale jakby znają już ten system i to, w jaki sposób wypowiadają się o przepisach prawa, doskonale o tym świadczy. Natomiast chciałabym jeszcze tylko bardzo krótko powrócić do właściwie pierwszego pana pytania dotyczącego intencji wprowadzenia tych specjalnych przepisów. Myślę, że zgodnie z przekazem medialnym intencja była taka, żeby trochę tą polską administrację odciążyć i zapewnić właśnie przepustowość. Natomiast o ironię, co się wydarzyło, polski system administracyjny zaczyna być zapychany jeszcze bardziej. Mianowicie cudzoziemcy zaczęli dochodzić swoich praw na drodze postępowań przed sądami administracyjnymi. I teraz uwaga, mamy kolejny absurd. Już chyba w tym momencie wszystkie sądy administracyjne w Polsce oraz Naczelny Sąd Administracyjny mają wspólną ścieżkę orzeczniczą. Mianowicie wszystkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny jednogłośnie mówią, że ten artykuł 100d stoi w sprzeczności z konstytucją. W tym momencie, to znaczy, przepraszam, na moment październik 2025 do sądów administracyjnych wpłynęło około 1700 wniosków i 96% z tych wniosków została przez sądy rozpatrzona pozytywnie, czyli na korzyść cudzoziemca, jednoznacznie wskazując na to, że ten artykuł stoi nie w zgodzie z prawem.
1: Tak.
4: I w tym momencie chciałabym tutaj stanąć trochę w obronie tych urzędników, bo mówimy tutaj o urzędnikach, o urzędach. Ci urzędnicy stoją po drugiej stronie dokładnie tej samej barykady. I teraz uwaga, urzędnicy też muszą przestrzegać prawa, też muszą wziąć pod uwagę ten artykuł 110. I są oni w sytuacji, w której co powinno być wobec tego ważniejsze? Jednoznaczna linia orzecznicza sądów administracyjnych, czy istniejący artykuł 100d, wobec czego władze wykonawcze, czyli urzędy, organy, myślę, że mierzą się z tymi samymi trudnościami, którymi mierzymy się my jako ta druga strona.
1: Ale to być może dzisiaj wieczorem właśnie ktoś z urzędników w ogóle zadzwoni do nas, ale w międzyczasie pod numer 22 44 044 22 44 044 pan Jarosław z Warszawy zadzwonił. Dobry wieczór, panie Jarosławie, słuchamy pana.
5: Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Ja chcę opowiedzieć swoją perspektywę.
1: Tak, proszę mówić. Halo? Tak, słyszymy się, proszę mówić.
5: Tak, chciałbym opowiedzieć swoją historię, swoją perspektywę. Ja pochodzę z Białorusi i miałem to szczęście, że mam polskie korzenie, jestem Polakiem z pochodzenia. W swoim czasie otrzymałem kartę Polaka i mieszkając już w Polsce na podstawie karty Polaka otrzymałem polskie obywatelstwo. Stało się to dwa lata temu. Moja żona również jest Polką z Białorusi i otrzymała polskie obywatelstwo na podstawie karty Polaka, czyli procedura wygląda tak naprawdę w taki sposób, że jest najpierw karta Polaka, później stały pobyt, a następnie jest obywatelstwo, mniej więcej w ciągu roku. Teraz to oczywiście wszystko się wydłużyło, ale nie wygląda aż tak źle. Natomiast nasza córka urodziła się tutaj, na terytorium Rzeczypospolitej, w roku również 2024, ale jeszcze zanim otrzymaliśmy obywatelstwo. I tak naprawdę ona stała się osobą bezpaństwową, dlatego że na Białoruś wrócić nie możemy ze względów oczywistych związanych z polityką, reżimem Aleksandra Łukaszenki. A z drugiej strony tutaj w Polsce ona również, bo nie posiada za wiele dokumentów, oprócz na szczęście udało nam się wyrobić kartę stałego pobytu. A w chwili obecnej próbujemy po prostu potwierdzić jej polskie obywatelstwo ze względu na to, że jej rodzice posiadają polskie obywatelstwo, są obywatelami Rzeczypospolitej. Natomiast przez dwa lata urząd marszałkowski, przepraszam, urząd wojewódzki, nie może wydać tego jednego papierka o tym, że nasza córka jest obywatelką Polski na podstawie tego, że jej rodzice są obywatelami Polski. To trwa dwa lata.
1: Ale przepraszam, panie Jarosławie, ale co odpowiada urząd? Dlaczego, czy w jakiś sposób tłumaczy, uzasadnia to, że... Co pisze urząd do pana, do państwa?
5: Tak, nasz pełnomocnik, prawnik obecnie kontaktuje się z urzędem. Uzasadniają to tym, że w chwili obecnej jest ogromny napływ, tak naprawdę od 2022 roku ogromny napływ obywateli Ukrainy do Polski. W związku z tym pewne terminy się wydłużyły, ale na nasze zapytanie, no dobrze, ile jeszcze mamy poczekać? Może pół roku, może rok? Nie ma żadnej odpowiedzi. Nawet usłyszeliśmy jednego razu, że to może trwać i 5 lat. No zobaczymy, jak długo to będzie trwało.
1: Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za to, że pan zadzwonił i opisał swoją historię. Pan Jarosław z Warszawy był z nami. Bardzo dziękujemy. To jest... Właśnie, proszę, Agnieszka Kosowicz.
0: Chciałabym właśnie pociągnąć trochę ten wątek powodów, dla których ludzie w ogóle składają te wnioski, bo też jakoś takie echo założenia z pierwszego pytania wysnułam, że można pomyśleć, czy słuchacze mogą pomyśleć, że ludzie składają wnioski o tę legalizację pobytu, a dopiero potem szukają pracy. Więc chciałabym to zdementować trochę na zapas i powiedzieć, że ludzie, którzy składają wnioski o legalizację pobytu w Polsce, zawsze mają do tego powód. Zawsze mają dokumenty, które potwierdzają, że albo mają pracę, albo właśnie mają krewnych, albo wychodzą za mąż, albo skończyli w Polsce studia, albo chcą studiować. I mają komplet dokumentów konieczny do przygotowania. Jeżeli to jest legalizacja pobytu związana z pracą, to też w tej procedurze występuje pracodawca. I to nie jest tak, że to jakby jest takie abstrakcyjne wnioskowanie o legalizację pobytu, tylko zawsze to jest wnioskowanie w jakimś konkretnym celu. I ten cel już tutaj jest gotowy. I to, co ja usłyszałam na przykład na tym proteście w poniedziałek, to były przypadki takich absurdalnych sytuacji. Na przykład spotkałam panią, która przyjechała do Polski na stypendium KPRM, na studia. Skończyła te studia, no i potrzebuje teraz karty pobytu po to, żeby jakby praktykować swoje umiejętności zdobyte dzięki pieniądzom polskiego rządu. I czeka na to 2 lata. No i teraz, tak jak wcześniej Mirka mówiła, czasami to jest tak, że ludzie schodzą do tej szarej strefy, no dlatego, że nie można oczekiwać od osoby, która wnioskuje o kartę pobytu, że ona się utrzyma przez ten czas z oszczędności. No jakby to po prostu nie się no nie tak. wydarzy. No tak. Więc ludzie, tak jak pan powiedział, że ryzykuje stwierdzenie, że schodzą ludzie do szarej strefy. To nie jest ryzyko, to jest po prostu opis rzeczywistości, z którą my mamy do czynienia.
1: Wróćmy za chwilę do tego tematu i jeszcze wróćmy do głosu pana Jarosława, bo wydaje mi się, ta sytuacja powinna jeszcze zostać omówiona. Ale to za chwilę. Ja przypomnę, że państwo dzisiaj dzwonią pod numer 22 44 044. Z wszystkimi wątkami dotyczącymi polityki czy praktyki migracyjnej w Polsce. 22 44 044. I na te pytania starają się opowiedzieć Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Mirosława Kerek, prezeska Fundacji Ukraiński Dom, i Karolina Żukowska, pełnomocniczka w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z inicjatywy Głos Migranta. Za chwilę wracamy do programu.
6: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
6: ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Reklama.
12: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jeszcze raz chciałem podziękować panu Jarosławowi z Warszawy, który opowiedział o swojej sytuacji. Wydaje mi się to o tyle odświeżające, że część osób rzeczywiście może mieć w głowie taki stereotyp, że to osoby, które tu się starają o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, to są jednoznaczne powody i mamy w głowie jakieś stereotypy. A tu okazuje się, pan Jarosław mówi, to właśnie dziecko w takiej sytuacji jest, że jest no, bezpaństwowcem w pewnym sensie. Dziecko, przypomnijmy, to, co mówi pan Jarosław, urodzone w Polsce, tak? Z rodziców z takim, a nie innym statusem, nagle okazuje się, że wpada właśnie w taką próżnię. Jeszcze Agnieszka Kosowicz, kwestii tego a propos tego, co my myślimy o tym pozwoleniu na pobyt czasowy, a czym się de facto kierują ludzie, bo to jest strasznie ciekawy wątek. My powinniśmy jeszcze chwilę o tym porozmawiać. To znaczy, jak sobie wyobrażamy, ktoś, kto nie ma do czynienia z tego typu sprawami i myśli o tym, że oto osoba z innego kraju przyjeżdża do Polski, to my zakładamy, tu wspomniana została jedno urządzenie, takie powierzenie pracy, tak?
3: Takie, to oświadczenie, bo jest powierzenie, to jest w kontekście ukraińskich obywateli. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemców i tu jest, dotyczy to sąsiadujących krajów z Polską lub z...
1: I to jest zasadniczy problem, bo skąd taki zwykły zjadacz chleba, zjadacz mediów ma odróżnić osobę z Wenezueli od osoby z Ukrainy czy z Mołdowy właśnie, o której pani wspomniała i wiedzieć, że to są na przykład kompletnie inne ścieżki i w zasadzie zacząć poważną dyskusję o tym, jak ci ludzie mają sobie w różnych sytuacjach radzić w Polsce. Czyli przypomnijmy, ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, mogą wystąpić o ten skrócony, jeśli są z tych krajów, tak?
3: Pracodawca występuje. Tak. Pracodawca występuje, ale musi wiedzieć, że może i że to jest ta grupa, ta kategoria. Tak.
1: A cała reszta musi po prostu mieć prawo pobytowe tutaj, tak?
3: Jest jednolity, jest w Polsce tutaj akurat, myślę, że pani prawniczka więcej i bardziej opowie, ale ja tylko powiem, że jest i to jest wyzwanie też w kontekście migrantów, że Polska chciała usprościć procedury i prowadził jednolity zezwolenie na pobyt i pracę. I to oznacza na przykład, że jeśli nawet jak człowiek otrzymał, a na przykład stracił pracę albo zmienia pracę, to musi zmienić wszystko, czyli i pobyt, i pracę. No. Czyli musi mieć jeszcze nowe zezwolenie, czyli ubiegać się jeszcze raz w urzędzie o zezwolenie na pobyt i pracę. I to jest wyzwanie. Wcześniej było tak, że było rozdzielone, czyli miało się podstawy na przykład o pracy. W trakcie tego, jak się straciło, to można było zmienić, ale niestety jest to te jednolite, jest trudne, było jakimś pomyślane jako ułatwienie, ale niestety stało się utrudnieniem.
1: Właśnie, pani Karolina Żukowska, jak pani to widzi z pani perspektywy, coś jeszcze do tego warto by dodać.
4: Aha. Nie chciałabym tutaj wchodzić w stricte w szczegóły, która grupa cudzoziemska uprawniona jest do jakich legalnych statutów pracy czy statutów pobytowych, dlatego że musicie Państwo wiedzieć, że najkrótsze szkolenie, jakie jestem w stanie poprowadzić, trwa 12 godzin. Myślę, że słuchacze nie zostaną z nami na tak długo. Co nomen omen jest kolejnym absurdem i tylko pokazuje to, jak skomplikowane są te przepisy. W chwili obecnej żaden pracodawca, którego z nami jest w stanie sobie poradzić bez pomocy prawnej, podobnie jak i sami cudzoziemcy, nie są w stanie absolutnie poprowadzić tych postępowań samodzielnie.
1: Ale przepraszam, zatrzymajmy się, bo to być może część słuchaczy jest zdumiona tym, co pani przed chwilą powiedziała. System jest tak skomplikowany, że osoba z zagranicy, ona musi mieć jakiegoś pełnomocnika, przedstawiciela, kogoś, kto się zna na prawie. Naprawdę to tak wygląda?
0: No wniosek trzeba wypełnić po polsku, na przykład.
4: 98% cudzoziemców korzysta z pomocy prawnej, tak.
1: Niesamowite.
4: Badając nomen omen często też ofiarami, nie chciałabym tego nazwać się wielkobrzmiąco wyłudzeń, ale pewnych oszustw. Ale to co jest istotne, bo trochę napomknęliśmy też tutaj kwestię takiej narracji i odbioru, jaki mogą mieć obywatele polscy, którzy nie mają świadomości, to co pan powiedział, osoby, które nie mają z tym tematem żadnej styczności. Natomiast myślę, że zupełnie przekonującym argumentem dla słuchaczy powinno być to, że w 2025 roku otwartych postępowań było 570 tysięcy. To jest ponad 500 000 postępowań, a średni czas, tutaj pani Mirka wspomniała, wymieniając, że dla poszczególnych województw średni czas rozpatrywania wniosków to było tam 14 miesięcy. Tak, od momentu wszczęcia postępowania. A musimy jeszcze dodać, że na wszczęcie postępowania w niektórych urzędach czeka się 60 miesięcy. Wobec czego tak naprawdę realny średni czas oczekiwania na wydanie tych zezwoleń to są 2 lub 3 lata. I teraz tutaj pan Jarosław, dzwoniący do nas, przytoczył przykład swojej córki, która od 2 lat musi czekać na uznanie za obywatela polskiego. Natomiast proszę bardzo, przykład mojego klienta sprzed tygodnia, oczywiście nie wskazując na żadne dane osobowe. Rezydent, który w Polsce mieszka od 8 lat, ubiega się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, które jest swego rodzaju zezwoleniem na pobyt stały. Ma w Polsce polską żonę, polskie dzieci i prowadzi firmę, która generuje minimum milionowe przychody w skali roku do polskiego budżetu. Klient już po oczekiwaniu roku i 8 miesięcy na wydanie decyzji stracił kluczowych klientów przez brak możliwości odbywania podróży służbowych, przez, uwaga, zablokowane konta bankowe, ponieważ banki domagają się przedstawienia statutów pobytowych w Polsce i ci ludzie nie są w stanie się z tego wylegitymować. Wobec tego człowiek ma zamrożonych kilkaset tysięcy złotych potrzebnych na obrót finansowy firmy i w tym momencie firma upada. Co za tym idzie? Rodzina upada, bo to jest jedyny żywiciel rodziny. A jego członkowie rodziny są obywatelami polskimi. I oczywiście to jest jeden przykład. Tak. Natomiast gdybyśmy mieli więcej czasu, ja bym taki przykład mogła namnożyć.
1: Ale świetnie, że pani to o tym mówi i pokazuje te problemy z tej perspektywy, bo to bardzo wielu słuchaczy i słuchaczek może tak po ludzku nie mieć świadomości tego, jak wielu takich płaszczyzn naszego życia społecznego dotyka to, o czym mówimy. Ale w międzyczasie pod numer 22-44-044 pani Grażyna z Warszawy zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Grażyno.
11: Dobry wieczór Państwu.
1: Słuchamy.
11: Poruszacie Państwo tak naprawdę bardzo, bardzo skrupulatnie temat osób z Ukrainy pochodzących. Ja mam tutaj troszeczkę inny wątek, a mianowicie 3 lata temu moja córka wyszła za mąż za Tunezyjczyka. Wesele i ślub, którego transkrypcja małżeństwa była już w Polsce niemalże od razu, odbył się na terenie Tunezji. Tam też było bardzo dużo osób z Polski, więc to nie było nic fikcyjnego. Rok później udało nam się uzyskać wizę u naszego pana konsula dla małżonka córki i przyjechał do Polski, gdzie odbył się ślub w Polsce. Więc był ślub w Tunezji, transkrypcja aktu małżeństwa, a następnie ślub w Polsce. Od tego też czasu, czyli rok i 7-8 miesięcy, staramy się o kartę pobytu dla męża córki, jak również o pozwolenie na pracę. Do tej pory nic nie mamy żadnej odpowiedzi. Co prawda już były złożone dokumenty dawno, od razu były też odciski palców zdjęte i w tej chwili sytuacja jest taka, że przyszły 2 osoby ze Straży Granicznej, no i sprawdzili prawdziwość tej historii, o której w tej chwili mówię.
1: Pani Grażyna,
11: i teraz tak, ten człowiek jest, mąż córki, tak, jest wykształcony, ma wykształcenie wyższe z dziedziny turystyki, włada 7 językami perfekcyjnie i proszę sobie wyobrazić, że on do tej pory przez te lata nie ma zezwolenia na pracę. Oczywiście my nie czynimy nic takiego, żeby pracował gdzieś tam, jakoś tam. Chcemy, żeby to wszystko było legalnie. Jeszcze chciałam się szybciutko odnieść do tego, co powiedziała pani, że można wystąpić oczywiście na drogę sądową. Tyle tylko, że jest odpowiedź ze strony biura pana wojewody. Zapraszam, spotkamy się w sądzie. Taką odpowiedź otrzymaliśmy poprzez prawnika, który tę sprawę prowadzi. No nie jest to sytuacja do zaakceptowania, proszę mi wierzyć.
1: Pani Grażyno, ale oprócz tego, co pani przed chwilą powiedziała, jakie jeszcze były uzasadnienia tego, że sprawa się tak długo przeciąga, te z urzędu? Co
11: uzasadnienia pisał? Właśnie tylko takie, że jest bardzo dużo osób oczekujących, żebyśmy uzbroili się w cierpliwość i i czekali. I to jest jedyne uzasadnienie.
1: Pani Grażyno, bardzo dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała o tej historii, podzieliła się tą historią. Pani Grażyna z Warszawy była z nami. Bardzo dziękuję.
4: Panie redaktorze, chciałabym tutaj
1: Karolina Żukowska.
4: Pani Grażyna podała szablonowy wręcz przykład tych wszystkich postępowań. I znowu mówimy o jakichś indywidualnych przypadkach. Ja jeden, pani Agnieszka jeden, pani Grażyna jeden. Natomiast mówimy tutaj o ponad 500 000 takich przypadków, więc to nie jest kwestia przypadku, tylko pełnoskalowego absurdu. Może ja tylko w skrócie powiem, jak wygląda szablonowy proces uzyskiwania karty pobytu. Tak jak wspomniała pani Mirka, przyjeżdża do Polski cudzoziemiec przykładowo z wizą ze względu na pracę. Przed upływem ważności wizy cudzoziemiec składa wniosek za pośrednictwem takiego cyfrowego systemu MOS-2. Następnie ten cudzoziemiec wysyła ten wniosek i czeka. I zapada cisza. Nie ma odpowiedzi. Po wykonywaniu godzinowych telefonów do urzędu cudzoziemiec dowiaduje się, że musi czekać. W międzyczasie oczywiście wiza wygasa, wobec czego ten człowiek staje się w Polsce trochę takim, oni sami o tym mówią, więźniem. Nie może wyjechać, bo nie będzie mógł wrócić, bo nie ma legalnej podstawy do podróżowania. No i ten cudzoziemiec sobie czeka. Po upływie, w zależności od województwa, 3, 6, 10 miesięcy, ten cudzoziemiec listownie dostaje wezwanie do osobistego stawiennictwa w urzędzie. W tym urzędzie musi się stawić w wyznaczonym terminie, w wyznaczonym dniu, z kompletem dokumentów. Te dokumenty są składane. Wtedy urząd zazwyczaj wręcza takie zawiadomienie o wszczęciu postępowania, ewentualnie wezwanie do dalszych dokumentów. I potem cudzoziemiec czeka 3 miesiące, 5 miesięcy, 10 miesięcy, wysyła do urzędu wnioski, maile, pisma, które pozostają bez odpowiedzi albo z enigmatyczną odpowiedzią proszę czekać. I po upływie kolejnych nikt nie wie jakiego czasu, i to jest właśnie nieprzewidywalność, o której mówiłam, zapada decyzja, która wysyłana jest do cudzoziemca listownie. I tutaj kolejny absurd. Bardzo często te decyzje wydawane są negatywne, dlatego że dokumenty złożone w postępowaniu uległy przedawnieniu.
3: Tak, i nie wzywa się do uzupełniania, na przykład jak ubezpieczenie przestało działać, albo bo już się skończył termin, bo na przykład umowa o pracy była na jakiś okres, albo jeszcze coś takie bzdurne, przepraszam, że można wezwać osobę do uzupełnienia, bo ze względu na przeciąganie procedury wiele dokumentów straciło ważność. I to jest takie przykre, że po prostu człowiek przez z winy urzędu dostaje potem odmowę.
4: Odmowa oznacza kolejny rok oczekiwania.
1: Tak, a w trakcie tej procedury oczekiwania dostarczania dokumentów, kiedy okaże się, że dotychczasowe zezwolenie na pobyt, na przykład, które było czasowe, wygasło, to gdyby na przykład, jak to wygląda, pewnie ktoś ze słuchaczy myśli, jak gdyby na przykład Straż Graniczna kogoś takiego zatrzymała na ulicy albo policja i zapytała, gdzie są pana dokumenty pobytowe, to jak to wygląda?
4: Bardzo często niestety zdarza się, że te osoby nie są w stanie się wylegitymować dokumentem pobytowym, wobec czego Straż Graniczna ma pełne prawo zatrzymać cudzoziemca w swojej placówce do 48 godzin do wyjaśnienia legalnego statutu. No i teraz tak, ważna informacja jest taka, że Straż Graniczna ma dostęp dokładnie do tego systemu, tego samego systemu informatycznego, co urzędy wojewódzkie, więc teoretycznie oni, mając datę urodzenia cudzoziemca, powinni być w stanie w systemie widzieć, aha, ten człowiek złożył wniosek, wobec czego jest w kraju legalnie. Ponieważ jednak często w urzędach wojewódzkich ten urzędnik wprowadza ten wniosek 4, 5, 6 miesięcy później, bo ta Straż Graniczna tego w systemie nie widzi. I ten cudzoziemiec często otrzymuje decyzję o zobowiązaniu do wyjazdu z kraju w takim potocznym języku decyzję deportacyjną, od której musi się odwołać.
0: Paradoksalnie to nam technologia wchodzi tutaj w paradę, chociaż jest to naprawdę już level hard absurdu, dlatego że wtedy, kiedy ludzie składali dokumenty na piśmie, to chodzili po ulicy z potwierdzeniem nadania listu. Nie mieli wizy, nie mieli ważnego dokumentu.
3: Bo mieli sztampel w paszporcie, kiedy na przykład składali dokumenty i wtedy był sztampel w paszporcie i można było pokazać, że ma się, że jest się procedurze.
0: No właśnie, ale teraz elektroniczne złożenie tych dokumentów tego nie daje. Jeszcze bym wspomniała inną rzecz, że też ludziom się po prostu zmienia przez ten czas sytuacja. Więc jeżeli ktoś wnioskuje o na przykład roczną kartę pobytu, dlatego że chce przedłużyć sobie studia, albo nie wiem, pracuje na rok, no to czas, ten rok mija, a człowiek nie ma żadnego dokumentu, jego sytuacja się zmienia. Chciałby złożyć wniosek z innego powodu, bo już na przykład skończyłby te studia i mógłby iść do pracy, ale nie może, bo sprawa jest w toku. Często cudzoziemcy się skarżą na to, że dostają też takie niejednoznaczne wezwania do uzupełnienia tych dokumentów, że przychodzi taki, no nie wiem, wydruk czy wzór potencjalnie możliwych braków w tych dokumentach, bez określenia, co ten człowiek ma donieść. I nasi klienci często się też skarżą, że oni dostają takie wezwanie i nie wiedzą, czego zabrakło, czego nie przynieśli. Z ich perspektywy cała ta lista wymaganych dokumentów została skompletowana i nie wiedzą, co jest nie tak, więc wysyłają drugi raz cały komplet. No.
1: Ale w międzyczasie zadzwonił do nas pod numer 22 44 044 pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór, panie Marku.
13: Szanowni państwo, witam serdecznie.
1: Dobry wieczór.
13: Coś nieprawdopodobnego, jak słyszę, co tu się dzieje. Istnieje coś takiego jak państwo prawa. W państwie prawa istnieje zasada 20-37 dni odpowiedzi, a urzędnicy przez rok nie wydają decyzji. No to jest coś absurdalnego. Ja nie wiem, w jakim ja kraju żyję. W kraju buraka pastewnego albo, proszę pana, w Mołdawii. No nie wiem. Miałem podobne zjawiska z Ukrainą, kiedyś współpracując. Zjawiska typowe dla dawnej Bolszewii. Szanowni państwo, czy ci ludzie nie odpowiadają? Jest jakiś artykuł, który mówi, że urzędnik odpowiada za działalność swoją, że urzędnik, który jest wynajęty przez nas, żebyśmy my mieli komfort jako obywatele Rzeczpospolitej, żebyśmy nie doświadczali takich zjawisk. Jak się czuje mąż tej szlachetnej niewiasty, siedmiojęzyczny, jak to pani nazwała, który rok czeka na dokumenty? To jak można w ogóle paraliżować człowieka? Jak można krzywdzić ludzi? Pani jest żoną oficjalną, ludzie się kochają, prowadzą. No jak można, jak to jest w ogóle...
1: Panie Marko, ja rozumiem pana emocje. Bardzo dziękuję, że pan do nas zadzwonił i się tymi emocjami podzielił, ale też tą konkretną kwestią, czyli pytaniem, gdzie tu jest odpowiedzialność urzędnicza. Mi się wydaje, że ten wątek się już u nas pojawił, ale warto będzie do niego jeszcze wrócić. Ale to już po informacjach, bo za 3 minuty godzina 21 i po informacjach tutaj ekspertki odniosą się do pytania pana Marka z Warszawy, związanego właśnie z odpowiedzialnością urzędnika czy urzędniczą. Ja przypomnę, że dzisiaj państwo pytają o praktykę, politykę migracyjną w naszym kraju. To jest bardzo szerokie sformułowanie, ale mówimy o tym od godziny. A odpowiedzi próbują udzielać Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Mirosława Kerek, prezeska Fundacji Ukraiński Dom, Karolina Żukowska, pełnomocniczka w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z inicjatywy Głos Migranta. Za 2 minuty informacje, a po informacjach wrócimy i rozpoczniemy od tego wątku, o którym mówił pan Marek z Warszawy.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Autopromocja.
15: Pacjent powinien wiedzieć, co mu dolega. Jaki jest plan leczenia, jakie są rokowania, potencjalne korzyści, ale przede wszystkim ryzyka wybranych metod leczenia. Łatwo powiedzieć. Tymczasem fundamentalne prawo do informacji pacjenta bywa bardzo często naruszane. Rozmawiamy o tym w kolejnym odcinku Prawa bez recepty w czwartek po 10:40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
14: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
16: Reklama.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
16: No.
7: A tamta to jest mega.
16: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert, taniej.
16: Pan Rembiszewski?
18: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
16: No to życzę szczęścia.
18: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
19: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Koncern Meta zawarł ugodę z władzami kilkudziesięciu amerykańskich stanów, które zarzucają firmie wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Rząd Słowacji zatwierdził wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w związku z doniesieniami o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem, o którym informowała Wirtualna Polska. Chodzi o podejrzenie m.in. powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Posłowie KO Jacek Karnowski i Borys Budka domagają się wyjaśnień od prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczących Zonda Krypto. Pytają, czy wiedział o spotkaniu posła swojej partii z szefem giełdy Przemysławem Kralem na Ibizie, po którym do ustawy o kryptowalutach Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kilkanaście poprawek.
22: Złożymy zawiadomienie do prokuratury na pana posła Moskala, żeby mógł się wytłumaczyć, dlaczego było tak, że 3 razy ta ustawa przechodziła przez parlament, zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie, potem pan prezydent ją wetował, starając się wybić jej te zęby swoim projektem. Polacy dzięki podejrzanym interesom po prostu mają zagrożone swoje oszczędności do dzisiaj.
23: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal.
21: A sam Michał Moskal twierdzi, że po spotkaniu z szefem giełdy kryptowalut zerwał z nim kontakty. Koncern technologiczny Meta zgodził się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 amerykańskich stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Jednak to nie kara finansowa jest największym problemem tego przedsiębiorstwa, mówił w TOK FM medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
24: Pierwszy raz w zasadzie zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz, czyli tutaj przede wszystkim państwo, zmusiło tak ogromny koncern do w zasadzie przeprojektowania nie jednego medium, ale kilku mediów i do zmiany całej filozofii komunikowania, bo tutaj to, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano, a weźmy pod uwagę to, że dla takiego koncernu jak Meta najważniejsze jest to, żeby użytkownik korzystał z jego aplikacji jak najczęściej, więc tutaj mamy ogromną na niekorzyść Mety lukę właśnie w tym korzystaniu.
21: A Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, od dawna zaprzecza, by te serwisy szkodziły dzieciom. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Rząd Słowacji zatwierdził wniosek o wysłanie około 100 żołnierzy do udziału w operacji NATO Wschodnia Straż. Mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii, a ich głównym zadaniem będzie monitorowanie przestrzeni powietrznej i wspieranie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO. Jak podkreślił resort obrony, misja ma być wkładem w odstraszanie potencjalnych zagrożeń. Jednocześnie dowódcy liczą na rozwój gotowości operacyjnej słowackiej armii do działania w środowisku międzynarodowym. Minister obrony Robert Kaliniak powiedział po posiedzeniu rządu, że żołnierze pomogą w identyfikacji zagrożeń ze strony dronów i w tym celu mają być przetestowane w warunkach operacyjnych nowe radary 3D. Misja NATO Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku jako bezpośrednia reakcja na powtarzające się incydenty naruszania przestrzeni powietrznej krajów sojuszu przez Rosję. Operacja nie ma wyznaczonej daty zakończenia. 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas otwarcia lokalnego festiwalu w miasteczku Noyon w regionie Navarra na północy Hiszpanii. 3 osoby trafiły do szpitala. Zdarzenie miało miejsce, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki z okazji otwarcia festiwalu San Miguel ku uczci patrona miasta. Tryskające iskry zapaliły ląty innych fajerwerków, które spadły na zgromadzony na placu tłum i tam eksplodowały. Impreza po incydencie została wznowiona. Coroczny festiwal w Noyon trwa 5 dni, a w jego trakcie odbywają się procesje religijne i koncerty muzyczne. Tuż przed pierwszym szkolnym dzwonkiem Kraków rusza z kolejnymi remontami, które zakończą się dopiero w listopadzie. W czwartek ruszają prace na Starowiślnej, jednej z najbardziej obciążonych ulic w centrum miasta. Na początek drogowcy wejdą na odcinek między Dietla a Miodową. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
2: Pierwszy etap to przede wszystkim wymiana sieci podziemnych i remont chodnika po stronie nieparzystych numerów. Kierowcy muszą się jednak przygotować na zwężenia i zmiany w parkowaniu. Ta część remontu potrwa do listopada, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
5: Ten zasadniczy remont, czyli wymiana torowiska oraz wymiana jezdni, rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
2: Po całkowitym remoncie ulica zachowa dwukierunkowy charakter.
5: Natomiast to, co się zmieni, to wraz z ogrodnik miejską staramy się wprowadzić na ulicę Starowiślną jak najwięcej zieleni.
2: Ma się tam pojawić co najmniej 30 nowych drzew. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
21: A teraz w TOK FM czas jeszcze na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem, więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry w ciągu dnia pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
20: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Jest 5 minut po godzinie 26 minut po godzinie 21. Trwa program Mikrofon TOK FM i Państwo do nas dzwonią z różnymi pytaniami i wątkami, a to dlatego, że dziś rozmawiamy o sytuacji cudzoziemców, obcokrajowców w Polsce. Ja też długo szukałem nazwy. Czy my w języku polskim, według Pani, mamy możliwość, żeby znaleźć jakąś zupełnie nową nazwę na określenie tych wszystkich ludzi, którzy mają zwykłe życie. No przed chwilą słyszeliśmy, dzwoni mąż córki z Tunezji, tak? Ktoś tam skądś, tak jakby zwykłych ludzi, których nie musimy nazywać migrantami, imigrantami, emigrantami, cudzoziemcami, obcokrajowcami. Kiedyś taka artystka białoruskiego pochodzenia, Jana Szostak, zaproponowała, mówmy na nich wszyscy nowacy. Nowak po polsku to taki, co coś nowy jest, nowy przyjechał. Taki,
0: no, dlatego nowacy się nazywają nowacy.
1: Tak.
3: No. Ta sprawa dotyczy nie tylko nowaków, niestety. To dotyczy różnych statusów, także tak. Ktoś może 10-15 lat, żeby mieszkać w Polsce i jeszcze czekać.
1: No. Ja przedstawię teraz, że tak. Jest z nami Agnieszka Kosłowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne, Mirosława Karek, prezeska Fundacji Ukraiński Dom i Karolina Żukowska, pełnomocniczka w sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców z inicjatywy Głos Migranta. I tuż przed informacjami zadzwonił do nas pan Marek z Warszawy, wyraźnie poruszony tym, co usłyszał na antenie naszej stacji radiowej, nawet konkretnymi historiami, ale zadał bardzo konkretne pytanie, moim zdaniem, a mianowicie, czy istnieje jakiś mechanizm pociągnięcia do odpowiedzialności urzędnika? Tutaj oczywiście padł wątek odpowiedzialności na samym początku naszej rozmowy, co pamiętam, odpowiedzialności, odszkodowań, ale teraz tak, odszkodowań państwa wobec osoby, tak? Ale muszę zapytać pani Karoliny Żukowskiej, czy istnieje odpowiedzialność osobista u urzędnika w sytuacji, kiedy on rzeczywiście nie dopełnia jakiejś formalności w takim postępowaniu, na przykład jeśli chodzi o wydawanie zezwoń na pobyt czasowy. Pani kojarzy w ogóle takie sytuacje?
4: Oczywiście odpowiedzialność urzędnicza funkcjonuje, natomiast o odpowiedzialności urzędniczej mówimy w momencie, kiedy wypłacone jest odszkodowanie na skutek poniesionej szkody przez wnioskodawcę. W tym momencie takie odszkodowania teoretycznie nie powinny i nie mogą być wypłacane w związku ze wspomnianym artykułem 100d. Tylko że myślę, że mówienie tutaj o odpowiedzialności konkretnego urzędnika jest co najmniej nie fair względem tego urzędnika, dlatego że, szanowni państwo, mamy problem strukturalny, systemowy, bo nad tym urzędnikiem jest naczelnik czy inspektor, który z uprawnienia wojewody podpisuje czy wydaje daną decyzję. Natomiast nad wojewodą jest szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dalej mamy władzę ustawodawczą, mamy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wobec czego problem jest systemowy, a nie problem jest urzędnika. I w momencie, kiedy problem jest strukturalny, systemowy, taki problem rozwiązuje się ludźmi, kadrą, organizacją, logistyką działania i technologią, a nie wyłączaniem terminów ustawowych, co poczynił artykuł 100d. I tylko krótko pozwolę sobie dodać, bo tutaj tak żartobliwie powiedzieliśmy, jak powinno się tych wszystkich ludzi nazywać, tych cudzoziemców, migrantów, że nowakami. Wiem, że naszej dzisiejszej audycji słucha Valentin, który jest jednym ze współorganizatorów poniedziałkowego protestu. I przed wejściem na antenę zapytałam Valentina, czy jest coś, jakiś postulat, który ewentualnie chciałby, żebym wygłosiła. I Valentin napisał mi tylko jedną rzecz. Gdybyś tylko mogła powiedzieć, że my nie jesteśmy teczkami na urzędowych półkach, my jesteśmy ludźmi. My nie możemy czekać w nieskończoność. Ludźmi. Po prostu nazywajmy ich ludźmi.
1: Ta sytuacja, ta pani odpowiedź Karoliny Żukowskiej na to pytanie, odpowiedzialność konkretnego człowieka i cała opowieść o problemie systemowym, zasadniczym, skłania mnie do zapytania, jestem pewien, że część słuchaczy i słuchaczek ma w głowie to pytanie, no ale dlaczego akurat w tej sferze, w takiej sferze działania państwa mówimy o braku cyfryzacji albo źle zrobionej cyfryzacji, mówimy o przepisach, które są niedopasowane do rzeczywistości, mówimy o zbyt małej liczbie i źle, jak usłyszałem dzisiaj, źle opłacanych urzędników, tak? Dlaczego tutaj o tym mówimy? Czy tam nie ma gdzieś, to jest twarda teza, ale czy tam nie ma gdzieś pod spodem jakiegoś takiego przeświadczenia, które niezwykle dobrze, niestety, koresponduje ostatnio ze zwrotem na całym świecie, nie tylko w Stanach, nie tylko w Europie, w Polsce, a mianowicie takim zwrotem, który mówi, jak będziemy utrudniać ludziom z zewnątrz przyjazdy do nas, jak będziemy pokazywać naszemu społeczeństwu, że my utrudniamy to, z jakiegoś powodu stawiamy tych ludzi w tej pozycji podrzędnej, to jednak wzrosną nam słupki sondażowe. Ja odwołuję się tu chociażby do tego, że dowiedzieliśmy się dzisiaj, że oto w Stanach Zjednoczonych kolejne wizy będą unieważniane, i to z kilku lat, czy tam postępowania azylowe też będą ograniczane, ale my w Polsce mamy z tym do czynienia, jak z perspektywy tym, czym się panie zajmują, jak panie słyszą o retoryce politycznej, ale nie tylko politycznej, to czy to nie jest tak, że to jest bardzo, bardzo łatwy sposób na przyciągnięcie uwagi części społeczeństwa. Patrzcie, oto bezpieczeństwo zostało zwiększone, bo osoby, które chcą tutaj przyjechać, podjąć pracę, mają trudniej, my je bardziej kontrolujemy. I jak panie sądzą, czy tam nie ma gdzieś takiego niestety niedobrego zwrotu w myśleniu na ten temat? Agnieszka Kosowicz.
0: Wkładam osobiście bardzo dużo wysiłku, żeby tak nie myśleć. I zabiegam od długiego czasu, żeby nie poddać się takiej myśli, że rząd po prostu ma złe intencje i okropnie bym chciała tak nie myśleć i nie mieć takiego przekonania.
1: Inaczej zapytam, kandydat do władzy, były premier Morawiecki właśnie powiedział, że będzie karta migranta, profil migranta i będzie się od razu wyświetlało, czy popełnił jakieś wykroczenie i specjalne centra będą i będziemy szybciutko ich deportować.
0: No rozumiem, no bądźmy szczerzy, ta propozycja pana Morawieckiego to jest czysty populizm w klasycznej postaci do uczenia się w szkole, ale rzeczywiście te decyzje, które w tej chwili rząd podejmuje, po prostu ludziom szkodzą. Wydaje mi się, że z moich obserwacji cały czas ufam, że to nie jest zła wola, tylko po prostu zaniedbana, wieloletnie zaniedbania doprowadziły do sytuacji, w której ta sytuacja jest po prostu trudno uzdrawialna. To nie jest takie proste. Właściwie w tej chwili trzeba by było podwoić zespoły tych wszystkich instytucji i myślę, że rząd po prostu nie jest w stanie podjąć takiej decyzji. Niemniej, jeżeli mamy mówić o bezpiecznym i dobrze funkcjonującym państwie, które ma dobrą politykę migracyjną i rzeczywiście procedujemy sprawy tak jak trzeba, no to po prostu trzeba w to zainwestować i nie może ta sytuacja się dalej przyciągać. W tej chwili są nadal takie województwa, w których liczba wniosków i liczba decyzji różnią się dwukrotnie. Na przykład na Mazowszu wpłynęło, ja sprawdziłam, ile wpłynęło w tym roku nowych wniosków i ile wydano decyzji. No i w tych wniosków wpłynęło od stycznia ponad 80 tysięcy, a rozpoczęto 40. Więc już z samego tego roku mamy nowy zapas nierozpatrzonych wniosków 40 tysięcy.
1: To jest ten moment rozmowy, kiedy muszę zapytać panią Mirosławę Keryk. Czasami w polskich mediach pojawiają się informacje o jakichś ciekawych rozwiązaniach, jeśli chodzi o cyfryzację aparatu administracyjnego w Ukrainie. I chciałem panią zapytać, jak pani porównuje te dwa światy, tak? Oczywiście biorąc pod uwagę to, że Ukraina jest w ekstremalnie trudnej sytuacji, bo została zaatakowana i to przez największy kraj na świecie, tak? Ale pomimo tego, jak pani porównuje, to czy częścią odpowiedzi na te problemy, o których mówimy, jest taki z tego porównania wynika, że da się cyfryzować albo przynajmniej i tak organizować pracę urzędów, żeby te problemy były mniejsze?
3: Myślę, z jednej strony chciałam powiedzieć, że nie wiem, jak się czuje migrant czy uchodźca w Ukrainie też i jaką procedurę ma. I tutaj pewnie warto by było to porównać. Niestety nigdy nie zajmowaliśmy się i ta też ja się nie zajmowałam tej tą praktyczną stroną. Niestety, ale tutaj w kontekście też może poprzedniego pytania. Niedawno, miesiąc czy półtora temu, też w Ukrainie rozegrano taką dezinformacyjną akcję odnośnie tego, że ponieważ Ukraina straciła dużo osób, jak i w związku z wojną i też wyjazdem, około 6 milionów uchodźców wojennych jest poza granicami kraju i mamy dużo przesiedlonych, że w Ukraina będzie sprowadzać ludzi z Bangladeszu, z Indii i oni będą zastępować Ukraińców na rynku pracy. No i zrobiono tak negatywną kampanię z deepfake'ami, z wideo. No to jest jakby Rosja stoi za tym, ale niestety to jak szybko pokazało, jak szybko można ludzi zrobić, ludziom pokazać nieprawdę i ludzie uwierzą. I że nawet na poziomie rządowym politycy zaczęli się do tego odwoływać. I właśnie pokazywano wszystkie negatywne, że to będzie przestępczość, zabierają pracę i różne, i religia, i różne inne rzeczy. I to jest to niestety, co jakby, jak łatwo dajemy się też zmanipulować. To jest jedno. I też drugie, no to jeśli chodzi o usprawnienia, to już przyznam, że ja czas do czasu muszę korzystać, bo też jestem obywatelką Ukrainy i wiele rzeczy jest bardzo prostych. W sensie uzyskanie jakichś zaświadczeń, z jakiegoś systemu jest dosyć szybko. Jeśli czegoś nie ma, to bardzo szybko da się tam to prowadzić. I nawet jeśli my pracujemy na przykład tutaj w Warszawie, no to my możemy się połączyć z ZUS-em, z ukraińskimi bankami, możemy stworzyć konto banku, możemy zarejestrować osoby, możemy wiele rzeczy zrobić cyfrowo. Jedyne, że bywają problemy w kontekście łączności, jeżeli są wyłączenie światła i internet na przykład w ukraińskim ZUS-ie nie działa albo coś szwankuje. I są wyzwania tak naprawdę od Ministerstwa Pracy właśnie ukraińskiego i polityki społecznej. To jest najwięcej wyzwań i też mamy wyzwania w kontaktach, ale w sumie jeśli jest łącze, to się da. I różne rzeczy da się szybko załatwić. I mi się wydaje, że też można to zrobić tutaj. I tu wymiana wiedzy i zobaczenie, jak funkcjonuje ten system DIA, bo to teraz w Polsce w M-Obywatelu właśnie uchodźcy ukraińscy mają tą DIA właśnie zaszytą w tym M-Obywatelu, ale jest cały system dla obywateli ukraińskich DIA, gdzie można różne funkcje, różne usługi, różne zaświadczenia dostać i też funkcjonują. Wszystkie dokumenty są tam i na przykład w sytuacji jakiejś tam kontroli, no to można po prostu odpalić
1: Pytam o to, bo nie prosto jest dołożyć dodatkowych biur i pomieszczeń w niektórych urzędach. Naprawdę nie jest prosto zatrudnić przy niskim budżecie danego ministerstwa dodatkowych czy urzędu dodatkowych urzędników, a to wydaje się, żyjemy ciągle w takim przekonaniu, że cyfryzacja jest tym najtańszym, najszybszym sposobem.
0: Ale też jeżeli mówimy o tym, że uprawiamy politykę migracyjną i tą politykę uprawiamy nie dokumentami, tylko właśnie tym, gdzie lokujemy pieniądze. Myśmy niedawno organizowali takie konsultacje z migrantami strategii integracyjnej Polski, bo też powstaje taka. I ktoś z Egiptu, jeden z naszych rozmówców, powiedział, że co ja właśnie przed chwilą sprawdziłam, czy to jest prawda, powiedział, że naprawdę żenująca jest ta sytuacja legalizacyjna w Polsce, dlatego że w Egipcie jest 9 milionów migrantów i czeka się na kartę pobytu 1-2 miesięcy. Internet twierdzi, że faktycznie ten nasz rozmówca miał rację, więc też są ludzie, którzy przybywają z krajów, które radzą sobie z taką procedurą, mimo że mają bardziej złożoną sytuację.
1: Tak, tak. A jeszcze w tej kwestii Karolina Żukowska?
6: Tak, panie redaktorze, w kwestii chciałabym się odnieść do słów tego, jak to wygląda w Ukrainie. Otóż ja wiem, dlatego że jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to zajęłam się w głównej mierze pomocą obywatelom krajów innych, którzy również dotarli z Ukrainy i takich osób było prawie 300 tysięcy. I o ile obywatele Ukrainy mieli w pewien sposób zautomatyzowany legalny pobyt, o tyle obywatele krajów innych mieli tylko 15 dni na zalegalizowanie swojego legalnego pobytu, na skutek czego mnóstwo osób popadło w nielegalny pobyt.
4: I wówczas te osoby, czyli ci cudzoziemcy, którzy dotarli do nas z Ukrainy, nie będący obywatelami Ukrainy, jednogłośnie mówią, że cały proces legalizacji, uzyskiwania zezwolenia na pracę, karty pobytu jest nieporównywalnie prostszy, zautomatyzowany, zdigitalizowany w Ukrainie aniżeli w Polsce. To tylko tak słowem tutaj wyjaśnienia. Natomiast chciałabym jeszcze też nadmienić, bo trochę mam wrażenie, że wybrzmiewa z naszej rozmowy taki wniosek, że tutaj jakby państwo polskie nic nie robi w tym kierunku. Problem narasta, państwo nic nie robi. No otóż robi, no przecież mamy ten MOST 2, który jest narzędziem cyfrowym, który ma usprawnić te procedury. Na skutek protestu poniedziałkowego, dzień później na stronie Facebook Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawia się taki post,

0: bardziej kierunkowego, załóżmy zawodowego wykształcenia, czy nawet osoby z wykształceniem podstawowym. Dlatego, że mówimy o swoim zdrowiu. No, w tym momencie no, często racjonalizm nam ucieka. Nam chodzi o to, że ktoś nam mówi, że jest cudowny lek, który nas wyleczy i nie daje powikłań. No, jedyne co to kosztuje. Albo no, jest turbo niekonwencjonalny i nikt nie słyszał, i żeby ktoś wyleczył się po takiej terapii, poza innymi akolitami, którzy tam na jakiejś grupie internetowej mówią, że to działa. I to trochę w tą stronę działa, że to jest pewnego rodzaju takie sekciarskie tworzenie mitów. Natomiast proszę pamiętać, że te statystyki, które pan przytoczył, czyli po pierwsze, że aż 70% pacjentów, no ja znałem statystyki Badania Polskiego, które mówiły, że około 50-60% pacjentów pokazywało, że jednak stosuje jakieś metody wspomagające. No, proszę pamiętać, że żaden lekarz nie ma nic przeciwko temu, że jeżeli ktoś się czuje zrelaksowany, jak zacznie chodzić na akupunkturę, ale nie rezygnuje z normalnego, potwierdzonego leczenia, to jeżeli ktoś na to lubi wydawać pieniądze, to proszę bardzo, proszę, można na to wydawać pieniądze. Jeżeli ktoś w tym kraju uważa, że jak będzie brał teczkę suplementów i jakimś cudem nie uszkodzi mu to wątroby, no to okej, stać go, niech sobie wydaje teczkę na dokumentów, ale niech nie rezygnuje z normalnego leczenia, które ma potwierdzone badania, żeby uratować mu życie. I to jest ta trochę różnica, bo to, jeżeli coś wspomaga, nie wiem, ktoś lubi chodzić do zielarza i brać jakieś ziółka albo jakieś wywary z herbatek, okej, nie ma problemu. I tutaj żaden medyk nie powie, że to jest zabronione. Nie. Nam chodzi o to, żeby nie dochodziło do sytuacji, że przychodzi nam inżynier górnictwa, mówi, że najpierw jest krzywicielem witaminy C, później przechodzi na to, że jak weźmie pan wykałaczkę i pan tam podziała na rynience nosowej, to pan nie będzie miał zawału serca. Jestem pod wrażeniem, że nikt tego nie każe w Polsce, takie mówienie głupot. Jakbym ja coś takiego powiedział, to prawdopodobnie bym stracił prawo wykonywania zawodu, ale no pan inżynier górnictwa no nie jest jednak lekarzem. I to człowieka przeraża i to jest przerażające dla mnie. Też chciałem trochę powiedzieć, odnośnie tego wątku trochę wróci, bo pan powiedział, że ludzie wyrażają zgodę na coś, czego nie znają. Ma pan rację, ale to medycyna nie jest jedynym zawodem, w którym przychodzimy do jakiegoś specjalisty, pytamy się go o radę i to my podejmujemy decyzję i my będziemy w pełni odpowiadać za tą decyzję, a ta osoba nie będzie odpowiadała. Chociażby tak jest w systemie podatkowym. Jak idzie pan do księgowej czy do radcy podatkowego i on powie, że należy się tak czy inaczej rozliczać, to pan podejmie i tak tą całą decyzję. I to pani ponosi konsekwencje, jeżeli coś wyjdzie nie tak, a nie ta księgowa. I to jest ta trochę różnica, którą my musimy też zrozumieć, że to się opiera na pewnym zaufaniu. No to, że to jest też bardzo ciekawe badanie, że załóżmy pacjenci bardzo dobrze oceniają lekarza, do których chodzą, ale cały stan lekarski jest źle oceniany. To też jest bardzo ciekawe wyniki badań, które były przeprowadzane. I to pokazuje wprost. My potrafimy jako lekarze rozmawiać z pacjentami, tylko niektóre czarne owce po prostu no, psują nam ten wizerunek, na który pracuje całe środowisko.
1: Pan wspomniał o suplementach, że mogą niszczyć wątrobę, ale czy też, żeby już też i ten wątek był jasny, ale czy nie jest tak, że w momencie, kiedy jest prowadzona jakieś leczenie, a ktoś sobie samemu bierze suplementy, to czy one nie mogą wchodzić w jakiś konflikt z tym leczeniem i w efekcie no, może sobie popsuć tą historię leczenia?
0: Powiem w ten sposób. Nie jestem onkologiem, nie będę wprost mówił, jakie suplementy konkretnie mogą wchodzić w interakcję z leczeniem onkologicznym. To też zależy zapewne od rodzaju chemioterapii, bo niektóre chemioterapeutyki są nefrotoksyczne, czyli niszczą nerki, niektóre są hepatotoksyczne, niektóre niszczą szpik. Więc są też zalecenia suplementacji oprócz niektórych tutaj suplementami. Nawet jeżeli spojrzymy, medycyna oparta na dowodach mówi wprost, no może nie w przypadku leczenia, bo trudno nazwać ciążę jakimś stanem patologicznym, natomiast no też mówimy wprost, załóżmy w ciąży, że należy przyjmować suplementy w danych dawkach, należy przyjmować aktywne foliany w odpowiednich dawkach, należy przyjmować nienasycone kwasy tłuszczowe. Są całe rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników na ten temat. I to nam pozwala właśnie widzieć, że medycyna

0: Medycyna nie boi się suplementów, nie boi się różnych innych preparatów, tylko my chcemy mieć na to dowody. Bo tak jak powtórzę, ja naprawdę jako prezes Okręgowej Rady Lekarskiej walczyłem z Pocztą Polską, gdzie w periodykach, które tam były umieszczane, dało się przeczytać, że okładając kapustą pierś, można się wyleczyć z raka piersi. I ja się na to nie zgadzam. I się na to nie będę zgadzał, bo uważam, że polscy obywatele zasługują na dobre poinformowanie, co ich może uleczyć, co nie, bo to im kradnie czas i życie, a na to nie zasługuje żaden polski obywatel.
1: No i właśnie, czy te wszystkie rozwiązania, które się pojawiły prawne, myślę tutaj o ustawie, która wyszła z parlamentu, odesłana przez pana prezydenta do Trybunału. Jednocześnie poznaliśmy projekt, który przygotował, no firmuje pan prezydent, ale rozumiem, że jego kancelaria. No i teraz, co pana zdaniem powinno się wydarzyć, co powinno się znaleźć w prawie ostatecznie przyjętym, nawet jeśli to będzie jakiś element kompromisu, czy miksu między pomysłem rządzących a prezydentem, tak aby to zjawisko pod hasłem z naszej rozmowy lawenda na raka piersi po prostu no, nie występowało, albo przynajmniej w jakimś no, śladowym tylko.
0: Ja zacznę może w ten sposób. Jeżeli spojrzymy na projekt, który został stworzony przez rząd, ten projekt nie miał prostej drogi przez parlament, bo cała historia projektu po wyjściu z rządu, następnie był on w parlamencie, była powołana specjalna speckomisja. Chyba poza Konfederacją Koroną Polską, chyba żaden klub parlamentarny nie był przeciw tej ustawie. Prawo i Sprawiedliwość, z tego co kojarzę, też zbytnio nie było przeciw, chyba wstrzymywało się tylko przy tych projektach. Następnie i to mnie chyba najbardziej w tym wszystkim zabolało, że zaczęto robić bardzo rozbudowane konsultacje i przygotowania po to chyba, żeby właśnie tego projektu nie podpisać. I trochę staliśmy się w ramach tego projektu zakładnikami pewnej sceny politycznej, która aktualnie przywiewa nam kraju i to jest chyba najbardziej no, taki nieakceptowalny dla mnie wniosek, ponieważ wyraźnie widać, że to jest pewien układ w kierunku pewnej grupy wyborców, która może w następnym głosowaniu parlamentarnym mieć duże znaczenie dla układania sił politycznych w Sejmie. Ja się na to nie zgadzam. Oczywiście projekt rządowy no nie był idealny, żaden projekt nigdy nie jest idealny, bo to dopiero jak on zaczyna działać, możemy ocenić, czy te rozwiązania były dobre, czy złe. Z drugiej strony zarzucono temu projektowi, że urzędnik będzie mógł jednoosobowo podjąć decyzję, że przykładowo jak usłyszy, że jakiś pan reklamuje, że olejek z lawendy może doprowadzić do zniszczenia raka piersi, a nie znajdą się na to żadne dowody, to że może ten kanał zablokować albo nałożyć wielomilionowe kary. No, przepraszam bardzo, ale w Polsce mamy taką instytucję, która bardzo podobnie może działać i ja jestem lekko zdziwiony, że pan prezydent nie znalazł tej analogii, no bo tak samo działa Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy może w tym kraju wejść do każdego, jak zacznie mieć wątpliwości, może nakładać kary, może naprawdę być bardzo nieprzyjemną instytucją. No ale wszyscy się na to godzimy, no bo rozumiemy, że Skarb Państwa musi się bronić przed ewentualnymi oszustami bardzo szybko. Ja jestem oburzony, że nie doszło do takiej samej refleksji na poziomie ochrony zdrowia i zdrowia obywateli. Natomiast trudno mi oceniać propozycję pana prezydenta. Ja może oprę się na opiniach też ludzi, którzy to komentowali. Pierwszą osobą, która zaczęła komentować, to byli profesorowie prawa karnego, którzy powiedzieli, że ten projekt nadaje się do kosza. A dlaczego się nadaje do kosza? To tam jest taki słynny paragraf numer 7, jeżeli dobrze pamiętam. To jest paragraf, który mówi o tym, że jeżeli właśnie ktoś będzie w internecie mówił, że olejek z lawendy powoduje, że raka piersi można wyleczyć, jak się całą pierś smaruje, to właśnie on nie będzie podlegał karze.
1: Czyli tak, to ja mam tutaj przed oczami samo przedstawianie informacji, opinii, ocen lub przekonań dotyczących leczenia lub diagnostyki nie jest przestępstwem. o ile nie wiąże się z umyślnym wprowadzaniem w błąd lub stosowaniem wspomnianych wyżej form nacisku. Tak, to
0: no i teraz ten przepis jest magiczny, samego brzmienia i jego zawiłość jest niesamowita. Ja jedynie powiem bardzo przewrotnie. Wszyscy pamiętamy bardzo głośną sprawę pana Oskara D. z Zielonej Góry. Pamiętamy serial jednego z dziennikarzy Tok FM-u wtedy, dzisiaj już innej stacji. Pozdrawiamy pana Janczura, świetny człowiek, który robi świetną robotę, jeżeli chodzi o właśnie tą tematykę. Natomiast to, co jest ważne w tym wszystkim, to ta cała robota, która się wtedy wykonała, złożenie zawiadomienia do prokuratury i inne rzeczy, ten człowiek ma stawiane zarzuty po 2 latach. Powtórzmy, po 2 latach. Teraz chcemy powiedzieć, dobra, my wprowadzimy twarde prawo. Ja w ogóle chciałbym zaznaczyć, że jestem zdziwiony, że pan prezydent, wiedząc, że te propozycje, dlaczego nie wyszły, załóżmy, rok temu albo 6 miesięcy temu, jak podobno są lepsze. To też taka uwaga trochę do kancelarii pana prezydenta. Jak są świetne pomysły w ochronie zdrowia, to proszę już teraz je kłaść, a nie czekać, jak przyjdzie ustawa jakaś tam z rządu, bo mi jako obywatelowi zależy, żeby dobre rozwiązania od razu były wprowadzane. Ale poza tą moją lekką złośliwością, którą tutaj pewnie jest wyczuwalna, chciałbym powiedzieć, że polskie sądy i prokuratury są niewydolne. W związku z tym, jeżeli my chcemy szybko reagować i będą to sprawy incydentalne, to musimy stosować bardzo jednoznaczne działania państwa, które nie powinno się na to zgadzać. Dzisiaj powiedzenie, że prokuratura musi to oceniać, to ja do dziś pamiętam prokuratora, który uwierzył w to, że jeden z lekarzy, konkretnie to był pan Hubert Czerniak, już był lekarz, już został pozbawiony prawa wykonywania zawodu za swoją działalność, ta osoba mówiła, że prowadzi kościół i dlatego została sprawa umorzona. Przepraszam, z całym szacunkiem dla dużej liczby dobrych, świetnie działających prokuratorów, ta instytucja jest niesprawna. Dołożenie tam przy aktualnym problemie z biegłymi tego typu spraw spowoduje jedno. Przyjmiemy świetne przepisy, papier przyjmie wszystko, natomiast Polacy nadal będą mogli być poddawani dezinformacji. Ja się na to nie godzę. Po to jest rzecznik praw pacjenta, żeby bronić praw pacjentów. I naprawdę po to został powołany. Nie słyszałem żadnego polityka, który powiedział, że ten urząd jest zbyteczny, a chciałbym jeszcze bardziej podkreślić, że aktualny rzecznik praw pacjenta jest chyba akceptowany przez obydwie strony sporu politycznego, bo został powołany za poprzedniej władzy i nie został zmieniony.
1: No tak, ale tutaj jeszcze pojawia się jeden element. Szef kancelarii prezydenta, pan Zbigniew Bogucki, prawnik, broniąc
0: ze Szczecina
1: decyzji prezydenta, mówił, że istotą tego projektu głowy państwa jest wyraźne rozróżnienie między swobodną decyzją pacjenta, a decyzją będącą następstwem bezprawnego oddziaływania osoby trzeciej. Regulacja nie powinna ograniczać autonomii pacjenta, wolności wypowiedzi czy debaty dotyczącej metod diagnostycznych i leczniczych. No to mnie przede wszystkim ten ostatni fragment niepokoi, bo czy rzeczywiście wolność wypowiedzi powinna dotyczyć ludzi, którzy swoimi wypowiedziami w sposób świadomy szkodzą albo narażają kogoś na utratę zdrowia i życia?
0: Ja się najbardziej przerażam jednej rzeczy, że spór polityczny w Polsce już osiągnął takie granice absurdu, że nie jestem w stanie się założyć, żeby tą ustawę, która została przygotowana przez Rzecznika Praw Pacjenta, została ona złożona za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to ta ustawa zostałaby podpisana. I to mnie najbardziej przeraża w całym tym kontekście, ponieważ nie możemy mówić i naprawdę przestańmy udawać, że tu chodzi o coś innego niż o spór polityczny. Tu jest czysty spór polityczny, który polega na tym, że 10% wyborców Grzegorza Brauna jest potrzebnych na to, żeby później swobodnie rządzić. Mnie to oczywiście jako obywatela obrzydza. bo jestem osobą, która wprost mówi i będę wprost wyrażał swoje zdanie. Pacjenci mają prawo do najlepszej medycyny na świecie i politycy niestety z racji tego, że przez 30 lat nie zadbali o ten system, to ta ustawa jest potrzebna, bo ten niedoskonały system spowodował, że zaczęli w polskim życiu publicznym występować osoby, które zwodzą pacjentów na manowce. Mamy naprawdę świetnie udokumentowane niektóre przypadki, chociażby tutaj duży ukłon z kierunku państwa stacji, gdzie no, te programy jako pierwsze zaczęły występować i tutaj naprawdę to są niesamowite świadectwa i to powinni, każdy polityk powinien sobie to odsłuchać, żeby zrozumieć, o czym my mówimy. A z drugiej strony ja naprawdę też ze swojego życia kilkukrotnie spotkałem się z takimi przykładami i naprawdę ja nie chcę już patrzeć na to, że pacjent uwierzył, że zielarz jest w stanie wyleczyć mu raka jajnika. Ja nie chcę na to patrzeć. Ja nie chcę patrzeć później na 30-40-letnią kobietę, która umiera, bo uwierzyła przez pół roku i zrobiła jej się taka progresja raka, że nic jej nie mogło już wtedy uratować. A jak wychodziła od nas z kliniki, była szansa, że no, miała możliwość przeżycia od 80 do 90%. Ja naprawdę tego nie chcę przeżywać. Ja nie chcę patrzeć, jak dziewczyna, która miała całe życie przed sobą, umarła, bo ktoś jej obiecał coś, co nie mogła. A później rodzina jest już bezsilna wobec tego wszystkiego i po prostu mówi, że i tak to nie wróci życia ich córki. Przepraszam, ja tego nie chcę widzieć. Ja widziałem dużo śmierci w życiu i naprawdę tak bezsensownych zgonów nie chcę w życiu już widzieć. I przepraszam, szlak jasny mnie trafia, jak kontekst polityczny, wrzucamy sprawę ochrony zdrowia. To nie ma nic wspólnego z wolnością, bo rozumiem, że za chwilę możemy uznać, idąc tymi wypowiedziami polityków dzisiaj, którzy mówią dużo o wolności, no to ja rozumiem, że możemy za chwilę napisać alternatywny system skarbowy, którym nagle stwierdzimy, że no po co się słuchać tam urzędu skarbowego, w ogóle po co ustawy, możemy mieć wszystko alternatywne, no po co tam medycyna, to tam tego będzie takim wyjątkiem. Za chwilę to będziemy mieć alternatywny system podatkowy i będziemy sobie płacić swoje podatki i tam po co nam się mają tam czepiać inni ludzie. No właśnie dochodzi w tym momencie i w takich wypowiedziach do destrukcji państwa. Bo państwo powinno dbać o swoich obywateli i powinni powiedzieć, że ludzie, którzy gadają głupoty, nie mogą gadać głupoty. A właśnie w ochronie zdrowia na to bardzo pozwalamy, bo jeżeli ktoś powie głupoty w systemie podatkowym, to ktoś dostanie za to w którymś momencie po łapach mocno. U nas, no nie wiem, ile ludzi musi zginąć, żeby politycy w końcu zrozumieli, że ochrona zdrowia powinna być poza nurtem politycznym. I powinniśmy z tym skończyć i powinniśmy naprawdę być tu bezwzględni. Bo mnie osobiście to już no nie śmieszy, to jest tragiczne i powinniśmy z tym skończyć.
1: Świetny apel. Oby tylko ci, którzy decydują, chcieli go wysłuchać. Pięknie dziękuję. Doktor Michał Bulsa, lekarz prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, był z nami. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Drugim gościem audycji jest pan profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Pan doktor Michał Bulsa w pierwszej części, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, no z wielkimi emocjami w końcowej części naszej rozmowy mówił, że ma już dosyć sytuacji, w której młode kobiety tracą życie po prostu dlatego, że zachęcone jakimiś cudownymi terapiami rezygnowały z leczenia konwencjonalnego. No i właśnie potem był taki tragiczny finał. Czemu to tak jest? I właściwie, czy tylko po prostu sam strach i przed śmiercią może właśnie paradoksalnie powodować, że ludzie uciekają od leczenia konwencjonalnego, które często w przypadku chorób onkologicznych jest długotrwałe, bolesne, mnóstwo jest wyrzeczeń i tak dalej. No a ci szarlatani właśnie proponują witaminę C i że wszystko będzie dobrze. I nawet podobno właśnie osoby dobrze wykształcone, no dają się na to nabrać, mówiąc wprost.
2: To poruszył pan redaktor kilka kwestii. Po pierwsze, nie ma medycyny konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, jest medycyna jako zbadana nauka. I wszystko, co jest poza tym, nie jest po prostu medycyną. Jest na przykład wierzeniami, w które też oczywiście mamy prawa, że nie wiem, przytulanie jakiegoś kamienia będzie leczyło. To jest pierwsze zastrzeżenie. Po drugie, wykształcenie okazuje się, że nie jest uważnym czynnikiem. Wbrew pozorom, osoby mające teorie spiskowe na temat na przykład medycyny COVID-19, to one uważają się za bardzo światłe i wykształcone. To o nas powiedzą ludzi, którzy wierzą, że COVID był, że to była śmiertelna, znaczy nie śmiertelna, ale bardzo poważna choroba prowadząca do śmierci i można się było bronić, czy można szczepieniami. To one nas uważają za właśnie wykształconych, a dziwnie błądzących. Więc to nie jest tak, że wykształcenie coś załatwia. Wykształcenie bardzo pomaga, bo załóżmy, że pójście na studia, no to daje zawód, ale zwróćmy uwagę, że na przykład pójście na studia, czy na jakikolwiek dobry kurs, pokazuje różne perspektywy. Człowiek uczony jest wątpienia, dopytywania, szukania źródeł. Więc wykształcenie w tej formie dużo nam pomaga, czyli na przykład jeżeli pada informacja sprzed ostatnich kilku dni dosłownie, że być może powstanie szczepionka mRNA na czerniaka, o ile dobrze pamiętam, taka dedykowana dla każdego człowieka, powstała na bazie po operacji, po biopsji, powstaje pewien lek, można tak to nazwać, człowiek przyjmuje, może walczyć z bardzo poważną chorobą onkologiczną, no to wytrenowany pacjent niekoniecznie bez żadnej wiedzy, no ale jednak z pewną wiedzą statystyczną, jest w stanie sprawdzić, czy są artykuły na ten temat i co mówi wiedza. Można sprawdzić lekarza, ale można sprawdzić też szarlatana, czy to, co mówi, jest prawdą. Kolejną rzeczą jest to, że pytanie, kogo pcha albo kogo łapie w sidła, to modne słowo szarlataneria, czyli obiecywanie rzeczy, które są niesprawdzone. Przede wszystkim wiara w teorie spiskowe, czyli właśnie uproszczone myślenie o świecie, o kilku prostych przyczynach, a nie złożonych, czyli na przykład skąd się biorą choroby onkologiczne, przyczyna może być bardzo złożona. Bierze się z tego, że byliśmy traktowani na przykład przez lekarza przedmiotowo, a nie podmiotowo. Człowiek, który myśli, że jest pionkiem na szachownicy, a nie rozgrywającym, czyli na przykład lekarz mi oznajmia opryskliwie, co ze mną będzie, mówi, żeby nie dyskutować z nim, powoduje, że ja się czuję właśnie pionkiem przesuwanym na szachownicy. W takim wypadku ja będę miał większą skłonność do sięgnięcia do innej szachownicy, już prostszej, gdzie ktoś mi powie, co ja mogę zrobić. Zauważmy, że szarlatani dają jakieś rozwiązanie. Pan redaktor wspomniał witaminę C, to może być jakaś specyficzna woda, do której na przykład ktoś mówił albo jakieś dźwięki się prezentowało. Czyli ja mam poczucie wpływu, ja robię coś i mogę się leczyć. Takim przykładem był, zapomnieliśmy o nim, ale Steve Jobs, założyciel Apple'a, który zachorował na bardzo niebezpieczny rodzaj choroby onkologicznej. Ale miał ogromne szczęście, można się było uleczyć. Postanowił on skorzystać z metody szarlatanerii. Niedługo potem zszedł z tego świata. Już za późno było go leczyć. Czy on się czuł pionkiem? Nie, niekoniecznie, ale może brakowało tego, żeby lekarze przedstawili mu opcję, wciągnęli go w podjęcie decyzji. To w największym skrócie jakbym odpowiadał na bardzo złożone pytanie pana redaktora.
1: No to dorzucę jeszcze jeden element, który wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowany. Chodzi o rodziców, dzieci z chorobą nowotworową, bo no tutaj jest sytuacja podwójnie, prawda, ciężka, dlatego że z oczywistych powodów prawnych również to rodzice mają podejmować decyzję, czy podpisywać się pod jakąś ścieżką zaproponowaną przez lekarzy do leczenia. znalazłem w opisie takiej konferencji, która się niedawno odbyła, wypowiedź pani profesor Anny Raciborskiej z Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka, która zauważa, że w przypadku właśnie rodziców dzieci z chorobą nowotworową sięgnięcie po medycynę alternatywną jest dość łatwym procesem. Jakby się pan do tego odniósł?
2: No właśnie, jeszcze raz bym wrócił do języka. Nie ma medycyny alternatywnej. Jest po prostu medycyna jako dziedzina, czyli do
1: sięgnięcia
2: do
1: czegoś. No tak, trochę to stosujemy rzeczywiście. Nie, pan doktor nie w pierwszej części zwrócił uwagę w kontekście odróżnienia szarlatanerii od medycyny.
2: No właśnie, czyli sięgnięcie do szarlatanerii czy magii. Zauważmy, że metody, które są tam proponowane, są niezwykle proste i właśnie przywracające kontrolę. Świat jest strasznie skomplikowany. To, czy zachoruje na daną chorobę, na przykład onkologiczną, może zależeć od jednego czynnika, na przykład, że palę dużo papierosów, albo nie zaszczepiłem się na HPV, łapię wirusa, powstaje, gdzieś zarażam się i to ryzyko raka, na przykład w przypadku kobiety śmiertelnego raka, rośnie. To onkolog o przyczynach dość trudno będzie mówił, bo to jest skomplikowana przyczyna. W jaki sposób się zarażam, w jaki sposób ta choroba się rozwija. W przypadku raka płuc też są przyczyny, znaczy prosta jest, bo palę papierosy. Ale co się ze mną bardziej będzie dalej działo? Jak będę leczony? To jest złożony bardzo proces. Z kolei ci, którzy proponują rzeczy znachorskie czy magiczne, mają zawsze prostą zasadę, upraszczającą świat. Czyli na przykład wszystko jest przyczyną, ja jestem z dziedziny psychologii i w traumie, w psychologii i dziedzinach takiej poppsychologicznej, czy patopsychologii, jak to nazywam, czyli szkodliwej działalności leczniczej. Na przykład mówi się, że wszystko jest traumą. I ktoś mówi, to jest twoja trauma z dzieciństwa, która ciebie wpycha w tę chorobę, musisz ją przepracować i wyleczysz na przykład raka. To jest bardzo proste rozwiązanie. Podczas kiedy profesjonalny psychoterapeuta, osoba wykształcona po psychologii, 5 lat studiów, względnie po 3,5 intensywnego kursu, potem po 4 latach solidnego kursu opartego na empirii, zdobywa uprawnienia psychoterapeutyczne, wie, że to nigdy tak proste nie jest, że żeby dojść do przyczyny, to jest jedna droga, potem znaleźć rozwiązania, uleczyć pacjenta, to jest druga kwestia. Czyli tak konkludując, znachor czy magik oferuje mi proste rozwiązanie, dołączając poprzednią naszą część rozmowy, daje mi poczucie wpływu, że ja przepracuję traumę i coś się ze mną dalej dobrego wydarzy. Podczas kiedy profesjonaliści nie mogą oszukiwać i te przyczyny oraz rozwiązania będą dużo bardziej złożone. I wreszcie mogę użyć takiej metafory. Jeżeli doznaliśmy kontuzji, nie wiem, ciężkiego złamania obojczyka, to sam proces leczenia jest stosunkowo prosty, ale potem przywrócenie sprawności jest złożone. Jest to wykonywanie określonych ćwiczeń w określonej sekwencji, nie wiem, podłączenie do pewnego urządzenia. Czyli to nie jest po prostu, że ja wezmę witaminę C i będę zdrowy, tylko wymaga ode mnie aktywnego stosowania się do wielu rad fizjoterapeutów na przykład. To też w ten sposób możemy pokazać złożoność i jeszcze raz powtórzę, ci madzy, magikowie, czarnoksiężnicy leczący wiarą, albo oszukując, że jakaś wiedza za tym stoi, bardzo upraszczają, co jest szalenie przyjemnie, nie jest dobrym słowem, ale lepszego nie znajduje, kojące w sytuacji stresu.
1: Dzisiaj bardzo wiele zła w naszym życiu sklejamy z powszechnym dostępem ludzi do szeroko rozumianego internetu, do różnego rodzaju platform. Mówi się w ogóle o dużym zjawisku leczenia się przez internet. Do tego jeszcze teraz dochodzi sztuczna inteligencja. No i jak ludzie słyszą, że sami lekarze z niej chętnie korzystają, no bo ktoś nawet z 30-letnim doświadczeniem pracy z pacjentami na pewno ma go mniej niż sztuczna inteligencja, oczywiście w sposób właściwy weryfikowana, no bo tam można wyciągać wnioski na podstawie danych dotyczących, nie wiem, milionów pacjentów. No i w związku z czym szuka się w tymże internecie. Do tego jeszcze znalazłem informację o takim zjawisku, o którym nie miałem pojęcia. To się nazywa zombie papers. Czyli chodzi o to, że wycofano właśnie z obiegu z powodu błędów lub fałszywych danych różnego rodzaju dokumenty naukowe, właśnie dotyczące również medycyny. I problem polega na tym, że w świecie nauki już tych dokumentów nie ma, ale w internecie są. I tutaj między innymi podaje się właśnie przykład publikacji niejakiego Andrew Wakefielda, który sugerował związek szczepień z autyzmem. Ten artykuł z fachowych pism medycznych został wycofany, no ale w przestrzeni internetowej został. Znalazłem też informację, pan wspomniał o szczepieniu przeciw HPV. W Japonii pojawiły się doniesienia o rzekomych powikłaniach po tym szczepieniu i poziom wyszczepialności spadł, uwaga, z około 80% do mniej niż 1%. Taka jest siła, no właśnie, tej dezinformacji. Ale ja jestem kompletnie bezradny wobec takich informacji. Nie wiem, czy pan profesor by nam tutaj dał jakąś nadzieję.
2: No mamy kwestie tutaj, dwie kwestie. Dezinformacji i dezinformacji medycznej. Kiedyś mieliśmy ogromny grant na ten temat, ale także sztucznej inteligencji. Wytwinać sztucznej inteligencji nie będę. To jest bardzo przydatne narzędzie, żeby podać przykład. Najnowszy Nature albo Science, już teraz nie pamiętam, dosłownie kilka dni temu pokazał artykuł, gdzie dzięki sztucznej inteligencji opracowano nowe, nieistniejące modele wirusów, które mogłyby zwalczać bakterie, na które nam bardzo zależy, żeby zwalczyć. Człowiek by tego na to nie wpadł na przykład. Czyli to zagrożeniem sztucznej inteligencji sama w sobie nie jest. Pan redaktor poruszył kwestię halucynacji sztucznej inteligencji. Takie bardzo proste modele dość często halucynują. Najpierw odchodzą to od medycyny. Ja kiedyś przepytałem sztuczną inteligencję na swój temat. No to wygadywała straszne bzdury, bo znalazła różne rzeczy, pomyliła osoby i skleiła to w biogram Wojciecha Kulesz. Oczywiście sztuczna inteligencja może halucynować na rzeczy naukowe, co też się zdarza, czyli tworzy nieistniejące artykuły albo wycofane. No i teraz przechodzimy do kwestii wycofanych artykułów Wakefielda. Coś, co się ciągnie za nami do tej pory. Wiadomo, że Wakefield oszukał, źle metodologicznie zbadał i ten artykuł został wycofany. Szczepionka MMR miała powodować spektrum autyzmu. Problemem tutaj jest to, że na przykład osoby wierzące w teorię spiskową uważają, że artykuł został wykluczony z obiegu naukowego przez spisek naukowców, że nam się to nie spodobało, więc usunęliśmy. Czyli nawet taką narrację możemy do tego artykułu przykleić. Z kolei inne badania pokazują, że człowiek, który kiedyś coś przeczytał, czyli na przykład przeczytał oryginalny artykuł Wakefielda, potem kilkukrotnie jeszcze widzi jakieś nagłówki na ten temat, zaczyna być przekonany, że to, co przeczytał, jest racją, jest prawdą. My jesteśmy, jak pokazuje psychologia podejmowania decyzji, dość zamknięci na nowe informacje, czyli jak coś usłyszałem, oklepało mi się to w głowie, mówiąc brzydko, to będę bronił tego jak Częstochowy, że ja jako Kulesza na pewno mam rację. No i właśnie studia, od których zaczęliśmy, uczy wątpienia, uczy szukania nowych źródeł. I tu dochodzimy do medycyny internetu. Ja ufam, nie mam wyjścia, ale w taki pozytywny sposób lekarzom czy specjalistom. Oni nie są doktorem Google. Są w stanie sprawdzić bardzo szybko informacje, na przykład na temat mojej choroby. Oczywiście mogą się mylić, ale szukam specjalistów w realu, a nie w internecie. W internecie jest pewien problem, a mianowicie myślimy, że ekspertem jest człowiek, który ma wiele lajków. Dzieje się to w dziedzinie medycyny, czy nawet właśnie psychoterapii, czy psychologii. Albo jest złotoust, że dobrze wygląda i zarabia dużo pieniędzy. Bardzo ciężko w internecie jest zweryfikować, czy ktoś jest naprawdę ekspertem. Jest wbrew pozorom kilka prostych pytań, więc to bardzo trudne, przestaje być bardzo trudne. Czy ten człowiek, który mówi to, co mówi, czy się na tym zna? Czy był wykształcony w tej dziedzinie? I wreszcie, czy publikuje w prestiżowych czasopismach, czyli gdzieś półgodzinne szkolenie, jak to zrobić, każdy z nas byłby w stanie to zrobić. Ale nie mamy na to czasu, albo na przykład jesteśmy w emocjach i wolimy się przykleić do informacji z niewiadomego źródła, która da nam nadzieję, która jest prosta, niż pójść na skomplikowaną cykl rozmów albo spotkać się z konsylium lekarskie. Konsylium już pokazuje złożoność. Więc kwestia internetu jest kwestią bardzo złożoną i to już myślę, że już czasu nam nie starczy, żeby bardziej to rozwinąć.
1: No to może rzeczywiście jeszcze w ostatnich 3 minutach taki wątek nawiązujący do tej wypowiedzi pana profesora, to jest właśnie kwestia autorytetów, tak? No, nawet Dołęga Mostowicz, jak pisał Znachora, to na koniec jednak okazało się, że ten Znachor to był słynny profesor Wilczur. Wybitny, prawda? Neurochirurg. Mało mamy, nie wiem, no właśnie, albo mało mają siłę przebicia autorytety w świecie medycznym, żeby antyszczepionkowców było coraz mniej, a nie coraz więcej?
2: Ja myślę raczej, że się rozmyli. Czyli powstali nowi liderzy opinii albo autorytety, no właśnie lajkowani albo tacy, którzy mówią kontrowersyjne rzeczy, przykuwają uwagę, więc myślimy, że są autorytetami. Dużo ciężej jest znaleźć nie dlatego, że ich nie ma, tylko że ich jest więcej. W cudzysłowie prawdziwych autorytetów jest oczywiście stosunkowo mało. Ale odwracałbym zawsze logikę. Jeżeli chcę dotrzeć do źródła informacji na temat mojej choroby, idę do specjalisty. To nie jest trudne spotkać się, czy teleporadę naprawdę z miejscem medycznym, gdzie są wykształceni lekarze, kiedy coś ich przerośnie, wyślą mnie do konsultacji wyżej. I te autorytety można bardzo łatwo znaleźć, bo autorytetem nie musi być wybitny profesor, który 40 lat się czymś zajmuje, świetny lekarz pierwszego kontaktu czy internista, który dobrze mnie pokieruje dalej. Ja nie muszę szukać sam linkami w internecie, tylko ten człowiek mnie pokieruje dalej. Ale rzeczywiście upadek autorytetów jest także z tego powodu, że rośnie w nas przeświadczenie, że my się na wszystkim znamy. No, przykładem może być nie tylko medycyna, ale wojna. Nagle wszyscy się znają na wojsku, czy to, co kupujemy, jest właściwe. Ludzi, którzy się na tym zna, jest bardzo niewiele, ale tych, którzy się wypowiadają, niezwykle dużo. Więc dla laika zrozumieć, co się aktualnie dzieje, kto ma rację, jest niezwykle trudne. Więc tutaj zawsze rekomenduję sięgnąć do autorytetów medycznych, a nie paramedycznych, czy właśnie znachorsko-magicznych.
1: Tak, no to z mojej działki mogę powiedzieć, że w naszym środowisku dziennikarskim bardzo często przywołujemy powiedzenie, które nie wiem, czy jest prawdziwe, ale przynajmniej obserwując świat polityki można odnieść wrażenie, że chyba tak. A więc polityk zapytany o jakąś sprawę, na przykład o zakup czołgów K2, powie: nie znam się, ale chętnie się wypowiem. No i to pewnie potem tak to wygląda. Pięknie dziękuję. Pan profesor Wojciech Kulesza, psycholog społeczny, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu SWPS był naszym gościem. Pięknie dziękuję, panie profesorze.
2: Dziękuję, dobrej nocy.
1: Podziękowania też dla Macieja Stępurskiego, wydawcy, a my się słyszymy jutro o tej samej porze.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ostatnie 30 lat to jest kompletna zmiana krajobrazu. Na przykład lodowce, które tak podziwialiśmy, dzisiaj cofnęły się o połowę.
5: Takie wygrzane owoce, one też zmieniają swoją strukturę wewnątrz. Nie dojrzewają w taki sposób, jak powinny, czyli powoli, bo roślina w momencie takiego wysokiego upału, to jest dla rośliny po prostu stres.
6: Wprowadziliśmy w tym roku także namioty, które dostawiamy do kojców, żeby psiaki miały zacienienie. Jest to bardzo ciężki czas dla schroniska. Nie tylko mrozy, tak jak się zawsze mówiło, ale także upały.
7: Jeżeli ktoś może i spodziewa się na przykład jazdy pociągiem PLK pozbawioną klimatyzacji, no to rzeczywiście może sobie lepiej odpuścić na tą podróż, zyskać te pieniądze i pojechać dzień później lub dwa, jeżeli możemy oczywiście.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM.
8: Pierwsze radio informacyjne.
9: Ciała wszystkich ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. W Krakowie odbędzie się sekcja zwłok. Prezydent USA, komentując wizytę szefa CIA w Rosji, mówi o rutynowej wizycie. W mediach pojawia się jednak coraz więcej domysłów. Elektrownia w Pakszu znów pracuje z maksymalną mocą, poinformował o tym premier Węgier. Minęła 23. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ciała wszystkich 12 ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Na lotnisku w Balicach wylądowały dwa wojskowe samoloty KASA. To właśnie w Krakowie zaplanowano sekcję zwłok. O szczegółach opowie Marcin Starzec.
10: Każde z ciał muszą przebadać biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcje mają potrwać przynajmniej 2 dni. Potwierdziła mi to rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
11: Na ten czwartek i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły trafić do rodzin. Ciągle w węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 poszkodowanych w lżejszym stanie leczy się w szpitalach w Rzeszowie. Marcin Starzec, TOK FM.
9: To była częściowo rutynowa wizyta, tak pobyt szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie skomentował prezydent USA Donald Trump. Radcliffe był w stolicy Rosji we wtorek. Kreml zdawkowo przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Teraz do sprawy odniósł się Trump, którego amerykański radiowiec Glenn Beck zapytał, czy dyrektor CIA poleciał do Moskwy rozmawiać o możliwych rosyjskich prowokacjach na terytorium NATO albo o sankcjach na Iran.
12: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Radcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
9: Teorie amerykańskich mediów na temat wizyty Radcliffe'a mówią też o potencjalnym uwolnieniu kolejnych amerykańskich obywateli przetrzymywanych przez Rosjan. Z kolei rosyjska Komsomolska Prawda donosi, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej mógł przylecieć do Moskwy, żeby przedstawić propozycję pokojową. Premier Węgier Peter Maziar poinformował, że elektrownia jądrowa w Pakszu, jedyna w kraju, znów pracuje z maksymalną mocą. Elektrownia w Pakszu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowę energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. W ostatnich tygodniach jej pracę ograniczono przez niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do ochłodzenia obiektu. 15 sierpnia w okolicy elektrowni zanurzono 2 barki mające podnieść poziom wody w Dunaju. Wcześniej węgierski rząd ogłosił, że w celu regulacji poziomu wody w rzece zbuduje tzw. próg denny, zanurzoną konstrukcję przypominającą tamę, usytuowaną poprzecznie na dnie koryta rzeki. W Krakowie powstała specgrupa złożona z najlepszych policjantów w Małopolsce, której celem jest zatrzymanie wszystkich sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Zarówno pobity mężczyzna, jak i sprawcy wywodzili się z grup pseudo-kibicowskich. Katarzyna Młynarczyk.
13: Policja do tej pory zatrzymała w sprawie 2 osoby, w tym 1 nieletnią. W tej chwili trwają działania, których celem jest zatrzymanie także 3 pozostałych, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
14: W tym momencie skupiamy się na ustaleniu ich miejsca pobytu i jak najszybszym zatrzymaniu.
13: W sprawę zaangażowanych jest kilkuset policjantów. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce z czwartku na piątek, klub Wisły Kraków wprowadził do swojego regulaminu zakaz eksponowania symboliki grupy Młoda Ferajna, kojarzonej z brutalnymi ustawkami. Policja na razie nie mówi jednak oficjalnie, z jakich środowisk pseudokibicowskich wywodzą się osoby, które uczestniczyły w śmiertelnym pobiciu oraz ich ofiara. Katarzyna Młynarczyk. TOK FM.
9: Nie żyje aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w kultowym musicalu Rocky Horror Picture Show, w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, a także w pierwszej ekranizacji powieści Stephena Kinga To. Curry, który w 2012 roku doznał udaru i od tego czasu poruszał się na wózku inwalidzkim, zmarł w swoim domu w Los Angeles. Jak podkreśliła agencja Associated Press, Tim Curry był aktorem charakterystycznym, który stworzył na scenie i ekranie całą galerię niezwykle barwnych i często szalonych czarnych charakterów. Był znany z wyrafinowanego, nieco ironicznego poczucia humoru, plastycznej twarzy i niezwykłego talentu do operowania głosem. Tim Curry miał 80 lat. Związkowcy z sierpnia 80 domagają się od zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konkretnych informacji dotyczących przyszłości spółki. Do zarządu trafiła petycja z pytaniami strony społecznej, o czym więcej opowie teraz Grzegorz Kozioł.
15: Związkowcy chcą dowiedzieć się, jaki jest cel programu naprawczego i jak spółka będzie funkcjonować po restrukturyzacji.
16: Jaki będzie poziom zatrudnienia, moce produkcyjne.
15: Mówi Karol Granatyr, przewodniczący WZZ Sierpień 80 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, i dodaje, że informacje są bardzo niepokojące, a załoga zaczyna się bać o przyszłość zakładów pracy. pracy.
16: Dochodzą nas informacje, że w najbliższym czasie może zostać jedna z naszych kopalń przekazana w inne ręce, po prostu wyjdzie ze struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej, zostanie przekazana do albo innej spółki górniczej, albo zostanie zlikwidowana, albo przejmie obcy kapitał.
15: Działacze informują, że dotychczasowe mniejsze protesty mogą wkrótce przybrać dużo większy rozmiar. JSW zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Już trzeci rok trwa fala odejść pracowników związana z uruchomieniem państwowego programu osłonowego. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
9: A teraz w TOG FM czas na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem i przewagą słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą w ciągu dnia od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
3: TOG FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Jak co środę zapraszam Państwa na spotkanie z Karoliną Wiśniewską i pieskami. Przed nami premierowy odcinek podcastu Kalna i Pieski, nowej podcastowej produkcji TOG FM.
18: Spacer z psem. Nieodzowna część życia każdego opiekuna. Wstajemy wcześniej, by wyjść z psem. Wracamy szybciej z pracy, by wyjść z psem. Przy założeniu, że poświęcamy na to około godziny czy półtorej dziennie, to przez rok uzbierać się może nawet z 20 dni. Sporo, prawda? Co zrobić, żeby to był fajny czas i dla Ciebie, i dla Twojego psa? Nazywam się Karolina Wiśniewska, znajomi mówią na mnie Kalna, a to jest podcast Kalna i Pieski o psach i ich ludziach. Do rozmowy o spacerach zaprosiłam Michała Dąbrowskiego, behawiorystę, trenera i fizjoterapeutę psów, autora książki Trener Twojego Psa. Cześć Michał.
19: Cześć, dzień dobry.
18: Michał, zacznę od takiej obserwacji związanej z moim wolontariatem w schronisku, która do mnie wraca co jakiś czas, bo w grupie, w której jestem, mam około 20 psów, mam chyba dokładnie teraz 23 i każdy z nich, każdy ma bardzo dokładną, osobną notatkę na temat tego, jak zachowuje się na spacerze. I jeden na przykład musi wyjść bardzo rano, żeby było spokojnie. Drugi musi wyjść koniecznie z innym psem. Trzeci wprost przeciwnie, ma unikać psów. Jeden najlepiej, żeby poszedł na spacer do lasu, a drugi do lasu nie chodzi. Chodzi najlepiej na pola. Z jednym uważamy na rowery, z drugim uważamy na dzieci. Jeden nie chce chodzić, drugi z kolei ciągnie przez pierwsze 20 minut. I po prostu wiesz, każdy pies ma jakieś swoje cosie. I z jednej strony można pomyśleć, no okej, to jest schronisko, trudne miejsce, być może trudne doświadczenia, ale wiesz, z drugiej strony ja też lubię sobie czasem obserwować psy w parku na spacerze, już takie mające swoich opiekunów. I tam jest to samo. Mam wrażenie, że po prostu, wiesz, każdy jest inny. Jeden idzie spokojnie, drugi gania wrony albo gołębie i zastanawiam się, dlaczego psy na spacerach zachowują się aż tak różnie. Wiesz, w sumie jak obserwujesz ludzi, to myślisz sobie, że kurczę, no jest mniej więcej podobnie, tak? Idziemy, rozmawiamy. Czasem może wśród dzieci to spektrum zachowań jest trochę bardziej różne, a u psów mam wrażenie, że każdy pies jest inny. Dlaczego?
19: No to jest bardzo złożone pytanie i odpowiedź na nie będzie niekrótka. Tutaj mamy kilka rzeczy, które na to wpływają, które przychodzą mi od razu na myśl. Pierwsza rzecz to są te cechy wrodzone, czyli pierwsza sprawa to jest temperament. Taka cecha, z którą nasz pies się rodzi, który jest miksem lęku i impulsywności. Tutaj te miksy, które mogą nam wyjść, te koktajle, które nam mogą wyjść z tego, są takie cztery podstawowe. Możemy mieć psa, który ma wysoki lęk i wysoką impulsywność. To będą takie neurotyczne psy, które bardzo reagują żywiołowo na różne bodźce. To będą te psy, które w schronisku lepiej, żeby omijały te inne psy na spacerze, bo na przykład będą, wiesz, atakować albo będą chciały uciekać i w związku z tym one będą tymi bardziej pobudzonymi na spacerze, ale właśnie będzie to wszystko podszyte takim lękiem i niepewnością. Możemy mieć taką mieszankę, jaką ma mój pies prywatny, Koda. On ma bardzo niski poziom lęku, ale wysoki poziom impulsywności. I to jest taki mega radosny, bardzo otwarty pies, ale który ma tendencję do tego, żeby z każdym się przywitać, żeby ciągnąć na smyczy, kiedy jest duże pobudzenie, ale nie ma tam za grosz lęku, tylko on wszędzie się spodziewa nagród i cieszy się z życia. Kiedy mamy niską impulsywność, to możemy też mieć niski lęk i wtedy mamy takie psiaki, które raczej nie chodzą do behawiorystów, bo one zazwyczaj idą sobie na spacerze spokojnie, są wyluzowane, nie pobudzają się bardzo na bodźce dookoła, też niczego się nie boją i to są takie psiaki, które zazwyczaj jak myślimy o idealnie wychowanym na spacerze psiaku, no to mieni nam się obraz takiego spokojnego psa, który może nawet iść sobie bez smyczy z opiekunem i wiesz, wącha sobie trawkę, ale nie ma nadreakcji na rzeczy. No i została nam wysoka lękliwość i niska impulsywność i to są takie psiaki, które są bardziej depresyjne, bardziej takie wsobne, które cechuje właśnie duża niepewność na nowości, ale z drugiej strony one nie reagują bardzo żywiołowo, tylko wybierają te takie strategie unikania i bardzo często pilnują się na przykład swojego opiekuna bardzo blisko i wtedy no, ich reakcja może być na przykład problematyczna dla opiekuna dopiero, gdy bardzo przekroczy się jej granice komfortu. To tak bardzo z grubsza o tym temperamencie. Druga taka rzecz, która jest wrodzoną cechą, to jest specyfika danej rasy czy typu behawioralnego, bo kundelki, które jednak przeważają też w schronisku na paluchu, z którymi pracujesz, to jest pewien miks genetyczny różnych ras i je określamy typami behawioralnymi i te są różne. Różnice pomiędzy tymi typami czy rasami polegają przede wszystkim na tym, jak bardzo były wzmacniane elementy łańcucha łowieckiego w tych rasach czy typach. Czyli niektóre psy miały wzmacniane od pokoleń cechy takie, żeby dużo pracować nosem, dużo tropić. Będą to psiaki, które będą, wiesz, podążały za zapachami i dla nich dużą nagrodą na spacerze, dużym wzmocnieniem i też taką dużą satysfakcję będzie im dawała możliwość eksploracji, biegania luzem swobodnego. One często mogą to nawet preferować ponad smakołyki, ponad zabawki. A będą takie psy, które od pokoleń były przygotowywane do tego, żeby bardzo bacznie się rozglądać, żeby wypatrywać rzeczy. One mniej będą zainteresowane być może zapachami, być może dźwiękami, ale na przykład bardzo żywiołowo będą reagować na wszystkie bodźce, które tym bardziej, jeśli będą się jeszcze dynamicznie ruszać. Tak? I tutaj mamy rowery, skutery, rzucaną przez opiekuna piłkę, albo biegaczy, czy rowerzystów, właśnie o rowerach już chyba powiedziałem, ale właśnie te dynamicznie poruszające się obiekty będą wprawiać te psy właśnie rozbudzać, jakoś rozhamowywać. A zatem temperament, a zatem rasa, czy też typ behawioralny. To są te cechy wrodzone. No i z drugiej strony mamy te rzeczy, które nie są wrodzone, tylko to, jakie ten pies miał przez pierwsze miesiące, pierwsze lata życia, doświadczenia. Czy to takie doświadczenia, o których mówimy, które przyszły z zewnątrz zupełnie, jakieś doświadczenia traumatyczne, jakieś nieprzyjemne przygody, które mogą znowu wpływać na to, jak pies reaguje na świat i na rzeczy, a z drugiej strony po prostu sposób prowadzenia przez opiekuna, bo człowiek, który od początku psiaka wychowuje, bierze, nie wiem, psa szczeniaka ze schroniska, czy kupuje psa z hodowli, ma bardzo duży wpływ na to, jak on będzie się zachował na spacerze, tym większy ten wpływ, kiedy mówimy o pierwszych tygodniach czy miesiącach życia, kiedy mówimy o okresie szczególnej wrażliwości u szczeniąt. Wtedy te zasady, które ustanowimy na samym początku współpracy z naszym psem, no będą niejako konstytuować to, jak on będzie się w przyszłości zachowywał i im starszy pies, tym mniejszy mamy wpływ tutaj na modelowanie tego. Bo często do mnie pisze opiekun taki przed konsultacją, mam psiaka, który ma 5 lat, czy jeszcze możemy coś zmienić, tak? Czy jeszcze możemy go nauczyć, albo 8 lat, albo 10. I za każdym razem odpowiedź brzmi tak, ale ta neuroplastyczność psa, im jest starszy, co do zasady, bo nie zawsze, ale będzie mniejsza niż u psa, niż u tego samego psa, który był młodszy o te parę lat i im młodszy psiak, tym rzeczywiście mamy większy wpływ na modelowanie tego zachowania.
18: Mhm. Ale myślę sobie, że może też, nie wiem, wiek i stan zdrowia też wpływa na zachowanie psa na spacerze.
19: Oczywiście, tak, tak, to jest bardzo ważna kwestia i tu już to się może też zmieniać pod wpływem czasu, bo wiele przypadków, które konsultuję, to właśnie są sytuacje, w których psiak jest niedodiagnozowany i opiekun nie wie o tym, że psa boli. I to może być ból na zasadzie, ma naprawdę spięte mięśnie, ponieważ jest przeciążany przez opiekuna zabawą w piłeczkę, albo po prostu nawet od urodzenia od szczeniaka ma duże problemy z układem ruchu, problemy z dysplazją, z kręgosłupem, jakieś problemy ortopedyczne, czy nawet neurologiczne, z których opiekun nie zdaje sobie sprawy i myśli, że ten psiak tak ma. No więc często ta praca behawiorysty fajnie, gdyby polegała na tym, żeby też odesłać opiekuna do odpowiedniego weterynarza i zacząć od diagnozy, czy na pewno ten pies jest zdrowy, zanim zaczniemy z nim jakieś treningowe zabawy, czy wiesz, naukę, bo jeśli zaczniemy od tego, zanim zdiagnozujemy dobrze psa, zanim upewnimy się, że on jest wolny od bólu, to to zachowanie w trakcie terapii może pogarszać się tak naprawdę, ponieważ pies będzie coraz bardziej obciążany przez nasze na przykład ćwiczenia, jeżeli będą bardzo aktywne.
18: Dobrze, to przejdźmy do tej najważniejszej rzeczy. Czym tak naprawdę dla psa jest spacer? W porównaniu na przykład do tego, czym jest dla człowieka?
19: Spacer dla psa to jest przede wszystkim możliwość zaspokojenia podstawowych potrzeb takich behawioralnych, dobrostanowych. Najbardziej oczywista sprawa to jest konieczność załatwienia toalety. No bo psiaki, tak się utarło u nas, że zazwyczaj nie zgadzamy się na to, żeby pies załatwiał potrzeby toaletowe w mieszkaniach, w domach. Tu są wyjątki, dlatego mówię, że zazwyczaj, bo niektórzy, często opiekunowie bardzo małych ras, miniaturowych, ozdobnych, zwłaszcza kiedy wychodzą na bardzo długo, to znam takie przypadki, że decydują się na to, żeby nawet zostawić podkład toaletowy, wiesz, na dłuższą nieobecność w domu i psiaki mają przyzwolenie, żeby się załatwić na przykład w mieszkaniu. To są wyjątki. Ale oczywiście spacer dla psa to przede wszystkim możliwość zaspokojenia tej podstawowej potrzeby fizjologicznej. Siku i kupa obowiązkowo. Moim zdaniem fajnie byłoby, żeby przynajmniej 4 razy dziennie pies miał taką możliwość, żeby to wypróżnienie w ciągu doby nastąpiło. Kolejna sprawa, no to te potrzeby elastyczne, czyli możliwość eksploracji, poznawania świata, węszenia zapachów innych niż to, co pies zna ze swojego mieszkania. Możliwość zaspokojenia potrzeby wysiłku fizycznego. I tutaj to nie jest obowiązkowe, żeby zaspokoić tę potrzebę akurat na spacerze, bo są też świetne sposoby zaspokojenia tej potrzeby w mieszkaniu. Możemy przecież z psem ćwiczyć fitness, możemy uprawiać jakiś, wiesz, wysiłek taki fizyczny ćwiczeniami w domu, wykorzystując jakieś targety czy sprzęty, ale taką podstawową formę ruchu dla psa właśnie stanowi przemieszczanie się z punktu A do punktu B, więc dobrze, żeby ten spacer miał też jakąś swoją określoną długość, a nie był tylko rundką wokół bloku. Co dalej? Możliwość tak też bardzo istotna budowania relacji z opiekunem w inny sposób niż leżenie na kanapie i oglądanie razem seriali. No bo to przemieszczanie się dla psa to jest też bardzo istotna taka potrzeba budowania poczucia, że jesteśmy w jakiejś ekipie z tym naszym człowiekiem, tak? Podążania za tym człowiekiem, jakiejś współpracy, podejmowania też niejednokrotnie jakichś wyzwań, challenge'y, które nam narzuca środowisko i ta trasa codzienna spacerowa, jeżeli ona dobrze byłoby, gdyby w takich granicach komfortu psa ona była w jakiś sposób zróżnicowana, a nie codziennie taka sama, nie ta sama trasa, nie codziennie rundka wokół bloku, jak powiedziałem, ale właśnie, żeby nawet w granicach tego samego podwórka odnajdywać przeróżne jakieś challenge, wyzwania dla naszego psiaka, zwłaszcza jeżeli to jest taki typ psa, który by tego bardziej potrzebował niż inne. Przypomina mi się tutaj Lili, z którą pracowałem w tym roku, która na przykład po wyjściu z klatki zawsze musiała iść w prawą stronę i z prawej strony okrążać swój blok, bo w lewą stronę jakby skręciła po wyjściu z klatki, to była taka metalowa kratka, która no była, zabezpieczała odpływ z rynny. I to był bardzo mały psiak, ona nie dawała rady przeskoczyć przez tę kratkę, a ta kratka była dla niej bardzo dużym wyzwaniem, żeby na nią nadepnąć. Ona się jej bała, więc zawsze chodzili w prawo. No i małymi sposobami, krok po kroku, taką pracą z ulgą, doprowadziliśmy sobie do tego, że ona jest w stanie przejść po tej kratce. Nie jest to za bardzo wygodne tam dla łapek, no bo ta kratka też nie jest dopasowana do jej rozmiaru łapek, ale żeśmy układali taki podkład, po którym ona sobie na początku przechodziła, potem on był coraz mniejszy i teraz w ramach takiego treningu czy zabawy, podejmowania nowego wyzwania, ona jest w stanie też sobie przeskakiwać czy przechodzić przez tę kratkę. Takim challenge'em może być, myślę też w innym przypadku, o ramenie, z którym teraz pracuję, i to jest psiak niewidomy, gdzie opiekunowie opiekują się im teraz w Warszawie, na Pradze, i z perspektywy tego psa, w porównaniu do naszej ludzkiej perspektywy, jak spróbujemy spojrzeć na świat, i teraz nawet nie oczami, bo ramen nie widzi, ale nosem i uszami tego psa, to my nie widzimy, wiesz, chodnika i ścieżek, po których my się przemieszczamy, ale widzimy ławeczki czy powalone kłody, na które on się może wspiąć w ramach jakiegoś ćwiczenia. Widzimy każdy krzew i każdą rabatkę trochę inaczej, bo jak on sobie je zmapuje w ramach spaceru, pójdzie w jakieś miejsce, okrąży je kilka razy, obwęszy je z każdej strony, to trochę, nie wiem, czy grasz w gry komputerowe albo kiedyś grałaś, ale mi się to kojarzy z taką mapką w Heroesach trójce, że ona na początku jest wyciemniona prawie cała i ramen buduje sobie tą mapę, pamięta, gdzie jest konkretny element podwórka i my ją budujemy trochę tak, jak pająk nawleka swoją pajęczynę, czyli mamy takie bezpieczne na początku podwórko, jedno pomiędzy jego blokiem a blokiem sąsiadów, i przede wszystkim to jest baza taka spacerowa, ale kiedy mamy dobry dzień i ramen przy okazji, że jest trochę niepewnym siebie psiakiem, takim bardziej wycofanym, zwłaszcza jeśli chodzi o jakieś hałasy, bo nie jest w stanie sobie też zracjonalizować, co te hałasy powoduje, no to na przykład dzisiaj okrążymy sobie dodatkowy blok, wypuścimy jakąś dodatkową nitkę, ale potem zawsze wracamy do tego, co jest znane i bezpieczne, czyli troszeczkę poszerzamy ten zakres naszego spaceru, powiększa się trochę ta pajęczyna i wracamy na to nasze znane podwórko. I tak tą mapę odkrywamy podwórkową, poszerzając coraz bardziej wpływ ramena na Pradze.
18: Ja też bardzo często słyszę takie porównanie, że spacer dla psa to jest trochę tak jak scrollowanie mediów społecznościowych przez ludzi. Czy ty się z tym zgadzasz?
19: Niezupełnie. Niezupełnie się z tym zgodzę. Są elementy podobieństwa w tym porównaniu, które moglibyśmy sobie wyłuskać i uznać, że one są trafione. To znaczy, pies nie ma dostępu do internetu i do social mediów, więc dla niego wyjście na spacer to jest też zebranie informacji o sąsiadach, o suszce, która ma akurat za chwilę cieczkę i w związku z tym zatrzymam się przy jej plamie moczu na trochę dłużej dzisiejszego poranka. Być może to jest ogarnięcie, jakie stadko dzików dzisiaj przeszło po moim osiedlu albo jaki kot dzisiaj przechodził pod tym krzakiem. Być może nawet tego kota czy dzika spotkamy. Natomiast spacer ma też ważne właściwości regulujące układ nerwowy psa, pod warunkiem, że jest odbywany w takich warunkach, które dla psa są komfortowe. Bo oczywiście spacer może też nakręcać w taki szkodliwy sposób psa. Może być pies wrzucony w zbyt trudne środowisko, w zbyt trudne warunki i wtedy to z regulacją układu nerwowego nie będzie miało nic wspólnego.
18: A jakie to są te zbyt trudne

0: tego psiaka. Mój pies nie ma najmniejszego problemu, żeby pójść ze mną do kawiarni, która się mieści w galerii handlowej, którą znamy obok miejsca, gdzie mieszkam. Bo od szczeniaka łaziliśmy i dla niego to jest tak naprawdę spokojny wypad, kiedy były teraz na początku czerwca, czy może to już była końcówka, ale te takie skrajne upały, to my, nie mając klimatyzacji w domu, przez 2 dni siedzieliśmy sobie z Kodą w galerii handlowej na kawie, bo po prostu tam była klimatyzacja. I on się wtedy relaksował. Natomiast z drugiej strony mam grono psiaków, które oczywiście, dla których to będzie fatalny pomysł, bo śliskie posadzki w tej galerii nie będą pomagać psu, który ciągnie na smyczy. Często widzę takie psiaki do towarzystwa, gdzie pancia zabrała je na zakupy i nie wiem, jeszcze jedzie z wózkiem, z niemowlęciem, a obok psiak mały ciągnie na smyczy, na napiętych strzeszelkach albo nie daj Boże obruszce i tak boksuje, wiesz, ślizga się łapkami na tej śliskiej podłodze w galerii, żeby się odsunąć od tego wózka albo przyspieszyć, tylko żeby dojść z jakiegoś punktu, najlepiej wyjść, uciec z tej galerii. Więc te warunki to jest kwestia dopasowania do tego, na co nasz pies jest gotowy. Natomiast wracając do tych social mediów, to właśnie tylko uzupełnię, że jeśli dajmy to porównanie do takiego scrollowania social mediów, takiego bezrefleksyjnego, wiesz, wpatrywania się w to, to tutaj bardziej bym porównał to do takiej bezrefleksyjnej, szkodliwej, bądź zabawy w takie bez przerwy rzucanie psu piłeczki na spacerze. Czyli wyobraźmy sobie takiego psa, którego moglibyśmy w uproszczeniu określić jako reaktywnego. On jest bardzo na spacerze pobudzony, idzie zawsze na jeden konkretny placyk czy trawniczek i tam ma rzucane 30, 40, 50 razy przez pół godziny frisbee albo piłeczkę, albo nie daj Boże patyk. Nie róbmy tego, drodzy Państwo, błagam, nie rzucajmy patyków, bo na patyk można się nadziać i pies może zginąć na spacerze, więc patyk to nie jest zabawka. Natomiast fajnie byłoby, żeby pamiętać, że takie rzucanie, ono powoduje dużo większą wrażliwość na dopaminę układu nerwowego, stymuluje psa ponad miarę i nie ma tego elementu regulacji. Często opiekun zapomina przy takiej zabawie piłeczką też o rozgrzewce. A zatem takie elementy, wiesz, czysto fizycznego przygotowania motorycznego, rozgrzewka, potem wyciszenie po takim treningu powinno być i ten trening powinien trwać odpowiednio krótko, czy też odpowiednio długo, jak na to spojrzymy z tej strony, znowu do możliwości fizycznych naszego psa. A jeśli idziemy z naszym psem na spacer i on polega na tym, że tylko i wyłącznie rzucamy piłkę w tą i z powrotem, to jest taka bzdurna właśnie forma spędzania czasu, którą ja bym szybciej przyrównał do takiego bzdurnego, w tym szkodliwym rozumieniu scrollowania social mediów, gdzie po prostu zapominamy o tym, wiesz, kciuk nam poleciał w stronę telefonu, a my zapominamy, że już minęła godzina.
1: Powiedziałeś, że spacer to jest ten moment zbierania informacji o tym, kto był tu wcześniej, czy suczka, która miała cieczkę. W jaki sposób pies to robi? Nosem. Tak?
0: Nosem, także narządem Jakobsona, który się znajduje na podniebieniu u psa. Czasami widzimy takie ciamkanie, takie jakby ta jadaczka, żuchwa psa tak bardzo szybko w przyspieszeniu. Dla Państwa, którzy nas przecież nie widzą, opowiadam, ale ta żuchwa tak bardzo w przyspieszeniu uderza o górne zęby i ten przyspieszony ruch świadczy o tym, że pies właśnie zbiera informacje też feromonowe, chociażby z moczu innych zwierząt, psów, kotów. Bardzo często, kiedy właśnie interesujący jest jakiś zapach, pies wykonuje takie szybkie tą jadaczką ruchy, tą żuchwą, no to on wtedy rozprowadza, że tak powiem, ten aromat, smakuje ten zapach, rozprowadzając go właśnie, dając te informacje, kierując ją w stronę tego narządu Jakobsona, który analizuje te informacje feromonowe. Dodatkowo właśnie przede wszystkim nos, który u psów jest zbudowany w sposób fascynujący, bo pies może jednocześnie oddychać, czyli brać wdech i wydech, a jednocześnie pracować i wdychać cząstki zapachowe, analizując je w odpowiedzialnej za to części mózgu, a zatem jakbyśmy to sobie porównali do nas, no to my wąchając jakiś aromat, jakiś zapach, możemy go powąchać i wziąć wdech, ja teraz to zrobię. I teraz, żeby powąchać jeszcze bardziej, już nie mogę wziąć więcej powietrza, muszę go wypuścić. A psiak może to robić symetrycznie, jednocześnie. Czyli jednocześnie mogą się płuca napełniać i opróżniać z powietrza, które ma za zadanie dotlenić organizm, a jednocześnie z nosem przy ziemi cały czas idąc może wciąż analizować te zapachy, które właśnie sobie zwiedza. Czasem możemy zaobserwować, że kiedy pies ma za dużo zapachów albo wejdzie w jakąś nową przestrzeń pełną tych cząsteczek zapachu, to takie dynamiczne kichnięcia u psa. I opiekunowie czasem się zastanawiają, czy to już jest przeziębienie i trzeba iść do weterynarza, czy o co chodzi z tym kichaniem. To można też tak interpretować, że psiak

0: robi sobie miejsce na kolejne cząsteczki zapachu, wyrzucając bardzo intensywnie te poprzednie, które się zmagazynowały, nagromadziły tam gdzieś w tych odpowiednich kanalikach zapachowych. On je wyrzuca z dużą intensywnością po to, żeby móc dalej zbierać te kolejne próbki zapachowe.
1: Niesamowicie, to jest ciekawe. To powiedz proszę może, jak w takim razie my jako opiekunowie powinniśmy zachowywać się na tym spacerze, kiedy ten pies węszy, żeby on mógł naprawdę czerpać z tego wszystko, co może. Bo wiesz, ja często widzę takie sytuacje, że piesek sobie węszy jakiś krzaczek, jakiś listek, a jest opiekun, który gdzieś tam go odciąga od tego. Nie powinniśmy tak robić w takim razie?
0: Wiesz co, to zależy od motywacji opiekuna, bo taka najbardziej oczywista odpowiedź, która się sunie na język, to oczywiście, że powinniśmy pozwolić psu
1: węszyć,
0: penetrować świat i cieszyć się tym, ale znowu odpowiedź musi zawierać pewien element "to zależy", czyli widzę opiekunów, z którymi często pracuję, którzy robią to odciągnięcie, bo wiedzą, że w tym konkretnym krzaku o poranku sąsiadka z trzeciego piętra wyrzuca dla kotków makrele obraną, skórkę, tam ości i tak dalej. Wiedzą, że ten konkretny krzak jest do pewnego stopnia potencjalnym zagrożeniem, które za chwilkę będzie skutkowało tym, że jak pozwolą mu powęszyć, to będą jechali na sygnale, bo pies znowu zje coś, na co jest uczulony, albo co mu bardzo zaszkodzi i reakcja organizmu będzie trudna. Więc co do zasady, tak, powinniśmy pozwalać psom na węszenie, na eksplorację. Fajnie, ja tak lubię, żeby były też takie konteksty w ciągu spaceru, że pies wie, że to jest taki czas, że idziemy sobie z opiekunem, idziemy gdzieś blisko człowieka i żeby przygotować psa na to, że może być taki kontekst, że się trochę śpieszymy na tym spacerze i że teraz nie jest czas na to wąchanie czy eksplorację. Niektórzy mogą uznać teraz to za świętokradztwo, co ja teraz mówię. To znaczy, jak to? Nie pozwolić psu powąchać, ale zdarzają się takie momenty i wolę wcześniej na to psa przygotować, żeby on wiedział, że jak pada jakaś, nie wiem, informacja, że teraz się pilnuj blisko mnie, idź gdzieś tam przy nodze czy w miarę, po prostu blisko, to nie jest to teraz czas na eksplorację. Być może to jest taki kontekst, że trochę skracamy psu smyczkę albo przepinamy się na szelek na obroże czy z obroży na szelki. W różny sposób możemy to sobie wypracować, ale informacja taka dla psiaka, że teraz pilnujesz się blisko mnie, idziemy trochę szybszym tempem, bo nie jest to teraz czas na nasz długi spacer, w którym możesz bez liku sobie chodzić, eksplorować i węszyć. Ale gros spaceru, ta większa część rzeczywiście powinna polegać na tym, że pies ma tę swobodę eksploracji i jeśli tylko nie mamy podejrzenia, że tu w tym konkretnym miejscu może być coś szkodliwego do zjedzenia, coś takiego, wiesz, jakieś śmieci, odpadki, bo mamy tu jakieś niefajne doświadczenia, no to powinniśmy na to oczywiście psom pozwalać.
1: A myślę sobie, biorąc pod uwagę to wszystko, co powiedziałeś, co się dzieje na tym spacerze, czy taka rundka wokół bloku, bo kilka razy użyłeś tego określenia, to dla ciebie jest w ogóle spacer? I czy to dla psa? Czy to dla psa jest spacer?
0: Zależy, z której perspektywy, z którą definicję spaceru sobie weźmiemy, bo jak mówiłem, spacer, tak to określiłem, to nie jest jakaś moja definicja, którą, wiesz, powtarzam na każdej konsultacji, ale spacer, jeżeli ma zaspokoić jakieś potrzeby, no to jeżeli pies na tej rundce toaletowej zrobi siusiu i kubkę, no to w pewnym stopniu ma zaspokojoną tę najważniejszą, kluczową potrzebę. Po prostu. Mhm. Więc jeżeli tylko pies chodzi na takie spacery, no to bardzo niedobrze.
1: Dlaczego?
0: Bo nie ma tych potrzeb pozostałych, o których powiedziałem wcześniej. Czyli nie ma tego elementu eksploracji, wysiłku fizycznego. To przede wszystkim będzie to, czyli pies nie przemierza kilometrów, nie robi, wiesz, nie robi kroków, już mówiąc tak w największym uproszczeniu, ale nie eksploruje, nie pracuje tym nosem tak, jakbyśmy chcieli. Nie ma też interakcji społecznych, bo o tym nie powiedzieliśmy, o tym wcześniej nie wspomniałem, ale też jest potrzeba przecież zabawy i kontaktu z innymi zwierzętami.
1: Tak, ja do tych interakcji społecznych jeszcze wrócę, bo uważam, że to jest bardzo ważny wątek i lepiej przy nim zostać dłużej, ale powiedziałeś o tym wyrabianiu kilometrów. A co w sytuacji, jeżeli mamy psa na przykład starszego, który nie jest w stanie już tych kilometrów wyrabiać? I właśnie zastanawiam się, czy spacer to zawsze jest właśnie robienie kilometrów, czy na przykład sytuacja, że po prostu spędzamy czas poza domem?
0: Super, super to jest pytanie. Dokończę tylko z tą rundką wokół bloku, bo od tego się odbije do tych seniorów, o co teraz pytasz. Czyli nie zawsze spacer będzie nabijaniem kilometrów, chociażby dlatego, i nie ma w tym nic złego, że jeśli jeden czy dwa spacery są w ciągu dnia dla psa takie pełnowartościowe, gdzie jest to przejście trochę dłużej, zaspokojenie pozostałych potrzeb niż tylko toaletowe, to ja nie mam problemu, że na przykład dwa pozostałe wyjścia na dwór to są tylko potrzeby fizjologiczne wokół bloku z psem. I sam takie spacery bardzo często robię. Jakby moi sąsiedzi tacy, takie oko Saurona, wiesz, przyjrzało się i spojrzało, jak ja z Kodą spaceruję, to mogliby się zdziwić, że Michał tutaj, wiesz, behawiorysta, tylko wychodzi z psem na siku i kupę wokół bloku, bo na większość tych dłuższych spacerów my wsiadamy do auta i wyjeżdżamy z osiedla i po prostu jedziemy gdzieś, gdzie nas nie widać, bo akurat nasze osiedle jest, no, są ciekawsze miejsca do spacerowania po prostu niż nasze osiedle. Więc jeżeli tylko są w ciągu dnia, w ciągu tygodnia te pełnowartościowe spacery, to też nie ma nic złego, że bardzo krótki jest poranny albo na przykład późny wieczorny, taki na czysto, wiesz, wysikanie, wykupanie psa, i to nie jest nic złego. Nie musimy popadać w taką skrajność, że każdy z trzech czy czterech spacerów w ciągu dnia to nagle musi być, wiesz, przynajmniej 40-50-minutowy długi spacer, bo to też jest rzadko w ogóle realne. Jak spojrzymy na osobę, która pracuje i sama na przykład zajmuje się swoim psiakiem, to drugi etat musiałby to być, wiesz, wychodzenie na same spacery. Natomiast co do tych seniorów i do tych potrzeb psa, takich szczególnych, gdzie spacer nie jest tylko nabijaniem kroków i kilometrów. Często mówię o tym opiekunom i tłumaczę, że właśnie oni nie muszą sprawiać, żeby ten spacer był jak najdłuższy i jak najszybszy, że nie muszą nabijać jak największego dystansu na tym spacerze, tylko świetnie byłoby, żeby ćwiczyli też się w trochę w wolniejszym tempie spacerowym, co też sprzyja zachowaniu psu na tych spacerach. Często dużo psiaków skorzysta na tym, że my na tym spacerze się zatrzymamy, usiądziemy na ławce, przycupniemy gdzieś w parku, rozłożymy sobie jakąś matę i poleżymy, odpoczniemy, wiesz, nad rzeką, ale że to nie będzie tak, że ciągle biegniemy. Bo niektórych opiekunów trzeba zwalniać, bo też ty wspomniałaś na początku, że są takie psiaki, które po prostu muszą pędzić przed siebie i cały czas, wiesz, są takie bardzo szybkie, w kontraście tam do innych tych typów psiaków, z którymi się znasz w schronisku. No więc to też, na to wpływ często ma to, w jaki sposób, jaki typ opiekuna zajmuje się tym psem. To znaczy, jeśli mamy takiego opiekuna biegacza, który bardzo szybko chodzi i jeszcze nie robi przystanków, to przypominam się Monika, z którą teraz właśnie pracuje, jej psiak Stefa. Jeśli słuchasz, to cię pozdrawiam, że ja z Moniką się uczymy zwalniać na spacerze, bo ona ma taki tryb, że ona bardzo ma długi krok, idzie szybkim tempem, jest przyzwyczajona do tego, taki wartki krok, a Stefie przydałoby się właśnie to, żeby często na spacerze zwolnić, złapać większy oddech, bo wtedy też byłaby mniej reagująca na bodźce i na otoczenie. I dotknęłaś jeszcze innego ważnego tematu, czyli seniorów, czy psiaków w ogóle, które mają problemy zdrowotne, bo to przecież nie muszą być starsze psy, różne zaburzenia neurologiczne czy ortopedyczne mogą psiaka dotknąć w różnym wieku i takie psy często nie będą mogły zrobić tak długiego spaceru, jak chciałby opiekun, albo tak długiego spaceru, jakiego wymaga nasz drugi pies, którego mamy. Często mamy taki mariaż, że mamy jednego psiaka sprawnego, dynamicznego, szybkiego, który powinien się dobrze zmęczyć na spacerze, w uproszczeniu, a tego drugiego, no już mniej sprawnego czy seniora, który nie może nadgonić. I teraz uważam, że świetną alternatywą i taką opcją też dla opiekunów, która jeszcze w Polsce jest wciąż postrzegana tak przez wiele osób z uśmiechem na twarzy, że tak patrzą na to z przekrzywieniem głowy i że to jest jakaś taka skrajność czy w ogóle fanaberia, ale są wózki dla seniorów, dla starszych psów. I ja z niego korzystałem przez półtora roku, jak pracowałem z moim seniorkiem, i wyglądało to w ten sposób, że żeby nie odizolować tego starszego czy chorego psa z takiego spacerowego, fajnego życia, a jednocześnie Kodzie, młodszemu, sportowemu, dynamicznemu psu zapewnić jednak tyle, ile potrzebuje, no to spacery wyglądały w taki sposób, że jechaliśmy sobie do lasu czy do parku, Koda miał możliwość eksplorować i zwiedzać świat przez półtorej godziny swoim tempem, a Nero sobie człapał na przykład przez 10-15 minut, po czym po takim interwale miał 10 minut przerwy i jechał sobie w wózku, który pchałem, a potem jak odpoczął sobie w tym wózeczku, co też jest bardzo atrakcyjną formą spędzenia czasu, bo jak pomyślimy o seniorze, który jest zamknięty w mieszkaniu, a jedzie sobie w wózeczku, wiatr wieje we włosy, on sobie, wiesz, zbiera zapachy jadąc po prostu w tej swojej karocy i rozgląda się po świecie, to też jest bardzo atrakcyjna forma dla niego, lepsza niż siedzenie w domu, i po tej przerwie w wózeczku znowu był wyjmowany z wózka i znowu mógł 10-15 minut sobie połazić, pospacerować. Półtora godzinny spacer nie byłby możliwy dla niego bez tych odpoczynków, a skrócenie spaceru tylko do takich, na jakie mógłby sobie Nero pozwolić, no to nie zaspokoiłby potrzeb kody w tym samym momencie. Więc tu taki tip dla osób, które chciałyby się cieszyć wciąż długimi spacerami, ale już psiak nie do końca może, to takie wsparcie dla układu ruchu jest jak najbardziej okej. Okay.
1: Bardzo ciekawa to jest też taka alternatywa, bo jak zaczęłaś mówić o tych dwóch pieskach, które mają różne potrzeby, to myślałam, że skończysz tym, że po prostu trzeba robić dwa spacery oddzielnie.
0: Też, ale nie zawsze to jest możliwe, bo jestem wielkim fanem osobnych spacerów. I jeśli
1: w sytuacji,
0: chodzi...
1: kiedy mamy dwa psy.
0: Kiedy mamy dwa psy, kiedy mamy więcej psów, bo pracowałem też z taką gromadą w domu, że było 8 psiaków w domu.
1: Wow, i, to oddzielne spacery to już nie lada wyzwanie. To tam, wtedy jest naprawdę drugi
0: było,
1: etat.
0: Tam nie było raczej oddzielnych spacerów takich zupełnie w pojedynkę, ale wychodzono na przykład w układzie 3-3-2. Czyli były ekipy i było, wiesz, trzy serie spacerów na przykład. Chyba, że szli wszyscy domownicy, no to wtedy można było zabrać większą ekipę. Tam na przykład pojedynczy spacer był przeze mnie, ja wtedy nalegałem, kiedy na przykład pracowaliśmy z nowym psiakiem, którego wprowadzaliśmy do stada, żeby jego dobrze przygotować do miasta, żeby dobrze przeprowadzić proces habituacji, żeby on się oswoił, wiesz, z jakimiś rytuałami spacerowymi i tak dalej, to żeby się skupić w pełni na tym szczeniaku, no to wtedy rzeczywiście były takie indywidualne spacery konkretnie dla niego, dopóki nie był już gotów, żeby zgodnie z tą etykietą spacerową wejść w tą większą ekipę. Natomiast zdarzają się sytuacje, że pomimo tego, że ja bym bardzo chciał, żeby zrobić osobny spacer i jednemu, i drugiemu psu, zgodnie z jego potrzebami, to na przykład mam sytuację, gdzie Stefan i Gucio, z tego miesiąca konsultacje moje, ze wspaniałą opiekunką Olą, mają poza tym, że swoje takie problemy spacerowe, gdzie jeden psiak fajnie, gdyby się bardziej otworzył, bo jest trochę lękliwy, wycofany i on jest właśnie taki wolniejszy, on potrzebuje trochę mniej tego wysiłku fizycznego, no a Stefan to jest istna petarda, najlepiej, żeby po prostu miał tej aktywności fizycznej znacznie więcej. Ale jednocześnie oba psy mają zaburzenia separacyjne. I teraz zabranie ich osobno,
1: to znaczy, że nie zostaną same,
0: nie mogą zostać same w mieszkaniu, bo jeśli byśmy przedłożyli wagę pojedynczego spaceru ponad ten problem separacyjny, no to znacznie by się obniżył ich komfort życia i ich nastrój, z tego względu, że no wiesz, to żeby Stefanowi zaspokoić fajny, aktywny spacer, naraziłoby Gucia na to, że on codziennie jest narażony na wielki stres, że zostaje sam. Bo ten stres się potęguje, kiedy psy zostają pojedynczo w domu, bo jeszcze nie jest tak źle, kiedy są obydwaj razem. Opiekunka wychodzi do pracy, to wtedy jeszcze nie jest tak źle, one dają sobie wtedy całkiem razem radę, ale kiedy jeden zostaje w pojedynkę, to tutaj emocje sięgają jeszcze na ten moment zenitu. I celem numer jeden dla nas jest zaopiekowanie tego stresu separacyjnego, z którym się borykają i dopiero wtedy to będzie taka wisienka na torcie, będzie to świetny etap, kiedy do niego dojdziemy, że będzie mogła Ola wyjść z jednym i z drugim osobno i zrobić im osobne, atrakcyjne spacery, no bo też dochodzi kwestia koordynacji i tego, jak opiekun daje sobie radę też z wieloma psami w różnych sytuacjach. Ja o tych spacerach wózkowych, gdy mówiłem o Kodzie i Nero, no to kiedy na taki wózkowy spacer sobie jechaliśmy z oboma psami, to była też moja żona Milena ze mną, więc no było łatwiej, bo jeden człowiek zajmował się jednym psiakiem.
1: To przejdźmy teraz do liczby spacerów w ciągu dnia. Wydaje mi się, że tak utarło się wśród psiarzy, że taka najlepsza liczba tych spacerów to jest 3. Już nie mówię o takiej sytuacji, że mamy szczeniaczka, który na przykład uczy się czystości, czy też właśnie starszego psa, który ma też już może jakieś bardziej wymagające potrzeby, ale jak rozmawiam z opiekunami, czy właśnie w schronisku, no większość osób wychodzi 3 razy dziennie. Skąd to się w ogóle wzięło, że 3, a nie, nie wiem, 2 czy 5? I czy twoim zdaniem to jest wystarczająco?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że wzięło się to po prostu z układu doby i tego, że jak człowiek wychodzi na 8 godzin do pracy, tak wiesz, najczęściej, bo teraz przecież w dzisiejszych czasach mamy dużo online'ów, mamy dużo home office'ów, możemy sobie skracać czasami pracę, czasem możemy sobie ją wydłużyć, wiesz, w domu, więc... To zależy już teraz dużo bardziej, ale wciąż jest przecież większość ludzi, która wychodzi o konkretnej godzinie z mieszkania, wraca o konkretnej godzinie. No i myślę, że to jest takie myślenie, że jeżeli on po porannym spacerze jest w stanie wytrzymać powiedzmy te 8 godzin, kiedy mnie nie ma, czasem nawet 9, no to ten drugi spacer jest po powrocie, no to potem on jest wieczorem, bo tam nawet nie minie te 8-9 godzin, tylko po jakichś 6-7 być może godzinach znowu jest ten wieczorny spacer. No i w takim razie, gdzie zmieścić powiedzmy ten ewentualnie czwarty? Są w miarę równe te odstępy w ciągu doby, takie 8-godzinne. I jeszcze jest okej, jeżeli to są 3 spacery, gdzie te odstępy są rzeczywiście 8-godzinne. Problem się pojawia wtedy, kiedy na przykład ostatni spacer wieczorny jest koło godziny 19-20, czyli w miarę wcześnie, a w miarę późno jest poranny, bo kiedy ta noc już nie trwa 8-9 godzin, tylko 11-12, to może być długo. Druga sprawa, kiedy człowiek wychodzi do pracy na znacznie dłużej niż 9 godzin, bo miałem konsultację, gdzie opiekun na przykład łącznie z dojazdami znikał z domu na 11 godzin, 11, czasem nawet 12, kiedy stał w korkach i to była ta przerwa od obudzenia się psa, wiesz, do powrotu opiekuna i uważam, że to już jest przerwa za długa i tak jak powiedziałem na początku, bo tam wspomniałem, ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli tylko to jest możliwe, godzinowo, tak realistycznie dla opiekuna, jest więcej domowników w domu, którzy mogliby wziąć ten spacer toaletowy, nawet krótki na siebie. Albo opiekun ma dom z ogrodem i z podwórku, na który po prostu możemy wypuścić psiaka o jeden raz więcej, żeby po prostu zrobił siku czy kumpę. Czy jeżeli mamy home office i jesteśmy w stanie po prostu zrobić krótką przerwę i wyjść, to jestem fanem tego, żeby z tymi dorosłymi psiakami nawet, ale wyjść ten czwarty raz. Czyli żeby była tam możliwość, że on może zaspokoić tę swoją potrzebę toaletową 4 razy w ciągu doby. I tak mówię o tym opiekunom i obserwuję, że dużo mniej się wtedy psiaki niepokoją, zwłaszcza w tych momentach, kiedy już się zbliża ten czas, że wiesz, że mamy wyjść za jakieś 2 godziny, a one już gdzieś tam jest jakiś niepokój, jakieś kręcenie się, czasami jakiś obniżony nastrój właśnie z tego, że one leżą i trzymają po prostu. A jak sobie pomyślimy o tym, jak jesteśmy, wiemy, w jakiejś sytuacji społecznej, w jakiejś sytuacji takiej, wiesz, w towarzystwie, gdzie z jakiegoś powodu, na jakimś wystąpieniu publicznym, na jakimś wywiadzie, na podcaście bardzo nam się zaczyna chcieć iść do toalety, ale uznajemy, że jeszcze wytrzymamy, to ten dyskomfort nawet w nieuświadomiony sposób wpływa na tempo naszego mówienia, na nasz spokój, na jakieś rozedrganie wewnętrzne. I pomimo tego, że obiektywnie damy radę wytrzymać jeszcze godzinę, ale to wpływa w tym konkretnym momencie na nasze emocje i samopoczucie. I też z innymi emocjami ten psiak może wychodzić za chwilę na spacer, na taki, w którym już ledwo daje radę wytrzymać, a na tym, na którym jest spokojny, bo w zasadzie nic by się nie stało, jakby jeszcze te 2 godziny wytrzymał, ale dzięki temu to wyjście nawet, te pierwsze 10 minut spaceru będzie spokojniejsze, będzie przyjemniejsze. To tak jak mówiłaś o tych psiakach w schronisku, to ja widzę psy, które mieszkają w domu czy w mieszkaniu, że te pierwsze 10 minut spaceru, a zwłaszcza przed toaletą, zanim pies nie zrobi pierwszych kilku siku, pierwszej kupy, są bardzo uciążliwe, bo psy wtedy bardzo ciągną na smyczy, są bardzo dynamiczne i dopiero ta ulga, kiedy przychodzi po wypróżnieniu, dopiero pies się gdzieś otrzepuje z tego stresu, z tego napięcia i może gdzieś tam kontynuować normalnie ten spacer. Więc żeby nie narażać psa na to napięcie dodatkowe, to ja na wszelki wypadek, żeby uprzyjemnić tym naszym psiakom życie, nawet taki krótki toaletowy wokół bloku, ale rekomenduję dodać jako ten czwarty.
1: Też w kontekście tego, co powiedziałeś, mogę zdradzić, że często osoby, które przyjeżdżają do schroniska i są zainteresowane adopcją konkretnego pieska, są czasem bardzo przestraszone, jak widzą zachowanie tego psa właśnie w tych pierwszych minutach, bo on jest rzeczywiście wtedy bardzo często właśnie taki pobudzony i my jako wolontariusze zawsze mówimy, że spokojnie, jakby niech państwo dadzą mu ten 15-20 minut, niech on załatwi potrzeby, niech po prostu złapie ten taki pierwszy oddech i rzeczywiście za chwilę jest już lepiej. No dobrze, no to w takim razie, jak długo powinien ten spacer trwać? Spacery nasze, przy założeniu, że mamy te 3-4 spacery dziennie, to jak to porozkładać, jeżeli chodzi o czas?
0: Mam grupę kursantów na kursie behawioralnym, których prowadzę. Jak ktoś zazwyczaj zada jakieś takie pytanie, nie tylko takie, ale po prostu jak pada pytanie z grupy w trakcie na jakiejś burzy mózgów, to już mamy taki dżingiel utarty, że wszyscy się uśmiechają, wtedy ja się uśmiecham i wszyscy gromkim chórem odpowiadają, to zależy.
1: Nienawidzę takiej odpowiedzi, nie zgadzam się na nią.
0: Zaspokoję trochę twoją ciekawość, ponieważ tak, powiem, od czego to zależy. Po pierwsze, od formy i sprawności psa. Czyli jeśli mamy psa schorowanego, z bolesnościami, z problemem z układem ruchu czy neurologicznym, seniora, to wtedy słuchamy zaleceń naszego weterynarza, fizjoterapeuty być może, psiego, do którego powinniśmy się wtedy udawać w określonych przypadkach i dobierać tę długość spaceru do możliwości naszego psiaka, żeby on był ubogaceniem dnia, był niezbędną dawką aktywności fizycznej, ale żeby nie działo przeciążająco na psa i żeby nie był dla niego, no właśnie, zbytnim obciążeniem, żeby on działał budująco, a nie wręcz przeciwnie, obciążająco. Jeżeli mamy małe szczeniaki, które dopiero są w trakcie rozwoju i rosną, to one z kolei powinny mieć ten spacer odpowiednio dawkowany i skracany. I jeżeli widzę dwumiesięcznego szczeniaka wziętego, wiesz, dopiero co z hodowli, maluszka albo ze schroniska i gościa, który jest przyzwyczajony do długich bardzo spacerów i idzie z takim człowiekiem, nie wiem, do lasu na spacer na 2 godziny, to to jest za długo dla małego, rozwijającego się układu ruchu psiaka. Więc wtedy powinniśmy dozować to gdzieś tam 0,5 godziny, za 2 tygodnie jakieś 40 minut może, wiesz, kolejne i wydłużać powolutku i lepiej wtedy zrobić więcej częstszych wyjść niż jedno długie. Swoją drogą też jest druga skrajność w wypadku najmłodszych psów, no bo przecież mamy też tą taką narrację związaną z tym, żeby ze szczeniakiem, który nie ma jeszcze skończonego pakietu szczepień, nie wychodzić w ogóle. Więc to jest ta druga skrajność, z którą też się wybitnie nie zgadzam i wyjątkowo może to być szkodliwe też dla psychiki tego psiaka, bo możemy po prostu z takim małym psem w okresie jeszcze szczepień znajdować miejsca, które mają dużo mniejsze ryzyko, że tam się znajdują jakieś zarazki, jakieś psie odchody, które mogą być szkodliwe, czy no jakieś takie, wiesz, miejsca, zbiorowiska bakterii, które mogą być szkodliwe w tym wypadku. Więc od tego zaczynamy. Kolejna sprawa to jest rozmiar psa. To znaczy, oczywiście, że jak mamy większego psiaka, albo rozmiar, albo też forma. Powiedzmy, dyscyplina sportowa, do której był przygotowywana ta rasa, czy ten typ behawioralny. No bo mamy duże psiaki, które są bardziej długodystansowe, jak powiedzmy rasy pierwotne, już taki klasyczny przykład husky czy malamut, a zupełnie inny długi dystans to będzie dla harta w tym rozumieniu, że tutaj mamy krótkodystansowca, który też musi mieć trochę inny rytm tego spaceru, że musi mieć pewną jakąś dawkę sprintu, pewnego przyspieszenia w trakcie spaceru, a być może nie zrobi aż tylu kilometrów, co wcześniej wspomniane dwie rasy. A zatem w zależności od rasy, typu, formy konkretnego psa, ale też poza tą fizycznością, psychiki naszego zwierzaka. Czyli jeżeli pies jest lękliwym neurotykiem, który ma trudne środowisko spacerowe, to powinniśmy myśleć o dozowaniu bodźców na tym spacerze, ale na to też przecież będzie wpływać w końcu długość samego spaceru, właśnie pod takim kątem, żeby nie przesadzić z psiakiem, żeby nie przesadzić z ilością tych bodźców i żeby ta szklanka metaforyczna, gdzie tam każdy jakiś stresor, to jest dolanie się jakiegoś, wiesz, płynu do naszego naczynka, takiego naszego układu hamowania w organizmie psiaka, nie spowodowało w pewnym momencie przelania się, bo już wychodzimy, wiesz, lepiej byłoby z takim lękusem wyjść na kilka półgodzinnych spacerów w dobrym nastroju, w najbliższej okolicy, gdzie nic się strasznego nie wydarzy, niż za każdym razem próbować wydłużać ten spacer ponad miarę, gdzie w końcu ilość tych bodźców przytłaczających dla psa przerośnie jego siły. Jednorazowo kortyzol wystrzeli w bardzo dużej ilości, pies będzie przeciążony i na kolejne spacery będzie wychodził mniej chętnie. Więc tu powinniśmy zachować taki balans, trochę tak jak opowiadałem o ramenie i o tym niewidomym psiaku, który ma to swoje bezpieczne podwórko. U niego to jest ze względu na wzrok, ale stopniowo poszerza tę swoją mapę, na której się czuje bezpiecznie. A jeśli chcemy pojechać z nim na dłuższy wysiłek fizyczny, to wsiada w samochód i jedzie do lasu, tam gdzie takich bodźców miejskich nie będzie. Przez to nie będzie tego ryzyka przeciążenia go. Ale jeśli by chodził po osiedlu nawet i był narażony na te bodźce takie dźwiękowe, hałasy, samochody, autobusy przez dłużej niż te 0,5 godziny, na które teraz wychodzi, to widzę sytuację, w której będzie to dla niego bardzo psychicznie męczące i zrazi się i jego nastrój będzie się po kilku takich spacerach stopniowo obniżał. Myśmy zdjęli trochę nogę z gazu, skrócili te spacery i dzięki temu po tygodniu, dwóch zauważyliśmy znaczną poprawę w takiej motywacji, żeby wychodzić na te spacery. Czyli one przestały być obciążające, zaczęły być bardziej motywujące, one się kończyły w odpowiednim momencie, gdzie pies psychicznie czuł się jeszcze bardzo dobrze, z ulgą wracał do mieszkania i teraz coraz chętniej na te długie spacery wychodzi.
1: Myślę, że to jest też bardzo fajna refleksja na koniec naszej rozmowy. Ja też zastanawiając się właśnie, z czym zostawić naszych słuchaczy i nasze słuchaczki, pomyślałam sobie, że spacer z psem to jest naprawdę coś, o co fajnie jest zadbać i czasem zawalczyć, popracować, jeżeli są jakieś problemy. I mówię to z perspektywy opiekunki, która też nie zawsze miała fajne spacery ze swoimi psami, bo też były jakieś problemy z reaktywnością, były jakieś problemy właśnie z tym, że pies nie chce wychodzić na spacery, ale były też, myślę, takie trochę kwestie mojego podejścia, że tak robiłam te spacery tak trochę bez polotu. Zawsze te same ścieżki, te same schematy. I kiedy popracowałam nad problemami i też trochę przyłożyłam się do tych spacerów, rzeczywiście dziś dla mnie i mam nadzieję, że też dla mojego psa, to jest najfajniejszy moment w ciągu dnia. I oczywiście to jest normalne, że starzają się jakieś gorsze wyjścia, jakaś awantura z psim sąsiadem, też jakieś spięcie w windzie, no coś tam nam nie wyjdzie. Ale też myślę, że taka lekcja, którą ja wyciągnęłam, to jest to, żeby jakoś się tym nie katować, nie martwić, tylko myśleć sobie, że okej, no dzisiaj nam nie wyszło, ale jutro też jest dzień i jutro też zrobimy fajny spacer. I naprawdę jakby to wynagrodzenie jest ważne i dużo takiego fajnego wnosi w życie moje jako opiekunki. No i mam nadzieję, że też w życie mojego psa. Bardzo Ci dziękuję, Michał, za Twoją obecność i naprawdę ogrom wiedzy, którą się tutaj podzieliłeś z moimi słuchaczami i słuchaczkami.
0: Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
1: Do usłyszenia.
2: To był najnowszy, obszerny fragment nowego odcinka podcastu Kalna i Pieski. Podcast Karoliny Wiśniewskiej ma swoją premierę w aplikacji Tok FM i na tokfm.pl w każde środowe popołudnie. A na antenie Tok FM słyszymy się z Karoliną już za tydzień, po 23:00. Zapraszamy. Za chwilę informacje Tok FM o północy. Do usłyszenia. Adam Szuraj.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Hej, masz psa? Wiesz, że rocznie na spacerach z naszymi czworonogami spędzamy nawet 20 dni? Sporo, prawda? Ale czy dobrze wykorzystujemy ten czas? Mam na imię Karolina. W podcaście Kalna i Pieski szukam odpowiedzi na pytania, jak myślą psy, co czują, czego potrzebują i co robić, by zapewnić im po prostu fajne życie. Nowe odcinki w każdą środę na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, donosi Bloomberg. Jednocześnie na Kremlu przybywa zwolenników użycia taktycznej broni atomowej. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Setki osób uznaje się za zaginione. Sprawa zonda krypto nabiera tempa, a politycy KO zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem giełdy kryptowalut. Minęła północ, jest już czwartek, 27 sierpnia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Rosja przygotowuje się do eskalacji ataków na Ukrainę, a negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie, poinformowała agencja Bloomberga, powołując się na własne kontakty w otoczeniu Kremla. W ocenie agencji dotychczasowe działania USA mające na celu zakończenie konfliktu okazały się być porażką, a uwaga amerykańskiego prezydenta jest obecnie skoncentrowana na wojnie z Iranem. Strona rosyjska ma oczekiwać na przyjazd do Moskwy amerykańskich negocjatorów Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, ale szanse na przełom są oceniane jako bardzo niskie. Według rozmówców Bloomberga w ostatnim czasie w rosyjskiej administracji miała rosnąć liczba zwolenników użycia taktycznej broni atomowej przeciwko Ukrainie. Mimo tego zachodni eksperci oceniają prawdopodobieństwo takiego kroku jako niewielkie. Ponadto przed negatywnymi skutkami użycia broni tego typu ostrzegli Moskwę, jej kluczowi partnerzy Chiny i Indie, a w przyszłym tygodniu zaplanowane jest spotkanie Władimira Putina z przywódcą Chin Xi Jinpingiem i premierem Indii Narendrą Modim. Do 157 wzrosła liczba zabitych w powodzi błyskawicznej, która nawiedziła północny Nepal. Władze informowały wcześniej, że ponad 400 osób uznaje się za zaginione. Wśród nich jest 341 zagranicznych turystów. Obecnie polska służba konsularna nie posiada informacji o obywatelach polskich, którzy mieliby ucierpieć w wyniku powodzi w Nepalu, przekazało polskie MSZ. Podkreśliło, że służby konsularne na bieżąco monitorują sytuację i natychmiast podejmą działania, gdyby pojawiły się informacje o poszkodowanych obywatelach polskich. Trudno doszukiwać się tu jakichkolwiek przypadków, mówił w wywiadzie politycznym w Tok FM wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski z Nowej Lewicy. To komentarz do doniesień o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy Zonda Krypto Przemysławem Kralem w sierpniu ubiegłego roku na Ibizie. Po tym wydarzeniu polityk miał zacząć aktywnie zajmować się tematem kryptowalut w Sejmie.
3: Jak mawiają Amerykanie, nie ma darmowych lunchy. Jeżeli ktoś przyjmuje zaproszenie, jeżeli ktoś korzysta z różnego rodzaju dobrodziejstw, dostaje pieniądze na konto swojej fundacji, no to z całą pewnością nie robi tego bez przyczyny i tutaj na pewno organy ścigania będą miały ręce pełne roboty.
2: Rzecznicy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że Michał Moskal nie informował kierownictwa partii o wyjeździe na Ibizę. Politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli zawiadomienie do prokuratury dotyczące kontaktów posła PiS-u z szefem Zonda Krypto. Śledczy samą giełdą i jej szefem już się zajmują. Od kwietnia prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Pierwsza pomoc, rozróżnianie alarmów i wykrywanie dezinformacji to tylko część umiejętności, jakie mieszkańcy całej Polski będą mogli zdobyć w ten weekend. W sobotę i niedzielę w wielu miastach zostaną przeprowadzone szkolenia w ramach krajowego treningu reagowania. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, mówiła w Tok FM rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Te bezpłatne szkolenia przeprowadzają oczywiście specjaliści ze straży pożarnej, osoby, które na co dzień pracują w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach kryzysowych. I oczywiście tutaj kilka punktów ważnych i istotnych o tym, jak reagować w sytuacji kryzysowej.
2: Szkolenia będą organizowane od samego rana, między innymi w centrach miast, w miejscowościach turystycznych, przy remizach OSP, w bibliotekach oraz domach kultury. Prawie 80% samorządów nie uchwaliło tzw. planów ogólnych, a mają na to czas tylko do końca sierpnia. Termin był już kilkukrotnie przekładany i niemal na pewno po raz kolejny samorządy go nie dotrzymają. Chodzi o dokumenty, które mówią co i gdzie można budować na terenach nieobjętych już istniejącymi i uchwalanymi przez samorządy planami miejscowymi. Planu nie uchwaliła m.in. Łódź. Dlaczego? Jakie będą tego skutki? O to pytał Bartosz Kądziołka.
5: Urząd opublikował projekt dopiero w czerwcu. Teraz analizuje uwagi, które do niego wpłynęły, mówi przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z KO.
6: Zakładamy, że ten plan ogólny będzie przyjęty do końca tego roku.
5: W to nie wierzy urbanista Robert Warsza z Politechniki Łódzkiej.
7: Pokazaliśmy po raz pierwszy projekt w czerwcu 2026, a na przykład Wrocław zrobił to w kwietniu 2025 i nadal nie uchwalił zasadził planu, to znaczy, że za półtora roku plan w Łodzi.
5: Ekspert ocenia też, że w obecnej formie dokument jest nie do przyjęcia. Chodzi o niewystarczające uwzględnienie w nim przebiegu dróg, ale też błędy.
7: W typologii, rozpoznaniu terenu, stanu istniejącego, ich parametrów, wysokości, intensywności zabudowy.
5: Po 31 sierpnia każdy samorząd, który nie uchwalił planu ogólnego, do czasu, w którym to zrobi, nie będzie mógł wydawać nowych decyzji o warunkach zabudowy, ani uchwalać nowych planów miejscowych. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
2: Ulica Złota w Warszawie padła ofiarą swojej popularności. Po 3 tygodniach od otwarcia znów trzeba było ją remontować. Nowe centrum miasta nie wytrzymało fali mieszkańców i turystów. Jedną z fontan trzeba było wyłączyć z użytkowania, a część terenu ogrodzić, bo mieszkańcy zadeptali trawnik.
8: Sytuacja, którą można by było porównać do grania na murawie boiska Legii każdego dnia przez 3 tygodnie kilkunastogodzinnego meczu.
2: Mówi rzecznik Zarządu Dróg Miejskich Jakub Dybalski. Koszty nieplanowanego remontu trzeba będzie rozliczyć, gdy oddane do użytku będzie całe nowe centrum Warszawy, a to zaplanowano na jesień. Dzień z małym zachmurzeniem i przewagą słońca, więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy również przelotny deszcz. Termometry pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
0: To jest powtórka.
9: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Wydawcą dzisiejszego poranka jest Jakub Żebrowski, a realizuje go Liwia Prądzyńska. Witam bardzo serdecznie, tym bardziej serdecznie, że to właściwie na świeżo po urlopie jestem. I tak przychodzę do tej pracy, wiadomo jak to rano się przychodzi, a tutaj tak pięknie, tak świeżo, tak cudownie, tak na nowo. Szkoda, że państwo tego nie widzą, chciałoby się powiedzieć, ale państwo mogą to zobaczyć. Wystarczy śledzić nas na YouTubie, oglądać nas w wersji wideo i tam państwo zobaczą, jak zmieniło się studio TOK FM, jak to wygląda teraz. No po prostu XXI wiek. Ale dobra, koniec zachwytów, bo państwo pewnie słyszeli mnóstwo zachwytów od paru dni nad tym, jak pięknie i na nowo wygląda siedziba Radia TOK FM. Do adremu, jak mówią niektórzy. Poranek TOK FM środowy. Dzisiaj gośćmi będą po 7.20 mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu. Po 7.40 Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Po godzinie 8.00 minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Po godzinie 8.20 komentatorki dr Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Dominika Długosz z Newsweeka. Tak zapowiada się ten środowy poranek, jeśli chodzi o gości i gościnie. A tradycyjnie zaczynamy od przeglądu prasy. Dziś bardzo dużo miejsca poświęcę aferze Zonda Krypto. Aferze, która moim zdaniem może mieć olbrzymie konsekwencje polityczne, głównie polityczne konsekwencje dla polityków prawicy. Na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza pyta, czy Kral pogrąży prawicę. Jeśli Przemysław Kral faktycznie poszedł na współpracę z prokuraturą, opozycja może mieć poważne kłopoty. W koalicji rządowej mówią, że dostali na tacy prezent. To tekst Dominiki Wielowiejskiej i Patryka Rutkowskiego. Jest przełom w śledztwie, mówił wczoraj dziennikarzom o aferze Zonda Krypto minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Wydano komunikat specjalny prokuratura i poinformowano w nim, że weryfikowane są informacje uzyskane w trakcie postępowania dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto. Po pierwsze, fundacji byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. 450 tysięcy złotych, nie mało. Fundacji Przemysława Wiplera oraz innych osób z nim współdziałających w związku z prowadzonymi procesami legislacyjnymi dotyczącymi rynku kryptowalut. Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Jak przyznał Sakiewicz, Zonda Krypto należała do największych reklamodawców stacji i płaciła po kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Konferencji środowisk konserwatywnych SIPAK. Tam wystąpił, pamiętamy wszyscy, przed wyborami prezydenckimi Karol Nawrocki. Ewentualnej korzyści majątkowej przekazanej Radosławowi Piesiewiczowi, prezesowi Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o zegarek wart 40 tysięcy euro. Działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. To są wątki, które bada prokuratura i to, czym się zakończy to śledztwo, może mieć wpływ na choćby przyszłoroczne wybory parlamentarne. W koalicji rządowej mówią, że dostali na tacy prezent, który prawica sama rozpakowuje. Już sama opowieść tej historii może zburzyć kilka karier. Jeśli faktycznie Kral zostanie małym świadkiem koronnym, przekaże dowody, dokumenty, pokaże, jak to wyglądało od środka, mówi Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Wśród polityków, którzy mogą mieć kłopoty, wymienia Mateusza Morawieckiego, bo za jego rządów Komisja Nadzoru Finansowego dwa razy zawiadamiała prokuraturę w sprawie Zonda Krypto, ale bez rezultatów, Ziobrę i Wiplera. Do tego jest jeszcze Piesiewicz, a jak on, to i Jacek Sasin, który był promotorem kariery szefa PKO. A nie wiadomo, co jeszcze wie Kral i co powie śledczym. Co może wiedzieć jeszcze pan Kral, to ujawnia wirtualna Polska. Poseł PiS spotkał się na Ibizie z szefem Zonda Krypto. Donoszą dziennikarze wirtualnej Polski. 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańskiej Ibizie Michał Moskal, poseł PiS i wieloletni współpracownik Jarosława Kaczyńskiego oraz były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński spotkali się z prezesem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Poseł chciał współpracować z giełdą, która kilka miesięcy później upadła. Wkrótce po spotkaniu Moskal zaczął się aktywnie zajmować tematem kryptowalut w Sejmie. Poseł PiS Michał Moskal potwierdza spotkanie z Przemysławem Kralem na Ibizie. Przelot i nocleg opłacił przy rezerwacji pracujący dla Krala były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński. Moskal mówi, że po powrocie rozliczył je ze środków prywatnych. Oni wszystko rozliczają ze środków prywatnych. Oczywiście. No, tak jak, bo ja nie dodałem, pan Piesiewicz kupił ten zegarek za 40 tysięcy euro. No, ponieważ najwyraźniej jednak zorientował się, że to dość drogi zegarek, to teraz opowiada historię o tym, że płacił za niego w ratach i to jeszcze w gotówce. Jak wiadomo, to najprostszy sposób, żeby płacić 40 tysięcy euro w gotówce, w ratach. Co ci ludzie mają w głowie? Dokończę jeszcze to o pośle Michale Moskalu. 3 tygodnie po spotkaniu Moskal wysłał oficjalne pismo do szefa Komisji Nadzoru Finansowego w obronie blisko 2000 polskich przedsiębiorców z branży krypto. 1,5 miesiąca po Ibizie PiS złożyło 13 poprawek łagodzących ustawę o kryptowalutach, zbieżnych z uwagami, które Kral przekazał wcześniej ministerstwu za pośrednictwem Związku Banków Polskich. Moskal zaprzecza, by był autorem poprawek. We wrześniu 2025 roku pisał jednak na platformie X: z Januszem Kowalskim zgłaszamy poprawki. Rzecznik PiS: kierownictwo partii o wyjeździe nie wiedziało, a jego powodów nie zna. W ogóle nikt nie zna pana Przemysława Krala, a nie, przepraszam. Jest ktoś, kto jednak zna, bo wie, że jest za bardzo umoczony. To Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Żyjemy w cudownym kraju, gdzie okazuje się, że były prokurator generalny, minister sprawiedliwości bierze kasę od faceta, którego firma Zonda Krypto powstała w jakichś niejasnych okolicznościach po upadku, przekształcając się w Zonda Krypto z wcześniej istniejącej giełdy kryptowalut BitBay, której właściciel zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. I prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry prawie nie robiła nic, żeby wyjaśnić tę sprawę BitBaya i tego, co się stało z tamtym właścicielem giełdy kryptowalut. Natomiast w 2025 roku, zresztą co tam będę mówił, zacytuję samego Zbigniewa Ziobrę: znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej, bo wielu osobom z naszego środowiska blokowano konta, zabierano pieniądze, powiedział Zbigniew Ziobro w rozmowie z portalem niezależna.pl, którą to cytuje Gazeta Wyborcza. Były minister tłumaczy w ten sposób, dlaczego zdecydował się przyjąć środki od Przemysława Krala. Ziobro podkreśla, że nigdy nie poznał prezesa Zonda Krypto, a pośrednikiem w ich kontaktach był funkcjonariusz CBA Artur Chodziński. Przypomnę to nazwisko: Artur Chodziński, i ten samże Artur Chodziński był pośrednikiem w kontaktach Przemysława Krala z panem Michałem Moskalem. z Prawa i Sprawiedliwości. Pan Chodziński, były funkcjonariusz CBA z Wrocławia, prezes zarządu Zonda Krypto Przemysław Kral pod koniec 2025 roku przelał 450 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry. W kwietniu informował o tym premier Donald Tusk. Znaleźliśmy się w sytuacji dramatycznej, to czytałem wtedy o nim i o możliwości wsparcia finansowego powiedział mi Artur Chodziński, były wysoki funkcjonariusz CBA, którego znałem, ceniłem i uważałem za osobę wiarygodną, powiedział Zbigniew Ziobro. Sam pan Chodziński, już zaraz tylko odnajdę, też się wypowiedział w tej sprawie, odniósł się do niej. I zgubiłem ten wątek, bardzo państwa przepraszam, to mało... Przemysława Krala poznałem w połowie 2025 roku i przez kilka miesięcy świadczyłem dla niego biznesowe usługi, tłumaczy w rozmowie z Wyborczą Artur Chodziński. Właściwie na każdym spotkaniu mówił mi, że Zbigniew Ziobro jest człowiekiem skrzywdzonym przez obecną władzę, że boi się o jego zdrowie i życie oraz że chciałby mu jakoś pomóc. Gdy dowiedział się, że Ziobro ma fundację, spytał mnie o możliwość jej finansowania. Ziobro upewniał się jeszcze, że Kral niczego nie oczekuje i mówił, że w takim przypadku musiałby odmówić po kilku miesiącach zastanawiania się Zbigniew Ziobro zdecydował się na przyjęcie darowizny i przekazał mi numer rachunku swojej fundacji, a ja przekazałem go Kralowi. Za przekazanie propozycji darowizny Ziobrze, a potem numeru konta fundacji Kralowi, nie dostałem żadnego wynagrodzenia prowizji. Nie odniosłem też żadnych korzyści. Tak, oczywiście. A świstak siedzi i zawija to w sreberka. Jeszcze mamy chwilę, to zajawię politykę, bo dzisiaj środa, jest polityka, świeżutka, gorąca na okładce Robert Lewandowski i Fryderyk Chopin. Polska w promocji, jak nas widzą inni, a jak my siebie, awantura o kampanię reklamującą nasz kraj. Ale ja chciałem zwrócić uwagę państwa na inny tekst na stronie 18 z tej Kult Karola. Trwa marketingowa operacja ukazująca prezydenta Nawrockiego jako postać wyjątkową w polskiej polityce. Samorodny talent o statusie gwiazdy ma tu mu zapewnić bezproblemową drugą kadencję, a prawicy powrót do władzy. Jak to wygląda w praktyce, zastanawia się Mariusz Janicki. Opisuje tutaj to, jak powstaje wiele memów, jak takich pozytywnych, różnych wiralowych grafik, które później mają świadczyć o tym, jak Karol Nawrocki jest wielki. Natomiast Mariusz Janicki zwraca uwagę na to, że prezydent nie jest wcale taki wyjątkowy. Sukces marketingu prezydenta polega też na tym, że wokół niego jest więcej szumu i wyrażenia ogólnego podziwu, niż wynikałoby to z twardych danych sondażowych. Po roku sprawowania urzędu Nawrocki ma wskaźnik poparcia idealnie równy na poziomie Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego po podobnym okresie sprawowania funkcji, około 56%. Natomiast Aleksander Kwaśniewski po roku miał 65% pozytywnych wskazań. W ocenie, kto był najlepszą głową państwa, niedawne badania Ibris są już, dają już przepastne różnice. Kwaśniewski dostał 45% wskazań, a Nawrocki 12,3% poparcia. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a już teraz łączymy się z mecenasem Przemysławem Rosatim, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej, członkiem Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
10: Dzień dobry.
9: Panie mecenasie, przygląda się pan zapewne narastającej aferze Zonda Krypto. Co pan sobie o tym wszystkim myśli?
10: Tak, przyglądam się i powiem państwu szczerze, że przypominają mi się różne, tak patrząc historycznie, afery i zastanawiam się, gdzie ta sprawa nas doprowadzi. No bywało tak, jeżeli popatrzymy na ostatnią, taką najnowszą historię Polski, że podobne afery wywracały rządy. Natomiast ta, no już chyba można powiedzieć afera, jest takim momentem, który, czy może jest w momencie, który tak naprawdę w jakimś sensie nie bardzo wiadomo, do kogo wiele osób może zaprowadzić. Zobaczymy, jakie będą ustalenia prokuratury, bo to jest kluczowe w tego typu sytuacjach. No i zobaczymy tak naprawdę, jak szeroko te działania, o których już bardzo dużo wiemy dzięki mediom, dotykały przede wszystkim świat polityki. I to też niestety pokazuje w dużej mierze, i to mówiąc bardzo generalnie, niedoskonałość chyba przepisów regulujących kwestie nie tylko samego biznesu kryptowalutowego, ale też być może działań na styku kontaktów takiego biznesu, czy biznesu tego rodzaju z politykami w kontekście takiej jawności życia publicznego, w kontekście działania różnych fundacji, fundacyjek i możliwości pośredniego lub bezpośredniego wpływania na przykład na proces stanowienia prawa.
9: No właśnie, czyli
10: w tej sprawie groźne.
9: Bo tutaj można odnieść wrażenie, znaczy tego jeszcze prokuratura nie udowodniła, ale można odnieść wrażenie, że tak naprawdę no, politycy mogli występować w roli lobbystów.
10: Tak, panie redaktorze, no zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dzisiejszą, można powiedzieć, nową odsłonę tej historii, kolejną publikację, która pokazuje w tym wypadku działanie jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości.
9: Michał, chodzi o Michała Muskala, przez lata bliskiego współpracownika Jarosława Kaczyńskiego, który, ja tylko tutaj dodam, bo on wydał na X-ie takie oświadczenie, napisał, że z Kralem, Przemysławem Kralem, czyli tym szefem Zonda Krypto, rozmawiałem raz, tak samo jak z dziesiątkami innych przedsiębiorców, ani ja, ani żaden z moich współpracowników, ani żadna z organizacji społecznych, w których działałem, nigdy nie podjęli z nim, ani z podmiotami z nim związanymi żadnej współpracy. Nie przyjęliśmy od nich ani złotówki. Każdy, kto będzie próbował insynuować cokolwiek innego, spotka się z twardą odpowiedzią na drodze sądowej. Co więcej, wewnętrzne procedury fundacji, w której działam, wykazały poważne wątpliwości wobec Zondy i dlatego rozmowy zerwaliśmy. Zrobiliśmy to wtedy, gdy państwo pod rządami Tuska spało, a tysiące Polaków ponosiło straty. Proszę bardzo, panie Cęsie.
10: Tak, to oświadczenie oczywiście też pokazuje inną perspektywę pewnie, o której chcę poinformować pan poseł i ma też do tego prawo. Jakby od początku poseł co do zasady ma prawo zgłaszać różne poprawki, ma prawo rozmawiać z wyborcami, ma prawo w sposób wolny, ale zgodny z przepisami wykonywać mandat poselski. Natomiast z drugiej strony są media, które patrzą na ręce, które opisują życie, które wyświetlają szereg ważnych informacji na temat funkcjonowania zwłaszcza polskich polityków. No i tak naprawdę wtedy, kiedy pojawiają się wątpliwości, powstaje pole do działania dla prokuratury i prokuratura powinna wyjaśniać czy każdą inną podobną historię, która rodzi wątpliwości na gruncie wykonywania mandatu posła i senatora. Myślę tutaj oczywiście o ustawie, ale także na gruncie być może przepisów prawa karnego.

0: oskarżenia.
1: Wśród tych wielu wątków, które są badane, przyznam, że dla mnie najbardziej takie bulwersujące to jest to, że Fundacja byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry przyjęła od Przemysława Krala 450 tysięcy złotych. I drugi wątek to działania podejmowane przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Jak rozumiem, ten drugi wątek, panie mecenasie, to jest podejrzenie, że pan Kral opłacał ludzi, czy tam wysyłał ludzi, żeby pomagać panu Romanowskiemu uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
0: Panie redaktorze, dzisiaj wiemy za mało w tych obu wątkach, natomiast jak zakładam, bo też zapoznałem się z oświadczeniem prokuratora generalnego, te dwa wątki są wymienione pośród wielu, tak, które, jak to ujął pan minister Żurek, prokurator generalny, weryfikuje prokuratura, ponieważ uzyskała takie informacje w trakcie właśnie prowadzonych czynności i to się łączy z możliwością popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez Zonda Krypto, no właśnie między innymi owej fundacji, czy też działań podejmowanych przez osoby, które miały pomagać panu Romanowskiemu. I to powinno być bezwzględnie wyjaśnione. Być może, a myślę, że raczej na pewno, będzie trzeba dokonać te zmiany w obowiązującym prawie, tak żeby uszczelnić zasady finansowania i to, co powiedziałem na początku, różnych fundacji i fundacyjek.
1: Bo ale wprowadziłby państwo, pan przepis zakazujący politykom zakładania fundacji, czynnym politykom?
0: Wie pan co, powiem panu szczerze, przeczytałem dzisiejszy materiał Wirtualnej Polski i zwróćcie państwo uwagę, znowu pojawia się jakaś kolejna fundacja. Tak. Być może jest to mechanizm, który jest groźny dla samych polityków, bo w sposób legalny, łatwy, ale dwuznaczny lub nie do końca transparentny pozwala na wchodzenie w niepotrzebne relacje z różnymi podmiotami. Nie wiem, jak rozwiązać dziś ten problem. Nie zastanawiałem się nad tym, bo przyznam szczerze, przeczytałem ten materiał 40 minut temu. Natomiast chyba jest jakiś problem i wydaje się, że Polska powinna zmierzyć się z tym problemem. Być może ta łatwość, ta pokusa prostego, szybkiego przejmowania pieniędzy na różne fundacje, a później takiego jakiegoś pośredniego lub luźnego wykorzystywania tych pieniędzy do swojej działalności, czy bezpośrednio poselskiej, czy jakiejkolwiek innej, być może jest złym rozwiązaniem, być może po prostu posłowie nie radzą sobie z tą sytuacją, więc ustawodawca powinien im pomóc. Wczoraj czytałem wywiad byłego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w kontekście owej fundacji, o której mowa też w oświadczeniu prokuratora
1: generalnego. No przyznał, że wziął pieniądze.
0: Tak, ale proszę zwróćcie państwo uwagę też, nie na fundację, ale jakoś tak pośrednio od kogoś innego. No to są sytuacje, które rodzą pewną dwuznaczność. To są sytuacje być może obecnie zgodne z prawem, ale to jest pytanie, czy w tego rodzaju sposób powinno następować finansowanie polskich polityków, dlatego że to, co już powiedziałem, to rodzi jakieś niejednoznaczne sytuacje, zupełnie niepotrzebne i nie bardzo wiadomo, do czego prowadzące. Natomiast z jakiegoś powodu politycy zapragnęli posiadać fundacje albo w sposób bezpośredni, albo pośrednio kontrolując takie podmioty do jakiejś swojej działalności. Ja nie mówię, że jest to nielegalne, ale należałoby także ten wątek zbadać, bo on zaczyna rodzić jakieś problemy, jakieś komplikacje i to widać chociażby na przykładzie tych dwóch publikacji, ale nie tylko.
1: Ale
0: to
1: wcześniej nie mieliśmy przecież historię, zarzuty wobec posła Mateckiego, jeśli dobrze pamiętam, też dotyczą właśnie pieniędzy, które były przekazywane na tam stowarzyszenia i fundacje gdzieś związane z posłem PiS-u.
0: I znowu wracamy, prawda, do problemu, że coś jest na rzeczy. Państwo polskie musi się przyjrzeć także temu, można powiedzieć, niewinnemu wątkowi, który towarzyszy różnym procesom, które są na kanwie ustaleń dotyczących prokuratury, ustalane, rozstrzygane, czy też będą w przyszłości rozstrzygane przez sądy. Mówiąc procesy, mam tutaj na myśli czynności procesowe podejmowane przez prokuraturę. Wtedy, kiedy dochodzi do konieczności wyjaśnienia ujawnionych albo wątpliwości, albo wprost zdarzeń, które określamy w takim języku potocznym mianem afery.
1: Panie mecenasie, bo chciałbym jeszcze pana zapytać w kontekście tej afery Zonda Krypto, bo pan mówi o tym, że to są sytuacje niejednoznaczne, pełna zgoda. Fundacja przyjmuje pieniądze od kogoś, tutaj proces legislacyjny i tak dalej, i tak dalej. Albo ktoś, albo w ogóle w tej sprawie przecież prokuratora prowadziła śledztwo dotyczące BitBay, czyli firmy, która, z której powstała Zonda Krypto i zniknięcia w niewyjaśnionych okolicznościach właściciela tej firmy BitBay.

0: ale to zostawmy na boku. A propos takich jasności i czystości życia publicznego. Nie przeszkadza panu to, że Roman Giertych z jednej strony jest czynnym politykiem koalicji rządzącej, a z drugiej jest pełnomocnikiem Przemysława Krala, czyli szefa Zondea Krypto?
1: Tu trzeba powiedzieć o kilku kwestiach. Po pierwsze, nie ma formalnego zakazu, nie ma takiego automatycznego zakazu i nie jest naruszeniem prawa ani zasad etyki. Samo podjęcie się przez pana posła, adwokata Romana Giertycha, obrony pana Krala. Natomiast tutaj jest pewne ryzyko konfliktu ról, czyli roli adwokata, który jest zobowiązany działać wyłącznie w interesie klienta, oraz roli czynnego polityka. Tutaj nie ma co ukrywać, koalicji rządzącej, który może być politycznie zainteresowany treścią lub skutkami wyjaśnień swojego klienta. I proszę pamiętać, adwokat, w tym wypadku Roman Giertych, ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy obrończej. Nikt nie może go z tego zwolnić i ten obowiązek, ta tajemnica obrończa de facto zamyka usta i wiąże ręce adwokatowi Romanowi Giertychowi przed podejmowaniem jakichkolwiek działań, zwłaszcza przed tą pokusą wykorzystania informacji, które poweźmie, wykonując obronę, będąc obrońcą pana Krala, przed tą pokusą, która mogłaby
0: prowadzić
1: to ryzyko wykorzystania tego do jakiejkolwiek działalności
0: politycznej. Panie mecenasie, czy tutaj nie ma konfliktu interesów według pana?
1: Ja mówię o tym konflikcie ról, konflikcie roli adwokata i posła i w tym aspekcie to ryzyko istnieje. Czy ono będzie, trudno dziś powiedzieć, no bo powtarzam jeszcze raz, adwokat ma obowiązek działać na korzyść klienta, ma obowiązek podejmować wszelkie działania zmierzające do tego, żeby ten interes klienta został prawidłowo zabezpieczony, natomiast inna rola jest polityka i ten konflikt ról może w przyszłości się pojawić. Jest takie ryzyko. Czy tak będzie, czy tak nie będzie, zobaczymy. Natomiast formalnego zakazu, takiego automatyzmu nie ma, jeżeli chodzi o podjęcie się obrony. Natomiast rola adwokata jest tu wiodąca, zwłaszcza, że pan mecenas Giertych pełni funkcję obrońcy, czyli ma obowiązek zachować tajemnicę obrończą i podejmować wszelkie działania zmierzające do tego, aby jak najkorzystniej zabezpieczać i reprezentować interesy swojego klienta.
0: Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Mecenas Przemysław Rosati, prezes dziękuję Naczelnej bardzo. Rady Adwokackiej, był naszym pierwszym gościem. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski. Łączymy się w tej chwili z Andrzejem Grzybem, posłem Polskiego Stronnictwa Ludowego i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam radiosłuchaczy Radia TOK FM.
0: Właściwie do przewodniczącego...
2: 26 sierpnia.
0: 26 już, koniec wakacji zaraz. Tak. Do przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej to raczej powinno być czołem, panie pośle. Ale
2: To mogę odpowiedzieć czołem, panie redaktorze.
0: No to sobie poczułowaliśmy. Panie pośle, 4 godziny miał spędzić w Moskwie dyrektor CIA John Ratcliffe podczas niezapowiedzianej wizyty. Wall Street Journal twierdzi, że szef agencji wywiadowczej mógł polecieć do Rosji, aby ostrzec ją przed planami prowokacji przeciwko NATO lub mobilizacją. Tu mogło chodzić o to, by powiedzieć: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie. Zaskakuje pana informacja o wizycie szefa CIA w Moskwie?
2: Nie, nie zaskakuje mnie, dlatego że to jest normalna praktyka pomiędzy dużymi graczami politycznymi w skali świata. Ja przypominam ten moment, kiedy akurat przez rok bodajże ówczesny szef CIA Kessy podróżował swoim jetem po całym świecie, przygotowując presję na ówczesny Związek Radziecki, aby osłabić jego zdolności obronne i sprawić, żeby wycofali się z Afganistanu. I wtedy na tych operacjach, oczywiście wspólnie z OPEC-iem, Rosja straciła między innymi z dochodów z eksportu Związek Radziecki, wtedy z ropy naftowej, no prawie 10 miliardów dolarów. No wtedy powiem, że ropa była po 5 do 7 dolarów. Więc no to nie jest tak, że te misje szefów służb specjalnych są jakąś nadzwyczajnym wydarzeniem i to właśnie te służby są też w relacjach z przedstawicielami innych mocarstw. Nie tylko.
0: No dobrze, ale to brzmi bardzo poważnie. Panie pośle, to brzmi bardzo poważnie. No jeśli leci szef CIA do Moskwy i mówi: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie, no to sprawa musi być naprawdę poważna.
2: I niewątpliwie należy bardzo poważnie to traktować, w szczególności jeżeli chodzi o to ostrzeżenie. Zresztą od wielu tygodni słyszymy ze strony polityków niemieckich, niemieckiego BND również ostatnio premier Finlandii o tym mówił. Więc ta sprawa niewątpliwie została pewnie skonsultowana w jakiejś części z tymi, którzy przekazują takie informacje o możliwych prowokacjach. Tym bardziej, że na przykład Finlandia stała się jednym z tych krajów, które zostały włączone przez stronę rosyjską jako możliwy cel uderzenia atomowego. Mhm. Do tego jeszcze trzeba dodać, że zostały ostatnio podpisane, kilka dekretów zostało podpisanych przez prezydenta Putina, w tym jak donoszą media, i za nimi to cytuję, są również dekrety, które nie były publikowane. Więc to może świadczyć również i o takim aspekcie, że tu się coś nadzwyczajnego
0: mówi się może o tym, wydarzyć. Że być może będzie poważna mobilizacja do armii rosyjskiej.
2: No widzimy, co się dzieje na granicy rosyjsko-gruzińskiej, tak? Więc to nie jest bez znaczenia ten fakt, skoro tylu ludzi próbuje przekroczyć.
0: Ale panie pośle, jeszcze jest jeden
2: aspekt, o którym chcę wspomnieć, bo kardynał Gallagher, który jest odpowiedzialny za politykę zagraniczną Watykanu, też był w Rosji.
0: Tak.
2: Też może świadczyć o tym, że może być jakiś aspekt z jednej strony związany właśnie z ewentualną eskalacją konfliktu, a więc ta misja, żeby jednak doprowadzić do pokoju, albo drugi aspekt, który może być też istotny, no to jest kwestia ewentualnej wymiany z jeńców czy więźniów, tak? No bo ostatnia taka misja też była związana między innymi z wymianą z więźniów, w tym również obywateli amerykańskich. Więc tutaj różne aspekty mogą być poruszone, ale myślę, że ten pierwszy, o którym pan redaktor tutaj skomentował, jest chyba najważniejszy, to jest przestrzeganie przed eskalacją.
0: Dobrze, również... ale właśnie panie pośle, a propos tej eskalacji. Wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie. Podobne słowa, no już parę miesięcy temu skierował pod adresem Kremla Radosław Sikorski. O czym wiemy, o czym oni myślą i czego nie powinni robić? Pan wie?
2: Nie, panie redaktorze, to nie jest wiedza, która jest powszechna, natomiast zdecydowanie wiemy, że mobilizacja wskazuje na to, czy przygotowywanie mobilizacji wskazuje na to, że będzie rozszerzenie ataku na Ukrainę, ale równocześnie też widzimy, chociażby po tych wydarzeniach, które miały miejsce na lotniskach niemieckich, że to są również bezpośrednie ataki na przykład na transport należący do Ukrainy, że to są również ataki, które polegają na bezzałogowych statkach powietrznych, które pojawiły się i na zachodzie Europy, również w Anglii, że to jest wzmożona aktywność służb, więc to świadczy o tym, że Rosja przygotowuje tutaj jakieś nadzwyczajne wydarzenia, których celem jest nie tylko Ukraina, ale również mogą być inne państwa, w tym również państwa bałtyckie i Polska. Więc z tego względu traktujemy to w Polsce bardzo poważnie. Natomiast jakie są szczegóły, to oczywiście te szczegóły nie będą publikowane w chwili obecnej.
0: Panie pośle, zmieniamy temat. Afera Zonda Krypto, która wyraźnie się rozkręca. Dzisiaj Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie pyta, czy Kral pogrąży prawicę. Przemysław Kral to prezes upadłej giełdy kryptowalut. Jakby pan odpowiedział na to pytanie, czy Kral pogrąży prawicę?
2: No jeżeli pan Kral poszedł na współpracę z prokuraturą, to pewnie ma ważne informacje do przekazania i te informacje, które ma do przekazania, pewnie będą bardzo istotne dla zarówno prokuratury, jak też będą zawierały pewien ładunek, który, jak to nazwał pan mecenas Rosati, przewodniczący Rady Adwokackiej, ze względu na swoją wagę mogą wstrząsnąć każdym rządem. Oczywiście, ponieważ sprawa dotyczy poprzedniej koalicji, a też słyszeliśmy o tym, co się działo w relacjach pomiędzy przewodniczącym na przykład PKOL-u, prezesem PKOL-u, a Zonda Krypto, zegarek, pożyczki i tak dalej, plus te nieudane nieudany sponsoring na rzecz polskich sportowców.
0: Ja tylko dodam, że pan Piesiewicz twierdzi, że zegarek kupił sam na raty i gotówkę wpłacał.
2: Panie redaktorze, no to gdyby to miało być formalnie, to powinna być jakaś umowa pomiędzy panami. Natomiast też dodatkowo słyszeliśmy, że są też no chociażby pożyczki czy też wpłaty na rzecz fundacji. Z jednej strony fundacji prowadzonej przez pana byłego ministra Ziobro, jak i również przez pana posła Wiplera. I te konkretne kwoty zostały wymienione już bodajże w czerwcu czy w maju. Więc ten sponsoring ze strony Zonda Krypto był bardzo, bardzo szeroki. Natomiast co się kryło za taką aktywnością, jednocześnie hojnością ze strony Zonda Krypto wobec przedstawicieli poprzedniej władzy i poprzedniego rządu, no to pewnie tę wiedzę, z tą wiedzą chce się podzielić akurat pan Kral z prokuraturą, nawiązując współpracę i obiecując taką współpracę, więc przyjmuje rolę świadka.
0: A panie...
2: świadka, nie wiem, czy małego świadka, czy świadka koronnego, no tego nie jesteśmy w stanie w chwili obecnej ustalić, ale myślę, że wypowiedź tutaj pana mecenasa Rosatiego wyraźnie wskazuje, że to zmierza w tym kierunku.
0: Skoro pan powołuje się na moją rozmowę z mecenasem Przemysławem Rosati, to mecenas, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej powiedział, że należy się zastanowić nad obowiązującymi przepisami a propos fundacji i innych tam stowarzyszeń, które zakładają politycy czynni, bo może to być forma do ukrytego opłacania się przez różnych na przykład biznesmenów za konkretne przysługi, jakieś lobbingowe przy tworzeniu prawa. Czy dostrzega pan problem fundacji i stowarzyszeń prowadzonych przez czynnych polityków?
2: Tak, no bo to zawsze ktoś, kto jest donatorem czy sponsorem, niekoniecznie robi to tylko i wyłącznie z pobudek charytatywnych, ale również ze względu na to, że ma określone interesy, na które zwraca uwagę i w który chciałby uzyskać określone efekty. No więc tutaj absolutnie podzielam ten pogląd, że czynni politycy nie powinni być zaangażowani wprost w działalność fundacji, które mają swoje cele społeczne czy polityczne. I tutaj ta rozdzielność, bo kiedyś prezydent Kwaśniewski użył takiego stwierdzenia o zblatowaniu polityki z biznesem. I myślę, że to jest taki przykład, w którym to zblatowanie następuje.
0: To może jakaś inicjatywa ustawodawcza?
2: Niewątpliwie będziemy o tym rozmawiali w najbliższy wtorek i w środę rano, tuż przed posiedzeniem Sejmu.
0: Znaczy, bo wydaje mi się, panie pośle, bo bijemy, znaczy będziemy bić jeszcze pewnie, znaczy chociaż to nie jest bicie piany, znaczy będziemy dyskutować o poważnej sprawie Zonda Krypto, aferze Zonda Krypto, a jednocześnie no powinniśmy, tak mi się wydaje, myśleć o tym trochę do przodu też, nie tylko o tym, żeby rozliczyć odpowiedzialnych. Właśnie, ale też żeby oczyścić i wprowadzić transparentność w te polityczno-biznesowe relacje. Dokładnie.
2: To znaczy, wie pan, no, nie jest też tak, że polityka nie powinna mieć relacji z biznesem, bo przecież działania...
0: Nie, ale chodzi mi o przepływy finansowe teraz.
2: Natomiast chodzi o klarowność relacji ekonomiczno-finansowych.
0: Dokładnie.
2: I tutaj absolutnie się z panem zgadzam, że ta klarowność powinna być. Ponadto przecież biznes ma również swoje organizacje reprezentujące ich. I są one liczne. I to jest też, uważam, najlepszy kanał przekazywania tych informacji, bo wtedy on jest transparentny, bo występują te organizacje w imieniu pewnej grupy przedsiębiorców, a nie pojedynczych biznesmenów. Tutaj oczywistą rzeczą jest, że regulacja tego typu relacji nie jest oczywiście sprawą najłatwiejszą, bo wszyscy wiedzą, że częstokroć w określonych sytuacjach, w szczególności przy dużych inwestycjach, to musi być na przykład też stosowna, klarowna decyzja ze strony rządu, czy na przykład dany podmiot reprezentujący prywatny biznes, ale również publiczny, powinien wziąć w tym udział z udziałem państwa, czy też nie. No, w Polsce na przykład to partnerstwo publiczno-prywatne nigdy nie miało szczęścia, tak? No, z reguły wśród samorządowców na przykład jest takie przekonanie, że partnerstwo publiczno-prywatne, jak kończy się określona inwestycja, to z reguły za nią jest postępowanie prokuratorskie sprawdzające, czy wszystko było lega artis akurat przy tego typu inwestycjach. Więc ta klarowność życia publicznego wymaga tutaj jednak daleko idącej zmiany i ma pan absolutnie rację, że fundacje i stowarzyszenia działające pod egidą polityków powinny być tutaj zupełnie zmienione te relacje.
0: W takim razie czekamy na jakieś rozwiązania ustawowe i propozycje. Rozumiem, że pan poseł Andrzej Grzyb będzie lobował, bo troszkę wynająłem pana w roli lobbysty, ale też dzieje się to publicznie, transparentnie. Słuchacze słyszą i na posiedzeniu klubu parlamentarnego PSL-u stanie sprawa uregulowania jakoś przepisów dotyczących fundacji i fundacyjek, które prowadzą.
2: Myślę, że najlepiej byłoby, gdyby akurat w tej sprawie była to inicjatywa rządowa, a niekoniecznie inicjatywy poselskie, choć myślę, że i taki on się tutaj pojawi.
0: Bardzo panu dziękuję. Andrzej Grzyb, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej. Dobrego dnia, panie pośle.
3: To jest powtórka.

0: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
1: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
2: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
3: Widać tą różnicę na korytarzach, na przykład w czasie przerwy?
0: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w sprawie spotkania posła PiS Michała Moskala z szefem giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Koncern Meta zawarł ugodę z władzami kilkudziesięciu amerykańskich stanów, które zarzucają firmie wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Rząd Słowacji zatwierdził wysłanie żołnierzy do Polski i Rumunii w ramach operacji NATO Wschodnia Straż. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Politycy Koalicji Obywatelskiej zawiadamiają prokuraturę w związku z doniesieniami o spotkaniu posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z prezesem giełdy kryptowalut Zonda Krypto Przemysławem Kralem, o którym informowała Wirtualna Polska. Chodzi o podejrzenie m.in. powoływania się na wpływy w związku z pracami nad ustawą regulującą rynek kryptowalut. Posłowie KO Jacek Karnowski i Borys Budka domagają się wyjaśnień od prezesa Jarosława Kaczyńskiego dotyczących Zonda Krypto. Pytają, czy wiedział o spotkaniu posła swojej partii z szefem giełdy Przemysławem Kralem na Ibizie, po którym do ustawy o kryptowalutach Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło kilkanaście poprawek.
6: Złożymy zawiadomienie do prokuratury na pana posła Moskala, żeby mógł się wytłumaczyć, dlaczego było tak, że trzy razy ta ustawa przechodziła przez parlament, zarówno PiS, jak i Konfederacja głosowały przeciwko tej ustawie, potem pan prezydent ją wetował, starając się wybić jej te zęby swoim projektem. Polacy dzięki podejrzanym interesom po prostu mają zagrożone swoje oszczędności do dzisiaj.
7: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł Moskal.
5: A sam Michał Moskal twierdzi, że po spotkaniu z szefem giełdy kryptowalut zerwał z nim kontakty. Koncern technologiczny Meta zgodził się zapłacić prawie 17 miliardów dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. To efekt procesu, który technologicznemu koncernowi wytoczyło blisko 30 amerykańskich stanów. Władze stanowe zarzuciły Mecie celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec młodych osób. Jednak to nie kara finansowa jest największym problemem tego przedsiębiorstwa, mówił w TOK FM medioznawca doktor habilitowany Miłosz Babecki.
8: Pierwszy raz w zasadzie zdarzyło się, że ktoś z zewnątrz, czyli tutaj przede wszystkim państwo, zmusiło tak ogromny koncern do w zasadzie przeprojektowania nie jednego medium, ale kilku mediów i do zmiany całej filozofii komunikowania, bo tutaj to, na co Meta musiała się ostatecznie zgodzić, na co musiała przystać, to na przykład włączenie takiego limitu 2 godzin dziennie na Facebooku, na Instagramie, kiedy nastolatek nie włączy sieci, czyli tych dwóch aplikacji Facebook i Instagram bez zgody rodzica na przykład, i włączenie blokady od północy do 6 rano, a weźmy pod uwagę to, że dla takiego koncernu jak Meta najważniejsze jest to, żeby użytkownik korzystał z jego aplikacji jak najczęściej, więc tutaj mamy ogromną na niekorzyść Mety lukę właśnie w tym korzystaniu.
5: A Meta, czyli właściciel Facebooka i Instagrama, od dawna zaprzecza, aby te serwisy szkodziły dzieciom. Podobne procesy toczą się także przeciwko właścicielom takich serwisów jak TikTok, YouTube czy Snapchat. Rząd Słowacji zatwierdził wniosek o wysłanie około setki żołnierzy do udziału w operacji NATO Wschodnia Straż. Mają stacjonować przede wszystkim w Polsce i Rumunii, a ich głównym zadaniem będzie monitorowanie przestrzeni powietrznej i wspieranie zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej NATO. Jak podkreślił resort obrony, misja ma być wkładem w odstraszanie potencjalnych zagrożeń. Jednocześnie dowódcy liczą na rozwój gotowości operacyjnej słowackiej armii do działania w środowisku międzynarodowym. Minister obrony Robert Kaliniak powiedział po posiedzeniu rządu, że żołnierze pomogą w identyfikacji zagrożeń ze strony dronów i w tym celu mają być przetestowane w warunkach operacyjnych nowe radary 3D. Misja NATO Wschodnia Straż rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku jako bezpośrednia reakcja na powtarzające się incydenty naruszania przestrzeni powietrznej krajów Sojuszu przez Rosję. Operacja nie ma wyznaczonej daty zakończenia. 50 osób zostało rannych w wyniku eksplozji fajerwerków, do której doszło podczas otwarcia lokalnego festiwalu w miasteczku Noyon w regionie Navarra na północy Hiszpanii. 3 osoby trafiły do szpitala. Zdarzenie miało miejsce, kiedy z balkonu ratusza wystrzelono fajerwerki z okazji otwarcia festiwalu San Miguel ku uczci patrona miasta. Tryskające iskry zapaliły ląty innych fajerwerków, które spadły na zgromadzony na placu tłum i tam eksplodowały. Impreza po incydencie została wznowiona. Coroczny festiwal w Noyon trwa 5 dni, a w jego trakcie odbywają się procesje religijne i koncerty muzyczne. Tuż przed pierwszym szkolnym dzwonkiem Kraków rusza z kolejnymi remontami, które zakończą się dopiero w listopadzie. W czwartek ruszają prace na Starowiślnej, jednej z najbardziej obciążonych ulic w centrum miasta. Na początek drogowcy wejdą na odcinek między Dietla a Miodową. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
9: Pierwszy etap to przede wszystkim wymiana sieci podziemnych i remont chodnika po stronie nieparzystych numerów. Kierowcy muszą się jednak przygotować na zwężenia i zmiany w parkowaniu. Ta część remontu potrwa do listopada, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: Ten zasadniczy remont, czyli wymiana torowiska oraz wymiana jezdni, rozpocznie się wiosną przyszłego roku.
9: Po całkowitym remoncie ulica zachowa dwukierunkowy charakter.
10: Natomiast to, co się zmieni, to wraz z ogrodnik miejską staramy się wprowadzić na ulicę Starowiślną jak najwięcej zieleni.
9: Ma się tam pojawić co najmniej 30 nowych drzew. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
5: A teraz w TOK FM czas jeszcze na prognozę pogody. Czwartek z małym zachmurzeniem, więcej chmur na wschodzie i krańcach południowych. Na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Termometry w ciągu dnia pokażą od 21 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i 26 stopni na południu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: To jest środowy poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną w studio minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu. Dzień dobry, panie ministrze.
12: Dzień dobry państwu.
11: Wakacje? Sejmowe.
12: Nominalnie, to jeszcze tak, jeszcze dwa, trzy dni, tak.
11: Fajnie, ale to jest takie, fajnie jest takie wakacje sejmowe.
12: Znaczy fajnie, no to jest higieniczne. Przede wszystkim to jest potrzebne posłom. Ja myślę, że posłowie tak intensywnie pracują, że...
11: Serio? Wszyscy?
12: Tak. Każdy może trochę inaczej. Efekty być może są różne, ale pracują wszyscy. My mamy takie wyzwanie sobie postawiliśmy, bo jestem szefem kancelarii, przypominam, żeby... gdy posłowie wrócą do swojego miejsca pracy, żeby trochę było tak jak pierwszy dzień w szkole. A pierwszy dzień w szkole powinien dawać trochę takiego poczucia
11: nowości.
12: Takiej,
11: po co przygotowaliście na posłów wracających?
12: Mamy trochę niespodzianek, ale najpierw o tym się powinni posłowie dowiedzieć. Ważne jest to, żeby po prostu przyjść jak do siebie i zobaczyć, co się zmieniło, a to, co się zmienia, kiedy na przykład się skończą remonty, bo tych remontów zawsze trochę trwa. Wydaje mi się, że to jest takie podejście, które się po prostu posłom należy.
11: A co będzie? Fontanna jakaś? Co będzie? Co
12: nie, nie, fontanna nie będzie, ale na przykład będzie taki punkt, z którego jestem bardzo dumny, że powstał. Otóż będzie taki punkt multimedialny. Każdy poseł będzie mógł stworzyć swoją historię, opowiedzieć o swoim pobycie gdzieś, nagrać film. Będzie mógł ten film fizycznie uzyskać, no nie do ręki, bo teraz już się do ręki niczego nie daje, ale uzyskać plik, który będzie na przykład relacją z podróży zagranicznej. Będzie mógł uzyskać profesjonalne zdjęcie. To będzie w zasięgu ręki, zaraz koło kuluarów sejmowych. Chcę po prostu, żeby to życie, ta ciężka praca, która związana jest z mandatem, żeby się przekładała na to miejsce, gdzie się toczy życie, czyli media społecznościowe.
11: No proszę. A coś jeszcze?
12: I radio.
11: Coś jeszcze?
12: Też. Ale jeszcze tam trochę jest fajnych rzeczy. No, ale to kilka dni pracuje.
11: A Rozwój Plus już się wyprowadził od PiSu i tam się te wszystkie zamiany miejsc
12: dokonały? To trwa, bo to jest... Myśmy już nawet w tej naszej krótkiej kadencji to przeżywali, gdy się podzieliła Polska 2050. To jest do zrobienia. To jest tak jak z rozwodem. No można, talerze mogą latać, mogą się wszyscy obrzucać inwektywami. My wypełniamy rolę takiego sędziego pokoju. Próbujemy...
11: A pokoje już są rozdane, tak? Kto gdzie ma siedzieć, czy
12: no,
11: nie bardzo?
12: No, tu są pewne jeszcze problemy.
11: To znaczy?
12: Który pokój jest fajniejszy, bo niewątpliwie Prawo i Sprawiedliwość z racji tego, że było największym klubem, miało swoje przywileje, czy otrzymało najlepsze miejscówki w Sejmie, wtedy, gdy dzielono ponad trzy lata temu te pokoje, ale jesteśmy na dobrej drodze, myślę, że to się wszystko jakoś pojawił się bardzo duży klub, duży byt, trzeci co do wielkości klub w Sejmie, to już jest formalnie notyfikowane przez grupę posłów, która się zgłosiła jako nowy klub, to bardzo szybko się rozstrzygnie.
11: No dobrze, to sprawy sejmowe, porządkowo sejmowe mamy załatwione, ale a propos tego punktu multimedialnego, że na przykład posłowie mogliby z wyjazdów służbowych później tworzyć te historie, to może by się przydało w przypadku Michała Muskala, który, jak donosi Wirtualna Polska, poleciał już zaraz, żeby tutaj nie było, 7 sierpnia 2025 roku na hiszpańską Ibizę, gdzie spotkał się z Przemysławem Kralem, czyli prezesem Zonda Krypto.
12: Rzetelnie słuchałem radia, zanim do państwa przyjechałem, żeby być na bieżąco, dowiedziałem się o tym właśnie z relacji państwa. Prawdopodobnie w tej sprawie byśmy niewiele pomogli, ponieważ my koncentrujemy się na wyjazdach, które mają charakter służbowy. Każdy z posłów, którzy za pieniądze podatnika udają się ze swoją misją, uzasadniają to, tłumaczą, ale nie uzasadniają przed administracją, tylko uzasadniają przed marszałkiem, który wyraża zgodę, a ja zachęcam każdego z tych, którzy pojechali i wracają, aby opowiedzieli o tym swoim wyjeździe, opowiedzieli, z kim się spotkali, jakie były pożytki, i to powoli.
11: A może to był służbowy wyjazd? Może trzeba sprawdzić.
12: No z tego, co pan opowiadał, relacjonował ten wyjazd, to podobno się to odbyło w ten sposób, że najpierw ktoś zapłacił, a później sam poseł sobie pieniędzy to.
11: No ale pytanie, czy nie warto byłoby sprawdzić, czy jednak nie była ta podróż służbowa jakoś wpisana tam w kancelarię Sejmu?
12: Możemy to sprawdzić, i może to ma sens. Nie sądzę, żeby tak było, ale załóżmy.
11: To ja tylko przypomnę, 7 sierpnia 25, jakby tam pracownicy kancelarii Sejmu zerknęli.
12: To nie jest dawny okres, tym bardziej, że to były wakacje. Małe szanse, że to był wyjazd służbowy, ale być może warto sprawdzić. Natomiast przy tej okazji chciałem powiedzieć, bo państwo o tym dzisiaj bardzo dużo mówicie, i myślałem o tym, co tak naprawdę jest innego w tym wszystkim, co określane jest jako afera Zando Krypto. Otóż inna w stosunku do innych afer tego typu jest bezczelność. Bezczelność i jawność, dlatego że przypominam sobie jedną z pierwszych wielkich operacji, którą ja przeprowadzałem w Sejmie, była organizacja tajnego posiedzenia na wniosek premiera, gdzie prezes Rady Ministrów opowiedział zamkniętemu i bardzo szczelnemu audytorium, czyli Wysokiej Izbie wyłącznie, co związane jest z ryzykami, jakie wiążą się z hasłem wtedy, to było kilka miesięcy temu, prawie pół roku temu, Zando Krypto. I padały nazwiska, padały sytuacje, padały potencjalne zagrożenia i premier dawał szansę tym wszystkim, którzy wtedy jeszcze byli gdzieś między ustami a brzegiem pucharu. Mówimy o połączeniu świata potencjalnie przestępczego, wtedy jeszcze nie przestępczego, ale potencjalnie, i świata polityki. I wszyscy, którzy wtedy przemawiali, na czele z szefem kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej, panem Boguckim, w sposób wyjątkowo bezczelny, w taki kategoryczny, odrzucali tą ofertę, którą przedstawił prezes Rady Ministrów. Dzisiaj mówimy o sytuacji, w której wszyscy się ekscytują tym, co powiedział tenże pan Kral i kto będzie
11: kolejnym umoczonym.
12: Pytam się, a gdzie jest te kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy stracili pieniądze? A wtedy była szansa, żeby jeszcze ostrzegać ludzi. Chciałem zapytać tych wszystkich, którzy z taką butą i z taką bezczelnością w czasie nawet tamtej debaty odrzucali wszystkie możliwości, które w sposób rzetelny i bardzo powściągliwy przedstawiał prezes Rady Ministrów. Wydaje mi się, że my jako opinia publiczna, wszyscy, którzy interesują się sprawami publicznymi, przekroczyli pewną barierę przy okazji Zando Krypto. Otóż pewna grupa ludzi, pewna grupa polityków w absolutnie przy otwartej kurtynie. Czy pan Piesiewicz, szef PKOL-u, jest politykiem? No jest politykiem, dlatego że uprawia z pewnej nominacji politycznej...
11: Protegowany Jacka Sasina.
12: Protegowany pewnej grupy polityków. I to wszystko się działo przy otwartej kurtynie. Mówiono, nie, wy po prostu nie macie racji. Nagle się okazuje, że niestety, ale tacy ludzie, których reprezentował prezes Rady Ministrów, mają rację. I pytanie, jakie z tego będą wnioski, bo to nie chodzi tylko o wnioski, komu zostaną zarzuty postawione, tylko czy to będzie wstrząs dla klasy politycznej?
11: Wstrząs dla klasy politycznej i wyświetlenie tych związków jest szalenie ważne, ale to, na co zwrócił dzisiaj uwagę rano mecenas Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, że należy przyjrzeć się przepisom i prawu odnośnie fundacji i stowarzyszeń, które prowadzą czynni polityce. I teraz właśnie pytanie do pana jako weterana polskiej polityki.
12: Czy
11: nie należy zabronić czynnym politykom prowadzenia fundacji i stowarzyszeń?
12: Można, tylko że to nic nie zmieni. Dlaczego te fundacje działają i dlaczego one najczęściej przynoszą bardzo dużo pożytku? Dlatego, że fundacja jest wygodnym sposobem aktywizowania wrażliwości społecznej wokół jakichś spraw. Sam, gdy uprawiałem politykę, założyłem taką fundację i pamiętam, że myśmy bardzo dużo robili działań na rzecz uzdolnionej młodzieży w szkołach średnich i tak dalej. To są pewne rzeczy, które się nie mieszczą, mieszczą się w misji, którą podejmuje polityk, natomiast realizacja ich przy okazji sprawowania mandatu, chociażby o wydawanie pieniędzy, nawet jak te pieniądze ktoś chce zebrać, może zebrać, wydawanie tych pieniędzy poprzez konto poselskie jest po prostu niemożliwe. Bardzo ścisłe przepisy, z których posłowie się bardzo rygorystycznie rozliczają, więc myślmy o tym, gdzie jest błąd popełniony, nie wylewajmy dziecka z kąpielą.
11: No, a można coś zrobić odnośnie tych przepisów, żeby biznes nie obchodził tego finansowania.
12: Ale wie pan, ale to przecież dobrze wiemy, że jeżeli takich wrażliwych, jakby to powiedzieć, dziedzin biznesowych nie jest aż tak dużo. To są te dziedziny. Jeżeli coś jest dyskutowane publicznie jako potencjalne źródło, miejsce popełniania przestępstwa, mówimy o tym całym Sandokrypto, i od tej instytucji bierze się pieniądze, to nie ma żadnych wątpliwości, o co chodzi. Natomiast jeżeli ktoś produkuje produkt X i przy tej okazji, związany na przykład z ochroną zdrowia, i chce zapłacić za dostępność do protez, przy okazji tego typu fundacji, proszę bardzo, trzeba to robić.
11: Nie, a jednak się zastanawiam, panie ministrze, czy polityk naprawdę powinien prowadzić, czynny polityk, powinien jeszcze prowadzić działalność charytatywną. Naprawdę nie wydaje mi się, aby politycy byli wybierani na przykład na posłów,
12: no dobra, ale
11: żeby prowadzić działalność charytatywną. Czy są fundacje, które nie są powiązane politycznie?
12: No tak, są, które nie są powiązane politycznie, ale są też ludzie o tak wielkiej wrażliwości i o takiej popularności politycznej, powiedzmy, można by wymienić wiele nazwisk po obu stronach sceny politycznej. Ten potencjał jest na tyle duży, że szkoda czasami tego potencjału nie wykorzystać. Ani nie mówię tak, ani nie mówię nie. Sprawa jest warta przedyskutowania, chociaż pamiętajmy, że mamy do czynienia z patologią, a nie z regułą.
11: Pojawiły się w ostatnim czasie dwa sondaże CBOS-u i Ibrisu dotyczące poparcia dla partii politycznych. Koalicja Obywatelska powyżej 20%, w jednym 25%, w drugim 28%. PiS w obu poniżej 20%, zdaje się tam 18% i 16%. Bardzo stabilne poparcie dla Konfederacji Mencena Bosaka 13%, około 13%, około 8% Konfederacja Brauna. Tam też pojawia się Lewica, no a później już jest wszystko pod kreską. Jakby pan skomentował te sondaże? No bo kiedyś się mówiło, że jak partia, która miała nawet powyżej 40%, spada poniżej 20%, to już się nie podniesie. Według pana PiS się podniesie, czy nie?
12: No, tego nie wiem, dlatego że to jest bardzo mocny cios, który otrzymał PiS i w całej tej filozofii partii, która miała ambicje, aby być okrętem flagowym prawicy. Bardzo trudno już to o tą akurat metkę zabiegać. Nie wiem, jak będzie z PiS-em, będzie im na pewno bardzo trudno. To, co mnie martwi, to ciągle słabe notowania lewicy, które są niewspółmierne do aktywności koleżanek i kolegów. Mówię tutaj o klubie parlamentarnym, o tych działaniach, które miały miejsce w ciągu wakacji, do frekwencji, która jest związana na przykład z wyjazdami marszałka Włodzimierza Czarzastego, bo jeżeli do miasta powiatowego, cokolwiek by to nie znaczyło, na spotkanie, gdzie nie zwozi się autobusami uczestników, przychodzi kilkaset osób, to to jest jakiś sygnał zainteresowania i czas trwania zainteresowania, ilość tych spotkań. Więc to na pewno jest pytanie o metodologię. Ja bym chciał poznać, dlaczego jedne sondażownie dają dwa razy więcej jednej partii, a inne dają dwa razy mniej. Liczą się tendencje, jak mówią specjaliści, którzy chcą uciekać od tych liczb. Te tendencje są takie, że nikt jeszcze nie wie, co oznacza pojawienie się partii pana Morawieckiego dla całej polskiej sceny politycznej. Sezon zacznie się na nowo, z nowym impetem, będzie bardzo intensywnie. Jest kilkadziesiąt projektów rządowych, które już zmierzają do Sejmu albo mają numery druków sejmowych. I jak się ta technologia rozwinie, to będziemy wtedy pewnie w połowie września o tych sondażach mogli więcej powiedzieć.
11: Prezydent Karol Nawrocki zarzuca marszałkowi Sejmu, że stosuje zamrażarkę, tak zwaną zamrażarkę sejmową wobec prezydenckich inicjatyw ustawodawczych.
12: Jesteśmy w telewizji,
11: ale ci, którzy nas nie oglądają, minister siebie wyciągnął kartkę.
12: Wyciągnął kartkę, dlatego że na tej kartce mam spisane kilka liczb, a te liczby są takie, że sześć z tych projektów, ponad 20 jest w komisjach, dwie są uchwalone, trzy czekają na numer druku sejmowego, jedna jest odesłana, odrzucona w pierwszym czytaniu i tak dalej, i tak dalej. Nie ma czegoś takiego jak zamrażarka, natomiast jest rzetelne i bardzo aktywne traktowanie tych projektów, które prezydent państwa przedstawia i jeżeli ta filozofia zero-jedynkowa, że albo coś jest w zamrażarce, albo jest fajne i wszyscy kochamy ten projekt, ułatwia życie komentatorom z grona współpracowników prezydenta, to szkoda, bo świat jest szary i między tą bielą i czernią jest jeszcze kilka innych odcieni, które opisują rzeczywistość. Warto do nich sięgnąć martwi mnie to, że jeżeli zostaje skierowany do Sejmu projekt, który jest finansowo wzięty z kosmosu i próbujemy dowiedzieć się, skąd mają zostać wzięte pieniądze, na przykład na obniżenie cen energii, to tej odpowiedzi już nie uzyskujemy. I wtedy jest foch, że projekt nie jest procedowany, nieuzasadniony foch. Więc wydaje mi się, że tutaj jest bardzo wiele takiej retoryki pod publiczność, pod własną publiczność. My będziemy się kierować do powszechnej publiczności, a te liczby nieudolnie i troszkę niechlujnie spisane miały służyć temu, że nie tak właśnie jest.
11: Bardzo dziękuję. Minister Marek Siwiec, szef Kancelarii Sejmu, był naszym gościem. To jest Środowy Poranek TOK FM. Przy mikrofonie Tomasz Sekielski, a wraz ze mną komentatorki Dominika Długosz, Newsweek Polska.
13: Dzień dobry, witam państwa.
11: Oraz dr Kinga Wojta z Fundacja Stan oraz Katedra Instytucji i Zachowań

0: bardzo często, czyli z Arturem Chodzińskim.
1: Byłym funkcjonariuszem CBA z Wrocławia, co ważne, bo delegatura wrocławska była ukochaną delegaturą szefa CBA, ale też wcześniej prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry.
0: Tak, i to pan Chodziński to jest taka postać, która się tam pojawia wiecznie, pana Moskala, też pan Chodziński z panem Kralem skontaktował.
1: I pana Ziobrę też.
0: I pana Ziobrę. Pan Ziobro nie chciał tych pieniędzy od pana Krala, ale pan
1: wziął.
0: Chodziński
1: wziął
0: go przekonał. Z obrzydzeniem wziął 4 bańki, zdaje się.
1: Nie, 450 tysięcy.
0: Przepraszam. O 1-0 się pomyliło.
1: Znaczy, wiesz,
2: to większe obrzydzenie, no bo wziął 4,5, a 450 to jest różnica.
1: Prawda? 450 tysięcy. Pani doktor, to będzie miało wpływ na poparcie dla partii, na to, co widzimy na scenie politycznej?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie. Okay. No, oczywiście. No,
1: kończymy dzisiejszą audycję.
2: Możemy pójść do domu, bo no niestety tak to się dzieje w polskiej polityce, ale nie tylko, że przepływ informacji, wiedzy i konsekwencji jest bardzo zamknięty. Rozliczalność w polskiej polityce tak naprawdę nie istnieje. Możemy mówić o odpowiedzialności, czyli że wskazujemy tutaj, jak pani redaktor, osoby odpowiedzialne, które powinny ponieść konsekwencje. Natomiast jeżeli przychodzi co do rozliczalności, to nawet jeżeli ona ma miejsce, to i tak nie przynosi żadnych konsekwencji politycznych. Natomiast ja bym chciała to zwrócić uwagę jeszcze na drugi wątek, a mianowicie na to, że jest to historia o finansowaniu partii politycznych. I o tym też mówił mecenas Rosati, gość z poranka, większego poranka niż nasz. A mianowicie o tym, czy jest konieczność uszczelnienia relacji między fundacjami
1: a biznesem.
2: No i teraz pytanie jest, czy my mamy po raz kolejny zmieniać prawo, jeżeli tak naprawdę zmiany w prawie nie przynoszą, są bez znaczenia, tak? No bo to nie jest historia o instytucjach, tylko to jest historia o ludziach, tak jak pani redaktor mówi. Mhm. Jest to historia o tym, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że chachmęcimy, że nie ma rozliczalności, że nawet jeżeli o tym napiszą, to temat...
0: No i się pan dowiedział.
1: Bo wydaje mi się po prostu, że kwestia działających różnych fundacji na styku polityki i biznesu to nie jest tylko problem prawicy. To jest w ogóle problem polskiej polityki. Mhm. I myślę, że tutaj panuje cicha zgoda między partiami politycznymi, że nie ruszajmy tego tematu w kwestii wprowadzenia jakichś przepisów ograniczających. No bo po co? Bo wszyscy z tego korzystamy, więc dobra, niech pokrzyczą, wyborcy i tak zapomną, twórzmy swoje fundacje.
0: Ale to jest prawda, że w ogóle debata o finansowaniu partii politycznych, debata o finansowaniu wyborów, debata o pieniądzach publicznych, bo to przecież są nasze pieniądze, które idą na partię, powinna się rozpocząć, tylko nikomu się
2: to nie
0: opłaca.
2: Oczywiście, że tak.
0: I tutaj jest jeszcze jeden problem, żeby tak nie do końca... Ja mam też problem duży z tym, że mecenas Giertych jest prawnikiem pana Przemysława Krala.
1: No Przemysław Rosati też o tym mówił, występuje w dwóch rolach, gdzie może dojść do kolizji.
0: Znaczy ja uważam i oczywiście każdy prawnik, no od tego są prawnicy, żeby reprezentować ludzi. Ci ludzie często mają pewne kłopoty z prawem, to jest naturalne. Tylko jeżeli mamy gościa związanego z tak gigantyczną aferą, a jego prawnikiem, reprezentującym go przeciwko de facto państwu polskiemu. Dlatego, że to przecież polska prokuratura będzie stawiała zarzuty Kralowi. To polska prokuratura zwraca uwagę na te miliony, które on wyciągnął, na wątki polityczne związane z działalnością Krala i Zonda Krypto. Jest wiceszef klubu największej partii, w dodatku partii rządzącej, to ja uważam, że gdzieś powinna być granica wybierania sobie klientów po prostu.
2: Zdecydowanie tak. Nic dodać, nic ująć tutaj. Ewidentnie, mecenas Rosati nazwał to konfliktem interesu. I oczywiście bardzo elegancko tutaj wybrnął, tak, że będziemy obserwować konfliktu ról. No właśnie, ale każdy z nas funkcjonuje w wielu rolach i każdy z nas dokonuje tej decyzji. Czy ja mam na przykład udzielać korepetycje studentowi, który za chwilę zdał mi egzamin? No nie. Nie mam takiego dylematu. A tutaj niektórzy...
1: Też nie mają, tylko w drugą stronę.
0: Nie, tak. Ale mamy pracę nad ustawą. Przecież te prace się będą dalej toczyły. Były
1: i pan Moskal leci w tym czasie na Ibizę.
0: Pan Moskal w tym czasie leci na Ibizę.
1: Ale oczywiście zapewnia, że zapłacił sam.

0: i że w ogóle nie, żadnych pieniążków
1: ty
0: i w ogóle...
1: Powiedz, ty mi wyjaśnij, jak to wszystko jest możliwe, że wiesz, jak ja lecę choćby na Ibizę, to ja sobie biorę swój telefon, robię sobie z niego przelew, płacę, nikt mi nie musi tego załatwiać. Pan Moskal też jest dorosłym człowiekiem. Nie musi mu pan Chodziński załatwiać wyjazdu na Ibizę. Pan Moskal sobie może sam zarezerwować hotel, bilet, to zapłacić i nie byłoby problemu. Ja też nie rozumiem tych ich chęci, żeby spotykać się na Ibizie, w Monako. Co to jest? Znaczy, jak ja się spotykam z ludźmi służbowo, to nie spotykam się w takich miejscach.
0: Nie?
1: Nie. I nie noszę ze sobą 40 tysięcy na zegareczek, jakby ktoś mi zaproponował
0: euro. Euro. Ale nie, halo, zdaje się, że tam tłumaczenie jest, że to w ratach i w gotówce.
2: W gotówce.
0: Pan Piesiewicz.
2: W gotówce. No i znowu jesteśmy przy limitach finansowania.
0: Dominika spojrzała na mnie tak, jakby chciała wstać z krzesła i z otwartej przywalić mi po prostu. No.
2: Na szczęście jest daleko.
1: No też, no słuchajcie, no co to jest za tłumaczenie? Że pan Kral musiał mu kupić zegarek i on potem gotówką mu oddał 40 tysięcy euro. No jak gotówką 40 tysięcy euro? No jak walizce zawiózł? No ja tego nie kumam w ogóle, tych tłumaczeń. Dlaczego oni z nas robią idiotów?
2: No. Ale no właśnie, tutaj znowu pojawia się asymetria, jeżeli chodzi o... Ja jestem szefem fundacji. Mhm. I ja z każdego roku muszę się rozliczyć z 15 zł na kredki dla dzieci, jeżeli prowadzimy zajęcia dla dzieci. A 40 tysięcy euro przepływa gdzieś za pomocą walizki, tudzież innych darowizn. To jest właśnie...
0: Jak zwrócił uwagę asymetria. Nasz wydawca Jakub Żebrowski, może dlatego w ratach i w gotówce, bo przewieźć można gotówki 10 tysięcy euro na raz.
1: I musiał dużo razy jeździć.
0: No cztery przynajmniej.
2: Znaczy nie, doprowadziliśmy do dyskusji ad absurdum tak naprawdę, bo zobaczcie państwo, że to się toczy od wielu lat. Poseł Palikot, gdy zakładał twój ruch, otrzymywał hojne dotacje od studentów z Lublina, tak? No bo każda osoba fizyczna może wpłacić 15-krotność minimalnego wynagrodzenia, w tym roku to jest około 70 tysięcy złotych. Więc nagle okazało się, że mamy bardzo hojnych studentów, którzy, prawda, brali te pieniądze nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego z Lublina, a następnie zasilali konto jego partii. To jest, także była, prawda, w Lublinie miała swoje źródła. No więc tak naprawdę my udajemy od lat, że tu się nic nie dzieje. No i właśnie, znowu wracamy do tego memu. No i co? I wiemy? No i co z tego?
1: Tak? Ale potem dochodzimy od tego do finansowania kampanii wyborczej, która już jest po prostu stajnią Augiasza. To jest horror, bo nie wiadomo, kiedy jest prekampania, kiedy jest kampania, kto za to płaci, skąd są te pieniądze. A PKW mówi, ale przepraszamy bardzo, do momentu ogłoszenia wyborów my nic nie możemy zrobić. My nie wiemy, skąd pan... Również na przykład Moskal, zanim w ogóle trafił do Sejmu, miał pieniądze na to, żeby obwiesić całe województwo plakatami miłych wakacji. Bo to się odbyło w 2023 roku. Przed wakacjami pan Moskal rozwiesił w całym swoim województwie takie wielkie billboardy przy drodze z napisem miłych wakacji.
0: Miły człowiek po prostu. Dominika, a ty się czepiasz.
1: No oczywiście, bo ja jestem niemiłym człowiekiem.
0: No dobrze, ale chyba też nie mówię, no nie mamy złudzeń, powtórzę to, że politycy coś zrobią w tej kwestii, no bo to jest na rękę wszystkim, żeby ta mętna woda nadal była mętna.
2: No niestety. Znaczy, to jest takie porcja depresji o poranku. Ja mam wrażenie, że trochę tak wyglądają te nasze spotkania, ale tak naprawdę patrząc na rolę elit, ja do tego wracam i powtarzam jak mantrę, ale to naprawdę nie ma woli politycznej, aby tę sytuację zmienić.
0: I tym, jak to było, depresyjny poranek, tak? I tym elementem kończymy część depresyjną poranka. Teraz informacje TOK FM, a zaraz po nich o czymś bardzo wesołym, bo są ludzie, którzy dostaną podwyżkę i to nawet 3000 zł. To jest środowy poranek TOK FM, przy mikrofonie Tomasz Sekielski, wraz ze mną komentatorki dr Kinga Wojtas, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Dominika Długosz, Newsweek Polska. Zamykamy temat zonda krypto i tych wątków obok, czy coś jeszcze chcemy dodać?
1: Nie, ja chciałam powiedzieć, że właśnie w telewizji Republika pan Moskal opowiada o tym, że to jest afera Donalda Tuska. To jest naprawdę, to jest jakaś historia, która mnie przerasta, ale to jest wszystko, co ja chciałam powiedzieć na ten temat.
0: Okej. Okay. Fakt dzisiaj donosi, że sąd nie rychliwy, ale szczęśliwy. 3000 zł podwyżki dla prezesa Trybunału Konstytucyjnego, między innymi. bo to jest w związku z tym, że na przyszły rok rząd w budżecie proponuje przyszłorocznym podwyżki 3% dla mundurówki i blisko 6% dla sędziów. Jak donosi Fakt, to interesujące liczby, bo wynika z nich, że sędzia sądu rejonowego zarabiający dzisiaj 17 900 otrzyma około 1000 zł podwyżki, a jeszcze ciekawiej wygląda to w przypadku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. W tej chwili zarabia on około 44 000 brutto, a może mieć więcej o 2485. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zarabia około 54 000 złotych, może mieć na koncie o 3000 złotych więcej. Czy jakieś zaskoczenie, oburzenie, czy może im te po prostu podwyżki się należą?
1: A tam w ogóle jest budżet jakiś w tym Trybunale? Bo ostatnio, jak pamiętam, to nie było budżetu.
0: No ale mimo to pensje są wypłacane przecież. No niby nie ma budżetu.
1: A... Znaczy jest to... ten temat Trybunału Konstytucyjnego jest w ogóle tematem strasznie smutnym, dlatego że ja wiem, że my często nie mówimy o tym na poważnie, a Trybunał Konstytucyjny jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa. I my go nie mamy od 12 lat. Nie działa w Polsce Trybunał Konstytucyjny, nie działa sąd sądów. To jest coś, co się w ogóle nie powinno zdarzyć. Przypominam, że w 2015 roku, idąc do wyborów, Prawo i Sprawiedliwość twierdziło, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zarabiają za dużo i robią za mało. Oni tam zarabiali wtedy około 20 tysięcy złotych i rozpatrywali, orzekali w mniej więcej 30 sprawach rocznie.
0: Czyli nie przepracowywali
1: tak,
0: się.
1: Tak, no. Tylko że w tej chwili to jest 12 spraw rocznie, 54 tysiące.
0: I prezesa.
1: Tak, no a sędziowie to tam po 40 mają pewnie, czy coś koło tego. I po 12 latach jesteśmy w sytuacji, kiedy Trybunał nie działa, nikt nie przejmuje się orzeczeniami Trybunału. Obsadzenie już 12 lat temu sędziów do Trybunału jest bardzo wątpliwe i dyskusyjne i doprowadza do problemów w całym wymiarze sprawiedliwości, bo to jest grzech pierworodny problemów w naszym wymiarze sprawiedliwości.
2: No tak, Trybunał Konstytucyjny jest trzecią izbą parlamentu i do tego został sprowadzony. Ale ja bym wróciła do tych 3000 złotych, bo mnie się to skojarzyło z informacją, którą przekazała pani wiceminister edukacji, pani Katarzyna Lubnauer, że nauczyciele mogą uzyskać 3000 złotych więcej w przyszłym roku, ponieważ zostaną podniesione progi podatkowe. Więc to taka ukryta podwyżka. Więc
0: super.
2: Też tak sobie pomyślałam i też lubię, jak tutaj państwo wymieniają te kwoty wynagrodzeń, bo wtedy zawsze myślę o moim wyciągu z uczelni. Ja się chwalę moimi wynagrodzeniami, to jest niespełna 8 tysięcy złotych. Więc to jest zastanawiające, że siedzę w tym studiu, dostaję 8 tysięcy złotych, a inne osoby w sferze budżetowej, oczywiście o wybitnych kompetencjach, zarabiają 40, 50, 30. I to oczywiście nie jest rzecz o prywacie, tylko o problemie systemowym, tak? Jeżeli nauczyciel ma otrzymać podwyżkę wynagrodzeń dlatego, że została podniesiona kwota w pierwszego progu podatkowego, no to przepraszam, ale kontynuuję wątek depresyjnego poranka.
0: To może coś weselszego, sondaże partyjne.
1: Weselszego dla kogo? Bo nie dla Donalda Tuska.
0: Dlaczego nie dla Donalda Tuska?
1: Dlatego, że nie będzie rządził.
0: Nie będzie miał większości, ale wygrywa na razie.
1: No dobrze, wygrywa na razie.
0: I to zdecydowanie. A PiS jest w dwóch ostatnich sondażach poniżej 20%. To też moim zdaniem psychologicznie
1: jest to oczywiście duży problem dla
0: Prawa i Sprawiedliwości. I nie tylko jeśli chodzi o samych wyborców, którzy widzą, że ich partia spada tak nisko w sondażach, ale też dla działaczy, którzy pewnie się zastanawiają, czy zostać przy Kaczyńskim, czy na przykład pójść do Morawieckiego.
1: No, zapewne tak, dlatego że jak w tej chwili jest tam 190 posłów PiS-u było, odeszło tych tam 30, no to teraz wiadomo, że w przyszłym Sejmie będzie zdecydowanie mniej. No, czyli już na przykład dwójka w regionie szczecińskim może być niebiorąca, tak, na tej liście, bo to jest akurat zagłębie Platformy, czy tam Koalicji Obywatelskiej i pan Hoc może się już pierwszy raz do Sejmu nie dostać. dostać przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego zapewniający mu wakacje. Prezes wrócił podobno przedwczoraj z wakacji, ma dużo nowych pomysłów.
0: Prezes?
1: Tak, prezes Jarosław.
2: A gdzie tym razem?
0: Czekamy, panie prezesie.
1: Mam wrażenie, że nie na Pomorzu Zachodnim, bo nie było żadnych zdjęć.
2: W pelerynkach.
1: Tak, w pelerynkach. Ale
0: złośliwe.
1: Oczywiście, że to jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości, tylko wiesz co, no, ja to tak cały czas widzę, że to jest problem dla nas wszystkich. Będziemy mieć wybory co pół roku po prostu, bo
0: dlaczego?
1: Nie da się stworzyć rządu. Bo oczywiście, słuchajcie, ja wiem, co teraz usłyszę,
0: no,
1: że Jarosław Kaczyński pójdzie z Konfederacją w koalicję, jak będzie musiał. Też tak sądzę. Tylko, że z Konfederacją Brauna. Mówię o Konfederacji Korony Polskiej Brauna. Tylko, że po pierwsze, moim zdaniem Braun wcale nie będzie chciał iść z Kaczyńskim, a po drugie, to jest naprawdę duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości i dla Karola Nawrockiego, dlatego że Amerykanie nie zaakceptują koalicji z Braunem. I oczywiście możemy się tutaj teraz wyzłościć na to, że nie będą nam Amerykanie mówili, kto z kim ma tworzyć w Polsce rząd, ale prawda jest taka, że to jest jedyny poważny sojusznik Prawa i Sprawiedliwości i Karola Nawrockiego. I jeżeli ambasador Ross powie nie, no to będzie nie. I mamy Konfederację, mamy PiS, ewentualny Rozwój Plus, który na razie zdaje się też się nie dostaje do Sejmu zgodnie z sondażami. A z drugiej strony mamy Lewicę i Donalda Tuska. I nikt nie jest w stanie mieć większości w parlamencie. No więc wybory za pół roku.
2: To jest bardzo ciekawa rzecz z tymi sondażami, bo oprócz tego, znaczy tutaj troszeczkę o metodologii. My cały czas patrzymy na to, kto ile w deklaracjach wyborców otrzymuje. Mamy tutaj tak gdyby dosypywanie do tych wyników odpowiedzi, nie wiem, jestem niezdecydowany, podejmę decyzję później, ale ja tutaj widzę jeden problem, a mianowicie rzeczywistą frekwencję, jak przyjdzie co do czego. Bo mamy tutaj do czynienia jeszcze z jednym bardzo widocznym elementem, a mianowicie z demobilizacją wyborców Koalicji Obywatelskiej. Bo nie zagłosują oni ani na PiS, ani na Koronę, ani na Konfederację, a pytanie jest, czy są w stanie aż tak zacisnąć zęby, aby po raz kolejny dać mandat Koalicji Obywatelskiej do rządzenia.
0: Nie przestraszy ich wizja Konfederacji rządzącej z PiS-em?
2: No właśnie,
1: ile
2: my jesteśmy w stanie być mobilizowani strachem, ile my jesteśmy w stanie negatywnie głosować, wybierając mniejsze zło.
1: To jest... Ja napisałam taki tekst już jakiś czas temu, bo rozmawiałam z bardzo wieloma ludźmi związanymi z Koalicją Obywatelską, ale również z badaczami, którzy mówią, Polacy potrzebują nowej opowieści. Jesteśmy w Unii, jesteśmy w NATO, jesteśmy 20. gospodarką świata. Mamy sukces, tylko co dalej? Dokąd my zmierzamy? A tej opowieści Koalicja Obywatelska nie ma na razie. Donald Tusk tej opowieści nie potrafi zbudować i jeżeli nie zbuduje jej do przyszłego roku, jeżeli nie pokaże wielkiej wizji, ja wiem, co Donald Tusk mówi, że jak się ma wizję, to trzeba iść do lekarza, ale jest naprawdę czas na wielką wizję, którą on będzie mógł pokazać swoim wyborcom. Dokąd my
0: ale
1: idziemy w ogóle?
0: Ale jak to nie ma wielkiej wizji? No będziemy budować swój statek kosmiczny.
2: I zapadła cisza. No bo tak naprawdę...
1: Ale to nie o co chodzi.
0: Szkoda, że państwo nie widzą minę Dominiki.
2: Ale zwróćcie państwo uwagę, że próbowano. Próbowano z deregulacją. Umarł temat. Próbowano... Znaczy, mam wrażenie, że koalicja miała wielką nadzieję na to, że Prawo i Sprawiedliwość będzie grało kartą antyunijną. I że to miało być... No bo to, o czym pani redaktor powiedziała, koalicja jest reaktywna, nie tworzy własnej narracji, nie jest w stanie nic zaproponować, więc próbuje dać odpowiedź na to, co się pojawia ze strony opozycji. Była nadzieja, że to będzie Unia Europejska, no ale nagle okazało się, że w PiS-ie jest podział i nagle Mateusz Morawiecki opowiada, że Unia Europejska nie jest taka wstrętna. Więc to się nie udało. Nie ma tutaj nie tylko pozytywnego programu, ale tak naprawdę, gdy popatrzymy na to, co robią potencjalni koalicjanci Koalicji Obywatelskiej, oni także nie mają pozytywnego programu.
1: Ale to jest akurat
0: ale nie, przepraszam, ale słuchajcie, przepraszam, no, Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Nie, ale właśnie
0: bardzo dobry
1: pokazać.
0: Minister obrony. To za jego czasów są teraz te wielkie zakupy. Pozyskanie też finansowania, czyli SAFE. I to się w ogóle nie przekłada ale na poparcie dla PSL-u.
1: Lewica w rządzie naprawdę realizuje lewicową agendę. Naprawdę to, co robi Dziemianowicz-Bąk, jest realizacją postulatów i jest... Tylko oni nie umieją tego sprzedać.
2: Tylko nikt o tym nie wie. To
1: oni
2: jest
1: nie potrafią
2: problem.
1: Tego opowiedzieć. To jest niebywałe, że cała koalicja 15 października nie potrafi zbudować narracji. Nie dość, że są reaktywni, to jeszcze są naprawdę słabi narracyjnie. Mamy zmianę podatkową, która, dobra, może się podobać, może nie, może być za mała dla niektórych, za duża dla innych, ale jest pierwszą od Polskiego Ładu. Jest jakąś zmianą w systemie podatkowym. I nie są w stanie tego opowiedzieć tak, żeby nie była to czysta propaganda, tylko żeby coś z tego naprawdę wyniknęło. Reaktywność, działanie wyłącznie w bańce narracyjnej i nieumiejętność przebicia się ze swoją narracją do szerszej liczby wyborców. Co nakładane na to, co pani doktor powiedziała, o tym, że nie wiadomo, co będzie z frekwencją, sprowadza się do tego, że oni przegrają te wybory.
0: Tak to właśnie jest. Tak to właśnie jest. Zaprosić dwie komentatorki, które naprawdę słońca nie widzą, które świeci nad Polską.
1: Peru. Słońca.
0: No właśnie, Dominiko, no. Nawet w ostatnim słowie musiałaś uderzyć.
1: Musiałam, no przepraszam, musiałam. Złośliwość, czarne podniebienie.
0: To skandal. A ja chciałem powiedzieć, panie premierze Łubu-Dubu, że ja wierzę w ten statek kosmiczny. I ja czekam na ten statek kosmiczny, który ma mieć Polskę.
1: A skończmy może najpierw ten port Polska budować. To centralny port.
0: Musi być port Polska, bo z niego wystartuje statek kosmiczny przecież. No to jest jasne. To jest powiązane. To są wielkie inicjatywy. A pilotów, czyli kosmonautów, astronautów przywiozą koleje szybkich prędkości, bo w ogóle centrum kosmiczne będzie w Gdańsku. Pojadą tą ekspresówką w godzinkę góra na start w CPK, pod Łódź tam i podbój kosmosu. Polska mistrzem Polski. Ja w to wierzę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Doktor Kinga Wojtas, Fundacja Stan, Katedra Instytucji i Zachowań Politycznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Panie patrzą na mnie jak na szaleńca. Dominika Długosz, Newsweek Polska.
1: Dziękuję. Miłego dnia.
0: Nie poprawiłem wam humoru?
1: Zdecydowanie poprawiłeś. Wprowadziłeś nas w osłupienie.
0: Środowy poranek TOK FM wydawał Jakub Żebrowski. Program realizowała Lidia Prądzyńska. Dobrego dnia.
3: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ciała wszystkich ofiar tragicznego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech są już w Polsce. W Krakowie odbędzie się sekcja zwłok. Prezydent USA, komentując wizytę szefa CIA w Rosji, mówi o rutynowej wizycie. W mediach pojawia się jednak coraz więcej domysłów. Elektrownia w Paksiu znów pracuje z maksymalną mocą, poinformował o tym premier Węgier. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Ciała wszystkich 12 ofiar tragicznego wypadku autokaru na Węgrzech są już w Polsce. Na lotnisku w Balicach wylądowały dwa wojskowe samoloty KASA. To właśnie w Krakowie zaplanowano sekcję zwłok. O szczegółach opowie Marcin Starzec.
5: Każde z ciał muszą przebadać biegli z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Sekcje mają potrwać przynajmniej 2 dni. Potwierdziła mi to rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: Na ten czwartek i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
5: Dopiero po zakończeniu sekcji trumny będą mogły trafić do rodzin. Ciągle w węgierskich szpitalach pozostają 3 najciężej ranne osoby. Kolejnych 3 poszkodowanych w lżejszym stanie leczy się w szpitalach w Rzeszowie. Marcin Starzec, TOK FM.
4: To była częściowo rutynowa wizyta, tak pobyt szefa CIA Johna Radcliffe'a w Moskwie skomentował prezydent USA Donald Trump. Radcliffe był w stolicy Rosji we wtorek. Kreml zdawkowo przekazał, że chodziło o kontakty między służbami wywiadowczymi. Teraz do sprawy odniósł się Trump, którego amerykański radiowiec Glenn Beck zapytał, czy dyrektor CIA poleciał do Moskwy rozmawiać o możliwych rosyjskich prowokacjach na terytorium NATO albo o sankcjach na Iran.
7: Nie chodziło o żadną z tych kwestii. Nienawidzę zawodzić ludzi, ale to była częściowo rutynowa wizyta. Oczywiście chcielibyśmy zakończenia wojny w Ukrainie. John Radcliffe to świetny facet, ale nie poleciał tam, żeby rozmawiać o rzeczach, o które pytasz. Coś może jednak z tego wyjść.
4: Teorie amerykańskich mediów na temat wizyty Radcliffe'a mówią też o potencjalnym uwolnieniu kolejnych amerykańskich obywateli przetrzymywanych przez Rosjan. Z kolei rosyjska Komsomolska Prawda donosi, że dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej mógł przylecieć do Moskwy, żeby przedstawić propozycję pokojową. Premier Węgier Peter Mazur poinformował, że elektrownia jądrowa w Paksiu, jedyna w kraju, znów pracuje z maksymalną mocą. Elektrownia w Paksiu w normalnych warunkach dostarcza blisko połowy energii elektrycznej wytwarzanej na Węgrzech. W ostatnich tygodniach jej pracy ograniczono przez niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do ochłodzenia obiektu. 15 sierpnia w okolicy elektrowni zanurzono 2 barki mające podnieść poziom wody w Dunaju. Wcześniej węgierski rząd ogłosił, że w celu regulacji poziomu wody w rzece zbuduje tak zwany próg denny, zanurzoną konstrukcję przypominającą tamę, usytuowaną poprzecznie na dnie koryta rzeki. W Krakowie powstała specgrupa złożona z najlepszych policjantów w Małopolsce, której celem jest zatrzymanie wszystkich sprawców śmiertelnego pobicia 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Zarówno pobity mężczyzna, jak i sprawcy wywodzili się z grup pseudo-kibicowskich. Katarzyna Mynarczyk.
8: Policja do tej pory zatrzymała w sprawie 2 osoby, w tym 1 nieletnią. W tej chwili trwają działania, których celem jest zatrzymanie także 3 pozostałych, mówi Katarzyna Cisło, rzecznik małopolskiej policji.
9: W tym momencie skupiamy się na ustaleniu ich miejsca pobytu i jak najszybszym zatrzymaniu.
8: W sprawę zaangażowanych jest kilkuset policjantów. Po tych wydarzeniach, które miały miejsce z czwartku na piątek, klub Wisły Kraków wprowadził do swojego regulaminu zakaz eksponowania symboliki grupy Młoda Ferajna, kojarzonej z brutalnymi ustawkami. Policja na razie nie mówi jednak oficjalnie, z jakich środowisk pseudokibicowskich wywodzą się osoby, które uczestniczyły w śmiertelnym pobiciu oraz ich ofiara. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: Nie żyje aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w kultowym musicalu Rocky Horror Picture Show, w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku, a także w pierwszej ekranizacji powieści